0: brakuje mu jednego, by do wyścigu nie mógł wejść żaden inny gracz. Jeśli do 16 lipca nie będzie kontrkandydata, to według kalendarza wyborczego na nadzwyczajnej konferencji 17 lipca Burnham zostanie zatwierdzony jako lider ugrupowania, a 20 lipca po audiencji u króla Karola III nowy szef Partii Pracy stałby się premierem. 22 czerwca rezygnację ze stanowiska ogłosił dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Decyzja była podyktowana złymi sondażami, wynikami wyborów lokalnych w Anglii i wyborami do parlamentów w Szkocji i Walii oraz rosnącym niezadowoleniem w partii. Ceny zaczną odbijać. Eksperci oceniają, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki cen żywności, która wiosną mocno taniała. Nawet oficjalne statystyki inflacyjne pokazały wyraźny spadek cen, zwłaszcza warzyw, pomidorów, ogórków, ziemniaków, cebuli, a także mięsa, głównie wieprzowiny i mięsa drobiowego. Ale lato już przynosi suszę rolniczą, do tego dochodzi rodzące się na świecie zjawisko El Niño, które uderzy w produkcję rolną głównie w Azji i Australii, co będzie miało globalny wpływ. Te zjawiska odbiją się na cenach żywności w drugiej połowie roku, mówił w TOK FM dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim.
1: Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na prognozy produkcji niektórych produktów, między innymi zbóż czy też mleka pod koniec tego roku, no to wskazują one na spadki, więc ta zmniejszona podaż będzie oddziaływała w kierunku wzrostów cen. Takim naszym scenariuszem bazowym jest to, że ta dynamika, jeżeli chodzi o żywność, stopniowo zacznie odbijać i będzie rosła do końca tego roku. Natomiast też no, raczej nie spodziewamy się jakichś istotnych podwyżek cen, raczej będą umiarkowane wzrosty w granicach 3-4% na koniec roku.
0: Jak podkreślał ekspert, wiele w kwestii żywności będzie też zależało od pogody. Odstrzał ma być sposobem na zmniejszenie populacji dzików w Krakowie. Rada Miasta przyjęła uchwałę zobowiązującą zarządzającego miastem komisarza do wystąpienia do Sejmiku Województwa o zgodę na ograniczenie populacji tych zwierząt. To reakcja na incydent, podczas którego dzik na jednym z krakowskich osiedli przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Kraków ma problem z dzikami od lat. Jak szacują urzędnicy w mieście, żyje ich ponad 2000, a zakaz wywożenia odłowionych dzików przyczynia się do tego, że zwierząt cały czas przybywa. Mimo że uchwała została ostatecznie przegłosowana, to wielu radnym pomysł odstrzału się nie podoba. To zbyt radykalne działania, ocenia radny Rafał Zawiślak.
2: Odstrzał jest końcowym rozwiązaniem. To, że dziki i ich populacja rozwija się, jest skutkiem tego, że ma po prostu dobre warunki do bytowania.
0: Dlatego, jak mówi Sabina Janeczko, krakowska rzeczniczka do spraw zwierząt, na tym problemie trzeba się skupić.
3: Powinniśmy się bardzo zmobilizować, edukować mieszkańców, ponieważ wyrzucanie resztek jedzenia to nie jest kwestia tylko tego, że mamy coraz więcej dzików, ale mamy tak samo coraz więcej na przykład szczurów.
0: Odstrzał dzików w Krakowie przeprowadzony zostanie dopiero, gdy zgodę na to wyrazi Sejmik Województwa. W centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najszpetniejszych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej, a chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Jak mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik, przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
4: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
0: Bo zmienić ma się cały pasaż, mówi Anna Wierzbiczka z magistratu.
5: Chcemy tutaj stworzyć i trawniki, na których będzie po prostu można usiąść, bo tego, wydaje mi się, w ogóle w Polsce brakuje takiej kultury siedzenia trochę na trawnikach, to się trochę zmienia, ale zawsze były te tabliczki nie depcz trawy, więc wszyscy nadal ci z tyłu głowy to mają, się tego boją.
0: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji, a cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w piątek od 15 stopni na obszarach podgórskich Karpat, około 17 na Suwalszczyźnie, 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, a do 25 stopni będzie na zachodzie. W dzień we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą wystąpić na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nadal porywisty.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Marcin Łoboda, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Od kilku dni obowiązują nowe europejskie przepisy dotyczące clenia małych paczek z chińskich sklepów internetowych. Coś już widać? Jakoś ta rzeka paczek się zmniejsza w tych pierwszych dniach?
8: Ja myślę, że to dopiero będzie nuta przyszłości, czyli poznamy te wszystkie wartości dopiero, myślę, że w sierpniu, może we wrześniu. Natomiast gigantyczny wzrost e-commerce'u, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest w ciągu trzech ostatnich lat, to jest 320% wzrosło e-commerce w Unii Europejskiej, co przekłada się na 5,9 miliardów pozycji, które są sprowadzane do Unii Europejskiej.
7: Głównie
8: z Chin, ale również też i z krajów trzecich. Natomiast, żeby zobrazować, to w Polsce akurat nie jest aż tak wielkie, ale w takiej malutkiej Belgii to jest mniej więcej 5 milionów pozycji dziennie.
7: To uderza w europejski biznes i dlatego Unia Europejska postanowiła działać. Jednym z elementów jest właśnie ta dodatkowa opłata. Do każdej kategorii towarów w paczce doliczone będą 3 euro, ale to nie będzie tak, że zamiast listonosza do naszych drzwi zapuka urzędnik skarbowy i powie: poproszę tutaj moje cło.
8: Nie, u nas właśnie chodziło nam też o to, żeby tak pobór tego cła zorganizować, żeby był jak najmniej obciążony dla naszego zwykłego klienta, dla naszego podatnika. I to zostało nałożone na firmy, które właśnie pośredniczą w przekazywaniu tych paczek. I to one będą zobligowane do tego, żeby obliczyć i wpłacić do budżetu Unii Europejskiej, dlatego że to jest dochód Unii Europejskiej, a my mamy tylko i wyłącznie 25% z tego cła, czyli koszt poboru jakby tego cła.
7: No i właśnie, jak to ma działać? Jak te pieniądze mają wpłynąć do polskiego budżetu?
8: Do polskiego budżetu nie, to wpłynie do Unii Europejskiej, do budżetu Unii Europejskiej, natomiast my tylko i wyłącznie potrącamy sobie tą część, która jest związana z kosztem poboru tego cła, czyli 25%. Natomiast jak będzie to robione, to już jest modus operandum poszczególnych firm, które z głównie chińskich platform e-commerce'owych, które prawdopodobnie przerzucą to na naszych klientów, tą opłatę, chociaż też mamy takie sygnały, że jeżeli będzie to paczka albo ilość tych towarów będzie dużo większa, no to wówczas będą też starać się jakby sami pokryć te koszty.
7: A w przypadku zwrotu towaru, no bo czasami klient kupuje, zapłaci to cło, a potem towar zwraca. No i co wtedy z tymi trzema euro?
8: To jest specyfika cła, dlatego że cło jest płacone wówczas, kiedy chcemy dopuścić do rynku Unii Europejskiej, czyli między innymi w Polsce. Jeżeli zostało dopuszczone i jest zwrot takiej paczki, no niestety, ale nie podlega zwrotowi również cło. Co za tym idzie, to już te platformy e-commerce'owe muszą wypracować pewne założenia, pewnie też działanie, czy będą one zwracane naszym klientom, czy zostawią u siebie, ale to już jest sprawa marketingowa i przede wszystkim działalności tych dużych platform.
7: Poczta Polska już uczula. Pan też ostrzeże przed możliwymi potencjalnymi oszustwami, na przykład wiadomościami z żądaniami rzekomej konieczności dopłaty takiego cła za paczkę?
8: Zaczynają do nas spływać takie informacje, które oczywiście negujemy. Urzędnik Skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej. W związku z tym ostrzegam naszych słuchaczy do tego, że Urzędnik Skarbowy nie ma prawa do takiego poboru, a co za tym idzie, jeżeli ktoś przyjdzie, proszę zgłaszać odpowiednim organom na policję, która jest władna do tego, żeby ścigać z urzędu przestępstwo.
7: Te 3 euro to dopiero początek, bo jesienią dojdzie jeszcze dodatkowa opłata od tych paczek. Jaka?
8: A to jest taka opłata manipulacyjna i ona jest... na razie jeszcze nie mamy skonkretyzowanej kwoty. To jest na podstawie nowego kodeksu unijnego, który wchodzi właśnie częściowo już na początku listopada 2026 roku. I będzie to między 2 a 4 euro i będzie to opłata manipulacyjna związana właśnie z e-commerce'em. Czyli oprócz cła będziemy mieli jeszcze dodatkową opłatę manipulacyjną, która jest właśnie obciążona. Każda rodzaj towarowy, nie paczka, tylko rodzaj towarowy, jeżeli chodzi o e-commerce.
7: No i to wszystko ma pomóc zmniejszyć tę rzekę chińskich towarów, która zalewa europejski rynek. Z końcem czerwca rząd wycofał się z programu paliwowego CPN, więc i państwo zakończyli swoje kontrole na stacjach. Jakie były efekty?
8: To nie jest efektywność naszych kontroli. My nie jesteśmy na to nastawieni, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to skontrolować. Skontrolowaliśmy ponad 11 tysięcy stacji paliw, w tym tylko 685 stacji stwierdziliśmy nieprawidłowości. To nie jest duży odsetek, tym bardziej, że przekłada się to na jedynie jedną karę, którą mamy nałożoną, to jest jedna w wysokości 500 zł. Firmy, i tu chciałem też podziękować firmom paliwowym, które bardzo mocno się starały, a niektóre błędy, które były spowodowane czy niedopatrzeniem, czy błędami mniejszej wagi.
7: A pan, a propos programu CPN, jako wiceminister finansów, coś słyszy w resorcie o możliwości powrotu do tego programu, gdyby ta sytuacja na Bliskim Wschodzie eskalowała i ceny ropy znowu poszły w górę?
8: Zarówno minister energii, jak i minister finansów i gospodarki, czyli pan Andrzej Domański, cały czas jest w trakcie monitorowania cen paliw, wpływu na gospodarkę i przede wszystkim na rentowność naszych firm. Dlatego, że priorytetem naszym jest utrzymanie przede wszystkim działalności gospodarczej, czyli tak, aby funkcjonowanie danego przedsiębiorcy nie odbiło się właśnie ceny paliw. W związku z tym te analizy będą na pewno prowadzone i jeżeli będzie taka potrzeba, decyzję w tym zakresie podejmie rząd.
7: Minister energii, czy Ministerstwo Energii nie wyklucza takiego powrotu? No pewnie w Ministerstwie Finansów to się mniej podoba.
8: No my żeśmy od samego początku mówili, że straty budżetu państwa w zakresie CPN-u są dosyć duże i one każdego miesiąca przynoszą mniejsze dochody budżetu państwa. Niemniej jednak minister finansów jest odpowiedzialny za gospodarkę, a nie tylko i wyłącznie za pobór podatków. I gospodarka jest priorytetem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych przedsiębiorców. W związku z tym, jeżeli będą takie założenia i z naszych analiz będzie wynikać, z całą pewnością taki pomysł będzie nadal robiony. Chcę tylko powiedzieć, że za czasów PiS-u ta cena paliwa była na wysokości 8 zł i nawet powyżej 8 zł. Natomiast ten pakiet CPN-u pozwolił nam, naszym przedsiębiorcom, właściwie zrównoważyć te wszystkie straty, które są związane z zawirowaniami geopolitycznymi na świecie.
7: Panie ministrze, Puls Biznesu dziś donosi, że decyzja ministra finansów Andrzeja Domańskiego miała zablokować ściągnięcie prawomocnie zasądzonej kary ponad 174 milionów złotych z zamrożonych aktywów rosyjskiego giganta Gazpromu i w tle, jak pisze Puls Biznesu, nie mogły się dogadać w tej sprawie dwa urzędy skarbowe, warszawski i wrocławski. No a urzędy nadzoruje pan.
8: To trzeba rozróżnić. Po pierwsze, wyrok prawomocny dotyczy tylko i wyłącznie należności, które był należny od Gazpromu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sam pobór tej opłaty. I tutaj jest możliwości prawne, które miał dany, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Mógł wykorzystać każde możliwości prawne. Natomiast urzędy skarbowe działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. Dany naczelnik urzędu celno-skarbowego czy urzędu skarbowego podejmuje decyzje samodzielne, biorąc właśnie przede wszystkim przepisy prawa. I namawianie na jakiekolwiek rzeczy związane z naruszeniem tego przepisów prawa dla mnie jest karygodne i niedopuszczalne.
7: Czyli co, zablokowane jest to ściągnięcie tej prawomocnie zasądzonej kary, czy nie?
8: Mamy katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o zwolnienie tej kwoty na pokrycie pewnych należności. I te należności są stricte dokładnie wymienione enumeratywnie w przepisach prawa i one nam pozwalają uwolnić te środki tylko i wyłącznie tym instytucjom, które o to wnioskują i wynika to z przepisów prawa. Jeżeli nie ma takiej instytucji jak UOKiK, to niestety ale jest niedopuszczalne.
7: 3 miesiące minęły od momentu wprowadzenia krajowego systemu e-faktur dla większości, no w zasadzie dla prawie wszystkich firm w Polsce. No i jakie wnioski? Planują państwo jakieś zmiany? Bo podobno były prowadzone konsultacje w tej sprawie.
8: Ja myślę, że na to trzeba popatrzeć trochę szerzej, a mianowicie przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie było ani jednej sekundy przestoju krajowego systemu e-faktur. On funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast oczywiście pracujemy nad udoskonaleniem całego oprogramowania, które jest udostępniane naszym klientom. Czyli
7: jednak
8: podatkom.
7: Nie było takie doskonałe.
8: Było doskonałe.
7: No to po co teraz zmieniać?
8: Dlatego, że zawsze można być perfekcjonistą, a w związku z tym pracujemy oczywiście od dłuższego czasu, tak aby te aplikacje, które udostępniamy darmowe, one były intuicyjne. One były w trzech krokach, tak jak nasze smartfony pozwolą nam dojść do każdej funkcjonalności, ale również i proces uproszczenie procesu wystawiania faktur, tych najbardziej popularnych. Też pewne elementy, które nam zgłaszają też użytkownicy, podatnicy i firmy, które korzystają z tych systemu. tak żeby właśnie wykazać najlepszą funkcjonalność. W związku z tym planujemy już na początku, jeszcze do końca tych wakacji, na pewno pewne ulepszenia, jeżeli chodzi o zewnętrzną stronę internetową i aplikację naszą, ale również tak, żeby udoskonalić też szybkość przepływu informacji, chociaż ona jest na

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Kraja nie tylko lokalnie, bo przedtem było to de facto lokalnie prowadzone. Natomiast od 31 lipca wprowadzimy tak zwane sprzedaż z wolnej ręki. To jest mniej więcej tak jak w sklepach internetowych, czyli kup teraz.
2: No i co można kupić na takich licytacjach?
1: Różne rzeczy. No przede wszystkim samochody, które są najbardziej popularne, ale również i sprzęt elektroniczny, AGD, sprzęt rolniczy, sprzęt różnego rodzaju AGD, ale również też i nieruchomości, a także prawa majątkowe, które są wystawiane w czasie tej licytacji.
2: Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
2: Wojciech Kowalik, to jest Południowe EKG, a naszym gościem jest Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Stopy procentowe zostały bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów, tych oczywiście ze zmienną stopą procentową. No i co, tak już zostanie na dłuższy czas?
3: No tak, wszystko na to wskazuje, że przynajmniej w tym roku stopy procentowe nie będą się zmieniały. W związku z tym raty kredytowe też powinny pozostać na stabilnym poziomie, ale to nie znaczy, że tak zupełnie nic się nie dzieje, dlatego że trochę mamy teraz zmian, ale jeżeli chodzi właśnie nie o kredyty z oprocentowaniem zmiennym, ale z oprocentowaniem stałym. No, co prawda oprocentowanie stałe sugeruje, że ono się jest stałe i się nie zmienia, ale oczywiście ono może się zmieniać w ofertach banków. I właśnie w tych ofertach w ostatnim czasie te stawki zauważalnie pospadały. One oczywiście jak rosły, kiedy zaczął się konflikt na Bliskim Wschodzie, no i wzrosły tak średnio rzecz biorąc do poziomu około 6,6%. Nawet w niektórych przypadkach zbliżały się do 7%. A tutaj teraz nagle w ostatnich dniach pojawiły nam się oferty typu 5,9, 5,8, 5,7, a nawet w okolicach 5,5%, więc bardzo zauważalnie te stawki spadły.
2: No i z czego to może wynikać?
3: Z czego to wynika? W dużej mierze z tego, że spadły notowania kontraktów IRS pięcioletnich, na których właśnie oparte jest to oprocentowanie. No a ten spadek to oczywiście efekt tego, że trochę na tym Bliskim Wschodzie tam sytuacja zaczęła się stabilizować. Mówi się właśnie zawieszenie broni. Co prawda teraz w ostatnich dniach znowu
2: różnie
3: trochę tam
2: bywa.
3: Tak, dokładnie. Zaczyna się dziać, więc troszkę te notowania wzrosły, ale troszkę. To znaczy na początku tygodnia było 3,92%. Dzisiaj, jak patrzyłem przed naszą rozmową, 4,06%, więc to jest w sumie nadal niedużo, bo w tym maksymalnym, najgorszym momencie w maju było 4,79%. No więc od tych poziomów na szczęście jesteśmy daleko, więc te stawki stałe mogą ciut wzrosnąć, podejrzewam, kiedy skończą się właśnie teraz te oferty promocyjne, ale to będą jakieś niewielkie zmiany, więc wciąż te stawki stałe będą atrakcyjne, czyli one będą powiedzmy zbliżone do oprocentowania zmiennego, bo wcześniej mieliśmy bardzo duży rozjazd, czyli oprocentowanie zmienne było właśnie bardzo niskie w okolicach powiedzmy 5-7, a stałe było powiedzmy nawet o punkt procentowy wyższe, więc był duży rozjazd, teraz znowu te stawki się do siebie zbliżyły, no i a Polacy dość chętnie widząc właśnie te wszystkie zmiany, które się dzieją, zagrożenie i tak dalej, bardzo chętnie wybierają jednak oprocentowanie stałe, a też ono jest popularne dlatego, że przy refinansowaniu, ostatnio właśnie z danych BIG wynika, że aż 1/3 nowo udzielanych kredytów to jest refinansowanie, czyli zamienianie starych kredytów na nowe z niższym oprocentowaniem, no i tam znowu przepisy zmuszają do tego, że jeżeli ktoś ma kredyt z oprocentowaniem stałym i chce go refinansować, to musi zamienić również na oprocentowanie stałe, więc to też bardzo sprzyja właśnie tym osobom, które chciałyby zamienić sobie kredyt na tańszy.
2: No właśnie, bo te refinansowania są bardzo popularne i chodzi tu przede wszystkim o te kredyty brane w czasie, kiedy stopy procentowe były rekordowo wysokie, zablokowane na kilka lat to wysokie oprocentowanie. No i co, teraz tym refinansowaniem kredyt odbiorcy próbują sobie ulżyć?

0: No wygląda na to, że tak, bo przejrzałem właśnie dane z ostatnich miesięcy i właściwie 3 miesiące z rzędu mieliśmy około 30%, czy nawet ponad 30% udziału właśnie refinansowania w tych nowych kredytach, więc widać, że naprawdę jest duży ruch, jeżeli chodzi o to refinansowanie i faktycznie te kredyty, głównie to są kredyty zamieniane właśnie z tego okresu jeszcze przed obniżkami stóp procentowych z ubiegłego roku, ale to są bardzo różne okresy, bo co prawda najbardziej tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, że te kredyty starsze, powiedzmy na przykład z 2022 roku, tamte oprocentowania potrafiły przekraczać 9% i do tej pory to oprocentowanie może być zamrożone na takim poziomie na przykład 9,11%. No i tu po refinansowaniu nam rata spada bardzo, bardzo ładnie o 1104 zł przy zadłużeniu na 500 tysięcy. Tylko, że pamiętajmy o tym, że nie tylko to ma znaczenie, ma też znaczenie to, ile czasu zostało do końca tego 5-letniego okresu, no bo jak mamy właśnie kredyt z listopada 2022 roku, to on w przyszłym roku w listopadzie już ta stała stawka się kończy, więc rata spada o 1100 zł, ale właściwie to ta korzyść jest powiedzmy przez dość krótki czas, ale mamy też sytuację taką, że na przykład ktoś 2 lata temu zaciągnął kredyt i tam oprocentowanie nie było aż tak kosmicznie wysokie, było on mniej więcej na poziomie 7,87%, więc po refinansowaniu niby rata spada mniej, bo 692 zł, no ale tego czasu, kiedy ta rata jest niższa, jest dużo, dużo więcej, bo taki kredyt byłby zamrożony z tym oprocentowaniem do lipca 2029 roku, więc tu mamy sporo czasu, więc mimo, że rata niby spada mniej, ale ta suma korzyści, licząc cały ten okres, będzie większa, bo tu będzie w przypadku tego kredytu z 2024 roku prawie 25 tysięcy złotych oszczędności na ratach, a w tym, gdzie mieliśmy ponad 9%, gdzie rata spadła o 1100 złotych, 17 tysięcy złotych oszczędności. Więc to jest duża, duża korzyść, ale też nie należy patrzeć tylko na zmianę wysokości raty, ale bardziej tak całościowo na to, ile tego czasu zostało i też jak zmienia się marża, bo to też jest element, który jest pomijany. Wszyscy skupiają się tylko na tym, jak zmieni się ta stawka stałego oprocentowania, ale tam jest też zaszyta marża, która decyduje o tym, jak skończy się ten okres stałego oprocentowania, to no nie musimy refinansować ciągle i raczej nie wierzę w to, że ktoś będzie ciągle refinansował, bo to jednak jest trochę kłopotliwe, więc ta marża jest kluczowa dla tego, jakie będzie oprocentowanie, jak już skończy się ten 5-letni okres stałej stawki.
1: My oczywiście niczego tutaj nie sugerujemy, ale bo to decyzja należąca do kredytobiorców, ale jak pan myśli, to może być dobry moment na takie refinansowanie, skoro już stopy prawie spadły najprawdopodobniej do tego najniższego poziomu w tym cyklu?
0: No, ja wspomniałem już o tych korzyściach, ale zawsze warto mieć też na uwadze jeszcze dwie rzeczy, że właśnie jest to trochę kłopotliwe, bo musimy przejść to całe badanie zdolności kredytowej i tak dalej, to wszystko trwa, a jest też druga droga, to znaczy możemy sobie sprawdzić te oferty innych banków konkurencyjnych i powiedzmy bank nam daje ofertę, rata 1000 zł niższa, ale możemy wrócić do tego swojego banku, pokazać mu tą ofertę i powiedzieć, drogi banku, ja tu u konkurenta za rogiem dostaję 1000 zł niższą ratę, no i być może porozmawiamy o tym, żeby to te stawki nasze zmienić wcześniej przed tym okresem 5-letnim i to też czasami się zdarza, nie zawsze. Czasami się zdarza, też raczej bym nie liczył na to, że bank zaproponuje nam dokładnie takie same oprocentowanie, jak dostajemy gdzieś tam u konkurencji, bo bank wie, że to jednak jest kłopot, żeby właśnie przejść tą całą procedurę, no ale mimo wszystko może zgodzić się na pewną obniżkę, no bo wie, że dla klienta to jest wygodnie, że nic nie musi robić, nic nie musi zmieniać, podpisze tylko aneks do umowy, która zmienia oprocentowanie, więc na pewno warto pochodzić, posprawdzać, a potem się zastanowić, czy refinansować, czy zostać w swoim banku, być może tu dostaniemy lepszą ofertę, bo wszystko zależy od tego, na czym komu zależy, czy ktoś jest gotowy właśnie ten cały proces przechodzić uzyskania nowego kredytu, czy jednak woli tą wygodę pozostania w dotychczasowym banku. No i też od tego, ile czasu zostało do końca, bo jak zostało kilka miesięcy, to pewnie nie ma sensu już refinansować.
1: Przy tym niższym oprocentowaniu, o którym mówiliśmy, skoncentrowaliśmy się na refinansowaniu, no ale to też przecież dobre informacje dla tych, którzy na mieszkanie dopiero zamierzają się zadłużyć, zwłaszcza jeśli myślą o takim kredycie z okresowo stałym oprocentowaniem.
0: Tak, faktycznie tu skupiliśmy się na refinansowaniu, ale to stałe oprocentowanie dotyczy też zupełnie nowych kredytów udzielanych właśnie wtedy, kiedy ktoś chce, nie wiem, kupić mieszkanie, zbudować dom i tak dalej, więc to też oznacza, że ta rata będzie powiedzmy o kilkaset złotych niższa niż mogłaby być powiedzmy w przeszłości, no gdyby ktoś wcześniej ten kredyt zaciągał i na przykład nie chciał tańszego oprocentowania, niższego oprocentowania zmiennego, bo na przykład obawiał się tych wszystkiego, tego całego zamieszania, zmniejszania tego, że nagle się coś pojawi i mu rata mocno wzrośnie. No Polacy się już dużo nauczyli podczas tych ostatniej, poprzedniej fali podwyżek stóp procentowych, jak szybko, jak mocno rata może się zmienić, więc preferują stałe oprocentowanie. No i teraz nareszcie właśnie te stawki zmienne i stałe są zbliżone, więc to nie jest już takie trudne. Wcześniej to naprawdę było bolesne, bo widzieliśmy ratę niższą o kilkaset złotych, no ale trzeba było wtedy zaryzykować, że jak coś się stanie, to rata może mocno wzrosnąć. Teraz mamy, powiedzmy, swobodny wybór i stałe, i zmienne jest do siebie zbliżone, więc każdy może wybrać to, co jemu dla niego jest, powiedzmy, najbardziej odpowiednie, a i nie musi właśnie mierzyć się z tym, że kosztem tego stałego oprocentowania będzie dużo, dużo wyższa rata.
1: To jeżeli chodzi o kredyty, a zdolność kredytowa, ona jakoś rośnie w ostatnim czasie?
0: Ona aż tak bardzo się nie zmienia, bo oczywiście ona zależy od poziomu oprocentowania, więc przy oprocentowaniu zmiennym jakichś tutaj dużych zmian nie było. Gorzej było przy oprocentowaniu stałym właśnie, no bo wiadomo, że kiedy te stawki wzrosły, to ograniczało trochę zdolność kredytową. Teraz te stawki spadły, więc ta zdolność się trochę poprawiła. Też pojawia się trochę niestety negatywnych zmian. Pojawiają się informacje na przykład, że banki przestają uwzględniać w wyliczeniach 800+, czyli to dodatkowe świadczenie, co wcześniej było traktowane po prostu jako taki pewny dodatkowy dochód, to, co oczywiście wpływało na dostępną kwotę kredytu. Teraz, kiedy bank już przestaje to uwzględniać, no to może mieć oczywiście pewien wpływ, ale nie jakiś bardzo, bardzo mocny, też nie oszukujmy się. Jeżeli to jest rodzina, już z dziećmi, dwie osoby pracują, mają dochody, to świadczenie nie będzie miało jakiegoś kluczowego, decydującego wpływu, no ale może oczywiście w pewien sposób się przełożyć, więc ktoś, kto, nie wiem, jakiś czas temu sprawdzał zdolność i teraz będzie sprawdzał i było to oprocentowanie zmienne, które się, powiedzmy, nie zmieniło, to ta zdolność może być trochę niższa, a z kolei ten ktoś, kto chciał oprocentowanie stałe, sprawdzał właśnie, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, w maju na przykład, teraz sprawdzi zdolność, no to ta zdolność pewnie będzie lepsza, dlatego że właśnie spadł ten poziom oprocentowania stałego, więc mimo tych zmian w uwzględnianiu czy nieuwzględnianiu świadczenia, tu raczej podejrzewam, że jednak ta zdolność może trochę wzrosnąć. Więc a moim zdaniem to, co jest teraz kluczowe, to w ogóle porównywanie w różnych bankach, bo ta zdolność potrafi być naprawdę bardzo różna w zależności od tego, jakie bank ma akurat zasady. Jeden bank już mógł wycofać to uwzględnienie świadczenia, inny jeszcze nie. Różne są poziomy oprocentowania, różne są szacowania, zwłaszcza dochodów takich mniej standardowych. No jak jest umowa o pracę, to powiedzmy liczone jest, to jest wszędzie podobnie, ale to jeżeli to jest, nie wiem, działalność gospodarcza albo jakaś umowa o dzieło i tak dalej, to tu już zasady są różne, więc moim zdaniem najważniejsza zasada to po prostu porównywać ofertę.
1: Porównywać, tak jest. Mówiliśmy o tej prognozowanej stabilizacji stóp procentowych, a od nich też przecież zależy, ile zarabiamy na odsetkach, choćby od bankowych lokat. Oszczędzamy na nich na potęgę, no więc powiedzmy, co tu się dzieje?
0: Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to muszę powiedzieć, że tu nie mam dobrych informacji i sprawdziła się trochę prognoza nasza wspólna, myślę, przed kilku miesięcy, bo rozmawialiśmy właśnie na temat lokat kilka miesięcy temu. Wtedy jeszcze na początku roku ten poziom średniego oprocentowania lokat przekraczał 3% i właśnie rozmawialiśmy o tym, że pewnie niedługo spadnie poniżej tych 3%.
1: I tak się stało?
0: No i to tak się stało, dokładnie. Dane NBP teraz z lipca, aczkolwiek no one są z pewnym opóźnieniem, więc one dotyczą tak naprawdę maja. Już w maju to średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. I też przed naszą rozmową przejrzałem sobie oferty, rankingi, żeby zobaczyć też te najlepsze oferty, bo ta średnia oczywiście w dużej mierze wynika z tego, że część osób tych ofert nie porównuje, bierze tylko lokaty w swoim banku, nie korzysta z tych promocji dla nowych klientów, nowych środków i tak dalej, więc no wtedy musi pogodzić się z tak niskim oprocentowaniem, ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, przenosi te środki, stara się, żeby były nowe, albo otwiera konta, zamyka, właśnie korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5%, trochę jest pojedyncze, powiedzmy na 6%, ale naprawdę już niewiele takich ofert, powiem powyżej 5%, to już jest coraz trudniej, nawet na obligacjach skarbowych, które też w przeszłości polecaliśmy, że tam można dostać więcej niż na lokatach, też te oferty są już słabe. W pierwszym roku właściwie z tych takich podstawowych, już nie uwzględniam tych lokat, tych obligacji specjalnych dla uczestników Rodzina 800+, to dla takich zwykłych obligacji to tylko dla 10-latek mamy w pierwszym roku 5,35, a także w pozostałych przypadkach obligacji wszystko już jest na poziomie dla tych, powiedzmy, od roku do 4 lat to jest trochę powyżej 4%, przy 4-letnich 4,75, więc no powyżej 5%, żeby obecnie uzyskać, raczej trzeba szukać właśnie jakichś takich promocji i one raczej są krótkoterminowe, powiedzmy 3-miesięczne i raczej dla nowych klientów albo dla nowych środków.
1: Dla oszczędzających dobrych informacji więc nie mamy. To króciutko i chyba nie będziemy mieli w dalszych miesiącach.
0: Nie, raczej nic tutaj nie wskazuje, żeby była jakaś poprawa. Wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas, mimo że teraz stopy procentowe będą stabilne, to oprocentowanie lokat jeszcze może, podejrzewam, trochę spadać, ale to nie będą już jakieś drastyczne zmiany. Podejrzewam, że będziemy właśnie w tym roku już poruszali się mniej więcej w tych granicach, czyli dobra lokata to taka, która ma więcej niż 4%, promocyjna to taka, która ma trochę powyżej 5%, no taka standardowa, przeciętna, no to jest właśnie powiedzmy 2,5%, czasami może 3%.
1: Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Będziemy mówić dziś o tym, co słychać na drodze od pola do stołu. A ze mną w studio jest pan Mariusz Dziwulski, ekonomista, analityk PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Ceny żywności były głównym powodem pozytywnych zaskoczeń inflacyjnych, jakie obserwowaliśmy ostatnio. Czy to znaczy, że mamy lato dobre dla konsumentów?
3: To znaczy, konsumenci na pewno nie mogą narzekać, bo ceny żywności są niskie. Natomiast cieszy się mniej druga strona, czyli producenci tej żywności, zwłaszcza rolnicy. Rzeczywiście, ceny żywności w maju mocno zaskoczyły. Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych w maju obniżyła się do 0,5% z 1,9% w kwietniu, a w czerwcu mieliśmy do czynienia z deflacją na poziomie 0,3%. W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów obniżyły się o 0,7%. Miesiąc do miesiąca.
2: I to jest sporo, bo te liczby może nie do końca mówią naszym słuchaczom dużo o naturze tego zjawiska. Rozumiem, że my możemy wysnuć z tego wniosek, że to jest spadek cen, który, nie wiem, nie występuje, czy też, że jest głębszy niż normalnie.
3: To było zdecydowanie poniżej wzorca sezonowego, więc to nie było typowe zjawisko, natomiast ono wynikało z efektów opóźnień produkcyjnych w tym roku. Mieliśmy do czynienia z ostrzejszą i przedłużającą się zimą. To spowodowało to, że podaż warzyw spod osłon przede wszystkim utrzymywała się na niskich poziomach w pierwszych miesiącach 2026 roku. No i widzimy to wyraźnie po zmianach cen takich kategorii jak pomidory, ogórki czy też papryka, które w maju obniżyły się o ponad 20% miesiąc do miesiąca, więc to był największy wpływ, ale generalnie mamy do czynienia z niskimi cenami żywności, na które wpływają przede wszystkim tanie surowce rolne. Jeżeli popatrzymy sobie na główne indeksy FAO, który rośnie w niewielkim stopniu, natomiast bardziej może na rynek krajowy, gdzie ceny skupu podstawowych produktów rolnych w maju według GUS były niższe o 16% rok do roku i to był najgłębszy spadek od 2023 roku, kiedy ceny surowców rolnych normalizowały się po tych wzrostach w 2022 roku, które były wywołane wojną w Ukrainie.
2: Czyli to jest trochę tak, że ta ostra zima, którą mieliśmy i na którą narzekaliśmy, dzisiaj trochę nam odpłaca, tak? To, co wtedy zabrała, to teraz trochę możemy sobie powiedzieć, że dzięki niej spadek cen żywności mogliśmy odczuć głębiej,
3: Dokładnie, dokładnie tak. Ta niska podaż warzyw spod osłon, o której mówiłem, ona ciągnęła w górę ceny żywności w pierwszych miesiącach tego roku. Natomiast większa podaż w maju, większa oferta właśnie tych produktów spowodowała, że ten spadek nastąpił z opóźnieniem, natomiast był silniejszy niż normalnie.
2: No właśnie, mówimy tutaj o ostrej zimie, a potem mieliśmy te dwa miesiące wyjątkowo takiej łagodnej inflacji, może tak powiem, i te informacje przeplatały się z tym czasem, kiedy mieliśmy te z kolei takie wysokie temperatury, upał, co oznacza, że jest susza. Czy ta susza nie szkodzi rolnictwu, nie sprawia, że są straty na polach, że ceny nie mają jak spaść? To jest troszeczkę takie jakby paradoksalne.
3: To znaczy tak, susza występuje w Polsce, natomiast wydaje się, że ona występuje w mniejszym zakresie niż oczekiwano jeszcze przed sezonem. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na raporty Jungu, no to tutaj dla przykładu w okresie kwietnia i maja powierzchnia upraw zagrożonych suszą rolniczą w Polsce w przypadku zbóż jarych wynosiła 20%, w przypadku zbóż ozimych 15%, i to jest dużo więcej niż w ubiegłym roku, więc ten problem w Polsce występuje. On prawdopodobnie przełoży się na spadki tegorocznych zbiorów zbóż. Jeżeli popatrzymy sobie na prognozy Komisji Europejskiej, no to szacuje ona, że tegoroczne zbiory zbóż ogółem w Polsce mogą być niższe o 8% niż w 2025. Co więcej, mamy też, co prawda z relatywnie niewielkim zasięgiem, natomiast występowanie suszy rolniczej w przypadku warzyw gruntowych i ziemniaków. No i tutaj warto przypomnieć, że w ubiegłym roku brak występowania suszy rolniczej w tych właśnie uprawach, czyli w uprawach warzyw gruntowych i ziemniakach, spowodował, że mieliśmy bardzo dużą podaż w kraju. Zbiory ziemniaków wzrosły o 18% rok do roku.
2: I dlatego mamy teraz takie niskie ceny.
3: I te zapasy, które teraz właśnie utrzymują się, utrzymywały się do końca pierwszej połowy tego roku, powodowały, że ceny, zwłaszcza koszyka warzyw, były zdecydowanie niższe niż przed rokiem.
2: A proszę powiedzieć jeszcze, zanim przejdziemy dalej, susza rolnicza, powiedział pan. Czy susza rolnicza to jest jakiś szczególny przypadek suszy? Czy obserwujemy ją równocześnie z jakąś inną suszą? Czy to jest taka susza, którą po prostu możemy powiedzieć, że jak wychodzimy na pole, to mamy suszę rolniczą?
3: Dokładnie tak, to jest trochę inna susza. Mamy dużo ostrzeżeń na temat suszy hydrologicznej, która odnosi się bardziej do stanu wód, poziomu wód w rzekach, w zbiornikach wodnych. Natomiast susza rolnicza bardziej odnosi się do dostępności wody dla roślin i ona nie musi się koniecznie pokrywać z tą suszą hydrologiczną, chociaż ta zależność jest oczywiście bardzo duża. To znaczy, że jeżeli rośliny będą gromadziły wodę pod wpływem opadów, które notujemy na przykład obecnie, no to ten efekt tej suszy będzie złagodzony. To widać trochę po raportach Jungu, które właśnie na tym pierwszym etapie, właśnie w drugim raporcie wskazywały na duży zasięg suszy rolniczej, natomiast później ten zasięg się stopniowo zmniejszył.
2: Czy należy się czego się należy spodziewać w najbliższym czasie? Bo mówi pan o tych zjawiskach bieżących tutaj w Polsce, ale słyszymy też o tym, że zjawisko El Niño też będzie wpływało na zbiory żywności, nie tylko w Polsce, właściwie głównie nie w Polsce, tylko na innych rynkach. Mhm. A te inne rynki i to, jak wpływają na ceny surowców na rynkach światowych, będą wpływały na ceny w Polsce, tak?
3: Generalnie rynki rolne są mocno zglobalizowane i to, co dzieje się na świecie, przekłada się również na sytuację w Polsce. To prawdopodobieństwo wystąpienia El Niño, właściwie mówimy o super El Niño, jest dzisiaj bardzo wysokie.
2: Proszę powiedzieć też króciutko, czym jest to super El Niño?
3: Generalnie zjawisko El Niño, czyli zjawisko, które podnosi temperaturę oceanu w strefie równikowej, zmienia też rozkład opadów na świecie. No i generalnie to powoduje również straty w produkcji rolnej. Oczywiście nie wszędzie, bo ten efekt jest asymetryczny. Niekoniecznie to, że spadnie produkcja w krajach azjatyckich, czy też w Australii, bo to te kraje prawdopodobnie zostaną dotknięte suszą wskutek El Niño, będzie wpływało na rynki światowe. Dobrym przykładem jest produkcja zbóż, patrząc na dane historyczne, w których mieliśmy do czynienia z najsilniejszymi epizodami El Niño, czyli na przykład lata 1997-98 i 2015-16, no to w przypadku zbóż, między innymi pszenicy, efekty zmniejszonych zbiorów w niektórych regionach, między innymi w Australii, która jest dużym producentem i eksporterem pszenicy, były równoważone przez większą produkcję w innych regionach, między innymi w Unii Europejskiej. No i na ogół wtedy nie obserwowaliśmy też istotnych podwyżek cen. Oczywiście nie wyklucza to scenariusza spadków produkcji w nadchodzącym sezonie, bo jest grupa produktów, których produkcja może spaść z dużym prawdopodobieństwem. Jest to między innymi cukier, kraje takie jak Indie czy też Tajlandia, to kluczowi gracze, jeżeli chodzi o światowe dostawy tego surowca. Kolejnym surowcem jest kawa. Kawa już drożeje, tak. Susze, czy też paradoksalnie duże opady w Ameryce Południowej mogą doprowadzić do strat produkcyjnych. Tutaj mówimy o Wietnamie, który jest największym producentem robusty, czy też Brazylii, która jest największym producentem arabiki. Kakao, z uwagi na gorsze uwarunkowania pogodowe w krajach Afryki Zachodniej, to też jest taki główny obszar produkcyjny. Jeżeli chodzi o ziarna kakaowca. No i rzeczywiście kawa pod wpływem obaw, narastających obaw o skutki El Niño zaczęła drożyć w ostatnich tygodniach. Ceny kontraktów terminowych na kawę na początku tego tygodnia osiągnęły najwyższy poziom od września ubiegłego roku.
2: A ten efekt El Niño kiedy będzie widoczny? Czy może już to co się dzieje, to już jest poniekąd wyprzedzająca reakcja?
3: Mówi się tutaj o drugiej połowie tego roku, natomiast ten efekt może być nieco dłuższe, tak? Czyli te straty produkcyjne, które być może będziemy oglądać, obserwować, one będą miały swoje skutki w późniejszych miesiącach.
2: To złóżmy teraz ten obrazek w jedną całość i proszę powiedzieć, jak to się odbije na, po pierwsze, cenach w Polsce jesienią, także w związku z naszymi zbiorami, tak? Czego możemy się spodziewać, jak one będą wyglądały i jak w reakcji na sumę tych wszystkich czynników będą się zachowywały ceny?
3: Generalnie wydaje nam się, że rynki rolne znalazły się już w pewnym punkcie zwrotnym, że dalsze spadki cen już w relacji rocznej nie będą następować. Ceny zaczną odbijać. Wydaje się, że produkcja, generalnie jeżeli popatrzymy sobie na prognozy produkcji niektórych produktów, między innymi zbóż czy też mleka pod koniec tego roku, no to wskazują one na spadki, więc ta zmniejszona podaż będzie oddziaływała w kierunku wzrostów cen. Dodatkowo mamy uwarunkowania lokalne. Tutaj ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, to były tegoroczne przymrozki, które odnotowaliśmy na koniec kwietnia. Lokalnie temperatury spadły do poziomu 9-10 stopni, minus 9-10 stopni, miały charakter mrozów i to mogło wpłynąć negatywnie na produkcję owoców. Polska jest dużym producentem owoców w skali Unii Europejskiej, w skali świata. No i to może się przełożyć na to, że ceny również będą rosły. Więc takim naszym scenariuszem bazowym jest to, że ta dynamika, jeżeli chodzi o żywność, stopniowo zacznie odbijać i będzie rosła do końca tego roku. Oczywiście mamy cały czas duże ryzyka związane z pogodą, w tym też ze zjawiskiem El Niño, o którym mówiliśmy.
2: Czyli raczej drożej. Kto może chcieć, to może pomyśleć o robieniu zapasów. Kawy, ziemniaków pewnie trochę gorzej, ale bądźmy gotowi na to, że żywność nie będzie już robiła takich miłych niespodzianek jak w pierwszej połowie tego roku, czy też może w ostatnich miesiącach.
3: Znaczy, wydaje mi się, że długo tej deflacji na cenach żywności nie będziemy oglądać, natomiast też raczej nie spodziewamy się jakichś istotnych podwyżek cen. Raczej to będą umiarkowane wzrosty w granicach 3-4% na koniec roku.
2: Dziękuję serdecznie. Moim gościem był pan Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego PKO BP. Dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: I to wszystko w popołudniowej odsłonie magazynu EKG.
4: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Opóźnia się zapowiadany wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Będą podwyżki opłat za parkowanie w stolicy Dolnego Śląska. Gdańsk inwestuje w ochronę przeciwpowodziową. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej o kilka tygodni opóźni się procedura związana z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. To, jak dowiedziało się TOK FM, przez poważne braki, które wymagają gruntownej poprawki. Proces przed Trybunałem Stanu dotyczy odpowiedzialności nie karnej, ale konstytucyjnej. Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć za to, jak kierował Ministerstwem Sprawiedliwości, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050, który przyznaje, że złe przygotowanie wniosku jest dla koalicji rządzącej kompromitujące.
4: Martwi mnie to, dlatego że mam bardzo poważne przypuszczenia, że jednak wiele z tych rzeczy, które robił pan minister Zbigniew Ziobro, to były rzeczy, które wymagają zweryfikowania przez odpowiednie organy.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o potrzebie naniesienia poprawek mówi tak.
5: Jeżeli trzeba dokumenty jakieś uzupełnić, zostaną uzupełnione.
3: Na temat wniosku we wtorek będą rozmawiać członkowie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK, Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę skarbową, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. I jak podnoszą śledczy, ujawnienie tych informacji stanowiło pomocnictwo dla sprawcy postępowania w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w 2025 roku Marianowi B. zarzuty i teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. W akcie oskarżenia znalazła się również Beata O., była dyrektor delegatury NIK w Warszawie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej za utrzymanie u nich pieniędzy. Stopy procentowe stoją w miejscu i na dłużej w nim najprawdopodobniej zostaną, a to powoduje, że nie zobaczymy wyższych odsetek dopisywanych do naszych lokat. Mówił w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
6: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
7: Dla oszczędzających dobrych informacji więc nie mamy i chyba nie będziemy mieli.
6: Nie, raczej nic tutaj nie wskazuje, żeby była jakaś poprawa. Mimo, że teraz stopy procentowe będą stabilne, to oprocentowanie lokat jeszcze może, podejrzewam, trochę spadać.
3: Z drugiej strony stopy procentowe bez zmian powodują też, że na obecnych poziomach na dłużej stanęły raty, co z kolei cieszy kredytobiorców. Do rozwiązania służb imigracyjnych ICE wezwał burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani po zastrzeleniu Meksykanina przez jednego z funkcjonariuszy tej agencji rządowej. Do zdarzenia doszło we wtorek w Houston w Teksasie. Według rodziny mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i nie był karany. Mamdani we wpisie w serwisie X podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z rodziną zastrzelonego i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. W środę wieczorem setki osób przemaszerowały przez okolice, w której doszło do zdarzenia, skandując ICE, wynoście się z Houston. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli radni miejscy. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu w zależności od strefy trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. 25 lat od powodzi stulecia w Gdańsku wciąż prowadzone są działania, by sytuacja się nie powtórzyła. W 2001 roku nawałnica dosłownie zalała miasto. Pod wodą znalazło się Śródmieście, Wrzeszcz i Orunia. Woda zatrzymała pociągi i komunikację miejską. Straty były ogromne. W ciągu 25 lat od zdarzenia w Gdańsku powstało m.in. 30 zbiorników retencyjnych, 300 km kanalizacji deszczowej i 28 pompowni, wylicza prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
0: Nasze zabezpieczenie retencyjne to 760 tysięcy metrów sześciennych. To jest 300 basenów olimpijskich i to jest nasza retencja dzisiaj w 26. Te 25 lat temu była ona pięciokrotnie niższa.
3: Kosztowało to niemal 700 milionów złotych, ale to dobrze wydane pieniądze, zapewnia wiceprezydent Piotr Grzelak.
8: Wobec każdej złotówki, którą wydajemy na inwestycje w zakresie przeciwpowodziowym, chronimy około 7-8 zł strat, które mogą być efektem nawalnego deszczu.
3: Miasto się nie zatrzymuje. W budowie albo w planowaniu jest kolejnych 20 projektów przeciwpowodziowych. Blisko 700 młodych artystów z 5 krajów weźmie udział w 53. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który rozpoczął się w Kielcach. Przez 10 dni uczestnicy będą występować, brać udział w warsztatach i rywalizować o festiwalowe jodły. Od soboty prezentacje festiwalowe będzie można oglądać na kieleckim rynku. Finałem festiwalu będzie koncert galowy laureatów zaplanowany na 18 lipca w Amfiteatrze Kadzielnia. W widowisku wystąpi ponad 600 artystów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmię i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzna oraz Podlasie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Nieco chłodniej, 15 do 17 stopni w ciągu dnia, może być na obszarach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nadal porywisty.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: A zatem stało się. Na szczycie NATO w Ankarze czeski premier i czeski prezydent pojawili się pospołu, ale osobno, skłóceni. Unikali się nawzajem. Republika Czeska jako jedyny kraj miała chyba dwie osobne delegacje, traktowane z równymi honorami. Głupia sprawa i chyba ewenement w relacjach dyplomatycznych. Ja przynajmniej nie przypominam sobie niczego podobnego. Być może ktoś ma lepszą pamięć. Dość powiedzieć, że jeśli chodzi o polaryzacyjne kłopoty z uprawianiem polityki, wydaje się, że Czesi są jakby w awangardzie. Nie mówię, że my ich nie gonimy, a w wielu wypadkach przegoniliśmy, ale chyba mniej widowiskowo, mniej spektakularnie, mniej widocznie na arenie międzynarodowej. Cała ta historia może się wydawać komiczna i pewnie nawet trochę zabawna jest. Częściowo też dlatego, że w Polsce lubimy na Czechów patrzeć z pewnym pobłażaniem, że tacy zabawni, śmieszny język mają i tak dalej. Oni sami się jakoś bardzo nie obrażają, być może dlatego, że i dla nich polski brzmi szalenie zabawnie, więc myślę, że mamy dość krotochwilną relację i świetnie się bawimy w swoim towarzystwie, słuchając tych dziwnych, zdziecinniałych języków, którymi się nawzajem komunikujemy. Ale też mam wrażenie, że u Czechów istnieje być może pewnego rodzaju dystans do własnej historii i polityki. Pamiętam, że kiedy czytałem Gotland Mariusza Szczygła, już po tym, jak wszyscy zdążyli się tą książką zachwycić, byłem zaskoczony tym, jak chwilami wpada w protekcjonalny ton i pomyślałem sobie, że gdyby ktoś tak pisał o Polsce, pewnie próbowalibyśmy go, albo przynajmniej niektóre kręgi polskie, próbowałyby go spalić na stosie. Podobno w Czechach takich reakcji nie było, co też jest interesujące. Można sobie zadać pytanie, czemu tak jest. Nie chcę tutaj romantyzować Czechów, ale mam wrażenie, że może są jednak mimo wszystko mniej zacietrzewieni niż my. Ale wracając do meritum i wracając do sporu prezydent-premier, czeskiego sporu prezydent-premier, mówię o tym wszystkim dlatego, że o małych krajach z Europy Wschodniej, z Europy Środkowej często myśli się w kategoriach regionalnych dziwactw. powiedzieć, tutaj wszystko jest bez sensu, tutaj jest prowincjonalnie, oni się tu biorą za łby, bo nie rozumieją prestiżu i powagi państwa, nie rozumieją powagi sytuacji i nie uznają tej powagi, ponieważ sami nic nie znaczą. Małe, nic nieznaczące kraje, które zachowują się w sposób komiczny, ponieważ nie są wielkimi graczami i w gruncie rzeczy się nie liczą. Tymczasem, jakby się tak uważnie przyjrzeć, to tego braku powagi jest pełno i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech coraz więcej. A Europa Wschodnia po prostu okazuje się na tym tle pewnym obszarem, który być może wyprzedził procesy, które dzieją się w tej chwili na Zachodzie, gdzie łatwiej było pewne rzeczy wykonać, być może za sprawą dość brutalnie przeprowadzonej transformacji, ale to jest oczywiście inny wątek. Ale trzeba sobie zadać pytanie, o czym są te wewnętrzne spory eskalujące tak dalece, że wylewają się poza własne granice, znaczy poza granice kraju. Jakiego rodzaju niedojrzałość się tutaj manifestuje i do czyich serc i umysłów próbuje się w ten sposób trafić? Jak głęboko to sięga? Bo znowu, wszyscy wiemy, że polityka opiera się na konflikcie i kłócić się można do upadłego o wszystko, ale gdzie leży ten wspólny paradygmat, który zawsze jakiś jest? Jak sytuacyjnie, chwilowo, miejscowo definiuje się to dobro wspólne? Zawsze jakieś istnieje, zwykle niedodefiniowane i nienazwane. I myślę, że to ten aspekt, ten wątek jest w czesko-czeskiej wojnie najciekawszy. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest reporter Radio Tok FM, autor podcastu Czechostacja, Jakub Medek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Kuba, dzień dobry państwu.
9: A będziemy rozmawiali o czesko-czeskich wojnach. W wojnach polsko-polskich Czesi nas, znaczy jakbyśmy tak porównali i spróbowali jakoś tak symetryzować, to Czesi chyba nas przebili. Do Ankary pojechały dwie delegacje, delegacja prezydencka i delegacja premierowska, w dwóch osobnych samolotach. Przez Ankarę jechały dwoma osobnymi kordonami w dwóch osobnych limuzynach, ale panowie byli obecni na tych samych wydarzeniach, na tych samych spotkaniach, nawet na tych, za chwilę pewnie o tym powiemy, gdzie pierwotnie prezydenta miało nie być. Na czym polega, twoim zdaniem i twoim okiem, konflikt Petra Pawła z Andrzejem Babišem?
10: Ja się przepraszam, że się uśmiecham, ale tak jak to opisujesz w momencie, w którym słucha się tej relacji z zewnątrz, to właściwie dopiero do mnie dociera, jak wszystko to jest tragikomiczne. Ja siedzę trochę w środku i przestałem już zwracać uwagę na to, jaka ta cała sytuacja jest absurdalna, a ona jest rzeczywiście absurdalna.
9: No jest to bardzo śmieszne.
10: Nie ma dobrej odpowiedzi, niestety. Nie ma niestety dobrej odpowiedzi na pytanie, o co tutaj chodzi, bo tutaj chodzi o cały szereg różnych rzeczy. Natomiast powiedziałbym, że tak naprawdę na takim najgłębszym poziomie chodzi o zawiedzione ambicje i nieco nastoletnią w swym charakterze, adolescentną frustrację członków najmniejszego z ugrupowań w koalicji rządzącej obecnie Republiką Czeską, czyli koalicji zmotoryzowanych, a w szczególności chodzi tutaj o ministra spraw zagranicznych z ramienia tejże koalicji, Petra Macynku, prezesa tej partii, i doradcę do spraw Green Dealu w Ministerstwie Środowiska, honorowego przewodniczącego tej partii, kierowcę rajdowego Filipa Turka. I cały spór zaczął się od tego, że przy formowaniu rządu Andrzeja Babisza pod koniec ubiegłego roku prezydent Petr Paweł, tu konstytucjonaliści toczą nieustający spór, czy miał takie prawo, czy nie, ale nikt nie odważył się powiedzieć, sprawdzam, nikt nie złożył skargi do Trybunału Konstytucyjnego, odmówił powołania Filipa Turka na stanowisko ministra spraw zagranicznych, przypominając, że Filip Turek po pierwsze wielokrotnie dał się poznać jako neonazista, zwolennik III Rzeszy, kolekcjoner gadżetów, autor szeregu rasistowskich wypowiedzi, chociażby usprawiedliwiania próby spalenia żywcem 2-letniego romskiego dziecka przez neonazistów kilkanaście lat temu. No i że chronicznie tenże Filip Turek łamie przepisy różnego rodzaju, budowlane, drogowe i tak dalej, i czyni to z dumą, chwaląc się w mediach społecznościowych, i że nie jest to osoba, która nadawałaby się do tego, żeby reprezentować Republikę Czeską gdziekolwiek i w czymkolwiek, a już na pewno nie na forum międzynarodowym. I odmówił powołania Filipa Turka na stanowisko ministra spraw zagranicznych, w związku z czym zmotoryzowani stwierdzili, że może minister środowiska. No, prezydent ponowił, jakby powiedział dokładnie to samo, że no, nie jest to osoba, która mogłaby pełnić jakiekolwiek funkcje publiczne. I wtedy Petr Macinka, który finalnie został ministrem spraw zagranicznych, zapowiedział prezydentowi wojnę. Znaczy powiedział, że to będzie absolutna wojna, prezydent teraz zrozumie, czym jest sroga kohabitacja, że spalił wszystkie mosty. Tam padały takie bardzo emocjonalne stwierdzenia. I właściwie od tego momentu zaczęło się kopanie między prezydentem a rządem w sprawie właśnie szczytu w Ankarze. I tu dwa ważne szczegóły. Po pierwsze, historycznie szefem delegacji na kolejne szczyty NATO zawsze był urzędujący prezydent, z jednym wyjątkiem szczytu w czasach prezydentury Milosza Zemana, kiedy Milosz Zeman akurat był chory, znajdował się w szpitalu i w uzgodnieniu przekazał szefowanie tej delegacji premierowi. Natomiast przyjęty zwyczaj, odkąd Czechy są w Republika Czeska jest w NATO, jest taki, że szefem delegacji krajowej na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego jest prezydent, najczęściej towarzyszą mu ministrowie obrony i spraw zagranicznych, tak jak to na przykład jak to ma miejsce w Polsce, tak jak to miało w tej chwili miejsce w Polsce, kiedy z Karolem Nawrockim polecieli właśnie ministrowie spraw zagranicznych i minister obrony. Niemniej jednak jakoś, kiedy zaczęły się przymiarki do organizacji tego szczytu, minister Petr Macinka powiedział, że prezydent nie pojedzie, bo nie ma po co tam jechać. Bo to jest sprawa rządu. Że rząd odpowiada za politykę obronną, rząd odpowiada za kwestie finansowe, w związku z czym właściwie nie ma takiej potrzeby, żeby prezydent tam jechał i nie bardzo jest o czym tutaj dyskutować. Na co prezydent powiedział, że słuchajcie, no ale po pierwsze ja jestem zwierzchnikiem sił zbrojnych. Po drugie, reprezentuję według konstytucji państwo na zewnątrz, więc to nie jest tak, że jestem tutaj kwiatkiem do kożucha. No, po trzecie, nie da się ukryć, że byłem pełną kadencję szefem Kolegium Wojskowego NATO. Mam dobre relacje w tej materii, jestem generałem w stanie spoczynku.
11: No i jestem inicjatorem tej słynnej
10: inicjatywy amunicyjnej, tak, dokładnie. Jest dokładnie tak, jak mówisz, prezydent jest również autorem, czy twarzą kojarzoną, no bo to była inicjatywa też poprzedniego rządu, no ale jest bardzo mocno kojarzony na forum międzynarodowym z inicjatywą amunicyjną, czyli taką światową zrzutką amunicji na rzecz ukraińskiej armii, obecnie z tej zrzutki, no, które traci trochę na znaczeniu w związku ze zmianą charakteru używanych środków wojskowych, natomiast nadal z tej zrzutki pochodzi tam od 40 do 60% amunicji artyleryjskiej używanej przez ukraińską armię. No i

0: jego konstytucyjne kompetencje. No i w końcu na 2 tygodnie przed szczytem, po różnych też takich dość absurdalnych spotkaniach prezydenta z premierem, gdzie na przykład prezydent zapraszał premiera do Pałacu Prezydenckiego, premier się demonstracyjnie spóźniał pół godziny na to spotkanie. Takie... To naprawdę wszystko przypominało trochę kłótnie nastolatków. Z obu stron, chociaż jednak zdecydowanie bardziej nastoletnio zachowywała się ta strona rządowa. No i 2 tygodnie przed szczytem premier z ministrem spraw zagranicznych ogłosili skład delegacji, stwierdzili, że prezydent nie jedzie, bo nie ma po co, sprawa dotyczy pieniędzy, prezydent nie decyduje o pieniądzach, więc właściwie nie ma takiej potrzeby, żeby tam jechał i gdyby tam jechał, to byłaby to wycieczka. No i wtedy prezydent zrobił to, co zapowiedział, czyli złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny zrobił coś, czego się nikt po nim nie spodziewał. To znaczy wydał właściwie natychmiast, niemalże z dnia na dzień, nie orzeczenie w sprawie tego, czy decyzja rządu ogranicza konstytucyjne kompetencje prezydenta, ale orzeczenie zabezpieczające. To znaczy powiedział, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy rząd nie może robić czegoś, co być może okaże się niekonstytucyjnym i dlatego ma obowiązek zabrać ze sobą prezydenta.
1: No właśnie, zdaje się, rozstrzygnięcie ma być dopiero jesienią, ale ja bym chciał przywołać tutaj fakt, że to nie jest pierwszy raz, prawda, kiedy jest spór kompetencyjny między prezydentem a premierem odnośnie ministra i to zdaje się Miloš Zeman był tym, który jako pierwszy nie powołał ministra, właśnie powołując się na to prawo zapisane w Konstytucji, że no, teoretycznie ma prawo to zrobić. Znaczy, to jest trochę spór, który my też znamy z Polski, prawda? Co może prezydent? Czy prezydent może odmówić nominowania kandydata? Czy może, nie wiem, nie dać komuś profesury, mówiąc krótko?
0: Tak, to jest analogicznie jak w Polsce i powiedziałbym, że analogicznie jak w Polsce jest reakcja sceny politycznej na tego rodzaju zachowania, bo w momencie, w którym Miloš Zeman odmówił w poprzednim gabinecie, w gabinecie konserwatywno-liberalnym Petra Fiali, odmówił powołania ministra transportu, o ile dobrze pamiętam, przywołując również jakieś wątpliwości dotyczące jego problemów z prokuraturą i dość długo odmawiał też powołania ówczesnego ministra spraw zagranicznych Jana Lipawskiego, wskazując na jego krytyczną wobec Izraela czy izraelskiej polityki wobec Palestyny postawę, bo było to jeszcze w czasach, kiedy jakby działania Izraela spotykały się znacznie z szerszą akceptacją różnych państw, chociaż Czechy są tutaj absolutnym wyjątkiem, jakby jedynym krajem, który na poziomie rządowym, niezależnie od tego, kto by tam rządził, był absolutnie bezkrytyczny wobec Izraela, ale to jest temat na zupełnie osobną rozmowę. Więc kiedy Miloš Zeman odmawiał powoływania tych ministrów, to członkowie ugrupowań, które obecnie są w składzie koalicji rządzącej, ba, sami członkowie tego rządu, podkreślali, że to jest jego pełne konstytucyjne prawo, natomiast członkowie ówczesnego rządu, czyli obecna konserwatywno-liberalna opozycja, mówiła, że prezydent Miloš Zeman łamie konstytucję. W momencie, w którym zrobił to samo w stosunku do Filipa Turka Petr Pavel, to role się odwróciły. To znaczy wcześniejsi zwolennicy teraz krytykowali prezydenta, twierdząc, że uzurpuje sobie prawa, których mu konstytucja nie daje. Natomiast no, poprzedni przeciwnicy prezydenta w tej chwili bardzo go za to chwalili. Natomiast powtórzę, to co jest bardzo interesujące, nikt ani w czasach rządu Petra Fiali i prezydenta Miloša Zemana, ani obecnie w czasach rządu Andreja Babisza i prezydenta Petra Pawła nie zdecydował się na powiedzenie sprawdzam. To znaczy nikt nie złożył skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie jestem prawnikiem konstytucjonalistą, ani czeskim, ani polskim. Natomiast z takiego laickiego patrzenia w tą konstytucję te artykuły, które się do tego odnoszą, bo nie jest on jeden, tylko tam 2 czy 3, pozwalają tą sprawę naprawdę interpretować różnie.
1: No właśnie, ale to jest interesujące, że tak widać pewną ciągłość. To znaczy rzeczywiście jest tak, jeżeli pewien rodzaj działania w

0: polityce się pojawia i pewien rodzaj, no można to interpretować, przekroczenia albo właśnie reinterpretacji konstytucji się pojawi w przypadku prezydentury polityka, którego akurat, no nie wiem, taki obóz bardziej liberalno-postępowy może nie lubić, to nie znaczy, że tych samych gestów i tych samych narzędzi nie będzie używał jego następca, który może być właśnie tak zwany liberalny, prawda? Znaczy tutaj jest, myślę, ciekawa sytuacja to, jak się Paweł zachował, prawda? Że to nie jest tak, że Paweł cofnął historię do czasów prezydentury Wacława Havla i tylko wyraża swoje zaniepokojenie.
1: Nie.
0: Tylko uczestniczy w tym sporze na takich warunkach, na jakich mu, że tak powiem, glebę uklepał jego poprzednik.
1: Nie, no to zresztą doskonale widać na przykładzie polityki polskiej, że właściwie niezależnie od tego, o jakich wartościach, o jakiej rewizji czy sanacji nie mówiłaby w danym momencie opozycja, to w chwili, w której dostaje się do władzy, w bardzo wielu kwestiach wchodzi w dość wygodne buty swoich poprzedników. To znaczy to z punktu widzenia generalnie demokracji, no ja mogę mówić o Polsce, Czechach czy Słowacji, ale mam wrażenie, że to jest znacznie szerszy problem, że ta inflacja pewnych procedur demokratycznych jest procesem stałym. To znaczy, że jeżeli gdzieś raz te granice przesuniemy, nie chcę używać wartościującego określenia popsujemy, ale tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonowania demokracji to chodzi o jej psucie. Jeżeli raz gdzieś te granice przesuniemy, popsujemy, to jakby możemy być właściwie w 100% pewni, że ci, co pójdą jako kolejni, też to wykorzystają. Może na razie mamy jedyny przykład Petera Madziora w Węgrzech, no ale to też zobaczymy, on dopiero startuje. No, na razie rzeczywiście zrobił tak, że wydaje się, że chce odtwarzać media publiczne. Ale to po czynach go poznamy. No, na razie możemy mówić tylko o deklaracjach. Natomiast generalnie rzeczywiście jest tak, że jeżeli w Czechach coś było robione za prezydentury Václava Klausa, to można było mieć pewność, że za prezydentury Milosza Zemana będzie to robione jeszcze bardziej. A potem, kiedy przyszedł Petr Pavel, to on odwołując się do pewnych wartości, których jego poprzednicy nie deklarowali, tak jak sam przywołałeś tutaj Václava Havla i ten taki model liberalno-oświeceniowy, no to jednak mechanizmy są te same, co u jego poprzedników.
0: A spróbujmy osadzić tą dyskusję i ten spór między prezydentem a premierem. No taki wydaje się jednak wyjątkowy, spektakularny. Ja nie wiem, nie śledziłem jakoś bardzo wnikliwie przed naszą rozmową historii szczytów NATO, ani szczytów międzynarodowych, ale nie wiem, czy to nie jest ewenement, to do czego doszło. To znaczy, że jeden kraj wysyła dwie delegacje i to faktycznie ten komizm tej sytuacji, on uderza, bo dwukrotnie oficjele w Ankarze w Italii, delegację czeską, która przylatywała kilkadziesiąt minut po delegacji czeskiej. Jakby dwukrotnie się to wszystko odbywało. Tak jak, to trochę jak w misiu u Barei, prawda? Czyli jakby cały ten komizm tej sytuacji, on tu jest zapisany, ale no to pokazuje przede wszystkim bardzo, bardzo głębokie, jakby nieprzekraczalne podziały, taką konfliktogenną politykę, nie wiem, język. Co tutaj działa twoim zdaniem? Tak jakbyś popatrzył na to, jak ta scena polityczna czeska się polaryzuje.
1: Ja tu anegdotycznie dodam jeszcze jedną rzecz, bo tam była taka historia, której być może nie było widać z punktu widzenia światowych serwisów, ale zarejestrowano ją w Czechach. W momencie, w którym premier jako szef, formalny szef delegacji z urzędu jadący z małżonką na kolację do prezydenta Tayyipa Erdoğana zjechał na dół windą i chwilę po nim zjechał prezydent Petr Pavel, który bardzo chciał z nim zamienić kilka słów, to premier Babiš uciekł przed nim do ogrodu i przez 15 minut z żoną w tym ogrodzie demonstracyjnie oglądał kwiaty, byle tylko nie musieć rozmawiać z prezydentem. Odnośnie tych dwóch samolotów, prezydent proponował, żeby obie delegacje leciały jednym samolotem. Odmówiono mu z przyczyn, które akurat w Polsce są dość zrozumiałe, to znaczy z przyczyn bezpieczeństwa. Ta argumentacja ma sens, tak, że sytuacja, w której w jednym samolocie znalazłby się prezydent, szef rządu i dwóch kluczowych ministrów, jest sytuacją z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dość skomplikowaną, ale były tam też jakieś małe złośliwości ze strony rządu, że prezydentowi odmówiono akredytowania jego świty, przedstawicieli jego kancelarii, tak naprawdę on finalnie poleciał tylko z rzecznikiem i z fotografem. No, była tam też taka historia, że właściwie po tym, kiedy Trybunał nakazał zabrać ze sobą prezydenta, to minister spraw zagranicznych chodził i demonstracyjnie wszędzie powtarzał, że będzie to właściwie dla prezydenta taka fajna wycieczka, bo nie bardzo wiadomo, co on by tam miał robić i widać było, że...
0: No kolegów spotkał. Problemem...
1: Dużym wizerunkowym problemem dla rządu było to, kiedy się okazało, że Recep Tayyip Erdoğan imiennie zaprosił prezydenta Pawła na tą kolację. To znaczy to była z punktu widzenia czeskiego rządu swego rodzaju potwarz. Natomiast przechodząc do rzeczy merytorycznych. Tak jak ci powiedziałem na samym początku, tutaj nakłada się na siebie kilka... różnych, bardzo poważnych problemów. Pierwszy to jest oczywiście kwestia tych ambicji, zawiedzionych ambicji, braku pewnej emocjonalnej dojrzałości ze strony głównie partii zmotoryzowanych, której Andrzej Babisz jest trochę zakładnikiem, bo bez nich nie będzie miał większości parlamentarnej, więc tak naprawdę musi tańczyć, jak oni mu grają, a oni z racji tego, że są bardzo mali, grają w sposób wyjątkowo agresywny. To znaczy, to jest typowa taka partia suwerenistyczna w stylu na przykład ruchu MAGA, czyli właściwie jesteśmy bardzo agresywni, bardzo ofensywni, z bardzo negatywnym przekazem, nastawionym na maksymalną polaryzację, bo w ten sposób się jakoś wyróżniamy. To jest coś, co budzi emocje, co przyciąga do nas ewentualnych zwolenników.
0: Ale poczekaj, zatrzymajmy się na chwilę tutaj, bo mam taką chęć do pytania, bo można powiedzieć, że tak, no nie lubimy takich partii. I jest wiele powodów, dla których można ich nie lubić, a może nawet należy ich nie lubić.
1: No wiesz, są to partie totalitaryzujące.
0: Tak jest, absolutnie. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że Petr Pawel zdecydował się na gest, który mógł przewidywać, że będzie miał długotrwałe, długofalowe konsekwencje. Takich rzeczy się nie zapomina. Za takie rzeczy rozmaici politycy się mszczą. I to jest trochę ta sytuacja. To znaczy, czy warto było wtedy otwierać ten front, żeby teraz doprowadzić do sytuacji, w której dwie strony próbują się nawzajem zaszachować?
1: Ja nie potrafię ci odpowiedzieć jasno na to pytanie. Mogę na to patrzeć, starać się na to patrzeć jak dziennikarz, ale patrzę na to przede wszystkim jako czeski obywatel, jako czeski wyborca, jako człowiek, który mieszkając i pracując w Polsce, ale jednak stara się kształtować tą scenę polityczną swojego kraju. Z mojego punktu widzenia sytuacja, w której ministrem spraw zagranicznych miałby zostać facet, który w internecie pisze o tym, że to dobrze, że skinheadzi próbowali spalić dwuletnie romskie dziecko, jest sytuacją nieakceptowalną. To znaczy uważam, że to, co zrobił prezydent, było odpaleniem bezpieczników konstytucyjnych. To znaczy po prostu my w systemie demokratycznym, o czym pisał na przykład wspaniale filozof, o którym my dzisiaj za bardzo nie chcemy pamiętać, mówię o Karlu Popperze tuż po II wojnie światowej, po doświadczeniach II wojny światowej. On mówił wprost, że my musimy w demokrację, musimy w tolerancję wbudowywać bezpieczniki, które nie pozwolą na to, żeby ponownie wykorzystując procedury demokratyczne, władze przejęły formacje, ruchy, idee, myśli, które tą demokrację chcą zlikwidować. I wydaje mi się, że prezydent trochę starając się iść nawet w ślady Václava Havla w pewnych sytuacjach, no nie miał trochę innego wyjścia. Nie możesz powiedzieć, że w ramach dobrej kohabitacji, dobrego współistnienia z rządem, z którym ideowo nie do końca się dogadujemy, no bo ja jestem prezydentem liberalnym, prounijnym. Oni są tacy, powiedziałbym, unijno-sceptyczni. Chociaż nie chcę mówić, że w przynajmniej większości jednoznacznie antyunijni, no że w imię dobrej kohabitacji ja stwierdzę, że no dobra, to zróbmy sobie z neonazisty ministra spraw zagranicznych.
0: Ja wiem, mam oczy, znaczy jakby na poziomie takim aksjologicznym to się z tobą absolutnie zgadzam, to nie jest, znaczy te argumenty nie są mi obce, ale z drugiej strony jest też ten poziom pewnej praktyki politycznej, która bardzo często oznacza, i to jest dość interesujące, nie wiem, czy tak się da dzisiaj z populistami, ale chyba nikt nie próbuje, taka próba zaduszenia ich w pewnym przyjacielskim uścisku. No mistrzynią takich gestów, ale ona nie miała aż tak trudnej sytuacji, jak dzisiaj politycy mają, była Angela Merkel, która swoją opozycję po prostu zaduszała uściskiem matczynym. Jakby oni ginęli w jej objęciach, ale była też mocniejsza, no nie udawajmy. Chodzi mi o to po prostu, że pewnie różnie można próbować. No, Paweł postawił na ostre działanie, mocne, wyraziste, czytelne, głośne i też właśnie no, polaryzujące dalej scenę polityczną.
1: Wiesz co, tylko chciałbym tu zastrzec, że on tak postawił właściwie w tej jednej konkretnej sprawie. To znaczy powiedział, że Turek non possumus. Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe kwestie, to on non-stop podkreśla, że jest gotowy do współpracy, że chce wspierać ten rząd w kwestii relacji z Unią. No bo to, o czym nie powiedzieliśmy, generalnie Czesi pojechali do Ankary dostać łomot, ponieważ są jednym z trzech krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nie wywiązuje się nawet z 2% progu wydatków na obronność. I trochę tam ten łomot dostali i Babisz też obiecywał solennie, że się poprawi, że to się nie powtórzy, a że docelowo to i 3,5%, tylko nie wiadomo kiedy. Więc prezydent cały czas powtarza, że ja bardzo chcę wspierać rząd w tej kwestii, w całym szeregu innych kwestii. To nie jest tak, że on idzie, wiesz, na konfrontację non-stop. On poszedł na konfrontację w jednym konkretnym temacie. No plus tam jeszcze był spór o sprzedaż delfinów, myśliwców, czy przekazanie myśliwców szkolno-bojowych Ukrainie, o które to Ukraina myśliwce prosiła. Prezydent też uważał, że to jest dobry pomysł. Babisz stwierdził, że absolutnie nie może ich sprzedać, bo one są rządowi potrzebne, po czym po 3 miesiącach stwierdził, że on je chętnie sprzeda, znaczy, że nie może ich oddać, bo one są czeskiej armii potrzebne, po czym po 3 miesiącach stwierdził, że my je chętnie Ukrainie sprzedamy. Natomiast tak naprawdę to są jedyne dwie kwestie, w których się do tej pory prezydent z tym rządem ścieli. Tak naprawdę to jest trochę czeska
0: specyfika. To nie jest Miloš Zeman, mówisz po prostu.
1: To nie jest Miloš Zeman, który idzie po prostu na totalną konfrontację w każdych okolicznościach. To nie jest Karol Nawrocki, który się non-stop konfrontuje z rządem Koalicji Obywatelskiej. To jest raczej sytuacja, w której to właśnie prezydent cały czas jakoś tam próbuje w mniejszym, właściwie to w większym stopniu kohabitować. Tak naprawdę przez te, no w tej chwili już ponad pół roku współistnienia, to właściwie poważny spór dotyczył tylko tego wyjazdu do Ankary.
0: Okej, a wracając jeszcze do, skoro już dotknęliśmy, rzeczywiście zostawmy ten wątek, bo on jest pewnie nierozstrzygalny, to znaczy pewnie nie ma dobrego, znaczy inaczej, nie da się tego dobrze załatwić. Nie wiadomo, w jaki sposób politycy mają postępować w takich sytuacjach, prawda? Znaczy, być może testowanie jest konieczne.
1: Tu musiałby ktoś ustąpić i też jest prawdą, że w tym sporze, jeżeli ja tego nie podkreśliłem w tym, co mówiłem do tej pory, no kilka razy prezydent, o ile ja mówiłem o takiej ewidentnej emocjonalnej niedojrzałości, szczególnie zmotoryzowanych, no prezydent kilka razy też trochę jeździł, wiesz, po prętach pałką, tak? Robił rzeczy, których robić nie musiał, prowokował do pewnego momentu. Trzeba przyznać, że po tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego absolutnie już nie prowokował. To znaczy, tu nie było żadnego triumfalizmu z jego strony. Natomiast tak wcześniej mu się zdarzyło, że też kilka razy trochę się zaczął zachowywać niedojrzale.
0: Ale właśnie, bo odwołując się do tego, co teraz wspomniałeś o tym, że Czechy straszliwy problem mają ze zbrojeniami i z wydatkami na obronność. Dlaczego tak jest, zważywszy na to, że jest to jednak kraj no, w tym pasie Europy Wschodniej, gdzie jakby wiele krajów czuje się zagrożonych, prawda? A Czesi jakoś uważają, że ich to nie dotyczy. Z czego to wynika, jak sądzisz?
1: Myślę, że to jest trochę bardziej złożona kwestia. Poprzedni rząd, przynajmniej w deklaracjach, jeszcze inaczej, zacznę w ten sposób. Rzeczywiście przez 30 ostatnich lat czeski rząd, czy kolejne czeskie rządy, czy kolejne czeskie władze, bo dotyczyło to oczywiście nie tylko rządów, ale też prezydentów, wychodziły trochę z takiego założenia, że wiesz, że spełniło się proroctwo Fukuyamy, historia się skończyła i generalnie teraz obronność jest nam już, nie jest nam do niczego potrzebna. Siedzimy sobie w tej kotlinie, nie graniczymy z nikim istotnym, kierujmy cały swój potencjał na rozwój, na inne sprawy, a ta armia jest tutaj właściwie takim tematem zupełnie pobocznym i chociaż może nieformalnie, to jednak trochę zmierzajmy w stronę modelu austriackiego, jakiejś takiej neutralności. To się zmieniło po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Poprzedni rząd Petra Fiali jakby zaczął przynajmniej na poziomie deklaracji mówić, że kurczę, no nie możemy się wieść na plecach innych. Zaniedbaliśmy strasznie te kwestie. Trzeba tutaj całkiem sporo rzeczy zmienić. Podpisał ten rząd kilka dość istotnych kontraktów z punktu widzenia budowania potencjału obronnego. Między innymi kupił tam ponad 20 F-35. Kupił zarówno starsze, modernizowane Leopardy, jak i złożył zamówienie, zresztą z tego co pamiętam, wspólnie z Polską na te najnowsze Leopardy. No i zapowiedział też, że Czechy rzeczywiście będą, wypełnią ten minimalny próg wydatków, czyli te 2% już w ubiegłym roku, a docelowo przygotował taki harmonogram, że chyba do roku 2029, żeby dojść do tych 3,5%. I to mówił wszystko poprzedni rząd, a obecny rząd, kiedy ubiegał się w trakcie kampanii wyborczej, mówił, że jak tylko wygra, to on to wszystko zlikwiduje, bo te zbrojenia są nam absolutnie niepotrzebne, bo wojnę z Rosji, z Ukrainą trzeba natychmiast zakończyć, nie wdając się tu w szczegóły, przynajmniej jeżeli chodzi o ANO, bo jeżeli chodzi o koalicyjną partię SPD, o której dzisiaj nie wspominaliśmy. To jest taka partia nie tylko antyunijna i prorosyjska, ale również otwarcie pronatowska. No to oni właściwie mówili wprost, że Ukraina jest w strefie wpływów Rosji, ma się poddać i cześć. Babisz zapowiadał, że jak tylko wygra, to anuluje kontrakt na F-35, że nie będziemy kupować żadnych czołgów, że nie ma mowy o wydawaniu 2%, bo trzeba dać emerytom, uczniom, budować drogi i nie ma na to wszystko pieniędzy. Eksperci zgodnie mówili, że Babisz w kampanii dużo rzeczy opowiada, a jak wygra, to ich nie zrobi. I dokładnie tak się stało, bo w momencie, w którym Babisz wygrał, to się okazało, że inicjatywa amunicyjna, którą miał zlikwidować, to zostaje. Kontrakt na F-35 zostaje. No wiadomo, Andrzej Babisz jest wielkim przyjacielem Donalda Trumpa, więc też było oczywiste, że nie zerwie kontraktu na kilkanaście miliardów dolarów z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, że niemieckie czołgi też zostają, więc w tej materii niewiele się zmieniło. Okazało się też w sondażach, że wbrew temu, że partia Andreja Babisza wygrała te wybory i to wygrało je znacząco, zdobywając ponad 35% głosów, to jeżeli zapytać samych Czechów w badaniach o to, czy oni uważają, że ich kraj powinien wzmacniać swój potencjał obronny, to oni jednak się czują zagrożeni. I nawet ci, którzy wybierają Babisza, uważają, że należy na to wydawać pieniądze. A ponieważ Babisz jest bardzo wrażliwy na to, co mówi lud, no więc on też stopniowo przekłada wajchę. Łączenie tego, tylko to jest w jego wypadku trochę taniec na linie, ponieważ o ile swojemu elektoratowi on jest w stanie pewne kwestie stopniowo wytłumaczyć, oswajać ich z pewnymi kwestiami. Bardzo popularną narracją ze strony Babisza w ostatnim czasie jest to, że Czechy muszą się koncentrować na inwestowaniu w obronność, na przykład w systemy przeciwrakietowe, to znaczy jakby osłabienie komponentu potencjalnie ofensywnego, na przykład wojsk pancernych, myśliwców bombardujących i tak dalej, na rzecz obrony przeciwrakietowej. Zresztą w tym kontekście Babiš rozmawiał z prezydentem Zełenskim teraz w Ankarze. Więc o ile on swoim wyborcom jest w stanie jakoś opowiedzieć, że słuchajcie, to jednak będziemy wydawać na te zbrojenia. Ja wiem, że obiecałem wam, że tutaj cofniemy reformę emerytalną, przywrócimy stary wiek emerytalny, że tutaj gdzieś coś zlikwidujemy, tutaj gdzieś wam dołożymy jakieś pieniądze, no ale ta obronność jest rzeczą ważną. O tyle jest to rzecz, która nie przechodzi u tej jego partii koalicyjnej, tej prorosyjskiej SPD. I to też jest bardzo ciekawe, co się będzie działo w najbliższych dniach, bo już w trakcie szczytu w Ankarze szef tej partii, Tomio Okamura, równocześnie przewodniczący Izby Niższej czeskiego parlamentu, mówił, że on chce od premiera wyjaśnić, że to jest że jakby Rada Koalicji nie wyrażała zgody na to, żebyśmy tutaj dawali gdzieś jakieś pieniądze na obronność, nie mówiąc już w ogóle o tym, że będziemy się dokładać do jakichś pieniędzy natowskich dla Ukrainy, bo i do tego się Czechy zobowiązały, o ile wcześniej powiedziały, że nie wezmą udziału w tej pożyczce unijnej dla Ukrainy, o tyle w przypadku tego mechanizmu finansowego natowskiego, gdzie europejskie kraje NATO mają ze swoich składek kupować środki bojowe dla Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj Czechy się zadeklarował, czy rząd Babiša się zadeklarował, że się do tego dołożą. Ja ci nie umiem odpowiedzieć wprost i w łatwy sposób na pytanie, dlaczego tak długo w Czechach problem obronności był traktowany przez większość społeczeństwa jako problem mało istotny. Ja wiem, że z polskiej perspektywy możemy tu mówić, nie wiem, o niechęci czeskiej do wojaczki, którą historycznie widać było tu, tam i gdzie indziej. No tylko, że to jest wszystko znacznie bardziej złożone, bo też pewne takie kalki czy stereotypy funkcjonujące w Polsce, one nie do końca, nie w pełni odpowiadają prawdzie. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że te kwestie Czechy lekceważyły. Natomiast też faktem jest to, że tu podejście społeczne do tego się w ostatnich latach dość mocno zmieniło.
0: To jeszcze jeden wątek tak na koniec, skoro już jesteśmy przy kwestiach bezpieczeństwa i kwestiach ukraińskich, to co i przywołałeś Tomio Okamurę i jego partię SPD, no to co z kwestią imigracji, zwłaszcza tej imigracji ukraińskiej, bo pamiętajmy, że Czechy są w o tyle szczególnej pozycji, że Polska w liczbach bezwzględnych przyjęła największą liczbę uchodźców z Ukrainy, ale w relacji do populacji to Czechy są przed nami i Czechy przyjęły bardzo wielu Ukraińców. I teraz co z nimi? W sytuacji, kiedy te antyimigranckie nastroje rosną.
1: Gdybyś mnie zapytał o to pół roku temu, to bym ci odpowiedział, czyli powiedzmy w okresie kampanii wyborczej, czy krótko po wyborach, powiedziałbym, że można się spodziewać bardzo ostrych zmian i wdrażania w życie pewnych postulatów, które padały na etapie kampanii wyborczej, nie tylko ze strony SPD, ale również ze strony ANO. Dzisiaj po pół roku sytuacja w Czechach jest właściwie stabilna, to znaczy SPD dość często powtarza, że trzeba się zająć Ukraińcami, trzeba Ukraińcom zabrać to, zabrać tamto, a najlepiej to byłoby ich wszystkich deportować. Natomiast poza gadaniem SPD niewiele z tego wynika. Natomiast Polska pół roku temu znajdowała się zupełnie gdzie indziej niż znajduje się w tej chwili. To znaczy, mówiąc wprost, jeżeli chodzi o stosunek państwa czeskiego do ukraińskich uchodźców, czy szerzej mniejszości ukraińskiej, to jest on nawet na poziomie retoryki państwa zdecydowanie lepszy niż stosunek państwa nie tylko mainstreamu czy mainstreamowego głosu w Polsce, ale też polityki państwowej. Czyli odkąd ten rząd jest tym rządem i rządzi Czechami, w praktyce sytuacja Ukraińców w Czechach się nie zmieniła. Nie odebrano im różnych form ochrony, nie wyrzuca się ludzi za zrobienie sobie zdjęcia nad morskim okiem, czy złowienie suma, przy czym ja absolutnie nie usprawiedliwiam kogoś, kto łamie zakaz wjazdu na tereny chronione, czy kłusuje rybę. Przypominam tylko, że po prostu w stosunku do Polaków, którzy zrobią to samo, nie masz tak stanowczych reakcji. W Czechach nie masz nic takiego. To jest raczej, mamy takie piękne określenie czeskie, remcani, czyli takie gadanie pod nosem, tak? To jest tak, że się siedzi i opowiada, że Ukraińcy robią przestępczość, chociaż ze statystyk nie robią. Ukraińcy równocześnie zabierają nam pracę i kradną nasze zasiłki. To jest narracja doskonale znana z Polski. Nie ma w Czechach narracji o tym, że Ukraińcy kradną nam mężów ze strony Czeszek. To jest taka narracja, która jest chyba dość unikalna dla Polski. Natomiast to są wszystko takie narracje raczej z gatunku narracji ze sklepowych kolejek i to też raczej nie z metropolii. Natomiast praktycznych działań, praktycznego wymiaru owa antyukraińskość na razie, przynajmniej jak na razie, nie ma.
0: No oby to było tak, że rzeczywiście tak jest, jak mówisz, a nie, że to jest pewna sentymentalizacja, bo ja tak trochę mam wrażenie, jakbyś usprawiedliwiał pewne, nie wiem, aspekty życia społecznego czeskiego. Wielokrotnie słyszeliśmy, poczekaj, bo wielokrotnie słyszałem od różnych rozmówców, może nie zarzut, ale taką gorycz, że Czesi jednak mają duży problem z ksenofobią i że zawsze mieli, że to jest pewien rys.
1: Nie, to ja się z tobą w 100% zgadzam, że wbrew takiej powszechnej obiegowej opinii o pozytywnych i uśmiechniętych Czechach, Czesi są tak samo ksenofobiczni jak Polacy, tylko w trochę inny sposób. To znaczy, to nie jest ksenofobia, która wyraża się tym, że idziemy zrobić bitwę pod Empikiem albo podpalić jakieś mieszkanie racami. To jest raczej taka ksenofobia na poziomie codziennym. To znaczy, na przykład czeskie urzędy programowo będą utrudniać życie obcokrajowcom. Po prostu przez zwykłą taką, wiesz, nieuprzejmość, żeby nie powiedzieć rzucanie kłód pod nogi. I oczywiście, że te relacje przeciętnego, standaryzowanego Czecha z Ukraińcami są analogiczne jak relacje w tej chwili w Polsce. To znaczy w większości, może nie zdecydowanej, ale jednak w większości są negatywne. Natomiast ja mówiłem o aspekcie praktycznym. To znaczy mówiłem, że ten rząd zdobył sobie poparcie w wyborach przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku, grając na antyukraińskich resentymentach części społeczeństwa, obiecując różnego rodzaju działania, ograniczanie opieki, zasiłków, nie wiem, zmniejszanie liczby ukraińskich dzieci w szkołach i tak dalej. Natomiast nic z tym do tej pory nie zrobił. I to jest różnica między Czechami a Polską, więc tak, zgodzę się z tym, że Czesi są ksenofobiczni, że są bardzo ksenofobiczni nawet. Zgodzę się z tym, że Czesi są rasistowscy. Zgodzę się z tym, że ponad połowa Czechów jest w tej chwili do Ukraińców nastawiona na różnym poziomie, ale raczej jednak negatywnie. Natomiast to się nie przekłada, jak na razie przynajmniej, na konkretne działania władz. I o to mi chodziło.
0: I oby tak zostało. Jakub Medek, reporter Radia Tok FM oraz autor podcastu Czechostacja, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: To ja dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W relacjach z Ukrainą czas na przejście do pragmatycznej polityki, mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Ceny żywności, które spadały w ostatnim czasie, zaczną odbijać, oceniają eksperci. Będziemy też w Krakowie. Tamtejsi radni zgodzili się na odstrzał dzików. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Teraz w relacjach z Ukrainą powinno dojść do deeskalacji, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się w TVN24 do sprawy trwających napięć polsko-ukraińskich, wywołanych nadaniem przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szef MON ocenił, że ukraiński prezydent w imię wewnętrznych rozgrywek składa na ołtarzu własnej popularności sprawę Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich. Minister podkreślił jednak, że teraz czas na przejście do bardzo pragmatycznej polityki, która powinna być szczególnie oparta o gospodarkę, a pomoc dla Ukrainy nie powinna być tematem sporu politycznego. Do relacji polsko-ukraińskich odniósł się też w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odpowiadając na pytania dziennikarzy na WhatsAppie podkreślił, że na spotkaniu z prezydentem Polski Karolem Nawrockim podczas szczytu NATO w Ankarze omówili m.in. kwestie historyczne, podkreślając przy tym konieczność utrzymania konstruktywnego dialogu, aby nie zniszczyć przyjacielskich relacji między krajami. Były burmistrz Manchesteru Andy Burnham oficjalnym kandydatem na lidera Partii Pracy, a co za tym idzie, także kandydatem na nowego brytyjskiego premiera. Partia poinformowała, że polityk zebrał wymaganą liczbę podpisów i brakuje mu jednego, by do wyścigu nie mógł wejść żaden inny gracz. Jeśli do 16 lipca nie będzie kontrkandydata, to według kalendarza wyborczego na nadzwyczajnej konferencji 17 lipca Burnham zostanie zatwierdzony jako lider ugrupowania, a 20 lipca po audiencji u króla Karola III nowy szef Partii Pracy stałby się premierem. 22 czerwca rezygnację ze stanowiska ogłosił dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Decyzja była podyktowana złymi sondażami, wynikami wyborów lokalnych w Anglii i wyborami do parlamentów w Szkocji i Walii oraz rosnącym niezadowoleniem w partii. Ceny zaczną odbijać. Eksperci oceniają, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki cen żywności, która wiosną mocno taniała. Nawet oficjalne statystyki inflacyjne pokazały wyraźny spadek cen, zwłaszcza warzyw, pomidorów, ogórków, ziemniaków, cebuli, a także mięsa, głównie wieprzowiny i mięsa drobiowego. Ale lato już przynosi suszę rolniczą. Do tego dochodzi rodzące się na świecie zjawisko El Niño, które uderzy w produkcję rolną głównie w Azji i Australii, co będzie miało globalny wpływ. Te zjawiska odbiją się na cenach żywności w drugiej połowie roku, mówił w TOK FM dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim.
5: Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na prognozy produkcji niektórych produktów, między innymi zbóż czy też mleka pod koniec tego roku, no to wskazują one na spadki, więc ta zmniejszona podaż będzie oddziaływała w kierunku wzrostów cen. Takim naszym scenariuszem bazowym jest to, że ta dynamika, jeżeli chodzi o żywność, stopniowo zacznie odbijać i będzie rosła do końca tego roku. Natomiast też no, raczej nie spodziewamy się jakichś istotnych podwyżek cen. Raczej będą umiarkowane wzrosty w granicach 3-4% na koniec roku.
4: Jak podkreślał ekspert, wiele w kwestii żywności będzie też zależało od pogody. Odstrzał ma być sposobem na zmniejszenie populacji dzików w Krakowie. Rada Miasta przyjęła uchwałę zobowiązującą zarządzającego miastem komisarza do wystąpienia do Sejmiku Województwa o zgodę na ograniczenie populacji tych zwierząt. To reakcja na incydent, podczas którego dzik na jednym z krakowskich osiedli przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Kraków ma problem z dzikami od lat. Jak szacują urzędnicy w mieście, żyje ich ponad 2000, a zakaz wywożenia odłowionych dzików przyczynia się do tego, że zwierząt cały czas przybywa. Mimo że uchwała została ostatecznie ostatecznie przegłosowana, to wielu radnym pomysł odstrzału się nie podoba. To zbyt radykalne działania, ocenia radny Rafał Zawiślak.
6: Odstrzał jest końcowym rozwiązaniem. To, że dziki i ich populacja rozwija się, jest skutkiem tego, że ma po prostu dobre warunki do bytowania.
4: Dlatego, jak mówi Sabina Janeczko, krakowska rzeczniczka do spraw zwierząt, na tym problemie trzeba się skupić.
7: Powinniśmy się bardzo zmobilizować, edukować mieszkańców, ponieważ wyrzucanie resztek jedzenia to nie jest kwestia tylko tego, że mamy coraz więcej dzików, ale mamy tak samo coraz więcej na przykład szczurów.
4: Odstrzał dzików w Krakowie przeprowadzony zostanie dopiero, gdy zgodę na to wyrazi Sejmik Województwa. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najszpetniejszych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej, a chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Jak mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik, przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
8: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
4: Bo zmienić ma się cały pasaż, mówi Anna Wierzbiczka z magistratu.
9: Chcemy tutaj stworzyć i trawniki, na których będzie po prostu można usiąść, bo tego, wydaje mi się, w ogóle w Polsce brakuje takiej kultury siedzenia trochę na trawnikach, to się trochę zmienia, ale zawsze były te tabliczki nie depcz trawy, więc wszyscy nadal ci z tyłu głowy to mają, się tego boją.
4: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji, a cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w piątek od 15 stopni na obszarach podgórskich Karpat, około 17 na Suwalszczyźnie, 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, a do 25 stopni będzie na zachodzie. W dzień we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą wystąpić na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nadal porywisty.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Jacek Jasem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
10: Rozmawiamy o wczorajszej konferencji i o proponowanych zmianach, ale zastanawiam się, panie profesorze, czy taki pakiet, który powstał w kilka dni na polecenie premiera po aferze, czy taką reformę zdrowia da się tak szybko zrobić w trybie gaszenia pożaru medialnego?
11: Może zacznę od tego, że myślę, że tak jak każdego człowieka w Polsce to, co się zdarzyło, jest bardzo niepokojące i są to ewidentne nadużycia, z którymi państwo nie może się zgodzić. Myślę, że państwo musi zareagować, widząc coś takiego, i to jest zrozumiała reakcja, i zareagować szybko. Jeżeli się szybko reaguje, to popełnia się błędy. Więc tutaj jest nieuniknione, że tak powiem, jakaś ostrożność w tym, co się może zdarzyć. Normalnie prawo zmienia się w sposób spokojny, bierze się pod uwagę konsultacje społeczne. No tak ustawy się wprowadza. Tutaj próbuje się wprowadzić tę ustawę w trybie natychmiastowym, bardzo pilnym, bez tego całego procesu. Nie chcę tego krytykować, bo te rzeczy, które się zdarzyły, wymagają natychmiastowych działań. Pytanie jest, czy te działania będą rzeczywiście skuteczne, czy zapobiegną na przyszłość tego, bo to właściwie gasimy pożar w tej chwili. To nie jest leczenie przyczyn, ale efektów tych zaniedbań. Pytanie, czy nie można było tego zrobić wcześniej. Takie sygnały były już od jakiegoś czasu. Nie chcę w tej chwili rozpatrywać szczegółowo, dlaczego nie podjęto tych działań wcześniej. Myślę, że to ma podłoże trochę też polityczne. Wszelkie restrykcje, które się wprowadza, niezależnie czy one dotyczą lekarzy czy innych grup zawodowych, są w Polsce źle odbierane. No myślę, że ta sprawa wiele nas nauczyła i być może weźmiemy pod uwagę, że pewne działania trzeba podejmować, nawet jeśli one są niepopularne znacznie wcześniej.
10: Wielokrotnie słyszeliśmy, że najważniejsze miejsce w systemie zajmuje pacjent. Czy patrząc na ten pakiet przygotowany przez ministerstwo, czuje pan, że faktycznie rozwiązuje on realne problemy pacjentów?
11: Ten pacjent jest w domyśle tutaj, bo ani wczoraj na konferencji prasowej, ani w tej całej debacie ten pacjent jakby specjalnie się nie pojawia. Mówi się o tym, że trzeba ukrócić rzeczy nieuczciwe, niemoralne. Całkowicie się z tym zgadzam. Prawdopodobnie w ten sposób można będzie środki jakieś w systemie zaoszczędzić. Ale one będą służyły pacjentowi, jeśli zostaną dobrze wydane. W związku z tym trzeba od razu o tym pomyśleć, jak zmienić system, żeby zwiększyć dostępność do leczenia, która w niektórych działach jest ograniczona, wiemy o tych długich kolejkach, ale ja od wielu lat o tym mówię, poprawić również jakość leczenia. Więc jeżeli przesunięcie tych środków z czasem patologicznie wysokich pensji na świadczenia lekarskie rzeczywiście temu będzie służyło, no to trzeba powiedzieć, że to jest dobry kierunek, ale nie mam takiej pewności.
10: Jeden z postulatów to jest wprowadzenie sztywnego limitu 240 zł na godzinę na kontraktach. Zastanawiam się, jak to wpłynie na dostępność lekarzy specjalistów na przykład w takich dziedzinach jak onkologia kliniczna czy radioterapia.
11: No te wywindowane stawki wynikały z oczywistego względu, z niedoboru lekarzy, ale chcę powiedzieć, że to ma głębsze podłoże, bo w naszym systemie rzeczywiście liczba lekarzy jest mniejsza, na przykład liczona na 100 tysięcy mieszkańców jest mniejsza niż w wielu innych krajach europejskich, ale równocześnie mamy zbyt dużo łóżek szpitalnych. W związku z tym ci lekarze nie najlepiej są wykorzystani. No, lekarz, który pracuje w ambulatoryjnej opiece, spędza znacznie mniej godzin na różnych czynnościach niż lekarz, który pracuje w szpitalu. Ja od lat o tym mówię. Ja uważam, że to jest jedna z większych bolączek tego systemu, że my wykonujemy wiele procedur, które można by wykonać ambulatoryjnie, wykonujemy w szpitalu, ponieważ system premiuje opiekę szpitalną. Słyszeliśmy z ust poprzedniej pani minister o odwracaniu piramidy, ale jakoś ta sprawa zniknęła z debaty w tej chwili medycznej. Może dlatego, że jest zastąpiona właśnie takimi historiami, jak ostatnie się zdarzyły, bo to bardziej trafia do, bym powiedział, do opinii społecznej i bardziej, że tak powiem, emocjonalnie oddziałuje na społeczeństwo, ale wydaje mi się, że to jest, nie wolno o tym zapominać, że jeżeli chcemy naprawiać system, to trzeba go naprawiać od podstaw, bo to, co się w tej chwili zdarzyło, to jest jakby końcowy etap całego takiego łańcucha działań.
10: Czyli być może chodzi o reformę systemu od dołu.
11: No tak, taka reforma jest niezbędna. No proszę sobie wyobrazić, że lekarz, pacjent, który leży w szpitalu, ma 24-godzinną opiekę, prawda, łóżko, piżamę, posiłki, co jest często zupełnie niepotrzebne. U tego chorego często ta procedura, która jest powodem hospitalizacji, trwa godzinę, jest bezpieczna i można to spokojnie zrobić w trybie ambulatoryjnym, ale za tę samą procedurę, i takich przykładów jest sporo, refundacja jest znacznie wyższa, jeśli pacjent leży w szpitalu, czyli to działa kontrprodukcyjnie. No,
10: czyli jeżeli możemy pewną usługę sprzedać drożej, to po co ją sprzedawać taniej?
11: Ale oczywiście, to jest przecież rynek. To jest służba zdrowia w tej chwili działa tak jak każda inna dziedzina gospodarki. Dyrektorzy szpitali rozliczani są finansowej gospodarności, czyli tego, czy mają pieniądze na działalność, czy nie, czy wypłacają pracownikom na czas uposażenia. Zresztą słyszymy, że niektóre szpitale małe na uposażenia wydają prawie 100%. To ja już w ogóle nie wiem, jak tam odbywa się działalność diagnostyczno-lecznicza. No to jest też jeden z postulatów, które wczoraj się pojawiły, że ma być jakiś limit. No bardzo dobrze, ale tego się nie da zadekretować. Ten limit będzie realny w tym momencie, kiedy ten dyrektor szpitala będzie mógł zabezpieczyć również zarobki swojego personelu. W tej chwili to jest praktycznie niemożliwe, ponieważ wiele szpitali jest na głębokim deficycie, więc nie wiem, czy to się da zadekretować. Tutaj obawiam się, że to może być trudne.
10: A czy będziemy mieli, że tak powiem, szpitale różnych prędkości? No bo jeżeli teraz w myśl tego pakietu lekarz będzie musiał być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jednym miejscu i potem, jeżeli gdzieś jeszcze, to za zgodą, to w jaki sposób to wpłynie na mniejsze ośrodki?
11: To, że lekarz powinien być w jakiś sposób przywiązany do jednostki, w której pracuje, to nie sposób się z tym nie zgodzić. No bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że lekarz przyjeżdża, no słyszę, że z walizeczką, wykonuje jakąś procedurę czy kilka procedur i znika. W ogóle nie widzi dalej tego pacjenta. Nie wie, czy jego praca została wykonana dobrze, czy ten pacjent nie ma powikłań, co się z nim dalej dzieje, czy jest usatysfakcjonowany tym serwisem. To jest nienormalne. Ja nie wyobrażam sobie tak pracować jako lekarz. Ja przez wiele lat pracowałem, już nie jestem lekarzem, jestem na emeryturze, ale całe moje życie zawodowe spędziłem w jednej jednostce. Oprócz tego, że parę razy wyjeżdżałem na staże zagraniczne, ale ja widziałem tych chorych, których leczyłem. Wiedziałem, jakie są powikłania, wiedziałem, jakie są problemy tych pacjentów. Rozmawiałem, znałem ich. W tej chwili to się zrobiła taka praca jak przy taśmie, prawda? Wykonuję jakiś odcinek procesu i znikam. To nie jest dobre. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy to rozwiąże problem? No, nie wiem, czy zrobiono symulację, z czym to się wiąże, bo jeżeli zrobi się to w sposób natychmiastowy i sztywny, to może się okazać, że w wielu jednostkach tych lekarzy w ogóle nie będzie. No, trzeba będzie pewnie jakoś przeorganizować ten system, przekierować tych chorych tam, gdzie ci lekarze są. Ale jak mówię, tego nie można robić na kolanie. Myślę, że trzeba to zrobić w sposób rozsądny i rozłożyć w czasie. Nie da się tego inaczej zrobić.
10: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut, o godzinie 9.20. Gościem jest pan profesor Jacek Jasem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny. Rozmawiamy o zmianach, które Ministerstwo Zdrowia proponuje, czyli kolejna próba uzdrowienia systemu, tylko czy pacjent tę próbę przeżyje? To jest pytanie na ustach wszystkich. Wśród zmian błyskawiczna centralna e-rejestracja i e-kolejka, czyli do końca tego roku ma powstać kolejka na zabiegi planowe w szpitalach, więc nie będzie wpychania się na listę, wchodzenia poza kolejką. Taka przynajmniej jest intencja, czyli e-rejestracja i e-kolejka. I chyba warto dodać, że jeżeli chodzi o onkologię, to jest oddzielny.
11: To znaczy, onkologia od 2015 roku jest jakby jedną ze specjalizacji, gdzie zniesiono limity. To jest tak zwany pakiet onkologiczny. W związku z tym wprowadzono kartę DILO, która jest taką przepustką do przyspieszenia diagnostyki i terapii. W związku z tym, no, chorzy onkologiczni jakby mają swoją odrębną kolejkę. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo w tym czasie byłem szefem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i bardzo, że tak powiem, naciskaliśmy władzę, żeby zniesiono limity w onkologii, bo to było nieludzkie. Chory dowiadywał się, że ma nowotwór i dowiadywał się tego samego dnia, że będzie miał za 3 miesiące albo za pół roku badania diagnostyczne, które pozwolą mu rozpocząć leczenie. Więc to był

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Jednoznacznie pozytywne zdanie na ten temat, dlatego że dużym problemem było to, że pacjent, widząc, że czeka go długie oczekiwanie, zapisywał się w kilku kolejkach i otrzymywał w końcu jakiś termin, ale nie wypisywał się z tych pozostałych kolejek i tego nie było widać w systemie, że on jest w kilku kolejkach. W ten sposób wiele tych miejsc było niewykorzystanych, a przecież wiemy, że jedną z największych bolączek systemu są bardzo długie kolejki do specjalistów. Ten specjalista mógłby tego dnia przyjąć na przykład 20 chorych, a przyjmował 15, bo kilku się nie zgłosiło. No mam nadzieję, że w tej chwili takie sytuacje się nie będą zdarzały. Poza tym to jest bardzo sprawiedliwy system, dlatego że no, nie będzie omijania tych kolejek, nie będzie instrumentu, który pozwoli na to omijanie. W związku z tym no, to leczenie będzie, powiedziałbym w cudzysłowie, bardziej demokratyczne.
2: Ale nawiążę do tego, co pan powiedział w pierwszej części naszej rozmowy, czyli jako zaleta dla pacjenta sytuacja, w której lekarz, który powiedzmy rozpoczął leczenie pacjenta, je kontynuuje, a nie, że za każdym razem inny lekarz i sprawa się rozpoczyna od początku. No, rozumiem, że to nie będzie jedna kolejka do wszystkich, tylko tak jak pan profesor powiedział, że może jedna do kardiologa, jedna do endokrynologa. No ale teraz jak zrobić, żeby trafić do tego samego lekarza, jeżeli będziemy potrzebowali powrócić, prawda?
1: Wie pan, no ja nie znam szczegółowych rozwiązań. Jasne. Oczywiście, tym bardziej, że ta e-kolejka ma powstać do końca tego roku, także nigdzie nie widziałem jakby szczegółów, jak to ma być technicznie zorganizowane. Prawem pacjenta jest po pierwsze wybrać sobie ośrodek i to jest bardzo ważne, bo e-kolejka może być tak skonstruowana, że pacjent będzie zmuszony wybrać jakiś konkretny ośrodek. To jest naruszenie praw pacjenta. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Może tutaj na marginesie tego powiedział, że ja od wielu lat bardzo jestem przywiązany do tego, żeby w medycynie mierzyć jakość leczenia. Mówiłem o tym wielokrotnie, onkologia miała być takim pierwszym poletkiem doświadczalnym w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Niestety ta Krajowa Sieć Onkologiczna przez poprzedni rząd była wdrażana na kolanie. To miał być jeden z kamieni milowych KPO. To się źle skończyło, do tej pory nie mierzymy tam jakości, a to była najważniejsza rzecz. Ale dlaczego? To nie chodzi o sztukę dla sztuki. To chodzi o to między innymi, żeby podnosić tę jakość, ale żeby te dane były też w domenie publicznej i żeby pacjent mógł własnymi nogami wybrać sobie ośrodek, nie na zasadzie takiej, że w poczekalni się dowie, bo cioci tam ktoś pomógł i w związku z tym to jest dobry ośrodek. Ten dobry ośrodek można ocenić, czy on jest dobry na podstawie obiektywnych kryteriów i jeśli te kryteria będą w domenie publicznej, to pacjent będzie mógł sobie świadomie wybrać ten ośrodek, ale e-kolejka powinna to umożliwiać. No to myślę, że tak to trzeba skonstruować i pacjenckie organizacje powinny jakby bardzo o to zadbać, żeby to prawo do wyboru leczenia było zachowane.
2: Czyli wszyscy teraz będą oblegać tych najlepszych lekarzy?
1: To nic złego nie jest, bo...
2: Ale wydolność.
1: No dobrze.
2: Czy to mamy aż tylu fantastycznych
1: pan,
2: lekarzy?
1: Nie, ale ja myślę, że taka sytuacja wymusi też migrację tych najlepszych lekarzy do najlepszych ośrodków. Te ośrodki będą przyjmowały więcej chorych. Być może w tym momencie trzeba będzie pomyśleć, żeby je właśnie te powiększyć. No nie, taką bolączką w systemie jest w tej chwili, to o tym nie rozmawialiśmy dzisiaj, to płacenie za serwis, tak? I wyobraźmy sobie, że są dwa szpitale, które wykonują tę samą procedurę. Tak? Czyli wykonują jakieś badania wstępne, mogą to być te same badania, później wykonują na przykład zabieg operacyjny, później jest opieka pooperacyjna, jakaś rehabilitacja, chory wychodzi do domu, tak? Ale w jednym szpitalu jest

0: 20% powikłań, czy jakiś wysoki odsetek ponownych przyjęć, jakieś zakażenia się zdarzają, inne rzeczy, tak? Ale procedura została wykonana i ten szpital dostaje dokładnie takie samo wynagrodzenie. Mało tego, jeżeli płacimy za procedurę, to jest to silny bodziec, żeby wykonywać tych procedur jak najwięcej. I tutaj ta sytuacja sprzed kilku dni pokazuje, zwłaszcza z tych szpitali tam, o ile pamiętam, Mogilno i Miastko, że te procedury były wykonywane w jakichś kosmicznych liczbach. I ja nie wiem, czy one były potrzebne. No, mówi się o tym, że w niektórych szpitali strach przejść, bo cię złapią i zrobią ci jakiś zabieg, potrzebny czy niepotrzebny. Mnożą się badania diagnostyczne, często bardzo kosztowne. Dopóki będziemy płacili za procedurę, ten proceder będzie niestety kwitł, bo on, że tak powiem, jest bardzo intratny.
1: Czyli powiązanie tego z rezultatem leczenia?
0: Tak. Są systemy takie, albo się płaci za cały proces. Oczywiście w tym procesie są określone jakby warunki, które trzeba spełnić, bo to nie może być kosztem tego, że ten proces jest gorszej jakości. Są takie systemy, gdzie się płaci właśnie za jakość leczenia, że to jest ten system oparty na wartości dla pacjenta. To jest bardziej skomplikowane, bo za procedury bardzo łatwo zapłacić. Tak, one są policzalne, one są w systemie, bardzo łatwo to rozliczyć, ale to nie jest dobry system, bo on ma szereg takich właśnie zagrożeń, które obniżają jakość opieki.
1: Czyli przy okazji zmian, przy okazji reform, warto się zastanowić, jak zrobić, żebyśmy płacili za jakość.
0: Ale tak, o tym się mówi od dawna i na przykład w Krajowej Sieci Onkologicznej ta jakość była wyraźnie zaakcentowana, ale do tej pory nie udało się tego zrobić. Ja co roku jestem pytany przez ministerstwo o wskaźniki jakości w opiece, akurat zajmuję się rakiem piersi, i sformułowaliśmy kilkanaście takich wskaźników, które powinny być monitorowane.
1: Ale są czy nie?
0: No nie są. No, cały czas słyszymy, że będą, ale dopóki nie ma elektronicznej dokumentacji w pełni wprowadzonej, czyli akurat w onkologii to jest EDILO, nie da się tego zrobić. Ale takie EDILO może istnieć w każdej innej dziedzinie.
1: I to się da zrobić z każdym pacjentem?
0: Tak, to się da zrobić i w tym momencie nic nie robimy ręcznie, bo w tym systemie są wszystkie zdarzenia. Widać, czy ta ścieżka pacjenta jest przestrzegana i warunkiem zapłacenia za tego pacjenta jest zrealizowanie całej tej ścieżki i zrealizowanie w dobrej jakości. I może być jakiś bonus za jakość. To jest benchmarking, bo my możemy sobie założyć, że na przykład ileś powikłań jest po prostu nieuchronnych, tak? Ale jeżeli w jednym szpitalu tych powikłań jest 5%, a w drugim 20%, no to jest pole do działań, po pierwsze naprawczych, a drugie
1: kontrolnych,
0: finansowych i tak dalej. No tego się nie robi niestety.
1: No to jest doskonałe. Ja myślę, że z punktu widzenia pacjenta to jest to, na czym zależy pacjentom najbardziej, czyli żeby mieć wysoką jakość leczenia.
0: No więc właśnie chciałbym to bardzo, bardzo mocno zaakcentować, że my czasem zapominamy, czemu wszystkie te nasze działania służą. No one służą pacjentowi. Bezpieczeństwu pacjenta, jakości leczenia, dobrej opieki, dobremu samopoczuciu, o tym też nie możemy zapominać. I chcę powiedzieć, bo pewnie ta rozmowa zbliża się do końca, że ja jestem bardzo zaniepokojony, bo ona, że tak powiem, rzuca się cieniem na całe środowisko medyczne, które w ogromnej większości to są ludzie bardzo ciężko pracujący, nadal nie zawsze wynagradzani odpowiednio. I boję się, że podważa to trochę zaufanie, zwłaszcza do lekarzy. I to jest bardzo zła sytuacja, dlatego że lekarz jest z założenia zawodem zaufania publicznego i to zaufanie jest bardzo ważne. I chciałbym, żebyśmy traktowali to jako, że tak powiem, złe przykłady, przykłady nadużyć, nie tylko w sensie moralnym, ale również wydaje mi się, że prawnym, trzeba to sprawdzić, ale wydaje mi się, że niektóre z tych historii powinny być zbadane pod kątem prawnym. Ale nie można generalizować, że cały świat lekarski jest zły, bo on jest generalnie dobry.
1: Mówi pan profesor Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny. Dziękuję panie profesorze. Gościem jest pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Wszystko, co chcieli państwo wiedzieć o przydomkach władców Polski, ale bali się zapytać. Dzisiaj pan profesor odkrywa karty, ujawnia. Zacznijmy może od władcy, który jest bohaterem licznych dowcipów dotyczących zdmuchiwania świecy, czyli Bolesław Krzywousty.
2: Aha, no proszę państwa, to najpierw zacznę od Krzywoustego oczywiście, a jeśli państwo zgodzicie się posłuchać, to powiem w ogóle skąd się biorą te przydomki. No Bolesław Krzywousty jest o tyle szczególnym władcą, jeśli chodzi o ten poczet władców Polski, że właściwie jego przydomek został w najwcześniejszej formie zbliżonej do okresu jego życia zapisany w języku polskim. Nie było to więc łacińskiego curvus, czyli krzywy, które się, no, używało się tego określenia dla pokazania pewnego rodzaju ułomności, cechy fizycznej. Natomiast od razu te najwcześniejsze źródła określają go mianem Krivoust. No i właściwie w staropolszczyźnie Krivoust, czy w słowiańskim, oznaczało po prostu kłamcę.
1: Czyli Bolesław Kłamca.
2: Tak, Bolesław Kłamca. Ten przydomek mógłby być stąd jakby wyprowadzany z kolei życia Bolesława, no i tej historii ze Zbigniewem, czyli tak naprawdę oślepieniem swojego starszego brata, no w niezbyt takich, powiedzmy, rycerskich warunkach, tak, jeżeli byśmy tak to mogli określić. Ale oczywiście to jest jedna z prób wyjaśnienia jego przydomka, dlatego że oczywiście jest część badaczy, która twierdzi, że za Długoszem, że to jest tak naprawdę cecha fizyczna. Długosz uznawał, że to jest właściwie skutek owrzodzenia po prostu części twarzy czy wargi, która spowodowała skrzywienie ust władcy.
1: Czyli jeden z 12 Janów Długoszów tak twierdzi.
2: Tak, jeden. Tutaj pan redaktor poruszył ciekawą sprawę, czyli używania imion w dynastiach i w rodach rycerskich, czyli przyjęło się, że używano konkretnych imion. Czyli mamy tego Długosza, a więc Długosz miał 11 braci, wszyscy mieli na imię Jan.
1: Tak jak ojciec.
2: Tak jak ojciec, zresztą Jan z Niedzielska. No i historycy wyprowadzają to imię tak chętnie używane, że po prostu Długosz miał 2 czy 3 braci, którzy byli przed nim i po prostu umarli w dzieciństwie i ojciec się zawziął i do końca nazywał wszystkich.
1: Do skutku.
2: Do skutku Jan. Ale oczywiście to jest tłumaczenie historyków i tak do końca nie wiemy, jak to było, ale jeśli chodzi o...
1: To właśnie, po co władcom przydomki?
2: Przydomki, no właśnie. Otóż musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w średniowieczu nie ma nazwisk, więc trudno właściwie odróżnić jedną osobę od drugiej. I do tego dochodzi taki fakt, że w dynastiach władających Europą, a później też w rodach możnowładczych, rycerskich i szlacheckich, pojawia się imię charakterystyczne dla danego rodu. No, przykładem jest chociażby, jeżeli chodzi o Piastów, to jest Mieszko. Jeżeli tak starałem się policzyć, ile Mieszków, no to około 6 Mieszków mi wychodziło. Ale oczywiście rekordzistą był tutaj Bolesław, bo w dynastii piastowskiej no, można policzyć pomiędzy 22 a 24 Bolesławów. Teraz, proszę państwa, tak samo jest, proszę państwa, jeżeli chodzi o dynastię pomorską, gdzie mamy 14 Bogusławów, 10 Barnimów, 10 Barcisławów, 9 Kazimierzów. No i teraz w takim momencie, kiedy nagle w jednej linii, czy w jednym pokoleniu i kilku linii tej samej dynastii pojawiają się ludzie, którzy się tak samo nazywają, no to pojawia się problem, jak ich odróżniać. Można używać w wypadku na przykład rycerstwa, czy rodów szlacheckich, przydomków posesjonatywnych, albo takich, które określamy patronimikami. Czyli to jest takie zjawisko, które na przykład występuje do dnia dzisiejszego na wschód od naszych granic, czyli tak zwane odciestwo. A więc pojawia się imię ojca, tak i dopiero potem ewentualnie pojawia się nazwisko. I tak się tworzą tak naprawdę te nazwy, które potem się przetwarzają na nazwiska tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o tych patronimicznych, to to jest istotne, że na przykład to imię ojca jest charakterystyczne tylko dla danego człowieka, tak? Natomiast posesjonatywne tworzą takie przydomki, które przetwarzają się w nazwiska. No, przykładem są na przykład koniec polscy, którzy jeszcze w XIV wieku piszą się z koniec pola, ale potem tworzy się nazwisko, czyli taki przydomek, a więc przydom pozostaje przy tej linii i są koniec polscy. To jest jakby jeden z mechanizmów tworzenia się.
1: No dobrze. To Bolesław Chrobry.
2: Tak, Bolesław Chrobry jest bardzo też ciekawym władcą. To jest właściwie przykład takiego porywczego sybaryty, który uwielbiał
1: imprezować.
2: Uczty, tak, nie stronił od kobiet, oczywiście był bardzo zapalczywy. Źródła najbliżej zbliżone jego życiu nazywają go Magnus Gloriosus, a więc wielki, sławny. Ten chrobry w formie chrabry pojawia się nieco później, ale to jest też właściwie pokaz, w jaki sposób tworzą się przydomki, czyli tworzy jakiś krąg zbliżony do władcy, przychylny władcy, tak? Ale są też kręgi, które są nieprzychylne władcy, więc takim kręgiem na przykład moglibyśmy określić informatorów kronik ruskich, którzy ze względu na te kontakty wojenne pomiędzy państwem Bolesława a Rusinami na przykład nazywali go grubasem. No i straszyli go, że...
1: Gruby Bolek.
2: Tak, że przekują jego tłusty brzuch. On wpadał w furię oczywiście, ale był tak świetnym wojownikiem, że roznosił w puch tych Rusinów. Tak? No ale tak go nazywali. Kroniki niemieckie też go ukazują jako człowieka, który na przykład... pozwalał sobie na takie rzeczy, że podczas zdobywania jednego z grodów kazał sobie zostawić stół i oglądał jak w teatrze bitwę, tak, jedząc przy tym, pijąc i no, ciesząc się ze zwycięstw swoich ludzi. No więc to jest chrobry, tak. Oczywiście władcy, którzy byli mniej operatywni, czy też mieli mniej szczęścia, zasługiwali w historiografii na gorsze przydomki, takie jak na przykład Ignawus czy Segnis, a więc leniwy, opieszały. I to był Mieszko II na przykład, który no niestety fortuna wojenna mu nie sprzyjała, więc...
1: Ale to były przydomki, które powstawały później, czy...
2: Tak, no właściwie to
1: żeby
2: jest...
1: Żeby nie narażać się na gniew.
2: Tak, nie narażać się na gniew. To jest też ciekawe. Wilhelm Zdobywca jest świetnym takim przykładem księcia normandzkiego, syna Roberta I, zwanego notabene wspaniałym, albo ewentualnie diabłem, jak to wolał, a więc wiemy, że wspaniały to otoczenie księcia, natomiast diabeł to ci jego przeciwnicy. Dokładnie jest tak samo z jego synem Wilhelmem Zdobywcą. Ten Zdobywca to też jest przydomek, ale oczywiście złośliwi określali go mianem Bankarta, więc Wilhelm Bankart albo Bastard. Oczywiście tych on nie lubił, jak ich chwyta, to kazał im obcinać ręce, uszy, języki i tak dalej.
1: Na sposób gocki.
2: Tak. Ryszard Lwie Serce z kolei, to jest kolejny taki władca, który z końca XII wieku, który właściwie no, przebił się do takiej popkultury, prawda, bo to jest każdy, kto oglądał, czy też czytał Robin Hooda, no to spotyka się z tym dobrym królem angielskim, który notabene chyba po angielsku w ogóle nie potrafił mówić. Właściwie zasługuje na wiele tutaj przydomków. To Lwie Serce no, bierze się oczywiście z tych jego przymiotów wojskowych, no ale współcześni też obdarzali go mniej takimi z naszego punktu widzenia dostojnymi przydomkami. Dlatego no, on by mógł po prostu być takim sztandarem ruchu LGBT w tamtym czasie, więc na przykład jeden z kronikarzy pisał o tym, że po wojnie, którą on stoczył z królem Filipem II Augustem francuskim, obaj władcy nagle się polubili, chociaż do tej pory się nie znosili i swój pokój zaprzysięgli, przypieczętowując to przy stole i w łożu, tak? No więc takie tutaj historie czysto ludzkie też się pojawiają i Joanna Szalona, piękny przydomek, prawda? To jest coś bardzo ciekawego, bo polskie księżniczki bardzo rzadko utrzymywały, czy królowe jakieś, w ogóle nie są znane, chyba że wyjechały z Polski.
1: Tak, Małgorzata, co koń wyskoczy.
2: No tak, właśnie tutaj. Ale ta Joanna Szalona, czyli to jest taka córka Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej, która wyszła za mąż za Filipa I, pięknego Habsburga. Rzecz się dzieje na Półwyspie Iberyjskim. No i Filip po prostu, no, jakby nie był zbyt wierny jej, a ona od samego początku jakby okazywała takie, no, syndromy choroby psychicznej. I Filip jak zmarł, to ona go nie pozwoliła pochować, tylko chyba przez rok jeździła z nim, kazała go przebierać, ubierać, jeździła z nim w lektyce, tam gdzie się zatrzymywała, kazała otwierać, jeżeli go kładziono do trumny, otwierała tą trumnę, całowała go, głaskała, z nadzieją, że on się obudzi oczywiście, no ten jego i jej choroba psychiczna się oczywiście...
1: A Filip, tutaj... Filip był nazywany pięknym, gdyż jako jedyny z dynastii Habsburgów był w miarę okej okay, wyglądający?
2: To znaczy, to jest problem. Znaczy, przydomek piękny nosiło bardzo dużo władców w Europie. Nie?
1: Bolesław II Rogatka, zwany Łysym oraz Cudakiem.
2: Cudakiem. Skąd się biorą te? No to długo, że znowu tego Rogatkę stworzył, bo jeżeli chodzi o polskie przydomki, to właściwie są takie trzy źródła, które tworzą przydomki. To jest pierwsze, to są Żywoty świętego Stanisława, potem to jest Kronika Wielkopolska, znana chyba w redakcji dopiero takiej XIV-wiecznej. No i proszę państwa, nasz Długosz oczywiście. No i ten Rogatka kojarzył mu się z rogatym człowiekiem, nieposłusznym, który rogi ma i tymi rogami wodzi. Natomiast Cudak wzięło się stąd, że on miał takie poczucie humoru, które właśnie
1: cudaczne,
2: no i takie dowcipy robił. Poza tym próbował mówić po niemiecku, w związku z czym no, matkę miał Niemkę, to osadnictwo niemieckie było dość silne na Śląsku, no, ale niestety używał tych słów nie we właściwym kontekście, w znaczeniu, więc wprawiał w osłupienie tutaj. No, Łysy Kalwus to oczywiście wiadomo, że wzięło się to łysości. Te fryzury też oczywiście pokazują nam tutaj, są świetnym takim polem do tworzenia przydomków, bo mamy oczywiście biały, czarny, to się pojawia bardzo często, łysy, ale pojawia się też chościsko. Czyli jeden z naszych, syn chyba Konrada Mazowieckiego, być może umarł w małoletności, zwanym chościsko. Co to znaczy chościsko tak naprawdę? No, takie skojarzenia z tymi pierwszymi piastami nam się tu pojawiają, no ale to językoznawcy twierdzą, że to jest rodzaj fryzury dość zaniedbany i rzadki.
1: Jakby piorun
2: dokładnie. I dlatego chościsko. Zawisza czarny.
1: Ale to już po informacjach, bo jeszcze czeka Mieszko Plątonogi.
2: No dobra.
1: Pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego jest gościem. Dzisiaj rozszyfrowujemy przydomki władców Polski i nie tylko. Pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zdradza, dlaczego władcy polscy i nie tylko polscy nosili takie, a nie inne przydomki. Przed chwilą Krzywousty... Lwie serce
2: Ryszard.
1: Jeszcze nie było. Był już
2: Wilhelm Zdobywca.
1: Wilhelm Zdobywca, ale pozostał nam Zawisza Czarny.
2: Tak.
1: Zawisza Czarny.
2: Przydomek Zawiszy Czarnego no, zawsze budził zainteresowanie, nie tylko wśród historyków, ale też wśród ludzi, którzy chociażby byli zafascynowani obrazem Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, gdzie nasz najlepszy rycerz, notabene kondotier taki, który za pieniądze walczył w wielu miejscach Europy, będący synonimem u nas jakby stałości, tak? Ale jak to każdy rycerz bijący się o piękne ideały, ale potrafiący też stoczyć wojnę z sąsiadem o świnie, miał przydomek czarny. No i dlaczego ten czarny? Matejko go przedstawił w ten sposób, że ma czarną zbroję. Przypomnę państwu. Tak?
1: Czuję, że to ściema.
2: Tak, no ale szczęśliwie pozostawił pod taką furtkę, że czuprynę ma czarną, prawda? No i teraz, czy jest to cecha od włosów? Jego brat miał przydomek Kruczek. Piotr Kruczek, więc najprawdopodobniej ostatnia wersja jest taka, że to po prostu jest taka cecha zewnętrzna, kolor włosów, że na tyle się rzucała w oczy, że...
1: No to musiał być więcej niż jeden... czarno włosy. No akurat to... jego coś czuję, panie profesorze, że ta kwestia jeszcze...
2: No, być może tak. No.
1: Dobrze. Laskonogi, ale... Mieszko pierwszy Laskonogi.
2: Laskonogi, Władysław Laskonogi.
1: Nie, sorry, Plątonogi, Mieszko Plątonogi.
2: A Mieszko Plątonogi, no właśnie.
1: Się nogi plątały?
2: Laskonogi
1: zespół niespokojnych...
2: Nóg, tak. Laskonogi, Plątonogi, generalnie rzecz biorąc, niektórzy z historyków twierdzą, że to jest ten sam przydomek, tylko inaczej troszkę sformułowany. Inni są przeciwko temu. To łacińskie loripes wzięło się stąd, że znowu mamy Długosza, który opisywał postać najpierw Władysława, twierdząc, że był pięknej postaci, ale bardzo miał chude nogi, które go szpeciły. No ale to być może jest jakaś cecha związana jakby z genetyką, bo skoro i w tej linii wielkopolskiej i w śląskiej wystąpiło, no więc tutaj jakby ta rzecz mogła się powtarzać, prawda? Czyli to było właśnie związane z jakąś tam, no chyba chromością i może nie kalectwem, ale trudnością w poruszaniu się tak naprawdę.
1: A Ragnar w Łochatygacie?
2: A tak, to się wzięło stąd, że oczywiście w sagach skandynawskich, potem to zostało powtórzone przez saksogramatyka, takiego kronikarza duńskiego, Lodbrok, czyli Ragnar Lodbrok, ten taki bohater teraz tych filmów o wikingach, czyli właściwie kudłata, bo wełniane gacie moglibyśmy się tak to określić. Przydomek wziął się stąd, że chcą zdobyć Lagertę, którą ojciec postanowił zabezpieczyć przed Ragnarem w ten sposób, że na jakiejś tam wysepce ona przebywała. Była woda, morze wokół tej wysepki i jadowite węże pływały, więc on najpierw wszedł do tej wody, poczekał, aż mróz skuje te gacie, tak? No i potem jak szedł po Lagertę, to te węże się miały ześlizgiwać po tych portkach, tak? I stąd uzyskał swój przydomek.
1: A syn chyba jego, Iwar bez kości?
2: Tak, to znowu jest, tutaj historycy się spierają, czy miał problemy po prostu z kręgosłupem, albo ewentualnie był impotentem po prostu, tak? Więc to jest jakby drugi sposób wytłumaczenia tego przydomku, nie?
1: Harold Zajęcza Stopa?
2: No to oczywiście bardzo podobna sprawa jak...
1: Plątonogi?
2: Tak, jak... nawet nie jest tym, tutaj bym porównał do takiego margrabiego Brandem Magdeburskiego, który walczył z Prusami w Prusach po stronie Krzyżaków i był nazywany z małą ręką. Czyli no po prostu to jest też taki defekt fizyczny, który też się prawda, zdarza do dnia dzisiejszego po prostu, która część... Nie wiem, jak to fachowo określić, po prostu nie nadąża nad wzrostem pozostałych członków, więc i pozostaje mała. I jest chyba nawet taka metoda wydłużania tych kości. Niestety nie jestem w stanie tutaj
1: jakby... zastosować na mnie.
2: Tak.
1: Panie profesorze, syn, najmłodszy syn chyba Henryka II Plantageneta, czyli Jan bez ziemi, to jeszcze
2: no,
1: jakoś tam rozumiemy, ale on chyba
2: się tak, że
1: zyskał nowy przydomek, Jan Miękki Miecz.
2: A, od tego to nie słyszałem, tak? Szczerze powiedziawszy, o wiele bardziej się ten bez ziemi. Oczywiście ze względu takie przydomki jak bez ziemi, jak na przykład w wypadku Wetynów wyrodny albo zwyrodniały, biorą się stąd, że no, sposób gospodarowania swoimi dobrami i ziemiami przez tych ludzi był na tyle fatalny, że budził po prostu złe skojarzenia wśród współczesnych, no i właściwie oni obdarzali ich takimi przezwiskami. Na Śląsku był na przykład książę, który się nazywał Rozrzutny. Sprzedał wszystko, zostawił wszystko, łącznie z Legnicą, miał taki przydomek Rozrzutny i jak twierdzą niektórzy, dwoma synami. Był też Bernard Zwinny na Śląsku, który popisywał się tym, że potrafił wskoczyć na taką konstrukcję ułożoną z 14 belek i zeskoczyć i nic mu się nie stało. Stał, tak? I to było...
1: Potem to... My to mieliśmy na WF-ie, panie
2: no tak,
1: profesorze.
2: WF-u nie było w średniowieczu. To no, oczywiście książęta i rycerze mieli swoje MMA, więc tam naprawdę musieli się uczyć machać tym mieczem, tak? Żeby nie dać się zabić.
1: Co tam jeszcze na pana liście, panie profesorze?
2: No, bardzo piękny przydomek, uważam, miał jeden z Wetynów, czyli z tych takich władców, którzy władali tutaj troszkę na zachód od Polski, w Miśni, na Łużycach, czyli Fryderyk Pokąsany, albo ukąszony, albo pogryziony. Właściwie różnie można ten jego bajnamę, przydomek tłumaczyć.
1: Niezgadne. Pszczoły?
2: Nie, pszczoły. Jego matką była Małgorzata Hohenstauf, czyli jedna z najświetniejszych w Rzeszy, ale po śmierci Fryderyka II Hohenstaufa, kiedy właściwie odsunięto kompletnie Stauffów od dziedziczenia w Rzeszy, jej mąż Albrecht II, zwyrodniały albo wyrodny, postanowił wymienić na trochę młodszą księżniczkę no i odesłać Małgorzatę ze swojego dworu. Oczywiście był taki zwyczaj, takie prawo, że dzieci z tego małżeństwa musiały pozostawać przy ojcu, czy powinny przynajmniej pozostawać przy ojcu. I Małgorzata, zmuszana do odejścia, na pożegnanie ugryzła swojego syna tak dotkliwie w policzek, że pozostawiła mu bliznę, którą on nosił do końca życia. No i właściwie zasłużył sobie na taki przydomek. Dość okrutne, prawda? No ale...
1: Co robić?
2: Co robić? No mamy jeszcze kilku takich możnowładców noszących piękne przydomki, czyli na przykład Wincenty Gosławski, zwany Kiełbasą, a więc biskup chełmiński, jeden z sekretarzy.
1: Pewnie był wegetarianinem.
2: No właśnie, Kazimierza Jagiellończyka. Kiedyś u mnie w pracy, w moim zakładzie, no staraliśmy się tak w gronie moich współpracowników i przyjaciół znaleźć taki najbardziej śmieszny i zabawny przydomek, jeśli chodzi o rycerstwo. I kolega, profesor Szybkowski, który zajmuje się szlachtą, przede wszystkim szlachtą kujawską i wielkopolską, wygrał cały ten konkurs, ponieważ odkrył, że w XV wieku w Konińskim był jeden ze szlachciców, który był nazywany Pieścidziurą. No więc właściwie było to taki przydomek, który no możemy sobie tutaj w różny sposób tłumaczyć, nie do końca oczywiście.
1: Badania trwają.
2: Badania trwają, tak moglibyśmy powiedzieć. No mamy jeszcze oczywiście Pudikus, czyli wstydliwego, a więc Bolesława, który ślubował czystość razem ze swoją żoną, więc tak go ochrzczono. Mamy Pylwacza, a więc Władysława Odonica. Poprawniejszą formą jest oczywiście Odowis, bo to jest syn Odona, więc mamy tu epatronimik, ale podobno kiedy miał taki zwyczaj spluwania i to na tyle go jakby zajmowało, że pluł ciągle. Do tego stopnia był to taki obrzydliwy nawet na współczesnych mu ludzi zwyczaj, że no, zasłużył sobie na taki przydomek spluwacza, nie?
1: Ale rozumiem, że te przydomki występowały nieoficjalnie, w drugim obiegu, ewentualnie...
2: One bardzo często pojawiały się już po śmierci władcy. I to jest jakby taki retrospekcja. Tak. Oczywiście w momencie, kiedy mamy wielkiego, wspaniałego, sławnego, to możemy snuć przypuszczenia, że to już oczywiście, no na przykład kiedy Gal przy dworze Bolesława Krzywoustego pisał tą kronikę i do przodków Bolesława jakby
1: używał Gal, który nie był Galem chyba.
2: No tak go nazywamy, tak, bo oczywiście zrobiono już z niego Wenecjanina. Ostatnia wersja to mówi, że był Chorwatem, czyli z terenów chorwackich. Oczywiście benedyktyn, tak, w jakimś tam klasztorze proweniencji francuskiej oczywiście, tak, no, ale że z terenów Chorwacji pochodzi, więc cały czas te badania trwają. Swoją drogą najbardziej mi się podobała ta wersja z Wenecjaninem, tak, bo to akurat wiązała się z takim utworem, a więc translacją świętego Mikołaja, chodzi o tego, co prezenty powinien nam rozdawać, który okazał się bardzo podobnym do kroniki naszego Gala Anonima, jeżeli chodzi o konstrukcję, terminologię, no i właściwie składnię łacińską, że właściwie niektórzy stwierdzili, że ta kronika nasza o taki autoplagiat troszkę się ociera. No i właściwie miała być związana z tym, że jak spłonął klasztor na Lido, to opat wysłał tych mnichów po całej Europie, żeby dla niepiśmiennych zaczęli pisać kroniki i zarobili pieniądze.
1: Panie profesorze, w międzyczasie przeprowadziłem kwerendę w archiwach różnych i chyba rozwikłałem zagadkę przydomku tego szlachcica,
2: tak?
1: Który wygrał wasz konkurs.
2: Tak.
1: Myślę, że po prostu, no wiadomo, że jak są przepisywane teksty na przestrzeni lat, to tam się wdają. Tak. Szlachcic ten, który to był XV wiek?
2: XV wiek.
1: Brał udział w bitwie pod Grunwaldem. I tam został raniony mieczem w prawą dłoń. I tak został raniony, że ta rana mu się nie goiła, aż w końcu, no, miał widoczny ten. I jego znajomi i koledzy nazywali go w pięści dziura.
2: A, w pięści dziura.
1: Tak, co oczywiście na przestrzeni lat potem się zmieniło i dzisiaj mamy pięści dziura. Taka jest moja teoria.
2: Kto wie, no. Akurat tutaj właściwie dużo do powiedzenia mają oprócz historyków językoznawcy oczywiście i wcale No nie odmawiam nietrafności tego wytłumaczenia, tak? Mogło być, oczywiście.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego był gościem.
3: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Opóźnia się zapowiadany wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Będą podwyżki opłat za parkowanie w stolicy Dolnego Śląska. Gdańsk inwestuje w ochronę przeciwpowodziową. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej o kilka tygodni opóźni się procedura związana z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. To, jak dowiedziało się TOK FM, przez poważne braki, które wymagają gruntownej poprawki. Proces przed Trybunałem Stanu dotyczy odpowiedzialności nie karnej, ale konstytucyjnej. Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć za to, jak kierował Ministerstwem Sprawiedliwości, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050, który przyznaje, że złe przygotowanie wniosku jest dla koalicji rządzącej kompromitujące.
4: Martwi mnie to, dlatego że mam bardzo poważne przypuszczenia, że jednak wiele z tych rzeczy, które robił pan minister Zbigniew Ziobro, to były rzeczy, które wymagają zweryfikowania przez odpowiednie organy.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o potrzebie naniesienia poprawek mówi tak.
5: Jeżeli trzeba dokumenty jakieś uzupełnić, zostaną uzupełnione.
3: Na temat wniosku we wtorek będą rozmawiać członkowie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK, Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacji stanowiące tajemnicę skarbową, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. I jak podnoszą śledczy, ujawnienie tych informacji stanowiło pomocnictwo dla sprawcy postępowania w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w 2025 roku Marianowi B. zarzuty i teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. W akcie oskarżenia znalazła się również Beata O., była dyrektor delegatury NIK w Warszawie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej za utrzymanie u nich pieniędzy. Stopy procentowe stoją w miejscu i na dłużej w nim najprawdopodobniej zostaną, a to powoduje, że nie zobaczymy wyższych odsetek dopisywanych do naszych lokat. Mówił w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
6: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich powiedzmy na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
7: Dla oszczędzających dobrych informacji więc nie mamy i chyba nie będziemy mieli.
6: Nie, raczej nic tutaj nie wskazuje, żeby była jakaś poprawa. Mimo, że teraz stopy procentowe będą stabilne, to oprocentowanie lokat jeszcze może, podejrzewam, trochę spadać.
3: Z drugiej strony stopy procentowe bez zmian powodują też, że na obecnych poziomach na dłużej stanęły raty, co z kolei cieszy kredytobiorców. Do rozwiązania służb imigracyjnych ICE wezwał burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani po zastrzeleniu Meksykanina przez jednego z funkcjonariuszy tej agencji rządowej. Do zdarzenia doszło we wtorek w Houston w Teksasie. Według rodziny mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i nie był karany. Mamdani we wpisie w serwisie X podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z rodziną zastrzelonego i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. W środę wieczorem setki osób przemaszerowały przez okolice, w której doszło do zdarzenia, skandując ICE, wynoście się z Houston. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli radni miejscy. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu w zależności od strefy trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. 25 lat od powodzi stulecia w Gdańsku wciąż prowadzone są działania, by sytuacja się nie powtórzyła. W 2001 roku nawałnica dosłownie zalała miasto. Pod wodą znalazło się Śródmieście, Wrzeszcz i Orunia. Woda zatrzymała pociągi i komunikację miejską. Straty były ogromne. W ciągu 25 lat od zdarzenia w Gdańsku powstało m.in. 30 zbiorników retencyjnych, 300 km kanalizacji deszczowej i 28 pompowni, wylicza prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
0: Nasze zabezpieczenie retencyjne to 760 tysięcy metrów sześciennych. To jest 300 basenów olimpijskich i to jest nasza retencja dzisiaj w 26. Te 25 lat temu była ona pięciokrotnie niższa.
3: Kosztowało to niemal 700 milionów złotych, ale to dobrze wydane pieniądze, zapewnia wiceprezydent Piotr Grzelak.
8: Wobec każdej złotówki, którą wydajemy na inwestycje w zakresie przeciwpowodziowym, chronimy około 7-8 zł strat, które mogą być efektem nawalnego deszczu.
3: Miasto się nie zatrzymuje. W budowie albo w planowaniu jest kolejnych 20 projektów przeciwpowodziowych. Blisko 700 młodych artystów z 5 krajów weźmie udział w 53. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który rozpoczął się w Kielcach. Przez 10 dni uczestnicy będą występować, brać udział w warsztatach i rywalizować o festiwalowe jodły. Od soboty prezentacje festiwalowe będzie można oglądać na kieleckim rynku. Finałem festiwalu będzie koncert galowy laureatów zaplanowany na 18 lipca w Amfiteatrze Kadzielnia. W widowisku wystąpi ponad 600 artystów. Na kolejne informacje to KFM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmię i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzna oraz Podlasie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Nieco chłodniej, 15 do 17 stopni w ciągu dnia, może być na obszarach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nadal porywisty.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 10 lipca 2000 roku ukazał się debiutancki album grupy Coldplay. I teraz posłuchamy utworu Yellow, a my witamy Państwa jak co dzień w pierwszym programie Tok FM. Krzysztof Olesiewicz realizuje naszą audycję, Róża Rumińska jest wydawczynią programu, a ja nazywam się Wojciech Muzel. Dzień dobry Państwu.

0: Mamy piątek, 10 lipca, to 191 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:25, a zajdzie o 20:56. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Filip i Maurycy. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 85 lat temu w Jedwabnem polscy mieszkańcy tej miejscowości z inspiracji niemieckiej dokonali masowego mordu Żydów. Większość ofiar zginęła spalona żywcem. W 1940 roku rozpoczęła się bitwa o Anglię. Kilkumiesięczne starcie powietrznych sił nazistowskich Niemiec i Wielkiej Brytanii, w którym po stronie brytyjskiej udział wzięły 4 polskie dywizjony lotnicze, wśród nich dywizjon 303. 92 lata temu władze państwowe rozwiązały obóz narodowo-radykalny. Przed 57 laty w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym zmarł Bogumił Kobiela, aktor, jeden z najwybitniejszych artystów w historii polskiego kina. A 44 lata temu na 12 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej rozegranych w Hiszpanii reprezentacja Polski pokonała w meczu o trzecie miejsce Francję 3-2. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Lekarze muszą uczestniczyć w dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Tak podkreślała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wczoraj po spotkaniu z medykami. To spotkanie m.in. z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, doktorem Łukaszem Jankowskim, określiła jako konstruktywne. Z kolei Jankowski uznał, że było dobrym wstępem do dalszych rozmów. Sobierańska-Grenda przekazała, że podczas tych rozmów poruszono kwestie projektu ustawy o zawodzie lekarza, wynagrodzeń lekarzy, obchodzenia kolejek na zabiegi oraz mającej temu zapobiegać cyfryzacji. Zapowiedziała powstanie specjalnego zespołu roboczego, na czele którego stanie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zespół zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza. Po zapowiedziach szefowej resortu dyrektorzy szpitali czekają na konkretne rozwiązania dotyczące organizacji pracy, wyceny świadczeń, a także pracy lekarzy. I o tym teraz Agnieszka Wynarska.
1: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy uważa, że zmiany są konieczne, choć w propozycjach minister zdrowia na razie nie ma za wiele konkretów. Górna granica zarobków jest potrzebna, ale powinna być powiązana z wyceną świadczeń i procedur medycznych, bo dziś właśnie wycena świadczeń budzi najwięcej kontrowersji. Profesor kardiochirurgii nie powinien zarabiać tyle samo, co początkujący specjalista geriatrii, tłumaczy Jacek Kryś.
2: Słyszeli, ile można zarabiać i wszyscy przyjdą, ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230-220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów. Jeśli my dzisiaj wszystko sprowadzimy do stawki godzinowej, która jest niejednokrotnie, to pamiętamy z czasów epoki słusznie minionej, czy się stoi, czy się leży, 100 zł się należy, albo inna kwota wtedy padała, no to żebyśmy czasem nie wylali dziecka z kąpielą, po prostu albo ktoś się obrazi, albo ktoś będzie prowadził włoski strajk i paradoksalnie chcieliśmy coś uzdrowić, a nagle się okaże, że my po prostu ten system zepsujemy.
1: Pacjenci także oczekują zmian.
3: O służbie zdrowia dobrych słów nie powiem. I przede wszystkim o szpitalach, o izbach przyjęć. To jest tragedia. Tam trzeba czekać godzinami. Ostatnio z żoną byłem i ponad 10 godzin czekaliśmy, żeby ją przyjęli.
4: Płacąc takie składki, a do specjalisty, żeby się dostać, to jest masakra. Powiem pani, że do endokrynologa ponad rok się czeka.
5: No do tych specjalistów, nie? Ciężko jest.
1: A prywatnie pan chodzi?
5: Nie. Po to płacę składki, żeby prywatnie nie chodzić.
1: W przyszłym tygodniu mają odbyć się konsultacje minister zdrowia ze stroną społeczną.
0: O czym informowała Agnieszka Wynarska. W interesie całego środowiska jest, żeby uregulować tę sprawę w sposób transparentny. To już komentarz do tej sprawy. Tak mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Polityczka odniosła się do planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia po aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie.
6: Inaczej będziemy mieć taką sytuację, że polskie społeczeństwo generalnie straci zaufanie do całej grupy zawodowej albo będzie nazywać tę grupę zawodową złodziejami, co byłoby super niesprawiedliwe, bo przełożylibyśmy odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi, którzy oszukiwali, na całą grupę zawodową.
0: Izba Lekarska, jeszcze dodajmy, oczekuje od resortu bardziej konkretnych działań, które ułatwią pacjentom dostęp do świadczeń medycznych. A skoro już o pacjentach wspominamy, to po godzinie 6 będzie z nami Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Niebawem w Polsce będzie stacjonowało około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Takie zapewnienie Waszyngtonu otrzymał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie wciąż toczą się rozmowy o tym, aby obecność przynajmniej części sił USA w Polsce była obecnością stałą, a nie rotacyjną, tak jak to jest obecnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że powrót amerykańskich żołnierzy nastąpi już niebawem.
8: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
7: Mowa jest o powrocie, bo jakiś czas temu w Polsce stacjonowało już tylu amerykańskich wojskowych, ale dwa miesiące temu ich liczba spadła, gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił wycofanie części sił amerykańskich z Europy, co wiązało się także ze wstrzymaniem rotacji jednej z brygad do Polski. Kryzys udało się zażegnać, a polski rząd poszedł za ciosem i rozpoczął negocjacje z amerykańską administracją o stałej obecności wojsk USA. A co za tym idzie, budowy dla nich bazy, czy to we Wrocławiu, czy Poznaniu, która, jak podkreśla prezydent Karol Nawrocki, jest także tematem każdej jego rozmowy z Donaldem Trumpem.
9: Właściwie autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej i amerykańskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które muszą wypełnić te decyzje i te deklaracje już szczegółami naszej współpracy.
7: Dość kosztownej, bo samo zbudowanie bazy dla Amerykanów to wydatek sięgający nawet kilkunastu miliardów złotych. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku, może nawet po wakacjach. Adam Glapiński tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zostawiła jeszcze koszty kredytu bez zmian, ale widać w niej nastawienie gołębie, jak to określa szef NBP, czyli skłaniające się do dalszych obniżek stóp, tłumaczy Adam Glapiński.
10: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: No. I tymi słowami prezes NBP wyraźnie osłabił polskiego złotego. Euro umocniło się do 4 zł i 32 groszy, a to jest najwyższy poziom od blisko 2 lat. Natomiast realizacja takiego scenariusza oznaczałaby jeszcze trochę niższe raty kredytów. W ostatni tydzień lipca ruszy zbiórka podpisów pod

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: O ile zbiórka podpisów może się udać, o tyle osiągnięcie 35% progu ważności referendum będzie już misją nie do spełnienia.
2: Musi pójść do głosowania 100 tysięcy osób więcej niż te, które poparły Karola Nawrockiego w drugiej turze w Warszawie, około 100 tysięcy. To jest bardzo dużo. To pokazuje, że musi być przeświadczenie od lewa do prawa.
3: Jak mawia przysłowie, najpierw się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz.
1: Odpowiada Maciej Wilk, wcześniej zaangażowany w akcję Tak dla CPK. Jeżeli wszystkie formalności zostałyby spełnione, referendum w Warszawie mogłoby się odbyć nawet na początku grudnia. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Jeszcze zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj w Choczewie, to jest województwo pomorskie, premier Donald Tusk weźmie udział w uroczystości uruchomienia największej w Polsce stacji elektroenergetycznej 400 KV Choczewo, przez którą będzie płynąć energia z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Następnie premier wystąpi i tutaj opowie o tym przedsięwzięciu. Natomiast w Nowym Jorku obradować będzie Rada Bezpieczeństwa ONZ w sprawie programu atomowego Iranu. Władze w Teheranie od lat przekonują, że nie budują broni nuklearnej, a jednocześnie intensywnie wzbogacały uran do poziomów nie znajdujących zastosowania w cywilnej energetyce jądrowej. I w rezultacie ten kraj zgromadził ponad 430 kg wysoko wzbogaconego uranu. To jest pierwszy program TOK FM, w którym już teraz pora na pytanie do Państwa. Pierwsze tygodnie lata i wakacji już za nami, a przed nami kolejny lipcowy weekend. I luźne piątkowe pytanie do Państwa. Jak Państwo spędzają te wolne dni? To znaczy, jakby Państwo mogli na przykład na te najbliższe dni wziąć urlop, to rzuciliby Państwo dzisiaj wszystko i wyjechali gdzie? W góry czy nad morze? 22 44 044. Prosimy już teraz o telefony w tej sprawie, a także o maile na adres pierwszy@tok.fm.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Intymny portret artysty Zdzisław Beksiński i jego najbliżsi w obiektywie Jerzego Lewczyńskiego to wystawa, którą można oglądać w Muzeum w Gliwicach. Wybrane fotografie oraz wydruki ze zdigitalizowanych negatywów z archiwum Jerzego Lewczyńskiego to dokumentacja wieloletniej przyjaźni fotografa z rodziną Beksińskich, mówi kuratorka wystawy Małgorzata Cebulska.
7: Ta znajomość rozwijała się od roku 1959, kiedy to Jerzy Lewczyński i Zdzisław Beksiński otworzyli wspólną wystawę Pokaz zamknięty. Wystawa również odbywała się w Gliwicach. Lewczyński na wystawie, na tych fotografiach, które prezentujemy, pojawia się tu zarówno jako świadek, jako uczestnik życia rodzinnego Beksińskich.
6: Wystawa będzie otwarta do końca sierpnia. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w warszawskim Wilanowie po długim remoncie zaprasza do zwiedzania wnętrza skrzydła północnego pałacu. Choć obiekt jest już dostępny, nie zakończono jeszcze prac konserwatorskich. Na odświeżenie czekają jeszcze choćby odkryte w czasie prac barwne tapety z XIX wieku.
8: Pozostało nam tutaj na parterze skrzydła północnego jeszcze 3 wnętrza. Są to właśnie salon malinowy, w którym odsłoniliśmy wspaniałe panoramiczne tapety, które są absolutnie unikatowe, myślę, że w skali europejskiej. I mamy jeszcze 2 wnętrza, gabinet pana tak zwany i sypialnia pana.
6: Mówi kierowniczka działu konserwacji muzeum Agnieszka Pawlak. Skrzydło północne to najstarsza część muzealna pałacu. Funkcję taką pełniło już w 1805 roku. Duma i wstyd to wystawa prac Edwarda Dwornika, która od końca lipca będzie do zobaczenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Skupi się na twórczości artysty z lat 70. i 80. i prezentować będzie 2 jego główne cykle malarskie zatytułowane Sportowcy i Robotnicy. Próbuje też odczytać te prace na nowo. Próby do Domu Niespokojnej Starości rozpoczęły się w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Sztukę Michała Buszewicza reżyseruje Tomasz Mann. Tematem jest oczywiście starzenie się wraz ze wszystkimi stereotypami i tabu, jakie otaczają ten proces. Punktem wyjścia jest idea co-housingu, wspólnego mieszkania osób starszych, które świadomie

0: decydują się na życie pod jednym dachem. Jedna z bohaterek sporządza listę osób, z którymi da się wytrzymać do śmierci, dzwoni do nich i zaprasza do stworzenia wspólnoty współczesnej komuny. Premiera w listopadzie.
1: Dzisiaj w zachodniej Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Trochę więcej chmur na wschodzie, gdzie okresami będzie zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez około 21 stopni w centrum do maksymalnie 25 stopni na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 25 minut po piątej. To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj Państwa pytamy o to, jak spędzają Państwo letnie weekendy. Telefonuje Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Słuchamy.
3: Dzień dobry, niespodzianka. Witam, Panie redaktorze. Ja każde weekendy spędzam bardzo podobnie, bo po prostu goszczę różnych moich fajnych ludzi, którzy przyjeżdżają, odwiedzają mnie na ziemi lubuskiej. Lato jest cudowne. Ja lubię gości, moja rodzina też. I jest co pokazywać u nas. Najbliższy weekend przylatuje major, emerytowany major, pilot Arcz, który pierwszy raz będzie w Polsce. Nigdy był w różnych bazach w Korei, w Turcji, w Włoszech, ale w Polsce nigdy nie był. Słyszał dużo dobrego. No a jeżeli gdzieś w Polsce być, to koniecznie u mnie, ja tu jestem patriotą lokalnym mojego województwa zielonego, z zamkami, pałacami, z różnymi ośrodkami, wodą, naturą, miasteczkami, no i kuchnią wspaniałą. I do tego mamy winnice, oprócz jeszcze paru miejsc, Sandomierz, jak w Podkarpacie. Mamy tutaj własne wino, no może to nie jest najlepsze wino świata, ale nasze kochane. A więc ja będę bardzo miło, lubię gości, lubię, jak wszyscy wiedzą, żołnierzy amerykańskich, jak największej ilości, on prawdziwie już jest emerytem. A czy to, co oni wcześniej chodzą na emeryturę, czy nasi żołnierze amerykańscy też, ale się cieszę, bo mu pokażę mu także naszą bazę obok, rotacyjną na razie, miejmy nadzieję, że wkrótce powstanie stała. Czyli koniecznie, jeżeli gdzieś się wybrać, drodzy Państwo, zapraszam na ziemię lubuską. Naprawdę nie pożałujecie. Jest to wspaniali ludzie jeszcze, to też jest ważne.
1: A pan Andrzej z ziemi lubuskiej i w tle taka dźwiękowa sceneria, która też nam coś mówi o tym, skąd dzwoni, z jak pięknego terenu dzwoni pan Andrzej. Teraz pan Piotr z Pruszkowa, słuchamy.
4: No, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, przypominam sobie naszą rozmowę chyba z półtora tygodnia temu na temat fali upałów, która miała przyjść, ale DCP i Bóg wie co. To były 3 dni upałów, ciepło, nawet nie upałów, bo to było bardzo ciepło. No, teraz jest bardzo zimno, czyli jakoś to globalne ocieplenie jest bardzo zimne.
1: I generalnie panie Piotrze, przepraszam, to tylko dodam jedną rzecz. Tu chodzi o średnie temperatury. Rekordy są, jak się zliczy, z całego roku. Niezależnie, czy jest to ocieplenie, panie Piotrze, niezależnie, czy jest globalne ocieplenie, czy nie ma globalnego ocieplenia i jak bardzo się globalnie ociepliło, może być albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco, albo normalnie, zwyczajnie. Wszystko jest możliwe.
4: No więc, póki co, to globalne ocieplenie jest bardzo zimne. No i staram się, jak to się mówi, normalnie funkcjonować. Ja lubię bardzo ciepło, więc mnie to nie przeszkadza. No i podejrzewam, że niedługo już wyjadę na Sycylię na urlop, także po to, żeby się troszeczkę wygrzać, no bo to lato raczej będzie chyba trudno. Zapowiadali, że ma być jeszcze następna fala upałów, ale już się z tego, jak to się mówi, wycofują, bo już widać, że takie 20 parę stopni może będzie, a może nie. A ludzie, widzę, wyjechali na urlopy i siedzą nad morzem za parawanami, bo wieje, zimno, deszcz, no tak średnie to lato jest. No więc co kto lubi, ja lubię bardzo ciepło, więc mnie to akurat nie przeszkadza. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, panie Piotrze. To był pan Piotr z Pruszkowa. Proszę państwa, co kto lubi, bo ja osobiście jak widzę 20 stopni na termometrze, albo niecałe 20, to tak, plany na rower, plany na jakieś w ogóle wycieczki, spacery. A jak byłbym na wspomnianej Sycylii, I teraz spoglądam w prognozę pogody. W przyszłym tygodniu środa 39 stopni. Czwartek 40 stopni. Niedziela najbliższa 36 stopni. Pan Piotr z kolei takie temperatury lubi. A pan Łukasz z Będzina? Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, ale przyzna pan, panie redaktorze, że jednak te 39 stopni, patrząc na piękne okolice, okoliczności przyrody, przede wszystkim na wodę. Ja mam coś w sobie takiego, że jak widzę wodę, zaraz relaksuję się od wewnątrz. Jakoś mam ten spokój. Zaraz mi się naprawdę chce aż rezakować, mówiąc kolokwialnie. Zadał pan pytanie góry czy morze. Bez dwóch zdań, obydwa te obszary mają mnóstwo do zaoferowania turystom, ale również, tak jak pan Piotr wspomniał, również mi się temat przypomniał, jak mieliśmy tutaj w porannej audycji taki temat, Polska czy zagranica. Trzeba jednak przyznać, panie redaktorze, że te obrazki z przedostatnich dni tutaj nad Polskim Morzem przypominały mi święta Bożego Narodzenia bardziej niż okres wakacyjny. I tutaj chociaż chciałbym być patriotą turystycznym, lokalnym, to niestety no nie da się tutaj wybronić tej pogody nad Polskim Morzem. Za czym również idą straszne koszty, bo ludzie albo muszą siedzieć w restauracjach, albo niestety muszą siedzieć w pokojach, ponieważ pogoda nie sprzyja wycieczkom. I tutaj się znowu bronią kurorty zagraniczne, ponieważ no mamy troszeczkę, to jest takie fajne powiedzenie, jestem na Sycylii, bo nie stać mnie na Zakopane lub nie stać mnie na Polskie Morze. Dlatego ludzie uciekają, którzy mają mniej pieniążków. Takie czasy niestety, że uciekają za granicę. No i tutaj trzeba po prostu wybronić te kurorty zagraniczne. Ja osobiście będę cały czas powtarzał, że karawaning i czepa kempingowa. Chociaż, panie redaktorze, powiem szczerze, moja branża, jeżeli wita gości w weekend, to niestety wiąże się to z ciężką pracą, ponieważ gastronomia niestety, ale w weekendy bardzo mocno intensywnie pracuje. Wszystkim życzę udanej wakacji i naprawdę dużo, dużo słoneczka. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. Był już ambasador ziemi lubuskiej, to teraz będzie pan Darek ze Szczecina. Jeśli dobrze pamiętam, to pan Darek ze swojego, powiedzmy, wystąpienia w naszej dyskusji czyni na koniec taką trochę reklamę Pomorza Zachodniego. Jeśli nie pomyliłem pana Darka z innym słuchaczem. Słuchamy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Nie pomylił mnie pan, zgadza się. W województwie zachodniopomorskim jest ponad 30 winnic. Tak, tak już chciałem zauważyć. Ale jeżeli chodzi o morze, no współczuję tym, którzy byli w Krynicy Morskiej, bo przecież w Świnoujściu normalnie wiatr wieje. Do morza nie można było wchodzić, była czerwona flaga, ze względu na prądy przydenne, tak to się chyba nazywa, ale opalać się normalnie można. Przecież to jest najszersza plaża w Polsce. W niektórych miejscach ma 200 metrów szerokości. Możecie sobie to wyobrazić. 200 metrów szerokości. Idąc plażą, można dojść do krańca wyspy Uznam, gdzie jest słynny Peneminde. Niedaleko od Szczecina, od Świnoujścia, 50 kilometrów. A chociażby trzy forty dawnych, starych, pruskie, najwyższa na Bałtyku latarnia morska, ośmiokątna. Rozlewisko Delty Świny, gdzie można pływać wśród ptaków, gdzie są wyspy. W końcu Świnoujście leży na 44 wyspach, z tym trzy zamieszkałe. Muzeum rybołówstwa, w którym pływa już prawie 40-letnia 20-kilogramowa pirania Kasia. Zjadła swoje koleżanki. Bardzo lubi wołowe mięso, banany i czasami sałatę i swojego opiekuna, któremu kiedyś przez przypadek odgryzła palec, ale daje mu się pogłaskać. Byłem ostatnio na wernisażu na temat właśnie, co ma wspólnego świątynia Wang w Karpaczu ze Świnoujściem, z słynnymi hamakami, miejsce, taki domek, jeżeli ktoś rzuci wujka Google, Świnoujście hamaki. W Wolgaście była produkcja 100 lat temu domków takich składanych jak świątynia Wang w Karpaczu. I Niemiec przedstawiał założenia, plany techniczne, dokumenty z archiwum, jak to wyglądało, skąd to się wzięło i tak dalej. I przy okazji można było wejść po raz pierwszy do skarbca, pociągnąć wielkie, słynne drzwi I poczuć tę atmosferę, gdy jest dużo osób ogląda plany, a mało tlenu jest.
1: Panie Darku, ja już tutaj mam to przed oczyma. Dziękuję bardzo, pan Darek ze Szczecina. I szczerze powiem, że takie oblicze turystyki w chłodzie, ale przy różnych ciekawych, przy realizacji różnych ciekawych pomysłów na zobaczenie ciekawych miejsc, to jest coś, co osobiście do mnie przemawia. Nie plaża, nie upał. Pani Grażyna z Krakowa, słuchamy.
7: Dzień dobry. My z kolei z mężem uwielbiamy aktywny wypoczynek. Mieszkamy w Krakowie, więc korzystamy z tego, że mamy blisko tereny górskie, uwielbiamy góry. No i ostatnimi czasy preferujemy taki wypoczynek, kamperowanie, ale w terenach dzikich. Korzystamy z aplikacji Park4Night. Jest to praktycznie bezkosztowa forma wypoczynku. Bierzemy rower elektryczny, jeździmy na takim snowboardzie letnim, więc korzystamy też z tej formy aktywności. Pakujemy się do samochodu i wybieramy sobie miejsce dzikie, dziki teren, gdzie można zanocować jedną, dwie noce ze znajomymi, z przyjaciółmi. Fantastyczna forma wypoczynku, polecam wszystkim. Też nie jestem miłośniczką upałów, więc takie temperatury jak ta dzisiejsza w okolicach 20 stopni jest świetną okazją do uprawiania sportu, do korzystania z wypoczynku na łonie przyrody. Polecam wszystkim, coś wspaniałego.
1: No, powiem, że gdyby pani pracowała w biurze turystycznym, to... No to ja bym się tutaj pisał na taki wyjazd przez panią rekomendowany. Dziękujemy, pani Grażyna z Krakowa, teraz pan Zdzisław z Warszawy. Przypominamy jeszcze, jak brzmi to dzisiejsze pytanie. Jak państwo spędzają letnie weekendy? Co państwo robią? Gdzie państwo jeżdżą w te wolne dni? 22 44 044 i adres mailowy pierwszy @tok.fm. Słuchamy teraz pana Zdzisława.
8: Dzień dobry. No ja z racji tego, że posiadam jakieś tam środki finansowe, trzeba na temu nabyliśmy już jako emeryci mieszkanie turystyczne tak zwane na Śródkowym Wybrzeżu. I była to inwestycja w dziesiątkę, ponieważ ceny jeszcze wtedy w górę nie poszły tak jak dziś, a mamy miejsce pobytu swoje, własne. W związku z tym koszty normalnego turysty, który jedzie i wynajmuje mieszkanie bądź hotel na wybrzeżu, nas nie dotyczą. My po prostu, nas kosztuje to o wiele, wiele, wiele taniej, bo ceny na wybrzeżu są kosmiczne i w ogóle już przeszły jakiś próg nonsensu, jak to obserwuję, ponieważ no, kilka dni temu wróciliśmy właśnie z tego naszego darówka. Cóż, jest po prostu pięknie i jeżeli ktoś ma wolne środki bądź chce zainwestować, to jest to najlepsza forma, aby mieć swoje miejsce pobytu na obszarze turystycznym w Polsce, bądź to góry, bądź morze. I koszty wtedy będą wiele, wiele, wiele tańsze.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Proszę nadal do nas dzwonić pod numer 22 44 044, bo za chwilę wrócimy do dyskusji. Każde nasze spotkanie w pierwszym programie TOK FM zaczynamy od kartki z kalendarza. Tak było również dzisiaj. Ale jeszcze pozwolą państwo, że w tym piątkowym programie, trochę luźniejszym niż pozostałe wydania od poniedziałku, jeszcze będzie jeden akcent muzyczny. A to w związku z tym, że wczoraj zmarła Bonnie Tyler w wieku 75 lat. Holding Out for a Hero.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Jeśli chodzi o przewidywania synoptyków dotyczące piątkowej pogody, to w zależności od tego, czy Państwo lubią trochę, jak jest trochę cieplej za oknami, czy trochę chłodniej, ci drudzy dzisiaj będą mieli więcej powodów do zadowolenia. A to dlatego, że od 17 stopni będzie na Suwalszczyźnie, przez około 21 stopni w centrum, do 25 stopni na zachodzie. A dzisiaj w zachodniej Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. W Polsce wschodniej będzie ono okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze z drobnym gradem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Za 17 minut szósta, to jest pierwszy program Tok FM. Jakie letnie weekendy państwo proponują? Spędzone nad morzem czy w górach? A może jeszcze gdzie indziej? Pani Małgorzata z Kielc telefonuje. Nasz numer to 22 44 044. Słuchamy.
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Jestem fanką państwa radia. Słucham od lat. W związku z pytaniem, jakie preferuję, wydaje mi się, że to zależy, gdzie się mieszka. Ja na przykład mieszkam w lesie, w przepięknym miejscu, mam w zasięgu ręki rzekę, las, więc wszystkie te wspaniałe rzeczy na wyciągnięcie ręki. Wstaję rano i jestem wśród drzew, ptaków. W związku z tym chciałam powiedzieć, że...
2: Nasza wydawczyni Róża napisała tylko krótko. Zazdro.
4: Tak. Tak, jest czego.
2: Ja się przyłączam, też bym tak to skomentował.
4: Właśnie kwitnie lipa, potężna lipa, przepiękny wielki klon bajeczny przed tarasem, ale to chciałam powiedzieć, że mam jak gdyby nadmiar tego wszystkiego i ciągnie mnie do metropolii. Chciałabym, bo to wszystko mam, więc...
2: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tak?
4: Tak. I więc takie krótkie weekendy wyjeżdżam do dużych miast. Jak tylko mogę, to Berlin, jakiś Nowy Jork w zeszłym roku. I właśnie czerpię z tego taki wypoczynek i obserwuję, jak ludzie żyją, mieszkają. Mhm. Także tak to wygląda. A kocham góry też, morza, oceany i tam jak tylko mam okazję. Dużo tego nie jest, dlatego może pielęgnuję to, jak dziś jestem. Ale właśnie tak zupełnie odwrotnie. Ciągnie mnie do wielkich miast.
2: Pani Małgosiu, ja lubię i jakieś takie dziewicze tereny, i miasta. Ciekawy jestem wszystkich miejsc turystycznych, a w Kielcach nie byłem jeszcze, muszę się przyznać.
4: Zapraszam, naprawdę bardzo dużo jest do oglądania. Mam Przecież mamy kopalnie Krzemienia Pasiastego, Kadzielnia, Jaskinia Raj.
2: I pewnie długo można byłoby wymieniać. Bardzo dziękuję. To była pani Małgorzata. Nasz numer to 22 44 044. Proszę do nas częściej dzwonić, pani Małgosiu. Pan Edward z Alzacji telefonuje, a zatem połączymy się z Francją. Słuchamy.
0: Dzień dobry państwu. No właśnie, ta pani z Kielc powiedziała o tym, że wszystko zależy, gdzie się mieszka. Jak pan mnie się pyta, gdzie ja jadę, to ja powiem tylko, że staram się do Polski. No, zazdrościć mogą mi niektórzy tutaj, bo wczoraj, tu cały ostatnie dłuższy czas, to poniżej 30 stopni nie mamy, a wprost przeciwnie, prawie 4 dychy. I trzeba z tym żyć. Oczywiście można powiedzieć piękny Ren, bo ja mieszkam po lewej stronie Renu w Alzacji, Schwarzwald i tak dalej, ale jadę do Polski bardzo chętnie. Teraz pojechałem nie na urlop, tylko tak troszeczkę w sprawach służbowych, czy wyrobienie dowodu osobistego, po którym muszę się zgłosić osobiście. No i niestety, tak zawsze mnie cieszy Polska. Im dalej pojadę od granicy, od Odry, od tych dwóch rzek następnych, no to w Polsce mają do powiedzenia dużo panowie w ciemnych, długich sukmanach. No i oczywiście ci, co są, narzekają na Zachód, na Niemcy. Oczywiście, jak to strasznie Niemcy nie chcą koniecznie mieć w Ramsztajn te swoje wojska i tak dalej, amerykańskie. To jest nieprawda. To, co wy mówicie, to ja rozumiem, że tam się wyrabia strach i oczywiście czuję się ten strach. Byłem tylko kilka dni, tydzień byłem tylko i odczułem to, że ludzie boją się ze wschodu czegoś tak. Tak jak ja jako młody człowiek bałem się Niemców z zachodu, mieszkając w zachodnich częściach Polski, tak teraz wszyscy się boją wschodu. No ale tak to jest, ale co mnie zdziwiło niestety od kilku ładnych lat, już mówiłem to pana poprzednikowi, że jeżeli się jedzie na przykład ze Szczecina do Gorzowa i się słucha was, a ja słucham was bardzo dużo, jestem bardzo zadowolony z waszej stacji, no to co trochę znikacie. No ale jak znika jakaś stacja, no to się inna pojawia, jak oczywiście katolicka. To jest troszeczkę śmieszne. W końcu powinniście mieć takie nadajniki, żeby to w końcu wyeliminować. Mówię, że poprzednikowi już kiedyś to dzwoniłem. Ja już mam sporo latek ładnych i zawsze dyskutuję na spotkaniach. Teraz będzie 58. spotkanie. Chyba nie pojadę z moich maturzystów i oni mi zawsze mówią, a bo ty tam z tym niemieckim i francuskim to masz inne podejście do świata. No ale staram się, żeby to było Polska, tak się pięknie rozwija i tak dalej.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Mogę tylko zachwalać, co nie? Ale pewne rzeczy mi nie pasują bardzo.
2: Pan Edward z Alzacji telefonował, polecając nam po prostu Polskę. Czasami warto posłuchać kogoś, kto ma tę perspektywę zagraniczną na nasz kraj. Co do odbioru naszego programu, to zawsze polecamy państwu internetowy odbiór poprzez aplikację, gdzie myślę, że prawie każdy dzisiaj posiada taką możliwość, żeby nas w ten sposób odbierać. Pan Karol telefonuje z Katowic. Słuchamy.
5: Witam serdecznie wszystkich. Ja bardzo lubię morze oraz leśne ostępy na terenach równinnych. Weekendy spędzam w ten sposób, że kiedyś tam nabyliśmy razem z małżonką nieruchomość w okolicach Częstochowy, to jest 100 kilometrów od Katowic i staramy się praktycznie każdy weekend tam spędzić. To jest taka mała miejscowość, 6 domów w środku lasu. Piękny czas tam spędzamy, zapraszamy znajomych. Także jesteśmy z tej formuły bardzo zadowoleni. Natomiast takim kluczowym dla nas miejscem to jest miejscowość Lovran, Horvath i na Istrii. I tam staramy się co najmniej raz w roku pojechać. Mamy tam zaprzyjaźnioną rodzinę. Praktycznie od 25 lat jeździmy. Jeździmy tak jak do domu, do siebie, jak tam na wieś pod Częstochowę. A w tą niedzielę będziemy mieli bardzo nietypowe spotkanie rodzinne, ponieważ nasz 41-letni syn ukończył licencjat na Łazarskim w Warszawie i organizujemy na tą okoliczność, że wreszcie zabrał się za naukę, uroczysty obiad. I tak spędzimy nietypowo ten weekend. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic. Tak się zamyśliłem trochę, bo ja też mam polecajkę dla państwa. Mój taki teren nieoczywisty i jednocześnie wart polecenia, bo być może państwo nie znają, to jest powiat włocławski i okolice tam już Kujawskich jezior. Bardzo ładnie, czysto i praktycznie nie ma ludzi. Pan Robert z Zielonej Góry, słuchamy.
6: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, przede wszystkim pan również. Dawno cię nie słyszeliśmy. Ładnych parę miesięcy. Jaki ja teren najbardziej lubię? Czy lubię właściwie wszędzie, tylko najczęściej nie wyjeżdżałem na żaden urlop. Najczęściej to były tylko jakieś tam wypady jednodniowe, przypadkowe i tak dalej. W tym roku postanowiłem, że urlop zrobię sobie, powiedzmy, jak to mówią młodzi, z wypasem.
2: Co to znaczy, panie Robercie, z wypasem? Nie ma pan na myśli, jak sądzę, menu i knajp jakiś?
6: Nie, absolutnie, nie. Ja jestem zwolennikiem głodówek, więc menu dla mnie nie ma istotnego znaczenia. Jadę do Ugandy, Peru, Afryki, także...
2: A, pod tym względem, no to rzeczywiście.
6: Tak jest, las, kawał woda, drogi. Wszystko to możliwe do zobaczenia. Jest to ponoć przepiękny kraj, także myślę, że będę zadowolony. Od, nie wiem, 20 lat nie wyjeżdżałem na długie urlopy, więc... Myślę, że to będzie okej. Okay. Myślę, że będę mógł polecić, jak wrócę.
2: Proszę częściej dzwonić, panie Robercie. I właśnie wtedy też zadzwonić do nas. Pan Waldemar z Elbląga. Słuchamy.
7: Dzień dobry. Trochę zmartwiło mnie to, co powiedzieli państwo, którzy spędzają urlop nad morzem i martwią się, że to jest zmarnowanie pieniędzy i w ogóle czasu. Chciałbym powiedzieć, że zaprotestować i powiedzieć, że takiego zjawiska, jakie w tej chwili można oglądać pomiędzy Stegną a Piaskami, latem jeszcze nie było. W ogóle trudno obejrzeć 12 skali Buforta właśnie w ataku na Mierzeję. To jest zjawisko tak niesamowite i tym się trzeba napadać. Tym się po prostu może im się w życiu nigdy więcej nie zdarzyć. A za parawanem to kolejne następne wakacje. Poza tym można tu się, to jest tak 60 km do Tańska, drugie tyle do Malborka, gdzie jest zamek, do Elbląga, do Flomborka, do Solkmińska. Praktycznie wszędzie można spędzić sporo godzin pod dachem i napawać się innymi wrażeniami. Ale może tak rozszalałe, jak jest w tej chwili, to powiem panu, ja po prostu jestem tutaj od sporo czasu. Wakacje wszystkie spędzałem tam prawie przez 50 lat na Piaskach, w Kielicy Morskiej i latem takiego zjawiska trudno się było doczekać. A prawie 6-metrowe fale, co prawda one poszły na Królewiec, ale to są rzeczy tak niesłychane, że do końca życia może się nie zdarzyć następna okazja. Także zapraszam na dworze zwolenników silnych wrażeń.
2: To był pan Waldemar z Elbląga. Już powoli kończymy dyskusję, ale jeszcze dwa głosy się pojawią. Pan Zbigniew z Gdyni. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem się wypowiedzieć w stronie Morza Bałtyckiego. Podaje się tutaj, straszy się tymi falami, po sztormową pogodą. Chciałem powiedzieć tak, Bałtyk dzięki temu sztormowi ożywa z powrotem. Dokonuje się z oceanem olbrzymie objętości wymiany wody. Zasala się bardziej Bałtyk, staje się bardziej czysty i bardziej atrakcyjny dla kąpieli i tak dalej. Gdy nie można się kąpać przy takiej sztormowej pogodzie i można powietrzem oddychać, gdzie jest dużo jodu, jak nigdzie nie ma takiego miejsca. Ludzie zapominają, że ten jód jest przez cały rok i cały rok jest atrakcyjny, brzegi Bałtyku są atrakcyjne. Ja bym się jeszcze chciał drugą rzecz powiedzieć, że to miejsce w Polsce, jakim jest Bałtyk, zlewa się z Kaszubami. Mówię w sensie krainy kaszubskiej, gdzie są piękne jeziora i nie ma komarów w odróżnieniu do Mazur. To jest znacznie i komfortowo, i widokowo, i przede wszystkim czystość na Kaszubach. Prawda?
2: Bardzo dziękuję.
8: Zachęcam do Pomorza.
2: Pan Zbigniew z Gdyni telefonował, a pan Mariusz dzwoni do nas z Pragi, chyba z Czech. Dzień dobry. Nie z warszawskiej.
9: Tak, dzień dobry. Tak. Pozdrawiam z Pragi czeskiej. Nie. Pozdrawiam z Pragi czeskiej, tylko jeżeli chodzi o odbiór, jak najbardziej polecam aplikację, bo my cały czas słuchamy tutaj w Czechach, czy w ogóle gdziekolwiek pojedziemy, to na aplikacji. A z miejsc dla polecenia, szczególnie dla dużej Polonii, która mieszka w Pradze, to jest Leśna. Zamek Czocha, jezioro leśnieńskie, 2 godziny z Pragi. Gorąco polecam i pozdrawiam.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy. To był pan Mariusz z Pragi. Też liczymy na to, że pan będzie do nas częściej dzwonił. Dziękujemy wszystkim państwu za dzisiejszą dyskusję. Teraz pora na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony o Wołyniu i o wielkim teście dla Polski i dla Ukrainy, pisze Roman Imielski. Kolejna rocznica rzezi wołyńskiej powinna być dla Polski i dla Ukrainy przestrogą, a nie okazją do rozkręcania skrajnych emocji, na których zyskuje wyłącznie putinowska Rosja, nasz wspólny wróg. Z ogromnym smutkiem obserwuję chocholitaniec wokół grobów ofiar rzezi wołyńskiej, której rocznica przypada 11 lipca. Bardzo łatwo bowiem wywołać konflikt wokół pamięci historycznej i zabrnąć w nim w ślepą uliczkę, z której powrót jest bardzo trudny. Cierpią na tym relacje polityczne na linii Warszawa-Kijów. Mimo wielu problemów, choćby takich jak sprawa otwarcia europejskiego rynku dla ukraińskiej żywności, konkurencji dla naszych rolników, były one dotąd naprawdę dobre. Cierpią na tym Ukraińcy, którzy znaleźli dom w naszym kraju i ciężko pracując dokładają sporą cegiełkę do naszej gospodarki. Coraz częściej słyszymy o atakach na Bogu ducha winne osoby tylko za to, że na ulicy mówią w swoim języku. I choć na razie to są incydenty, to przecież atmosfera niepewności, a czasem wręcz strachu wśród Ukraińców narasta, bo incydenty mogą zamienić się w fale nienawiści. No i w dalszej części tekstu czytamy o tym, że to wszystko nie doprowadzi nas do niczego dobrego. Wszyscy powinniśmy się opamiętać. Politycy i my, i zwykle obywatele, nawet od nas zależy więcej, bo to my codziennie stykamy się z ukraińskimi uchodźcami w sklepie, bloku, na ulicy. I to my decydujemy o tym, kogo poprzemy w wyborach, komu oddamy władzę w kraju. To jest pierwsza strona Wyborczej. A na kolejnych stronach o tym, co mówi były szef NFZ-u a propos ostatnich afer w ochronie zdrowia. Trzeba patrzeć, gdzie wyciekają pieniądze. Limit 240 zł na godzinę nie przejdzie. Żeby wprowadzić taką sztywną regułę zarobkową, trzeba zrobić z lekarzy funkcjonariuszy państwa w kitlach zamiast mundurów. Nigdy na to nie pójdą. To jest rozmowa z Andrzejem Sośnierzem, byłym posłem, doradcą ministra zdrowia w latach 1999-2002, dyrektorem Śląskiej Kasy Chorych. A od 2006 do 2007 roku rozmówca wyborczy był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo chce, by lekarze zarabiali maksymalnie właśnie te 240 zł na godzinę. Uważa pan, że to możliwe, skoro dziś nawet rezydenci zarabiają więcej? To byłby krok w kierunku państwowej służby zdrowia, mówi Sośnierz. Państwowej, czyli działającej na tej samej zasadzie, co policja czy straż pożarna. Żeby wprowadzić taką sztywną regułę zarobkową, trzeba zrobić z lekarzy takich właśnie funkcjonariuszy. Czyli czeka nas katastrofa, oby przyszła jak najszybciej. Pan powtarza to, co już mówił, ale to jest wciąż aktualne. Propozycje przedstawione przez panią minister to tylko modyfikacje, a nie głębokie zmiany, których potrzebuje system. Skoro dziś wielu lekarzy zarabia po 400-500 zł za godzinę, to wprowadzenie stawki 240 zł jest nierealistyczne. Jeszcze rzut oka na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Tutaj o wyższych grzywnach, które mogą oznaczać więcej więźniów. Większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja. Stawki dzienne grzywien za przestępstwa nie były podnoszone od uchwalenia prawie 30 lat temu kodeksu karnego. Dzisiaj przedział kar wynosi od 100 zł do 1 080 000. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że w obecnych realiach ekonomicznych grzywna w wysokości 100 zł za przestępstwo jest za niska. I w tekście dzisiaj dyskusja o tym, czy wysokość tych grzywien powinna być podnoszona. Informacje o godzinie 6 przed nami.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jedno spotkanie nie wyczerpało wszystkich tematów. Ministerstwo Zdrowia zapowiada kolejne rozmowy ze środowiskiem lekarskim. Iran ma planować zamach na Donalda Trumpa. Pierwsza drużyna melduje się w półfinale mundialu. Francja pokonała Maroko. Piątek, 10 lipca, minęła 6. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
11: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
10: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda także podkreśla, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
12: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
10: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Zabity w amerykańsko-izraelskim ataku przywódca duchowo-polityczny Iranu Ayatollah Ali Khamenei został pochowany rano w swoim rodzinnym mieście Meszhedzie, poinformowała państwowa telewizja irańska. Ceremonia pogrzebowa była zwieńczeniem 6-dniowych uroczystości żałobnych w Iranie i Iraku. Według agencji AFP pogrzeb odbył się bez udziału jego syna i następcy, Mojtaby Khameneiego. Na pogrzeb w Meszhedzie przybyły setki tysięcy mieszkańców Iranu, którzy nieśli irańskie flagi, zdjęcia zmarłego Ayatollaha i czerwone transparenty z rewolucyjnymi hasłami. Pojawiły się także hasła antyamerykańskie, w tym groźby wobec Donalda Trumpa. A Izrael przekazał USA informacje wywiadowcze, które według niego wskazują na nowy irański plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa, poinformował dziennik Wall Street Journal, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasama Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zaznaczyła gazeta. Jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, podkreśla dziennik, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem. 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii, poinformował hiszpański premier Pedro Sanchez. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani, a około 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych. Hiszpania doświadcza w ostatnich latach coraz dłuższych fal upałów rozpoczynających się wiosną i trwających przez całe lato, temperaturami czasami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. To stwarza sprzyjające warunki dla niszczycielskich pożarów. Przed rozpoczęciem dalszych prac remontowych zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku Tauron Ekoenergia chce ustawić specjalne kurtyny, które ograniczą nanoszenie namułów i zabezpieczą rzekę Bóbr. Remont jest potrzebny, bo zapora jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ale w efekcie poprzedzającego pracę spuszczenia wody ze zbiornika padło ponad 20 ton ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb w jeziorze mówiła w TOK FM hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czuprynia.
13: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
10: W starostwie powiatowym w Lwówku Śląskim odbyło się wczoraj pierwsze posiedzenie powołanej przez Tauron Rady Społecznej do spraw sytuacji na rzece Bóbr przy jeziorze Pilchowickim. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz, spółki, samorządów i przedsiębiorców. Ci ostatni podnoszą, że sytuacja na rzece uderza w prowadzone przez nich biznesy, przede wszystkim w branżach związanych z turystyką. Na Bobrze nadal obowiązuje bowiem zakaz korzystania z wód na odcinku od Korony Zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla trójkolorowych strzelili Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. W półfinale zaplanowanym na 14 lipca rywalem Francji będzie zwycięzca meczu Hiszpania-Belgia. To starcie dzisiaj o 21:00. Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni u podnóża Karpat, około 17 na Suwalszczyźnie, 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, 25 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą wystąpić na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu. Wiatr słaby, umiarkowany, nadal porywisty.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 6:07. To jest pierwszy program TOK FM. Szefowa resortu zdrowia rozmawiała wczoraj, o czym przed chwilą w informacjach mówiliśmy, rozmawiała z medykami na temat projektu ustawy o zawodzie lekarza, na temat wynagrodzeń, czy też na temat obchodzenia kolejek na zabiegi. Temu ostatniemu ma zapobiegać cyfryzacja. Jest z nami Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
2: Czy pacjenci tutaj śledzą te propozycje zmian, które padają?
14: Oczywiście. Pacjenci zawsze byli zainteresowani systemem. W związku z tym te zmiany, które reformy, które ministerstwo proponuje, są niezwykle dla nich ważne. I pacjenci chcieliby, żeby ten system był cały czas dla nich przystępny. No, oczywiście teraz po tych informacjach, które zostały przekazane, które krążą po mediach, zaufanie do transparentności systemu zostało mocno nadszarpnięte i zmusiło zarządzających systemem do odniesienia do tych patologii i dokonania korekt. Oczywiście dotychczas każda, nawet tak jak Państwo doskonale wiecie, śledzicie to, nawet najmniejsza zmiana porządkująca ten system była oprotestowana, negowana i rozgrywana politycznie. No, oczywiście skutkowało to zawsze protestami tych środowisk medycznych, których dotyczyły zmiany. I zawsze to prowadzi do stagnacji i utrzymywania się tego patologicznego status quo. Pamiętamy te afery z likwidacją jakichkolwiek działań, z likwidacją porodówek, nawet w takich miejscach, gdzie rodziło się kilkanaście dzieci, czy oddziałów różnych, gdzie brakowało obsady lekarskiej, a uzupełnienie było dla szpitala absolutnie ponadnormatywne kosztowo i nie miało żadnej podstawy merytorycznej wynikającej z epidemiologii, tylko chodziło o zapewnienie zatrudnienia dla tej grupy osób w tych szpitalach. Ostatnie te afery płacowe i ujawnione nieprawidłowości, które pokazują media, sprawiły, że pacjenci w dużej mierze postrzegają te ogłaszane przez ministra reformy jako tą aktualną reakcję na presję polityczną, a nie jakieś rozwiązania systemowe, merytoryczne.
2: Panie prezesie, jak wygląda takie właśnie, nie wiem, wypracowywanie stanowiska, czy też sądowanie wśród pacjentów, czego oni chcą? Bo państwo, jak rozumiem, się tym zajmują.
14: Panie redaktorze, do czego pacjent jest, co chciałby pacjent z systemu, to oczywiście najważniejsze dla niego jest otrzymanie świadczenia w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości. Natomiast te wszystkie patologie, które są w systemie, idą w innym kierunku. One po prostu...
2: Z patologiami trzeba walczyć. To jakby nie ulega wątpliwości. Natomiast panie prezesie, właśnie miał okazję rozmawiać z pacjentami, konsultować na przykład ten pomysł na maksymalne wynagrodzenie 240 zł za godzinę. Czy to ma znaczenie w ogóle dla pacjenta? Ile zarabia lekarz?
14: Tak na dobrą sprawę pacjenta nie interesuje, ile lekarz zarabia. Pacjent jest potrzebuje, tak jak wspomniałem, odpowiedniego świadczenia w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości. I tak na dobrą sprawę jemu nie zależy, ile ten lekarz zarabia.
2: Mm-hmm. To co ważne, co jest ważne dla pacjenta?
14: Więc rzeczywiste skrócenie kolejek to jest podstawowy element, który jest dla pacjenta najbardziej ważny. Jeśli pacjent będzie miał to świadczenie w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości, wtedy będzie się czuł bezpiecznie. A w momencie, kiedy przychodzi do systemu i dostaje informację, że świadczenie, na które oczekuje on tu i teraz, bo teraz jest chory, a nie będzie tego świadczenia potrzebował za rok czy za dwa, szczególnie w Stanach nagłych.
2: Odległe terminy to jest jakby taka zmora ochrony systemu ochrony zdrowia od lat. A rejestracja jest jakimś sposobem na to?
14: Oczywiście. Te wszystkie narzędzia, które w ostatnim czasie są wprowadzane, takie jak recepta, zwolnienie, skierowanie, ale teraz ta rejestracja, to jest niezwykle ważne narzędzie, które wskaże i da możliwości sprawdzenia i pokazania, jakie są faktycznie terminy dostępności danego świadczenia w naszym kraju. Mhm.
2: Czy pacjenci, chciałem zapytać, wierzą w te reformy proponowane, ale może to jest właściwe określenie, a może nie. Czy pacjenci to kupują, co słyszą?
14: Wie pan, przy tym naszym systemie pacjenci to są ludzie, którzy chodzą twardo po ziemi i widzą te wszystkie działania, które były przez lata i w którym te działania szły i jakie są efekty tych działań. My przez wiele, wiele lat każda ekipa, która przychodzi i mówi o tym, że trzeba ten system zreformować, efekty tego są naprawdę marne. Poczynając od takich dużych wydarzeń, które były tam od 2008 roku, jak Biały Szczyt, wydawało się, że wtedy będzie porozumienie wszystkich środowisk działających w systemie ochrony zdrowia i one wypracują te kierunki zmian, które będą skutkowały zdecydowanie lepszą dostępnością do systemu i takim poczuciem bezpieczeństwa. Widzimy, czym to się skończyło. Oczywiście te kierunki, które były wypracowane, były przez wszystkich zaakceptowane, no ale z realizacją było tak, jak było.
2: Panie prezesie,
14: wiecie, gdzie jesteśmy.
2: Odkąd usłyszeliśmy o tej aferze w Szpitalu Południowym, także o neurochirurgach, którzy tam jakieś w ogóle astronomiczne mieli stawki za godzinę, jak to wpłynęło na sytuację w ochronie zdrowia i atmosferę wśród pacjentów?
14: Oczywiście wszelkie patologie wpływają na wzrost nieufności w relacjach pacjent, lekarz, pacjent, system. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że naprawdę wielu lekarzy wykonuje swoją pracę z powołaniem i dużym zaangażowaniem. Natomiast te wszystkie ujawniane patologie, o których pan na przykład wspomniał, rodzą w pacjentach poczucie zagrożenia, poczucie niesprawiedliwości, nierównego traktowania. No te relacje automatycznie stają się bardziej formalne i wręcz na przykład chłodne. Pacjenci czują się wręcz petentami walczącymi o swoją uwagę i czas w gabinecie niż pełnoprawnymi uczestnikami tego systemu, w końcu wszyscy płacimy składki zdrowotne. A przecież pacjenci przychodzą tam w celu uzyskania pomocy i tego świadczenia, które winno być wykonane terminowo, z pełną empatią i stosownym zaangażowaniem. A widząc takie patologiczne praktyki, tracą to zaufanie do systemu, jednocześnie jak do systemu, to do ludzi w nim pracujących. I to jest to oczywiście nie bez wpływu na te relacje i odbiór pacjentów tych działań systemowych.
2: Czy tutaj pacjenci może obawiają się, że odbywa się to kosztem publicznej ochrony zdrowia na rzecz prywatnej, że korzystanie z prywatnej opieki jest coraz częściej koniecznością dla niektórych?
14: Oczywiście. Jest no, ten trend no, jest realizowany od no, dłuższego czasu. Widzimy, jakie zagrożenia mogą być w tym kierunku, nawet patrząc na rozwiązania stomatologii. Tutaj no, panuje pełna zgoda na ukrócenie tych patologii, czy, ale oczywiście istnieje pewna niepewność, czy te rozwiązania, które są teraz proponowane, mogą prowadzić do no, przejęcia tych najlepszych, czy odejścia tych najlepszych specjalistów i utraty z państwowych szpitali, które przejmą prywatne placówki medyczne. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wszystkie świadczenia, które są w placówkach medycznych, to są świadczenia komercyjne i mają one oczywiście ograniczenia związane z, no, ze stroną ekonomiczną pacjentów. Popyt na te świadczenia będzie zawsze ograniczony ze względu na ekonomię. No i z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jeśli system jest budowany na podstawie obowiązkowych składek zdrowotnych, to pacjenci oczekują od systemu, że będą no,
2: że
14: zabezpieczeni.
2: Będzie działał po prostu, panie no, prezesie, tak. Chyba o tym mówimy. Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich był z nami. Po informacjach o 6.20 będzie o sytuacji sadowników.
3: Autopromocja.
15: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
16: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
15: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: O.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: W najbliższą niedzielę wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Wynik nieco ponad 31%. Partia wyraźnie traci jednak w porównaniu do poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować niecałe 23% Polaków. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 13,4% wyborców. Tu widać wzrost, podobnie jak w przypadku Lewicy i Konfederacji Korony Polskiej. Reszta partii pod progiem. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda J. Trumpa. Pierwszym samolotem, który wylądował na pasie startowym po zmianie nazwy, był samolot Trumpów Trump Force One. Zmiana nazwy to wynik ustawy stanowego parlamentu. Palm Beach to miejscowość, w którym znajduje się główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago. Do Włoch nadciąga trzecia tego lata fala upałów z temperaturami sięgającymi 43-45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upałów we Florencji i Perugii. W TOK FM czas na sport. Michał Waszkiewicz jest z nami.
2: Melduje się dzień dobry. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności. A Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps.
3: De fierté.
2: Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie. Z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
4: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa. Przemysław Pozowski, TOK FM.
2: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Djokovic z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na 3. etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
1: Nadal są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie. 15 stopni będzie dzisiaj na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. W czasie burz wiatr powieje w porywach do 65 km na godzinę.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 25 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
6: Mieliśmy tego lata już upały, bardzo wysokie temperatury. Teraz mamy silny wiatr. Prognoza pogody mówi w niektórych regionach, nawet na te najbliższe godziny, o opadach drobnego gradu. W jakiej sytuacji przy tak zmiennej pogodzie są sadownicy?
7: Od początku tego roku, a więc od wczesnej wiosny, polscy sadownicy są w trudnej sytuacji, bo

0: Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat. Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody. Wszystko, co to się udało ochronić na wiosnę przed przymrozkami, dzisiaj napotyka na kolejne przeszkody, zanim dojrzeje, zanim zacznie być sprzedawane i zrywane przez sadowników.
1: Mhm. Czy są takie regiony szczególnie dotknięte albo takie, które pogoda oszczędza?
0: Niestety nie ma takich regionów. Już począwszy od wiosennych przymrozków, one miały już skalę ogólnopolską. W poprzednich latach bywało tak, że do przymrozki dotknęły jeden lub drugi region albo jakieś zaniżenie terenu. W tym roku te przymrozki objęły całą Polskę od zachodu po wschód. Uprawy sadownicze w Polsce są zlokalizowane głównie w Polsce centralnej, południowo-wschodniej, to jest województwo mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie i wszystkie te regiony zostały bardzo mocno dotknięte także późniejszymi zjawiskami pogodowymi. W tym roku więc mamy do czynienia z niestety wyjątkowo szkodliwym, ale sprawiedliwym dotykaniem sadowników. Wszyscy ubolewamy nad tym, bo właściwie każdy region w Polsce, każde gospodarstwo w jakiś sposób zostało dotknięte przez niekorzystne zjawiska pogodowe, które w tym roku szczególnie nabrały na sile.
1: Czy mamy jakieś dane, które mówiłyby o stratach, konkretnie liczby jakieś właśnie dotyczące skutków pogody?
0: W pierwszej fazie, czyli po przymrozkach, oceniliśmy straty tak najpierw pobieżnie, odnosząc się do potencjału produkcyjnego polskich sadów, czyli ile te sady mogły wyprodukować, gdyby nie było żadnych zdarzeń pogodowych negatywnie wpływających na plonowanie. W drugiej fazie już ruszyły do pracy komisje, które precyzyjnie w każdym gospodarstwie, w każdej gminie, na każdym hektarze stosują straty. Te komisje cały czas pracują, więc oceniliśmy jako Polska, że straciliśmy, bardziej polscy sadownicy, stracili ponad 2 miliardy złotych z tytułu samych wiosennych przymrozków, plus te straty, które są, które teraz dotykają polskich plantatorów, polskich sadowników. Ale chcę powiedzieć, że te straty to nie tylko straty dla polskich producentów, to są też straty dla konsumentów. Za niektóre owoce muszą oni płacić więcej, ale niewątpliwie to straty także dla innych działów gospodarki, bo przecież jesteśmy ogromnym eksporterem owoców, ale trafiają do kilku 10 krajów świata. I w zasadzie dzisiaj nie mamy, albo mamy słabą ofertę eksportową. Owoce też stanowią surowiec do przetwórstwa. Przecież mamy na rynku dżemy, różne produkty z owoców. Ich będzie również mniej zdecydowanie. Więc stracą nie tylko sadownicy, ale stracą wszyscy inni operatorzy rynku, a w konsekwencji przede wszystkim stracą konsumenci, bo będą mieli mniejszy dostęp do doskonałej jakości polskich owoców.
1: I co w takiej sytuacji? Czy przysługują rekompensaty?
0: Komisje, które szacują straty, one w każdym gospodarstwie sporządzają protokół, który mówi, ile w tym gospodarstwie w poszczególnej uprawie było strat. Ten protokół będzie stanowił podstawę do tego, aby ubiegać się o pomoc. Ona niewątpliwie będzie udzielona. Walczymy o to, aby ona była w jak największej kwocie, dlatego że straty są rzeczywiście ogromne. Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej, aby ze specjalnego mechanizmu takiego na zdarzenia nadzwyczajne można było uruchomić wsparcie. Takowe było udzielone w zeszłym roku, 2 lata temu. Sadownicy wówczas otrzymywali wsparcie do 1 hektara poszkodowanej uprawy, w zależności jakie tam były szkody wyrządzone. Negocjujemy cały czas i staram się, aby ta kwota z Komisji Europejskiej była jak największa. Później istnieje możliwość uzupełnienia tej kwoty 2-krotnie większym wsparciem z budżetu krajowego i taki montaż 1/3 z Unii Europejskiej, 2/3 z budżetu krajowego będzie stanowił pewną kwotę, którą będziemy mogli rozdzielić wobec poszkodowanych sadowników. Taki jest wniosek Związku Sadowników. Takie też działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa z ministrem Stefanem Krajewskim. Będziemy to również wspierać na poziomie parlamentu po to, aby w tej trudnej sytuacji polscy sadownicy otrzymali wsparcie. Ale równolegle staramy się doprowadzić do tego, żeby sadownicy mogli w sposób techniczny zabezpieczać swoje uprawy przed tymi zdarzeniami. Chcemy doprowadzić do zmiany przepisów prawa budowlanego, tak aby można było montować na prostych zasadach urządzenia, które będą nas chroniły przed przymrozkami, przed suszą, przed gradobiciem, ale także chcemy uruchomić dedykowany program, który będzie wspierał gospodarstwa sadownicze, które będą musiały wykonać takie inwestycje, ponieważ one są drogie. Wielu sadowników nie stać na wykonanie tych inwestycji w oparciu o własne środki. Stąd w tych programach pomocowych chcielibyśmy, aby sadownicy otrzymywali wsparcie finansowe. I w tej perspektywie finansowej już, ale także w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Prowadzimy w tej sprawie intensywne rozmowy zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim, starając się dopasować polskie przepisy prawne do możliwości skorzystania z tych pieniędzy i do tego, aby sadownik mógł zainstalować takie urządzenia w swoim gospodarstwie i po prostu mieć produkcję, mieć co sprzedawać, mieć dochody.
1: Czy są uprawy bardziej i mniej wrażliwe? Na przykład jabłka są bezpieczniejsze dla sadowników. Czy można tak podzielić w ogóle?
0: Odporność upraw zależy oczywiście od fazy, w której wystąpi dane zjawisko. Jeżeli przymrozek wystąpi wiosenny dość wcześnie, zanim drzewa kwitną, krzewy zanim kwitną, albo są w początkowej fazie kwitnienia, wtedy one mają naturalnie wyższą trochę odporność na przymrozek. Im proces wegetacji jest bardziej zaawansowany, czyli na przykład już na drzewach, na krzewach są zawiązki, czyli młode, małe owoce, to one są bardzo wrażliwe na spadki temperatury. Właściwie -1, -2 stopnie Celsjusza przez krótki okres powoduje, że one spadają, opadają i już nie rosną. Natomiast wydaje się, że w tym sezonie stosunkowo nieźle wytrzymała borówka spadki temperatur wiosennych, z tego powodu, że ona kwitnie dosyć późno i ona niejako tym kwitnieniem ominęła przymrozki. Natomiast jeżeli chodzi o suszę, o gradobicie, o gorące temperatury, które uszkadzają owoce, tutaj najbardziej wrażliwe są krzewy, które są płytko korzeniącymi się, mają korzenie przy samej powierzchni ziemi, więc one bez nawadniania, bez osłony przed słońcem po prostu sobie nie radzą i dlatego mamy poczerte obrazki ugotowanych, dosłownie ugotowanych porzeczek, które wiszą na krzakach, które się nie nadają do zbioru ani do konsumpcji.
1: Bardzo dziękuję. Mirosław Maniszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. A przed nami teraz pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Fuzja dwóch gigantów zagrożona. O tym przeczytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Amerykańskie Stany szykują pozew, aby zatrzymać fuzję Paramount z Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery. Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie transakcji o wartości 110 miliardów dolarów. Ma ono ustalić, czy transakcja dotycząca Warnera i Paramount narusza przepisy. Już w przyszłym tygodniu amerykańskie Stany mogą złożyć pozew o zablokowanie tej transakcji, ustaliła agencja Reutera. Śledztwo w sprawie potencjalnego naruszenia przepisów antymonopolowych przewodzi prokurator generalny Kalifornii. Jego biuro odmówiło jednak oficjalnego komentarza w tej sprawie. Na pytania nie odpowiedział również rzecznik Paramount. W ostatnią środę to właśnie studio powiadomiło, że nie sfinalizuje przejęcia Warner przed 22 lipca. Taką informację agencja Reutera otrzymała od biura prokuratora generalnego stanu Oregon. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest stacja TVN. Planowane połączenie dwóch z czterech największych studiów filmowych w Hollywood budzi ogromny opór w branży. Aktorzy, scenarzyści i inni pracownicy branży filmowej mówią o obawach przed masowymi zwolnieniami. Protestują także właściciele kin. Obawiają się, że połączenie Warnera i Paramount przełoży się na mniejszą liczbę produkowanych filmów. To z kolei drastycznie zawęsi wybór dla widzów i osłabi rynkową konkurencję. O tym wszystkim dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A Rzeczpospolitej o rywalizacji pomiędzy miastami. Warszawa, Katowice i Kraków chcą do gwiazd. Sercem dynamicznie rosnącego biznesu kosmicznego w Polsce ma zostać jedno z trzech miast. W poniedziałek zapadnie decyzja, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oficjalnie o ulokowanie centrum w naszym kraju biegają się Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz z województwem śląskim. Ale w grze mają być tylko trzy miasta. Z naszych informacji wynika, że wśród faworytów są właśnie Warszawa, Kraków i Katowice. Polski rząd w porozumieniu z agencją decyzję o wyborze ma ogłosić 13 lipca. I tutaj pytanie, na kogo wskaże? Polski sektor kosmiczny obejmuje działalność około 450 firm i instytucji zatrudniających około 15 tysięcy pracowników. Rodzime firmy realizują dla Europejskiej Agencji ponad 540 projektów o wartości 190 milionów euro. Po uruchomieniu nowej infrastruktury nad Wisłą te statystyki powinny wystrzelić. Już dzisiaj tak zwany geographical return sięgać 94%, co oznacza, że zdecydowana większość polskiej składki do agencji wraca do krajowych firm i instytucji w postaci kontraktów. Mocne strony śląskiej lokalizacji, warszawskiej lokalizacji, czy też Krakowa, tutaj wszystkie one są wzięte pod lupę dzisiaj w Rzeczpospolitej. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną, magazyn na weekend. Chiny A i Chiny B. W chińskich metropoliach setki milionów wewnętrznych migrantów mają ograniczony dostęp do opieki medycznej, a ich dzieci do szkół. Władze nie palą się do zmian, aby nie rozdrażnić wielkomiejskiej klasy średniej. O tym dzisiaj w dzienniku.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
3: Stygmat. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Wybitna podwójna biografia, monumentalna historia o miłości i politycznej historii Polski. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka, będzie gościem Pisarek i Pisarzy w sobotę po godzinie 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Będzie kolejne spotkanie ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Wczoraj strony omówiły propozycje ministerstwa, które mają poprawić system opieki zdrowotnej. Mowa o płacy maksymalnej dla lekarzy i m.in. unormowaniu sposobu ich zatrudniania. Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że rozmowa była konstruktywna.
7: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
6: Więcej w informacjach o 7. Kilka tysięcy osób wzięło udział w demonstracji przed siedzibą prezydenta Węgier. Protest przeciwko zapowiedziom rządzącej partii TISA o usunięciu ze stanowiska Tamasza Szulioka zorganizował Fidesz, ugrupowanie byłego premiera Viktora Orbana. Urzędujący od maja premier zapowiedział pod koniec czerwca, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Szulioka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną. Poprawka do konstytucji ma zostać poddana pod głosowanie w przyszłym tygodniu. 8 mężczyzn zostało formalnie oskarżonych o udział w spisku dotyczącym udaremnionego ataku na galę mieszanych sztuk walki, która odbyła się w czerwcu przy Białym Domu. Wszystkim 8 osobom zarzucono udział w 2 spiskach. Jednym mającym na celu udzielenie wsparcia materialnego terrorystom oraz drugim, którego celem było dokonanie zabójstwa na terenie należącym do rządu federalnego oraz zamordowanie przedstawiciela władz. Śledczy ustalili, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę i skłonić uczestników do ucieczki. Stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słabe wstrząsy sejsmiczne, poinformował Instytut Geofizyki Czeskiej Akademii Nauk. Pierwotna informacja, która pochodziła z Niemiec i mówiła o magnitudzie 5,5, nie znalazła potwierdzenia. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne doprecyzowało później informacje o sile wstrząsów, podając magnitudę 1,8. Zamiast odbioru osobistego z magazynu, odbiór ekwipunku w paczkomacie. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, odpowiedzialny m.in. za wyposażenie indywidualne żołnierzy, prowadzi pilotaż nowego systemu odbioru umundurowania. W ramach programu uruchomiona została specjalna platforma wysyłkowa. Jak podkreślają pomysłodawcy, rozwiązanie upraszcza proces zaopatrywania, skraca czas odbioru i jest kolejnym krokiem w cyfryzacji logistyki Sił Zbrojnych RP. Obecnie trwa drugi etap pilotażu, z którego korzysta ponad 20 tysięcy żołnierzy, a pełne wdrożenie nowego systemu planowane jest na przyszły rok. Modlitwą za zmarłych zostanie dzisiaj uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według Izby Pamięci Narodowej mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. 15 stopni pokażą dzisiaj termometry na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie. W czasie burz wiatr powieje w porywach do 65 km na godzinę.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 16 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. A skoro mamy piątek, to już teraz witam w studiu Ewę Pietrzyk-Zieniewicz, politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Przed nami polityczne podsumowanie tygodnia i jutrzejsza data, od której nie uciekniemy i chyba nie ma powodów, żeby uciekać, mianowicie rocznica rzezi wołyńskiej. Czy historia dzisiaj jest narzędziem walki politycznej?
8: Niestety tak. I mówię to naprawdę z głębokim bólem, bo nawet nie w tym rzecz, że to nie powinno tak być. Jako żywo zostawmy tych, którzy odeszli w spokoju, na Boga w spokoju, ale też to, jeśli chodzi o czasy współczesne dla tych, którzy żyją, to nie jest dobrze, że my tak jesteśmy odwróceni do tyłu i że ciągle rozdrapujemy te rany i otwieramy te nasze krypty. To naprawdę nie jest dobrze i do niczego dobrego nie prowadzi. Ukraina jest naszym sąsiadem, to się nie zmieni. No mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo jeśli, to na bardzo, bardzo gorsze. Po prostu mielibyśmy pana Putina. I jakoś musimy współistnieć i obie strony powinny mieć tego pełną świadomość, zwłaszcza nasze klasy polityczne, a tak nie jest, tak zwyczajnie nie jest.
1: Na froncie nie jest tak źle ostatnimi czasy, zdecydowanie gorzej w tych naszych polsko-ukraińskich relacjach. I pytanie, czy to dotyczy salonów, czy dotyczy zwykłych obywateli. Pytam o to, mając tutaj na myśli polityczne bojówki, które wchodzą do ukraińskiego przedsiębiorstwa i pytają o to, jakie poglądy ma przedsiębiorczyni.
8: A to już tak przeeskalowało, że należy tylko zapytać, dlaczego ci dżentelmeni bogaci tam jeszcze nie siedzą w kozie, bo tam jest ich miejsce, bo nam tak z przeproszeniem zabagniają głowy, umysły, scenę polityczną i czego tam chcemy jeszcze, że to naprawdę aż wstyd słońcu świecić. Ja już pomijam, że proszę zobaczyć, że z jakąś klasą tutaj zachowała się wyłącznie ta pani Ukrainka, która bardzo spokojnie to chamstwo wytrzymała. Bo redaktorze, jak tak dalej pójdzie, bo oni są stąd, jak to oświadczyli.
1: Znaczy, oni powiedzieli, że mają prawo kontrolować, bo są Polakami.
8: Tak. No więc za chwilę będą nam do domu wchodzić, bo są Polakami. Wszyscy nimi jesteśmy. Ale istnieje, no bodaj, coś takiego jak mir domowy, którego nie wolno zakłócać i bodaj z takiego paragrafu, a jeśli go nie ma, to trzeba, żeby był. I ci panowie powinni już być osądzeni i skazani. Ja tutaj, proszę państwa, naprawdę żałuję, rzadko żałuję, że nie mieszkam w Stanach, to nie jest dla mnie teren, ale tutaj żałuję, bo tam by dostali już wyroki z bomby. Tego samego dnia, najdalej następnego. I sprawa byłaby załatwiona, bo to jest nie tylko bezczelność, chucpa, bo kranda zwyczajnie, ale powtarzam, że jak to pójdzie w tym kierunku, do domu jedni drugim będą się ładować, żeby zobaczyć, co tam na ścianach wisi. To przypomina najczarniejsze czasy, momentami najczarniejsze czasy stalinizmu. No. Mhm.
1: Jedna z tych osób, które weszły do siedziby firmy ukraińskiej, to człowiek, który był, zdaje się, że on był przez ABW zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i on chyba w ogóle Jarosław K. jest...
8: To pięknie. Jarosławka jeszcze w dodatku. Panie redaktorze, ja nie przesądzam. Jeśli sąd tam go uwolnił, no to mam nadzieję, że była to decyzja przemyślana i w buty sądu wchodzić tutaj nie będę. Ale jest druga sprawa, drugi aspekt społeczny. Proszę zobaczyć, ile on sobie z tego robi. Bo zakładając, że jest niewinny, no tak, muszę założyć, sąd tak założył, to proszę zobaczyć, że nic sobie, takie indywiduum jako żywo, nie robi z tego, że już się otarł o ten wymiar sprawiedliwości. Przecież jakieś powody musiały być, że go tam prześwietlano bardzo mocno. Jakieś były. Czyli co to jest za typ? To już sobie możemy wyobrazić i dopowiedzieć. A teraz tenże chodzi po domach niemalże, no. Mhm. I twierdzi, że skoro on jest stąd, to on może. No ja przyznam się, że nie byłabym tak cierpliwa jak ta pani, do której przyszli. I jakbym mu powiedziała, co on może, to mogłabym wylądować w sądzie o pyskówkę. I to jest bardzo, bardzo niedobry trend.
1: No, też bym chętnie się odniósł, gdybym miał taką okazję do tego, tak jak pani doktor, może wspólnie byśmy się tutaj odnieśli, pan może. Ale już zmieniając temat, tak. Chciałem zapytać panią, czy informacja o obecności Amerykanów w Polsce daje nam takie uf. A jeśli tak, to czy to jest tutaj czyjaś zasługa?
8: Panie redaktorze, no właśnie mam wrażenie, że na razie zostawmy zasługi na boku, ale uf, nie ma. I raz, że żeśmy za długo na to czekali. Dwa, że za długo to wszystko było niejasne. Ilu tych Amerykanów, kiedy i jak to będzie. A poza tym to my wszyscy jesteśmy lekko podminowani zwykle, ponieważ pan prezydent Stanów Zjednoczonych ma taki słodki zwyczaj zmieniania zdania i to niemalże z dnia na dzień. Więc dopóki rzecz się nie zrealizuje, to ciągle nie będzie uf, bo będziemy czekali, co oni tam jeszcze mogą wymyślić.
1: No ale już jesteśmy w blokach startowych, tu miliardy prawie gotowe na budowę bazy. Już tutaj prawie.
8: To prawda, ale prawie robi ogromną różnicę niekiedy. Prawda. I o tym musimy pamiętać. Inna sprawa, że psychologicznie to robi Polakom nieźle, ponieważ zawsze ta Ameryka to było jak symbol działała, że jak Ameryka nas wesprze, to już nic nam grozić nie może.
1: To już inna Ameryka.
8: Tak, ale poza tym to jest generalnie niedobrze, wie pan, jest takie przysłowie, pomóż sobie sam, nieboże, to ci, no i tu możemy. Ameryka dopomoże, Anglia, Francja dopomoże. Po prostu musimy liczyć na siebie. Drugie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie.
1: Miałem to dodać. Jak pani patrzy na wysiłki pani minister Sobierańskiej-Grędy związane z aferą w ochronie zdrowia?
8: No, przykro mi to powiedzieć, ale sceptycznie. Ponieważ oczywiście kierunek jest dobry i chyba właściwy, ale w zasadzie, no panie redaktorze, nic się nie wydarzyło. Od paru lat mówimy o mniej więcej takich zmianach, jakie nam pani minister zaproponowała, więc to jest jednak, no, faktycznie rybka częściowo nieświeża. To wygląda tak, że wszyscy muszą zachować twarz, więc pan premier też. Więc skoro pan premier powiedział albo na wtorek będą jakieś konkrety, albo głowy polecą, no to trzeba było pokazać, że jakieś konkrety są, a że one już dawno się konkretyzowały i pozostają ciągle w sferze deklaratywnej, począwszy od tego nieszczęsnego, ja już dostaję wysypki, jak słyszę, najważniejszy jest pacjent. No nigdy w życiu bym na to nie wpadła, gdyby mi tego nie powiedziano. No naprawdę, nie wolno sobie tutaj robić z nas dalej żartów, bo to się źle skończy. A te sprawy z lekarzami, niestety rozwojowe, i to nie jest wina lekarzy, więc ciągle pytamy, czyja to jest wina, że coraz więcej takich, ośmielę się to nazwać, przekrętów wyłazi. Im dalej od wielkich ośrodków miejskich, tym jest tego więcej. I te, rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu i ja tutaj krzyczałam, że co to jest, że niżej 500 000 to już w ogóle nie jest przekręt. Już żeśmy przywykli, co tam. To już muszą być bardzo wielkie sumy. Ale okazuje się, że w Polsce można zostać milionerem niemalże z dnia na dzień. Mało tego, ja nie powiem, że jest na to przyzwolenie społeczne, bo takiego przyzwolenia nie ma, więc jest na to obojętność społeczna, tak jakbyśmy mówili, no trudno, musi tak być.
1: Nie musi. Została nam minuta, to jeszcze w zestawieniu z tym niezadowoleniem z ochrony zdrowia, sondaż tego nie pokazuje, bo mamy opinia 24 dla Onetu podaje tak, 31,3% Koalicja Obywatelska, około, no niecałe 10 mniej Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja 13,4%. Okopały nam się te partie w tych wskaźnikach.
8: Dokładnie, scena polityczna jak gdyby zamarła. Wzdrętwiała. Jeśli się rusza, to bardzo powoli, takim chochołowym tańcem, inteligencji polskiej. A do czego doprowadza chochołowy taniec inteligencji polskiej, to jeśli ktoś nie pamięta, to już katastrofiści z Miłoszem na czele nam to opisali. To jest po prostu źle. Dla nas wszystkich źle, a przyszłe pokolenia będą o to miały pretensje. Dzień dobry, panie redaktorze. Jest pan redaktor Żakowski, więc mnie tutaj zaraz pogoni. Ale trudno, przyzwyczaiłam się.
1: Pani doktor, to mnie pogoni przede wszystkim. No. Ja się tu już zasiedziałem przez te 2 godziny.
4: No i żebyś się tu nie zasiadywał.
1: Jacek Żakowski dołącza właśnie w tej chwili do nas. Widziałeś ostatni sondaż?
4: Ale który?
1: No, wiesz, jakbyśmy ich nie...
4: Jakbyśmy nie
1: przypisali do nich dat, to byśmy się nie poznali, który jest który, bo to wciąż to samo.
8: Nawiązałem,
1: 32 Platforma, PiS 22.
8: To, że to tak zdrętwiało wszystko.
4: Widziałem taki sondaż, że Lewica przegoniła Brauna. I to mnie ucieszyło. No. I to mnie ucieszyło, bo mam wrażenie, że jest szansa, że ta fala braunowska podkupiona.
1: Tak, 9,2. Tak.
4: Podkupiona przez wszystkich dookoła, wszyscy teraz Braunem mówią do nas, że ona jednak go osłabi.
8: Oby, panie redaktorze, bo naprawdę to trochę jest dla nas haniebne, że my mamy te nastroje faszystowskie, nazwijmy to, w naszym kraju, gdzie żyje jeszcze przecież pokolenie do diabła, moich dziadków na przykład, i to pokolenie pamięta, naprawdę, że to u nas jest możliwe, że taki dżentelmen prowadzi za sobą.
1: Ale wiesz, to tak z tygodnia na tydzień się zmienia.
4: Jak to się roznosi? Czytam ministra Kierwińskiego ostatnio na X-ie, który pisze o hordach migrantów na granicy. No jak może liberalno-demokratyczny polityk używać faszystowskiego języka? No
1: poranek.
8: Redaktorze, jak to robi, FM. To widać może i to jest bardzo...
1: Przed nami.
4: Po informacjach opowiem, co będzie w programie.
8: Dziękuję bardzo. Chyba tak.
1: Ale to chociaż jedno zdanie o tym, kogo zaprosiłeś.
4: Główny inspektor pracy, potem Jacek Siewiera o NATO i wojnach i tak dalej. I na końcu Marek Balicki o tym...
8: O służbie zdrowia.
4: Komu coś takiego mogło przyjść do głowy, co ogłosiła pani ministra zdrowia.
1: Bardzo dziękujemy. Ewa Wietrzyk-Zieniewicz była gościnią
8: przed
1: 7. Jacek Żakowski państwa zaprasza na poranek.
4: Bardzo.
1: Ekipa wczesno poranna państwu już dziękuję. Krzysztof Olesiewicz, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Będzie kolejne spotkanie ministra zdrowia z lekarzami. Na stole różne propozycje uzdrowienia systemu. Ważnym i konstruktywnym nazywa prezydent Ukrainy spotkanie z polskim prezydentem na szczycie NATO. Ceny paliw idą w górę. Czy wróci pakiet CPN? Piątek, 10 lipca, minęła 7. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. O patologiach, które trawią system ochrony zdrowia, rozmawiali ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać likwidowane, powiedział szef samorządu lekarskiego Łukasz Jankowski. Omawiane były propozycje ministerstwa, które mają poprawić system opieki zdrowotnej. Mowa o płacy maksymalnej dla lekarzy i unormowaniu sposobu ich zatrudniania. Tomasz Fęskę.
16: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
17: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
16: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
18: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
16: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: A na ustalenia czekają dyrektorzy szpitali zatrudniający lekarzy, ale przede wszystkim pacjenci.
19: O służbie zdrowia dobrych słów nie powiem. I przede wszystkim o szpitalach, o izbach przyjęć. To jest tragedia. Ja tam trzeba czekać godzinami. Ostatnio z żoną byłem i ponad 10 godzin czekaliśmy, żeby ją przyjęli. No to jest tragedia. No.
20: Płacąc takie składki, a do specjalisty, żeby się dostać, to jest masakr. Powiem pani, że do endokrynologa ponad rok się czeka.
21: No do tych specjalistów, nie? Ciężko jest.
22: A prywatnie pan chodzi?
21: Nie. Po to płacę składki, żeby prywatnie nie chodzić.
15: Rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Nasze spotkanie z prezydentem Polski było ważne, dość długie i konstruktywne, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański odpowiedzi. odpowiadając na pytania dziennikarzy na WhatsAppie i dodał, że omówione zostały kwestie priorytetowe. Grzegorz Kozioł.
0: Prezydent Ukrainy poinformował, że na spotkaniu z prezydentem Polski Karolem Nawrockim przywódcy omówili m.in. kwestie historyczne.
13: Na mój pogląd, my tu...
0: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
13: Między Ukrainą i Polską.
0: Kolejna kwestia to gospodarka. Zorganizowaliśmy w Gdańsku udaną konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Polski biznes jest zainteresowany, a my jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów. Zełenski stwierdził też, że omówił z Nawrockim kwestię bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: Przypomnijmy, że po spotkaniu polski prezydent powiedział, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób związanych z ukraińską powstańczą armią.
22: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińskiej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
15: Jutro przypada rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. Mamy informację, iż w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a szef resortu, wicepremier Radosław Sikorski, ostrzega przed prowokacjami.
23: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
15: Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Dzisiaj 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodząca się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Zabity w amerykańsko-izraelskim ataku przywódca duchowo-politycznej Iranu Ajatollah Ali Chamenei został pochowany rano w swoim rodzinnym mieście Meszhedzie. Ceremonia pogrzebowa była zwieńczeniem 6-dniowych uroczystości żałobnych w Iranie i Iraku. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Tak nie było od marca. Bartosz Kądziołka.
24: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
25: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
24: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
25: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
24: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
15: Za chwilę poranek TOK FM i Jacek Grzechowski. Wcześniej prognoza pogody.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie. 15 stopni będzie dzisiaj na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Witam, Jacek Grzechowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 7 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9. I oczywiście będziemy mieli gości. Najpierw Janusz Krasoń, całkiem nowy główny inspektor pracy. O tym, czy pracujemy legalnie i co z tym zrobić. I czy lekarze pracują legalnie. I co z tym zrobić. Po 7.40 profesor Jacek Siewiera, Akademia Marynarki Wojennej, Atlantic Council, Europe Center i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Porozmawiamy oczywiście o tym, co z NATO po Ankarze i co z wojną w Ukrainie po wybuchu tych wszystkich napięć polsko-ukraińskich. A potem po 8:00 dr Marek Balicki, były minister zdrowia, członek Prezydenckiej Rady Ochrony Zdrowia. Będziemy oczywiście rozmawiali o tym, jak to się stało, że lobby dyrektorskie definitywnie odniosło triumf nad lobby ordynatorskim. Czyli menadżerowie wygrywają z lekarzami na razie 1-0. A po 8.20 Roman Imielski, Agnieszka Wiśniewska i Mateusz Macini. Czyli nasza doborowa grupa komentatorów. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co się udało przeczytać w gazetach. Wracam do trudnej sprawy i bardzo, bardzo, bardzo polecam Państwu w dzisiejszej Gazecie Wyborczej stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 2 lipca w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Brzmi okropnie, chodzi o dwa więzienia dla podejrzanych o to, że mogą popełnić jakiś straszny czyn. Więzienia niedosłownie, ośrodki podlegają formalnie ministrowi zdrowia, ale jak was tam zamknął, to już nikt was nie wypuści. To jest pewna wiadomość. Jak mnie tam zamknął, też już nikt mnie nie wypuści. Przerażony mój wydawca patrzy, tak. Nie ma na to żadnego sposobu. Stamtąd się po prostu nie wychodzi. A codziennością są tortury. Tak, to nie jest moja opinia, to jest opinia cytowana przez Komitet Polskiej Akademii Nauk za Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale także za raportem Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. Sprawa jest bardzo poważna, miejsce istnieje, niestety cały czas istnieje i zastanawiam się właściwie, przeczytajcie Państwo to stanowisko. Jest to dobre 10 minut czytania, ale warto i przeczytajcie zalecenia, bo to jest coś niesamowitego. My tu mówimy o demokracji, praworządności, sądach, prokuraturze, że neosędziowie, paleosędziowie i co tam jeszcze sobie chcecie. A takie bezprawie dzieje się legalnie w Polsce, chociaż istnieje tego typu miejsca, tak działającego, narusza wszystkie standardy konstytucyjne i standardy praw człowieka. Więc warto to przeczytać. Naprawdę dziękuję Komitetowi Bioetyki za to, że to stanowisko tak jasno, precyzyjnie i naprawdę sposób dający do myślenia sformułował. I bardzo bym chciał, żeby pan Żurek, który ma przecież taką wrażliwość na praworządność, żeby się ten nareszcie poważnie zajął wraz z panią Sobierańską Grędą, której przecież tak zależy od dobru obywateli. Kropka. To w Gazecie Wyborczej bardzo polecam. Tortury w świetle prawa i tak dalej. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, bardziej przewidywalna. Wielki test dla Polski i Ukrainy. Kolejna rocznica rzezi wołyńskiej powinna być dla Polski i Ukrainy przestrogą, a nie okazją do rozkręcania skrajnych emocji, na których zyskuje wyłącznie putinowska Rosja. Nasz wspólny wróg, podpisze Roman Imielski. Trudno to powiedzieć lepiej, ale może można, może by się dało. Dodałbym jeszcze jedno. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Przed II wojną światową średnio inteligentni generałowie, którzy po śmierci Piłsudskiego przejęli w Polsce władzę, doprowadzili do pacyfikacji ukraińskich wsi w województwach wschodnich, palenia cerkwi, niszczenia mienia i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, napędzili w brutalny i głupi, nikomu niepotrzebny sposób konflikt polsko-ukraiński. Robili też wiele innych rzeczy. Osadnictwo wojskowe, to co prawda początek II RP na Wołyniu i tak dalej. Zakaz funkcjonowania zakaz funkcjonowania Uniwersytetu Ukraińskiego, niewykonanie postanowień traktatowych, które dały Polsce te tereny po I wojnie światowej, polegających na obowiązku stworzenia autonomii na terenach rusińskich i tak dalej. I teraz potem ten konflikt eskalował, wybuchł w postaci rzezi wołyńskiej. Teraz co się dzieje teraz? Napędzamy przez polityczną głupotę niechęci, które też kiedyś wybuchną. To nie jest tak, że ta zła energia znika. No, wyobraźcie sobie, dziś w Polsce zdarza się coraz częściej, że Ukraińcy są bici, prześladowani, wyśmiewani, poniżani z powodu tego, że są Ukraińcami. Czy chcecie, żeby po drugiej stronie granicy to samo spotykało Polaków, tam gdzie stanowią mniejszość? Żeby Polacy we Lwowie byli tak traktowani jak Ukraińcy w Warszawie? Chcecie tego? Tego chcą polscy nacjonaliści, którzy chodzą do biur ukraińskich w Polsce i przysłuchują. Widzieliście pewnie państwo to zdjęcie, albo te zdjęcia, albo znacie to z opowiadań. No trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że emocje krążą, że one nie lecą w kosmos. I to, że to służy Putinowi, oczywiście jest bardzo ważne. Ciekawy na ten temat w Polsce de Orlen tekst rozmowy z doktorem Łukaszem Adamskim. Rosja nie wymyśliła Wołynia, ona tylko dolewa benzyny do ognia, który już płonie. Rosja dolewa? Może Rosja, ale rękami Polaków. Znacie te nazwiska, znacie te twarze. Polityka, strategia putinowska, rosyjska, ich rękami się w Polsce realizuje. To nie Ruscy to robią, to my sami sobie to robimy, chociaż może niektórzy za ruskie pieniądze. W Super Ekspresie pełnego porozumienia nie było. O rozmowie pana prezydenta Nawrockiego z panem prezydentem Zeleńskim. Fantastycznie, że ona się odbyła i cudownie, że nie doszło do awantury takiej, jak kiedyś Zeleński, jaką kiedyś Zeleński miał w Białym Domu. Może trochę się pan prezydent Nawrocki też zrozumiał, że eskalowanie nie ma sensu, że jest przeciwko polskim interesom. Może pan Zeleński trochę lepiej zrozumie wrażliwość i łatwość, z jaką Putin wykorzystuje wątek wołyński przeciwko Ukrainie i przeciwko Polsce. W Rzeczpospolitej ciekawy tekścik Marka Kozubala, więcej o kozakach niż o Wołyniu. Rzeczywiście ten obraz relacji polsko-ukraińskich w prasie, w książkach, w podręcznikach szkolnych jest dość łagodny, taki można powiedzieć, no nie idylliczny, ale jak na emocje dzisiejsze to spokojny, ale za jaką cenę? Za cenę przemilczania problemu kolonizowania terenów rusińskich, ukraińskich teraz przez Polskę, no przynajmniej od XVII wieku i za cenę nie nazywania tego kolonializmem, którym to cały ten proces był, właśnie zaczynając od tam księcia Wiśniewieckiego, o którego ostatnio sobie politycy przypominają, a kończąc na pacyfikacjach robionych przez II Rzeczpospolitą. Ja myślę, że ten brak prawdy o krzywdach, które Polacy zadawali innym narodom przez wieki, w tym Ukraińcom, jest jedną z przyczyn, dla których tak łatwo jest te anielskie nasze dusze, nieskażone żadnym poczuciem odpowiedzialności, z wyjątkiem jedwabnego, popchnąć do awantury o to, że nas wciąż krzywdzą. Mamy wiele niezabliźnionych ran, to także w Rzeczpospolitej prezydent Kwaśniewski. Bardzo ciekawa rozmowa, również nas Państwu bardzo polecam. No i ciekawy komentarz Bogusława Chraboty, rzeź wołyńska będzie dzielić. Tak, Bogdan, będzie dzielić rzeź wołyńska, ale tylko wtedy będzie dzieliła szkodliwie, kiedy będziemy wypominali Ukraińcom rzeź wołyńską, nie będziemy potrafili swoich własnych historycznych win wobec Ukraińców pamiętać, przynajmniej pamiętać, jeśli nie przypominać, a powiem szczerze, także przeprosić, bo o ile rzeź wołyńska była nieregularna, była dokonana przez nieregularne oddziały, o tyle pacyfikacje robione w II Rzeczpospolitej były dokonywane przez brutalne spalenie cerkwi i tak dalej, były dokonywane przez regularne oddziały polskie z orzełkami na czapkach. Z innych tematów, o których Państwo na pewno dużo już słyszeliście, służba zdrowia, tylko jeden tytuł z Super Express, z faktu dzisiejszego przytoczę. Tusk zapłaci za tę decyzję, mówi Rafał Chwedoruk o pozostawieniu pani Sobierańskiej-Grendy na urzędzie. Boję się, że nie tylko Tusk. Informacje w TOK FM.
1: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
2: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
4: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
2: Piaski, laski i karaski. No.
4: Tak, tak.
2: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Au! Znów ten ból.
27: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
27: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
27: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
28: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
30: Lidl, to się opłaca.
31: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
32: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
31: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
32: Biohyspan Max, bo to

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Do sądu w Krakowie akt oskarżenia wobec byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana B. i dwóch innych osób. Sprawa ma związek z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. W Nowym Jorku zbierze się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ w sprawie programu atomowego Iranu. Władze w Teheranie od lat przekonują, że nie budują broni nuklearnej. Jednocześnie jednak intensywnie wzbogacały uran do poziomów nie znajdujących zastosowania w cywilnej energetyce jądrowej. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Analitycy z UC Research wskazują, że wpływ napięć w Zatoce Perskiej na ceny detaliczne okazał się słabszy niż przewidywano. Czas na sport.
2: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Szósty mecz i szóste zwycięstwo. Francji awansowała do półfinału mundialu. Maroko dzielnie się broniło w pierwszej połowie, ale po godzinie gry ich opór przemógł Kylian Mbappé, a 6 minut później do siatki trafił Ousmane Dembélé. Trójkolorowi wygrali 2-0 i chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouabi. Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Francja w półfinale zagra z Hiszpanią lub Belgią. Ten mecz dziś o 21:00. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszlemową i na pewno będzie to Czeszka, bo tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Ta pierwsza w dwóch setach ograła Martę Kostiuk, a Muchowa po trzysetowym thrillerze wygrała z Coco Gauff. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad USA 3-2 są już bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji liderek. Biało-czerwone z 7 wygranymi i 3 porażkami są obecnie na 5. miejscu. Przed rokiem taki bilans gwarantował awans do decydującej fazy rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego dziś zmierzą się z Brazylią, a turniej w Osace zakończą w niedzielę spotkaniem z Japonią. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym meetingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodu we francuskim Tomblaine uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
4: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
3: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20:00, a już za chwilę prognoza pogody w TOK FM.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni u podnóża Karpat, około 17 na Suwalszczyźnie, 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, do 25 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniej może padać na Warmii, Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz prawie 26 minut po 7:00 i mamy już połączenie z Januszem Krasaniem, głównym inspektorem pracy. Dzień dobry, gratulować czy współczuć?
7: Dzień dobry, panie inspektorze.
6: Redaktorze.
7: Przepraszam. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Już mam drugi tytuł, jeszcze... niedawno zostałem premierem. Teraz inspektorem też może być. No.
7: To przez to, że od kilku dni najczęściej używam tego słowa. Czy współczuć?

0: czy gratulować. Ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania i całe życie miałem takie podejście. W związku z tym chyba jednak gratulować.
1: No dobra, bo to gratuluję. Mam pomysł. Razu powiem, co mnie zanepokoiło. Proszę, jak panu oczywiście wręczano powołanie w gabinecie marszałka Sejmu, to pan marszałek Czarzasty mówił tak. Osoba nowego głównego inspektora pracy, Janusza Krasonia, gwarantuje współpracę i rozsądne korzystanie z nowych rozwiązań, jakimi dysponują inspektorzy pracy. Dobra, to jedno. A potem pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zwracam się z prośbą, by każdego dnia towarzyszyła panu troska o przestrzeganie prawa pracy, o polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców, a także o życie i zdrowie pracowników. To właściwie, przepraszam bardzo, panie inspektorze, pan ma egzekwować prawo, czy elegancko go nie egzekwować, żeby nie szkodzić gospodarce?
0: Panie redaktorze, ja nie widzę tutaj sprzeczności w tych wypowiedziach i zaraz to panu postaram się wytłumaczyć. Po pierwsze, w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z występowaniem znamion stosunku pracy, czyli tych wszystkich cech, które charakteryzują stosunek pracy, będzie oczywiście interwencja inspektora pracy. Nie wyobrażam sobie dzisiaj w XXI wieku, w 1/4 tego nowego wieku, w państwie, w którym mamy 20. gospodarkę na świecie, że będziemy po prostu kosztem pracownika, kosztem jego życia, kosztem jego zdrowia, kosztem jego urlopu,
1: budować
0: gospodarkę. 25 lat temu być może trzeba było dokonać takiej liberalizacji, aby polska gospodarka mogła ruszyć z kopyta, aby mogła stworzyć się grupa przedsiębiorców i mniejszych, i średnich, i większych. I to uelastycznienie rynku pracy było rozsądne. Dzisiaj w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z cechami stosunku pracy, będziemy interweniować. Nie
1: Dobra.
0: Wyobrażam sobie, żeby 8 lat pracując na taśmie można było po prostu dostawać umowę zlecenie. A druga sprawa jest taka, wszędzie tam, gdzie funkcjonują umowy cywilnoprawne i one są umowami cywilnoprawnymi, oczywiście nie będziemy interweniować. My chcemy po prostu w realnej sytuacji doprowadzić do praworządności tam, gdzie po prostu to jest oczywiste.
1: Super.
0: Z punktu widzenia inspektora pracy.
1: Super. Wchodzi Janusz Krasoń do lekarza, a lekarz na B2B. Przy nim siedzi sekretarka, obsługuje go rejestracja, no i tak dalej, i tak dalej. I co Janusz Krasoń robi? Wyciąga legitymację i mówi, zamienimy to na umowę o pracę? Czy udaje, że nie widzi?
0: O nie. U lekarza i w każdej innej firmie będziemy postępować zgodnie z przyjętą metodologią i wytycznymi, które kilka dni temu podpisałem, i będzie polegało to na tym, że sprawdzimy stan faktyczny.
1: No dobrze, stan faktyczny jest taki. Lekarz pracuje w godzinach, w wyznaczonym miejscu, w strukturze, bo rejestracja do niego kieruje, pielęgniarka go obsługuje i tak dalej. Spełnia wszystkie warunki zatrudnienia etatowego, prawda?
0: Tak jest.
1: Czyli wtedy Janusz Krasoń co zrobi?
0: Pracodawcę wydaje polecenie, aby został zatrudniony na umowę.
1: To będzie dotyczyło 100 tysięcy lekarzy w Polsce, czy więcej, pana zdaniem?
0: Nie sądzę.
1: Bo to
0: nie
1: jest
0: sądzę,
1: B2B.
0: Żeby to dotyczyło. Tak, ale nie sądzę, żeby dotyczyło to 100 tysięcy lekarzy w Polsce, dlatego że w większości sytuacji, jak sądzę, ci lekarze prowadzą praktykę na zasadach typowej dla działalności gospodarczej, czy innymi słowy po prostu. Te godziny są narzucone przez tego lekarza, on korzysta, albo dzierżawi sprzęt, albo korzysta z tego sprzętu,
1: nie,
0: albo
1: normalnie
0: wynajmuje.
1: Przychodzi panie... Panie inspektorze, normalnie przychodzi do roboty, siada, myje ręce i przyjmuje pacjenta.
0: Mamy w tym przypadku sytuację, w której będziemy, jeszcze raz mówię, będziemy badać wszystkie te okoliczności.
1: No dobra, to drugie trudne pytanie, bo widzę, że troszkę pan... Przychodzi Janusz Krasoń do studia TVP.
0: Tak.
1: Naprzeciwko niego siedzi osoba zatrudniona na B2B. Tak. Co Janusz Krasoń robi?
0: Panie redaktorze, no myślę, że jeśli jest to pracownik techniczny, który przychodzi codziennie...
1: Nie, dziennikarz, gwiazda.
0: Nie mam zielonego pojęcia, jak pan jest zatrudniony.
1: No ja tam nie pracuję akurat, ale... Ale większość kolegów jest zatrudniana na umowę o dzieło albo B2B, tak? I teraz zaatakuje pan telewizję publiczną i służbę zdrowia nowymi przepisami i swoimi kompetencjami, czy jak mówił marszałek, będzie pan rozsądnie korzystał z nowych rozwiązań?
0: Będziemy podchodzili do sprawy bardzo rozsądnie, bardzo rozważnie. Nie będziemy robić żadnej nagonki. Nie wytypowaliśmy żadnej po prostu z branż. A żeby uspokoić pana i radiosłuchaczy, powiem w ten sposób. Do takich kontroli celowanych, do kontroli planowanych przystąpimy dopiero od nowego roku, kiedy dokonamy oceny ryzyka i zobaczymy, czy sprawdzimy w praktyce, jak to wygląda. Dzisiaj chcemy reagować głównie na skargi, więc jeśli lekarz pracujący w tej przychodni, o którym pan mówił, zwróci się do nas z taką skargą, z taką prośbą, jego sprawę rozpatrzymy.
1: No, oczywiście, że się nie zwróci, bo on wspólnie i w porozumieniu ze swoim szefem oszukuje budżet państwa, nie płacąc składek i płacąc niższe podatki. I to jest zmowa, więc on z niej nie wyjdzie nagle. Wyjdzie kierowca może wyjdzie jakaś sprzątaczka, tak?
0: Być może w pierwszej kolejności, natomiast proszę mi wierzyć, że podczas realizacji kontroli w placówkach ochrony zdrowia także będziemy się temu przyglądać, niezależnie czego ta kontrola dotyczy. Czy jest to kontrola skargowa, czy to jest kontrola planowana według planu pracy. Będziemy także przyglądać się tym zagadnieniom.
1: Pytam dlatego, że może pani ministra niesłusznie się tak męczy, próbując to wszystko jakoś poszywać w oparciu o dotychczasowe formy zatrudniania lekarzy, bo za chwilę z urzędu musi tam przyjść inspekcja pracy i powiedzieć, te formy są nielegalne, musicie to zmienić.
0: Jeśli te formy są nielegalne w realnej sytuacji, będą musiały być zmienione. Natomiast nie chcę dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, bo każda sytuacja jest inna. Naprawdę, proszę mi wierzyć, każda sytuacja jest inna.
1: Ja wiem, pan ma trudną rolę, ale ja też mam swoją trudną rolę i muszę pana dodręczyć. No to właściwie na czym panu zależy teraz? Na tym, żeby szybko ucywilizować stosunki pracy, a więc także funkcjonowanie branż, także konkurencyjność w polskiej gospodarce, czy na tym, żeby nie robić wstrząsu?
0: Panie redaktorze, po pierwsze, na pewno Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna generować, czy nie powinna swoją działalnością powodować kolejnych niepokojów społecznych, zakłóceń w gospodarce, bo to nie jest nasza rola. Naszą rolą jest ochrona człowieka w procesie pracy, tego słabszego człowieka w procesie pracy. Więc proszę mi wierzyć, że w Polsce mamy tak potężną grupę ludzi, którzy oczekują tego, aby godnie żyć, aby mieć urlop, aby mieć to, o czym mówi pani ministra, aby mieć umowę o pracę, aby dożyć spokojnej starości.
1: No tak, ale jest też grupa cwaniaków, którzy nie płacą podatków i składek, oszukują nas wszystkich i państwo.
0: Natomiast jeśli pan, bo rozumiem, że drąży pan do tej służby zdrowia i tak dalej.
1: No nie tylko, właśnie do tych branż takich bardziej zaawansowanych intelektualnie, bym powiedział, prawda? Media, informatycy, służba zdrowia czy ochrona zdrowia. Tam jest ogromny problem.
0: Tak jest, więc myślę, że tutaj trzeba się temu przyjrzeć. Trzeba zobaczyć, jak wygląda realna sytuacja. I po kilku miesiącach formułować określone opinie i strategie.
1: Na kiedy się umawiamy? Wyznaczmy sobie jakąś datę. Trzeci, piątek stycznia na przykład.
0: Ale proszę uprzejmie.
1: Dobra, jesteśmy umówieni. Kuba, zapisujesz. Trzeci, piątek stycznia, 7:40. Pan główny inspektor pracy Janusz Krasoń, który był z nami. I bardzo, bardzo, panie inspektorze, dziękuję. Strasznie jestem ciekaw, co będziemy wtedy mogli naszym słuchaczom wspólnie opowiedzieć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia radiosłuchaczom.
1: Do 15 stycznia.
2: Autopromocja. Piłka jest okrągła.
3: A nas jest dwóch.
2: Kraje są trzy.
3: A mistrz będzie jeden.
2: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
3: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
2: Zapraszamy.
3: Przemysław Pozowski
2: i Michał Waszkiewicz.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Farm.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Będziemy interweniować w każdej sytuacji, gdy mamy do czynienia z cechami stosunku pracy, stwierdził w poranku TOK FM główny inspektor pracy Janusz Krasoń, odniósł się do zmian w przepisach, które dają większe możliwości inspektorom.
4: 25 lat temu być może trzeba było dokonać takiej liberalizacji, aby polska gospodarka mogła ruszyć z kopyta, aby mogła stworzyć się grupa przedsiębiorców i młodszych, i mniejszych, i średnich, i większych, i to uelastycznie czynienie rynku pracy było rozsądne.
3: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy zaczęła obowiązywać 8 lipca. Nowe regulacje dają inspektorom pracy prawo do zamiany zakwestionowanych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Czekamy na konkrety, mówią dyrektorzy szpitali po zapowiedziach zmian w ochronie zdrowia. Zdaniem szefa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacka Krysia, konieczne są przede wszystkim zmiany systemowe w wycenach świadczeń oraz w wycenie pracy lekarzy w konkretnych procedurach medycznych.
5: W ustawie faktycznie maksymalne wynagrodzenie dla lekarza to na pewno musi się pojawić, ale ja tu widzę bardzo dużą rolę Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie potrzebuje żadnych ustaw, tylko niech wreszcie Narodowy Fundusz Zdrowia właściwie oszacuje procedury, bo tu jest, uważam, dzisiaj największe pole do popisu dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Ani szef NFZ-u, ani ministra zdrowia nie podają konkretnych terminów wprowadzenia zmian legislacyjnych. O szczególną uwagę i zachowanie ostrożności wobec treści o silnym ładunku emocjonalnym apeluje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze zbliżającymi się obchodami rocznicy zbrodni wołyńskiej. W komunikacie resort zwraca uwagę, że w przestrzeni medialnej już zaczęły pojawiać się treści dezinformacyjne i manipulacyjne. Resort kultury zarekomendował m.in. korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji i weryfikowanie ich przed dalszym udostępnianiem. Były burmistrz Manchesteru Andy Burnham został oficjalnie kandydatem na lidera Partii Pracy, a w praktyce także na nowego brytyjskiego premiera. Partia poinformowała, że polityk zebrał wymaganą liczbę podpisów. Zachodnią i południową część Stanów Zjednoczonych obejmuje kolejna fala upałów. W niektórych regionach temperatury mają sięgnąć 47 stopni Celsjusza, a służby ostrzegają przed zagrożeniem dla zdrowia i zwiększonym ryzykiem pożarów. Alerty objęły miliony ludzi. 15 stopni pokażą dzisiaj termometry na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie. W czasie burz wiatr powieje w porywach do 65 km na godzinę.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Czaszakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po siódmej. W tej chwili mam już połączenie z profesorem Jackiem Siewierą, Akademia Marynarki Wojennej, Atlantic Council Europe Center i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Czy Zachód się wreszcie ogarnął, sądząc z tego, co się wydarzyło w Ankarze?
7: No nie tylko wreszcie. Ja myślę, że Zachód rozumiany jako wspólnota euroatlantycka już od jakiegoś czasu przechodzi bardzo głębokie przemiany i są one jak na warunki zachodniego świata zaskakująco szybkie. One dotyczą i sfery przemysłowej, i organizacyjnej, ale przede wszystkim tej sfery mentalnej i takiej świadomości roli Zachodu oraz naszej pozycji w świecie.
6: I jaka ta pozycja i rola dzisiaj jest? Powinniśmy czuć się bezpiecznie, czy jak dzisiaj pisze Wiktoria Bieliaszyn w Gazecie Wyborczej, albo duża wojna, albo negocjacje na temat Ukrainy. Ta duża wojna jest realna, czy nie?
7: Duża wojna rozumiana jako inwazja lądowa z wtargnięciem wojsk, z przełamaniem granicy, z wydaniem bitwy granicznej w takim konwencjonalnym wydaniu i wtargnięciem wojsk w natarciu, no to jest dzisiaj niewykonalne tak długo, jak długo Ukraina walczy. Jeśli Ukraina padnie, to jest więcej niż prawdopodobne. Nie dlatego, że Putin będzie miał armię, tylko dlatego, że Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu, ludźmi, którzy byli gotowi ginąć za flagę ukraińską na ramieniu, i on ich zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby te wojska, mówiąc brzydko, wytracić, żeby tą siłę żywą wytracić.
6: Czyli chwileczkę. Pana teza jest taka, że w przypadku przegranej Ukrainy w tej wojnie armia ukraińska byłaby skierowana przeciwko NATO przez Putina?
7: A to w jakikolwiek sposób szukuje pana redaktora?
6: W ogóle tak nie myślałem.
7: Bo historyków, którzy znają sposób prowadzenia wojen przez Federację Rosyjską, to nie szukuje w żaden sposób. Podobnie zresztą żołnierzy. Proszę spojrzeć, kto walczył w pierwszej fazie na Donbasie czy na wschodniej Ukrainie. Najczęściej byli to ochotnicy, rozumiani jako zapisał się do wojska, podpisał kontrakt wojskowy, bo była groźba uwięzienia, represji czy mordu na rodzinie w okupowanych terytoriach. Jeśli jest możliwość wykorzystania siły żywej na froncie, w drodze przymusu, a proszę mi wierzyć, że wojsko, zwłaszcza wojsko po mobilizacji, to jest organizacja pod względem dyscypliny i rygoru gorsza niż więzienie. Jeśli jest możliwość wykorzystania takiego zasobu, to w Federacji Rosyjskiej on zostanie wykorzystany bardzo skrzętnie.
6: Czyli chwileczkę.
7: I zostanie skierowany po eliminacji czynnika politycznego i dowództwa wojskowego generalicji, tak jak miało to miejsce w przypadku Polski w Katyniu. Pozostałe elementy sił zbrojnych Ukrainy, w momencie, gdy ona upadnie, zostaną skierowane na kierunek zachodni, bo będą stanowiły ogromne ryzyko destabilizacji okupowanego terytorium, wielkiego terytorium. Wybór jest bardzo prosty, można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich, ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
6: Czyli na tym polega ryzyko, jak rozumiem, że Rosja dziś nie jest w stanie nas zaatakować własnymi siłami, ale jak będzie miała siły ukraińskie po swojej stronie, to nas musi zaatakować.
7: Nawet nie będzie miała za bardzo wyboru.
6: No tak, no to...
7: Z jej perspektywy.
6: Wie pan, myślę, że wprowadził pan nowy wątek, o którym do tej pory nie rozmawialiśmy i dziękuję.
7: To ja się nie zgodzę, panie redaktorze, bo ja w momencie, gdy odszedłem z BBN-u, udzieliłem wywiadu zaraz po wyborach prezydenckich, w którym w TVN-ie wyjaśniłem, jak bardzo różni się moje spojrzenie na kwestię wsparcia Ukrainy od spojrzenia, które dzisiaj obserwujemy, bo ono było widoczne już w kampanii wyborczej. I dokładnie w tym wywiadzie użyłem dokładnie tej argumentacji, tego wyjaśnienia.
6: O kurczę, umknęło mi, wie pan, przepraszam. Ale no to wracam do tego. I to, jak powiedziawszy to i myśląc w taki sposób, co pan myśli o politykach, którzy dziś prześcigają się w tym, kto mniej pomógł Ukrainie?
7: Przede wszystkim ja pamiętam, wspierałem i dalej będę wspierał dobrą politykę, którą realizował poprzedni rząd i którą dzisiaj realizuje aktualny rząd.
6: No to ale znaczy w dużo mniejszym stopniu, prawda? Tam mieliśmy 15 miliardów, a tutaj półtora, więc to...
7: Mówimy pomocy, o wycenie...
6: O pomocy donacji wojskowej, tak.
7: Nie, no poprzedni rząd bez wątpienia, jeśli chodzi o sumaryczną wartość pomocy, udzielił pomocy znacznie większej. I powiem coś, co pewnie w środowiskach lewicowych czy środowiskach Gazety Wyborczej będzie ekstremalnie niepopularne, ale ja nie jestem politykiem, więc pozwolę sobie to powiedzieć. Pamiętam czasy, gdy te decyzje podejmował minister Błaszczak, podejmował je szybko, bez wahania i były to decyzje dobre, na wielką skalę, we właściwym momencie. Jeszcze przekonywał pozostałych ministrów obrony w Europie do tego, żeby dokonywać donacji. To, gdzie popełniliśmy błąd i wtedy ja byłem sceptyczny do tego, by ukrywać ilość udzielanej pomocy, dlatego że i strona francuska, i strona niemiecka, i pozostałe państwa bardzo dumnie eksponowały wartości udzielonej pomocy, liczby donacji sprzętowej.
6: Tak, każdy
7: czołg, nie robili,
6: każdy hełm był pokazywany i obwożony, ofiarowany.
7: A Polska, jaki była argument za tym ukrywaniem? W tamtym czasie.
6: A jaki
7: miała szansę przejść do historii, dzisiaj tą historię próbuje wygumkować co jest wbrew interesowi bezpieczeństwa państwa i wbrew no, takiej podstawowej ciągłości myśli politycznej państwa.
6: Jak to elegancko panują. No dobrze, a jaki był wtedy argument za tym, żeby ukrywać te donacje, żeby ich nie publikować?
7: No, argument był dosyć prosty. Jesteśmy krajem przyfrontowym, jeszcze raz podkreślę, przyfrontowym, nie krajem frontowym. Mhm. Nie mamy frontu w Polsce. Jesteśmy krajem przyfrontowym, narażonym na bezpośrednie formy agresji, głównie asymetryczne. I ilość tej donacji przekazanej w tamtym czasie w istotny sposób mogła być czynnikiem prowokującym. Ona Czyli? Była wykonana w taki sposób, będąc precyzyjnym, ona była wykonana w taki sposób, żeby nie uszczuplić zdolności bojowych sił zbrojnych Rzeczypospolitej. I mówię to zupełnie poważnie, z całą odpowiedzialnością, bo była... Donacje były wykonywane ze sprzętu, który rzeczywiście wychodził z resursu na dniach albo już przekroczył resurs i nie stanowił wartości bojowej albo nie przedstawiał istotnej wartości bojowej. Natomiast liczby były tak ogromne i wyjęte z szyku, mogły prowokować przeciwnika do myślenia, iż właśnie rozbroiliśmy jedną albo dwie brygady, co zresztą część takich skrajnie nacjonalistycznych ruchów w przestrzeni publicznej zaczęła podbijać, żeby tu rozbrojono polską armię, rozbrojono
6: Czyli
7: polską
6: częściowo
7: armię.
6: Słusznie nie mówiliśmy o tym, ile dajemy, no aż do tej pory, aż do tej decyzji Kosiniaka-Kamysza.
7: Nie wiem, czy słuszna w tamtym czasie. Ja uważałem, że należy te informacje podawać do opinii publicznej, tak jak robili to Niemcy przez Kiel Instytut, czy Francuzi, którzy ostatecznie dokonali donacji, Francuzi, mniejszych aniżeli Holandia na przykład. A w Europie to ma znaczenie, bo dzisiaj dyskutujemy o tym, kto udziela pomocy. Warto... Jak widać, Parlament Europejski to jednak pamięta, kto tej pomocy udzielił w największym stopniu wtedy, gdy ona była krytyczna.
6: Gdy była Dzisiaj najbardziej
7: jedynie
6: potrzebna.
7: Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, został z tym problemem sam. Jak rozumiem, ma wsparcie premiera do tego, by odtajnić listy donacyjne i uważam, że jest to uzasadnione. Zwłaszcza w obliczu tych debat i no, tej formy języka, która zaistniała dzisiaj w przestrzeni publicznej.
6: No dobrze. Chciałem jeszcze na chwilkę wrócić do spraw związanych z Ankarą i z tym błyskawicznym szczytem NATO. To coś nowego się pojawiło w takiej przestrzeni publicznej, to transfer technologii do Ukrainy i do państw NATO europejskich, amerykańskich technologii umożliwiających tam robienie rakiet do patriotów i tak dalej. Tak. Teraz, czy to, jak zaczniemy produkować te rakiety w Polsce, czy w Europie, to zniknie ten argument, że Amerykanie mogą je unieruchomić, jeżeli nie będą chcieli, żebyśmy ich użyli, który jest często podnoszony przy wielu rodzajach amerykańskiej nowoczesnej broni?
7: Nie zniknie. Jeżeli zakładamy taki scenariusz, w którym producent uzbrojenia, główny producent uzbrojenia na świecie, wyłączy komuś uzbrojenie, co byłoby samobójstwem dla jego przemysłu zbrojeniowego, bo nie znalazłby klienta nigdy później. Ale jeśli zakładamy, że taki scenariusz w ogóle w jakikolwiek sposób jest brany pod uwagę, to od strony technicznej pewna forma wyłączenia lub nie... Ona jest zrobiona trochę bardziej subtelnie.
6: Nie wsparcia.
7: Nie wyłączenia, tylko uniemożliwienia wykonania targetingu albo przyjęcia danych do targetingu, czy przyjęcia danych do przechwycenia pocisku, w dalszym ciągu będzie możliwa, dlatego że własność software'u, własność oprogramowania, systemu C2, integracji z radarem, własność co do radaru, a to on jest kluczowy, my się skupiamy na wyrzutni i na rakiecie, ona jest oczywiście zaawansowana, skomplikowana i tak dalej, natomiast to radar jest głównym narzędziem, które rozumie i przekazuje w niezwykle skuteczny sposób dla systemu Patriot współrzędne celu, wysokość tego celu, lokalizację, prędkość, z jaką się porusza i możliwe manewry, także to przechwycenie jest możliwe. I jest jeszcze jeden element, każdy pocisk, który będzie tu produkowany, ostatecznie będzie wymagał kontrolera, takiego modułu elektronicznego, którego wątpię, by tutaj by produkcja była zlokalizowana. Jak na tyle, na ile znam ustalenia, które słyszę gdzieś ze strony przemysłowej amerykańskiej czy od partnerów europejskich w środowisku po tej stronie bardziej przemysłowej, to koncepcja jest taka, by komponenty i montaż ostateczny głowic odbywał się na Ukrainie, dlatego że tam dzisiaj dużo prościej jest również pod względem formalnym dokonywać eksportu uzbrojenia na licencjach europejskich, brytyjskiej i amerykańskiej i tam dokonywać finalnego montażu. W krajach europejskich bardziej skomplikowana, bardziej wysublimowana produkcja sterowników, napędów, usterzenia pocisków, ale przede wszystkim na Ukrainie montaż pocisków PAK-3 nie w wersji MSE, czyli nie w tej, która umożliwia przechwytywanie pocisków subhipersonicznych i hipersonicznych o charakterystyce lotu balistycznego.
6: Czyli te oryszniki słynne w dalszym ciągu będą latały, gdzie będą chciały.
7: One są nadal w ogóle niemożliwe do przechwycenia najprawdopodobniej. A przynajmniej Europa nie dysponuje na dzień dzisiejszy środkami przechwytywania nawet amerykańskiej produkcji, która jest w stanie w sposób skuteczny przechwycić pocisk typu oresznik.
6: Czyli Rosjanie mogą nas teraz szantażować, że w razie wojny jesteśmy bezbronni.
7: Pole walki oparte o pociski balistyczne czy pociski typu międzykontynentalnego, a zwłaszcza pociski pośredniego zasięgu, takie jak oresznik, zawsze zakładają i zakłada skuteczne trafienia. Nawet przy saturacyjnych atakach, które wymagają wielu pocisków i wiele z nich jest przechwytywanych. Oresznik jest niezwykle skomplikowanym i drogim pociskiem. Mimo że nie mamy możliwości jego zbadania w szczegółach, to wiemy, że prace nad tym pociskiem zaczęły się wiele, wiele lat temu. To jest stary, ale w warunkach rosyjskich zaawansowany i dość kosztowny, albo bardzo kosztowny.
6: Czyli nie mają ich dużo i to nas może pocieszać.
7: Pocisk. Dokładnie tak. Warto zwrócić uwagę na to, jaka była sekwencja zdarzeń. To znaczy w momencie, gdy Amerykanie zaczęli instalować elementy tarczy antyrakietowej, która ma możliwość przechwytywania pocisków międzykontynentalnych czy pocisków balistycznych, również wycelowanych w obszar europejski z Bliskiego Wschodu i z Federacji Rosyjskiej, wówczas także przyspieszyły finalizację prac i certyfikacji pocisku typu oresznik, bo jest to jedyny pocisk, który jest w stanie... nigdy nie mieliśmy do czynienia z konfrontacją, więc ale tego w 100% nie wiemy, ale jest w stanie próbować omijać czy penetrować tarczę antyrakietową amerykańską.
6: No dobrze. Bardzo mnie pan nie pocieszył, prawdę mówiąc, tą rozmową, ale rozumiem, że po Ankarze możemy się czuć troszkę lepiej w każdym razie.
7: Przede wszystkim, panie redaktorze, musimy się trzymać własnej, dobrej, skutecznej ciągłości myśli strategicznej państwa. Ona została obrana prawidłowo w pierwszych latach wojny i bez względu na narrację partyjną i partyjniacką, bezwzględnie w sprawach bezpieczeństwa narodowego mamy obowiązek trzymać się myśli i ciągłości myśli strategicznej państwa.
6: Hołk, powiedział profesor Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ogromnie dziękuję, panie profesorze.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Teraz informacje, a za chwilkę dr Marek Balicki.
1: Reklama.

plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Prawie 8:02. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację Tok FM. Duża wojna, rozumiana jako inwazja lądowa z konwencjonalnym wtargnięciem wojsk, dziś jest niewykonalna, ale jeśli Ukraina padnie, to taki scenariusz jest więcej niż prawdopodobny. Mówił w poranku Tok FM były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Jak stwierdził, w przypadku przegranej Ukrainy Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu i ludźmi, których zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby tę siłę wytracić. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, podało biuro izraelskiego szefa rządu. Jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej. Przywódcy zgodzili się, że nadal będą koordynować działania między swoimi krajami w różnych obszarach. Przez dwie poprzednie noce Amerykanie przeprowadzili ataki na cele w Iranie, tłumacząc to odwetem na irańskie uderzenia w statki handlowe. Zarzuty dotyczące pomówienia o prowadzenie działalności mieszającej strukturę etniczną usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy 3 lipca w Poznaniu domagali się wejścia do ukraińskiej firmy. Podejrzani nie przyznali się do winy. Serwis TVN24.pl poinformował, że jeden z mężczyzn biorących udział w incydencie to Jarosław K., który w marcu został zatrzymany przez ABW. Usłyszał wówczas zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Prokuratura na razie nie potwierdziła tych informacji. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie. 15 stopni pokażą dzisiaj termometry na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Pod nazwisko. Ten głos, który Państwo słyszycie, to już dr Marek Balicki, były minister zdrowia i członek Prezydenckiej Rady Ochrony Zdrowia. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry.
9: Ja się nazywam Jacek Żakowski, 8:03 poranek w TOK FM. Jak pan słuchał konferencji prasowej pani ministry zdrowia, to miał pan, ja przynajmniej miałem takie poczucie, oho, i to jest ostateczny triumf lobby dyrektorskiego nad lobby ordynatorskim. Menadżerowie definitywnie przejmują kontrolę nad lekarzami. Te zarobki, tam 240 na godzinę, 40 miesięcznie i tak dalej. Wielka afera. Ani słowa o tym, że taka skromna menadżerka lokalnych szpitali, jak obecna pani ministra, zarobiła 750 tysięcy w ciągu pół roku, prawda? I żadnej próby skontrolowania tego, ile pieniędzy naszych pochłaniają zarządy szpitali wynagradzane w taki sposób, który na przykład na pani Sobierańskiej Grędy widzieliśmy. Miał pan też takie wrażenie?
10: No trochę tak, ale przede wszystkim miałem wrażenie takie, że premier Tusk kilka dni wcześniej powiedział, że oczekuje przedstawienia propozycji realnej naprawy systemu opieki zdrowotnej.
9: To jest, a dostał?
10: Dosłownie cytat. Na ten temat nie było nic. Było kilka punktowych propozycji fragmentarycznych.
9: Czyli to na zasadzie jest taki, dziecko mówi chce bułkę, a mama mówi o zobacz ptaszek, tak? I to zrobiła pani Grenda panu premierowi.
10: I jeszcze na dodatek dość zręcznie zostały wrzucone dwa konkrety. Jak przez te ostatnie dwa dni przeglądałem i słuchałem różnych komentarzy, to było duże skupienie na tym 240 zł, ale skąd się te 240 zł wzięło? Nie wiemy, bo ta ustawa, która ma nam pokazać rzeczywiste przychody w powiązaniu z PESEL-em lekarzy, jeszcze nie ukazała się w Dzienniku Ustaw i dopiero jesienią mają być.
9: Ja myślę, że to wynika chyba z porównań międzynarodowych, bo jak pamiętam z danych OECD, to mniej więcej, żebyśmy byli na poziomie średniej europejskiej w stosunku do średniego dochodu krajowego, to około właśnie 210-250 zł by wypadało na lekarza.
10: No tak, ale większość lekarzy i tak zarabia mniej, ale jakbyśmy wzięli tego słynnego młodego lekarza bez specjalizacji, doktora Kacprzyka, jak on te ponad 300 godzin pracował, no to i tak wychodzi 1 000 000 zł rocznie. Więc ja myślę, że ta kwota została rzucona po to, żeby komentować, żeby się zastanawiać, czy to będzie dobre rozwiązanie. I już mamy komentarz.
9: To jest ptaszek, tak? Dla nas ptaszek.
10: Tak jest, bo w niektórych, dla większości lekarzy to jest kwota wyższa, ale w niektórych przypadkach ta kwota może spowodować poważne problemy. I teraz czy ona ma dotyczyć rezydentów, czy ma dotyczyć lekarzy bez specjalizacji, czy ma dotyczyć tej wąskiej grupy lekarzy o wyjątkowych kwalifikacjach. No tego pani minister nie powiedziała, więc to było tak, to podyskutujcie, tak samo te pół etatu. No ale dla nas kluczowe jest to i nawiążę do tego zdania premiera, o którym mówiłem na początku. Potrzebna jest realna naprawa systemu. Wiemy.
9: Tam żadnego parametru nawet się pani ministra nie zająknęła o tym, jakie będą efekty leczenia po tej reformie. Prawda? Czy na przykład długość życia się wydłuży, albo długość życia wyższej jakości się wydłuży.
10: To w ogóle nie skrócą się, bo tam pani...
9: Pacjent znikł.
10: Tak, jeszcze tam była e-kolejka, e-rejestracja. Tylko co mi po e-kolejce, jak spojrzymy z perspektywy pacjenta, jak ta kolejka, tu przyniosłem wydruk, taki barometr Watch Healthcare, jak ta kolejka regularnie się wydłuża. Nakłady rosną od...
9: No z poziomu 2% w 2012 roku do poziomu...
10: To jest 2 miesiące...
9: 2 miesięcy do poziomu 4 miesięcy, czyli dwukrotnie średnia przez 20 kolejka. Lat.
10: A nakłady, jak ja spojrzałem na dane z 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i realna wartość nakładów na opiekę zdrowotną dzisiaj, to ona jest 3-krotnie większa.
9: Realna.
10: Realna, czyli po uwzględnieniu inflacji.
9: No bo to jest po prostu najgorzej zarządzane przedsiębiorstwo w Polsce, mam wrażenie.
10: No i w związku z tym powstaje pytanie. Jakie są przyczyny, jaka jest diagnoza, nie usłyszeliśmy, no i jakie mechanizmy trzeba wprowadzić, żeby ten system...
9: Populizm lepiej... jest przyczyną chyba i to wystarczy. Wie pan, jak patrzę ja na przykład na kolegę, niech mi pan powie, bo mi się wydaje, że jak ktoś jest chory, to jest albo troszkę chory, albo bardzo chory, albo strasznie chory, albo umierający, prawda? Każda choroba ma swoje stadia, tak? I teraz... Wszyscy ludzie, z wyjątkiem tych nagłych przypadków, to tam sorry i tak dalej, znajdą się w tej kolejce. I będą w niej czekali tak samo długo ci, którzy nie dożyją, jak ci, którzy w ogóle może nawet niekoniecznie muszą z tej usługi skorzystać, prawda? Ale mają jakiś symptom.
10: No to jest wynik jednego z dzisiejszych poważnych problemów do debaty, do rozstrzygnięcia sposobu finansowania świadczeń. Jeśli mamy fee-for-service... A tak, to jest dominująca
9: czyli
10: metoda.
9: Czyli zatrzęśnięcie drzwiami opłata, jak w taksówce.
10: Tak, czyli opłata za pacjenta, dokładnie, znaczy za procedurę, za świadczenie. No to mamy w wyniku takiej zasady płacenia więcej świadczeń, więcej konsultacji specjalistycznych niż średnio w Europie, a ciągle nakłady publiczne, mimo tego 3-krotnego wzrostu, są poniżej poziomów...
9: Średniej europejskiej.
10: Tak. I w związku z tym ci, którzy rzeczywiście potrzebują szybko, mogą w tej kolejce dłużej czekać, a niekoniecznie wszyscy,
9: no tak,
10: którzy...
9: Ale dziś, jak rozumiem, lekarz może podjąć decyzję, to ja pana wstawię na początek kolejki, bo pan nie dożyje. Tak? A rozumiem, że jak wejdzie ta centralna e-rejestracja, to już takiej możliwości nie będzie. To wpisuje pana na rok 32, ale już wtedy nie będzie pan żył.
10: To mechanizm, jaki dzisiaj mamy, bo mamy dwa stany. Stan stabilny, kiedy można trochę dłużej czekać, i stan pilny, kiedy ten czas oczekiwania powinien być.
9: Ale oba to są kontinua, trzeba powiedzieć. Ale, tylko lekarz to wie.
10: Ale wiem, co się podziało, no, że większość stanów dzisiaj to są stany
9: CITO
10: pilne.
9: No wszystko tak, jest na no CITO, tak, bo inaczej w ogóle nie ma.
10: Czyli jedno mamy...
9: Czyli to się zradykalizuje, jak rozumiem. Racjonalność...
10: Czyli sposoby płacenia, sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych, to jest jedno z kluczowych spraw. Zrobiliśmy eksperyment, dzisiaj oczywiście nie starczy nam czasu, żeby o tym mówić. W przypadku opieki psychiatrycznej odejście od procedur, czyli płacenie za całość opieki nad jakąś populacją, na przykład
9: za pomoc
10: mieszkańców powiatu.
9: A nie za zastrzyk.
10: A nie za poszczególne wizyty. I co się okazało? Paradoksalnie liczba leczonych się zwiększyła, wyrównał się dostęp między dużymi miastami, gdzie zawsze był większy dostęp, i duże mieszkańcy dużych miast.
9: Czyli jest, wiadomo, bo wie pan, ja od lat obserwuję naukę o zarządzaniu opieką zdrowotną na świecie. To jest niezwykle ciekawa dyscyplina. I przecież na te wszystkie dylematy są odpowiedzi. Wiadomo. Po czym wychodzi pani Grendel, nie odpowiada na te dylematy, tylko rzuca jakieś kwoty, które są wyssane nie wiem z czego.
10: No, ja spytałem sztuczną inteligencję, skąd te 240. Pierwsza odpowiedź to poziom napięcia w sieci elektrycznej Wielkiej Brytanii.
9: Tak. No ale nie możemy żartować, bo to jest jakaś strasznie, ludzie będą umierali od tego niereformowania.
10: Ale to zdrowia. Ja myślę, że to ta propozycja została podana, żebyśmy dyskutowali, ale ostatecznie zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co wyjdzie z tej ustawy.
9: No i co wyjdzie,
10: pan? Ale poza płaceniem, sposobem finansowania, to co ostatnio się ujawniło, brak skutecznego nadzoru, zwłaszcza nad szpitalami. No to, co w Warszawie wyszło, no to fikcja nadzoru, mimo że w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego było dwóch wiceprezydentów.
9: No właśnie dlatego, bo oni się tym nie znają przecież. No,
10: teoretycznie ład korporacyjny to powinna być ich specjalność, skoro takie funkcje zajmują. Więc brak skutecznego nadzoru. Ale jak ma być ten skuteczny nadzór wprowadzony, skoro mamy ponad 300 właścicieli szpitali, a szpital to jest złożona, skomplikowana instytucja. Ja byłem dyrektorem szpitali i wiem, jak to wygląda. Ponad 300 instytucji, które będą skutecznie nadzorować szpitale, przecież to jest niemożliwe.
9: Stąd... To tak samo nie mają o tym pojęcia, jak panie prezydentki Warszawy, które sprawowały ten...
10: No i teraz mamy powiat. Jak ten urząd starosty ma nadzorować?
9: Słyszałem u nas chyba rozmowę z kimś z powiatu bytowskiego, który właśnie opowiadał o tym, że to mały powiacik, biedny, mało ludzi.
10: A dwa szpitale.
9: Duże, tak jest. I musi to utrzymać. No ja nie wiem, z czego on to utrzymuje, pewnie z długów i tak dalej, ale...
10: No czyli to oczekujemy od pani...
9: To jest dom wariatów.
10: Od pani minister, która zresztą zarządzała dużą spółką, mającą kilka szpitali, szpitale pomorskie, że tu będzie jakaś propozycja, że być może, i takie wielu ekspertów w tym kierunku zmierza, żeby szpitale skupić w jednym ręku na poziomie województwa. To w Polsce da się stworzyć 16 profesjonalnych, odpartyjnionych zarządów, które będą skutecznie nadzorować szpitale. Trzecia rzecz. W Konstytucji mamy napisane w artykule 68 ust. 2, że władze publiczne mają obowiązek zapewnienia dostępu, równego dostępu do świadczeń. Jaka władza publiczna w województwie mazowieckim odpowiada za całościowo za opiekę zdrowotną dla mieszkańców? Prezydent Warszawy? Nie, on mówi, ja jestem właścicielem szpitali, ale nie mam ani złotówki na ich bieżące finansowanie. NFZ mówi, no to szpitale należą do wielu właścicieli, my tylko finansujemy. Wojewoda mówi, ja tylko zatwierdzam inwestycje w ramach takiego...
9: Marszałek.
10: Marszałek mówi, ja mam tylko swoje szpitale. W efekcie mamy kilkadziesiąt polityk zdrowotnych na Mazowszu, a w Polsce kilkaset.
9: No tak, jeszcze do tego mamy szpitale akademickie
10: i resortowe. No więc trzeba przywrócić jakiś ład na obszarze, moim zdaniem, województwa, bo to jest ten właściwy poziom organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Jedna władza publiczna powinna odpowiadać.
9: Dobra. Pani Grenda z szefem NFZ-u dadzą radę, czy to nie te kapelusze?
10: to ja, jak tylko pani minister Grenda została powołana, którą znam wcześniej z kilku konferencji, powiedziałem, to jest bardzo dobry menedżer w szpitalach pomorskich, ale do pełnienia funkcji ministra jakieś kompetencje polityczne i zaplecze są potrzebne. I to pokazała rzeczywistość.
9: Że się nie dało.
10: Czyli sposób rozwiązywania kryzysu obnażył.
9: Powinien teraz pan premier znaleźć nowego ministra, który z nową energią przygotuje reformę. Już jej nie przeprowadzi, bo zmarnowaliśmy 2,5 roku, poszło. Ale przygotuje przynajmniej warianty reformy? Czy kto to powinien zrobić?
10: Wprowadzić reformę można na początku kadencji, nie rok.
9: Ale przygotować można w drugiej połowie?
10: Ale przygotować dzisiaj trzeba.
9: I kto to powinien zrobić? Prezydent, rząd, minister, Sejm, Senat? No ktoś musi...
10: Kompetencja rządu. Ale jakbyśmy mieli się odwołać do jakichś przykładów europejskich, no to spójrzmy na Holandię. Holandia ma dość niezły system opieki zdrowotnej. To w Holandii już jakiś czas temu powołano komisję Dreckera, która przygotowała polityką propozycje rozwiązań zmian w systemie opieki zdrowotnej. Drecker to zresztą z biznesu przyszedł, ekspert. Kilka osób, znane nazwiska, zadanie. I tego ja bym oczekiwał od premiera, no że dobra. Dzisiaj nie wprowadzimy reformy. Jakieś rozwiązania doraźne, to jasne, że są potrzebne, ale zbudujmy fundamenty do tego, żeby po wyborach znowu 2 lata nie marnować i nie czekać na ten telefon od lekarza, tak jak to było w kampanii wyborczej, tylko zacząć wprowadzać sensowne zmiany.
9: Panie ministrze, wiem, że nie zdążył pan przeczytać całego stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym, czyli mówiąc krótko, Wielkiego Ośrodka Tortur Bezterminowych, gdzie się ludzi przetrzymuje bez wyroku, tylko dlatego, że mają orzeczenie, że mogą być niebezpieczni i nikt się nie odważa ich wypuścić stamtąd. Latami w strasznych warunkach określanych jako tortury przez instytucje międzynarodowe, ale także przez Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy coś się z tym da zrobić w ogóle? Pan jest doradcą prezydenta. Może prezydent powinien wziąć sprawę w swoje ręce?
10: No tak, ale z drugiej strony doradcą prezydenta nie jestem, członkiem rady.
9: Członkiem rady, tak, no czyli tak, doradza pan.
10: Ale to jest, ja pamiętam, jak to było wprowadzane za czasów ministra sprawiedliwości.
9: Pierwszy wielki atak populizmu, bestii tak, i tak,
10: tak
9: dalej.
10: Wtedy wygasały te wyroki 25-letnie dla niektórych sprawców bardzo niebezpiecznych.
9: Drastycznych przestępstw.
10: To było kilka osób i wtedy z tego powodu ten ośrodek...
9: Ale dziwi pan, jak się patrzy nawet na zdjęcie tego, to jest całe osiedle, to już jest miasteczko więzienne.
10: Ale wtedy środowiska eksperckie, zresztą ja również byłem w to zaangażowany, protestowaliśmy, nawet w Radiu Tok FM brałem udział w debatach, że takich rozwiązań nie wolno wprowadzać. Bo to...
9: No niech pan zobaczy, ile to już trwa.
10: No i ile trwa, ile jest okresowych ocen, raportów czy niepokojów zakończonych tym stanowiskiem Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Miejmy nadzieję, że to stanowisko wstrząśnie władzą publiczną i to jest kompetencja ministra zdrowia, a przede wszystkim ministra sprawiedliwości i to jest też coś, co adresujemy.
9: Znaczy to przede wszystkim ministra zdrowia, bo jej podlegają te ośrodki oba.
10: Mimo, że tam ta terapia jest iluzoryczna, tak? Jak jest w tym stanowisku.
9: No właśnie, ale co my możemy, co pan może zrobić w tej sprawie?
10: No to jest, to jest w ogóle pytanie, jak już wchodzimy w obszar zaburzeń psychicznych, jak w Polsce jest traktowany problem zaburzeń psychicznych? Jedną z takich miar, można powiedzieć nawet obiektywnych...
9: Są nakłady?
10: Są nakłady. I my przeznaczamy na opiekę psychiatryczną w Polsce z tego tortu, jaki przeznaczamy na opiekę zdrowotną, 2 razy mniejszy kawałek, proporcjonalnie, bo bezwzględnie to jest dużo mniej, 2 razy mniejszy niż średnia w Unii Europejskiej. My przeznaczamy 4,5%, w Unii Europejskiej średnia jest 8,7%.
9: No i może dlatego taki jest stan emocjonalny, że się tak wyrażę, tego społeczeństwa też.
10: Ale też o czym to świadczy? W sensie takim cywilizacyjnym, dojrzałości.
9: O dzikości.
10: O tym, że ciągle jeszcze pewnych standardów nie uzyskaliśmy, że te grupy, które mają słabszą siłę polityczną, w tym przetargu, ośrodki, inne specjalności wygrywają, to wtedy o nich zapominamy. I muszę powiedzieć z pewnym zmartwieniem, że propozycje zakończenia pilotażu lekarzu i wyciągnięcia wniosków, które ministerstwo przedstawiło w projekcie rozporządzenia w ostatnich dniach, potwierdzają tę tezę, że psychiatrię dyskryminujemy i spychamy na margines, bo one są po prostu niedobre.
9: Jesteśmy dumnym narodem i u nas takich problemów nie ma. Tylko na serce chorujemy czasami. Bardzo dziękuję. Dr Marek Balicki, były minister zdrowia i członek Prezydenckiej Rady Ochrony Zdrowia, był z nami. Teraz informacja, a za chwilę komentarz.
10: Dziękuję bardzo.
6: Reklama.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro!
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
16: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Pierwsze radio informacyjne.
2: 8.22, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Było oczekiwanie premiera realnej naprawy systemu opieki zdrowotnej, a na ten temat w propozycjach ministra zdrowia nie było nic. Mówił w poranku TOK FM były minister zdrowia Marek Balicki. Zostały za to zręcznie wrzucone dwa konkrety. Skąd się jednak wzięło to maksymalne 240 zł za godzinę dla lekarza, nie wiadomo. Co mi po e-kolejce, jak ta kolejka regularnie się wydłuża, a nakłady na system rosną? Pytał Balicki i podkreślał, że potrzebna jest realna naprawa systemu. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani wezwał do rozwiązania służb imigracyjnych ICE po zestrzeleniu Meksykanina przez jednego z funkcjonariuszy tej agencji rządowej. Do zdarzenia doszło we wtorek w Houston w Teksasie. Według rodziny mężczyzna mieszkał w Stanach Zjednoczonych od 35 lat i nie był karany. Mamdani podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z jego rodziną i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Francja już przygotowuje się do obchodów Święta Narodowego 14 lipca. Kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców sił zbrojnych ćwiczyło wczoraj, przelatując nad Paryżem część lotniczą defilady. W tym roku będą w niej uczestniczyć również inne kraje, w tym Polska. Czas na sport.
3: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego, już 8 gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie jednak podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra o 21:00 z Belgią i faworytem oczywiście jest, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpania-Belgia o 21:00 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub. Po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona, wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszymowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Nowak Djokovic zagra z Jannikiem Sinnerem. A w TOK FM czas na prognozę pogody.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 15 stopni u podnóża Karpat, około 17 na Suwalszczyźnie, 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, do 25 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniej może padać na Warmii, Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Witam ponownie, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 27 minut po 8 zaczynam.

0: spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Mateusz Macini są z nami. Witajcie, bardzo dziękuję, że się
1: zabraliście
0: o świcie. Jestem pod wrażeniem tego, co mi nareszcie wytłumaczył do końca profesor Jacek Siewiera. Mówiąc, o co chodzi, dlaczego to nieprzegranie Ukrainy jest dla nas tak krytycznie ważne. Bo jego zdaniem wtedy Ruscy
2: zmobilizują Ukraińców.
0: Wezmą armię ukraińską, która już istnieje, gigantyczna, ostrzelana, uzbrojona po zęby przecież. Wezmą ją i skierują ją na nas, żeby mieć święty spokój z Ukraińcami na przyszłość, żeby się nie awanturowali w Ukrainie. No, jak sobie to wyobraziłem, to pomyślałem, że rzeczywiście stawka jest większa, bo mi się wydawało, że stawka jest dłuższa okresowa, że to chodzi o to, że oni połkną Ukrainę i będą silniejsi strategicznie dzięki temu i za 10 lat, no i tak dalej. A tutaj to jest jakaś bardzo bliska w gruncie rzeczy perspektywa i przerażająca rzeczywiście. Realistyczna waszym zdaniem, Mateusz?
3: Nie wiem, czy jest realistyczna na tyle, żeby myśleć w takich kategoriach zero-jedynkowych, że dojdzie do jakiegoś upadku momentalnego państwa ukraińskiego i cała ta bardzo zaawansowana technologicznie ukraińska armia zostanie wcielona pod komendę rosyjską. Myślę, że to nie jest jakaś perspektywa.
0: Znaczy, po dekapitacji, prawda?
3: Po dekapitacji ja to rozumiem, tylko że z drugiej strony my pamiętajmy, że Ukraina będzie miała znacznie większą sprawczość i znacznie większą podmiotowość nawet w przypadku i porażki tej wojny, w tej wojnie, niż miałaby w poprzednich latach. To jest trochę tak, jakbyśmy teraz zaczęli rozmawiać
0: o... będzie ważną częścią Rosji, jeżeli będzie częścią Rosji. Tak,
3: no jeżeli będzie częścią Rosji, to nie będzie literalną częścią Rosji, dlatego że Rosja też jest inna, Ukraina jest inna. My mówimy o armii, która ma prawie 500 000 ludzi, jest zaawansowana technologicznie, ale też jest szalenie zdecentralizowana, bo ja bym chciał się zapytać profesora Siewiery, co to znaczy, że ukraińska armia zostanie wcielona do Rosji, jeżeli jak się uprę, to powiem, że nie ma ukraińskiej armii, tylko są ukraińskie oddziały, które są szalenie zdecentralizowane, które mają bardzo krótki obieg innowacyjny, bo współpracują bezpośrednio w krótkim cyklu feedbackowym z producentami na przykład dronów. Wiele z tych podmiotów w razie czego po prostu odmówi złożenia broni i nie jest to moim zdaniem taka binarna historia. W sensie ja nie mówię, że ona się nigdy nie wydarzy, ale...
0: Czy uspokoiłeś słuchaczy oraz nas?
3: Dajmy sobie wszyscy prawo do niuansu.
4: Aha. Też wydaje mi się, też jak słuchałam tej rozmowy twojej z Jackiem Siewierą, to zaskoczyło mnie to, co on powiedział i nie jestem przekonana też. Naprawdę Ukraina się bardzo zmieniła.
0: Pamiętaj, że on się jednak na tym trochę zna, w odróżnieniu od nas, którzy się znamy, bardzo trochę.
4: To prawda, więc ja mam ogromny szacunek dla ekspertów i słucham ich z zaciekawieniem, ale też myślę, że Ukraina się naprawdę zmieniła i jeżeli czegoś bardziej bym się bała, to nie wojsk ukraińskich, które wjadą do Polski pod flagą rosyjską, tylko wojsk rosyjskich, które wjadą do Polski pod flagą rosyjską.
0: No, na razie muszą walczyć z tymi Ukraińcami, z tymi 500 000 Ukraińców, więc nie wjeżdżają z tego powodu między innymi. Romek?
5: No, teza jest ciekawa pana Siewiery, ale bardzo nieprawdziwa. To znaczy dzisiaj jest sytuacja taka, że to Rosja się musi obawiać, czy z tej wojny wyjdzie w ogóle jako jedno państwo, ponieważ problemy rosyjskie są dużo większe dzisiaj niż ukraińskie, paradoksalnie. I to chodzi o nie tylko problemy gospodarcze, być może za chwilę również problemy związane z niezadowoleniem społecznym. Rosjanie już dzisiaj mają problemy z uzupełnianiem swoich jednostek na froncie.
0: No Ukraina też.
5: Poczekaj, to jest jednak inna sytuacja. Mówimy o państwie z jednej strony, które pewnie dzisiaj na terytorium Ukrainy jest jakieś 30 milionów ludzi, może trochę,
0: trochę mniej,
5: natomiast Rosja, no ciągle jest to państwo, które niby ma 125 milionów ludzi, miało mieć nieprzebrane zasoby mięsa armatniego, które wysyła na front. Okazało się, że tak nie jest.
0: I ten rok szczególnie demograficzny mają od dwóch dekad.
5: No nie tylko i społeczny i tak dalej. Ja zresztą jeżdżąc tam cyklicznie na te tereny przyfrontowe i współpracując z jednostkami wojskowymi, które są na pierwszej linii frontu, pierwszy raz dopiero w tym roku oni powiedzieli, że widzą właśnie, że te braki po rosyjskiej stronie są bardzo poważne. To znaczy, o ile wcześniej te wszystkie straty były właśnie szybko pokrywane i te fale falę ludzkiego mięsa, prawda, atakował pozycje ukraińskie. Dzisiaj zupełnie
0: mają wakaty w większości oddziałów.
5: Oczywiście, że Ukraińcy mają też swoje problemy. Mówił tutaj, a ta armia nie jest półmilionowa, ona jest zdecydowanie większa. Około 1,5 miliona ludzi jest dzisiaj w ogóle pod bronią w Ukrainie, w różnych jednostkach.
4: A zaangażowanych we wspieranie tych jednostek i w tworzenie...
5: No, jest taka teza, ja zresztą, to nie jest teza, nie wiem, czy ją pan Siewiera wymyślił, ale ja rozmawiałem wiele miesięcy temu z Oksaną Zabłuszko i ona mi tłumaczyła, jak z perspektywy jej wyglądał ten imperialny plan Rosji. No oczywiście dekapitacja elit, no bo to jest oczywiste, żeby przejąć takie państwo jak Ukraina, zresztą jej zdaniem niecałe, a drugie to jest właśnie ten zasób ludzki, który Moskwa uważa za kluczowy dla rozwoju swojego państwa, żeby było ciągle mocarstwem, dlatego że przyrost naturalny w Rosji jest, tylko nie jest w tej części, jak to Rosjanie często mówią, białej Rosji, tylko tej azjatyckiej, ale do Czeczenia, Kaukaz i tak dalej, więc Ukraina okrzepła i nie ma takiej możliwości, żeby to państwo upadło. Znaczy, rzeczywiście może tam dojść do jakiegoś, nie wiem, kolejnego Majdanu, gdyby była jakaś nierozsądna polityka władz, bo mieliśmy już taki przykład malutkiego bardzo Majdanu, kiedy Wołodymyr Zełenski chciał de facto odebrać niezależność organom
0: antykorupcyjnym.
5: I się przestraszył. I się bardzo przestraszył, bo ludzie mimo...
0: Dzięki Bogu, bo miałby problemy z pieniędzmi z Unii Europejskiej, z NATO i nie wiadomo, z czego by w ogóle żyli.
3: Tak, ale ja trochę się jednak chyba będę musiał oportunistycznie zapisać do teamu Siewiera w tej rozmowie, dlatego że rozmawiamy o tym, że Rosjanie mają problemy. No ja się nie zgodzę z tym, że Rosjanie mają większe problemy niż Ukraińcy. Rosjanie mają inne problemy niż Ukraińcy, bo my rozmawiamy o tym, że Rosjanie mają problemy czy niedobory jednostkowe w zaopatrywaniu swoich jednostek frontowych. Tylko że Rosjanie naprawdę mogą ogłosić jakąś przynajmniej częściową mobilizację, a Ukraińcy są pod ścianą. W tej chwili sytuacja demograficzna...
5: Rosjanie nie mogą tego ogłosić.
3: Mogą. Ukraińcy w tej chwili żyją...
4: Muszę przyznać, że toczą wojnę.
3: Ale po pierwsze już się przyznali, przyznaje się Ławrow i przyznają się kolejne elity. Sytuacja demograficzna państwa i narodu ukraińskiego wygląda w tej chwili w ten sposób, że na każde 3 zgony przypada jedno nowonarodzone dziecko. To jest kraj, któremu się kończy pas startowy, jeśli chodzi o własną przyszłość demograficzną. Oni są pod ścianą. Rosjanie, jak się naprawdę uprą i będą chcieli rękami Putina doprowadzić do ostatecznego starcia, ostatecznej konfrontacji, to zrobią. Prawda jest taka, że w tej chwili...
0: Zwerbują jeszcze z 50 tysięcy Afrykańczyków albo 100 tysięcy Afrykańczyków.
3: Czy Filipińczyków, czy Nepalczyków, czy kogokolwiek innego. No i pamiętajmy o tym, że to się może w każdą stronę jeszcze przechylić. Są dwa elementy drabiny eskalacyjnej, które Putin ma jeszcze w stosunku do Ukrainy, z których nie skorzystał, bo są radykalne. Pierwszą jest masowa mobilizacja, bo pamiętajmy, nie było od początku wojny w Rosji żadnej mobilizacji, to są pobory i żołnierze kontraktowi, a druga to jest taktyczna broń nuklearna. Oba rozwiązania są jeszcze radykalne, ale to nie znaczy, że one się w żadnym scenariuszu nie spełniają.
5: Znaczy jest oczywiście cały czas ten scenariusz straszenia bronią taktyczną nuklearną, której oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo. Moim zdaniem bardzo niewielkie, że w sytuacji skrajnej Putin mógłby się z niej użyć, ale byłoby to przekroczenie czy absolutnie wszystkich czerwonych linii i przede wszystkim wywołało bardzo duże niezadowolenie w Pekinie, bo to Pekin jest głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o to, czy Putin tę wojnę będzie prowadził, czy nie. Druga sprawa, mobilizacja. Rosyjskie społeczeństwo oczywiście jest bierne, wierne, może wierne to mniej, ale bierne.
0: Ale wkurzone tak też.
5: Nie może Putin ogłosić tej mobilizacji, bo gdyby mógł ogłosić tę mobilizację, to by ją już zrobił. On się dramatycznie tej mobilizacji boi. Znaczy ja czytałem Z-blogerów rosyjskich, czyli takich najbardziej, nazwijmy to, oszalałych blogerów. Oni wprost oskarżają Putina o zdradę właśnie, że tej mobilizacji nie wolno. Tylko Putin doskonale sobie zdaje sprawę, że mobilizacja musiałaby objąć tereny europejskie i dużych miast typu Moskwa, Petersburg, Kazań, tam gdzie są nazwijmy to elity rosyjskie. I to mogłoby być naprawdę tym lądem podpalonym, który spowoduje eksplozję wewnętrzną.
0: A teraz eksplozja informacji w TOK FM i za chwilę wracamy, będziemy rozmawiali o Polsce.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Duża wojna, rozumiana jako inwazja lądowa z wtargnięciem wojsk i z przełamaniem granicy, jest dziś niewykonalna tak długo, jak długo Ukraina walczy, stwierdził w poranku TOK FM były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.
6: Jeśli Ukraina padnie, to jest więcej niż prawdopodobne. Nie dlatego, że Putin będzie miał armię, tylko dlatego, że Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu, ludźmi, którzy byli gotowi ginąć za flagę ukraińską na ramieniu, i on ich zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby te wojska, mówiąc brzydko, wytracić.
5: Przymus walki będzie, zdaniem Siewiery, polegał na szantażu stosowanym przez Rosjan we wschodniej Ukrainie. Tam mężczyźni są zmuszeni do podpisywania wojskowych kontraktów szantażem. Rosjanie grożą uwięzieniem, represjami czy mordem na rodzinie w okupowanych terytoriach. Ważnym i konstruktywnym nazywa spotkanie z prezydentem Polski prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarza na WhatsAppie, powiedział, że umówione zostały kwestie historyczne.
7: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
5: Zełenski stwierdził też, że omówił z Nawrockim kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało podniesienie dolnej i górnej stawki grzywny aż 10 razy. Większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja, pisze Rzeczpospolita. Gazeta przypomina, że stawki dzienne grzywien za przestępstwa nie były podnoszone od uchwalenia prawie 30 lat temu kodeksu karnego. Dziś przedział kar wynosi od 100 zł do 1 080 000 zł. Resort proponuje podniesienie dolnej i górnej stawki grzywny aż 10 razy. 64% ekspertów przewiduje, że tak radykalne podwyższenie wysokości grzywien spowoduje, że więcej skazanych nie będzie stać na ich uiszczenie, co spowoduje stosowanie zastępczych kar więzienia, a więc zwiększy liczbę więźniów. Służby Ekwadoru zatrzymały 18 osób podejrzanych o działanie w gangu związanym z polską i albańską mafią, który przemycał narkotyki do Europy. Wśród zatrzymanych są Polak i Albańczyk podejrzani o kierowanie grupą. Obywatel Polski Tomasz J. przebywa obecnie w areszcie w związku z podejrzeniami o handel bronią. Firma SpaceX z powodzeniem wyniosła na niską orbitę okołoziemską 29 kolejnych satelitów systemu Starlink. Była to 36. misja tego typu, przeprowadzona przy użyciu rakiety Falcon 9, a całe przedsięwzięcie zakończyło się pełnym sukcesem. 15 stopni pokażą dzisiaj termometry na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na północnym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 43 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Mateusz Pacyni i Roman Imielski są z nami. I teraz lądujemy w Polsce. I
9: w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, jak śpiewał Kasia.
8: Na Miodowej konkretnie. Byśmy wylądowali i... Porozmawiajmy chwilkę o tej konferencji, która była, tak mi się wydaje, taką erupcją...
9: Konferencji
8: namiotowej. Pan minister zdrowia oczywiście. No jedna była konferencja w tym tygodniu.
9: Nie no, wiele było konferencji w tym tygodniu.
10: Ta była najważniejsza.
8: To była tche konferencja.
9: konferencja no, nad konferencję.
8: Tak jest. To była, wydaje mi się, największym historycznym triumfem lobby dyrektorskiego nad lobby ordynatorskim, czyli menadżerów szpitali nad lekarzami. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę. jakieś półtorej godziny było o tym, jak dużo lekarze zarabiają, ani słowa o tym, ile zarabiają dyrektorzy szpitali. A przykład mieliśmy fantastyczny parę dni wcześniej, kiedy się okazało, że pani Sobierańska-Grenda, zanim została ministrą, zarobiła ile? 735 tysięcy, czy coś takiego? Mogę się mylić, zaznaczam. Ale kwotę, która jakby ją pomnożyć na cały rok, to by mogła z doktorem Kasprzykiem spokojnie konkurować.
9: Aczkolwiek ja tutaj małe muszę zrobić, sama kwota, okej, wysoka, bardzo wysoka oczywiście.
8: Dyrektorem jest wicedyrektor, wiceprezes.
9: Nie, ja chciałem o czymś innym powiedzieć.
8: I rada.
9: Że częścią chyba tej kwoty, dobrze pamiętam, było prawie 200 tysięcy pieniędzy, znaczy takiej odprawy z tytułu zakazu konkurrencji.
3: Odszkodowania wręcz.
9: Zakaz konkurencji.
8: To pokazało skalę, prawda? Bo czy ona zarobiła w ciągu roku 1 600 000 czy 1 200 000, to tak powiem, co do wymowy nie ma znaczenia.
9: Ale ilu mamy dyrektorów w Polsce, a ilu lekarzy?
8: Każdy szpital ma dyrektora, przynajmniej wicedyrektora, prezesa, dyrektora medycznego i
10: ktoś musi toczyć tę wojnę o tych lekarzy, których brakuje.
3: Ktoś musi chodzić na konferencję na miodową.
9: Musi to rozliczenia z NFZ-em robić.
8: I długi szpitali. Napędzać i zawierać umowy ze spółkami swoich kolegów. I chciałem was zapytać, no dobrze, czy macie tak jak doktor, tak jak ja, wrażenie, że to po prostu lobby dyrektorskie sobie załatwiło, żeby kosztem lekarzy się dalej paść? Czy to jest taka sytuacja, że o jakiej mówi doktor Balicki, że to po prostu jest nie na temat, bo miała być reforma służby zdrowia, a jest naszywanie pojedynczych łatek, które niewiele zmieni z punktu widzenia pacjenta. Jak jest wasze rozumienie, Agnieszka?
10: To jest pomieszanie takich dwóch porządków, mam wrażenie. Z jednej strony ten porządek mówiący, tutaj działają prawa rynku. Takie prawa, w których mamy jakieś wyceny, żebyśmy mieli te usługi, mogli świadczyć w naszym szpitalu, no to musimy na tym wolnym rynku zdobyć tego lekarza, więc a on jest drogi albo nie chce, musimy mu bardzo dużo zaproponować. Tu są właśnie ci dyrektorzy, o których mówisz. A z drugiej strony to jest system, to publiczny system ochrony zdrowia, który powinien być tak wymyślony, że właśnie nie działa tylko wyłącznie pod prawami rynku. Znaczy mamy prywatne systemy, które działają rynkowo. Mamy kraje, gdzie
8: ale
10: działają systemy
8: rynkowe. Ale to może być rynek,
10: rynkowo.
8: Tylko rynek zdrowia, a nie rynek usług. To znaczy, gdyby szpitale konkurowały skutecznie
10: rynek zdrowia. Ale właśnie rynek zdrowia.
8: Wiemy, jak mierzyć skuteczność leczenia, prawda? I tego tu w ogóle o tym nie ma mowy. Jest mowa tylko o cenie procedur.
10: No i to jest właśnie, wiesz, jeżeli wszystko sprowadza się...
8: On mówi 200, a dokąd pan jedzie, a nie pana sprawa.
10: Wszystko sprowadza się, wiesz, do Excela, w którym po prostu tylko to przeliczasz, a nie ma tam takiego Excela, w którym myślisz, no dobrze, właśnie ta cała reforma, która miała z lekarzy pierwszego kontaktu sprawić tych lekarzy, którzy będą dłużej z pacjentem, będą się nim mogli dłużej opiekować i tak dalej, to jest właśnie myślenie o tym, okej, jak te procedury, jak te wszystkie usługi, jak te wszystkie, ten cały proces leczenia wpływa na poprawę zdrowia i niepoprawę zdrowia, no ale to jest właśnie myślenie o publicznym systemie, w którym najważniejszy jest właśnie, wszyscy politycy bardzo lubią to powtarzać, że najważniejszy jest pacjent, ale tu się okazuje, że na koniec najważniejsze są te tabelki w Excelu. I ten, jak wymyśli taki system? I jeżeli myślisz o tym, że cała reforma systemu ma się sprowadzić do tego, że trzeba może inaczej opisać to, ile lekarze będą zarabiać, inaczej te wyceny, znaczy wszystko musisz sprowadzić do tego jakiegoś ekonomicznego przelicznika, ale nie myślisz o tym, dobra, ale po co jest ten system? Jaki jest cel działania tego systemu? Czy celem działania tego systemu jest to, żeby mamy mało pieniędzy
8: jak bieganie
10: jakoś
8: z niezaładowaną taczką.
10: Jakoś musimy się, jest... mamy mało pieniędzy na ten system, więc musimy się jakoś zmieścić w tym ciasnym budżecie
3: nawet
10: i teraz będzie poprzesuwać w Excelu. I to będzie cała reforma.
3: Nawet gorzej, bo tutaj się zbierają dwie logiki, które moim zdaniem są całkowicie wobec siebie sprzeczne i przeciwstawne, dlatego że z jednej strony, no to jest trochę tak, jak ty, Jacku, powiedziałeś, że mamy rynek usług i rynek zdrowia i mamy logikę rynku i mamy logikę dobra publicznego i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie to ze sobą pogodzić. No ja mam nieodparte wrażenie, że nie jesteśmy, dlatego że bardzo, moim zdaniem bardzo dobrze to zilustrował były minister Sośnierz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej wczoraj, czy przedwczoraj, w którym powiedział, jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście, tak jak pani minister powiedziała, wprowadzić górne limity wynagrodzeń godzinowych czy stawek godzinowych, to musimy z lekarzy zrobić urzędników państwowych w kitrach. Tak jak policjantów, tak jak strażaków.
8: Nie, nauczyciele też mają takie limity.
3: A Roman Giertych, który nadał nauczycielom status urzędnika państwowego?
8: Ale Słuchaj, no sanitariusze też już mają status funkcjonariusza publicznego.
3: No ja rozumiem, ale ja mam nieodparte wrażenie, że ta dyskusja o pieniądzach w służbie zdrowia jest rozmową zastępczą, bo ona się koncentruje na bardzo klikalnych, głośnych, kontrowersyjnych liczbach i takich przypadkach jak pan radny, który miał Porsche w wieku 20 kilku lat i okazuje się, że wyłudził z jednego czy drugiego szpitala, czy obu szpitali pieniądze. Natomiast to nie jest kwestia, to nie jest takie dokładnie, Agnieszka powiedziała, to nie jest rozmowa na temat tego, jak ten system powinien działać. To nie, ty mówisz bieganie z pustą taczką, ja mówię, nie można być trochę w ciąży. No, trzeba się zdecydować, czy się w niej jest, czy się w niej nie jest, czy się otwiera ten system na pełną rywalizację, czy się ten system jednak bardziej reguluje.
8: Ale rywalizację, jak wiemy, z teorii gier można bardzo różnie zaplanować, prawda?
9: Dzisiaj i mogą być konstrukcją gier, tak, nie wiem, grasz coś?
8: Mówię, bo mi się wydaje, że żeby zrozumieć epokę sztucznej inteligencji, trzeba sięgnąć do teorii gier.
9: Ja powiem tak, bo mówimy tutaj o wielu patologiach, gigantycznych patologiach, które polską służbę zdrowia dotknęły i dotykają. To szczególnie okres popandemiczny to wprowadził. Nie mówię, że wcześniej było lepiej, ale na pewno nie było aż takich patologii. I ostatnie afery, myślę, że otworzyły oczy wielu Polkom i Polakom, które zdawały sobie sprawę, jak te patologie wyglądają. Nawet one dla mnie były zaskoczenie, chociaż u nas
8: widzę ta patologia. To pisze, płacowych patologiach.
9: Raczej systemowych, bo płacowe, to one są
10: one
9: wynikiem
10: są
9: systemu.
10: Tego systemu,
9: który został wprowadzony. I też jakiś tam nieważne. Ale ja ciągle przypominam, że według badań tam OECD czy jakichś innych, polska służba zdrowia ciągle to jest całkiem dobry europejski średniak. Nie, żebym się cieszył z tego,
8: jeżeli
9: bo
8: chodzi
9: jestem...
8: o efekty, tak.
9: Tak. Druga rzecz, przywołanie tutaj Andrzej Sośnierz. No, ja już jestem starym człowiekiem, zaczynałem pracę dawno temu w oddziale w Katowicach, kiedy Andrzej Sośnierz był lekarzem wojewódzkim. Wtedy były kasy chorych. Ja pamiętam, jak Andrzej Sośnierz zrobił taką reformę, wprowadził karty. Indywidualne plastikowe karty dla każdego pacjenta, tak. Żeby wykrywać, bo uważał, że to bardzo uszczelni system wydawania pieniędzy. Natychmiast okazało się, że jest strasznie dużo właśnie jakichś takich patologii i tak dalej, tam różni lekarze i tak dalej musieli, i tam spółki lekarskie musiały oddawać pieniądze i tak dalej, on to uszczelnił. Była wielka afera. W środowisku w ogóle też politycznym i lekarskim, żeby, no nie, jak tak można w ogóle i tak dalej. Przyszedł szybko 2001 rok, rząd Leszka Millera, co pierwsze zrobił? Zlikwidował kasy chorych. One były odpowiedzią na to właśnie, żeby zacząć walczyć o pacjenta. O pacjenta. Nie, żeby walczyć o to, żeby system wykorzystać, tylko o pacjenta. No i mamy NFZ, mamy jak teraz. I teraz wracając do konferencji minister Jolanty Sobierańskiej-Grant. Ja nie jestem specjalistą od służby zdrowia. Tutaj dużo rozmawiam z Judytą Watą, której teksty bardzo polecam w Gazecie Wyborczej. Między innymi właśnie rozmowę ostatnio z Andrzejem Sośnierzem.
8: Ale mało mu stawiała na te jego konfederackie tezy, to muszę powiedzieć, że była bardzo wyrozumiała. Bardzo.
9: Judyta się długo zna z Andrzejem Sośnierzem. Ale chcę powiedzieć, rzeczywiście tam nie, no, jest tak, jest ogromna afera. Jest ogromna afera, ale, słuchaj, więc dobrze. Musi wyjść pani minister i coś powiedzieć.
8: Miała
9: pani
8: być reforma minister, systemu. Pan ale zamówił reformę systemu.
9: Ja chcę o tym powiedzieć. To jest sztukowanie. No oczywiście, że to jest sztukowanie. No, po pierwsze, na 12, ile, może 14 miesięcy przed wyborami, który rząd się zdecyduje na wielką reformę?
10: Ponieważ wszyscy siedzą i rozmawiają o
9: słusznych rzeczach. Ja mówię o cynizmie politycznym.
8: Ale zaczekaj, cynizm polityczny i tak. Jak chcesz rozwiązać problemu, powołujesz komisję. Ja bym powołał 3 komisje.
3: Rzucono mieć jakieś szanse.
9: Najbardziej taki chwytliwy i bulwersujący aspekt całej tej sytuacji, którą mamy w służbie zdrowia, czyli de facto zarobki lekarzy i to, jak oni
8: najbardziej bulwersujące jest to, że umierasz w kolejce, a nie to, że lekarz dużo
9: nie, pojawia. Ja mówię dla opinii publicznej, bo dla opinii publicznej dzisiaj, no dla mnie też oczywiście, ale dla opinii publicznej. No bo powiedzmy sobie szczerze, te pomysły, które dziś ogłosiła pani minister Sobierańska-Grenda są nowe. Większość z nich w ogóle leżało, czy też było pomysłami nawet poprzedniczki Izabeli Leszczyny. Mieliśmy mieć nowe otwarcie w ogóle w Ministerstwie Zdrowia. Pamiętajmy, że pani minister jest osobistym projektem Donalda Tuska. To Donald Tusk powiedział, nie będzie politycznego Ministerstwa Zdrowia, weźmiemy fachowca.
8: Dobrze, i na tym polega problem. Dlatego nie może zwolnić Sobierańskiej Grendy, że musiałby zwolnić siebie,
9: dokładnie.
8: Bo wziął za nią całą odpowiedzialność.
9: O tym właśnie mówię. Mówię o tym politycznym.
8: Miliony polskich pacjentów mają ale płacić to, za to, że premier powiedział, że
3: nie wolno. To się najłatwiej zawiera w znanym cytacie, który powiedział były premier Luksemburga i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. To jest odpowiedź, Jacku, na twoje frustracje. Wszyscy wiemy, co mamy zrobić. Jedyne, czego nie wiemy, to jak wygrać reelekcję po tym, jak już to zrobimy.
8: Ale Tusk ma 68 lat, tak jak ja, i wystarczy. On już nie musi wygrywać reelekcji.
9: Nie ma to prawa. Inna sprawa, że to jest pójście na starcie.
8: Juncker gdzieś się jednak...
9: Pamiętajcie, że to jest, po pierwsze, to jest pójście na starcie z ogromnym lobby też lekarskim. A co ukrywać? No przecież
8: oczywiście,
9: Naczelna
8: trzeba
9: Izba Lekarska, czyli pan prezes Łukasz Jankowski,
8: to
9: przecież otwarcie grozi rządowi. Chociażby w sprawie tej ustawy, która ma dać
8: obraz zarobków pojedynczych lekarzy.
9: Tak, pojedynczych lekarzy.
8: Rozumiem. A izby skarbowe nie mają tych danych? Oni PIT-ów nie wypełniają?
9: Nie jestem właśnie pewny.
8: Nie kapuję tutaj. Bo...
9: Znaczy są służby specjalne, które mogą to robić, ale nie wiem, czy to jest zgodne z prawem.
8: Nie, ale no mi się wydaje, że to może wystarczyłoby wykorzystać to. Bo tu oni...
3: Ale charakterystyczne.
8: Ja nie mówię, żeby mnie to pokazać.
9: Ale charakterystyczne były te upublicznione, które że światło dzienne, te wymiany zdań na komunikatorze, tam gdzie był właśnie też prezes Jankowski, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. No i to jest takie przeświadczenie, że żaden rząd nie wygrał z lekarzami, no bo zawsze mogą grozić, że wyjadą.
8: Kaczyński wygrał i wyjechali, no.
9: No tak, czyli przegraliśmy, no.
8: Ale Kaczyński wygrał.
9: Być może. Więc skomplikowana materia, jak mówię, nie widzę tu specjalnie pomysłu na jej poprawę. Nie wierzę w to, że przed wyborami się dokona jakakolwiek poprawa. Oczywiście w idealnym świecie, gdyby była taka sytuacja, to zostałby powołany po pierwsze w parlamencie ponadpartyjny. Nie mówię o panelu, ale jakimś naprawdę realnym, tym, który może przygotować ustawy bez kopania się po prostu i okładania pałkami politycznymi, że to jest dobre, to tamto złe i tak dalej. Bo chodzi o zdrowie wszystkich Polek i Polaków. To jest zasadnicza sprawa. To jest kluczowa sprawa.
8: Wyobrażam tę kolejkę. To jest taka scena, którą...
9: Bareja
8: mógłby nakręcić. Pan premier dostaje gwałtownego bólu głowy. Jedzie na SOR. Czas oczekiwania 26 godzin.
9: Ale
8: Nie skończyłem. Oczekiwania 26 godzin. Jest poniedziałek wieczór. W związku z czym Rada Ministrów zbiera się w poczekalni na SOR-ze i tam obraduje, oczekując, aż zakończy się triaż pana premiera. No... Nie, mi się wydaje, że ten populizm, który jest, że wszyscy mamy takie same prawa, wszyscy mamy być tak samo w kolejce i tak dalej.
9: Nie, akurat niby mają być, przecież są objęte, no szef rządu jest objęty.
8: No nie, teraz to ma się skończyć. No właśnie, słyszę, jedna e-kolejka dla wszystkich.
10: Ale to nie jest tylko kwestia ale tego, jakie mają tam VIP-y prawa czy nie prawa, ale, bo w praktyce później tak wygląda to, i to wiemy przecież, że jak jest długa kolejka, to ci, którzy znają, to jest ta znana teza, znaczy, po czym sprawdzić, że jesteś z wyższej klasy średniej, że masz wśród znajomych prawnika i lekarza po prostu. I że,
9: prawnika i trzech lekarzy.
10: Że musisz tam, że nie stoisz w tej samej kolejce, co cała reszta.
9: Oczywiście. I to nie tylko mówimy o VIP-ach politycznych, ale również zwykłych obywatelek. Też kombinujemy, żeby obejść te kolejki.
3: Też w VIP-ach.
8: No. Tak, no ale teraz to nie będzie możliwe. Właśnie jestem ciekaw, jeżeli nie będzie się stosowało do pana premiera, to czy do jego żony będzie się stosował, której będzie towarzyszył? A jeżeli tak lub nie, a co z wojewodą, a co z szefem sztabu generalnego? No i tak dalej. Czy mi się wydaje,
9: że teraz to już
8: trzeba,
9: mówisz skrajności. No wiadomo, że takie osoby będą objęte specjalnie.
8: Trzeba porzucić populistyczny język i wrócić do rozwiązywania problemów, czego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję moim dzisiejszym komentatorom, Agnieszce Wiśniewskiej, Mateuszowi Maciniemu i Romanowi Mielskiemu. Także Maciejowi Jarząbowi i Kubie Żebrowskiemu, którzy poranek wydawali. Realizował go Krzysztof Olesiewicz. Dzięki, Krzysiek. Informacje o 9:00, po nich Owczarek i Cezary Łasiczka, który za chwilkę opowie, co w programie. My słyszymy się za tydzień.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, zapraszam. Porozmawiamy po informacjach o myśliwych. Myśliwi strzelają do zwierząt. Czasem zdarzają się tragiczne wypadki, kiedy myśliwi zabiją człowieka. Ale jak to się dzieje, że nawet ci, którzy zabili człowieka, wciąż polują? To może się wydawać nieprawdopodobne. O tym będziemy rozmawiać. Dlaczego w Polsce tak jest, że pomimo tego, że ktoś zabił człowieka, wciąż poluje, ma dostęp do broni? Zapraszam na program Owczarek po informacjach.
12: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Ale duża.
21: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
20: To co?
21: To do Media Expert.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
23: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
24: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
26: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Za chwilę szczegóły. Trzeba przywrócić jakiś ład. Tak o systemie ochrony zdrowia mówi w TOK FM dr Marek Balicki. Dzisiaj 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. 9:02, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
30: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
29: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który pozwoli podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy też najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdami. Poza sposobem finansowania, bolączką systemu ochrony zdrowia w Polsce jest brak skutecznego nadzoru, zwłaszcza nad szpitalami. Ocenił w poranku TOK FM były minister zdrowia dr Marek Balicki.
31: Jak ma być ten skuteczny nadzór wprowadzony, skoro mamy ponad 300 właścicieli szpitali? W efekcie mamy kilkadziesiąt polityk zdrowotnych na Mazowszu, a w Polsce kilkaset.
32: No tak, jeszcze do tego mamy szpitale akademickie
31: resortowe. No więc trzeba przywrócić jakiś ład.
29: Balicki oczekuje właśnie w tej kwestii od ministra zdrowia propozycji rozwiązań. Chodzi na przykład o propozycję wskazywaną przez wielu ekspertów, czyli skupienie szpitali w jednym ręku na poziomie województwa. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru. oporu i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska, ocenił w poranku TOK FM były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Według niego w takiej sytuacji Rosja nie mogłaby sobie pozwolić na ogromne ryzyko destabilizacji ogromnego terytorium.
0: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich, ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
29: Wpierw, dodaje się Wiera, Rosja musiałaby, podobnie jak w czasie II wojny światowej w Katyniu, wyeliminować czynnik polityczny, dowództwo oraz ukraińską generalicję. To bardzo zła sytuacja. Osoby w mundurach nie powinny być tak traktowane. W ten sposób Wołodymyr Zełański komentuje ostatni atak mieszkańców Lwowa na osoby rekrutujące ludzi do wojska. A chodzi o sytuację z środy, gdy wojskowi i policjanci starli się z mniej więcej 200 cywilami. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: Do konfrontacji doszło po tym, jak 30-latek został zatrzymany na ulicy w celu sprawdzenia jego dokumentów wojskowych. Według Centrum Rekrutacji mężczyzna podlegał mobilizacji. Po jego zatrzymaniu na miejscu zaczęli zbierać się głównie młodzi ludzie. Otoczyli wojskowy samochód. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak wywracają auto i krzyczą hańba. Za napaść na policjanta zatrzymano 23-letniego mieszkańca Lwowa. Na takich sytuacjach korzysta tylko wróg, podkreśla ukraińskie Ministerstwo Obrony. Ale Kyiv Independent zwraca uwagę, że to jeden z najbardziej wyraźnych przejawów narastającego już od dawna kryzysu mobilizacyjnego w Ukrainie, który może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Tomasz Orzkowski, TOK FM.
29: 85 lat temu kilkuset żydowskich mieszkańców Jedwabnego zostało zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. Ofiary zbrodni upamiętni żydowska gmina wyznaniowa. W tym samym czasie i miejscu w Jedwabnem swoją akcję organizują też prorosyjskie środowiska negujące Holokaust. Jakub Medek.
2: Upamiętniający spalonych żywcem w stodole Żydów jak zwykle odczytają ich imiona i zmówią żydowskie i chrześcijańskie modlitwy. Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
29: O czym mówił Jakub Medek. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
3: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
29: Bardzo różna będzie też pogoda w turystycznych rejonach kraju.
3: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
29: Letnie temperatury mają wrócić po weekendzie. A dzisiaj na termometrach 15 stopni pokażą na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w regionach na północnym wschodzie.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. 6 lipca w dużym formacie ukazał się przerażający artykuł Pawła Chojnowskiego, w którym pisze, że przez 7 lat myśliwi zabili 18 osób, ale niektórzy ponieśli kary, konsekwencje, inni nie, ale większość, jeżeli nie wszyscy, dalej polują. Dla mnie to jest niepojęte i jakiś... Nie potrafię objąć tego moim rozumem. I pomyślałem, że być może goście moi dzisiejsi rzucą snop światła. Pan Zenon Kruczyński, były myśliwy, autor książki Farba znaczy krew. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I pan Piotr Gawlicki, redaktor naczelny dziennika i portalu Łowiecki, członek PZL, czyli Polskiego Związku Łowieckiego od 1969 roku. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Od pana zacznę, jeżeli pan pozwoli. Nie potrafię zrozumieć, jak ktoś, kto zabił człowieka jako myśliwy, wciąż jest członkiem związku, często pełni funkcję i poluje.
6: Co tu ma być dziwnego? Przecież Polska jest państwem prawa. Jeżeli prawo na to pozwala, to jest wszystko w porządku. Przecież prawa myśliwi nie zmienią, pan też nie zmieni. Mogą to zrobić posłowie, mogą to zrobić, może powiedzieć parlament, prezydent, ale nie my. Prawo pozwala zapomnieć o tym, jakie przestępstwo było. Jeżeli po pierwsze jest nieumyślne, a nawet jak jest umyślne, to jest sprawa zatarcia i po pewnym czasie nie ma tego przestępstwa. Nie można mówić o kimś, że zabił drugą osobę, nawet jeżeli to będzie zbrodnia. Jeżeli kara została zatarta, to sprawy nie ma. To jest normalna sytuacja wszystkich krajów demokratycznych.
4: Jasne. No dobrze, ale jeszcze jest coś takiego, no bo proszę zobaczyć, że prawo też dopuszcza wiele rzeczy, ale jednak są organizacje, które wprowadzają własne regulacje etyczne, moralne, mówiące o tym, że być może chcemy mieć inne standardy, być może to, na co dozwala prawo, to nie wystarczy. My chcemy troszeczkę bardziej zacieśnić to prawo. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to być może nie chcemy mieć w naszych szeregach osoby, które zamiast do zwierząt strzelały do ludzi.
6: No ale w Polsce prawo jest takie, że myśliwi i Polski Związek Łowiecki działa na podstawie prawa, a prawem tym jest ustawa prawo łowieckie i statut, który zatwierdza minister klimatu i środowiska. W związku z tym znowu jest to poza myśliwymi i poza organizacją to, jak to prawo jest ukształtowane. Mm.
4: Jedna z osób opisana tutaj w tym artykule nie zachowała warunków bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią myśliwską, ale nie została wykluczona ze związku, a jedynie zawieszona w prawach członka. Wszystko okej?
6: Wykluczenie ze związku czy zawieszenie w prawach członka, ono po 5 latach zanika i można sobie wystąpić powtórnie o przyjęcie do związku, czyli zostania myśliwym, uzyskania uprawnień łowieckich, bo tak stanowi prawo.
4: Pan Zenon Kruczyński. Jakie jest pana zdanie? Czy pana to nie przeraża, że po prostu takie jest prawo, działamy na podstawie prawa, więc właściwie mamy myśliwego, który nie zachowuje warunków bezpieczeństwa, no ale nie wykluczamy go, jedynie go zawieszamy. Okres zawieszenia się kończy i wciąż jest naszym kamratem. Mhm.
7: Jak przeczytałem ten tekst Pawła Chojnowskiego, to mi się też, że tak powiem, rozum zawiesił. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Z jakiego powodu człowiek, który... Znaczy, co takiego jest w psychice tej osoby, w jej osobowości, że zastrzeli żonę, jak można zrozumieć z tego artykułu, to było całkiem niezłe małżeństwo, pozbawia swojego 12- i 17-letniego syna, pozbawia matki, i za kilka lat poluje znowu. I ja tutaj, nie wiem, ja po prostu taki, na to nie ma jakiegoś innego wyjaśnienia, natomiast coś mi się przypomniało. I to było tak, że jak ja przestałem polować, Ale dalej miałem pokój w leśniczówce, do którego bardzo często przyjeżdżałem. Leśniczy polował i kiedyś to był mój kolega i on przestrzeliwał broń swoją. Czyli no, tak trzeba było zgrać lunetę z tym, co lufa posyła, żeby to działało. Ja dobrze strzelałem i Rafał poprosił mnie, żebym... Słuchaj, pomóż mi przestrzelać tę sztucę. Ja wziąłem tę broń do ręki, a tak nie polowałem już z pół roku gdzieś. Wziąłem to ciężkie żelastwo do ręki i nie byłem w stanie z tym zrobić nic. Powiedziałem, nie, Rafał, no nie, nie, no musisz sam dać sobie z tym radę. Miałem taki odruch. Zresztą miałem później kilka razy, bo broń w ręku jakąś tam różną i to było bardzo nieprzyjemne doznanie. Zawsze takie, powiedziałbym, śmiercionośne, bo to jest coś, co zabija. Ja, pan redaktor naczelny tego portalu łowiecki.pl bardzo się powołuje na prawo. To jest moim zdaniem, proszę pana, spora pułapka, dlatego, bo wiele rzeczy jako ludzie zrobiliśmy straszliwych zgodnie z prawem. Personel Auschwitz miał wypłacone miesięczne pensje i z tych pensji były odprowadzane składki emerytalne i ci ludzie później z tego żyli. Także
4: no wysoko prawo... pan zawiesił poprzeczkę tutaj w tej rozmowie.
7: Tak, tak. Niechętnie to zrobiłem, ale jednak to jest przykład, który pokazuje, w jakie mętne wody może nas wprowadzić obowiązujące prawo. Obserwujemy to na co dzień. Również wojna w Ukrainie do jasnej...
4: ciasnej.
7: Jest zgodna z rosyjskim prawem, do cholery, no.
4: Dobrze, rozumiem emocje, ale jednak pozostajmy przy argumentach. Pan Piotr Gawlicki mówi, odsyłam oczywiście naszych słuchaczy i słuchaczki do tego tekstu, artykułu w dużym formacie, który pisze, że osoby, które myśliwi, którzy pomimo tego, że zastrzelili kogoś, i tutaj nie mówimy o aspektach prawnych wynikających z kodeksu karnego, tylko mówimy o pytaniu, czy organizacja, która zrzesza myśliwych i która, jak rozumiem, chciałaby mieć najwyższe standardy, chce mieć w swoich szeregach takie osoby. To jest to pytanie.
7: To jest pytanie, mogę?
4: Tak, ale po informacjach, albowiem te się zbliżają bardzo szybko. Pan Zenon Kruczyński, były myśliwy, autor książki Farba znaczy krew, i pan Piotr Gawlicki, redaktor naczelny dziennika i portalu Łowiecki i członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1969 roku.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, ₩1,49 za kilogram. Kaufland.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu. W miejscowości Terliczka ruch w kierunku Korczowej odbywa się przejazdem awaryjnym. Zablokowane są oba pasy autostrady oraz zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać do jutra rana. Będzie kolejne spotkanie ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Wczoraj strony omówiły propozycje ministerstwa, które mają poprawić system opieki zdrowotnej. Mowa o płacy maksymalnej dla lekarzy i unormowaniu sposobu ich zatrudniania. Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale jednocześnie deklarował.
9: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
8: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu w czwartek, 16 lipca. Kolejny kraj z czerwonymi alertami pogodowymi w stolicy Francji. Od południa jutro będzie obowiązywał najwyższy czerwony alert pogodowy. W sobotę i niedzielę temperatury w stolicy przekroczą 35 stopni Celsjusza, podał Urząd Meteorologiczny Meteo France. Taki sam alert będzie obowiązywał w 1/4 tej kraju. Premier Sébastien Lecornu zwołał dziś rano spotkanie rządowej grupy antykryzysowej. Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. Przewidują obowiązek serwowania co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w tygodniu, przygotowanej na bazie nasion roślin strączkowych. W takim daniu nie mogą znajdować się produkty odzwierzęce, przypomina Gazeta Wyborcza. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia 2 dni w tygodniu stołówki serwować mają obiad na bazie mięsa świeżego wraz z alternatywą roślinną, najlepiej opartą właśnie na strączkach.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Teraz jeden z kierowców na przykład będzie prowadził pod wpływem alkoholu i spowoduje wypadek. I oczywiście poniesie tego konsekwencje. To oczywiście według prawa może wciąż pozostać albo powrócić do pana klubu. Ale czy chciałby pan mieć w swym klubie takie osoby? To jest tego rodzaju pytanie. To nie jest pytanie o to, czy zgodnie z prawem, tylko zgodnie z zdrowym rozsądkiem, poczuciem przyzwoitości.
2: W tym przykładzie tego klubu, do tego klubu przystępują kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdem. W Polsce tak jest, tak samo. Można założyć klub świetnych kierowców rajdowych, etc., ale prawo do kierowania pojazdem wydaje państwo.
1: Ale to nie mówimy o pozwoleniu na broń, tylko mówimy
2: zaraz,
1: o tym,
2: że... Zmierzam do czegoś.
1: Aha.
2: Sytuacja Polskiego Związku Łowieckiego jest taka, że to jest związek państwowy i odwrócona jest sytuacja.
1: Aha.
2: Pierw musisz zostać członkiem związku, żeby być myśliwym, tak? Czyli jest to sytuacja absolutnie odwrócona do sytuacji wszystkich innych krajów Unii Europejskiej, gdzie prawo nadaje ci uprawnienia łowieckie, a związki myśliwych są związkami dobrowolnymi, które skierują się własnym statutem i przyjmują do siebie tych, których chcą. I może być taka sytuacja, na przykład, nie wiem, rzucam jak werbem w Niemczech, jest związkiem, do którego możesz należeć jako myśliwy, ale nie musisz. Uprawnienia nadaje ci państwo, ale na przykład nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby Związek Myśliwych w Niemczech, Szwecji czy Norwegii, swój związek, który zrzesza myśliwych, miał w statucie napisane: dokonałeś jakiegokolwiek w życiu przestępstwa, umyślnego, nieumyślnego, z bronią, nie jesteś naszym członkiem. Ale to może być tylko w sytuacji takiej, że związek jest czymś innym jak organizacją nadającą uprawnienia takie, jakie nadaje państwo. A u nas jest to odwrócone. Jeżeli to jest odwrócone, to związek nie ma swojej samodzielności na zasadzie my chcemy tak, a ty możesz tam być członkiem czy nie, tylko związek jest tym elementem państwa, który nadaje ci te uprawnienia. To jest różnica.
1: A czy Polski Związek Łowiecki może kogoś wydalić?
2: Może wydalić.
1: Za cokolwiek.
2: Oczywiście może go wydalić, ale to wydalenie się, że tak powiem, zaciera. I ono za 5 lat można sobie spokojnie zostać dalej myśliwym.
1: No dobrze, ale wydala na podstawie jakich przepisów? Kto te przepisy ustala?
2: Wszystkie przepisy, które ustala związek, pochodzą od państwa. Status związku jest podpisywany przez ministra.
1: Ale kto tworzy statut związku?
2: No statut związku tworzy jeden z organów tego związku.
1: Aha.
2: Czyli
1: członkowie PZEU, tak? Czyli rozumiem, że przyjmijmy taką hipotetyczną sytuację, że członkowie PZEU mówią: ej, chodźcie, zwrócimy się do ministra z szalonym pomysłem wpisania do naszego statutu tego, co pan przed chwilą powiedział, czyli osoby skazane za przestępstwa umyślne lub nieumyślne nie mogą już nigdy w życiu być członkami PZEU. Wyobraża sobie pan taki scenariusz?
2: Tylko, nie, to jest scenariusz niemożliwy, dlatego że w obu, że tak powiem,
1: czyli tak, nie płacisz
2: organach, czyli
1: raus, zabiłeś człowieka?
2: Raus, ale ze związku jak najbardziej raus, ale uprawnienia i pozbycie tych uprawnień jest domeną przepisów prawa ogólnoobowiązującego i jakiekolwiek pomysły związkowe nie mogą naruszać tego prawa. Prawo w Polsce zrobiło junktum pomiędzy związkiem jako elementem państwa, które nadaje uprawnienia.

0: a uprawnienia nadaje również państwo w ustawach i tam wyraźnie pisze, kiedy to uprawnienie jest obowiązujące, kiedy jest zawieszone, kiedy ono jego nie ma. Dam przykład dwóch krajów, bo sobie tak rzuciłem wczoraj okiem. Mhm. W większości krajów nie ma kary zakaz wykonywania polowania, czyli czy zakaz uzyskania uprawnień łowieckich. Ale są takie kraje, gdzie jest to możliwe. Na przykład w Norwegii, gdzie mniej więcej ilość wypadków jest 1 na 2 lata wypadek śmiertelny, ale myśliwych jest 10% społeczeństwa, jest prawo, które mówi, że może sąd, ale zawsze sąd, na podstawie kodeksu karnego zakazać dożywotnio wykonywania polowania czy posiadania uprawnień.
1: Jasne. A czy na przykład pojawiła się kiedyś w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego taka myśl, że ej, słuchajcie, to naprawdę źle wygląda. Może byśmy jako wielgachna organizacja setkami tysięcy członków zwrócili się do ustawodawcy, żeby znowelizować ustawę prawo łowieckie, no, żeby nie było obciachu, że...
0: No, na pewno nie pokazała się taka myśl w kierownictwie związku.
1: A w dołach związkowych?
0: A doły są zupełnie czym innym zainteresowane. Doły chcą mieć uprawnienia do polowania i jakbym się pytał dołów, to pewnie połowa nie wie, kto jest łowczym krajowym. No. Po prostu to jest zupełnie oderwane są od siebie te rzeczy, ponieważ polowania odbywają się w kołach niezależnych podmiotach prawnych, a związek jest wielkim związkiem, który ma swoje kierownictwo, ale kierownictwo nadane przez państwo. Więc jeżeli państwo nie chce takich rozwiązań, to na pewno kierownictwo z takim pomysłem nie wyjdzie.
1: A kto jest łowczym krajowym? Eugeniusz Grzeszczak?
0: Tak.
1: Dobra, sprawdzam, czy pan wie. Pan Zenon Kruczyński, czyli to ustawodawca jest, jak rozumiem, odpowiedzialny. To tak wynika z tego, co mówi pan Piotr Gawlicki. Czyli mamy ustawę, prawo łowieckie, a Polski Związek Łowiecki mówi, mamy związane ręce, nic nie możemy zrobić.
2: No ja wracam do tej wysoko zawieszonej.
0: On nie chce, więc tak nie mówi.
1: Dobrze. Pan Zenon Kruczyński.
2: Wracam do tej wysoko zawieszonej poprzeczki, bo od kilku minut słyszę, że rozmawiamy o suchych słowach, suchych zapisach, suchych literach prawa, a tymczasem ta poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko, bo mieliśmy rozmawiać o śmierci. I wtedy, kiedy trzeba porozmawiać o tym, to albo o czymś poważniejszym, czym się zajmuje myślistwo, bo zajmuje się zabijaniem, to wtedy następuje taki wywód, jak tutaj żeśmy usłyszeli, który racjonalizuje tę całą sytuację. Nie ma tam krwi, potrzaskanych kości, nie ma zabitych ludzi i rozmawiamy o jakichś suchych zapisach. To jest ślepa uliczka. Proponuję panu Gawlickiemu, żeby to wszystko powiedział osobom, które straciły ojca, matkę, które zostały ciężko postrzelone, kula myśliwska ekspanduje, rozrywa kawały ciała. 65 w ostatnich 10 lat, a wypadków śmiertelnych było 28. To jest jedyne hobby, które szafuje życiem całkiem postronnych ludzi. Ja włączyłem się między innymi z tego powodu włączyłem się w inicjatywę obywatelską, która w tej chwili hula w Polsce, uwaga, polowanie. I próbujemy znowelizować prawo łowieckie po kolei. Próbujemy od tych najgrubszych spraw, od czegoś, na co myśliwi nie mogą się zdobyć, bo jak, tak jak pan Gawlicki, nie są w stanie zobaczyć tego, co naprawdę robią. To jest, zabicie człowieka jest skrajną przemocą, jest najwyżej podniesioną poprzeczką. Dalej w przemocy nie sposób się posunąć. Myśliwi racjonalizują to, że, no, że wypadków śmiertelnych na drogach jest tyle, że jest 4,5 miliona polowań, co tam te 3-5 śmierci i parę osób rannych. Przecież na taką skalę polowań, no to co to jest?
1: Jedna osoba to już jest o jedno za dużo.
2: Ja nie mogę zrozumieć tej argumentacji. Tej argumentacji, która tak lekko traktuje życie ludzi. Nie można, w ogóle lekko, myśliwi lekko traktują życie, tak? Ich zajęciem jest zabijanie. No.
1: Jeszcze dwa słowa, pan Piotr Gawlicki.
0: Są też tak naciągane pomysł, skonfrontuję go z ilością 500 zabójstw w Polsce w roku średnio, które wynoszą. Zabójcy są karani.
1: No dobrze, przepraszam, panie Piotrze.
0: Jak wszystko się skończy, to oni mogą dalej działać.
1: Panie Piotrze,
0: i nikt
1: ale...
0: nie będzie mówił o kościach i takich rzeczach, albo o Auschwitz, porównanie myśliwych do Auschwitz, co jest skandalem w ogóle.
1: Ale mówimy o osobach, które popełniają przestępstwo,
0: a
1: mówimy o osobach, które...
0: 500 osób, co zabiło ludzi, to nie są przestępstwa?
1: Mówimy
0: oni
1: o osobach, które mówią o hobby i w ramach tego hobby giną postronne osoby. Więc to jest pytanie, czy to hobby powinno być w takiej formie, w jakiej jest, skoro giną ludzie. Kończy nam się czas. Do tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie, a najbliższy powrót do tematu, jeżeli państwa temat interesuje, jutro, czyli w sobotę o godzinie 20 w audycji Ewy Podolskiej, będzie o obywatelskim projekcie zmian w prawie łowieckim. A dzisiejsi goście to pan Zenon Kruczyński, były myśliwy, autor książki Farba znaczy krew, i pan Piotr Gawlicki, redaktor naczelny dziennika i portalu Łowiecki. Dziękuję. Informacje o 9:40, a po informacjach program EKG i Maciej Głogowski.
3: Dzień dobry. U nas w EKG dziś będziemy mówić między innymi o stopach procentowych, inflacji, o wypowiedziach profesora Glapińskiego po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, o cenach paliw. To chyba już sporo tematów.
1: I to wszystko w 20 minut?
3: Nawet mniej.
1: Wow.
3: Zapraszam.
1: To już nie zabieram tego czasu. Informacje o 9:40 po informacjach Maciej Głogowski i program EKG.
4: Autopromocja.
5: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
6: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
7: Tak, peryferie uboga, zacofana, znowu to za dół.
8: Piaski, laski i karaski. No.
7: Tak, tak.
9: Prawdziwa historia Polski.
10: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini. Oliwa z oliwek. 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
22: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
23: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Bo z Media Expert taniej masz.
25: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
26: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
25: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
26: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
27: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 9.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zaczynamy od Śląska i autostrady A1. Na zjeździe na węźle Częstochowa Północ rano zapalił się autokar. Pasażerowie samodzielnie opuścili pojazd, ale zjazd z autostrady od strony Gdańska oraz wyjazd na A1 w kierunku Katowic są zablokowane. Warszawscy policjanci zatrzymali jednego z mężczyzn podejrzewanych o udział w napadzie na salon jubilerski w Galerii Mokotów w 2024 roku, poinformowała Komenda Stołeczna. 46-latek próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Na sklep napadło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Zrabowali wówczas biżuterię wartą około 1,5 miliona złotych. Rosja rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji filmik, w którym dowódca 413 oddzielnego pułku sił dronowych Ukrainy, Yevhen Karas, rzekomo twierdzi, że Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski. Jak podało ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, w rzeczywistości jest to film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ta fałszywka stanowi klasyczny przykład deepfake'u, co potwierdzają wyspecjalizowane serwisy weryfikujące pliki multimedialne. Celem fałszywego nagrania jest wywołanie wrogości między Ukraińcami a Polakami. Prezydent USA Donald Trump zwolnił trzech ostatnich członków Komisji do Spraw Pomocy Wyborczej, przekazała agencja Reutera. Komisja była niezależnym, czteroosobowym organem federalnym wspierającym urzędników administracji wyborczej w całym kraju. Biały Dom potwierdził, że doszło do zwolnień. Jak podkreślił Reuters, odwołania wpisują się w specyfikę szerszej polityki administracji Trumpa dotyczącej systemu wyborczego i prowadzonej w kontekście zbliżających się wyborów uzupełniających. Bezpośrednim impulsem do zwolnień było jednak niedawno orzeczenie Sądu Najwyższego, przyznające prezydentowi szersze uprawnienia do odwoływania członków niezależnych agencji. Dzisiaj drugi ćwierćfinałowy mecz na Mundialu. Mistrz Europy, Hiszpania, wciąż bez straconej bramki na turnieju, zmierzy się o 21:00 z Belgią. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Francja, która wczoraj pokonała bez kłopotów Maroko. 2-0. połowa Polaków woli organizować wakacyjny wyjazd samodzielnie. Opcje all inclusive wybiera niespełna 14%. Tak wynika z badania Barometr Providenta. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniej może padać na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu. 15 stopni pokażą termometry na Przedgórzu Karpackim, 17 na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś piątkowe wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już zasługujemy na powtórkę programu CPN.
2: No jeżeli spojrzymy na ceny paliw dzisiaj, czy etyliny 95, czy oleju napędowego, one są niższe w przypadku etyliny, albo znacząco niższe od tych
1: przed programem CPN.
2: Tych cen, które były przed wprowadzeniem programu.
1: Bo więc nie ma ósemki z przodu, ale z już tego siódemka na oleju napędowym do spotkania.
2: Tak, ale z tego punktu widzenia no to byłby argument na rzecz tego, żeby tego programu nie przywracać na razie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no, minister finansów z natury rzeczy w takiej sytuacji kieruje się oczekiwanymi cenami surowca, ropy naftowej. Kontrakty terminowe nie wskazują na to, żeby te ceny miały jakoś znacząco wzrosnąć. One trochę wzrosły teraz w ostatnich dniach ze względu na tę ponowną eskalację sytuacji w Zatoce, ale to nie jest na tyle duży wzrost, żeby on generował takie wysokie poziomy
1: cen paliw. Myślałem, że powie pan, panie redaktorze, nas tu nie stać, w ogóle proszę nie podpowiadać.
2: A to jeszcze nie skończyłem.
1: Ach, przepraszam.
2: Na razie patrzę na to z perspektywy samych cen i jakby głównej przyczyny jednak, to główna przyczyna była taka, żeby wypłaszczyć inflację, żeby wypłaszczyć trochę ceny paliw, żeby złagodzić wpływ tego wstrząsu. Oczywiście są też argumenty fiskalne, to jest jasne, program kosztuje, w związku z tym, jeżeli jest przestrzeń do tego, żeby go przynajmniej na jakiś czas zawiesić, bo ja bym nie wykluczał zupełnie, że on zostanie przywrócony. W sytuacji, w której na przykład ceny ropy wrócą do poziomów 90-100, bo dojdzie do jakiejś eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Także oczywiście jest jeszcze wymiar polityczny, w który ja bym pewnie nie chciał wchodzić, bo to jest bardziej dyskusja dla specjalistów zajmujących się taktyką polityczną, czy cena 6,92 za etylinę 95 na wakacje, to jest z politycznego punktu widzenia cena właściwa, którą można jeszcze próbować zarządzać, ale to jest temat nie dla ekonomisty, więc wydaje mi się, że tak bym odpowiedział, panie redaktorze.
1: No tak, no być może powinniśmy zostawić to ekspertom komentującym sprawy polityczne. Być może minister finansów nie wykazał się cierpliwością i trzeba było jeszcze sobie chwilę dać.
2: Natomiast jedną rzecz chciałem tutaj zaznaczyć, że to w dużym stopniu jednak to, czy ten program zostanie przywrócony, czy nie, w dużym stopniu nie zależy od ministra finansów, tylko od tego, co dzieje się w Zatoce, a to są z kolei decyzje też w znacznym stopniu administracji amerykańskiej, więc pytanie o to, co dalej z tym programem, to jest trochę pytanie o to, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie.
1: No to ten pierwszy wątek mamy za sobą. Myślę, że no, ci, którzy tankują swoje pojazdy do celów prywatnych, firmowych, ci, którzy odpowiadają za transport w poszczególnych firmach, mają swoje zdanie i raczej...
2: Jasne, wszyscy chcielibyśmy pewnie niższych
1: zawsze
2: cen paliw, to jest jasne.
1: Niższych podatków, niższych cen paliw i tak dalej, i tak dalej. Czy pan też jest najmniej płuchliwym gołębiem?
2: Rozumiem, że odwołuje się pan redaktor do tego, co mówił wczoraj
1: profesor Glapiński.
2: Tak, profesor Glapiński. Jak mamy wejść w ornitologię, to pewnie najbliższa jest mi sowa jednak, nie gołąb, ani nie jastrząb. Ale tak, no prezes zaskoczył wczoraj ewidentnie.
1: Ale to może tylko wyjaśnijmy. Gołębie, ci, którzy
2: raczej bardziej skłonni do obniżania stóp procentowych, mają mniejszą awersję do inflacji.
1: Jastrzębie, ci, którzy wprost przeciwnie.
2: Widzą bardziej ryzyko inflacyjne, są bardziej wrażliwi na to ryzyko inflacyjne, są bardziej skłonni do podnoszenia stóp albo mniej skłonni do ich obniżania.
1: I nawet moglibyśmy się może nie zajmować tym ostatnim posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, chociaż projekcja inflacji to pewnie nas powinno zainteresować. Stopy niezmienione. No ale tak, wczorajsza konferencja to jest konferencja przed przerwą wakacyjną w sierpniu. Nie ma, posiedzenie wrześniowe przesunięte, więc naprawdę długo będziemy musieli bez profesora Glapińskiego się obyć. 2 miesiące.
2: Jakoś sobie poradzimy, myślę, będzie dużo innych wydarzeń.
1: Tak. I teraz członków rady wczoraj profesor określił jako ostrożnych gołębi, a siebie przedstawił jako najmniej płochliwego gołębia. Się najmniej bał jakiejś potencjalnej obniżki stóp. Nawet nie wykluczył, że we wrześniu złoży taki wniosek. Ale o wiele ważniejsze jest to niż tylko te określenia. Czy jest tak, w pana opinii, przed chwilą rozmawialiśmy o cenach paliw, ropy, a potem paliw, czy rzeczywiście nam ta niska inflacja, w tej chwili idealnie 2,5, będzie jeszcze towarzyszyć, czy mamy my, konsumenci, umknęło mi słówko, spodziewać się, że jednak będzie drożej?
2: Przez kilka miesięcy tak.
1: Przez kilka miesięcy tak co?
2: Ta inflacja będzie na poziomie zbliżonym do 2,5%, tak? Czyli zgodnym z celem inflacyjnym Banku Centralnego. My mamy wzrost inflacji taki wyraźniejszy dopiero w czwartym kwartale, głównie ze względu na szybszy wzrost cen żywności.
1: Wy w swoich prognozach tak. W banku.
2: Co ciekawe...
1: Żywności?
2: Tak.
1: Dlaczego będzie żywność droższa?
2: No bo tam mamy efekty związane z czynnikami meteorologicznymi, które były niesprzyjające w odniesieniu do produkcji rolnej. To jest jeden element, a drugi z pewnym opóźnieniem pojawia się ten element kosztotwórczy związany z wyższymi cenami nawozów, a to jest pochodna tego kryzysów na Bliskim Wschodzie, wyższych cen ropy naftowej czy szerzej surowców energetycznych, to się z pewnym opóźnieniem kilkukwartalnym pojawia w cenach. Tak wynika z badań i ten efekt staramy się uwzględniać. Natomiast chyba najważniejsza rzecz jest taka, że przy tej prognozie inflacji, którą ma Narodowy Bank Polski na ten rok, a my już sporo wiemy, średniorocznej, czyli tej przeciętnie, o ile wzrosły ceny w roku 2026 w porównaniu z 2025, a my już wiemy, co się działo z inflacją w pierwszej połowie roku, można wnioskować, a dzisiaj już o 11 będzie ta projekcja, więc będziemy widzieć dokładnie te liczby, można wnioskować, że w drugiej połowie tego roku tam w tej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego ta inflacja wzrośnie. Najprawdopodobniej w czwartym kwartale, tak też jest u nas w naszej prognozie. No to jest pytanie, czy inflacja na poziomie 3% czy z plusem, to jest inflacja, która powinna bank centralny niepokoić. Jeżeli ma charakter przejściowy, to nie. Jeżeli ta inflacja wróci do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, to nie. Zobaczymy szczegóły tej projekcji, natomiast no najwyraźniej...
1: Panie doktorze,
2: i to jest jedno zdanie jeszcze.
1: Ona już jest. Ja już przeglądałem.
2: Dobrze, więc jeżeli wrócimy na chwilę do słów prezesa Glapińskiego, myślę, że on po prostu kieruje się tym dłuższym horyzontem i w takiej sytuacji dochodzi do wniosku, że korekta stóp, ona jest nieznaczna. My rozmawiamy o korekcie o 25 punktów bazowych, to z punktu widzenia wpływu na gospodarkę znaczenia mieć nie będzie.
1: No ale to oczywiście każdy, kto ma jakieś zobowiązania, może się zastanawiać nad tym, co się wydarzy i jak to będzie, więc lubimy sobie popatrzeć na to, co się może dziać.
2: Ważniejszy efekt już zaobserwowaliśmy, to jest efekt w odniesieniu do kursu złotego. Tu ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne, no bo tego rynek się nie spodziewał.
1: Pan prezes wczoraj osłabił złotego. Swoją wypowiedzią
2: przyczynił się do osłabienia kursu.
1: Sprowokowany pytaniami oczywiście dziennikarzy.
2: Tak, tylko pamiętajmy, znowu kurs walutowy jest częścią tego mechanizmu oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę, więc myślę, że prezes miał to wkalkulowane.
1: A ja
2: w tym sensie,
1: wiem,
2: w tym sensie, że liczył się z tym, że trochę niższe oczekiwane stopy będą oznaczały trochę słabszy kurs złotego, ale to nadal, jego zdaniem, nie będzie rodziło zagrożenia dla inflacji.
1: 4 zł 34 grosze euro, dolar 3,79 euro. Wiadomo, ważne dla nas tutaj w Polsce. Dolar, no, ze względu na ceny ropy i paliwa, też ważny. Frank ważny, chociaż już nie tak jak jeszcze kilka lat temu, 4,71 na funt, to myślę, że tak pozostanie
2: no, wciąż ważny,
1: jako
2: no,
1: zainteresowanie w Polsce 5 zł 10 grosz.
2: Populacja Polaków w tak Wielkiej Brytanii jest wciąż znacząca.
1: Panie doktorze, ja wiem, że pewnie moglibyśmy jeszcze tak podrążyć szczegóły i tych przewidywań dotyczących inflacji. Prezes wymienił zresztą takie cztery czynniki kształtujące inflację. Prezes Glapiński wczoraj: ceny surowców energetycznych, krajowa koniunktura, sytuacja na rynku pracy, polityka fiskalna. Zresztą powiedział, że największym w tej chwili w Polsce problemem jest polityka fiskalna, czyli to, co się dzieje w kasie publicznej, z budżetem, no tak moglibyśmy ogólnie powiedzieć. Trochę mówiliśmy o tym teraz w kontekście potencjalnej przestrzeni na nowy program paliwowy. Mam nadzieję, że jeszcze do tych wątków wrócimy, ale chciałbym, korzystając z pana obecności, porozmawiać o tym, co się dzieje w tej chwili w naszej gospodarce i czy zbrojenia, ogromne pieniądze, jakie wydajemy na projekt zbrojeń, ma już pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Mówiliśmy o tym ostatnio bardzo często. Chciałbym także i pana opinię poznać.
2: No ta transmisja tego impulsu związanego z wydatkami na zbrojenia, myślę, że możemy chwilowo się skupić na tym programie SAFE, bo to było szczególnie wyraźne, szczególnie widoczne w ostatnich tygodniach. Ta transmisja przebiega w następujący sposób. Najpierw składane są bardzo duże zamówienia. I widzieliśmy,
1: i to miało miejsce.
2: Miało miejsce. Mieliśmy bardzo duży wzrost o 140% zamówień w przemyśle w maju. To był ten pierwszy impuls widoczny. W sumie 120 miliardów już wynoszą te zamówienia. Natomiast to są zamówienia. Teraz od zamówień do produkcji upłynie trochę czasu. Innymi słowy, te 120 miliardów, co do tej gospodarki, będzie wchodzić powoli. Jest pytanie, jak szybko. No, tu możemy sobie przyjąć pewne założenia dotyczące tego, jak to będzie przebiegać do końca roku. No i pamiętajmy jeszcze o drugim ważnym elemencie. Jeżeli rząd nabywa sprzęt wojskowy w polskich firmach, to polskie firmy, wytwarzając ten sprzęt, produkując ten sprzęt, oczywiście częściowo muszą zrealizować tę produkcję poprzez import, no bo jakieś komponenty czy jakieś surowce są potrzebne do tego, żeby wytworzyć ten sprzęt. Więc my, kalkulując ten wpływ tego impulsu na gospodarkę, musimy ten element również uwzględnić. Są pewne założenia eksperckie, które można tutaj przyjmować na podstawie wiedzy pochodzącej od specjalistów, którzy zajmują się analizą produkcji tego sprzętu. Więc jeśli to wszystko uwzględnimy, no to przełożenie jest. My szacujemy, że w drugim kwartale ta produkcja przemysłowa mogła być, produkcja przemysłowa sama mogła być podbita o 1%, a w kolejnych kwartałach o 1,5%, czyli w trzecim i czwartym o 1,5% z tego tytułu.
1: I to naprawdę ma przełożenie na gospodarkę?
2: No ma przełożenie, no bo to oznacza większą produkcję, większy popyt na rynku pracy, również wyższe dochody gospodarstw domowych. Popatrzmy na PKB, no bo patrzmy na całą gospodarkę, na aktywność całej gospodarce. To nie jest jakiś bardzo duży wpływ, ale on w czwartym kwartale sięgnie 0,4%. Czyli można powiedzieć, że o tyle PKB będzie wyższe z tego tytułu, że program SAFE został uruchomiony i wszedł do gospodarki. Przy tych wszystkich założeniach, o których powiedziałem, dotyczących tempa wydawania...
1: Założeniach i zastrzeżeniach.
2: I zastrzeżeniach.
1: Pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję, za przyjęcie zaproszenia do pierwszego dziś EKG. W studiu już jest Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku.
3: Dzień dobry, Maćku. Szkoła Główna Handlowa. Też tam kiedyś chodziłem. Tak mi się przypomniało. U was popyt, a u nas pop Czarek. Czyli oglądamy filmy o nauczycielach z nauczycielkami. Także za chwileczkę w programie Owczarek po informacjach.
1: Bardzo dziękuję. Cezary Łasiczka z państwem tuż po 10:00. Tak jak mówiłem, dr Jakub Borowski był tuż przed 10:00 w EKG. A ja jeszcze zapraszam Państwa na kolejne wydania EKG po 12.40 i po 14.40 i dziś także na pierwszy odcinek podcastu EKG Plus, który od 12 będzie dostępny w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, a także na Spotify i w Apple Podcast. Takie piątkowe, publicystyczne, jak za dawnych dobrych czasów, podsumowanie w EKG Plus. Już teraz zapraszam. 10 się zbliża, informacje w Tok FM. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Reklama.
7: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
28: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
31: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
32: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Pożary trawią lasy w południowo-wschodniej Hiszpanii. Zginęło 11 osób. Wojewoda kujawsko-pomorski zaczyna kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Pod lupę idzie sytuacja na Sorze. 6 zwycięskich meczów ma już na koncie Francja. Dziś pozna swojego kolejnego rywala. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Co najmniej 11 osób zginęło, a 6 zostało rannych w pożarach lasów w południowo-wschodniej Hiszpanii. Utrzymujące się upały doprowadziły tego lata do serii pożarów w południowej Europie. Tomasz Orchowski.
34: Setki strażaków walczą z ogniem we Francji, w Portugalii i w Hiszpanii. Pożary zbierają śmiertelne żniwo. We Francji w tym tygodniu zginął 22-letni strażak. 11 martwych osób znaleziono w wiosce Bedar w prowincji Almeira w Andaluzji. Najprawdopodobniej pożar je zaskoczył. Ciała niektórych były w samochodach. Komisja Europejska zadecydowała o skierowaniu prawie 800 strażaków z 14 krajów do Francji, Hiszpanii, ale też Grecji, Włoch, Portugalii i na Cypr. Do Włoch nadchodzi trzecia fala upałów z temperaturami do 45 stopni Celsjusza. Taki gorąc zabija. W Niemczech od początku roku odnotowano ponad 5 tysięcy zgonów związanych z upałami. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
33: Europa jest kontynentem, gdzie średnie temperatury rosną dwa razy szybciej niż w reszcie świata. Wirus ptasiej grypy H5N1 został po raz pierwszy potwierdzony wśród australijskich ptaków morskich, podaje australijskie Ministerstwo Rolnictwa. Kilka tygodni wcześniej ten wysoce zakaźny wirus został wykryty u ptaków wędrownych w kontynentalnej części kraju. Jest to pierwszy przypadek wykrycia szczepu H5 ptasiej grypy u dzikiego osiedłego gatunku ptaka morskiego w Australii, podkreślił resort. Eksperci twierdzą, że sytuacja jest niepokojąca, ale nadal nie ma dowodów na masowe umieranie zakażonych ptaków ani na rozprzestrzenianie się wirusa na drób i szeroko pojęty sektor hodowlany. W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu rozpoczyna się dziś kontrola wojewody kujawsko-pomorskiego. Urzędnicy sprawdzą, jak funkcjonuje tamtejszy SOR. Pracownicy szpitala od miesięcy zgłaszali braki kadrowe, które miały być łatane lekarzami z innych oddziałów. Szpital podlega pod marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Jego rzeczniczka Beata Krzemińska podkreśla, że wszystkie marszałkowskie szpitale są dobrze zarządzane.
4: My jesteśmy organem prowadzącym 7 wojewódzkich szpitali, dużych szpitali, które mają, jak wszystkie szpitale, swoje problemy, ale jestem przekonana, że wszystko będzie dobrze i na pewno sprawdzimy, a przede wszystkim czekamy na wyniki kontroli instytucji, które są do tego powołane, bo one badają prawo, a tu przecież o procedury chodzi.
33: Oprócz wojewody kontrolę w szpitalu przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. W ostatni tydzień lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Nie przekonują ich dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym, takie jak dymisje w zarządzie miasta czy zapowiedź odpolitycznienia spółek. Błażej Kulesza.
6: Już ponad 160 osób jest gotowych, by zbierać podpisy na ulicach Warszawy.
13: Nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość.
6: Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
13: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
6: To ma być akcja bez polityków.
14: Nie mam przekonania, że akcja referendalna odniesie w Warszawie sukces.
6: Jak mówi Tomasz Herbich z PiS, o ile zbiórka podpisów pod referendum może się udać, o tyle osiągnięcie 35% progu ważności referendum jest już misją trudną do spełnienia.
14: Musi pójść do głosowania 100 tysięcy osób więcej niż te, które poparły Karola Nawrockiego w drugiej turze w Warszawie.
6: Jeżeli wszelkie formalności zostałyby spełnione, referendum w stolicy mogłoby się odbyć na początku grudnia. Błażej Kulesza, TOK FM.
33: Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O finał zagra z Hiszpanią lub Belgią. Ten mecz dziś wieczorem. Michał Waszkiewicz.
16: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouagbi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia. To spotkanie dziś o 21:00 w Los Angeles. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
33: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 10:20. Dziś najcieplej na zachodzie Polski. Miejscami termometry pokażą nawet 25 stopni. Zdecydowanie chłodniej w centrum i na wschodzie, między 17 a 20 stopniami. Na wschodzie i w centrum będzie padać.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Czas na program Pop Czarek. W studio goście pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
3: I Justyna Drat, nauczycielka i działaczka związkowa też. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
3: I filmy o nauczycielach. I nauczycielkach. Rozpoczynamy od filmu, który nosi tytuł Dead Poets Society, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Film z roku 1989 w reżyserii Petera Weira, w rolach głównych Robin Williams. Ale może też ucieszyć niektórych, szczególnie fanów serialu The Good Wife, że występuje tam Josh, jak on się nazywa, Josh Charles, w roli Willa, znaczy Willa Gardnera, grał w serialu The Good Wife, a tam gra takiego nastolatka, studenta krnąbrnego trochę. Czyli mamy sytuację elitarnej szkoły dla chłopców i tych chłopców trzeba teraz przekuć w porządnych, dorosłych ludzi na końcu tej ścieżki, a żeby takimi się stali, to oczywiście muszą się nauczyć różnego materiału, takiego, który jest w książkach, ale muszą też się nauczyć ważnych rzeczy, takich jak honor, na przykład tradycja. I kiedy nauczycielki oglądają ten film, to mówią, Boże, nie, co mówią? Co mówią?
0: Ja myślę sobie...
3: Pani doktor Aleksandra Korczak.
0: Ja myślę sobie o tym, że ten film ukazuje zaskakująco aktualny brak szkoły, nie tylko polskiej szkoły, nie tylko amerykańskiej szkoły, czy brytyjskiej, ale szkoły w ogóle, dlatego że dokumenty oświatowe produkują podstawy programowe, które przewidują, że rozwijamy umysłowość młodego człowieka, ewentualnie go fizis, no bo jest jeszcze wychowanie fizyczne, ale nie przewidujemy, że szkoła ma dostarczać dziecku zachwytów, wzruszeń. Rozwijać jego duszę po prostu, a potrzeby duchowe ma młodzież i to są potrzeby wybujałe. Oni szukają jakichś okazji do wzruszeń, do przeżywania tak zwanego czegoś więcej, a w dzisiejszej późnokapitalistycznej rzeczywistości, w której dzieciaki siedzą w szkole od rana do wieczora, nie bardzo mają gdzie zyskiwać te doświadczenia w środowisku pozaszkolnym, prawda? No bo wychodzą z domu, jest ciemno, wracają do domu, jest ciemno, zanim zjedzą obiad, odrobią lekcje, już muszą iść spać. Ja nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę, ale dzisiaj dzieciaki spędzają o wiele więcej czasu w szkole, niż my spędzaliśmy kiedyś. Ja pamiętam, że jak wracałam z mojego gimnazjum, to jeszcze miałam czas na przykład, uwaga, na spacer do lasu, albo żeby poczytać, które dziecko dzisiaj może sobie na to pozwolić, szczególnie, że do szkoły się dojeżdża godzinami.
3: Tam jeszcze dodam, że mamy przykład szkoły z internatem, więc jak gdyby te dzieciaki są zostawiane tam, odwiedzane przez rodziców przy okazji pewnie świąt czy jakichś ważnych okoliczności. No i tak jak pani doktor mówi, oprócz potrzeby, albo może to na końcu jest potrzeby opanowania materiału, jeszcze mają jakieś własne, chcieliby się bawić, ale też może grać w teatrzyku studenckim czy szkolnym, czytać, poszaleć, no ale na to nie ma już przestrzeni, bo tutaj muszą być przez tę machinę dla zasobnych białych chłopców uformowani. Pani Justyna Drat.
1: Tak, ja przyznam, że tak zabierałam się po tych, nie powiem ilu latach, do tego filmu ponownie z takim przekonaniem, że co tam Stowarzyszenie Umarłych Poetów Bożemi Nowego, ale to faktycznie jest aktualny film w tym sensie, że on ma jednak to dziś wywrotową tezę, głosi, że poezja jest jakimiś drzwiami, tak? Znaczy, że poezja jest jednym z najbardziej wywrotowych politycznie oraz emocjonalnie sił do otwierania człowieka. A z drugiej strony przecież tutaj byśmy chcieli takiej szkoły, jaką takich metod nauczania, jakie na przykład stosuje Keating, to znaczy, że takich fizycznych, że on wynosi jednak te ciała uczniów poza przestrzeń ławek i każe im też się wcielać w różne idee, które głosi i zmusza ich do tego, żeby wyszli tam w nocy, nie spali gdzieś do jakiejś groty. Ciekawa jest, mnie zawsze interesuje przyroda w filmie i ja zapomniałam, że w ogóle ona tam jest, tak? Znaczy, że ona tam nie jest jakimś w ogóle głównym tematem, ale on ich wyciąga tak z tych ławek gdzieś tam do tej przyrody, bo przecież reakcja kolegi na piękny pejzaż właśnie zaraz po śmierci tego głównego bohatera, to jest właśnie taki żal, że on nie tego piękna już nie zobaczy, tak? Że jest pięknie i to dopiero sprawia, że ten ból po stracie kogoś jest niesamowity. Więc tak naprawdę to jest w ogóle bardzo ciekawe, że do tego Keatinga dalej nie ma miejsca, mimo że ten film się wydaje być może niektórym, nie wiem, ramotą dzisiaj, albo jakimś takim nieaktualnym głosem. To
3: ja z przyjemnością obejrzałem. Keating to jest nowy nauczyciel angielskiego, czyli powiedzielibyśmy polskiego, tak? W tłumaczeniu na nasze, którego gra Robin Williams, który ma takie niestandardowe, może niestandardowe dla tego typu szkoły podejście, bo rozpoczyna lekcję od tego, że każe uczniom przeczytać początek podręcznika do, powiedzmy, literatury, po czym mówi, dobra, wyrwijcie te kartki, podżyjcie je, wywalcie je, to jest jakiś, w ogóle zapomnijcie o tym, że to tam jest, ja tu tam pokażę wam, o co chodzi w poezji. I też ciekawe słowa padają, które w pewnym sensie są kwintesencją, czy też jakąś jedną z głównych myśli tego filmu. Zdaje mi się, że nauczyciel Keating, grany przez Robina Williamsa, w starciu o metody nauczania mówi, no ale przecież my chcemy ich nauczyć niezależnego myślenia, tak? Takiego, oni nie mają być wytworem, tak? Tylko produktem, tylko oni muszą być sami jakimiś niezależnymi jednostkami.
0: Myślę o tym i wracała ta myśl do mnie w trakcie oglądania

0: Różnych filmów, co do których umówiliśmy się, że o nich porozmawiamy dzisiaj. Jak wiele w tych filmach nauczyciel może zrobić albo powiedzieć, a to by nie przeszło w naszym polskim systemie oświaty w 2026 roku. I ta scena z podręcznikami też mi przypomina, że już nawet nie chodzi o niszczenie mienia uczniowskiego i tak dalej, ale proszę sobie wyobrazić, dzisiaj nawet potrafią się czy rodzice, czy dzieciaki, czy przyczepić, czy niepokoić, że no... A my nie zdążymy zrobić podręcznika do końca roku szkolnego, albo że no nie zrobiliśmy tego rozdziału w podręczniku, bo nawet nie zdają sobie sprawy, że podręcznika może w ogóle nie być. Nauczyciel wcale nie ma obowiązku pracować na podręczniku. On ma obowiązek realizować podstawę programową. Umawia się na jakiś program nauczania ze szkołą, który realizuje, ale to wcale nie musi być realizowane przy pomocy podręcznika. No i właśnie co do takiej swobody nauczycielskiej, z wielkim ubolewaniem myślę o tym, że dzisiaj no wstrzymujemy się przed działaniami kreatywnymi w szkole. Wstrzymujemy się przed tym, żeby w ogóle być sobą w szkole, cokolwiek by to miało znaczyć. Raczej oczekuje się, żeby nauczyciel był urzędnikiem swojego rodzaju. No chyba, że wystawi zbyt niską cenę na koniec roku. To wtedy nagle chce się skomunikować z nim jako z osobą, która będzie współczująca i podwyższy ten stopień. No i właśnie pod tym względem też Stowarzyszenie Umarłych Poetów zaprasza, żeby spojrzeć na osobę nauczającą trochę inaczej.
1: Dzisiejszy Keating by się absolutnie załamał w starciu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, gdyby musiał pomagać swoim uczniom, który najpierw tak radośnie tam zainspirował do czytania poezji na łące. Ja to też robiłam, czytałam z uczniami poezję na łące.
2: Ale kazaliście z pani wyrywać kartki z podręcznika?
1: Nie, akurat kartek może nie wyrywaliśmy, ale czytaliśmy poezję na łące i graliśmy na gitarach.
3: Miałam
1: naprawdę przeżycia... skrajnie, znaczy gdzieś dotykające tej tajemnicy, o której mówi film, tak? To znaczy uczniowie na przykład napisali wariacje na temat piosenki o końcu świata na koniec jako prezent i to było jedno z moich przeżyć, tylko potem przychodzi rzeczywistość, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która przychodzi z tą miarką, do której tam skrupulatnie, aptekarsko się teraz jest taka tu nowa moda, bo ja już przeszłam bardzo dużo różnych podstaw, znaczy wymagań egzaminacyjnych, że tam się liczy te błędy i ilość tych błędów, więc kto napisze większe, bardziej pełne wypracowanie i ciekawsze, ma gorzej, bo
0: większe ryzyko popełnienia
1: tych błędów i rozumiem, że tam do tej tabelki
2: AI,
1: trafia 15. No, tak zwana martwa szkoła, czyli martwe...
2: Stowarzyszenie Martwej Szkoły.
1: Stowarzyszenie Martwej Szkoły, martwe prace oceniane przez martwych egzaminatorów. No, więc dzisiaj by się Keating raczej załamał, myślę, bardziej dużo niż w tym filmie.
0: Ale w tym sensie też film, o którym rozmawiamy, okazuje się filmem ponadczasowym, dlatego że tak naprawdę dyscyplinowano chłopców nie do tego, żeby wybrali właściwą karierę, żeby zarabiali odpowiednio dużo, tylko do posłuszeństwa, jeżeli myślimy o posłuszeństwie, autorytetom wyższej instancji.
1: Bo myślę, że akurat rodzicom tego głównego bohatera zależało właśnie na tym, żeby był porządnym lekarzem i przyniósł rodzinie chlubę,
2: a nie jakimś poetą.
1: Pięknoduchem, aktorem, a on tu nierozważnie nie uczył się chemii.
2: Informacje o 10.20, po informacjach kolejny film, a będzie to Pokój Nauczycielski. W studio pani dr Aleksandra Korczak i pani Justyna Drat.
4: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
5: Henryk VIII był gorliwym katolikiem i przeciwnikiem reformacji, ale potrzebował następcy, czyli syna, którego nie mogła mu już dać żona. Skoro zaś papież torpedował zarówno plany osobiste, jak i polityczne angielskiego króla, odmawiając unieważnienia tego małżeństwa, to nie było rady. Dla dobra dynastii, czyli państwa, należało unieważnić związek z Rzymem.
4: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
10: Uczę się włoskiego.
9: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Marian?
16: Mm?
15: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
16: Oj, lubię, Barbara.
15: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
16: O, i to lubię najbardziej.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór, to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 10:21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Tempo natarcia rosyjskich wojsk w pierwszej połowie tego roku spadło o ponad połowę, a liczba kierunków, na których Rosjanie prowadzą aktywne działania ofensywne, zmniejszyła się z 13 do 6, twierdzi naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski. Jednocześnie podkreślił, że nie można lekceważyć Rosjan. Według niego Kreml nie zrezygnował z planów całkowitej okupacji obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Są problemy na zjeździe z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Zapalił się tam autokar. Zjazd z autostrady A1 od strony Gdańska oraz wyjazd na A1 w kierunku Katowic na węźle Częstochowa Północ są zablokowane. Pasażerowie sami opuścili pojazd, nikomu nic się nie stało. Według centralnej ścieżki projekcji inflacji na koniec tego roku wyniesie ona 2,9%, na koniec 2027 2,7%, a na koniec 2028 2,2%. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie wzrost PKB na koniec tego roku powinien wynieść 3,7%. W TOK FM czas teraz na kulturę.
0: Filipka Kłodzka, zapraszam na Kulturę w Toku. Foreign Tongues to 25. płyta zespołu The Rolling Stones, która dziś trafiła na platformy streamingowe i do sklepów. Wśród 14 premierowych piosenek znalazła się i ostatnia, nagrana z Charlie Watsem, perkusistą, który zmarł 5 lat temu. W Łodzi rozpoczyna się dziś jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River, jednego z największych przeglądów muzyki elektronicznej w Polsce. W sumie na 10 scenach ma wystąpić 190 wykonawców. Organizatorzy spodziewają się około 25 tysięcy osób. Główna gwiazda to brytyjska formacja The Prodigy, mówi rzecznik festiwalu Łukasz Warna-Wiesławski.
3: Jest jedną z największych legend muzyki elektronicznej, działają od lat 90. i byli odpowiedzialni za spopularyzowanie kultury rave'u i wprowadzili ją do mainstreamu.
0: Poza tym Disclosure czy Marlon Hofstadt.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Justyna Drat, także nauczycielka. Film numer jeden to Stowarzyszenie Umarłych Poetów, a film numer dwa to Pokój Nauczycielski. Film niemiecki. Nawet nie będę próbował mówić po niemiecku, jak się ten film nazywa. Das coś tam Zimmer. I film jest też o tyle ciekawy, że nauczycielką, tą główną naszą tytułową bohaterką jest
2: Polka,
1: urodzona oczywiście w Niemczech, ale rodzice przybyli z Polski, a ona już się urodziła i została nauczycielką i pracuje w takiej szkole, która no trochę mnie przyprawia o zawrót głowy w tym kontekście, że dopiero wtedy człowiek jeżeli nie miał do czynienia ze szkołą, nabywa szacunku do nauczycieli, bo w tej pierwszej szkole ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, no to mamy białych, uprzywilejowanych chłopców, którzy już są karni na dzień dobry, więc jakieś wszelkie objawy buntu tej młodości, młodzieńczości, niezależności są tłumione, więc oni w takiej przestrzeni, powiedziałbym, klasowej są raczej sformatowani. Może gdzieś tam zastanawiamy się, czy nie za bardzo, czy nie utracili tego, co najcenniejsze. Natomiast tutaj mamy szkołę multikulti i etnicznie, i religijnie, i mamy nawet gazetkę szkolną, która nie jest taką gazetką szkolną, którą pewnie znamy z polskich szkół, że gdzieś tam się pojawia, tylko taką prawdziwą, że to takie, nie wiem, 6-8-letnie dziewczynki roszczą sobie prawo do tego, żeby to robić wywiady z nauczycielkami, one mają, nikt ich nie będzie cenzurował i nie będzie im mówił, co one mają drukować.
2: A ile dzieci w klasie?
3: Wiedzą, że nie trzeba autoryzować, więc tak.
2: A nie 30, tylko w jednym oddziale. Bardzo miło się oglądało.
3: No nie. Ja, dla mnie to ten film wyzwolił najgorsze możliwe triggery, w sensie to jest jednak właśnie film o piekle takiego molochu szkolnego i też o polityce, która się tam skupia i tych różnych aktorach na scenie, którzy, każdy ma tam swoje interesy i uprzedzenia i kody, którymi się uparcie nie posługuje główna bohaterka. Mam wrażenie, że trochę nie rozumie tych kodów. Albo tak idealistycznie właśnie chce, im bardziej chce zrobić wszystko jak należy, tym bardziej zostaje odbierana absolutnie. Ja bardzo lubię ten motyw w ogóle. Szlachetna bohaterka, która im więcej chce tego idealizmu w swoich działaniach, tym bardziej jest odbierana przez społeczeństwo jako właśnie jakaś osoba o...
1: Szwarc charakterem, nawiązując
3: do takich zamiarach. Więc nie, dla mnie ten film się oglądało potwornie ciężko. To było dla mnie jakieś przeżycie.
2: Dla mnie to jest zawsze trudne w filmach o szkole. Wiecie, oglądanie nauczyciela, który wydaje się być po tej dobrej stronie, albo chociaż dążyć do tego i właśnie jest takim idealistą, ale jednocześnie jest antagonizowany z całą resztą grona pedagogicznego. To też było w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, tak. Prawda? Że jest jeden dobry nauczyciel, a wszyscy inni są po prostu trybikami w tym systemie. I nie sprzyja to też w ogóle narracji o szkole, bo też w naszym dyskursie edukacyjnym raczej nauczyciele mają złą prasę, prawda? I gdy już trafi się jeden dobry, to mówi się nagle, że not all teachers, okej, są też ci dobrzy, jakieś pojedyncze egzemplarze, a gdy się rzeczywiście przyjrzy współczesnej szkole, no to nie musi być prawda.
1: Ale w porównaniu ze Stowarzyszeniem Umarłych Poetów, gdzie tam wszystko było właśnie takie czarno-białe, to tutaj jest masa odcieni szarości, no bo jak gdyby clue tego, może nie clue filmu, ale jak gdyby takim zawiązaniem akcji jest to, że oto właśnie w tejże szkole dochodzi do serii kradzieży, no i personel, w tym nasza główna bohaterka Karla Nowak, próbuje na własną rękę prowadzić dochodzenie i pojawiają się różne poziomy nieufności i im bardziej Karla próbuje na początku rozwiązać sytuację, a potem, kiedy dowiaduje się, że to jest właściwie nieoczywiste, niejednoznaczne, to mediować, tym bardziej, tak jak pani mówiła, no, jej położenie staje się coraz bardziej takie nie do pozazdroszczenia, ale

0: przez cały czas jak gdyby odkrywamy te poziomy złożoności. Rzeczy, które na początku nam się wydają bardzo proste, to nagle okazuje się, że właśnie one są niejednoznaczne i że nasze pierwsze takie bardzo czarno-białe oceny jednak musimy co chwila weryfikować.
1: Tak, dla mnie właśnie to było w dużym stopniu o takiej elastyczności. O tym, że praca w szkole to jest jednak praca na takim chaotycznym pierwiastku i ta nasza bohaterka, ona z początku widać, że lubi mieć ład, lubi mieć porządek, egzekwować te zasady, gdy wszyscy na nie przystają, płyną z nią, tą łajbą lekcyjną, gdy ona przychodzi na lekcję i tam ci uczniowie wykonują szereg gestów, prawda, żeby się na samo przywitanie, żeby się wyciszyć, włączyć w cykl lekcji, co jest zresztą oczywiście bardzo fajne, ale widać po prostu, że ona sama się jakoś w tej naoliwionej machinie szkolnej nabiera rozpędu i że to jest dla niej taka bezpieczna strefa, gdy wszyscy idą z nią. A im bardziej to wszystko się wali, im bardziej dzieciaki stawiają opór, a zawsze jest tak prędzej czy później, że będzie sytuacja oporu, gdy się pracuje z dzieciakami, jeszcze dorastającymi dzieciakami, bo tam wiekowo wydawało mi się, że to jest takie, nie wiem, 6, 7, 8 co najwyżej. Trzeba być przygotowanym na to, że czasem ta machina będzie zgrzytać, że będą problemy, że rodzice nie będą współpracować i tylko elastyczność może nas ocalić, a po niej widać, gdy ona traci w ogóle rezon, gdy ona w pewnym momencie staje się no taka, nawet nie wiem, czy nie przemocowa, bardzo mi się to nie podobało. Uważam, że to nie jest dobrze, gdy w szkole pracują osoby, które nie radzą sobie ze stresem.
2: No, ja się nie zgodzę, że ona jest przemocowa, bo dostaje laptopem w twarz i dalej broni ucznia. W sensie, nie no, jest raczej właśnie...
1: Ale co robi w klasie szkolnej, gdy wyrywa?
2: Skrajnie sprawiedliwa i stara się być skrajnie nieuprzedzona w społeczeństwie, które ma swoje uprzedzenia, tak? To znaczy, bo to jest jakoś tam, rozumiem, reżyser tam w wywiadach mówił, że szkoła dla niego jest jakoś tam soczewką społeczeństwa i ponieważ ma chyba tureckie korzenie, to nie chciał bohaterki o tureckich korzeniach, bo to by było dla niego za blisko, tylko właśnie wybrał polskie korzenie, bo to też jest jakoś temat w Niemczech.
0: Polacy, Turkami, Europy.
2: Tak. No i to też jest ciekawe, tak, że obserwujemy właśnie osobę polskich korzeni, która jednocześnie odmawia, nie chce mówić po polsku z kolegą, tak? Tylko mówi z szacunku dla innych, może jednak mówmy po niemiecku, bo tak będzie po prostu ładniej. I ona, mam wrażenie, właśnie ona być może to jak odebrałaś, że to jest przemocowość, i mam wrażenie, że ona się chce skrajnie w porządku zachować w każdej sytuacji, a to, co rozumiem, że przynosi szkoła, to jest miejsce pracy, w którym nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i w którą stronę ten chaos i ten żywioł pójdzie, więc rozumiem, że ona tak, nie może się do końca z tym pogodzić, albo stara się zachować tak, jak należy. Chociaż no, ja mam wątpliwości co do tego jej nagrywania, tak? To znaczy, że to jest trochę może opowieść o nauczycielce, która aż za bardzo wczuwa się, czy
0: postanawia nagrać, tak, wychodzi, tak, postanawia nagrać na swoim laptopie coś, żeby złapać sprawcę.
2: Tak, tego nie rozumiem. To znaczy, to jest jakoś, no ja jednak wtedy mówię sobie w głowie, stara, no uczysz matematyki, skupcie na tym, to nie jest twoja sprawa do końca.
1: Też
2: nie jesteś detektywką.
1: Też trochę niespójne z kreacją postaci tak naprawdę, bo ona wydaje się bardzo oddana temu. Co robi konkretnie. Nawet nie brata się tam jakoś szczególnie z innymi osobami w pokoju nauczycielskim, tak jak są tam jakieś small talki, ona w tym nie uczestniczy, więc tym dziwniejsze jest nagle to, że ona przekracza granicę tej roli. Ale może właśnie dlatego, że jest zaangażowaną wychowawczynią i chciała oczyścić dobre imię tego ucznia.
0: Pokój nauczycielski to jest tytuł, ale to też jest miejsce, w którym część akcji się dzieje i tam jest jedna taka, powiedziałbym, zebranie pedagogiczne i dla niewprawnego widza, który już dawno nie był w szkole, może zaskoczeniem być to, że w tym zebraniu pedagogicznym biorą też udział uczniowie, przedstawiciele, jak rozumiem, samorządu uczniowskiego.
1: O, tak powinno być, może być, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre.
0: I to było takie, what? Ci nauczyciele tutaj, a tu ci siedzą tam 10 czy 12 latkowie, mówią, no ale tutaj przecież i tak dalej.
2: To znaczy, ja pracuję w bardzo alternatywnej szkole, gdzie sobie miło testujemy wszystko, co możliwe. Aha. I zdarza się, że na radach pedagogicznych są uczniowie, zwłaszcza jeśli ta rada dotyczy po prostu ich, tak? Jakoś, nie wiem, sprawy, w której bardzo chcemy zasięgać opinii. Ale ja tutaj miałam duże wątpliwości, bo uważam, że to jest jednak delikatna sprawa, która wykracza poza kompetencje osób w tym wieku. I jednak uważam, że trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy dorośli, a oni nie są dorośli i to my odpowiadamy za ich dobro.
0: Ale to jest wada czy zaleta?
2: To nie jest wada czy zaleta, tak po prostu jest. To znaczy uważam, że nie zawsze, nie do każdej sprawy obecność uczniów jest pożądana i że tutaj akurat w tym przypadku tego filmu, gdzie oni mają decydować w sprawie kradzieży rówieśnika, oskarżeń,
1: to dla nich ciekawe, może być
2: nigdy nie wiemy, to akurat jest zabieg tego filmu, że nie wiemy, jaka jest prawda. Celowo jest ona zawieszona, to tak jakby reżyser nam sugerował, że być może ta prawda w ogóle nie ma znaczenia, w czym się ja nie zgadzam, ale bo mnie to irytowało, że my nie wiemy, jaka jest prawda, ale mamy nie wiedzieć, tak, jaka jest ta prawda. Bardziej liczą się same oskarżenia, tak, czy same podejrzenia.
0: Ale to jest taka szkoła, powiedziałbym, prawdziwa, tak jak pani obserwują. No wiadomo, że to jest niemiecka szkoła, ale czy to jest taka trochę zmyślona szkoła, do której nie potrafimy się odnieść?
1: No cóż, gdy ja ją obserwowałam, widziałam 12 osób w jednej klasie i te piękne korytarze.
0: Może reszta była chora na zwolnienie.
1: Oj, nie, tam po prostu było mało osób w klasie. Gdy widziałam ten piękny pokój nauczycielski.
2: Na pewno mieli kable HDMI ekspres do kawy, który zawsze działa.
0: Proszę, to wprawne oko nauczycielskie, dostrzeże.
2: Ale myślę, że jednak jeśli chodzi o te takie relacje, że tutaj mamy to gniazdo żmij w pokoju nauczycielskim, zwłaszcza, że ona jest nowa. To też ja byłam nowa, ponieważ przenosiłam się z Krakowa do Warszawy wielokrotnie jako nauczycielka i no niestety... wiadomo, że w Warszawie jestem ogromną tutaj zdrajczynią ojczyzny, ale jest inaczej, na pewno jest inaczej. To, co jest tutaj ciekawe, to oddanie tych relacji takich, znaczy one oczywiście są karykaturalnie złe, ale te relacje w pokoju nauczycielskim niestety, ten brak solidarności, ta podejrzliwość i tak dalej, niestety oglądałam to z takim bólem głowy, że czy niemiecka szkoła publiczna jest taka jak polska? Czy naprawdę tak jest? Ja wolałabym myśleć, że na tym zachodzie to jednak jest bardziej, są bardziej cywilizowane relacje w pracy. I to jakoś, wydaje mi się, niestety jest prawdziwe, chociaż to oczywiście nie jest cała prawda o polskiej szkole, ale sposób, w jaki ona jest hierarchiczna i feudalna, uruchamia niestety tę podejrzliwość w pracy i te różne gry międzyludzkie, które bohaterka nie umie grać, ja też nie umiałam.
0: Informacje o 10:40 już za kilka minut, a przed nami kolejny film, tym razem Good Will Hunting, czyli Buntownik z wyboru, w studio pani Justyna Drat i pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielki, więc dzisiaj szkoła filmowa oczami prawdziwych nauczycielek.
3: Autopromocja.
4: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
5: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
6: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Ale duża.
17: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
22: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
23: Volkswagen.
24: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Minęła 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy 24 gospodarstw w Ornecie w Warmińsko-Mazurskim zostali ewakuowani. To po tym, jak policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej znaleźli wojskowe urządzenia wybuchowe z czasów wojennych. Dopóki kontrterroryści nie skończą działań, nie udzielamy informacji na ten temat, twierdzą funkcjonariusze. 25-letnia Angelika N., jej mąż 26-letni Kamil N. i kochanek 20-letni Dawid Z. zostali uznani winnymi zabójstwa dziadka kobiety. Dawid Z. oraz Angelika N. zostali skazani na 25 lat więzienia, zaś mąż kobiety, Kamil N., na 20 lat. Prokurator oskarżył wszystkich troje o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Jak ustalili śledczy, w Gdańsku Dawid Z. podbiegł do seniora i zadał mu kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Kamil N. stał w tym czasie na czatach. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Wyrok nie jest prawomocny. Zbliża się remont autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą, który odnowi odcinek autostrady od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany, mówi Marcin Twardysko z GDDKiA.
28: Wykonawca rozpocznie roboty w ciągu najbliższych 14 dni i będzie miał 3 miesiące na ich realizację. Remont obejmuje ponad 5-kilometrowy odcinek autostrady, który został oddany do użytku w 2003 roku i dziś obsługuje średnio ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę.
27: Utrudnienia mają być ograniczone do minimum. Drogowcy utrzymają po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Ponad 300 operacji z użyciem robota Da Vinci wykonano na oddziale urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku od stycznia 2024 roku, czyli od momentu rozpoczęcia wykorzystywania urządzenia w placówce. Kilkadziesiąt z tych operacji dotyczyło usuwania guzów nerek, w tym z dostępu pozaotrzewnowego, bezpieczniejszej procedury dla pacjentów po wcześniejszych operacjach jamy brzusznej. Operacje robotyczne nerek są kierunkiem rozwoju słupskiej urologii. Jest to mało inwazyjne leczenie, mniejszy ból pooperacyjny, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do codziennej aktywności. Słupski ośrodek jest jednym z kilku w kraju, w których wykonywane są operacje usuwania guzów nerek z dostępu pozaotrzewnowego, nie od strony jamy brzusznej, a bliżej pleców. 17 stopni w Suwałkach. Tam dzisiaj jest najchłodniej, nieco cieplej w centrum, około 20, po nawet 25 na południowym zachodzie. Na zachodzie słońce może się pojawiać, z kolei we wschodniej połowie Polski prognozowany jest dzisiaj deszcz.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Filmy oglądamy o szkole, a w czasie informacji kłócimy się o książki. Ale jak to dobrze, że państwo tego nie słyszą. Pani Justyna Drat i pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielki różnych rzeczy w różnych szkołach z różną młodzieżą. I przyglądamy się filmom Stowarzyszenie Umarłych Poetów numer 1, Pokój Nauczycielski numer 2 i Buntownik z Wyboru, czyli Good Will Hunting, tak to się chyba nazywa po angielsku.
1: Tak, tak.
0: 1997 rok, to tu był Gus Van Sant, chyba tak,
1: tak
0: reżyseria.
1: Tak,
0: i tutaj
1: tak.
0: Powraca Robin Williams, w sensie powraca w naszym wyborze filmowym, i Matt Damon razem ze swoim siamskim bratem występuje tradycyjnie, bo oni zawsze we dwóch występują.
1: Tak, to był ich debiut scenariusza w ogóle, niesamowity.
0: Ben Affleck, tak, i Matt Damon.
1: Bardzo w młodym wieku.
0: No i tutaj mamy sytuację trochę inną, w sensie takim, że Robin Williams jest w trochę innej roli, bo mamy szkołę i w tej szkole też znowu jakieś czołowe umysły się uczą i czołowe umysły nauczają. Jest pewien problem matematyczny do rozwiązania i rozwiązany zostaje przez... nazwijmy go woźnego. A tym woźnym jest Matt Damon, który jest niepokorny, ale jest jakimś geniuszem. No więc matematycznym. No więc tam profesor jeden mówi, wow, to musimy teraz go trochę tak ten oszlifować.
1: Mówiłam w kontekście Stowarzyszenia Umarłych Poetów o tym, że ten film pokazuje, że szkoła powinna dostarczać też jakiegoś rodzaju wzruszeń, przewodnictwa po jakimś rozwoju duchowym młodzieży, i myślę, że tak właśnie powinniśmy postrzegać szkołę i nie dziwić się, jeżeli nauczyciel próbuje jakoś przekroczyć program, żeby rozbudzić te młode umysły do, nie wiem, rozbudzić młode umysły na piękno na przykład, a w kontekście tego filmu uważam, że również funkcją szkoły powinno być wspieranie w samopoznaniu psychologicznym i że psycholog powinien być immanentną częścią grona pedagogicznego i środowiska szkolnego. W każdej szkole powinien być psycholog na cały etat, a nie, że dwa razy w tygodniu przyjdzie pani Asia,
0: tak,
1: Kasia, Basia
0: teraz,
1: na
0: tak?
1: Dwie godziny. No, szkół nie stać, samorządów nie stać na psychologów szkolnych. Mało która szkoła ma rzeczywiście psychologa, a w ogóle chyba żadna szkoła nie ma psychologa na cały etat, który byłby dostępny przez cały czas, a dzieciaki mają i zaburzenia odżywiania, i jakieś autodestrukcyjne zapędy. Ale to jest tracenie młodego potencjału najzwyczajniej w świecie. Ten Matt Damon przecież.
0: No ale on nie był takim uczniem, który potrzebował terapeuty, tylko był takim trochę za karę tam był.
2: No, ale to właśnie jest o terapii. To jest w ogóle film tak. Bardziej o terapii niż o... bo to tak. Jest nawet więcej tak. Niż szkoła, to jest akademia.
0: MIT.
2: To trochę jest film o terapii, przepraszam, ale jak... Jeszcze chcesz zakończyć? Nie. Więc wydaje mi się, że to... Na pewno wobec kryzysu psychicznego, jaki mamy w Polsce młodzieżowego, to jest film na pewno o tym, że ten terapeuta, bez pomocy terapeuty, główny bohater, który jest małym geniuszem, nie jest w stanie zaakceptować ani swojego talentu, ani swojego potencjału, tak, ani tak. Tego, żeby jakoś za nim podążyć, ani uwierzyć w to, że może odpuścić tą postawę buntu wobec rzeczywistości, która jest w ogóle ciekawa, także on mówi, że przecież sprzątanie też jest pożyteczną pracą dla społeczeństwa.
0: Ale to jest takie piękne, co pani mówi, wyrzucę, dlatego, że proszę zobaczyć, że kiedy mamy kogoś z talentem i potencjałem, to cały świat chce z niego zrobić kogoś, kto wykorzysta talent i potencjał. Czyli dokładnie to, co mieliśmy w pierwszym filmie. Czyli my wiemy więcej, masz talent i potencjał, to my zrobimy z ciebie geniusza, który zasługuje. Nie możesz być buntownikiem, nie możesz być woźnym, czy tam sprzątającym, no, bo masz talent i potencjał i my cię tutaj oszlifujemy, chłopaku.
1: Można wprowadzić kapitalistyczną jakąś interpretację i powiedzieć, że to się systemowo opłaca, żeby te dzieciaki do brzegu doprowadzić, ale to się opłacało też samemu Mattowi Damonowi w jego życiu osobistym. On nie był szczęśliwy, a teraz dzięki temu, że wie, jaki ma model przywiązania, on teraz będzie swoim życiem zarządzał tak, żeby zaspokajać swoje potrzeby.
0: No dobrze.
2: Wydaje mi się, że nie jest tak, to znaczy ten starszy nauczyciel, którego nie pamiętam nazwiska w tym momencie, to nie Robin Williams, tylko ten, który ma medal Fieldsa, on tego chce właśnie, tak. Wydaje
0: czyli
2: mi się, że on
0: Skorgard,
2: chce, żeby on poszedł do tej korporacji, czy tam do tej rządowej, nie wiem, jakiejś organizacji robić te genialne kody i pisać i zrobić karierę, natomiast wydaje mi się, że Robin Williams w ogóle nie oczekuje od niego niczego, raczej chce, żeby on się pogodził z tym, kim jest, jaki jest, jakie miał początki, jak trudne miał początki, że to nie jest jego wina, a jednocześnie, że ma ten potencjał i może z nim robić, co chce. I tak, moim zdaniem na końcu mamy akt buntu, bo on przecież nie idzie do tej korporacji, tylko idzie do dziewczyny.
0: I
2: to też jest ciekawe, że tutaj mamy jakieś zawieszenie. Nie wiemy, co bohater zrobi. Może w ogóle nie pójdzie do korporacji, tylko zrobi sobie, nie wiem, tam karierę na uczelni i sobie będzie badaczem matematycznych kodów.
0: Albo firmę sprzątającą założy.
2: A może będzie sprzątaczem i będzie założył rodzinę z mini driver, bo Robin Williams jednak pokazał mu też przecież, że w ogóle posiadanie partnera życiowego jest jakąś niezwykłą wartością w życiu. Więc w ogóle film trochę bardziej nawet o terapii niż o szkole, ewentualnie też o relacji między nauczycielami, bo tam mamy wykładowcę z sukcesami i wykładowcę bez sukcesów, który jednak dużo lepiej dociera do chłopaka. I relacja między nimi wydawała mi się ciekawa, że to jakoś było o tym, bo my nie wiemy, dlaczego jeden w sumie zrobił tą karierę aż tak, a drugi tak nie do końca, bo on jest na takiej gorszej uczelni, ten Robin Williams jest taki też...
0: Ale rozumiesz, oceniamy, że ten, co nie zrobił, to ma gorzej?
2: Właśnie nie, bo on miał ukochaną żonę i to było dla niego jakoś
0: najważniejsze.
2: Nie wiemy.
1: Tak
2: nie...
1: czy inaczej, ten film pokazuje, że rozwój osobisty jest na korzyść jednostki, że to jest dobrze, żeby w człowieku coś drgnęło, żeby rozpoznał, dlaczego jest taki, jaki jest. To też było cenne i to była taka wrzutka dla mnie zajmująca też, dlatego że dzieciaki, nastolatki dużo mówią dzisiaj o takiej samoakceptacji, też wydaje mi się, że to jest jeszcze wtórnie legitymizowane przez całą kulturę psychoterapii, tak, żeby przyjmować siebie i tak dalej, ale jest jeszcze oddzielne pytanie o to, dlaczego jestem taka, jaka jestem, dlaczego potrzebuję tego, co manifestuję, że tego potrzebuję. I myślę, że młodzież mało ma przestrzeni do eksplorowania tego. To też jest kwestia klasowa, no bo jeżeli ktoś ma jakieś zasoby pieniężne i rodzic ufunduje tę pełną psychoterapię, będzie można to zgłębiać. Ale na własną rękę trudno jest dociec. Trzeba osoby, która będzie zadawać właściwe pytania. No i Robin Williams okazał się tą osobą.
0: No dobrze, ale to my stworzyliśmy to piekło w postaci systemu szkolnego.
1: Kto my? Ja przyszłam na gotowe.
2: Dlaczego no to
0: my
2: jest
0: ludzie.
2: Piekło?
0: No dlatego, że
2: dajemy możliwość osobom bezpłatnej edukacji i...
0: Ale proszę zobaczyć. Przecież szkoła to jest wieczna trauma.
1: No bo to tak, przyszłyśmy do radia mówić o psychologu szkolnym na cały etat.
0: Po pierwsze jesteśmy oceniani. Rzucamy kogoś do systemu, gdzie przez wiele lat będzie oceniany.
1: Oj, też umówmy się, te biedne trybiki w systemie, którym
0: jesteśmy... jeszcze jego zachowanie.
1: To już oddzielnie rozmawialiśmy o ocenianiu, że to wcale nie jest tak, że my do niego dążymy. Są pewne systemowe wytyczne, za którymi trzeba podążać. Co najmniej ta jedna ocena kończąca rok szkolny musi być. No ale...
2: No i procenty na końcu z matury, Centralna Komisja Edukacyjna.
1: O właśnie.
0: Kazał nam skakać przez kozłę.
2: Co byśmy nie chcieli nawet czytać tę poezję na łące, to jednak na końcu przychodzi Centralna Komisja Edukacyjna i przychodzi rodzic i mówi, to przyszedł do mnie jakiś taki rodzic i mówi, ile pani szacuje za rok ta matura? Tam 65 będzie, czy 74? Bo ja chcę się przygotować na to. I proszę to policzyć. Więc z jednej strony rodzice nam rodzice często deklarują, zwłaszcza z klasy średniej, że ta szkoła ma być taka otwarta i wspaniała i nieoceniająca, a potem przychodzi co do czego i przychodzi rzeczywistość maturalna i dopóki nie będzie na końcu tego tego wielkiego oceniającego w postaci CKN, to ta szkoła się nie zmieni po prostu. I możemy sobie dyskutować tutaj.
0: Szkoła to piekło.
1: Wolałabym, żebyśmy nie żegnali się taką konstatacją
2: tak, jednak. Wolałabym, żeby jednak docenić to, że mamy instytucję, która rozumiem, że to jest niemodne w dzisiejszych czasach, ale wyrównuje szanse, daje szanse na awans, mimo wszystko, że już pewnie dostały, no już coraz mniej oczywiście w dzisiejszych czasach, jak wiemy.
0: Przecież
2: z analiz...
0: ta pierwsza szkoła w tym pierwszym filmie, i to też jest już w Polsce od dawna, że te dzieciaki tylko chodzą, bo wiadomo, że nie wypada, żeby chodziły do czego innego, bo i tak już mają, nie muszą już nigdy pracować, tylko muszą mieć dyplom tej uczelni polskiej albo niepolskiej, no bo on ładnie wygląda, bo tatuś chodził, mamusia chodziła i...
1: Myślę, że możemy się zgodzić co do tego, że wszystkie te trzy filmy pokazują, że szkoła nie jest tylko o nauce. Szkoła nie jest tylko o nauce, wbrew temu, co niektórzy lubią powtarzać, że szkoła jest od uczenia się, ja wychowam dziecko sam, no nie. Nie
0: każde szkoła dziecko... wychowuje dziecko.
1: Nie, zależy jeszcze, jak rozumieć wychowywanie, prawda?
2: Najwięcej dzieje się pomiędzy po prostu chyba w szkole.
0: Trauma.
2: Tak, że gdzieś pomiędzy tym, co jest napisane w podręczniku,
0: używki.
2: A w programie kobiet. I stoi i w wymaganiach egzaminacyjnych i to, co się dzieje, to jest to pomiędzy właśnie i chyba te wszystkie filmy są też o tym jakoś.
1: Tak, ale też trochę o jakimś poszukiwaniu wolności i to jest dla mnie poznawczo interesujące,
0: wolność
1: że...
0: w szkole?
1: To jest dla mnie poznawczo interesujące, że im bardziej system próbuje dokręcać śrubę, tym wyraźniejsze są te próby przeciwstawienia się. Tak naprawdę nasza obecność dzisiaj tutaj, to o czym opowiadamy, a co staje się powszechną gadką w środowisku nauczycielskim, myślę, że może doprowadzi kiedyś do jakiejś zmiany systemowej. Może usłyszą głosy praktyków, ci decydenci na górze i na przykład...
0: Zakładamy się?
1: Byłby wieloletni zakład. Na przykład podstawy programowe, które dzisiaj mają po kilkadziesiąt stron, plus kilkaset stron wytycznych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mi jako polonistce wystarczy kartka z sześcioma wytycznymi. Nauczyć pisać, nauczyć czytać, wychować świadomego odbiorcę kultury i na tym mogę pracować. Nie potrzebuję uszczegółowiania i patrzenia mi na ręce.
0: Dzieci nie potrafią czytać? Jak
2: sama punktacja maturalna ma jakieś kilkadziesiąt stron przecież,
1: właśnie,
2: więc
1: właśnie.
2: Jeśli produkujemy tyle papierów, to raczej też szkoła od tych papierów nie będzie lepsza, bo na tych papierach są te wszystkie ideały z filmów, które oglądaliśmy, natomiast nie ma ich w praktyce.
0: To na koniec jeszcze sam z tych trzech szkół, które widzieliśmy, no jedna to jest MIT, druga to jest niemiecka szkoła podstawowa, a trzecia to jest amerykańska jakaś taka elitarna szkoła, w której by panie chciały a. pracować, b. uczyć się. Pani
1: moja potrzeba piękna wiedzie mnie ku tej sali w niemieckiej szkole, w której były takie piękne, duże okna.
0: Nauczycielka czy jako uczeń?
1: Jako nauczycielka.
0: A jako uczeń lub student?
1: A, jako uczeń.
0: Dwie wersje.
1: Nie odpowiem na to pytanie, bo uczniowie są różni.
0: Ale pani jako uczeń.
1: Ja jako uczeń. No, też lubiłam duże okna, zawsze lubiłam.
0: Czyli niemiecka szkoła, pani Justyna Drat?
2: No, ja jako i uczennica, i nauczycielka pracowałam w pierwszym typie szkoły, czyli w szacownym liceum krakowskim z tradycjami, które z którego wychodzą się znakomite postacie świata polityki, sztuki i kultury. I już nie chcę pracować w takiej szkole. Nie chcę też, znaczy w ogóle nie chciałabym wrócić do bycia uczniem. To najgorszy w ogóle czas i dlatego myślę, że w ogóle to robię. Trzeba naprawdę pomóc. Ale teraz
0: na studia.
2: W tym wieku to już można. Uczniom przechodzić przez ten czas, natomiast ja myślę, że najbardziej chciałabym jest być tam, gdzie jestem. Wiem, że pracuję, ponieważ pracowałam
0: w szkole. To proszę film o tym zrobić.
2: Wiem, że jestem w najlepszym miejscu pracy, jakie istnieje i niestety i szkoła prywatna i chciałabym, żeby tak wyglądała szkoła publiczna w Polsce i uważam, że to jest możliwe.
1: Oj, moja publiczna też jest spoko.
0: Ale rozumiejąca pani doktor mówi, szkoła prywatna? Co to w ogóle jest? W głowach się poprzewracało.
1: Nie, nie, nie, moja publiczna też jest spoko. Zapraszam, CLV Bohaterek Powstania Warszawskiego na Mokotowie.
2: Ja już przeszłam przez wszystkie możliwe systemy i po prostu też bym chciała uczyć w publicznej szkole, ale pod warunkiem, że będzie ona pozwalająca na to, żeby Keating chodził po łące z uczniami.
1: Jesteśmy w parku usytuowani, tak. Nie ma dzwonków, zapraszam.
0: To nie wiadomo, gdzie się lekcja kończy.
1: No, czas już po prostu, żeby się
2: kończyło.
1: My
2: też nie mamy dzwonków.
1: I też nie mamy dzwonka.
0: My też nie mamy dzwonków, właśnie kończy audycja. Pani doktor Aleksandra Korczak, pani Justyna Drat, bardzo dziękuję. Trzy filmy Stowarzyszenia Umarłych Poetów, Buntownik z Wyboru i Pokój Nauczycielski, informacje o 11, a po nich Poetycki Piątek.
3: Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Brak realnej propozycji naprawy systemu. Nie milkną komentarze po zaproponowanych przez ministra zdrowia reformach. Ziemia osuwa się na Filipinach. Ludzie giną. Potężne deszcze przechodzą przez region. Czy podział Mazowsza jest realny? Nowe województwa na pewno są potrzebne, twierdzą eksperci. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Tusk oczekiwał przedstawienia propozycji realnej naprawy systemu opieki zdrowotnej, a na ten temat w wystąpieniu minister zdrowia nie było nic, stwierdził w poranku Radia TOK FM były minister zdrowia dr Marek Balicki. Jego zdaniem Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w tym tygodniu tylko kilka punktowych, fragmentarycznych propozycji.
4: Jak przez te ostatnie dwa dni przeglądałem i słuchałem różnych komentarzy, to było duże skupienie na tym 240 zł, ale skąd się te 240 zł wzięło? Nie wiemy. Jakbyśmy wzięli tego słynnego młodego lekarza bez specjalizacji, doktora Kacprzyka, jak on te ponad 300 godzin pracował, no to i tak wychodzi 1 000 000 zł rocznie.
3: W reakcji na ostatnie informacje o nadużyciach związanych z wynagrodzeniami i zatrudnianiem lekarzy, szefowa resortu zdrowia zapowiedziała maksymalną stawkę do 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy pracujących na kontraktach finansowanych ze środków publicznych. A tymczasem prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wysłał do premiera, ministra zdrowia i klubów parlamentarnych pismo z propozycjami reform ochrony zdrowia i wraca w nim do pomysłu kas chorych, czyli decentralizacji NFZ-u. Dokument został przygotowany wspólnie przez pracowników Urzędu Miasta i kierownictwo miejskiego szpitala. A więcej na ten temat wie nasz reporter Grzegorz Kozioł.
5: Prezydent Sosnowca domaga się m.in. ograniczenia pensji lekarzy na kontraktach.
6: Ograniczenie kominów płacowych, bo na to też zwracaliśmy uwagę, że bez takiego ograniczenia ustawowego szpitale na tym rynku są bezbronne, bo muszą walczyć o specjalistów, żeby móc funkcjonować, żeby oddziały mogły być czynne.
5: Kolejny pomysł to limity czasu pracy lekarzy.
6: Ale całości, nie w jednym czy w drugim miejscu, w którym pracują, tylko całościowo i dlatego też zwracamy uwagę na to, czy aby na pewno łączenie pracy w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia jest najlepszym rozwiązaniem.
5: W liście mowa jest także o demonopolizacji NFZ-u.
6: My proponujemy oczywiście, można znaleźć inne rozwiązania, powrót do mniej więcej starego systemu, czyli coś na wzór kas chorych.
5: Zdaniem prezydenta Sosnowca problemem jest również niepełne finansowanie nadwykonań i opóźnienia w przekazywaniu należności szpitalom. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Ograniczanie zarobków i limity czasu pracy lekarzy zapowiada też Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj szefowa resortu rozmawiała o tym z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Co najmniej 15 osób zginęło na południu Filipin, gdzie deszcze monsunowe spotęgowane tajfunem doprowadziły do osunięć ziemi. Żywioł zmierza do Tajwanu i Chin. Tamtejsze władze już ogłosiły stan najwyższej gotowości. Do tragicznych zdarzeń doszło w dwóch różnych miejscach na wyspie Mindanao, gdy mieszkańcy spali. Naukowcy podkreślają, że wzrost temperatur oceanów wywołany zmianami klimatycznymi i zjawiskiem El Niño dostarcza cyklonom ogromnej energii, przez co stają się one bardziej rozległe i niszczycielskie. Śmierć polskiej aktywistki Moniki Silwy-Koniuszek budzi obawy o pogłębiający się kryzys praw człowieka w Ekwadorze, ocenił portal CNN Espanol. Sprawa Polki uwidoczniła zagrożenia, z jakimi mierzą się osoby angażujące się w działalność społeczną w kraju, twierdzi serwis. Aktywistkę znaleziono martwą 8 czerwca w jej domu w miejscowości Montanita. Dzień później minister spraw wewnętrznych Ekwadoru ogłosił, że podejrzewa się samobójstwo. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która wyjaśnia okoliczności śmierci polskiej aktywistki, poinformowała, że ze wstępnego raportu z sekcji zwłok wynika, że kobieta została zamordowana. A w informacjach przypominamy, nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w stronę granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej, a to wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
7: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
3: Na miejsce dociera ciężki sprzęt, który pozwoli podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy też najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdami. Wraca temat podziału Mazowsza. Tym razem za sprawą Instytutu Sobieskiego i raportu, w którym pojawia się postulat zmiany podziałów administracyjnych. Po 27 latach od reformy administracyjnej jest potrzeba wytyczenia nowych granic, twierdzą autorzy raportu. I proponują nowe województwa: warszawskie, płocko-siedleckie i staropolskie. Dlaczego taki podział? O to dopytywał Błażej Kulesza.
1: Eksperci z Instytutu Sobieskiego porównali Mazowsze z 22 regionami w Europie. Wniosek jest jeden.
8: Ja proponuję wydzielenie odrębnego województwa warszawskiego.
1: Mówi Łukasz Zaborowski, autor raportu.
9: Układ jest niezrównoważony. Te województwa, które by ewentualnie powstały, były bardziej spójne pod względem społeczno-gospodarczym, pod względem celów rozwojowych.
1: Województwo warszawskie objęłoby centrum dzisiejszego Mazowsza wraz z planowanym portem Polska, co wyznaczyłoby dwa inne regiony. Taki podział niesie ze sobą jednak spore obawy, mówi Justyna Orchowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Główne zagrożenie, czyli to, że wyodrębnione zostanie bardzo słabe województwo bez wystarczających dochodów i bardzo bogata metropolia.
1: 6 lat temu już raz spróbowano wytyczyć województwo warszawskie, ale opór społeczny, a przede wszystkim ten polityczny, był wówczas zbyt duży. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Informacje ponownie o 11.20. Przeważnie dziś w okolicach 20 stopni i mniej. Najcieplej, bo nawet 25, tylko na zachodzie. Sporo deszczu w prognozach i dziś, i jutro.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Czas na poetycki piątek, a w studio dawno niewidziana...
12: Jakże wyczekiwana...
11: Wyczekiwana... Pani Gabriela Jeleńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jak miło panią widzieć.
12: Wzajemnie.
11: Pani Gabrieli Jeleńskiej nie było tak długo, albowiem siedziała i tłumaczyła fantastyczną poezję. Więc przyniosła tutaj ze sobą, niech państwo żałują, że tego nie widzą.
12: Aż 4 kartki.
11: 4 kartki. No, wiadomo, że tłumaczenie poezji nie jest zadaniem łatwym, jest przyjemne, ale nie jest łatwe. Dlatego 4 kartki czasami mogą zająć miesiące, a nawet lata.
12: Tak. Tak, w tym przypadku nie zajęło to aż tak długo, zwłaszcza, że jak przychodzi od państwa zaproszenie, to ja już jakieś tam w zanadrzu
11: zaproszenie
12: mam.
11: Jest otwarte. No, nie musi przychodzić.
12: Dobrze, to ten ostateczny impuls, tak? Jak przyszedł ten ostateczny impuls, ja zawsze tam coś mam gotowego i rozgrzebanego. I potem prowadzi mnie to w niezwykle ciekawych kierunkach, układa mi się tematycznie i tak też się stało dziś.
11: Ale wszyscy się domagają...
12: Tak, ale
11: no,
12: tak, najbardziej od pan lat. I za bardzo pan podgrzewa atmosferę, potem wszyscy są rozczarowani, łącznie ze mną. Spokojnie.
11: Do roboty.
12: No nie mogę, bo jak 4 lata robię 4.
11: Czy obieca
12: lata.
11: Pani, że w tym roku się ukaże?
12: Nie, nie. Dlaczego? Obiecam. Obiecam, że dołożę.
11: Nie, w tym roku, musi być
12: stary.
11: W tym roku.
12: Dobrze. Obiecam, że przed 50 moją.
11: Ach.
12: Dobrze. Nie marnujemy czasu na pisanie palcem po wodzie, gdyż czekają na nas dwie fenomenalne poetki. Tak mi się to bardzo ładnie geograficznie rozłożyło w takim kwadraciku. Północny zachód, północny wschód, południowy zachód i południowy wschód. I wszyscy ci poeci będą nam mówili o języku i o szkolnictwie, co się bardzo ładnie komponuje
11: z poprzednią audycją.
12: Z poprzednią audycją.
11: A nic o polowaniach?
12: Nie, to pomijam milczeniem. Ciepło myślałam o tych panach, dedykując im pana ukochany wiersz, pieśń o łosiu. Może kiedyś nad tym panem przeskoczy łoś i pan dozna zbawienia i nawróci się na lepsze. A jak nie, to dorwie go antylopa Louis Erdrich i tak nasza opcja zwierzęca wygra. Dobrze. A zatem chciałabym zacząć od poetki Margo Tames. Jest to dla mnie poetka nowa. Moja wspaniała koleżanka Ewelina Bańka z Lublina zajmuje się autorami południa i Margo Tames przedstawiła kiedyś na konferencji, na której ja byłam, i ja potem kilka lat później ten tomik sobie kupiłam. Jest to w ogóle fascynujący tomik, bo on swoją genezę wziął z nagrania, które ojciec Tames zostawił po sobie tuż przed śmiercią. I ona włącza tę kasetę, a tam jest tylko jedno zdanie na tej kasecie. Where have all the good men gone? Where have they gone? Czyli gdzie się podzieli ci wspaniali mężczyźni, gdzie się podzieli?
11: Nawiązanie tylko... słynnej piosenki
12: Where have all the flowers gone? Że pan będzie nawiązywał do nieszczęsnych panów myśliwych z pierwszej audycji. W kontekście rdzennym to pytanie jest bardzo dojmujące.
11: Marlena Dietrich chyba też śpiewała.
12: Nie znam. Tego
11: naprawdę?
12: Wykonania nie znam. Nie. Dla państwa słuchaczy, redaktor teraz będzie szukał Marleny Dietrich, a ja będę się próbowała przebić z rdzenną poezją, czyli już zaczynamy się rozjeżdżać w tym momencie. Margot Tames ukuła wspaniałe moim zdaniem powiedzenie. Termin, który jest nieprzetłumaczalny na język polski, a mianowicie wymyśliła coś takiego jak language, czyli language ziemi, tak? No i jak się można domyśleć, wszystkie jej wiersze związane są z jej miejscem pochodzenia. Znajdujemy się na granicy amerykańsko-meksykańskiej i tu jest taka ciekawostka. Właśnie nie, to zanim powstał...
11: Zanim
12: mur Trumpa był modny, powstał poprzedni mur w 2006 roku za Busha i ten mur przebiega przez podwórko rodziców Margot Tames. I cała jej działalność pozapoetycka jest związana z aktywizmem na rzecz odzyskania tych ziem. Tak jak już wielokrotnie mówiłam, no w celach jakichś tam rytualnych, no ale też tutaj konkretnie chodzi o posesję, prawda? Czy mogę czytać ten wiersz?
11: No trochę liczę na to, bo już się kończy program.
12: Jestem córką, którą matka wychowała, by stawić im czoła. Jestem córką, którą matka wychowała, by stawić im czoła z nakazu krzywdy. Jestem córką, którą szkoli, by tłumaczyła błyskawice. Jestem półgłuchym dzieckiem oddelegowanym do niesłyszących sędziów. Jestem dziewczyną stojącą na straży z bronią w ręku. Rodzę się stopami do przodu, bez położnej, która mogłaby mnie złapać. Biegnę sprintem, skaczę wzwyż i walczę na pięści w jej obronie. Jestem dialektem zrodzonym z jej ciszy. Szemrzę zaklęcia, tłumacząc jej urzecznione idiomy. Ona jest urzecznioną pamięcią, a ja jej nakazem sądowym. Słowo urzecznione jest neologizmem przetłumaczonym przeze mnie według neologizmu samej Tames, revered idioms, żeby właśnie wskazać na to, jak blisko ziemi duchowo jest matka Tames, która no sama nie potrafiła jakby stawić czoła temu wszystkiemu, co się dzieje. A Tames jest przedstawicielką tego pokolenia, którego rodzice właśnie chcą, żeby wzrastały dzieci w języku angielskim po to, żeby móc przeciwstawić się całej opresyjnej machinie kolonialnej.
11: Bo jest jeszcze jedno znaczenie tego słowa. Nie, czy pani zna?
12: Nie znam i boję się.
11: Nie, bo to jest w pokerze.
12: Mm-hmm.
11: W pokerze jest tak zwany river, nie? To już jest tam ostatnia partia mm-hmm. rozrywki. I to be rivered to znaczy, że się dostaje jak gdyby karty, które sprawiają, że się przegrywa.
12: Naprawdę?
11: Tak.
12: A, no to jeśli ona o tym wiedziała, akurat paradoksalnie ma to sens.
11: No.
12: No.
11: Piękny wiersz.
12: Piękny wiersz, jeszcze tylko dodam, że moment, w którym Margot Tames pisze, jestem półgłuchym dzieckiem oddelegowanym do niesłyszących sędziów, ona miała straszną infekcję ucha jako dziecko, całkowicie zaniedbaną właśnie przez ten niewydolny system służby zdrowia w rezerwatach, o którym mówiliśmy i kiedyś tam, tak? I to się nie wygoiło i ona straciła słuch, więc tutaj też jest bardzo ładna ta gra słów, że ona rzeczywiście jest osobą półgłuchą, natomiast sędziowie są głusi na prośby i bolączki.
11: To jest głos Marlene Dietrich. Dobrze. Przypomniała mi się ta piosenka i byłem zaskoczony, że pani nie słucha Marlene Dietrich.
12: Tu
13: tłumaczę. A.
11: Tłumacz jak komu dobremu, nie rozumiem.
13: Dobrze. Czytamy to... jeszcze jeden, czy mamy przerwę?
11: Mamy, przerw nie mamy, mamy informacje, które pozwalają nam zorientować się, co się dzieje na świecie i w Polsce.
13: Dobrze, postaram się dla państwa, żeby pan redaktor wysłuchał tej piosenki w przerwie na informacje.
11: W czasie informacji.
13: Dobrze.
11: A po informacjach powrócimy do naszej rozmowy. Rozpoczęliśmy od wiersza Margot Thames, ale to nie wszystko. Bo
13: z plemienia Lipan Apache.
11: Lipan Apache. W studio pani Gabriela Jeleńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. To jest Poetycki Piątek. Informacje o 11.20. Po informacjach cała masa fantastycznej poezji.
14: Reklama.
15: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
20: Ale duża.
21: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
20: To co?
21: To do Media Expert.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
24: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
25: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
24: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
27: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Do Włoch nadchodzi trzecia tego lata fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Od weekendu upały obejmą całe południe kraju. Ministerstwo Zdrowia Włoch wprowadziło dziś najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upałów we Florencji i Perugii. Będzie on obowiązywał w tych miastach także jutro. Ten poziom alertu oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Nie tylko osób słabych i chorych. Zapowiedziano też, że w kolejnych dniach lista miast objętych alarmem będzie rosła. Donald Trump zwolnił trzech ostatnich członków Komisji do Spraw Pomocy Wyborczej, podaje agencja Reutera. Komisja była niezależnym, czteroosobowym organem federalnym wspierającym urzędników administracji wyborczej w całym kraju. Według agencji jeden z komisarzy nominowany przez Partię Republikańską sam zrezygnował ze stanowiska, natomiast dwóch pozostałych nominowanych przez demokratów zostało odwołanych za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Biuro Personelu Prezydenckiego Białego Domu. W kwietniu z komisji odszedł pierwszy z jej członków. Kontenery odporne na niedźwiedzie, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. A więcej na ten temat wie Marcin Starzec.
2: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, i to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
2: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Marcin Starzec, TOK FM.
1: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 11.40. Dziś na termometrach maksymalnie 25 stopni, to na zachodzie. Najzimniej na wschodzie, w Suwałkach tylko 17. Deszcz w centrum i we wschodniej połowie dziś i jutro w prognozach.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Poetycki piątek w studio, wyjątkowa pani Gabriela Jeleńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z fantastyczną poezją rozpoczęliśmy od interesującego wiersza autorstwa Margot Thames, ale to tylko jedna z czworga poetów.
5: Tak.
4: Dobrze. Jedziemy dalej, skaczemy.
5: Jedziemy dalej. Ofelia Zepeda, Tohono O'odham, naród Tohono O'odham, dawniej Papago. Interesująca kwestia dotycząca tej poetki, urodzonej w 1952 roku, to to, że do siódmego roku życia posługiwała się wyłącznie rdzennym językiem. To jest bardzo rzadka sprawa i

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Kto tam był, by poświadczyć o moich narodzinach? Kto tam był z moją matką? Czy to była moja starsza siostra? Czy moja matka pozwoliłaby nastolatce przyglądać się, jak rodzi? Czy to był mój ojciec? Potrafię sobie wyobrazić, jak mój ojciec pomaga jej przy dzieciach. Moje ciotki? Kto tam był, kiedy wzięłam swój pierwszy oddech, pochłonęłam suche cząsteczki z pól bawełny? Kto wtedy wiedział, że będę potrzebować świadków moich narodzin? Gwiazdy tam były na niebie. Wiatr tam był. Słońce tam było. Wiosenny pyłek unosił się w powietrzu i czuł, że się rodzę. Oni są niemymi świadkami. Nie wiedzą nic o oświadczeniach. Oni po prostu wiedzą. Potrzebuje pani dokumentacji, powiedziała. Czy są rachunki od lekarza z czasów, gdy była pani niemowlęciem? Czy pani rodzice nie mieli Biblii rodzinnej, wie pani, w której zapisywano by narodziny? Czy były listy, zawiadomienia o pani narodzinach? Nie trudzę się, by wyjaśnić, że moi rodzice są niepiśmienni w języku angielskim. To, co naprawdę chcę jej powiedzieć, to, że mówią językiem zbyt cywilizowanym na pismo. To język przydatny do wydobywania pamięci z głębin ziemi. Jest przydatny do modlitwy z ziemią i niebem. Jest przydatny do śpiewania pieśni, które ściągają chmury. Jest przydatny do przywoływania deszczu, jest przydatny do przemówień i zaklęć, które wyciągają chorobę z umysłów i ciał wierzących. To język zbyt cywilizowany na pismo. Jest zbyt wyrafinowany, by zapisywać rzeczy tak błahe jak moje narodziny. To właśnie tak naprawdę chcę jej powiedzieć. Ale tego nie robię. Zamiast tego biorę formularze, które mi podaje. Zaczynam potwierdzać samą siebie.
2: Piękne. I poruszające.
1: Prawda? Mhm.
2: Ale zauważyłem, że to jest taki też pewnego rodzaju format, taka formatka poezji rdzennej, że często to są jakieś czasami absurdalne opisy sytuacji, takiego zderzenia z tymi kolonizatorami, którzy się pojawili, potem pięknie obleczone w komentarz, taki bardzo duchowy.
1: Ale jest, ja jakoś widzę różnicę ogromną właśnie między tymi poetami, którzy gdzieś rzeczywiście ze względu na usytuowanie to językowe wyrastają z tego i to jest wręcz błahe w swojej prostocie. I nie ma tego, nie wiem, czy to jest zauważalne, nie ma tego ładunku gniewu i protestu, który jest już w tym pokoleniu młodszym i tym, które tych języków nie znało. Tam jest dużo więcej takich jakichś zmagań i jawnie wypowiedzianych, jakichś takich konfrontacji, tak? A to jest po prostu piękne i jakieś takie osobne. W pewnym sensie wygrywa dzięki temu. No zobaczmy, co się dzieje dalej, bo tutaj nas Ofelia Zepeda w języku zakorzeniła i tym problemie, prawda, z na granicy język rdzenny, a język angielski. Oddaję panu redaktorowi do przeczytania Rinne Priest, którą, czyli przenosimy się właśnie teraz prawie do Kanady. Poetka z Waszyngtonu, ze stanu Waszyngton. Możemy ją pamiętać z tego odcinka o łososiach.
2: Czyli blisko Kolumbii Brytyjskiej.
1: Blisko Kolumbii Brytyjskiej.
2: Mit o znikającym Indianinie. W archiwach znajduje się rysunek marzenia kolonizatora nigdy niespełnionego. Narodowy gmach pamięci Indian amerykańskich miał zaświadczyć o naszym istnieniu jako niegdyś szlachetnego ludu, gdy wszyscy już wymrzemy, pozostawiając po sobie całą zachodnią półkulę. Nie powinno nas tu być. Mieliśmy wszyscy zniknąć, zostać unicestwieni, w obliczu postępu, kampanii ludobójczych. Teraz nazywają nas inaczej, lecz kiedyś zwano nas dumną i ginącą rasą. Duma. Czymże jest duma?

0: W moim języku słowo glut to smetek sen, podczas gdy smetsken to mózg, a smacken to słowo oznaczające dumę. Myślę, że w oczach przodków równie dobrze mogły być tym samym, zważywszy na to, jak niewiele są warte bez ducha. Ach, duch, twój, seli, brzmi niemal jak sa-le, które jest słowem oznaczającym serce, lub sa-les, czyli ręce. Słowa wyjawiają wiele o wierzeniach danego ludu. Duma i mózg stoją na równi z glutami, podczas gdy serce i ręce są narzędziami se-li. To, jak sądzę, jest powodem, dla którego nigdy nie wyginęliśmy zgodnie z planem, dlaczego oni nigdy nie zdołali wznieść pomnika naszej zguby, monumentu napawającego dumą z absolutnego sukcesu ludobójstwa.
1: No, też ładny. Bardzo, bardzo uważam zabawny. I aż się wierzyć nie chcę w taki przypadek, prawda? Bo ja się często spotkałam z tym, że mózg i duma, prawda, że duch i ręce mają gdzieś podobne źródło słowe, ale z glutami to jeszcze nie było.
0: Z glutami nie było. Były łosie i łososie, ale glutów nie było. Dzisiaj pani Gabriela Jeleńska przyniosła poetyckie gluty. Bardzo pani za to dziękuję w imieniu.
1: I w ostatniej chwili biegłam po chusteczkę, tuż przed informacjami.
0: Tak zwana wcieleniówka.
1: Zdążamy jeszcze...
0: Oczywiście, że zdążamy i zdążymy.
1: Dobrze. No więc mamy teraz poetę bardzo ciekawego, który w tej antologii, z którą tak ostatnio dużo pracuje, gdzieś mi tak parę razy niezauważalny przebiegł i on jest też artystą wizualnym, proponuje zajrzeć i zobaczyć sobie, jak strasznie dziwne są te jego prace plastyczne. Tak się czasem przyczepi do jednego słowa i całe strony. On się fascynował komiksami jako młody człowiek i może to z tego wynika. Bardzo ciekawe jest to, że na jednej z tych prac plastycznych jest jakby prześledzone jego drzewo genealogiczne. Jego przodek nazywał się Johannes Gansevoort. Gansworth przepisał to z jakichś kronik szkolnych, gdzie było właśnie napisane Johannes Gansevoort went Indian. Nie wiem za bardzo, może pan podpowie, jak oddać to, że białas nagle wyrzeka się bycia wśród swoich, jakiś Holender, tak? I postanawia zostać Indianinem.
0: Postanawia stać się Indianinem.
1: Tak, ale to went Indian jest trochę jak went crazy, prawda?
0: Z Indianiał.
1: Tak, z Indianiał. Nagle nam z Indianiał, prawda? No i tyle go widzieli. Regionie, z którego pisze Eric Gansworth, jest z plemienia Onondaga z Konfederacji Irokezów, teraz mówimy Haudenosaunee, Konfederacja Haudenosaunee. Był taki obyczaj robienia pasów, które nazywały się wampum belts i one były robione z muszelek. Gansworth o swojej twórczości mówi, że on siebie postrzega też jako wytwórcę metaforycznego tych pasów, ponieważ każdy mógł interpretować te zapisy w zależności od potrzeby.
0: Posłuchajmy?
1: Czytam ja, czyta pan redaktor?
0: Pani, ja się przyglądam z zazdrością.
1: Szepcząc, no to może jednak pan,
0: nie.
1: Szepcząc przez zęby naszego narodu. Kiedy spostrzegasz mnie po raz pierwszy, na pałał lub spotkaniu towarzyskim po drugiej stronie kręgu, w którym tańczymy, w jakim języku i światopoglądzie kształtujesz swoje pierwsze wrażenie? Tym, którego nauczono cię w szkole, gdy na pamięć wkuwałeś eposy i bohaterów obcych ludzi, rozbierając zdania na czynniki z precyzją chirurga, spychając przydawki i wyrażenia przyimkowe poniżej horyzontu, niczym korzenie zmarłych krewnych? Albo jedno i drugie? czy w tych, których nauczono cię, gdy kryłeś się pod stołem w jadalni swojej matki, gdzie ona i jej krewni zapominali, że tam jesteś i mówili o gigantycznym żółwiu, bliźniakach, babci księżyc, mówiąc do siebie jejosech au kraj aut nes, śmiejąc się bez strachu, że ty nauczysz się i wyhodujesz w sobie ten głos, który, jak sądzili, będzie cię tylko trzymał w tyle. Nasłuchuję Czewant, Kenno, Szekon, Gładze, Hensi, Estonko, Bożo, Dale, Oisia, gotów wyszczerzyć zęby w uśmiechu, w którym odnajdujemy siebie i siebie nawzajem.
0: Estonko mi się spodobał. Ze Estonką.
1: Ostatnia fraza zbiera wszystkie owady. Nie, zbiera wszystkie pozdrowienia we wszystkich językach uczestników pałał, tak? Czyli mamy te wszystkie północne, z których z rejonu Wielkich Jezior, ale też mamy, a właśnie Estonko to jest tam, gdzie Joy Hardzie, tak? Czyli Muskogee Creek. Wszystkie one oznaczają how are you, hello, welcome i tak dalej. Tak jak się masz, niektóre z nich są ładne, bo są właśnie, czy, o, to dobre pozdrowienie dla pana, czy panuje dziś w tobie spokój? To jest
0: jedno, wyłącznie.
1: To jest jedno z tych
0: Jestem oceanem.
1: Fajny tutaj w tym wierszu jest ten fragment pod stołem.
0: Tak, i tutaj na tym zakończymy.
1: Może kiedyś wrócimy do tego, pod bo stół. Jest więcej dzieci siedzących i podsłuchujących pod stołem.
0: Mówi pani Gabriela Jeleńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. I to jest nasz dzisiejszy poetycki piątek. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Informacje TOK FM o 11.40, a po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry.
2: Dzisiaj w programie pojedziemy na rowerze. Bez trzymanki będziemy jechać. Dlaczego? O tym niech powie w takim razie współkurator wystawy Bez trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Bez trzymanki to ryzykowne. Zwracam się do Konrada Schillera, który ze mną jest w studiu.
3: Dzień dobry. Tak, bez trzymanki nie polecam jeździć, chyba że ktoś jest bardzo wprawnym rowerzystą, ale bez trzymanki jest to pewnie takie wezwanie, że właśnie rower jest kojarzony bez trzymanki. To jest pewne osiągnięcie, można powiedzieć wręcz akrobatyczne i to jest to, co najczęściej dzieci krzyczą. Mamo, zobacz, bez trzymanki, jadę bez trzymanki.
2: O 11.40 spotkamy się z państwem i będziemy rozmawiać o wystawie w Muzeum Woli. Zapraszamy.
4: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
5: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko?
6: Tak, peryferia uboga, zacofana, no znowu to za dół.
5: Piaski, laski i karaski. No.
6: Tak, tak.
4: Prawdziwa historia Polski.
7: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego przy placu Piłsudskiego w Warszawie w ramach obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Odmowę dostępu, jak twierdzi lider PiSu, policja uzasadniła tym, że inne osoby organizowały tam zgromadzenie doraźne. Jarosław Kaczyński wraz z grupą polityków PiSu oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim pojawili się rano na placu Piłsudskiego, żeby jak co miesiąc złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Politycy PiSu nie zostali dopuszczeni przez funkcjonariuszy do pomnika byłego prezydenta, w związku z czym złożyli wieńce w pewnej odległości od monumentu. Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją, i z tego będą musiały być wyciągnięte wnioski, stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 160 osób jest gotowych, by zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać więcej podpisów niż wymagane 132 tysiące, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
21: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
2: Organizatorów zbiórki podpisów nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym, takie jak dymisje w zarządzie miasta czy zapowiedź odpolitycznienia spółek. Słynna tkanina z Bayeux po niemal 1000 lat powróciła do Anglii. Monumentalny średniowieczny zabytek, przetransportowany z Francji przy specjalnych środkach ostrożności, od 10 sierpnia będzie można oglądać w Londynie. Tkanina to liczący ponad 70 metrów długości średniowieczny komiks. Składa się z 58 scen przedstawiających łącznie 626 postaci i 202 konie. Tkanina powraca na Wyspy Brytyjskie po niemal 1000 lat. Zamówił ją bowiem normański patron, ale wykonały angielskie hawciarki. Prawdopodobnie w okolicach Canterbury. W XI wieku dzieło trafiło do Normandii. Jego wypożyczenie ma aspekt polityczny. Organizację wystawy omawiali premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent Francji Emmanuel Macron w ramach nowego otwarcia po latach wywołanego Brexitem ochłodzenia w dwustronnych stosunkach. Dzisiaj od 17 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. Deszcz może pojawić się w centrum i na wschodzie kraju. Jutro nieco cieplej, choć nadal deszczowo.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj w kulturze osobistej jazda bez trzymanki. Bo bez trzymanki jak rower zmienia Warszawę, taki tytuł ma wystawa w Muzeum Woli w Warszawie. Współkurator wystawy i kierownik muzeum Konrad Schiller jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć, witam Państwa serdecznie.
2: Czy przyjechałeś na rowerze i czy przyjechałeś bez trzymanki?
0: Przyjechałem trzymając kierownicę stabilnie dwiema rękoma.
2: I to się chwali?
0: I to się chwali, ale tak, przyjechałem rowerem. Dzisiaj akurat jest dobry klimat do jeżdżenia rowerem. Wczoraj był też całkiem niezły, ale trzeba było się nastawić na to, że można było zmoknąć i być przebianym przez wiatr.
2: No dobrze, a czy jeżdżąc właśnie na rowerze wpadłeś na pomysł tej wystawy?
0: W pewnym sensie tak. Dla mnie rower jest urządzeniem, którego używam na co dzień i zawsze to była taka refleksja, że rower jest z nami bardzo długo, że to jest takie urządzenie, które znamy jako dziecko. W zasadzie chyba nie ma już takich osób, które by powiedziały: Jezu, rower to jest coś nowego. Natomiast sam pomysł wystawy rodził się w różnych rozmowach i w różnych wątkach. Mieliśmy różne wystawy w muzeum i zawsze gdzieś ten rower się przewijał. I Piotr Kubkowski, który jest współkuratorem wystawy, napisał absolutnie genialną książkę Sprężyści o kulturze rowerowej od XIX wieku do połowy XX. I z Piotrem rozmawialiśmy wielokrotnie, żeby pomyśleć o wystawie rowerowej, która byłaby trochę czymś innym niż pokazem rowerów, opowieścią o technikaliach, które są fascynujące, jeżeli ktoś chce bardzo poznać ewolucję roweru. Natomiast zastanawialiśmy się nad tym, co rower oznacza w rozwoju miasta, w relacjach międzyludzkich, no i też jaki jest rower kulturowy. Pomysł wystawy zrodził się właśnie z rozmów z Piotrem o tym, czym rower może być kulturowo, społecznie, jaką rolę odgrywa w mieście.
2: Rower na waszej wystawie to nie jest tylko środek transportu, to jest o wiele więcej. Styl życia, styl bycia, styl też patrzenia na ludzi, na miasto, bo przecież z pozycji roweru inaczej wszystko postrzegamy.
0: Rower jest takim wynalazkiem, który ma 140 lat. Jak uświadomimy sobie, że bez względu na to, jak rower dzisiaj wygląda, czy będzie kompozytowy, tytanowy, stalowy, aluminiowy i tak dalej, czy będzie miał wspomaganie, czy nie wspomaganie, jego zasadnicza konstrukcja i forma została opracowana w 1886 roku. Przez 140 lat rower zasadniczo się nie zmienia, a otwiera ogromne możliwości. Więc patrzenie na miasto z perspektywy roweru może się wydawać ograniczone, ale tutaj jest mały, można powiedzieć, appendix do tego. Rowerem możemy dojechać dużo dalej, praktycznie wszędzie. Pewne rzeczy możemy odkrywać w sposób taki, jak ich nie odkryjemy, chodząc piechotą, czy jeżdżąc z komunikacją miejską, a tym bardziej jeżdżąc samochodem. No byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że jeżdżę samochodem. Jeżdżę samochodem, lubię to robić, natomiast nie lubię tego robić w mieście. To znaczy nie wjeżdżam do miasta, jeżeli nie muszę. Nie mam takiej wyższej konieczności, żeby jechać samochodem do pracy czy załatwiać jakieś sprawy. I rower uwrażliwia nas na miasto. Uwrażliwia nas też na współobywateli. Czy to będą rowerzyści, czy to będą piesi. Więc rower niewątpliwie ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy zarówno nasze otoczenie, ale też jak postrzegamy relacje między sobą. Rower pozwala nam się zatrzymać w danym momencie. Zatrzymać, pokontemplować nawet pewne obszary.
2: Jednym z najważniejszych wątków, tak myślę też, wystawy jest kwestia emancypacji. To jest ciekawe, bo chodzi o poszerzenie autonomii, ale tym razem nie tylko kobiet.
0: Tak, nie tylko kobiet. Autonomia, emancypacja, rower jest kojarzony. Był też symbolem brytyjskich i amerykańskich sufrażystek. One w swoich emblematach miały kobietę z rowerem. Rower wyzwalał wiele jednostek, wiele grup społecznych. Przede wszystkim kobiety były pierwszą grupą, która zamanifestowała swoją niezależność właśnie wsiadając na rower. Później mieliśmy klasy robotnicze, obszary wiejsko-miejskie, wiejskie, gdzie też rower powodował większą mobilność. Natomiast my na wystawie też zwracamy uwagę na rzecz, która może się wydawać oczywista, ale jednak jest bardzo istotna. To znaczy emancypację dzieci. To dzieci są tą grupą społeczną, która dzięki rowerowi zaczyna wybijać się w pewnym sensie na niepodległość, poznawać swoje otoczenie w szerszej perspektywie. I dla nas był to bardzo istotny aspekt, żeby podkreślić właśnie emancypację dzieci, tej najmłodszej grupy.
2: Rower. Czy bardziej może cyklizm ma też swój wymiar polityczny? Jest symbolem zmian, ale nie ma samych zwolenników, bo wiemy, że jak na przykład w Warszawie, jeśli chodzi na przykład o zmiany w centrum Warszawy, ma bardzo wielu przeciwników.
0: Rower od swojego zaistnienia, czyli od, dajmy na to, lat 90. XIX wieku, wzbudzał ogromne emocje. Te dyskusje, gdy tak śledziliśmy z Piotrem dyskusje w prasie, tej XIX-wiecznej, z początku XX wieku, co rower, jakie stanowić może zagrożenie.
2: Kto nie czytał cyklisty, prawda?
0: No i tak, oczywiście, kto nie czytał cyklisty. Myślę, że też nawet jak się te archiwalne numery czyta, to jest niesamowite, jak zmienił się język, ale przede wszystkim pojawia się język, który opisuje rowery, opisuje poruszanie się na rowerze.
2: Jego język sportowy w ogóle też.
0: I tak, język sportowy. No to właśnie w cykliście kolarz, łyżwiarz, pojawia się tam artykuł właśnie o tak pierwsza relacja z, w ogóle z zawodów kolarskich, czy takich cyklistycznych, zmieniająca język. To potem zaczyna narastać reportaże, relacje. No wyścig pokoju był jednym z najlepiej opisywanych wyścigi. Tour de Pologne, Tour de France w prasie się pojawiały. Natomiast wracając do tego momentu konfliktu. Ten konflikt między rowerem a resztą świata, mówiąc tak ogólnie, zawsze towarzyszył temu narzędziu, temu urządzeniu. Współcześnie oczywiście to jest dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać miasto. Oczywiście nie jestem zwolennikiem takiego ekstremalnego przesunięcia wajchy, że nagle wyprowadzamy samochody z miasta i stawiamy na transport rowerowy. Musi on być zbalansowany. Budowa tego balansu między pieszymi, rowerzystami, samochodami, a jeszcze mamy nowe urządzenia, rowery, które już nie są rowerami, ani też nie są motocyklami. Mamy hulajnogi elektryczne, mamy wiele urządzeń, które umobilniły jeszcze bardziej, przyspieszyły tempo poruszania się po mieście, a jednocześnie miasto cały czas tkwi w trochę w takim okowach myślenia o tym, że przez miasto przejeżdżają samochody. Tylko jak patrzy się na Warszawę z perspektywy, nie wiem, lat powojennych, kiedy tych samochodów było mniej, no to arterie wielkości Marszałkowskiej, Alei Jerozolimskich robiły wrażenie. One konstytuowały miasto. Natomiast współcześnie, czy aktualnie, w mieście można swobodnie się poruszać tym rowerem. Pokazują dane na przykład miejskiego systemu rowerów. Od 2012 do 2025 roku 50 milionów razy zostały wypożyczone miejskie rowery. To jest, można powiedzieć, ogromna liczba. 50 milionów razy został użyty rower w Warszawie do przemieszczania się na krótkich, dłuższych odcinkach. To pokazuje, że miasto stabilne, miasto otwarte, musi myśleć też o tej infrastrukturze. Natomiast ta linia konfliktu nie jest niczym nowym. On zmienia się oczywiście, jej natężenie, zmienia się jej podstawy, czyli tutaj regulacje drogowe, ścieżki, infrastruktura, ale w XIX wieku nikt nie myślał o infrastrukturze rowerowej, a jednocześnie dyskusje o tym bezpieczeństwie, czy rowery będą powodować wypadki, tak teksty typu, że będą powodować wypadki dorożek, bo przestraszą konie, ale jak uświadomimy sobie, że pod koniec XIX wieku i nawet na początku XX wieku Warszawa była w większości brukowana, rowerem nie dało się rozwinąć takich prędkości, żeby one stanowiły pełne zagrożenie, no ale już wtedy regulowano bardzo restrykcyjnie. Pierwsze takie poluzowanie i liberalizacja prawa drogowego względem rowerów nastąpiła w 1937 roku. Wtedy też nastąpił boom produkcyjny rowerów. Dzisiaj myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby znaleźć, można powiedzieć, złoty środek tego funkcjonowania, bo tak jak mówią Skandynawowie, nie ma złej pogody, jest złe ubranie. I tak samo myślę, że nie ma czegoś takiego jak sezon rowerowy. Gastrokurierzy na tych wehikułach bardzo hybrydowych, dziwnych, jeżdżą cały rok. To jest kwestia nastawienie się na to, że rowerem można funkcjonować w mieście. Oczywiście świetnie by było, gdyby każdy miał taką, powiedzmy, świadomość, ale nawet jeżeli to będzie jakiś procent społeczeństwa, które funkcjonuje z rowerem za pan brat, myślę, że wtedy i też relacje, napięcia pewne byłyby bardziej, że tak powiem, rozładowywane. Nic tak nie frustruje i to każdy potwierdzi w Warszawie, stanie w korku w środku miasta i spóźnianie się, niedojeżdżanie na czas. To jest frustrujące.
2: Cieszę się bardzo, że o tym wspomniałeś. O rowerze jako o narzędziu pracy. Wspomniałeś o kurierach chociażby. I tutaj myślę sobie o tym, co pokazujecie na wystawie, mianowicie o fotoreportażu Wiesława Prażucha, który jest poświęcony wiejskim listonoszkom.
0: No tak, to jest taki bardzo ciekawy reportaż. Rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę okoliczności, w których tego typu reportaże powstawały, czyli mówimy tutaj lata 60., 70., w dobie PRL-u była to też taka emanacja właśnie unowocześnienia państwa. No i te wiejskie listonoszki na tych dużych, można powiedzieć topornych z perspektywy czasu rowerach, no jednak umobilniły tą, nazwijmy tą wieś, znaczy prowincje, ośrodki mniejsze niż wielkie miasta przemysłowe czy historyczne. Więc ten rower pozwolił dostarczać informacje, wiadomości i tak dalej, paczki dużo szybciej, dużo sprawniej. Mieliśmy kurierów w latach 90. przed erą wysyłania faksy faksami, mailami, ale jednak wiele przesyłek między wielkimi firmami nie tylko, były rozwożone przez kurierów rowerowych. Ta subkultura, bo to jest w pewnym sensie subkultura, może nie jest kompletnie już wyrugowana z miasta, ale też nie jest już tak dominująca. Dzisiaj pojawiają się właśnie gastrokurierzy. Są to najczęściej osoby migracyjne, które przyjeżdżając do danego państwa podejmują pracę, to jest ich pierwsza praca, ale jednocześnie z perspektywy tego urządzenia, jakimi są te rowery, bo trudno je nazwać do końca rowerami. Jestem tutaj jakby wobec tego trochę bardziej sceptyczny, czy mówimy o rowerach, bo one są już bardziej motocyklowe, czy motorowerowe urządzenia, ale jest to też jedno z takich urządzeń, dzięki któremu oni poznają miasto. Jakby uświadomimy sobie, że dla wielu osób, które pojawiają się w Warszawie, nie znają okolic, nagle wsiadają na tą maszynę i zaczynają po niej jeździć, nabierają zupełnie innej relacji. Oczywiście ja nie chcę tutaj wnikać, nie mamy na to ani czasu, ani przestrzeni, czy tak jest faktycznie, ale no, na wystawie powołujemy się na badania prowadzone przez naukowczynie i naukowców, między innymi z Uniwersytetu Warszawskiego, duże międzynarodowe badania dotyczące właśnie gastrokurierów i migracji, porównujące, jaki jest odsetek osób migracyjnych w takiej branży właśnie na przykład gastrokurierów. I to pokazuje bardzo ciekawe zjawisko, jakim jest właśnie oswajanie miasta. Oczywiście napięcie, jakie wywołują różne debaty i dyskusje wokół migracji innych osób, jakby tego nie dotykamy na wystawie, ale zwracamy na to uwagę, bo właśnie pojawienie się nowych urządzeń, ich masy, musi mieć też wpływ na tą regulację, bo to, co wywołuje pewne reakcje, skrajne reakcje, to jest to, że na ścieżkach rowerowych przemykają ci też gastrokurierzy, którzy wywołują ogromne emocje, porównywalne mniej więcej do osób na hulajnogach. To już troszkę zeszło na dalszy plan, te hulajnogi jakoś je oswoiliśmy, natomiast nie potrafimy do końca jeszcze oswoić faktu, że na tych ścieżkach pojawiają się maszyny, które mogą rozwinąć prędkość do 60 km na godzinę. To jest trochę tak, jakbyśmy próbowali biec wzdłuż między samochodami, nie wiem, trasą łazienkowską i myśląc, czemu oni tak szybko jadą, albo ja czemu tak wolno biegnę. Więc pojawienie się też tej grupy zawodowej no, musi mieć wpływ na to, jak będziemy zmieniać regulacje dotyczące obecności tych urządzeń. To jest zjawisko dotyczące całej Europy. Warszawa pod tym względem również jakby zastanawia się nad tym, jak te rzeczy prowadzić. My na wystawie pokazujemy też dokumenty, jak ewoluowało prawo drogowe, jakie dokumenty trzeba było mieć, żeby wsiąść na rower. Dzisiaj mamy naprawdę głęboko liberalną politykę rowerową, bo do 1937 roku trzeba było mieć rower zarejestrowany, z tablicą rejestracyjną, opłaconą kartę rowerową, która była też terminowa. To nie było tak, że robiło się kartę rowerową i do końca życia już można było jeździć na rowerze. Za to się płaciło, więc te obostrzenia były na tyle silne, że też niewiele osób było stać nie tylko na rower, ale w ogóle na obsługę całej tej administracyjnej kwestii. No i w 1937 roku następuje liberalizacja, która potem już stopniowo zaczyna postępować. Dzisiaj trochę się tak miotamy. Czy wprowadzać kolejne zakazy, nakazy, jak regulować to prawo, gdzie rowerzyści mogą jeździć. I tutaj są takie przykłady. No ja miałem osobiście taki, kiedy z córką, która jeszcze nie miała 10 lat, a dzieci do 10 roku życia mogą jeździć z rodzicami po chodnikach, no wręcz jest nakaz, nie mogą wjeżdżać na ścieżkę rowerową, już nie mówiąc o jezdni. No ale jednocześnie powoływanie się na ten przepis powoduje, że niektóre osoby mówią, no dobra, ale proszę mi to pokazać, proszę mi to powiedzieć, dlaczego tak jest. Powinniście jeździć po ścieżkach, rowerzyści na ścieżki, na jezdnie. Pole konfliktu cały czas jest. My na wystawie zwracamy uwagę na wielorakość roweru jako urządzenia, ale też tego, co ono z nami robi. Odczuwamy w różny sposób, delikatny, wrażliwy, ale też to, co nam bardzo zależało, żeby stworzyć pewną taką opowieść eseistyczną o tym rowerze. Nie wchodzimy głęboko w takie podstawy historyczne. Oczywiście nie unikamy tego, ale zwracamy uwagę na wrażliwość roweru.
2: Bez trzymanki Jak rower zmienia Warszawę, wystawa w Muzeum Woli. Do zobaczenia do 2 lipca.
0: 2 lipca 2027. Mamy cały rok, gdzie będziemy twardo pedałować, oby tylko do przodu.
2: Konrad Schiller, kierownik muzeum i współkurator wystawy, był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
2: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
22: Sponsorem programu była Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Netu i Galerii Akumulatory 2.
1: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: W
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
24: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
25: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
25: Sposób na twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
27: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
26: A co?
28: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
27: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
28: Bo zależy mi na sobie.
27: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
29: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
30: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Piątek, 10 lipca, minuta po 12. W Jedwabnem rozpoczęły się obchody 85. rocznicy mordu Żydów. W pobliżu swoje spotkanie organizują też środowiska skrajnie prawicowe.
8: Nie będzie z kolei wspólnej polsko-ukraińskiej uroczystości upamiętniającej rocznicę rzezi wołyńskiej.
7: Coraz drożej na stacjach paliw. Po podwyżkach związanych z wygaszeniem programu CPN ceny znowu idą w górę.
8: W Ukrainie rośnie frustracja związana z mobilizacją. W tym tygodniu doszło na tym tle do starć młodych ludzi z funkcjonariuszami służb.
7: To jest TOK 360, Filip Kakusz
8: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
7: W Jedwabnem rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę mordu Żydów. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej dokonali go Polacy z inspiracji Niemców. Modlitwę za zmarłych zorganizowała warszawska gmina wyznaniowa żydowska. Jak co roku odczytują imiona ofiar i zmawiają żydowskie i chrześcijańskie modlitwy.
8: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose.
9: To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić.
8: Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny. Większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się pomagać Żydom.
7: W pobliżu miejsca obchodów swoje spotkania zorganizowali przedstawiciele skrajnej prawicy. Szans na wspólne polsko-ukraińskie obchody w tym roku po prostu nie było, mówią zgodnie politycy rządzący i opozycji, odnosząc się do jutrzejszej 83. symbolicznej rocznicy rzezi wołyńskiej.
8: Z uwagi na napięte relacje Kijowa i Warszawy, właśnie na tle historycznym nie dojdzie tego dnia do spotkania prezydenta Polski i Ukrainy. Maciej Kluczka.
10: Wszystko za sprawą niedawnej decyzji prezydenta Zełenskiego, który jednostkę wojskową uhonorował imieniem UPA, a więc żołnierzy odpowiedzialnych za wymordowanie Polaków w 1943 roku, mówił prezydent Karol Nawrocki.
11: Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
10: W rocznicę rzezi wołyńskiej wspólnie już spotkali się prezydenci Kwaśniewski i Kuczma oraz Duda i Zełenski. Dziś jest to po prostu niemożliwe, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
12: Trudno wspólne obchody, jeżeli zupełnie niedawno pan prezydent Zełenski posunął się do tego, że ludobójców gloryfikuje.
10: Były wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy ma nadzieję, że mimo tych napięć obchody przebiegną spokojnie.
13: Ważne jest to, że doszło do spotkania prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego w Ankarze.
10: Prezydent Karol Nawrocki uczci pamięć ofiar, składając wizytę na Podkarpaciu. Maciej Kluczka, TOK FM.
8: 200 osób starło się w środę we Lwowie z wojskowymi i policją.
7: Tłem tego starcia jest postępująca frustracja młodych ludzi związana z poborem do wojska. Eksperci ostrzegają, sytuacja może odbić się na bezpieczeństwie kraju. Więcej o sprawie wie Tomasz Orchowski.
14: Ukraina zmaga się z coraz większym mobilizacyjnym kryzysem. Terytorialne Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego ma tragiczną opinię w sieci. Od jakiegoś czasu pojawiają się filmy zakamuflowanych ludzi, po prostu łapiących mężczyzn na ulicach. Do tego dochodzą doniesienia o szeregu skandali korupcyjnych. W tym tygodniu miał miejsce najbardziej wyraźny przejaw tego narastającego kryzysu. Po tym, jak rekruterzy we Lwowie zatrzymali 30-latka, na miejscu zebrała się grupa około 200 osób. Głównie młodzi ludzie krzyczeli hańba, wywrócili wojskowy samochód za napaść na policjanta. Zatrzymano 23-latka. Jurij Honczarenko, szef Platformy Analitycznej Ukraiński Klub Bezpieczeństwa, w rozmowie z Kijów Post ostrzega. Z problemu politycznego i społecznego sytuacja staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa. W obronie mundurowych wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński resort obrony podkreśla, z całej sytuacji najbardziej cieszy się wróg. Tomasz Rzechowski, TOK FM.
7: A dopóki Ukraina walczy, Rosja nie zaatakuje NATO na dużą skalę, wojska Moskwy nie wtargną, przejścia przez granicę nie będzie.
8: Mówił o tym w poranku TOK FM Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Jeśli Ukraina padnie, to jest więcej niż prawdopodobne. Nie dlatego, że Putin będzie miał armię, tylko dlatego, że Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu, ludźmi, którzy byli gotowi ginąć za flagę ukraińską na ramieniu, i on ich zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby te wojska, mówiąc brzydko, wytracić, żeby tą siłę żywą wytracić.
15: Czyli chwileczkę. Pana teza jest taka, że w przypadku przegranej Ukrainy w tej wojnie armia ukraińska byłaby skierowana przeciwko NATO przez Putina?
5: A to w jakikolwiek sposób szukuje pana redaktora?
15: W ogóle tak nie myślałem.
5: Bo historyków, którzy znają sposób prowadzenia wojen przez Federację Rosyjską, to nie szukuje w żaden sposób. Podobnie zresztą żołnierzy. Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
7: Przymus walki będzie, zdaniem Siewiery, polegał na szantażu stosowanym przez Rosjan w Donbasie czy wschodniej Ukrainie. Tam mężczyźni są zmuszani do podpisywania wojskowych kontraktów, bo Rosjanie grożą im oraz ich rodzinom mieszkającym na okupowanych terytoriach.
8: Miało być, nie było i nie wiadomo, czy i kiedy się odbędzie. Mowa o spotkaniu liderów koalicji, do którego, jeśli wierzyć różnym plotkom, miało dojść pod koniec tego tygodnia. Wiele też wskazuje na to, że z premierem Donaldem Tuskiem mieliby rozmawiać tylko niektórzy koalicjanci.
7: Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, co w ogóle wiemy na ten temat?
16: O tym, że do spotkania liderów powinno dojść, bo już od dawna to grono się nie zbierało, zaczęło się mówić, gdy po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie ruszyła dyskusja o naprawie systemu wynagradzania i zatrudniania lekarzy. Zaś konkretniejsze terminy pojawiły się w środę, gdy ministra zdrowia przedstawiła swoje propozycje. Mówi lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty.
17: Będzie spotkanie koalicji w tej sprawie. Nie wiem kiedy. Myślę, że czas dojrzał do tego, żeby to zrobić. Im szybciej to będzie, tym lepiej. Myślę, że w tym tygodniu, najdalej w następnym się spotkamy.
16: Ale jak twierdzi TVN24, mieliby w nim udział wziąć jedynie Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i wypowiadając się przed chwilą Włodzimierz Czarzasty. Pominięte miałyby być Paulina Henik-Kloska z Centrum i szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szef klubu ludowców Krzysztof Paszek, którego o to zapytałem, nic na ten temat nie wie. Wie za to, że wokół spotkań liderów robi się chyba zbyt wiele szumu.
18: Nie ma co demonizować spotkań liderów, bo liderzy przy takiej skali wyzwań, zarówno tych dotyczących spraw wewnętrznych, ale i też zagranicznych, są w nieustającym kontakcie. Działania rządu, działania koalicji są na bieżąco koordynowane.
16: Ale jednocześnie polityk PSL-u przyznaje, że kwestia zmian w ochronie zdrowia jest jednym z tych tematów, które koalicja musi wspólnie rozwiązać, a liderzy muszą wspólnie ustalić jasny kierunek, w którym te zmiany pójdą.
7: A to był Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Coraz drożej na stacjach paliw. Tydzień temu benzyna i olej poszły w górę o 80 groszy w związku z likwidacją rządowego pakietu obniżek CPN. A teraz czekają nas kolejne podwyżki.
7: Skąd ten wzrost cen? O tym Bartosz Kędziołka.
19: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
20: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
19: To skutek m.in. podobnej eskalacji konfliktu amerykańsko-irańskiego na Bliskim Wschodzie.
20: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
19: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Gdynia na jeden dzień stanie się stolicą Kaszub. Jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
8: Wydarzenie to wpisuje się w setne urodziny miasta i zostało przygotowane z dużym rozmachem. Na gości czekać będą dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
21: Lubłotni Kaszebi z całego świata serdeczno rycza 11 Lepińca do Gdynie, chterny Westunie na jeden dzień stolicą Kaszub.
22: Symbolicznie w roku setnych urodzin naszego miasta możemy wrócić do naszych korzeni.
23: Pokazać, że Kaszubi to nie tylko
0: Kaszubskansen. To młodzi ludzie, którzy dbają o tożsamość kaszubską, o język. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kif Office podczas aranżacji kaszubskich utworów. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
3: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników, artystów.
22: Będzie rzutnia do głazów. Pierwszy rekord świata w rzucie stolema.
3: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
0: I rycza serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
8: Zachęcali organizatorzy zjazdu, na który Kaszubi z południa przyjadą trzema specjalnymi pociągami, a z północy przypłyną kutrami i pomerankami. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
7: 12.11 jest z nami Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
7: Docierają do nas kolejne informacje o aktach przemocy, nękania osób z innych państw, głównie Ukraińców. Ataki mają podłoże narodowościowe i ksenofobiczne. Pani jako pełnomocniczka do spraw równego traktowania przedstawiła apel związany z tymi przestępstwami i czytamy w nim, że apelują państwo, jak rozumiem, miasto Wrocław, o wrażliwość, czujność i solidarność społeczną. Reagujmy na przemoc, mowę nienawiści i dyskryminację. Jeśli jesteście świadkami i świadkiniami takich zdarzeń, prosimy o zgłaszanie ich odpowiednim służbom. No właśnie, zgłaszanie jasne, ale co zrobić, kiedy nie ma na to czasu, bo akt przemocy odbywa się tu i teraz. Jak reagować?
23: Bardzo istotne jest reagowanie i to reagowanie w taki sposób, żeby był też bezpieczny dla nas. Mówię o tym, zaczynam od tego, dlatego że bardzo częstą przyczyną, dlaczego ludzie nie reagują, jest to, że
7: obawa o własne boją się zdrowie.
23: Oczywiście. Albo o to, że właśnie będę musiała konfrontować się na przykład z agresją. Więc wezwanie pomocy, takie podstawowe w sposób bezpieczny dla siebie, ale też dokumentowanie wydarzenia, nagranie, zapamiętanie ważnych szczegółów, zabezpieczenie tej osoby poszkodowanej, zwrócenie się do niej z pomocą jest także sposobem reagowania i także okazaniem wsparcia.
7: Co dalej? To znaczy, jeśli w tym momencie taki sposób działania nie przyniesie rezultatów?
23: No, myślę, że tutaj nasze doświadczenia też pokazują to, że jeżeli są świadkowie, a większość tych aktów przemocy czy aktów nienawiści nie odbywa się w próżni. Zazwyczaj ktoś widzi, słyszy, czyta, bo mówimy też czasami często o przemocy w internecie, to zawsze jest jakiś sposób, żeby zareagować. Można zgłosić, oczywiście nie tylko mówimy w przestrzeni publicznej do organów ścigania, czy w ogóle wezwać pomoc, to jest podstawowe, ale także zgłosić na przykład mowę nienawiści w internecie. Wiem, że osoby na tle narodowościowym, choć nie tylko, doświadczają bardzo szeroko zniewag, zastraszania, mowy nienawiści właśnie w tej przestrzeni internetu. Więc zgłaszanie takich informacji, zatrzymywanie tej sytuacji, reagowanie jest niesłychanie ważne. My często też mówimy, że w takiej sytuacji bezpośredniej, kiedy jesteśmy w przestrzeni publicznej, bo te akty, to często są też akty takie słowne, od tego się zaczyna, takie
7: które
23: werbalne.
7: Mamy już chyba coraz bardziej niestety znormalizowane i to mnie martwi.
23: Tak. I niestety też pokazuje to nasza diagnoza we Wrocławiu, że rzeczywiście większość osób, która doświadcza przemocy czy nienawiści w przestrzeni publicznej, na przystankach, na ulicach, na przykład tramwajach, ale nie tylko, to jest przemoc werbalna i rzeczywiście wydaje się, że ona jest znormalizowana, szczególnie jeśli też takie przekazy płyną w mediach, na przykład od polityków i polityczek, czy osób, które też jakoś naszą debatę publiczną modelują. I wydaje się, że to jest znormalizowane. Wydaje się bardzo często osobom, że to jest zbyt błahe na przykład, żeby reagować, ale wiem, że ma bardzo duży wpływ na poczucie właśnie takiego zastraszenia dla osób, które tego doświadczają. I co więcej, jeśli dochodzi do takiej nienawiści czy przemocy ze względu właśnie na jakąś narodowość czy jakąś inną cechę grupową, to jest zawsze sygnał nie tylko do tej osoby, tylko do całej społeczności. Bardzo krótki, my was tutaj nie chcemy, nie czujcie się bezpiecznie i dlatego tym bardziej należy reagować, bo to dotyka zawsze większej społeczności.
7: No i chyba też związane jest również z tym, że brak reakcji na takie wydawałoby się mniej szkodliwe działania ośmiela napastników do tego, żeby te działania przesuwać i łamać kolejne granice.
23: Oczywiście, zaczyna się od słów, zaczyna się zawsze od języka i od przyzwolenia i braku reakcji, a potem kolejne kroki i tego też doświadczamy nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych miastach, bo oczywiście mówimy też w kolejnych krokach o jakiejś izolacji, o potem już przemocy fizycznej, może dochodzi też przemoc psychiczna i na każdym tym etapie, na każdym tym kroku można reagować, warto reagować, tym bardziej warto reagować na samym początku, kiedy jesteśmy świadkami, świadkiniami właśnie takiej mowy nienawiści czy ataków chociażby werbalnych.
7: To zapytam na koniec krótko. Jest pani pełnomocniczką do spraw równego traktowania we Wrocławiu, no więc nie jest to cały kraj, ale jedno z największych miast w Polsce i faktycznie liczba tych aktów przemocy zwiększa się powyżej błędu statystycznego. To jest ten moment, w którym trzeba apelować?
23: Myślę, że każdy moment jest dobry, by apelować, ale tak, myślę, że to napięcie, które obserwujemy, tak jak powiedziałam, nie tylko we Wrocławiu. Mówi się coraz częściej o takiej niechęci wobec migrantów, migrantek czy uchodźców, uchodźczyń. Jest coraz powszechniejsze i doświadczamy tego, tak jak powiedziałam, i w przestrzeni publicznej, ale też w internecie. I jak najbardziej, i co ważne, oczywiście ważny jest głos władz miasta, ważny jest głos polityków, polityczek, ale ważny jest też głos każdego mieszkańca i mieszkanki, no bo nikt nie żyje z nas w próżni, więc nawet jeżeli możemy zareagować i mieć wpływ na naszych najbliższych, rodzinę, sąsiadów, osoby, z którymi pracujemy, to też jest istotne, to też jest bardzo ważne, by reagować.
7: Bardzo dziękuję. Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania, była z nami. Za kilka minut po informacjach porozmawiamy o kolejnych problemach byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli.
1: Autopromocja.
2: W najbliższym programie Wspólna Sobota zastanowimy się, czy 1000 zł za muzyczny koncert to duża kwota.
4: Hit me baby one more time, Britney Spears, to bym zobaczył za takiego tysiaka, ale ona już nie koncertuje, natomiast porozmawiamy o jej fenomenie.
2: Przyjrzymy się także wielkim produkcjom filmowym, ponieważ na ekrany wchodzi długo wyczekiwana Odyseja.
4: Wspólna Sobota. Zapraszamy od godziny 10.
2: Anna Sobańda
4: i Przemysław Pozowski.
2: Do usłyszenia.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
24: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
25: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 12.21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W Jedwabnym rozpoczęły się uroczystości 85. rocznicy mordu Żydów. Według ustaleń śledztwa IPN dokonali go Polacy z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska w pobliżu uroczystości zorganizowały swoje spotkania. Do Jedwabnego przyjechali także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, a także zastępca prezesa IPN-u dr Mateusz Szpytma. 13 lipca rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace potrwają do 7 sierpnia. Wezmą w nich udział także polscy specjaliści, pracownicy IPN-u oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zakończyła się ewakuacja mieszkańców Ornety, którzy z powodu znalezienia arsenału z czasów II wojny światowej musieli na czas podjęcia pocisków opuścić domy, poinformowała policja w Lidzbarku Warmińskim. Kontrterroryści zabrali 5 pocisków i granatów. Nadal zabezpieczamy około 200 sztuk amunicji, ale to już nie powoduje konieczności ewakuowania ludzi, dlatego mieszkańcy mogą wrócić do domów, podała policja.
4: 12.23, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dużo dzieje się wokół byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybranego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, Mariana B. Musimy tak mówić, bo mamy już do czynienia z aktem oskarżenia. I czego ten akt oskarżenia dotyczy? Jakich nieprawidłowości w działaniach prezesa i funkcjonowaniu NIK-u dopatrzyła się prokuratura?
5: To znaczy on się chyba bezpośrednio nie łączy z działalnością pana Mariana, że tak powiem, jako prezesa NIK-u, ponieważ on dotyczy wydarzeń, kiedy pan były prezes już faktycznie tę rolę piastował. Natomiast to chodzi o to, jak rozumiem, to jest odprysk tej sprawy słynnej kamienicy pana byłego prezesa i o to, że on namawiał urzędników, jak rozumiem, Urzędu Skarbowego, no mówiąc w skrócie, do tego, żeby ten mu przekazał informacje objęte tajemnicą skarbową, a dotyczącą właśnie między innymi kontroli, jakie Urząd Skarbowy i jakie, zdaje się, Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło wobec byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli w związku właśnie z tą sławną kamienicą.
4: Ale jest też tak, że to jest jedna rzecz, to jest jeden związek, znaczy Marian B. był już prezesem Najwyższej Izby Kontroli, aczkolwiek rzeczywiście ta sprawa nie była powiązana bezpośrednio z jego funkcjonowaniem i z funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli jako takiej. Natomiast jak pan ocenia

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: W scenie politycznej, że te sprawy związane z przedstawicielami poprzednich władz, które toczą się od 2019 roku chociażby, że chodzi o to, że sprawy dotyczące osób związanych z polityką ciągną się tak długo. I teraz to jest pytanie, czy wszystkie sprawy związane z podobnymi przestępstwami potencjalnymi ciągną się tak długo? Czy może jednak jest tak, że jest jakiś opór prokuratury przed działaniem wobec osób, które piastowały kiedyś wysokie stanowiska?
2: No, myślę, że tutaj to trzeba by to trochę chyba rozdzielić jednak, ponieważ wydaje się, przynajmniej z tego też, co media opisywały, co można było gdzieś tam usłyszeć, no, że tutaj jakby wszczęcie tego postępowania i celowo nie finalizowanie go, tak, poprzez, nie wiem, stawianie zarzutów, czy poprzez właśnie kierowanie aktu oskarżenia do sądu, miało być takiego pewnego rodzaju, bym powiedział, zabezpieczeniem Prawa i Sprawiedliwości, żeby mieć tego pana Mariana B. pod, że tak powiem, kontrolą, tak? Czyli na zasadzie takiej, że no my tutaj, prawda, mamy materiał przygotowany, ale jak, prawda, będzie wszystko tak, jak trzeba w NIK-u, no to może go do sądu nie skierujemy. Natomiast no, zarzuty zostały mu postawione w 25, już nie pamiętam teraz miesiąca. No i teraz mamy połowę 26 roku, no to...
1: Rzecz przyspiesza.
2: Szczerze mówiąc, rzecz przyspiesza i wydaje mi się, że to już jest taki raczej normalny tok procedowania prokuratury. Tak bym to opisał.
1: To jest jedna sprawa dotycząca Mariana B., ale jest też audyt, który obecny szef Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj zlecił w sprawie tego, jak Izba funkcjonowała w latach 2021-2023. I z tego audytu wynika, że Izba przeznaczyła blisko 270 tysięcy złotych na zewnętrzne opinie prawne, a część zamawianych analiz miała dotyczyć spraw bezpośrednio związanych z decyzjami i sytuacją Mariana B. 270 tysięcy za tego typu działanie, za taką obsługę prawną i medialną, to jest dużo czy mało?
2: No właśnie, to dobre pytanie, no bo sama kwota wydaje się, no nie jest jakaś porażająca, w sensie no 270 tysięcy złotych na obsługę prawną, powiedzmy, jakby na razie przynajmniej, urzędu, tak, w ciągu 2 lat, no to nie jest kwota jakaś powiedzmy, która pewnie byłaby jakaś przesadzona. Natomiast no tutaj faktycznie znak zapytania jest pod tymi przedmiotami tych umów, tak, no bo jeśli faktycznie było tak, że pan Marian zamawiał te opinie, a one jakby nie do końca dotyczyły działalności urzędu, a bardziej działalności jego, nawet nie jako prezesa, tylko jego po prostu jako osoby, czy też tam się przewija wątek, prawda, jego syna i tak dalej, no to to już jest kontrowersyjne i to już jest też pewnie, no może być rozpatrywane w kategorii jakichś nadużyć.
1: A takie audyty mogą mieć jakieś konsekwencje, chociażby dyscyplinarne?
2: To znaczy dyscyplinarnych teraz to już chyba
1: już
2: nie, no bo
1: nie
2: pan Marian już prezesem nie jest, tak. Natomiast no wydaje się, że jeśli by prokurator uznał, że to faktycznie była jakaś niegospodarność czy jakieś tam przekroczenie uprawnień i tak dalej, no to w grę ewentualnie wchodzi po prostu jakaś odpowiedzialność karna.
1: Bardzo dziękuję. Maciej Czapluk z Polityki Insight był z nami. 12:29. Za chwilę wracamy do sytuacji na zachodzie Europy. Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy pamiętają państwo jeszcze o tych skrajnych upałach sprzed kilkunastu dni. Mieszkańcy zachodniej Europy już sobie przypomnieli, bo w Hiszpanii szaleją pożary spowodowane również kolejną falą temperatur w okolicach 40 stopni. Jest kilkanaście ofiar śmiertelnych żywiołu. Do Włoch też nadeszła trzecia tego lata fala upałów z temperaturami, które mogą sięgnąć 45 stopni Celsjusza. No to jeszcze raz, na co przekłada się taka temperatura w nas i w naszym otoczeniu?
3: No to są temperatury, które trzeba powiedzieć bez ogródek, są groźne dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie biorąc pod uwagę to, że nie jesteśmy do nich przygotowani z jednej strony pod kątem infrastruktury,

0: mieszkań, z drugiej strony naszych przyzwyczajeń. Jeśli ktoś, osoby z Polski, jeśli znają temperatury rzędu 37, 38, 40 stopni, to znają je być może z wakacji w tropikalnych państwach, jednak czym innym jest taka temperatura, kiedy ktoś jest w hotelu z klimatyzacją, a czym innym jest w domach, gdzie nie ma klimatyzacji, budynkach, które są dostosowane do tego, żeby trzymać ciepło zimą i do polskiego klimatu, a nie do tego, z czym mierzymy się teraz. To jest problem nie tylko u nas, ale też w reszcie Europy i niestety dlatego te upały są bardzo poważnym zagrożeniem.
1: I będą coraz poważniejszym również dla Polski. Wydaje się, że w ostatnich latach te fale takich największych, skrajnych upałów 40 stopni i więcej nas omijały. Teraz już mieliśmy przykład najwyższego odczytu temperatury w historii pomiarów, tak? 40,5 stopnia w Słubicach. I wydaje się, że to nie było ostatnie słowo tego lata.
0: W prognozach jest kolejna fala upałów w przyszłym tygodniu, chociaż jak patrzę sobie na najnowsze modele, najnowsze prognozy, no to nie będą to raczej, przynajmniej z tego, co widzimy teraz, aż tak takie wysokie temperatury. Nie będą to, przynajmniej nie wydaje się, żeby były to kolejne rekordy, ale 35 stopni znowu może zawitać, szczególnie na zachodzie Polski.
1: Niemniej jednak katastrofa klimatyczna trwa. Cele porozumienia paryskiego, Światowego Porozumienia Paryskiego z 2015 roku, czyli zahamowanie wzrostu temperatury do tej średniej wartości nie większej niż 1,5 stopnia, 2 stopnie w stosunku do epoki przedprzemysłowej, już chyba nie mają szans na realizację. Co dalej?
0: No, 1,5 stopnia, rzeczywiście ten cel bardziej ambitny porozumienia nie ma szans na realizację, bo praktycznie już jesteśmy w tym miejscu. Mamy za sobą już pojedynczy rok, kiedy ta temperatura została przekroczona, a kwestią w zasadzie kolejnych kilku lat jest tego, żeby średnia wieloletnia, bo to do niej odnosi się porozumienie, została przekroczona. Ale trzeba pamiętać, że no, klimat nie działa w ten sposób jak światowe porozumienia i nie jest tak, że z 1,5 stopnia wskakujemy od razu w 2 i 1,7 jest mniej groźne niż 1,9 i tak dalej, więc tak naprawdę nie powinno to oznaczać, że załamujemy ręce i uznajemy, że się nie udało, tylko wręcz przeciwnie, że zdwajamy nasze wysiłki, żeby te konsekwencje, które widzimy już teraz, nie stały się za kilkanaście lat jeszcze dużo groźniejsze.
1: Klimat też nie działa wstecz, czyli nie jest też tak, że pewne spustoszenie, które zostało dokonane w przyrodzie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, da się odbudować.
0: Jak najbardziej i w przyrodzie, i w tym, czego doświadczamy na co dzień, dlatego jednocześnie z zatrzymywaniem globalnego ocieplenia, czyli z ograniczaniem naszych emisji gazów cieplarnianych, musimy myśleć i musimy działać o przystosowaniu się do tych nowych, groźniejszych warunków, czyli do tego, że takie fale upałów, jak mieliśmy pod koniec czerwca, będą się u nas zdarzać, że susza jest już właściwie nie okazjonalnym kataklizmem, a permanentnym stanem i musimy adekwatnie do tego dostosowywać nasze rolnictwo, naszą infrastrukturę i od poziomu rządowego, administracyjnego, po też nasze własne nawyki i działania w życiu codziennym.
1: Skoro mowa o infrastrukturze, to przytoczmy wypowiedzi z dziennika La Repubblica. Włochy, jak wspominaliśmy, już mierzą się z kolejną falą upałów. W miastach pełnych betonu i asfaltu odczuwalna temperatura jest skrajnie wysoka, piszą dziennikarze La Repubblica. No i eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji odczuwalna temperatura to prawie 45 stopni, w przemysłowej strefie Rzymu 57 stopni. To ogromne wyzwania przed nami, żeby choć trochę zminimalizować tak skrajnie wysokie odczuwalne temperatury.
0: Tak, i mamy zjawisko miejskiej wyspy ciepła, z którego, co ważne, żeby sobie zdawać sprawę, jest szczególnie widoczne nocą i dlatego jest to też groźne dla naszego zdrowia, bo nie tylko w ciągu dnia doświadczamy wtedy tej bardzo wysokiej temperatury, ale też mamy w miastach czy w budynkach, w których mieszkamy, nocą również trwający upał. Zresztą sam mogę powiedzieć, że w moim mieszkaniu przy tej największej fali upałów ostatnio temperatura nie spadała poniżej 30 stopni i to jest problem, dlatego że ten tak zwany stres cieplny w pewien sposób się odkłada w naszym organizmie. To znaczy, jeśli nie możemy w nocy odpocząć, wyspać się komfortowo w temperaturze niższej niż te 30 stopni czy 28, to przez wiele dni ten stres cieplny odkłada się i ma niestety negatywny wpływ na nasze zdrowie. Nie jesteśmy w stanie później radzić sobie z tą jeszcze wyższą temperaturą w trakcie dnia.
1: Bardzo dziękuję. Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, był z nami. W studiu Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: EKG po godzinie 12.40. Inflacja.
2: Tak, inflacja, bo jesteśmy po publikacji nowej projekcji inflacyjnej z Narodowego Banku Polskiego. To jest taki bardzo szeroki dokument zawierający bardzo dużo różnych prognoz. Nazwany jest od inflacji, bo ona jest najważniejsza dla Banku Centralnego, ale tam jest cała masa różnych innych parametrów, czyli prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, tego jak będą rosnąć nasze wynagrodzenia, co będzie się działo z bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. Warto na to rzucić okiem, bo takie prognozy pojawiają się raz na 4 miesiące. To jest nowa prognoza już uwzględniająca efekty wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, bo ta poprzednia z marca jeszcze była przedwojenna, więc tu się sporo pozmieniało. Co się pozmieniało i w którą stronę, o tym więcej za kilka chwil.
1: Rafał Hirsch zostaje z Państwem. EKG po informacjach o 12.40.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły. zaczęły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
3: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Paryżu od jutrzejszego południa będzie obowiązywał najwyższy czerwony alert pogodowy. Jutro i pojutrze temperatury w stolicy Francji przekroczą 35 stopni Celsjusza. Taki sam alert będzie obowiązywał w 1/4 kraju. Z powodu upałów Louvre skraca godziny zwiedzania. Do poniedziałku muzeum będzie otwarte do godziny 16. Skarbówka w zachodniopomorskim wyszła na zakupy, by sprawdzić paragony. Na ponad 1000 zakupów w 60% przypadków stwierdzono nieprawidłowości. To dane z ostatniego półrocza. W całym ubiegłym roku tzw. nabyć sprawdzających na Pomorzu Zachodnim przeprowadzono 1780. Nieprawidłowości stwierdzono w 810 przypadkach. Świata jest za dużo. Taki jest tytuł nowej, obszernej powieści Olgi Tokarczuk, zapowiadanej jako ostatnia w jej dorobku. Jak mówi noblistka, to jej akt wiary w siłę życia. Autorka przeczytała fragment książki podczas inauguracji festiwalu Góry Literatury na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Książka ukaże się 14 października.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: 12.41 w Radiu TOK FM. Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj całkiem udany dzień, bo WIG20 w tej chwili rośnie nawet o 2%. Już dawno chyba takiego udanego dnia nie było. Złoty traci powoli. Dzisiaj waluty obce znów trochę drożeją. Dolar jest po 3,80 zł, euro 4 zł, prawie 35 groszy, więc to są zmiany o niecałe 2 grosze, no ale jednak jest to kolejny dzień osłabiania się naszej waluty. Na rynku surowcowym baryłka ropy Brent $76.19, czyli tanieje troszeczkę, bo niedawno, przedwczoraj chyba przekraczała $80, teraz już wróciła do 76. Oczywiście to, co się dzieje z ropą naftową i także to, co się dzieje z polskim złotym, pośrednio ma jakieś tam przełożenie na to, co potem może się dziać z inflacją w Polsce i o tym, co właśnie z inflacją będzie się dziać, albo jakie są tutaj przewidywania. Teraz będę rozmawiać z moim gościem, pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mamy nową projekcję inflacyjną, opublikowaną dziś rano przez Narodowy Bank Polski. Ona wygląda zasadniczo inaczej niż ta poprzednia z marca, bo ta poprzednia była jeszcze sprzed wojny z Iranem. Teraz już jest uwzględnione to, że ropa nie jest po $60, tylko właśnie po tam 76, a niedawno 80. Więc te ścieżki inflacji są podniesione, jeśli chodzi o ten rok. Ale jak się patrzy na koniec, tam 2028, to tam już jest znowu wszystko dobrze. Inflacja 2,2, czyli nic nam nie grozi, tak? I stopy procentowe będzie można obniżać.
23: No, to, że stopy procentowe będzie można obniżać, to o tym powiedział prezes Glapiński podczas briefingu. Natomiast...
2: Chociaż tak niekategorycznie to powiedzieć.
23: Niekategorycznie, tak. To znaczy tak, no, inflacja, ta ścieżka, która została zaprezentowana przez NBP, ona jest trochę bardziej pesymistyczna, jeśli chodzi o ten krótki okres i średni okres, tak? No bo...
2: Tak, pod koniec tego roku 3,2 ma być inflacja, tak, a w poprzedniej projekcji było 2,3, więc z 1 punkt procentowy wyżej.
23: Zdecydowanie. Prawie. Natomiast ten proces wygasania tej dynamiki inflacji podkreślmy, że to chodzi przede wszystkim o te komponenty związane z cenami energii i z cenami żywności. One dosyć szybko się ujawnią w kolejnych latach. No i tutaj jest to takie podstawowe, mocne założenie, że rzeczywiście ten czynnik związany z cenami energii i z cenami żywności no, nie będzie działał negatywnie, nie będzie podbijał na dynamiki inflacji. Oczywiście tego nie potrafimy wymodelować bardzo dokładnie i trudno jest dzisiaj odpowiedzieć, czy ta ścieżka jest najbardziej prawdopodobna. Tak po prostu wychodzi z założeń przyjętych przez NBP. Ja przypomnę tylko, że na przykład ceny żywności, one są brane pod uwagę, przede wszystkim tutaj jest ten komponent międzynarodowy brany pod uwagę, tak? Czyli tutaj te ceny, jak się kształtują ceny na rynku terminowym na świecie, jeśli chodzi o żywność, o zboża. No i teraz, no, oczywiście możemy przyjąć, że rzeczywiście ten czynnik, no na przykład z cenami żywności, nie będzie podbijał nam w przyszłości dynamiki inflacji, no ale z drugiej strony patrzymy, obserwujemy, co się dzieje w ostatnich tygodniach z pogodą i widzimy, że rzeczywiście ta no, ekstremalnie gorąca słoneczna pogoda, ona będzie miała wpływ na tegoroczne zbiory, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w Europie. Oczywiście też jesteśmy na rynkach międzynarodowych, więc tutaj te naczynia połączone jednak ze sobą będą funkcjonowały i to, że gdzieś będzie nieurodzaj, to z kolei inne kraje skorzystają na tym i będą mogły wyeksportować swoją żywność. Tym niemniej no, powinniśmy oczekiwać, że tak czy inaczej, tutaj już na to nie ma wpływu bank centralny. Na przykład ceny owoców czy ceny tych produktów, które są uzależnione od pogody, one w Polsce no, mogą w najbliższych miesiącach oczywiście więcej kosztować.
2: Pana zdaniem generalnie ten trend zmian klimatycznych, czy też ocieplania się klimatu, to już dochodzimy do tego momentu, w którym on będzie nam w sposób trwały podnosił ceny żywności?
23: No, na razie tego nie widzimy. Tak?
2: No właśnie.
23: Na razie tego nie widzimy.
2: Bo razie jest tak, jak pan powiedział przed chwilą, że w jednym miejscu jest susza, ale w drugim miejscu zmiana pogodowa jest taka, że jest wręcz nadurodzaj, więc tak. Globalnie to się jakoś tam bilansuje.
23: Tak. No, ja z definicji jestem optymistą, natomiast patrząc na to, co się dzieje i oczywiście to jest tak, to są nie można przez pryzmat takiej jednostkowej obserwacji, no na przykład na ryneczku, gdzie kupujemy owoce, gdzie rolnicy nam mówią, że w tym roku w ogóle owoców nie będzie. No trudno na tej podstawie mówić w skali makro, że rzeczywiście tak będzie. Natomiast w mojej ocenie te ceny, wyższe ceny, prawdopodobieństwo wyższych cen żywności w tym momencie nie są uwzględniane w prognozach analityków, w tym również i w prognozach Banku Centralnego.
2: A powinny być.
23: No, prawdopodobieństwo jest troszeczkę jednak wyższe, tak? No, pytanie jest, na jakiej podstawie? Skoro w instrumentach finansowych tego nie widzimy, jeżeli dzisiaj w tym momencie jeszcze tego nie widzimy na rynku, no to nie jest uwzględniane. Natomiast te pierwsze efekty pogodowe będziemy widzieć dopiero na jesień. Więc no, to z tym akurat powinniśmy poczekać. Inną sprawą jest już sprawa cen paliw. No i tutaj ten efekt przenoszenia się wyższych cen paliw na inne komponenty inflacji, one, no tutaj według Banku Centralnego tego efektu dużego nie będzie, ponieważ w sposób dosyć szybki dynamika inflacji, ona nam spada w przyszłym roku. Natomiast ja bym jednak zwrócił uwagę, oprócz tego, tutaj pan redaktor powiedział o dynamice inflacji CPI, natomiast ja bym zwrócił uwagę na inflację bazową. Tak?
2: O właśnie, też chciałem o to zapytać.
23: To jest bardzo ciekawa sprawa.
2: Bo tutaj jest na przełomie roku 3,3, czyli tak wygląda na to, że wysoko.
23: Wysoko i w kolejnych latach jest 3,0 i dopiero w 2028 roku dynamika inflacji bazowej schodzi do 2,4. No, jeżeli dynamika inflacji bazowej jest wyraźnie powyżej celu, no to możemy sobie zadać pytanie, gdzie tutaj tkwi przestrzeń do obniżek stóp procentowych.
2: Właśnie, bo to wygląda tak, jakby ten impuls związany z cenami paliw jednak się trochę rozlał po gospodarce, tak?
23: Jednak tak. Poza tym tutaj również mamy ten prawdopodobnie też troszeczkę jednak efekt wyższych ceł. Te ceny produktów chińskich, one tak szybko nie wpłynęły, czy tak mocno, silnie nie wpłynęły na dynamikę inflacji, jak przewidywał to jeszcze w poprzednich kwartałach NBP. Stąd mnie niepokoi właśnie inflacja bazowa. Przypomnijmy, że inflacja bazowa jest pozbawiona tego elementu związanego z energią i z cenami żywności. Czyli tutaj mamy przede wszystkim ceny usług.
2: Czyli te rzeczy, które jakby pokazują tą drzemiącą presję inflacyjną w gospodarce.
23: Tak, i z punktu widzenia czysto teoretycznego, akurat na inflację bazową bank centralny poprzez kanał stóp procentowych ma wpływ i podwyższając stopy procentowe zbija właśnie inflację bazową, a nie CPI.
2: No to jeśli mamy tutaj taki zgrzyt, to kto pana zdaniem jest bliżej prawdy? Prezes Glapiński, który wyraźnie puszcza oko w stronę rynku, mówiąc, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, czy eksperci z NBP, którzy przygotowują na podstawie modeli tą projekcję i mówią, 3% inflacji bazowej będzie przez najbliższe 2 lata? Bo to się gryzie ze sobą, więc...
23: Trochę się gryzie.
2: Ktoś się myli tutaj.
23: I tutaj jeszcze trzeba jedną rzecz dodać, ponieważ na końcu projekcji w 2028 roku mamy inflację CPI 2,2, przy czym nie mamy uwzględnionych efektów związanych z wprowadzeniem ETS-u. Drugiego ETS-u, o czym zresztą piszą analitycy i zwracają uwagę, że jeżeli gdyby przyjąć założenie takie, że przyjmujemy takie uwarunkowania jak to dzisiaj wygląda, to podbija inflację o dodatkowe 2 punkty procentowe. Ja nie zakładam, że akurat ETS rzeczywiście o tyle podbije inflację, natomiast jakiś efekt jednak zwiększający dynamikę inflacji w 2028 roku prawdopodobnie będzie. Ja sądzę, że oczywiście myśląc o tym, co mówi prezes i jaki duży wpływ ma na innych członków Rady Polityki Pieniężnej, to można zakładać, że ta jedna obniżka stóp procentowych w pewnym momencie będzie miała miejsce. Z czego ona wynika? W mojej ocenie to wynika między innymi z tego, że w 2028 roku właśnie mamy dynamikę inflacji poniżej celu inflacyjnego. Tak? Czyli to jest ten podstawowy efekt. I takie stałe założenie, które przyjmują analitycy, czyli że te efekty podażowe, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, czy podbijające inflację, one będą zanikać w trakcie roku. W przyszłym roku będą ten efekt bazy statystycznej będzie powodował, że ta dynamika inflacji będzie coraz niższa, i będzie ta przestrzeń na tą jedną obniżkę stóp procentowych. No i przez co tego typu właśnie wypowiedzi, między innymi prawdopodobnie wpływają również na to, co się dzieje dzisiaj z kursem walutowym. Złoty jest troszeczkę słabszy. Być może właśnie te oczekiwania generowane przez prezesa tutaj w pewien sposób również wpływają na to.
2: Tak, a ten słabszy złoty może dodatkowo nam podbijać inflację? Czy to jest jednak za słabe osłabienie? Za mało.
23: To jest za mało. Po pierwsze, to musi być długotrwały okres słabszego złotego. I ja zawsze podkreślam, nawet studentom też podkreślam na zajęciach z makroekonomii, że najpierw mamy ten efekt, pierwszy efekt uderzenia to jest na zyski eksporterów, a dopiero potem to się przekłada
2: na... taka poduszka, którą można...
23: Tak, oczywiście są jakieś marże, tak? Mhm. Poza tym kontrakty eksporterzy też podpisują nie na miesiąc, tylko na dłuższy okres, więc zmiana cen w kontraktach nastąpi dopiero po pewnym czasie, więc to jest efekt odroczony, że tak powiem, i rzeczywiście ten złoty musi być w dłuższym okresie słabszy. Natomiast wpływa ta sytuacja, te zmiany na akurat, jeśli chodzi o rynek walutowy, wpływają również na wycenę innych aktywów, na to, czy inwestorzy zagraniczni są zainteresowani, czy będzie ten napływ kapitału portfelowego, czy nie, to już jest zupełnie inny czynnik, już nie taki czysto makroekonomicznie.
2: To patrząc na to wszystko i słuchając tego, co mówi prezes, i patrząc prezes NBP, i patrząc na tą projekcję, to tak z punktu widzenia takich zwykłych konsumentów, którzy być może zastanawiają się, czy brać kredyt teraz, czy może jeszcze poczekać, bo może będzie tańszy, albo z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy się zastanawiają, czy uruchamiać jakieś procesy inwestycyjne związane z zapotrzebowaniem na dodatkowy kapitał, czy też może jeszcze poczekać, to te kolejne miesiące, najbliższy rok, dwa lata, to jest raczej stabilny okres, w którym nie grożą nam żadne niemiłe niespodzianki?
23: Z punktu widzenia banku centralnego nie wydaje mi się, że tutaj by był jakiś efekt, który by negatywnie wpływał na procesy decyzyjne przedsiębiorców. Akurat tutaj, no jeżeli nawet miałaby nastąpić jedna zmiana stóp procentowych, czyli nie mamy podstawowej stopy na 3,75, tylko 3,50, to jest naprawdę nieznaczny ruch, który z punktu widzenia wyceny kredytów i oferty banków komercyjnych niewiele zmieni. To oczywiście zmieni w pewien sposób płacenie odsetek, tak? Koszt będzie inny, ale z punktu widzenia przedsiębiorców ja sądzę, że to jest ten moment, jeżeli rzeczywiście przedsiębiorcy chcą inwestować, mają takie plany, to wydaje się, że to jest ta sytuacja, kiedy powinni czuć się względnie komfortowo, jeśli chodzi o możliwość pożyczania pieniądza na rynku.
2: A jeśli chodzi o plany dotyczące koniunktury, bo mamy tutaj też prognozy dotyczące PKB, o tym nie mówiliśmy, w tym roku ma być wzrost o 3,7%, czyli wygląda to całkiem ładnie, ale w przyszłym roku spowolnienie o 2,8%.
23: No i to jest tym głównym czynnikiem, to są oczywiście środki z Unii Europejskiej i Bank Centralny zakłada, że gro tych środków będzie wykorzystana w tym roku, że nie będzie tego przesunięcia, odroczenia niektórych projektów, czy też z punktu widzenia GUS-u część tych inwestycji nie będzie zaliczane już na poczet 27 roku. Wydaje mi się, że tutaj to jest dosyć ostrożne założenie Banku Centralnego. Większość prognoz rynkowych wskazuje rzeczywiście na możliwość spowolnienia dynamiki PKB w okolicach 3%. No najbardziej pesymistyczne są prognozy w tym momencie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który wskazuje dynamikę PKB na 2,4% w przyszłym roku, co jest, wydaje się, że to jest raczej mało prawdopodobny scenariusz.
2: Ale oni to od dawna, te pesymistyczne.
23: Zawsze łatwiej jest podnosić prognozy później niż obniżać.
2: To prawda, więc życzymy sobie podnoszenia prognoz w przyszłości. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Towarzystwo Ekonomistów Polskich był naszym gościem.
23: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. To już wszystko w południowej odsłonie EKG. Teraz już informacje, po nich kontynuacja TOK 360, a my usłyszymy się o 14.40 w popołudniowej części EKG. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
22: Reklama.
0: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: W końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: W Jedwabnym rozpoczęły się uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów i o tym na początek. Co dalej z cenami paliw? Niepokój na Bliskim Wschodzie przekłada się na cały świat. Kontrolerzy wkraczają do wojewódzkiego szpitala zespolonego w Toruniu. Za chwilę powiemy, co będą sprawdzać. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego. 85 lat temu zostali oni wymordowani przez swoich polskich sąsiadów. Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników prorosyjskiej skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Na miejscu jest też nasz reporter Jakub Medek.
16: Jak co roku zebrani najpierw odmówili kilka wspólnych dla Żydów i chrześcijan modlitw, potem przypomnieli żydowskich mieszkańców Jedwabnego, którzy nie przeżyli wojny. Ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że ich listę stworzono w oparciu o wspomnienia ich polskich sąsiadów.
17: Tam słyszymy: najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
16: Sama uroczystość ze względu na deszcz i demonstrującą obok pomnika skrajną prawicę odbyła się w wielkim namiocie. Rabin polski Michał Szudrich nie rozumie demonstrujących.
18: Staram pomyśleć, co to znaczy być przeciwko modlitwy. Czy oni są takie skrajne ateisty? To jest jedyne tłumaczenie.
16: Do zbrodni w Jedwabnym doszło 10 lipca 1941 roku. Z śledztwa IPN-u wynika, że grupa polskich mieszkańców Jedwabnego z niemieckiej inspiracji zorganizowała pogrom. Zginęło w nim kilkuset jedwabieńskich Żydów. Z Jedwabnego Jakub Medek, TOK FM.
15: Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Wręcz w tym tygodniu te ceny spadły o kilka groszy. Benzyna kosztuje 6,78 zł, diesel 6,93, autogaz 3,20 średnio w skali kraju. I na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
13: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą dla kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
15: Rządzący w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Bliski Wschód tymczasem ma chwilę wytchnienia. Po wymianie ciosów Amerykanie i Irańczycy wstrzymali ataki. Według CNN Waszyngton celowo wstrzymuje uderzenia, by uniknąć eskalacji i pozwolić działać dyplomacji. Tomasz Orchowski.
19: Trump zapowiadał, że na każde irańskie uderzenie odpowie 20 razy, a ostatnie ataki Teheranu oznaczają koniec wstępnego porozumienia. Ale tak naprawdę zależy mu na zakończeniu konfliktu, który może doprowadzić do porażki republikanów w listopadowych wyborach. Pytanie, czy Mojdaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca, syn zabitego pierwszego dnia wojny Alego Chameneiego, będzie chciał pójść na kompromis, bo oprócz ojca stracił też żonę i innych członków rodziny. Nie wziął udziału w uroczystościach pogrzebowych ojca, którego szczątki pochowano wczoraj w Meszchedzie. Hej, Trump, zabijemy cię. To jeden z napisów widzianych na tych uroczystościach. CNN donosi, że Izraelczycy ostrzegli Amerykanów, że Teheran ma nowy plan zamachu na prezydenta USA. Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: Komitet Bioetyki PAN wydał druzgocącą opinię o krajowych ośrodkach zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym w Gostyninie i Czersku. Eksperci wskazują, że placówki te stały się miejscem bezterminowej prewencyjnej izolacji, gdzie dochodzi do łamania praw człowieka, a standardy urągają zasadom państwa prawa. Ze stanowiskiem zapoznał się już minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
20: Tam rzeczywiście te przepisy są dosyć nietypowe, bo wiem, że mamy tam ileś osób, które nie kwalifikują się do dalszego pobytu, ale z drugiej strony o tym decyduje sąd. Ustawodawca kiedyś tak to rozwiązał, moim zdaniem niedobrze, że to sąd cywilny decyduje o dalszym pozostawaniu tych osób. Na razie próbujemy poprawić taką sytuację socjalno-bytową osób, które tam przebywają.
15: Minister dodał, że wspólnie z resortem zdrowia pracuje nad nowymi rozwiązaniami prawnymi dla ośrodków. W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu zaczęła się kontrola wojewody kujawsko-pomorskiego. Urzędnicy sprawdzają, jak funkcjonuje tamtejszy SOR. Pracownicy szpitala od miesięcy zgłaszali braki kadrowe, które miały być łatane lekarzami z innych oddziałów. Agnieszka Wynarska.
21: O problemach na toruńskim SOR-ze mówił Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów, do którego zgłosili się sygnaliści z lecznicy.
22: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych, są kreatywną dokumentację.
21: Szpital podlega pod marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z Koalicji Obywatelskiej. Jego rzeczniczka Bata Krzemińska podkreśla, że wszystkie marszałkowskie szpitale, a jest ich 7, są dobrze zarządzane.
23: Jestem przekonana, że wszystko będzie dobrze i na pewno sprawdzimy, a przede wszystkim czekamy na wyniki kontroli instytucji, które są do tego powołane, bo one badają prawo, a tu przecież o procedury chodzi.
21: Dyrekcja szpitala wydała dziś oświadczenie, w którym apeluje m.in. o powściągliwość w formułowaniu ocen i nie narażanie personelu na hejt. Placówka zapewnia, że po zakończeniu kontroli poinformuje o jej wynikach. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
15: Informacje w TOK FM ponownie o 13.20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Dziś najcieplej na zachodzie Polski. Miejscami termometry pokazują nawet 25 stopni. Zdecydowanie chłodniej w centrum i na wschodzie, między 17 a 20 stopniami. Na wschodzie i w centrum pada.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
26: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry panie doktorze.
0: Dzień dobry.
26: We Lwowie w Ukrainie tłum zaatakował w tym tygodniu pojazd wojskowy, do którego zabrany został młody mężczyzna, a zabrali go funkcjonariusze Wojskowego Centrum Rekrutacji. Około 200 osób doprowadziło do przerzucenia tego pojazdu, przewrócenia go, doszło do starć między cywilami a przedstawicielami służb. Władze miasta reagują, prokuratura prowadzi śledztwo, ale to nie jest odosobniony incydent, to znaczy pobór przebiega nieskutecznie. Wielu młodych mężczyzn miga się od służby wojskowej, są napięcia na tle tego poboru, a potrzeby są ogromne, bo Rosja dysponuje o wiele liczniejszą armią i nie waha się wysyłać młodych ludzi na front. W jaki sposób ukraińskie wojsko pozyskuje nowych rekrutów?
0: Znaczy oczywiście w tym momencie mamy już praktycznie piąty rok wojny, więc ochotnicy, którzy na początku wojny ustawiali się w kolejkach i wyrażali chęć walki za państwo, no ten zasób się po prostu wyczerpał. To jest normalne. Wojna na wyniszczenie, wojna długotrwała, ona powoduje, że no też po prostu te zasoby się kurczą z jednej strony, a z drugiej strony też nastroje społeczne jednak są takie, że społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone wojną. Więc jak to stwierdził swego czasu generał Kirill Budanow, jedyna szansa to jest przymusowy pobór. I niestety władze Ukrainy koncentrują się przede wszystkim na tym poborze przymusowym. Oczywiście są takie jednostki elitarne, na przykład mamy to słynną trzecią szturmową czy Azow i te podmioty, które powstały w oparciu o te formacje. One są dość popularne i tam na przykład nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o rekrutowanie chętnych. Natomiast no, tutaj do pozostałych jednostek jest różnie. I to też wynika po części z tego, że od początku tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę władze Ukrainy obiecywały, że będzie wprowadzona rotacja i demobilizacja dla tych osób, które długo już na froncie walczą. Póki co to się nie udało przeforsować. Po części to wynika też z tego, że brakuje właśnie chętnych do walki i do rekrutowania się w tych centrach rekrutacji terytorialnych. I bez napływu nowych wolontariuszy, nowych chętnych, trudno mówić o tym, aby Ukrainie udało się nawet zapełnić te niedobory, które są w tym momencie na froncie, a już nie mówiąc nawet o jakiejś rotacji czy demobilizacji. I to jest podstawowy problem. Obecnie ukraiński tworzy nową reformę mobilizacyjną, która ma się opierać na kontraktach czasowych, na określonym nie tylko okresie służby, ale też jak gdyby no, tutaj mamy takie precyzyjnie określone zobowiązania, które będą stały przed takimi wolontariuszami. Tylko póki co ta reforma idzie bardzo opornie i kluczowym problemem właśnie są niedobory. I my tutaj oczywiście w Polsce, ale nie tylko w Polsce, żyjemy tymi sukcesami ukraińskimi, atakami na Krym, próbą izolowania Krymu od Rosji, atakami na rafinerię, na infrastrukturę energetyczną, ale zauważmy, że w tym samym czasie sytuacja na Donbasie jest dość trudna. Rosjanie powoli się przesuwają. Oni się przesuwały cały czas. Codziennie na froncie ginie kilkuset żołnierzy ukraińskich. I to jest problem, z którym władze Ukrainy się muszą zmierzyć, podobnie jak nastroje społeczne. No jednak te ciała wracają do rodzin, do domów. To też wywołuje określony rezonans. I Ukraińcy są po prostu zmęczeni. Oni mają świadomość oczywiście, że walczą o przetrwanie, ale obecnie no, nie ma innej metody niż niestety ten przymusowy pobór. I tutaj we Lwowie ta sytuacja miała miejsce, tak można powiedzieć, w sposób standardowy. Funkcjonariusze TCK weryfikowali dokumenty i ta osoba po prostu okazało się, że no, była poszukiwana. Więc a to jest takie zjawisko dość często występujące, że no, setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji no, ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami. Zauważmy, panu redaktor podkreślił, to nie jest taki pierwszy przypadek. Były już przypadki we Lwowie, na przykład śmierci funkcjonariuszy TCK, czy pobicia, podpalenia budynków, zastraszania i tak dalej, więc to jest zjawisko, które niestety występowałoby chyba w każdym państwie, które mierzy się z taką skalą wojny i konfliktem, wojną, która się, nie widzimy końca tak naprawdę tej wojny.
26: Bo panie doktorze, bo tu jest dużo problemów się splata. Po pierwsze, rzeczywiście te kontrowersyjne metody działania TCK, na przykład właśnie wyłapywanie ludzi na ulicach w nieoznakowanych ciężarówkach, ale z drugiej strony mamy rzeczywiście poborowych, którzy powinni się stawić, boją się, to jest, co jest też oczywiście zrozumiałe, boją się o swoje życie i na przykład unikają tego poboru albo wyjeżdżają za granicę, to jest inna kwestia. No a trzecia rzecz jest taka, że w takich sytuacjach, w których ktoś może się znaleźć na liście rekrutacyjnej, też pojawiają się na pewno przypadki korupcji.
0: Tak, tutaj jest kilka problemów tak naprawdę, które się nakładają. Mamy z jednej strony samowolne opuszczanie jednostek na masową skalę. Tu jest kilkaset tysięcy przypadków już po prostu niewykonania rozkazu, a czasami opuszczenia jednostki. To też destabilizuje sytuację na froncie. Ukraina próbuje jakoś tak do tego problemu się odnieść niezbyt stanowczo, bo jeżeli wszystkie te osoby zostaną oskarżone o dezercję i osadzone w więzieniach, to też problemu nie rozwiąże. Tutaj szuka się jakichś innych takich bardziej kompromisowych rozwiązań, ale to się nie udaje. Mamy też jeszcze jeden problem, czyli problem osób, które są zwolnione ze służby, które wykonują określone funkcje, pracują w tych gałęziach przemysłu, które są z punktu widzenia państwa ukraińskiego uważane za kluczowe do przetrwania państwa. I tutaj właśnie dochodzi do też największej korupcji, bo to, czy dane przedsiębiorstwo, czy dane stanowisko w danym przedsiębiorstwie jest objęte zwolnieniem ze służby, tutaj to może, że tak powiem, tworzyć pewne schematy korupcyjne. Wcześniej były te, dobrze pamiętamy, zjawiska w tych lekarskich komisjach, które stwierdzały choroby, których nie było, i inne tego typu zjawiska, więc faktycznie to zjawisko omijania poboru jest niestety też poważnym problemem, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale z drugiej strony tak naprawdę władze Ukrainy też nie są w stanie w tym momencie sprostać tym wyzwaniom, tym potrzebom, jakie ma armia, bo te resursy osób chętnych służyć, osób chętnych iść na front, one się bardzo skurczyły. To też wynika po części z tego, że nie oszukujmy się. Osoba, która decyduje się na to, że idzie na front, musi mieć świadomość tego, że szanse, że wróci do domu cała i zdrowa, są mniej więcej pół na pół. Bardzo dużo osób jest rannych, około 100 tysięcy osób to są osoby, które przecież nie mają jednej przynajmniej kończyny. Mhm. Więc to są wielkie wyzwania, przed którymi stoi obecnie Ukraina. Wyzwania społeczne, wyzwania też militarne, nie oszukujmy się. Ta wojna jest oczywiście też dla Rosji bardzo, bardzo wyczerpująca. Przecież pojawiały się sygnały, że po tych jesiennych wyborach planowany jest też pobór Federacji Rosyjskiej. To pokazuje, że Rosji też brakuje żołnierzy, aby realizować swoje cele militarne.
26: Przepraszam, że się wetnę, ale jeszcze, ponieważ odmalował pan taki bardzo czarny obrazek dotyczący tego, w jaki sposób wygląda teraz siła ukraińskiej armii, to ja chciałbym spytać o jakieś wnioski długoterminowe, o to, jaka jest perspektywa i czy rzeczywiście ukraińskie władze świadome tego zagrożenia są w stanie skutecznie zainterweniować tak, żeby rzeczywiście tych rekrutów nie zabrakło.
0: Ja myślę, że jedną szansą jest jednak zmodernizowanie tego modelu werbunku, czyli postawienie na to, aby osoby, które idą do armii, w pełni mogły wykorzystać swój potencjał. Są osoby, które na przykład są utalentowane inżynieryjnie, potrafią obsługiwać drony, mogą pracować w logistyce i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, żeby przede wszystkim wykorzystywać umiejętności czy potencjał tych osób, które chcą iść do wojska w kontekście tej wojny nowoczesnej, bo w armii ukraińskiej brakuje też specjalistów, brakuje osób, które potrafią pracować z nowoczesnym sprzętem. I tutaj to wymaga oczywiście działań takich systemowych i takich partnerskich, czyli krótko mówiąc, w ten sposób być może jakby się zbudowało taki model partnerskich relacji społeczeństwo-armia, udałoby się także w pewnym sensie te konflikty czy napięcia no, zniwelować. Tym niemniej jednak, jak już mówiliśmy, to jest wojna na wyniszczenie. I codziennie ginie kilkaset osób, więc ta świadomość tego, że każda osoba, która zrekrutuje się do armii, no, ryzykuje własnym życiem i zdrowiem, no, ona gdzieś tam z tyłu głowy zawsze będzie. I nawet jeżeli to będzie najnowocześniejsza armia wspierająca dronami i innymi technologiami, to ryzyko śmierci ono stale rośnie, bo też rośnie liczba dronów, na przykład, które są wykorzystywane przez obie armie.
26: Tak, tworzy się strefa śmierci na froncie, tak. Bardzo dziękuję, więc doktor. Proszę skończyć myślę.
0: Więc to myślę, że w najbliższych miesiącach te ryzyka będą rosły. Jeżeli Ukraińcy wykorzystują na przykład ponad 10 milionów dronów obecnie rocznie, Rosjanie podobnie, trochę mniej, ale jednak ta liczba stale rośnie, więc to będzie wyzwanie, z którym obie armie będą się musiały mierzyć w najbliższych miesiącach i latach.
26: Bardzo dziękuję. Doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Europy Środkowej był z nami.
1: Reklama.
2: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
27: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
28: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
29: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
30: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Jeśli temperatury przekroczą 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, czynności zawodowe będą musiały być czasowo wstrzymane. Tak zakłada dokument podpisany przez ministrę pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy wejdą w życie za 6 miesięcy. Nowe przepisy precyzują także obowiązki pracodawców i wzmacniają bezpieczeństwo pracowników. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców z spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nad nowymi przepisami. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
6: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
15: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzaniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w miesięcznych badaniach ankietowych. Często odmawiają już na starcie z uwagi na bardzo obszerną ankietę oraz niechęć do dzielenia się prywatnymi informacjami o swoich finansach. GUS przypomina, że badania są bezpieczne, a wszystko jest objęte tajemnicą, mówi Małgorzata Górka z urzędu.
9: Te dane, które nasi respondenci podają nam w badaniach, są anonimizowane i przetwarzane są już później bez informacji o konkretnym gospodarstwie. Dla nas ważne są te profile, a nie konkretne osoby. Tutaj poprosimy o udział, ale zawsze gwarantujemy, że dane objęte są tajemnicą statystyczną i już w procesie przetwarzania są anonimizowane.
15: Badania statystyczne budżetów gospodarstw domowych pozwalają na przykład określać granice ubóstwa i związane z nią problemy socjalne państwa. W dwa kolejne weekendy będą utrudnienia w centrum Warszawy. Drogowcy wyremontują Aleje Jerozolimskie od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Z kolei tramwajarze będą pracowali na przejeździe przez tory przy Emilii Plater. Prace spowodują spore zmiany w ruchu dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. W trakcie frezowania Aleje Jerozolimskie na Ochocie zostaną zamknięte dwa razy w dwa kolejne weekendy. Prace zaczną się już dziś o 22 i skończą w poniedziałek o 5 rano. Podobnie będzie za tydzień. Od 17 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. Deszcz może pojawiać się w centrum i na wschodzie kraju. Jutro nieco cieplej, choć nadal deszczowo.
26: Tok 360, Filip Kakusz, jest z nami Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
26: Foreign Tongues, 25. płyta w dorobku Rolling Stones ma dziś swoją premierę. Rolling Stones, jedna z ikon muzyki rockowej, tu akurat to słowo nie jest przesadzone. Ostatni wielki zespół lat 60. aktywny do tej pory, wciąż niepodważalny status. Czy w ogóle w 2026 ma jakiekolwiek znaczenie, jaka ta nowa płyta The Rolling Stones jest?
10: No to zależy, kogo spytać. Prawdopodobnie ma znaczenie dla samego zespołu, ma znaczenie dla zagorzałych fanów. Czy ma wielki lub jakikolwiek wpływ na scenę muzyczną obecną? Pewnie nie, ale czy w ogóle cokolwiek ma na nią taki wpływ, jak i mieli chociażby Stonesi, czy ich konkurenci Beatlesi, czy szereg innych artystów z tamtych lat? Chyba już nie, bo to jest inny świat. Stonesi są pamiątką po tamtych czasach i, no i wspaniałą, żywą, wciąż aktywną twórczo pamiątką.
26: No właśnie, to nie jest taka pamiątka, która została pokryta patyną, bo pomijając wszystko inne, pierwsze recenzje

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Młodzieżą, która gości na tej płycie, jak na przykład Robert Smith z The Cure, ale z młodzieżą rzeczywiście dużo młodszą, i tutaj szczególnie trzeba wspomnieć Andrew Watta, czyli producenta tej płyty Stonesów i poprzedniej, który jest człowiekiem, no nie o pokolenie, ale właściwie o dwa pokolenia młodszym, bo on w 1990 roku się urodził. To jest amerykański producent, który ma jakąś nadzwyczajną zdolność mobilizowania gwiazd, takich, które czasami by się zdawało, że już mają swój najlepszy czas za sobą, które już wszystko powiedziały, mobilizowania ich do wytężonej pracy. I ze Stonesami mu się to znowu, bo po raz drugi już produkuje ich płytę, udało.
2: Co więcej, mówił, że świetnie się bawił podczas nagrywania tej płyty. Taki zapis, takiej wypowiedzi znalazł się przynajmniej na trailerze promującym tę płytę, który trafił między innymi do serwisu YouTube. Wspomniałeś o tym, że w tym momencie Rolling Stones nie mają wpływu na to, jak wygląda scena muzyczna, no bo też ta scena jest o wiele bardziej rozdrobniona niż była chociażby w latach 60., ale biorąc pod uwagę właśnie ostatnie 6 dekad ich aktywności i wpisanie ich w mapę całej muzyki rockowej, muzyki rozrywkowej, mam wrażenie, że jednak to ich dorobek jest bardziej istotny dla współczesnej muzyki niż Beatlesów.
1: Oj, nie mamy chyba tyle czasu, żebym podjął się tutaj tak szerokiej polemiki, ale pozwolę sobie nie zgodzić się z tym absolutnie.
2: Bardzo dobrze.
1: Natomiast muzyka, którą Stonesi reprezentują, muzyka, którą Stonesi spopularyzowali najpierw w Wielkiej Brytanii, potem oczywiście w całej Europie i na świecie, pewnie jest taką właśnie muzyką, której słychać więcej, która jest reinterpretowana częściej, chętniej, pojawia się w brzmieniach innych artystów teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że Stonesi świecili tu światłem odbitym. To jest najlepszy brytyjski zespół wykonujący amerykańską muzykę. Oni przecież są z tego bluesa amerykańskiego, z tamtej tradycji, i oni zaczynali po prostu od grania tamtych utworów. Beatlesi byli od zawsze zespołem nastawionym na bardzo autorski materiał, na poszukiwania, na rewolucję. Jak to z rewolucjonistami bywa, czasem błądzili, czasem wpadali w ślepe uliczki, a czasem po prostu nie znajdowali dla pewnych pomysłów kontynuatorów. Dlatego no, bardzo trudno jest porównywać te zespoły, mimo oczywiście tej uświęconej tradycją rywalizacji, bo to są zupełnie dwa inne pomysły na muzykę.
2: A wracając do tego, że Rolling Stones mają w swoich, często zapraszają do współpracy i są gotowi na to, żeby działać razem z młodszymi, czy to producentami, czy wykonawcami. Czy wydaje się, że oni są w stanie przyciągnąć tym nowym albumem jakąś nową widownię? Czy to też jest tak, że przede wszystkim zagorzali zwolennicy będą z nimi, a już jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy zaczynają dopiero obracać się w świecie muzyki rozrywkowej, tutaj będzie trudno się do nich przebić?
1: To jest trudne pytanie. Myślę, że na każdym koncercie Stonesów, w ramach każdej kolejnej trasy, pojawia się spore grono nowej publiczności, dlatego że młodsi ludzie też oczywiście odkrywają tę muzykę czasami za pośrednictwem chociażby artystów, którzy Stonesami się inspirują, czyli najpierw słuchają zespołów bliższych im generacyjnie, czy wykonawców, by potem odkryć, skąd to się wszystko wzięło. A kiedy już ktoś pójdzie na koncert Stonesów, nawet z czystej ciekawości, nawet nie do końca przekonany, to jestem pewien, że już fanem zostanie na zawsze. Więc w ten sposób Stonesi bardzo dużo koncertując, bo oni przecież przez całe dekady znacznie więcej koncertowali niż nagrywali. Teraz dopiero od niedawna znowu właśnie dzięki Wattowi obudził się w nich ten twórczy duch. No więc oni przez te wszystkie lata tymi koncertami dbali o to, żeby o nich nie zapomniano i żeby dochodziły kolejne pokolenia do tej armii rozentuzjazmowanych fanów z wywalonym ozorem na koszulce.
2: Że duch twórczy się obudził, to było widać, dlatego że prawdopodobnie nie będzie to ostatni album tegoż zespołu, bo

0: Już zostało powiedziane, że muzycy mają nagranych 10 piosenek na kolejny. Tymczasem mamy Foreign Tongues, o którym rozmawialiśmy. Bardzo ci dziękuję. Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łączymy się z Agnieszką Gąską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: W TOK 360 po godzinie 13.30 w każdy piątek w okresie wakacyjnym przyglądamy się rozmaitym inicjatywom lokalnym. I jedną z takich inicjatyw lokalnych są 21 ogólnopolskie spotkania kowali właśnie w Wojciechowie Lubelskim. Dlaczego akurat tutaj, dlaczego akurat Wojciechów stał się miejscem, do którego co roku kowale, mistrzowie kowalstwa z całej Polski zjeżdżają?
2: Raz w roku, szanowni państwo, Wojciechów zamienia się w stolicę polskiego kowalstwa. Trwają właśnie ogólnopolskie warsztaty kowalskie i to również jest powód, dlaczego ci kowale do nas przyjeżdżają, bo my sobie tych kowali, szanowni państwo, kształcimy. W tej chwili 16 osób bierze udział w warsztatach. Te warsztaty już się kończą, ale przez 2 tygodnie pod okiem wykwalifikowanych mistrzów kowalstwa zdobywali wiedzę taką podstawową, praktyczną, ale również teoretyczną. Przyswajali sobie podstawowe zasady właśnie technik kowalskich. W sumie przez te wszystkie lata wykształciliśmy ponad 500 osób. Ponad 500 osób wzięło udział w naszych warsztatach kowalskich i często te osoby wracają do nas później na organizowane w ramach ogólnopolskich spotkań kowali konkursy kowalstwa artystycznego. Czyli przyjeżdżają już wykwalifikowani, wyszkoleni mistrzowie kowalstwa, którzy pozdawali wcześniej egzaminy i czeladnicze, i mistrzowskie, biorą udział w Wojciechowie w organizowanych konkursach, pokazach kucia na żywo. Zasadę mamy taką, że przywożą ze sobą jedną pracę wykonaną w swoim zakładzie pracy, w swojej kuźni. Co roku jest to inny temat pracy. W tym roku zadaliśmy temat kuty taboret. Także ja już przeglądałam prace, które do nas spływają. Przepiękne kute taborety, które, szanowni państwo, będą do obejrzenia w Wieży Ariańskiej. W Wieży Ariańskiej na samej górze, gdzie mamy Muzeum Kowalstwa. I właśnie w tym Muzeum Kowalstwa eksponujemy wszystkie prace konkursowe, które do nas spłynęły przez te wszystkie lata, gdzie organizowaliśmy te konkursy kowalstwa artystycznego. I tą galerię można oglądać właśnie w Wieży Ariańskiej na samym szczycie.
0: Wspomniała pani o warsztatach kowalskich, które rozpoczęły się pod koniec czerwca i które są przeznaczone dla tych, którzy swoją przygodę z kowalstwem rozpoczynają. To teraz pytanie, jakie cechy, jakie przymioty trzeba posiadać, żeby być dobrym kowalem, który ma szansę wygrać taki konkurs kowalstwa artystycznego?
2: Szanowni państwo, jest jury, prawda? Co roku mamy jury, które składa się z etnografa. W skład jury wchodzi kowal. Staramy się, aby również w jury zasiadał artysta plastyk. I to generalnie jury decyduje o tym, które prace wygrywają. Są konkursy publiczności, gdzie publiczność również wybiera swojego faworyta. Są również nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie Kowali, przez samych kowali. Także tu generalnie kowale głosują na swoje prace nawzajem, prawda? Wybierają najlepszą pracę. Natomiast na pewno lata praktyki, kucia takiego artystycznego, kucia, które generalnie spowoduje to, że później te prace są klasowane gdzieś bardzo wysoko.
0: Wielu jest kowali w Polsce w 2026 roku, takich rzeczywiście mistrzów kowalstwa?
2: My będziemy gościć 18 drużyn na spotkaniach kowali. Będziemy również gościć kowali z Węgier, z Rumunii. Często się zdarza, że właśnie kowale z zagranicy biorą udział w naszych konkursach. Natomiast kowalstwo, szanowni państwo, nie jest zawodem w tej chwili zanikającym. Tych kuźni jest, myślę, bardzo dużo. W samym Wojciechowie jest przecież czynna kuźnia. Mamy kowala, pana Romana Czerniewca, który również jest prezesem Stowarzyszenia Kowali Polskich, a to stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Wojciechowie.
0: I w Wojciechowie odbywa się też 21 ogólnopolskie spotkania. Odbywają się też 21 ogólnopolskie spotkania kowali. Rozpoczynają się dzisiaj, potrwają do niedzieli, a z nami była Agnieszka Gąska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie Lubelskim. Właśnie 13.36, 4 minuty informacji, a po nich na listę przebojów zaprosi Państwa Bartosz Dąbrowski.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
7: Króla w

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Polska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju, stwierdził premier Donald Tusk. Podkreślił, że w obecnych czasach istotne jest, by energia kraju była niezależna od geopolitycznych turbulencji. Dziś do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. W tych bardzo niepewnych czasach fakt, że mamy w wielu miejscach źródła energii, że ta energia jest niezależna, znaczy naprawdę bardzo wiele, ocenił Donald Tusk. Śledczy zlecili dodatkowe badania toksykologiczne w sprawie brutalnego gwałtu i śmierci 30-latki z Łodzi. W tej sprawie zatrzymany i tymczasowo aresztowany został 63-letni mężczyzna. Usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna wykorzystał bezradność 30-latki, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Pokrzywdzona przyjechała z córką podejrzanego do jego mieszkania. Gdy córka podejrzanego opuściła lokal, 63-latek wykorzystał stan odurzenia 30-latki i doprowadził ją do obcowania płciowego, powodując także obrażenia wewnętrzne.
3: Sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci kobiety. Czy województwo mazowieckie zostanie jednak podzielone? Temat ożył za sprawą raportu Instytutu Sobieskiego. Pojawił się w nim postulat zmiany podziałów administracyjnych. Autorzy opracowania proponują nowe województwa: warszawskie, płocko-siedleckie i staropolskie. Eksperci porównali Mazowsze z 22 regionami w Europie.
5: Układ jest niezrównoważony. Te województwa, które by ewentualnie powstały, były bardziej spójne pod względem społeczno-gospodarczym, pod względem celów rozwojowych.
3: Mówi autor raportu Łukasz Zaborowski. Województwo warszawskie objęłoby całe centrum dzisiejszego Mazowsza wraz z planowanym portem Polska, co wytyczyłoby dwa inne regiony. Taki podział niesie ze sobą pewne obawy, mówi Justyna Orchowska z UW.
6: Główne zagrożenie, czyli to, że wyodrębnione zostanie bardzo słabe województwo bez wystarczających dochodów.
3: 6 lat temu już próbowano wytyczyć województwo warszawskie, ale opór społeczny, przede wszystkim polityczny, był wówczas zbyt duży. Instagram i Facebook stosują uzależniające użytkowników funkcjonalności, twierdzi Komisja Europejska, zarzucając firmie naruszenie przepisów o usługach cyfrowych, a chodzi na przykład o automatyczne przewijanie i odtwarzanie postów oraz wysoce spersonalizowane reklamy. Komisja Europejska zarzuciła koncernowi Meta, że nie dokonał odpowiedniej oceny ryzyka tego, jak uzależniające funkcjonalności wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne użytkowników, a tym samym naruszył unijne przepisy o usługach cyfrowych. Komisja argumentowała, że funkcje, które stosują Facebook i Instagram, podsycają u użytkownika chęć ciągłego przewijania i przełączają mózg w tryb autopilota, przyczyniając się do powstawania niezdrowych nawyków i kompulsywnego korzystania z tych serwisów. 17 stopni w Suwałkach, tam dzisiaj jest najchłodniej. Nieco cieplej w centrum, około 20, po nawet 25 na południowym zachodzie. Na zachodzie słońce pojawia się, z kolei we wschodniej połowie Polski prognozowany jest dziś deszcz.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Lista przebojów Tok FM, jak i Radio Toka Lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, witam po 2 tygodniach głosowania, a wyniki są takie, że jest właściwie tylko jedno nagranie na pudle. To, które zajęło pierwsze miejsce. Jacek Żakowski i Roman Imielski.
2: Tok 1.
8: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
9: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
8: Oddał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował, no.
9: Tak, tak, jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył, natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
7: Tyle wyniki głosowania, przed nami premier w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Najnowsze wydanie listy ma numer 768 i zaczynamy je od wydarzenia, które było bardzo głośne w tym tygodniu. I można byłoby bardzo długo mówić na temat tego, co się wydarzyło. Do tego jeszcze przejdziemy, a teraz ja powiem właściwie tylko jedno słowo. Wtem...
2: Tok 1.
10: Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Podkreślam jednoznacznie, nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu. Dlatego proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat.
0: Nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację, nie ma zgody, żeby pacjenci byli traktowani w sposób nierówny, nie ma zgody na zeszyty, nie ma zgody na saloniki. Stąd też propozycja zmian w ustawie o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta, tutaj wspólnie wypracowana z Ministerstwem Zdrowia.
7: W tym nagraniu usłyszeliśmy głos minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, która ten wysoki państwowy urząd pełni już od blisko roku, oraz głos Bartłomieja Łukasza Chmielowca, rzecznika praw pacjenta od blisko 10 lat. A dlaczego przed tą właśnie propozycją pojawiło się to jedno słowo wtem? O tym szerzej mówiła w poranku Radia Tok FM Karolina Lewicka.
11: Tok 2.
3: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenia, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
7: Powróćmy jeszcze na chwilę do wystąpienia na konferencji prasowej pani minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła, jakie teraz powinny zapanować reguły. Nie zapomniała między innymi o pacjentach z tak zwanego zeszytu oraz o pacjentach, którzy pojawiają się w systemie dzięki tak zwanej protekcji. Co z nimi będzie? Posłuchajmy.
11: Tok 3.
10: E-kolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje, i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć, i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
7: Było jedno głośne wydarzenie w przestrzeni publicznej mijającego tygodnia, ale nie jedyne na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, dlatego teraz o czymś zupełnie innym. Fragment podcastu Dzieje się. Karolina Lewicka, Andrzej Bobiński, Maciej Głogowski.
11: Tok 4.
3: Działa się w trakcie kampanii w Ząbkowicach Śląskich. Karol Nawrocki po spotkaniu z wyborcami stracił przytomność, wymiotował. Jak opowiada, kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem, a gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło. Te sceny są porównywane ze scenami z filmu Egzorcysta. I profesor Nowak, i Przemysław Czarnek nawet stworzyli taką teorię, że chodziło o całowanie kobiet w rękę i że odradzano to kandydatowi, ponieważ to stwarza przeróżne możliwości ingerencji, jak mówił kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No i chciałabym was zapytać o tę sytuację, bo na przykład też pojawiła się, proszę się nie śmiać, zasłabnięcie każdemu może się zdarzyć. Tym bardziej, że Mateusz Morawiecki, no już taka jasna sugestia, Karol Nawrocki był w kampanii wyborczej wrogiem numer jeden całego obozu rządzącego. Dla mnie jest rzeczą jasną, że ten obóz może się posunąć do różnych rzeczy, nawet do ostateczności. No dobrze, jeżeli wchodzimy na takie żartobliwe tony, to przypomniała mi się historia bułgarskiego parasola, słuchajcie. Tak, czyli bułgarski dysydent Markow, który w Londynie w 1978 roku został szturchnięty parasolem. Ten parasol miał taką igiełkę, która wprowadziła do ciała, do organizmu kuleczkę z rtęcią. I przypomniało mi się też te wszystkie pomysły Amerykanów. Większość z nich nie była zrealizowana, na to, jak wyeliminować Fidela Castro. Na przykład kombinezon do nurkowania, który miałby być zainfekowany pałeczkami gruźlicy i grzyba.
12: Jeszcze z takich ciekawostek, to z tego co pamiętam, to Ząbkowice Śląskie w czasach, kiedy były niemieckie, nazywały się Frankenstein, więc to w ogóle to się wydarzyło w mieście, które niegdyś nazywało się Frankenstein. To jest, myślę, że tutaj też trzeba by pogrzebać.
13: Może po prostu zatrucie, słuchajcie, nikotyną, czyli kwestia snusów.
12: Nie, no jakby różnym osobom w różnych momentach zdarzało się wymiotować, natomiast nie do końca rozumiem, po co tak graficznie opowiadać o tym, w jaki sposób człowiek wymiotuje i jakby jeszcze przywoływanie tego egzorcysty wydaje mi się dosyć kuriozalne. To, co jest tu dziwne, to jest sam fakt, że komuś przychodzi do głowy, że warto to opisać i warto to zapisać i warto to opublikować. No, w sensie, ja rozumiem, że ze zdrowia się nie żartuje, ale to nie jest historia, gdzie ktoś ukradkiem zobaczył, że kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nagle wymiotuje na 2 metry, tylko on sam opowiada tą historię w jakiejś książce. No więc jakby trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, myślę, że w pierwszej kolejności warto na tym przejść do porządku dziennego, ale jeżeli w to wchodzimy, no to szereg pytań się rodzi i one raczej są, wydaje mi się, na tym etapie chyba, póki nie dowiem się czegoś więcej, natury humorystycznej niż spiskowej, no czy innej. No.
13: Zostawiamy Karola Nawrockiego.
7: Teraz jest miejsce na propozycję numer 5, ale to nagranie, którego już dziś słuchaliśmy, Jacek Żakowski o orderze Jarosława Mądrego i tym, który ów order oddał. Przejdźmy do jeszcze jednego wyimka z podcastu Dzieje się, ale to będzie inny podcast, więc też na przykład inny zestaw komentatorów. Beata Lubecka, Dominika Wilowiejska i Wojciech Szacki.
11: Tok 6.
14: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz, tak?
15: Tak, a Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś w internecie, umiarkowani?
16: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca. No
15: przede wszystkim przestał, i to tak po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
16: Tak, czyli ale za to bardzo chciał być szefem klubu i zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
15: Czy to już jest, czyli rozumiem, że to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze...
16: To się ważyły losy. Już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tę resztką partii rządzi, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska Nałęcz i...
15: Znaczy, ale czy jeszcze, czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej...
16: Czy to zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego?
15: No nie, no, ale no, rozumiem, że i coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no umiarkowani, no umiarkowani, no.
14: No dobrze, poczekamy.
15: Nie, no to coś z tego będzie?
16: Umiarkowanie dużo.
15: No nic, Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Ślic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, ale jakoś nie
16: mógłby
15: Paweł...
16: Mógłby mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
15: ale Paweł Ślic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wysłyszeliście to jeszcze,
14: ja
15: że...
14: Ja po prostu że już nic jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
15: Ale nie jest ci szkoda?
14: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
15: Nie, takie rzeczy się wiedziało, tak?
14: Oczywiście.
7: Od czasu do czasu pojawia się komentarz w stylu szkoda gadać, ale o wiele rzadziej mamy do czynienia z sytuacją, w której wyraźnie słychać, że szkoda o kimś gadać, a taką sytuację mamy chyba właśnie za sobą. Tak wyglądają propozycje w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM, notowaniu 768. W całości to notowanie pojawi się oczywiście na tokfm.pl, tam proszę głosować. Mamy na to prawie tydzień w formie podcastu, w aplikacji Tok FM Lista Przebojów się ukaże, no a na antenie Radia Tok FM w postaci kolejnego wydania, kolejnej audycji już za tydzień, w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
17: A w studiu Anna Piekutowska, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Zapytam inaczej, po godzinie 14, ostatni raz w tym tygodniu i będzie... O piłkarskim soft power Norwegii.
18: Tak jest. W skali od 1 do 10 oceń swoje zaangażowanie w mundial.
17: 0.
18: Tak myślałam. Dlatego porozmawiamy o, nie o piłce, ale właśnie o tym, co się dzieje społecznie wokół mundialu, a dzieje się to, że nagle Norwegia wyrosła na ulubioną drużynę świata. Dzięki swojemu takiemu specyficznemu ruchowi, takiemu wiosłowaniu, które ma zagrzewać piłkarzy do gry, dzięki też Erlingowi Haalandowi, czy Holland weekendowi. Tutaj są sprzeczne interpretacje tego, jak to się poprawnie powinno czytać, czyli takiemu piłkarzowi, który no, jest właściwie przebojem internetu. On ma w Chinach więcej fanów niż w ogóle Norwegia ma mieszkańców i wszyscy go kochają, śpiewają o nim piosenki, porozmawiamy o nim, porozmawiamy o tym norweskim softballer, który się właśnie teraz na mundialu kreuje.
17: Zapytam inaczej, po godzinie 14 to oczywiście dopiero jedynie jeden pierwszy temat programu. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Marią Andrzejewską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i spokojnego weekendu.
1: Reklama.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Reklama.
18: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
17: Reklama.
19: KFM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Dziś mija 85 lat od pogromu Żydów w Jedwabnem. O tym na początek. To nie koniec dyskusji o zmianach w ochronie zdrowia. O planowanych spotkaniach w tej sprawie opowie nasz reporter. Sprawdzimy też, co zamierza przynieść nam pogoda w najbliższych dniach. Upały są już na horyzoncie. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Doszło do niego 10 lipca 1941 roku, tuż po zajęciu tych terenów przez Niemców. Sprawcami zbrodni na kilkuset jedwabińskich Żydach byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
21: Adonai Elohim Atzar.
5: Nie zbywa mi na niczym.
21: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Do wód spokojnych prowadzi mnie.
22: Urozstawionej pamięci Meyer Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
20: Uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń były znacznie większe niż zwykle. Udział wzięło w nich szereg ambasadorów oraz m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział dziś premier Donald Tusk.
23: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
20: Jak dodaje szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnym uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. Ministra zdrowia przedstawiła w tym tygodniu pakiet zmian, które mają poprawić działanie systemu ochrony zdrowia, a już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia i tym razem ministra zdrowia zapowiedziała swoją obecność na tym spotkaniu. Maciej Kluczka.
24: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
25: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
24: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
26: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
27: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
24: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
20: Połowicznie dobre informacje pogodowe płyną przed weekendem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak informuje synoptyk Michał Kowalczuk, z poprawy pogody cieszyć będzie się tylko część Polski.
28: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
20: Powrót letnich temperatur spodziewany jest jednak już po weekendzie.
28: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni. Głównie na zachodzie oraz południu kraju będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
20: Dziś najchłodniej na wschodzie. Do prognozy pogody wrócimy jeszcze po informacjach TOK FM. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszlemową i na pewno będzie to Czeszka, bo o tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. To pierwsza taka sytuacja w historii, a dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. W najlepszej czwórce są trzy wielkie gwiazdy i jeden tenisista do niedawna dla wielu kibiców anonimowy. Opowie o nim Michał Waszkiewicz.
29: Ma na imię Artur, a na nazwisko Ferry. Jest Brytyjczykiem, więc oczywiście na Wimbledonie robi furorę. W turnieju gra tylko dlatego, że dostał od organizatorów dziką kartę. Jest jednak coś magicznego w liczbie 114. To był ranking Mai Chwalińskiej przed French Open. Ferry zajmował to miejsce przed startem Wimbledonu, a teraz jest w półfinale. Zawsze w siebie wierzyłem w to, że mogę być czołowym zawodnikiem na świecie, ale półfinał Wimbledonu to coś naprawdę dużego. Ale krok po kroku przygotowuję się z meczu na mecz i oto jestem. Jego rywalem będzie dziś Aleksander Zwieriew, który zamierza obudzić Anglików z tego pięknego snu. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale wielkie nazwiska. Novak Djokovic zagra z Janikiem Sinnerem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: A informacje w TOK FM ponownie o 14.20. Dziś na termometrach maksymalnie 25 stopni, to na zachodzie. Najzimniej na wschodzie w Suwałkach tylko 17. Deszcz w centrum i we wschodniej połowie Polski dziś i jutro w prognozach.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Anna
0: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od rozmowy o Norwegii, która dzięki mundialowi stała się ulubieńcem świata. Najpierw podbił świat Erling Haaland, nie tylko seryjny strzelec goli, ale człowiek, który z takiego wizerunku cyborga piłkarskiego przeobraził się w jednego z najbardziej lubianych bohaterów mediów społecznościowych. Z dystansem do siebie, z poczuciem humoru, po prostu rozbraja miliony internautów. W Chinach ma już więcej obserwujących niż Norwegia liczy mieszkańców. No i są też kibice. Mają takie charakterystyczne wiosłowanie wikingów, które zaczęło się na stadionach, ale przeniosło się też na ulice mundialowych miast. Ludzie siadali na Times Square, w metrze, na parkingach, wspólnie odgrywając ten ruch wiosłowania i nagrania, których kilka z nich było nawet przygotowanych przez ambasadę Norwegii, obejrzały naprawdę miliony, miliony osób, a Politico nazwało to jednym z najbardziej spektakularnych przykładów współczesnego soft power. No i pytanie, czy to jest wszystko spontanicznym efektem sportowego sukcesu, który jutro przypieczętuje bądź nie ćwierćfinałowy mecz Norwegii z Anglią? Jak bardzo Norwegia wykorzystuje mundial do budowania swojej marki i jak ten niewielki kraj sprawia, że każdy chce być trochę bardziej, no jeśli nie norweski, to przynajmniej wikiński. O tym wszystkim porozmawiam z Kacprem Szuleckim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Z Instytutu Nauk Politycznych i Centrum Studiów nad Sprawiedliwą Transformacją Include na Uniwersytecie w Oslo. Norwegia w pewnym sensie już wygrała ten mundial, nawet niezależnie od tego, jak się skończy turniej. Czy pan podziela takie wrażenie i czy jesteśmy świadkami sukcesu sportowego, czy też sukcesu wizerunkowego?
1: Trudno mi być tutaj obiektywnym przez to, że kibicuję Norwegii w racji mieszkania tam już ponad 10 lat. Ale zdecydowanie Norwegia chyba przerosła wszelkie oczekiwania. Przed mundialem wiele osób uważało, że to jest ten czarny koń, że to może być niespodzianka i że Norwegowie mogą zajść daleko. A z drugiej strony przez kilka ostatnich lat przyzwyczailiśmy się już do tego, że Norwegia mówi o tym, że ma złote pokolenie w piłce nożnej, ale to nigdy jakby się nie sprawdza i w ostateczności w najważniejszych meczach ci piłkarze zawodzili. Teraz coś się zmieniło w ostatnim roku. I rzeczywiście te oczekiwania są spełnione. Czy Norwegia wygrała ten mundial? No raczej chyba jeszcze nie, chociaż faktycznie stała się takim rozpoznawalnym i lubianym powszechnie. Chyba to jest dość rzadkie, bo większość krajów grających na mundialu ma oprócz fanów też jakąś taką grupę antyfanów. Norwegia zdaje się być tutaj wyjątkiem. Znaczy, nie spotkałem się jeszcze, w tej chwili jestem w Kanadzie, w kraju, w którym mistrzostwa się odbywają. Nie spotkałem nikogo, dla kogo Norwegia budziłaby jakieś negatywne skojarzenia. Pod tym względem budowanie marki norweskiej na pewno jest sukcesem, to widać.
0: Norwegia na mundial czekała 28 lat. Pan powiedział, że to jest to złote pokolenie, cudowne pokolenie piłkarzy norweskich, ale no, ile w tym jest cudu, a ile tej inwestycji w szkolenie, infrastrukturę, akademię i to, jak w ogóle futbol w Norwegii się traktuje?
1: Zawsze będzie jakiś element losowy, no bo talenty, oprócz ciężkiej pracy jednak potrzebne są te właśnie talenty, które są w jakiś sposób nieprzewidywalne i takim właśnie jest Erling Haaland czy Martin Ødegaard, ale trzeba powiedzieć, że Norwegowie przez ostatnich 20 lat właśnie w czasie tej posuchy wielkoturniejowej włożyli bardzo dużo pracy w szkolenie młodzieży i w rozwój infrastruktury. Te dwie rzeczy szły równolegle. To jest pierwsze pokolenie norweskich piłkarzy, które wychowało się w całości na sztucznych nawierzchniach. Dlatego, że wcześniej w Norwegii, w której granie na trawie jest po prostu no, niemożliwe przez cały rok ze względów klimatycznych, grano na żwirze albo na piaskowych boiskach, co powodowało to, że można było to najwyżej nabawić się, no nie wiem, rozbić sobie kolano, ale tak. Nie dało się nauczyć techniki. To jest pokolenie wychowane na boiskach równych jak stół, które gra po ziemi, gra technicznie, potrafi dryblować, potrafi grać z Brazylijczykami, taką prawdziwą tiki-takę. Więc pod tym względem to jest naprawdę fenomen, który wyrósł właśnie z tej inwestycji w boiska, które są też, jakby jest ich dużo, one są powszechnie dostępne. A druga sprawa to jest szkolenie młodzieży, zupełnie inny od właściwie wszystkich model norweskiego szkolenia dzieci i młodzieży. Ten mecz z Anglią będzie pod tym względem ciekawy, że to są dokładnie dwa ekstrema w Europie. To znaczy Z jednej strony mamy Anglików, którzy mają bardzo mocno sprofesjonalizowany i taki elitarny system szkoleń. Dzieci podpisują jakieś takie jakby kontrakty paraprofesjonalne w akademiach w wieku 8 lat. W Norwegii w ogóle nie ma czegoś takiego. Jakby żaden z piłkarzy norweskich w reprezentacji, grających obecnie w reprezentacji poza Theo Asgaardem, który wychował się w Anglii, nie grał w takiej akademii przed ukończeniem 11 czy nawet 13 roku życia. Więc to są dwa zupełnie różne modele, których się spotkają. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ten norweski okaże się lepszy, bo to byłoby dobre chyba dla wszystkich rodziców dzieci grających w piłkę.
0: Dobrze, bo zrobiło się za bardzo sportowo jak dla mnie, więc wracajmy do tych społecznych zjawisk. Co się dzieje w samej Norwegii? Jak Norwegowie przeżywają ten moment?
1: To jest też coś trudnego do opisania. Dziesiątki, właściwie setki tysięcy ludzi na ulicach z okazji meczów i po meczach, wioskujących, tak jak pani wspomniała. To wioskowanie to jest też w ogóle coś, co spontanicznie wyrosło z klubu kibica reprezentacji Norwegii. Na początku było odbierane jako trochę kiczowate, a teraz oczywiście wszyscy są z tego dumni, wszystkim się podoba, parlamentarzyści wioskują w norweskim Stortingu.
0: Widziałem taki filmik z przedszkolakami, który rozmiękczył moje serce.
1: Tak, to prawda i to też była taka akcja. Moich synów, w klubach piłkarskich moich synów też były takie filmiki właśnie kręcone, że wszyscy siadają i razem wioskują. Ale oprócz tego na przykład dwukilometrowa kolejka do sklepu, w którym wreszcie rzucono 500 koszulek reprezentacji Norwegii, bo okazało się, że firma Nike nie jest w stanie produkować koszulek z odpowiednio szybko, żeby sprostać temu popytowi. No to jest fenomen i Norwegowie oszaleli zupełnie mimo tego, że piłka nożna jest w Norwegii bardzo popularna, ale wcześniej jednak takie zjawiska widzieliśmy tylko w okolicach igrzysk zimowych i pucharów świata w narciarstwie, ale też nie na taką skalę. To znaczy jakby tu widać, że ta piłka nożna jednak jest najważniejszym i najbardziej popularnym sportem Norwegii.
0: To przejdźmy do Erlinga Haalanda. Jeszcze niedawno był przedstawiany jako taki piłkarski cyborg, a podczas mundialu świat się zakochał w kimś zupełnie innym. Chłopaku, który się wygłupia na Snapchacie, nagrywa vlogi, żartuje z samego siebie, ale też jest uważany za takiego piłkarza, który na przykład z goli kolegów cieszy się bardziej niż ze swoich. A jest uprzejmy dla pracowników technicznych. No trochę to odbiega od wizerunku stereotypowego piłkarza, nawet bym powiedziała, że prezentuje jakiś nowy model męskości, takiej bardziej wrażliwej. No i też Norwegowie wykorzystują tę jego popularność. No to jest normalne, że sportowcy coś reklamują, ale Haaland promuje norweskiego łososia, współpracuje z Norwegian Seafood Council, porawia się w kampaniach, które pokazują zdrowy styl życia. No to już nie jest nawet marketing sportowy, tylko właśnie branding państwa.
1: Erling Haaland jest i lubi podkreślać to, że jest chłopcem ze wsi. Jest, wychował się w Bryne, to jest takie małe miasteczko rolnicze w południowo-zachodniej Norwegii. On mówi takim bardzo ciężkim, trudnym do zrozumienia dialektem właśnie z tego regionu. I lubi właśnie podkreślać, że jak na wakacjach pracował w polu, jeździł na traktorze, po meczach lubi chodzić na kebaba z kolegami do swojego właśnie lokalnego kebaba albo do swojej ulubionej chińskiej knajpy w Brynne. Tam odbiera sobie to jedzenie, nikt mu go nie dowozi. No jakby jest, to jest naprawdę jakby taki bardzo niezepsuty sławą piłkarz i zgadzam się z tym, że to jest dość wyjątkowe. Tam jest też oczywiście trochę takiej typowej norweskości w tym, to znaczy to, że on lubi podkreślać właśnie, że to nie jest jego zasługa, że to jest też zasługa drużyny. Czyli takie troszkę umniejszanie swoich zasług i promowanie kolegów i w ogóle całej społeczności.
0: Prawo Jante, bądź skromny.
1: Tak, dokładnie. I rzeczywiście to dobrze pasuje do takiej budowy norweskiej marki. Natomiast wracając do jakby tego szerokiego tematu naszej rozmowy, ja bym chyba jednak tutaj nie mówił o soft power, dlatego że soft power wymaga jakiejś takiego strategicznego planowania, a poza tym tego, że da się wykorzystywać tą swoją miękką potęgę do tego, żeby osiągać jakieś cele polityczne. Wydaje mi się, że Norwegia ani tego nie planuje, ani nie będzie w stanie tego w ten sposób wykorzystać.
0: Natomiast a może tego nie potrzebuje?
1: Świadomość ma. Może, tak, faktycznie, ale świadomość istnienia norweskiej marki, jakiegoś takiego budowania wartości i przekazywania tych wartości, to jest widoczne od samego początku. To znaczy, jak Norwegia jechała na mistrzostwa, to Norweski Związek Piłki Nożnej przygotował dwa takie bardzo tożsamościowe filmiki związane z piłkarzami i one były bardzo wyraźnie nakierowane na równocześnie na publiczność w Norwegii, jak i na publiczność międzynarodową. Pierwszy to był taki, w którym król czytał skład reprezentacji i każdy z tych zawodników był pokazany symbolicznie przez jakieś takie miejsca czy rzeczy, które kojarzą się z miastem albo regionem, z którego pochodzi. A drugi filmik był taki absolutnie tożsamościowy, pokazywał, jak ciężko w Norwegii się żyje, bo jest ciężki klimat i tak dalej. Także pod tym względem widać, że Norwegowie starają się po prostu pokazać jakiś obraz swojego kraju, bo mają teraz scenę, globalną scenę.
0: No mają scenę, a teraz na tę scenę wkroczy piosenka o tym najpopularniejszym piłkarzu. Ja bardzo dziękuję. Kacper Szulecki z Instytutu Nauk Politycznych i Centrum Studiów nad Sprawiedliwą Transformacją był moim gościem.

0: Autopromocja.
1: Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Wybitna podwójna biografia, monumentalna historia o miłości i politycznej historii Polski. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka, będzie gościem Pisarek i Pisarzy w sobotę po godzinie 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w kopalni soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 14.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o umożliwienie rozpoczęcia służby prawnikom, którzy zdali egzamin sędziowski. Zwrócił uwagę, że ponad 200 młodych prawników, którzy z sukcesem zdali egzamin sędziowski, czeka na powołanie. Decyzję o powołaniu prezydent podejmuje w formie postanowienia, a indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk prezydenta i składają na jego ręce ślubowanie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte będą w poniedziałek w Paryżu na spotkaniu koalicji chętnych. Pałac Elizejski poinformował, że do grupy państw wspierających Ukrainę dołączyły Mołdawia i Macedonia Północna. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że na szczycie NATO w Ankarze, że spotkanie koalicji chętnych będzie okazją do zaplanowania wspólnych ćwiczeń. Jak nie dać się oszukać przestępcom, jak bezpiecznie korzystać z internetu, co to znaczy świadomy konsument, to niektóre z tematów omawianych na spotkaniach z seniorami w ramach programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Dziś w Rzeszowie zainaugurowano program dla Podkarpacia. Jest on adresowany do wszystkich chętnych po 60 roku życia. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40, teraz Kultura w Toku.
3: Sponsorem programu jest Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
4: Filip Czekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Świata jest za dużo, tak brzmi tytuł nowej, obszernej powieści Olgi Tokarczuk, zapowiadanej jako ostatnia w jej dorobku. Jak mówi noblistka, to jej akt wiary w siłę życia. Autorka przeczytała fragment książki podczas inauguracji Festiwalu Góry Literatury na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Powieść ukaże się 14 października nakładem wydawnictwa literackiego, a wśród gości festiwalu, który potrwa do 18 lipca, są także Antonina Tosiek, Anna Bikont, Georgi Gospodinow, Marek Bieńczyk, Wojciech Tochman i Krzysztof Środa. Jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River rozpoczyna się w Łodzi. W sumie na 10 scenach wystąpić ma 190 wykonawców. Zobaczy ich 25 tysięcy osób. Bartosz Kądziołka.
5: Główną gwiazdą ma być The Prodigy, mówi rzecznik festiwalu Łukasz Warna-Wiesławski.
6: Jest jedną z największych legend muzyki elektronicznej. Działają od lat 90. i byli odpowiedzialni za spopularyzowanie kultury rave'u i wprowadzili ją do mainstreamu.
5: Poza tym Disclosure czy Marlon Hofstadt, a festiwal to nie tylko występy.
6: Na naszych gości czekają na przykład kurs DJ-ski, możliwość zjedzenia lodów molekularnych, różne atrakcje, nawet i sportowe, bo jest małe boisko do koszykówki.
5: Na festiwal warto wziąć pelerynę i kalosze. Uczestnicy mogą liczyć na bezpłatny autobus AR z przystanku Piotrkowska Centrum na teren imprezy. Część terenu wokół festiwalu, czyli łódzkich Błoń, będzie wyłączona dla samochodów i komunikacji miejskiej. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, to FM.
4: Głogów po raz kolejny zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Na początku sierpnia odbędzie się tam Festiwal Teatrów Ulicznych imienia Andreasa Gryfiusa. Widzów czekają spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy akrobatyczne oraz widowiska plenerowe, mówi Żaneta Baczyńska z Głogowskiego Teatru.
7: Spotkamy się z przepiękną sztuką Teatru Act in Blue. Same widowisko, bo niewątpliwie mówimy tutaj o widowisku, jest to połączenie muzyki, połączenie akrobacji, połączenie tańca, także to wszystko tutaj na naszej plenerowej scenie.
4: Centrum festiwalu będzie plac teatralny.
3: Sponsorem programu była Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
2: Najcieplej teraz w Legnicy, 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach, tylko 14. Polska podzielona także, jeśli chodzi o zachmurzenie i opady, deszcz i burze na wschodzie, na zachodzie w miarę pogodnie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, zajmiemy się

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: No to jednocześnie mamy taką sytuację, że ta ustawa dotyczy spraw cywilnych, nie rozwiązuje kwestii karnych. Więc tutaj no, zatkaliśmy jedną dziurę, ale wiaderko dalej przecieka i po prostu trzeba będzie się zająć dalszymi przepisami.
2: A tak, tą dziurą tutaj... jest artykuł 212 z kodeksu karnego, czyli że po prostu pewne rzeczy mogą się przenieść z sądów cywilnych do sądów karnych.
1: Tak, bo teraz w tej ustawie, która weszła w środę w życie, poza tą definicją pojawiają się też takie różne sankcje czy różne metody przeciwdziałania czy jakby zniechęcające osoby, które chcą tutaj kogoś pozwać. I to na przykład pojawia się taka możliwość, że pozew będzie już dość szybko na takim wstępnym etapie postępowania odrzucony, jeżeli sąd go uzna za oczywiście bezzasadny. Może to być uznane wręcz za nadużycie prawa procesowego. Jest też na przykład taki obowiązek pokrycia pełnych kosztów postępowania przez tą stronę, która zainicjowała taki bezzasadny proces. No i tutaj to nie jest tak, że to się opiera tylko o te stawki ustawowe, tylko po prostu pozwany będzie musiał pełną kwotę zwrócić tutaj. Ustawodawca nie wprowadził żadnego ograniczenia. No i w końcu jest też możliwość nakładania grzywien na powoda za nadużywanie postępowań sądowych. No i właśnie to, co pani powiedziała na początku, że jakby celem tych osób, które korzystają z tych metod, które nadużywają tego prawa, które slapują, nie jest zwycięstwo w sądzie, czy dojście do jakiejś prawdy, czy ochrona dobra osobistego. Tutaj celem przede wszystkim jest to, żeby taką osobę zniechęcić do zabierania głosu w sprawach ważnych publicznie, żeby właśnie ten efekt mrożący wywołać. No i żeby ta sprawa właśnie się ciągnęła im dłużej, tym lepiej, no bo to ogranicza czas, to też obciąża psychicznie. To są koszty. No i to też pokazuje innym potencjalnym zainteresowanym, że nie warto danego tematu podejmować.
2: A tak dla zobrazowania, czy pamięta pani sprawę, która dobrze pokazuje, dlaczego ta ustawa w ogóle była potrzebna?
1: W Polsce jest dużo takich spraw. Takie chyba najsłynniejsze to były sprawy Atlasu Nienawiści, aktywistów, którzy pokazywali na mapie gminy, powiaty, województwa, które przyjmowały takie ustawy, przepraszam, nie ustawy, tylko uchwały dotyczące ochrony życia rodziny, tak? I tutaj oni pokazali na mapie, które gminy, powiaty, województwa takie uchwały podjęły. No i każda z tych osób, które tworzyły tą inicjatywę, dostała taki olbrzymi pozew, który tam liczył ponad 200 stron. I tak naprawdę dostawała od różnych powiatów i województw. Za każdym razem pojawiało się tam żądanie opublikowania przeprosin, zwołania konferencji prasowej, ale też jeszcze zapłaty 20 tysięcy złotych. I to jest na przykład taka sprawa, ponieważ ona właśnie była na podstawie przepisów cywilnych, w której te przepisy mogłyby znaleźć zastosowanie. Choćby z tego względu, że właśnie przeciwko jednej inicjatywie do wszystkich członków tego typu pozwy dotarły, no i potem też kolejne powiaty czy gminy i województwa po prostu korzystały z tego narzędzia. Więc też jakby tutaj te argumenty, które są takie charakterystyczne dla tych slapów, czyli czy żądania finansowe, czy wielokrotne składanie podobnych pozwów, no znalazłoby tu swoje odzwierciedlenie w tych przepisach i tutaj sąd mógłby, gdyby te przepisy istniały, wtedy decydować, czy kontynuować taką sprawę, czy ją po prostu odrzucić jako od razu taką oczywiście bezzasadną.
2: Ale ktoś może pomyśleć, słuchając naszej rozmowy, słuchaczka Radia Tok.

0: FM, że no, to jego nie dotyczy, bo to jest dla jakichś dziennikarzy, to jest dla aktywistów, a nie do końca tak jest.
1: Nie do końca tak jest, ponieważ też są sprawy, w których osoby, mieszkańcy gminy zabierają na przykład głos, komentując jakiś wpis na profilu na Facebooku, na przykład na jakimś profilu należącym do wójta, do burmistrza, czy prowadzonym przez gminę, czy przez Urząd Miasta. I nieraz tego typu komentarze, tego typu zabrania głosu też spotykają się z taką reakcją. Mało tego, ja znam również przypadki, gdzie mieszkańcy, zabierając głos podczas obrad Rady Gminy, zgłaszając jakiś problem, omawiając to, co ich zdaniem stanowiło jakieś zagrożenie dla nich, dla środowiska, po prostu też ta wypowiedź potem była cytowana w pozwie i wskazywana jako pomawiająca.
0: No to jest jakiś absolutny absurd. A też jeśli wrócimy do tej ustawy, no to niektórzy prawnicy wskazują na to, że narzędzia, które ona zawiera, były już wcześniej, znaczy istniało wcześniej w prawie, tylko sędziowie niekoniecznie z nich korzystali. O co chodzi i skąd przekonanie, że teraz może nagle zaczną?
1: Pewnie tutaj przede wszystkim mowa o tym oczywiście bezzasadnym odrzuceniu pozwu, bo w przepisach cywilnych jakby istniała możliwość tego, żeby gdy sąd twierdzi, że jakiś pozew jest oczywiście bezzasadny, czyli na przykład no jest bez sensu, dotyczy jakiejś sprawy, nie wiem, ktoś dopomina się tego, żeby wybudować dom na Księżycu i twierdzi na przykład, że sąsiad mu to uniemożliwia. To do tej pory było stosowane jakby w tym kontekście, w kontekście takich spraw, które właśnie no, zupełnie do niczego nie pasują. Sąd miał możliwość tutaj taką sprawę odrzucić i nie rozpatrywać. No i teraz to ma się zmienić, ponieważ no, w trakcie prac legislacyjnych i konsultacji wcześniej, no myśmy też wskazywali, że właśnie te przepisy dotyczące kodeksu cywilnego, to jest taki artykuł 191 ze znaczkiem 1, no właśnie jakby nie znajdowały zastosowania, mimo tego, że istniały. No i baliśmy się, że po wprowadzeniu tej ustawy, no dalej one będą właśnie stosowane w takich sprawach, jak tutaj wspomniałam, choćby o tym Księżycu. Natomiast no, ministerstwo tłumaczyło, że właśnie dobrze jest to powiązać z tą funkcjonującą już i znaną instytucją. Natomiast no jakby ważna tutaj będzie, czy budowa świadomości, czy edukacja, żeby po prostu było wiadomo, że to rozwiązanie można w tego typu sprawach stosować.
0: A na ile ta ustawa zmieni kulturę pozywania w Polsce na dzisiaj?
1: Oj, to bardzo trudno powiedzieć, bo mi się cały czas wydaje, że mamy taką niedoszacowaną liczbę tych spraw. To znaczy jest grupa spraw, które jakby od początku gdzieś tam były nagłaśniane, była o nich mowa w mediach, ale jest też są sprawy, które no, gdzieś tam ten slaper, czy ten podmiot, który właśnie tego typu sprawę wytoczył, odniósł sukces, bo się udało kogoś uciszyć. I jeżeli teraz te sprawy trafią do sądu, no to po prostu jest nadzieja, że one nie zostaną gdzieś tam zamiecione pod dywan, ponieważ też sądy będą musiały tego typu sprawy zaznaczać w swoich statystykach i również Polska będzie musiała tego typu sprawy sprawozdawać do Komisji Europejskiej, podawać liczbę, ale też powinna wskazywać właśnie, jeżeli chodzi o to, kto został pozwany, czy to byli dziennikarze, czy aktywiści, więc jakby będą też takie narzędzia, żeby tutaj się przyglądać temu zjawisku.
0: Kończymy.
1: No i być może właśnie dzięki temu uda się temu bardziej przeciwdziałać.
0: Bardzo dziękuję. Marzena Błaszczyk z sieci obywatelskiej Watchdog Polska była moją gościnią.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. A w studiu pojawił się Rafał Hirsch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Który zaprosi Państwa na EKG.
2: Tak, zapraszam. Niniejszym będziemy rozmawiać w EKG z moim gościem o rynku nieruchomości, o tym, co się dzieje z podażą i z popytem, jeśli chodzi o mieszkania i co się być może będzie działo z cenami tych mieszkań. Może dojdziemy do jakiegoś wniosku.
0: Pozytywnego, optymistycznego wniosku?
2: Są dwie strony na rynku, więc coś, co dla kogoś jest
0: optymistycznie dla deweloperów będzie. Fajnie.
2: No, dla tych także, którzy posiadają już mieszkania i pewnie nie chcieliby, żeby te mieszkania traciły na wartości, nie? Jak ktoś już kupił, to nie po to, żeby potem się okazało, że kupił na górce i potem te mieszkania będą tanieć, więc to jest skomplikowana historia. W każdym razie o tym, co się dzieje na rynku i może się dziać w kolejnych miesiącach.
0: Zapraszamy serdecznie, ja się z Państwem słyszę po 15.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keratin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Keratin dostarcza keratynę, główny skład włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
5: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mhm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O!
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Pogrom Żydów w Jedwabnem to lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk w 85. rocznicę wydarzeń w Jedwabnem. Jak dodał, Polska była narodem solidarnym z Żydami podczas okupacji, ale zdarzały się rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. 85 lat temu, 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem na Podlasiu doszło do mordu na co najmniej 340 Żydach. Według ustaleń IPN z inspiracji Niemców dokonała go grupa mieszkających tutaj Polaków. Kondolencje rodzinom ofiar pożaru lasów w hiszpańskiej Andaluzji złożyli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. W pożarze zginęło 12 osób, 19 uznano ich jest za zaginione. Jak poinformowały lokalne służby ratownicze, większość ofiar to najprawdopodobniej obcokrajowcy, którzy zignorowali polecenie, aby pozostać w bezpiecznym miejscu i postanowili uciekać własnymi samochodami. Z powodu zagrożenia mieszkańcy okolicznych wiosek zostali ewakuowani. Około 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Samolot linii Ryanair lecący z greckich Salonik do Memmingen koło Monachium w Niemczech zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie. Jeden pasażer doznał obrażeń, mężczyzna został przewieziony do szpitala po awaryjnym lądowaniu. Podlascy społecznicy apelują do lasów państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
6: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
7: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o co znacznie więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
6: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
8: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
6: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
5: A kolejne informacje w TOK FM o 15. 25 stopni w Zielonej Górze, 24 w Opolu i Szczecinie, 21 w Łodzi i Bydgoszczy, 19 w Warszawie, tylko 14 w Suwałkach. Na wschodzie możliwe deszcz i burze, przelotnie może pokropić także na Śląsku.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: W Radiu TOK FM czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj cały czas bardzo ładny dzień, bo WIG20 idzie w górę o 2,2%. Na rynku walutowym cały czas złoty trochę traci na wartości, dolar nieco ponad 3,80 zł, euro po 4,34 zł, ale to już nie są zbyt duże ruchy w porównaniu do tego, co mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Ropa naftowa $76.67, czyli o 0,5% drożej niż wczoraj. Tak to wygląda. Mamy takie zmiany natychmiastowe, właściwie z minuty na minutę. Rynek nieruchomości charakteryzuje się tym, że aż tak częstych i szybkich zmian tam nie ma. Niemniej jednak jest on dla wielu osób atrakcyjnym miejscem, tak można powiedzieć, do inwestowania także i o rynku nieruchomości teraz będziemy rozmawiać troszeczkę dłużej. W studiu gość pan Jan Dziekoński, główny ekonomista Big Data Rynek Pierwotny.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
10: Był niedawno opublikowany raport NBP o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości w Polsce, wprawdzie za pierwszy kwartał, ale mimo wszystko warto tam zerknąć, bo tam jest dużo ciekawych danych. Mi na przykład w oko wpadło to, że bank napisał, że w tej chwili zrównały się koszty obsługi kredytu mieszkaniowego z kosztami, które trzeba ponosić, jak się wynajmuje mieszkanie. Tak właściwie to jest to samo obciążenie miesięczne. To tak właściwie co to nam mówi? Znaczy, w którą stronę powinni pójść ci, którzy mają do wyboru jedną i drugą ścieżkę, skoro... Bo tak to zawsze można argumentować, że to jest droższe albo to jest droższe, a teraz to się zrównało.
3: Mhm. To jest oczywiście dłuższa filozoficzna dyskusja, czy lepiej mieć, czy być najemcą. Ja personalnie, przepraszam za wtręt, ale ja jestem i najemcą, i wynajmującym jednocześnie, można to połączyć. Ale ta statystyka mówi nam, że faktycznie finansowo te comiesięczne obciążenia w teorii mamy takie same, więc właściwie te preferencje może powinny tutaj dojść do głosu. W praktyce ludzie kupujący mieszkania, to lwia część Polaków w badaniach ankietowych mówi, wolę posiadać. I w momencie, kiedy teoretycznie te strona finansowa się jedna i druga zgadza, no to teoretycznie każdy powinien wybrać zakup. No bo jeszcze długoterminowo pomyśli ktoś, że ceny nieruchomości przecież no, muszą drożeć, w cudzysłowie oczywiście.
10: No to chociaż to nie jest zawsze prawda.
3: Oczywiście, że to nie jest prawda, zwłaszcza ostatni czas. Tak naprawdę jest takim momentem, kiedy ceny nieruchomości są w stagnacji, wręcz jak zaczniemy tak głębiej drążyć ceny transakcyjne, to właściwie tak delikatna korekta następuje. Natomiast to też mówi na przykład inwestorom, osobom z drugiej strony jakby barykady, osobom, które kupują mieszkania na wynajem, to już jest taki sygnał, że ja z najmu będę co najmniej w stanie obsługiwać koszt raty kredytowej. Bo to działa oczywiście w drugą stronę, ten wskaźnik. No i skąd się bierze? No to jak go NBP liczy, bo może to jest też jakaś podpowiedź, jakby jak go interpretować. No, rata kredytu jest pochodną oczywiście ceny mieszkania, jaką kupimy, no ale przyjmując, że mamy faktycznie stagnację cen mieszkań od 2 lat, a to ten czynnik nam się nie zmienia i kosztu finansowania. No i koszt finansowania wiemy, że zwłaszcza od maja zeszłego roku był w trendzie spadkowym.
10: Bo były obniżki stóp procentowych.
3: Nawet nie tylko bym patrzył na same stopy procentowe, bo to jest kredyt o stopie zmiennej, jednak dzisiaj dominuje kredyt o stopie okresowo-stałej. Tak. Tu bardziej wpływa oprocentowanie obligacji skarbowych, IRS, takie oczekiwania bardziej przyszłościowe. I tu faktycznie już od maja mieliśmy ten zjazd, bo i to obligacje to odczuły, IRS-y też. Zeszłego roku. Ostatnie 3 miesiące, czyli ten drugi kwartał, którego NBP już nie pokazał, mieliśmy wzrost tych wskaźników, no bo wojna w Zatoce Perskiej, oczekiwania inflacyjne poszły do góry, więc i koszty kredytu faktycznie też wzrosły o prawie punkt procentowy. Więc drugi kwartał może już nie będzie taki łaskawy, ale wchodząc w trzeci, ze wczorajszą konferencję prezesa Glapińskiego.
10: No właśnie, tak trochę mrugał okiem do rynku, że może będzie jakaś obniżka znowu.
3: Trochę tak. No więc to jest ten wskaźnik, ile płacę za tą ratę. Natomiast rentowność najmu, czy koszt najmu, no to oczywiście to, ile najemca płaci, czy my jako wynajmujący otrzymujemy. No i tu też mamy stagnację od 3 lat wręcz, od 23 roku też czynsze na większości rynków stoją w miejscu. No i można pomyśleć, no to co będzie dalej. Jeżeli dalej będą obniżki stóp procentowych, czyli spadek kosztu kredytu, ale też spadek atrakcyjności na przykład lokat bankowych, czy powiedzmy najprostszych obligacji tych detalicznych skarbowych, no to możemy dojść do wniosku, że coraz więcej osób być może zacznie ponownie łaskawszym okiem sobie patrzeć na nieruchomość i kupno mieszkania jako jakaś metoda na nie tylko zabezpieczenie potrzeb życiowych, rodziny i tak dalej, ale może też właśnie na lokatę kapitału i jeszcze jakiś zarobek. Natomiast na to jednak chyba nakłada się więcej czynników, bo rodzi się pytanie, no to w takim razie czy Polacy teraz ruszą po kupowanie mieszkań na wynajem? 5-10 lat temu może by tak było. Ta relacja miałaby, powiedzmy, tak mocne odzwierciedlenie. Myślę, że dzisiaj to nie będzie jeszcze taki szybki ruch. Po pierwsze,
10: dlaczego? No
3: różnice są po pierwsze jeszcze marginalne. Wydaje mi się, że ta przewaga dochodu z najmu versus koszt kredytu, czy powiedzmy alternatywne takie bezpieczne metody lokowania środków, no tam musi być jednak zachęta. 1-2 punkty procentowej, bo Mam jednak aktywo niepłynne. Mamy aktywo wymagające mniejszego czy większego zaangażowania.
10: No tak, bo w razie czego, gdyby nagle trzeba było szybko to spieniężyć, to w przypadku mieszkania to może być problem z tą szybkością, tak?
3: Tak, więc no musimy mieć jakieś wynagrodzenie za tą niepłynność, za ryzyko, ryzyko związane z najemcami, ale też, dlaczego to się różni dzisiaj versus to, co było 50 lat temu? No, ryzyko polityczne, czy właśnie podatkowe, bo co i rusz pojawiają się różne pomysły do kręcania śruby inwestorom, czy osobom kupującym lub działającym na rynku nieruchomościowym. Rynek najmu krótkoterminowego dzisiaj przechodzi już przez pewne reformy, ale gdzieś w tle majaczą różne dyskusje pod tytułem podatek od któregoś kolejnego mieszkania.
10: Tak. Od trzeciego, z tego co słyszałem, najczęściej chyba jest ta wersja. Chociaż jesteśmy daleko, myślę, od uchwalania tego typu zmian. Natomiast rzeczywiście, jak pan zaczął mówić o tych kwestiach związanych z podatkami, no to sobie przypomniałem, od stycznia wchodzi w życie OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne, które będą premiować inwestowanie na rynku kapitałowym, prawda? I tam też chodzi o to, przynajmniej tym pomysłodawcom, chodziło o to, żeby część kapitału zabrać z rynku nieruchomości właśnie i przerzucić na rynek kapitałowy. Pana zdaniem to się uda?
3: Na pewno wśród osób, które nie mają takiego ortodoksyjnego podejścia nieruchomości i nic innego, no to jest dodatkowa zachęta. OKI, myślę, że wiele osób skłoni nie tylko do lokowania tych pierwszych 100 tysięcy, ale też powyżej tego limitu, no bo w ogóle tam cały model opodatkowania dochodów jakby giełdowych się zmienia i myślę, że powyżej kwot 100 tysięcy też wiele osób będzie to lokowało. No, będziemy płacić po prostu podatek od tych aktywów.
10: Rozumiem, że oni dojdą do wniosku, że lepiej płacić taki podatek, relatywnie niski pewnie on będzie, niż ponosić to ryzyko ewentualnie nałożenia wyższych podatków w przyszłości na rynku nieruchomości. Tak,
3: tak jest, ale to też OKI przybliża to, co jest w nieruchomościach chyba bardziej atrakcyjne niż niska stopa opodatkowania, bo na przykład ryczałt 8,5 czy 12,5 w zależności od tego, jakie mamy dochody, ale zniesienie podatku dochodowego po sprzedaży po 5 latach. No tu jest cała wartość inwestowania w nieruchomości, że poczekam 5 lub więcej lat i nie zapłacę 19% podatku. Ale OKI daje nam dokładnie to samo. Więc myślę, że OKI może być takim game changerem troszeczkę w tym inwestowaniu w mieszkania.
10: A gdyby się okazało, że tak będzie, to wtedy może spowodować spadek cen na rynku nieruchomości? To będzie jakiś czynnik wyraźny?
3: Myślę, że nie, bo ostatnie 3 lata spowodowały, że ilość osób inwestujących w mieszkania na wynajem w ogóle w Polsce spadła. Jeżeli 3-4 lata temu 40% transakcji, to nawet 50% to bywały transakcje takie inwestycyjne. Dzisiaj to jest bliżej 30%, więc ta siła spadku no, nie będzie tak mocna. Poza tym duża część osób jednak, która pozostała na rynku, robi to, tak jak powiedziałem, ortodoksyjnie, bo oni chcą mieć nie wzrost wartości, oni chcą mieć co miesiąc wpływ na konto. Jeżeli mamy 5 mieszkań, 5 osób pracuje, że tak powiem, na tej mój cash flow, to ja mam taki bieżący przepływ, którego mogę sobie żyć. Mogę regulować moje inne zobowiązania.
10: Oni się dobrze się z tym czują po prostu.
3: Tak, a rynki finansowe jakby przynajmniej w Polsce takich produktów do końca nie mają. Dywidendy no jednak raz do roku, więc trudno troszeczkę z tego życie regulować. Trzeba dużą dyscyplinę finansową, by zachować.
10: A jeśli patrzeć tak już generalnie na to, co się dzieje na rynku nieruchomości, na popyt, który wydaje się ostatnio był dość duży, chociażby ze względu na te spadające stopy procentowe, a z drugiej strony podaż, widać w danych, że ta podaż niespecjalnie rośnie tak szybko jak popyt, to jest taki specjalny zabieg ze strony deweloperów, żeby za pomocą ograniczania swoich ofert zapobiegać spadkom cen?
3: Nie do końca. Myślę, że mechanizm jest odwrotny. Dzisiaj mamy praktycznie na każdym rynku rekordową ofertę mieszkaniową. Od 1/4 do nawet 40% w niektórych miastach mieszkanie stoi gotowa. Więc dzisiaj wchodząc do biura deweloperów, my na dzień dobry dostaniemy rabat 3-5 lub więcej procent. To wszystko zależy oczywiście od wielu czynników. Ale to dzisiaj deweloper ma problem, żeby ten towar
10: kupić. Tak, dlatego właśnie mi chodzi o to, że ta oferta jest duża, w związku z tym trzeba ograniczać jej dalsze narastanie.
3: No tak, ale myślę, że żaden deweloper w ten sposób nie patrzy. Raczej patrzy na to, nie sprzedałem jeszcze połowy mieszkań w moim etapie numer, nie wiem, 3 w danej inwestycji, to ja nie uruchomię 4, póki tego nie sprzedam. Bardziej jest ten sposób myślenia tam działający.
10: Ta oferta jest tak duża, bo się słabiej sprzedają mieszkania?
3: Tak, no musimy jednak...
10: Wybredni się zrobiliśmy?
3: Nie do końca. Warunki finansowe są lepsze niż były 2 lata temu, ale są gorsze ciągle niż były na przykład 5 czy 10 lat temu. Inwestorów jest mniej z różnych względów też geopolitycznych i tych, powiedzmy, dyskusji podatkowej. No przede wszystkim podaż bardzo wolno reaguje na pewne sygnały. No i podaż dostała bardzo duży zastrzyk, taki momentum jakby wzrostu po bezpiecznym kredycie. Stąd mamy teraz, no niektórzy powiedzieli, że górkę i nie, że świńską.
10: Czyli, że wtedy po prostu mieszkania podrożały jak gdyby na zapas, tak, tak wyczerpały tą skalę wzrostu na kolejnych parę lat, tak? I teraz siłą rzeczy będziemy stać w miejscu.
3: Stoimy w miejscu i z cenami, jeżeli popatrzymy, powiedzmy, to, co jest w ofercie, ale też i z tym wysokim poziomem oferty. Nowych prowadzeń z mniej, sprzedaży w ostatnich kilku miesiącach troszeczkę ubyło, stąd ta oferta ciągle się utrzymuje jakby wizualnie w miejscu, z perspektywy klienta super.
10: Bardzo dziękuję. Pan Jan Dziekoński, główny ekonomista Big Data Rynek Pierwotny.pl, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. To wszystko w popołudniowej odsłonie EKG. Za chwilę informacje. Po nich wraca Anna Piekutowska i audycja Zapytam Inaczej. A teraz już Wojciech Muzal opowie o tym, co będzie w programie o 16.
11: Dzień dobry. O 16 oczywiście TOK 360, czyli podsumowanie dnia w TOK FM. A jesteśmy przed rocznicą, przed sobotnimi wydarzeniami, bo właśnie jutro szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz uda się na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę tych wydarzeń. Krzysztof Malicki będzie z nami. Porozmawiamy o pamięci historycznej i o bieżących napięciach wokół Wołynia, bo tych w ostatnich tygodniach nie brakowało z pewnością. No ale to nie będzie jedyny temat w tej pierwszej godzinie podsumowania dnia, bo porozmawiamy także o konsekwencjach sporu pomiędzy Polską a Pfizerem, czyli producentem szczepionek zakupionych w czasie pandemii. Otóż w związku z wyrokiem sądu w tej właśnie sprawie zostało zajęte konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Szczegóły u nas w TOK 360.
10: W 360 to po godzinie 16, już za chwilę w TOK FM informacja. A jeśli chodzi o EKG, dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Reklama.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
13: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
22: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
21: Doskonale, kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
25: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
24: Bo w Media Ekspert.
26: Znów ten ból.
0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Złoty spadł do najniższego od dawna poziomu. W informacjach powiemy, jakie są tego konsekwencje. Prezydent Sosnowca domaga się ograniczenia pensji lekarzy na kontraktach. Mundialowe rozgrywki na szczycie. Dziś poznamy rywala Francuzów w półfinale. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Narodowego Banku Polskiego podtopił złotego. Nasza waluta spadła do najniższego od dawna poziomu. Po słowach Adama Glapińskiego, że nie wyklucza kolejnego spadku stóp procentowych już wkrótce, co może cieszyć kredytobiorców, ale trochę podniesie nam ceny zagranicznego urlopu. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
8: Dlatego, że na te słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o stopach procentowych
26: nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25%.
8: Złoty dość mocno zareagował, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
27: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
8: Euro jest najdroższe od 2 lat, a dolar od roku, czyli waluty na zagraniczne wyjazdy kupimy drożej. Za to kredytobiorcy w takim scenariuszu możliwej obniżki stóp mogliby liczyć na jeszcze trochę niższe raty. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński skierował do premiera, minister zdrowia i klubów parlamentarnych pismo z propozycjami reform ochrony zdrowia. To pokłosie apelu tamtejszej Rady Miejskiej oraz doniesień medialnych dotyczących skrajnych przypadków stawek lekarskich w systemie kontraktowym. Dokument został przygotowany wspólnie przez pracowników magistratu i kierownictwo miejskiego szpitala. Prezydent Sosnowca domaga się m.in. ograniczenia pensji lekarzy na kontraktach.
28: Ograniczenie kominów płacowych, bo na to też zwracaliśmy uwagę, że bez takiego ograniczenia ustawowego szpitale na tym rynku są bezbronne, bo muszą walczyć o specjalistów, żeby móc funkcjonować, żeby oddziały mogły być czynne.
7: Kolejny pomysł to limity czasu pracy i demonopolizacji NFZ-u. Zdaniem prezydenta Sosnowca problemem jest również niepełne finansowanie nadwykonań i opóźnienia w przekazywaniu należności szpitalom. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha sam zrzeknie się immunitetu. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek w sprawie uchylenia mu immunitetu Koalicji Obywatelskiej w związku z opublikowaniem przez niego agitującego wpisu w czasie ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. Wiceminister przypomina, że przyznał się do tego, przeprosił za swój błąd, jak to ujął, głupkowaty błąd, i od samego początku zapewniał, że nie będzie się chował za immunitetem.
29: Wielokrotnie o tym zapewniałem, jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
7: Zgodnie z kodeksem wyborczym za naruszenie ciszy grozi kara grzywny. Nie w ten weekend, a dopiero we wrześniu były premier Węgier Viktor Orbán odwiedzi Polskę. Tak twierdzi rzecznik Fideszu, cytowany przez portal Index. Wcześniej pojawiały się informacje, że w sobotę dojdzie do spotkania Orbána i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Tomasz Orchowski.
30: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że szef partii z chęcią spotka się z liderem Fideszu. Zastrzegł jednak, że spotkanie już w sobotę jest mało prawdopodobne. Antyrosyjski PiS i Orbána poróżniło podejście do Ukrainy. Węgier obrał zdecydowanie promoskiewski kurs, ale ostatnio PiS zaczął oddalać się od Kijowa, co może ułatwić kontakty z Orbánem. Pytanie, czy jest to teraz atrakcyjny partner? Zdecydowanie przegrał kwietniowe wybory. Orbánowski model nieliberalnej demokracji mści się na jego autorze. Nowy premier Peter Modzior prowadzi operację Oczyszczający Ogień. W jej ramach między innymi zmienia konstytucję, żeby zlikwidować orbánowski system. Fidesz skarży się na autokratyczne rządy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Sześć meczów, sześć zwycięstw. Francja idzie przez mundial jak burza. Trójkolorowi jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Kto będzie ich rywalem w półfinale? Odpowiedź na to pytanie poznamy dziś wieczorem, gdy Hiszpania zagra z Belgią. Michał Waszkiewicz.
2: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Sporo chmur będzie dzisiaj w całym kraju. Gdzieniegdzie tylko będą przejaśnienia, a na wschodzie i na Śląsku miejscami może się mocniej chmurzyć i tam możliwe są opady deszczu oraz miejscami burze, nawet z drobnym gradem. Maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie kraju. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 15 do 17 stopni Celsjusza.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej, w której teraz porozmawiamy o ostatnich skandalach w ochronie zdrowia. Krótko przypomnę, że najpierw był szpital południowy i pytania o czas pracy oraz o wynagrodzenia lekarzy. Potem była sprawa szpitali, między innymi w Mogilnie i Miastku, gdzie śledczy teraz badają nieprawidłowości przy rozliczaniu świadczeń z NFZ-em. Teraz jeszcze doszło Braniewo, gdzie pracował lekarz, który zarobił niemal 1 800 000 w rok, a w ciągu miesiąca miał rozliczać ponad 1000 godzin, chociaż jak się policzy, to miesiąc ma 744 godziny. Każda z tych historii jest inna, ale wszystkie właściwie prowadzą do jednego pytania, to znaczy, czy mamy do czynienia z nieuczciwością pojedynczych osób, czy z systemem, który nie potrafi, czy to w porę wykryć nieprawidłowości, czy rozliczać odpowiedzialnych, a przede wszystkim wyciągać wniosków z własnych błędów. I o tym wszystkim porozmawiam z mecenaską Jolantą Budzowską, która reprezentuje pacjentów w sprawach dotyczących błędów medycznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Kilka dni temu dziennik Gazeta Prawna zebrał dane dotyczące liczby skarg pacjentów do izb lekarskich. I tak na przykład w Gdańsku tylko w pierwszym kwartale tego roku wpłynęło 140 skarg, w zeszłym było 70 w tym samym okresie, w Łodzi w pierwszym półroczu było ich 183, a rok wcześniej niecałe 130. Czy pani w swojej praktyce również widzi wzrost liczby spraw dotyczących błędów medycznych i nieprawidłowości w szpitalach?
4: Zdecydowanie widzę wzrost liczby zapytań, skarg, jakie pacjenci kierują do mnie, ale też te dane potwierdza nie tylko Okręgowa Izba Lekarska z tych danych zacytowanych przez panią, ale również Rzecznik Praw Pacjenta i Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Do sądów również wpływa więcej pozwów, chociaż akurat jeżeli chodzi o drogę sądową, to jest chyba najtrudniejsza dla pacjentów. Tak, pacjenci są coraz bardziej można powiedzieć niezadowoleni, ale nie tyle z jakości świadczeń, chociaż też, tylko przede wszystkim z dostępności i z tych problemów, z którymi stykają się na co dzień, próbując otrzymać świadczenie.
3: Ale czy pani jest pewna, że tych błędów czy nieprawidłowości jest więcej, czy może po prostu pacjenci są bardziej świadomi swoich praw i po prostu częściej decydują się dochodzić roszczeń na różnych drogach?
4: Myślę, że może być i tak, i tak. Nie ma danych, które by to w sposób taki kategoryczny zmierzyły, ale na pewno to, z czym się dzisiaj możemy stykać na co dzień, czyli z tymi problemami organizacyjnymi, nie poprawia sytuacji pacjentów i prowadzi do błędów. Bardziej organizacyjnych niż typowo ludzkich błędów lekarskich czy pielęgniarskich.
3: No właśnie, to jest też ciekawa kwestia. Jak często w sprawach, które pani prowadzi, z pani doświadczenia wynika, że ten błąd medyczny, no to z jednej strony to była nie tylko niewiedza czy zaniedbanie, ale też no, przyczyniła się do tego w jakiś sposób organizacja pracy całego szpitala, a może i całego systemu ochrony zdrowia?
4: Organizacja i szpitala, i całego systemu zdecydowanie nie poprawia sytuacji pacjentów i implikuje błędy, bo no wyobraźmy sobie, że jest za mała obsada kadrowa na oddziale. Wyobraźmy sobie, że pacjent, który wymaga pilnej operacji, musi czekać, dlatego że nie ma zespołu operacyjnego, który by się zebrał w odpowiednim czasie. To jest jeden przykład. Inny to taki przykład zbliżony do tych ostatnich skandalicznych sytuacji, kiedy można się zastanawiać, czy z uwagi na to, że jakaś procedura bardziej się opłaca, mówiąc kolokwialnie, dla szpitala, to pacjent jest kierowany do takiej procedury, taka metoda jest mu proponowana, mimo że w jego sytuacji konkretnej, indywidualnej zalecane byłoby inne postępowanie. Trudno to nazwać takim konkretnym błędem, ale na pewno system czasami skłania do działań, do decyzji lekarzy, które nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną.
3: Pani mówi, odwołuje się do tej sprawy opisanej przez Michała Janczurę, gdzie do podobnych sytuacji dochodziło właśnie, czy w Mogilnie, czy w Miastku, czy też pojawiają się już kolejne nazwy szpitali, nazwy miejscowości, które miały ten sam problem i ci sami lekarze ich obsługiwali, ale też od razu nasuwa mi się ten przykład, który chyba najbardziej jest obrazowy, to znaczy, jeśli jest lekarz, który pracuje po kilkaset godzin miesięcznie, czy jest na dyżurze bardzo długo, to rozumiem, że tutaj naprawdę bardzo łatwo jest o błąd, czy o jakieś niedopatrzenie.
4: Bardzo dobrze, że te wszystkie sytuacje wreszcie ujrzały światło dzienne, dlatego że ja z takimi zarzutami, a właściwie ja je formułuję, ale muszę się mierzyć w sytuacjach procesów sądowych, muszę je udowodnić, a w pojedynczych przypadkach jest to bardzo trudne, bo naprawdę komuś, kto nie jest na co dzień w szpitalu, kto nie jest pacjentem, trudno jest sobie wyobrazić, że lekarz ma mieć zdolność bilokacji i mimo, że jest przydzielony na przykład do pracy w oddziale chirurgii, jednocześnie ma pełnić jakąś funkcję, nie tylko konsultanta na SOR-ze, a czasem i w innym szpitalu oddalonym o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. To w procesie pacjentom jest bardzo trudno udowodnić. Natomiast to, co widzimy teraz, to nam uświadamia, jakie dziury mamy w tym systemie, jakie braki, które w sposób absolutnie realny i bezpośredni wpływają na sytuację pacjentów i na jakość leczenia.
3: Mnie uderzy...
4: I to nie jest wina pacjenta.
3: No właśnie.
4: I to nie jest też wina czasem lekarza. Mamy lekarzy zbyt mało, więc dyrektorzy szpitali radzą sobie jak mogą, ale na pewno ten mityczny system im w tym wszystkim nie pomaga, bo kusi. Bo na przykład, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, dlaczego mamy tyle na przykład systemów Da Vinci? Dlaczego tak drogie oprzyrządowanie jest kupowane w szpitalach, w których nie ma kto tymi robotami operować? Albo są to lekarze niedoświadczeni? No dlatego, że takie operacje są bardzo wysoko wyceniane, co skłania do nieracjonalnych decyzji zarządzających szpitalami.
3: I zarówno w przypadku Szpitala Południowego, i zarówno w przypadku Mogilna i Miastka potrzebni byli albo sygnaliści, albo w ogóle zmiana władz szpitala i kontrola rozliczeń. No też dziennikarze do nagłośnienia też byli potrzebni. Tymczasem takie wydarzenia przecież nie mogły się dziać w próżni. Obok byli inni lekarze, obok były pielęgniarki, administracja, dyrekcja. Może i pacjenci to widzieli. Dlaczego my nie potrafimy wcześniej wykrywać takich patologii? Dlaczego, powiem tak wprost, panuje jakieś milczące przyzwolenie na takie nadużycia?
4: Chyba jedyną grupą, która rzeczywiście reaguje, są pacjenci. Tylko każdy pacjent to jest indywidualna sytuacja. Nie chcę go nazwać nawet indywidualnym przypadkiem, ale nie ma instytucji, która by to w sposób taki miarodajny, szybki, efektywny, powodujący wyciąganie natychmiastowych wniosków zbierała. Bo Rzecznik Praw Pacjenta gromadzi informacje na temat, pewne informacje na temat jakości świadczeń, ale nie ma mocy sprawczej. NFZ, jak pokazały te przypadki tych niebotycznych kontraktów ujawnione przez redaktora Janczurę, wie, ale nic z tym nie robi. I koło się zamyka. Myślę, że musimy po prostu wdrożyć w pierwszej kolejności system efektywnej kontroli.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiada też kontrolę, na przykład czasu pracy lekarzy, ale też wynagrodzeń, też rozliczeń z NFZ-em. Czy ma pani poczucie, że w tych zapowiadanych przez panią ministrę zdrowia obszarach, pomysłach, zapowiedziach, no wyłania się taki obraz tego, że no jednak tutaj jest dobrze rozpoznany problem, czy po prostu to jest gaszenie pożarów?
4: Nie, zdecydowanie według mnie to jest gaszenie pożarów, to jest, to są punktowe propozycje zmian, które nie układają się w spójną całość. Co więcej, one nie do końca są logiczne, bo już pojawiają się analizy, w jaki sposób negatywny na całą sytuację będzie działała propozycja, jeżeli ona zostanie przyjęta, maksymalnych wynagrodzeń godzinowych, bo przecież to też nie może być tak, że wysokiej klasy specjaliści zarabiają tyle samo, co będą żądać i będą dostawać młodzi, niedoświadczeni lekarze. Nie możemy wylewać dziecka z kąpielą w sytuacji, w której rzeczywiście te doniesienia o tych ogromnych zarobkach dotyczyły zapewne 1% wszystkich lekarzy. Co więcej, były to sytuacje patologiczne. Ci najlepsi powinni zarabiać dużo i tutaj nie powinniśmy być hipokrytami. Lekarze, tak jak osoby wykonujące inne zawody, mają w określonych sytuacjach prawo do wysokich zarobków. Więc to jest tylko jeden przykład tego, że te propozycje ministerstwa są nie do końca przemyślane, jak mówią osoby ze środowiska.
3: No i na tym skończmy naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję. Mecenaska Jolanta Budzowska, ekspertka w sprawach błędów medycznych, była moją i państwa gościnią.
4: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo, bardzo dziękujemy. Czas na informacje. One o 15.20, a po nich wracamy. I Michał Potocki będzie wtedy z nami jak zwykle o tej porze w piątek.
5: Reklama.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra, dół,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
7: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 15.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uda się jutro na Ukrainę. Na Wołyniu odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej w jej 83. rocznicę. Tak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Coraz drożej na stacjach paliw. Tydzień temu benzyna i olej poszły w górę o 80 groszy w związku z likwidacją rządowego pakietu obniżek CPN. A teraz czekają nas kolejne podwyżki. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
21: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
20: A jest to skutek ponownej eskalacji konfliktu amerykańsko-irańskiego na Bliskim Wschodzie.
21: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
20: Teraz na stacjach za benzynę po 95 płacimy średnio 6,85, a za olej napędowy 6,99. Sześciu wykonawców ma szansę na kontrakt na budowę pierwszego odcinka kolei dużych prędkości. Chodzi o 13-kilometrowy odcinek między Kotowicami w mazowieckiej gminie Brwinów a węzłem lotniskowym. CPK podkreśliło, że jest to ważna część szybkiej linii kolejowej między Warszawą i Łodzią. Zawarcie umowy planowane jest na czwarty kwartał przyszłego roku. Zgodnie z harmonogramem odcinek linii Y między Warszawą a Łodzią ma zostać uruchomiony w 2032 roku, a w 2035 linia dużych kolei prędkości dotrze do Poznania i Wrocławia. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni nazwę. Gminę Chełm zastąpić ma Pokrówka. W Chinach padł rekord, jeśli chodzi o obciążenie sieci energetycznej. Wyniosło ono dziś 1 518 000 000 kW. Skok zapotrzebowania wynika z fali upałów, rozwoju przemysłu i usług. Przed przeciążeniem systemu ratowały odnawialne źródła energii. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40. 25 stopni w Zielonej Górze, 24 w Opolu i Szczecinie, 21 w Łodzi i Bydgoszczy, 19 w Warszawie, tylko 14 w Suwałkach. Na wschodzie możliwe deszcz i burze, przelotnie może pokropić także na Śląsku.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska i tak jak już zapowiadałam, ze mną w studiu jest Michał Potocki, dziennik Gazeta Prawna i współtwórca piątkowego Zapytam Inaczej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło 8 lipca we Lwowie, bo też słyszałam takie głosy, że to był jeden z najpoważniejszych od początku pełnoskalowej wojny wybuch społecznego gniewu wobec systemu mobilizacji, wobec państwa na Ukrainie. Chodzi o to, że doszło do zamieszek z udziałem około 200 osób. Więc co się w ogóle wydarzyło przedwczoraj we Lwowie?
9: Przedwczoraj we Lwowie pod wieczór patrol TCK, czyli Terytorialnego Centrum Uzupełnień, to jest taki odpowiednik WKU ukraińskiego, czyli to są osoby, które sprawdzają mężczyznom dokumenty pod kątem zgodności z dopełnienia wszystkich obowiązków, które ciążą na mężczyznach, czyli książeczki wojskowej, czy czasem ktoś nie uchyla się przed wezwaniem. Działania TCK często też bywają mocno kontrowersyjne, bo nie wszyscy są jakoś szczególnie profesjonalni. Natomiast we Lwowie po prostu panowie sobie stali i sprawdzali ludziom dokumenty. I natknęli się na delikwenta 30-letniego, który figurował w rejestrach jako osoba, która unika wezwania, która się ukrywa przed wojskiem, krótko mówiąc. Dostarczyli go do komendy, wysłali go natychmiast na komisję medyczną, i człowiek miał trafić do wojska.
3: To jest taka rutynowa dość...
9: To jest dosyć rutynowa
3: sytuacja.
9: To jest rutynowa sytuacja. Sam będąc na Ukrainie byłem dwa razy chyba zatrzymywany przez TCK, przy czym oczywiście paszport polski, czy w ogóle zagraniczny paszport, mnie mobilizacji nie dotyczy, w związku z czym oczywiście... Natomiast raz to było również we Lwowie, akurat wychodziłem z pociągu z Kijowa, i panowie z TCK właśnie stali przy przejściu z peronu na dworzec, czyli w wąskim gardle, gdzie łatwo było wyławiać właśnie mężczyzn w wieku poborowym. No i tak to właśnie wygląda. Akurat to było blokowisko takie dosyć z tych raczej gorszych niż lepszych, lwowskich. Natomiast skończyło się tym, że prawdopodobnie ten człowiek zatrzymany zdołał zmobilizować swoich kolegów z osiedla i skończyło się na tym, że pod TCK znalazło się 200 osób wkurzonych, wściekłych. Skończyło się na atakach na takiej przepychance z funkcjonariuszami. Przewrócono samochód należący do wojska. No i skończyło się rzeczywiście, to był chyba największy wybuch takiego gniewu dotychczas, chociaż nie pierwszy.
3: Chyba jakiemuś żołnierzowi też usiłowano zadrzeć mundur, były takie doniesienia.
9: Doszło do takich symbolicznie bardzo nieciekawych obrazków. Zresztą oczywiście to się czasem przedstawia w mediach, że uchylanci kontra wojsko, czy uchylanci kontra TCK. Dzisiaj Zachit.net, taki portal lokalny lwowski, podał nazwiska 5 osób zatrzymanych, trochę tak obchodząc prawo, bo na Ukrainie też się nazwisk nie podaje, chociaż zwykle się podaje. No i okazało się, że wśród tych 5 zatrzymanych, a wiadomo, że zatrzymywano tych najbardziej aktywnych uczestników z tych zamieszek, były chyba 2 czy 3 osoby w służbie czynnej, to znaczy włącznie z jednym żołnierzem, który przebywał na przepustce we Lwowie. I nawet on się włączył, więc to jest bardzo zniuansowane i bardzo nieoczywiste podejście do TCK. Generalnie system mobilizacji jest krytykowany przez wszystkich i przez tych, którzy od wojska starają się ochronić, schować i uciec, bo oni skarżą się na często brutalne traktowanie przez funkcjonariuszy TCK i mają
3: tutaj
9: słuszność.
3: Też było takie oskarżenie, pojawiło się takie oskarżenie, że to zatrzymanie

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Nawet Azow, natomiast te słabsze już nie są tak popularne, w związku z czym stany osobowe tak średnio generalnie w 20-30% są stany kadrowe uzupełnione w tym momencie w wielu ukraińskich brygadach, co jest na dramatycznym poziomie. Oczywiście Ukraińcy nadrabiają dronami i automatyzacją, no ale żołnierzy po prostu nie ma.
2: Do wydarzeń odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski i nazwał sytuację bardzo złą historią. Stwierdził, że niedopuszczalne jest takie traktowanie ludzi w mundurach, a mer Lwowa podkreślił, że 58 tysięcy Lwowian jest w armii, a mówimy tutaj o armii, która liczy milion?
1: Mniej więcej milion. Nikt tego nie podaje, ale pod bronią jest około miliona ludzi.
2: Więc jak bardzo ta sprawa jest polaryzująca społecznie? Jak ona w ogóle wpływa na nastroje społeczne?
1: Ona jest bardzo polaryzująca. To jest spór, który po wojnie będzie determinował tak naprawdę być może nawet scenę polityczną ukraińską.
2: Pomiędzy tymi, co walczyli i nie walczyli?
1: Tymi, co walczyli, a tymi, co nie walczyli i tymi, co zostali w kraju, a tymi, co wyjechali. To są dwie linie podziału, które bardzo polaryzują i które prowadzą już do takich tarć społecznych, powiedzmy, tak? Na przykład dzieci w szkołach są bywają gnębione. Na przykład ci, którzy... słyszałem o paru przypadkach, w których dzieci kobiet, które wróciły na Ukrainę po jakimś tam okresie, powiedzmy, rocznej nieobecności, no są właśnie wyzywane przez kolegów od uchylantów, co świadczy też o temperaturze społecznej po prostu. Natomiast tam jest bardzo wiele wątków tak naprawdę. Pierwszy wątek jest taki, że dotychczas państwo nie zagwarantowało mimo obietnic, ale też w zasadzie trudno było te obietnice spełnić. Człowiek, który trafia do armii, nie ma perspektywy wyjścia, znaczy nie ma perspektywy demobilizacji, nie ma terminów demobilizacji. No trudno, żeby było inaczej trochę, no bo wojna trwa i nie wiadomo ile potrwa.
2: A ludzi brakuje.
1: A z drugiej strony w ostatnim czasie, i to też bardzo, bardzo podgrzało nastroje, opublikowali ukraińscy dziennikarze z redakcji Babel śledztwo dziennikarskie opowiadające o masowych przypadkach tortur i również zabójstw w jednej z jednostek wojskowych. W jednej z jednostek szturmowych podlegających bezpośrednio pod sztab generalny. No i to jest kolejny argument dla tych, którzy przed wojskiem uciekają. Z drugiej strony, czy z trzeciej w zasadzie strony, Ukraina tuż przed wojną, tuż przed 22 rokiem rozmontowała system prokuratur wojskowych, w związku z czym bardzo trudno się państwu ukraińskiemu ściga tych, którzy uciekli przed wojskiem. A to znaczy, że osoba, która na przykład już trafiła do jednostki, ale się z niej oddaliła nielegalnie, w zasadzie bardzo niewiele jej grozi. I w efekcie takich osób jest poszukiwanych 250 000 plus 50 tysięcy osób, które zdezerterowały. To jest trochę inny rodzaj ucieczki przed wojskiem. Czyli mamy do czynienia z 300 tysiącami osób, które uciekły już mając powołanie w ręku. Do tego masa ludzi, którzy się uchylają przed wezwaniem, czyli nie trafili jeszcze do tego systemu. I to bardzo często te wybory ludzkie, one są kompletnie takie nieintuicyjne. Ja sam mam znajomego, który 50-kilkulatek, który ma za sobą bardzo długą karierę w siłach specjalnych, jest dobrze zbudowanym mężczyzną, który trenuje sporty walki. W 22 roku wyjechał na Zakarpacie, schował się na wsi, żeby nie trafić do wojska. Z drugiej strony znam informatyka, który całe życie stukał w klawisze komputera, który pierwszego dnia 24 lutego poszedł i zaciągnął się do armii.
2: No,
1: te
2: widzisz,
1: wybory
2: ale
1: są bardzo nieoczywiste.
2: Dla ciebie ta sytuacja jest zniuansowana, ale myślę sobie, że osoby, które mogą słuchać naszej opowieści, mają dosyć jednoznaczne zdanie na ten temat. No też rosyjska propaganda, oczywiście, że ten temat wykorzystuje w swojej propagandzie, więc jak oddzielić te realne problemy od tej dezinformacji i jakby pogłębiania tych podziałów społecznych?
1: No, Rosjanie tym oczywiście grzeją. Nawet były wypadki, to bardziej w zeszłym roku, to był problem zeszłoroczny, kiedy Rosjanie poprzez Telegram wyszukiwali ludzi i płacili im za ataki na TCK. Mhm. Było kilka przypadków, kiedy ludzie zwerbowani w ten sposób przez internet za jakieś tam symboliczne kryptowaluty, czy ilości kryptowaluty, wnosili na teren TCK plecaki z ładunkami wybuchowymi.

0: improwizowanymi. Było kilka przypadków co najmniej ataków z bronią w ręku na funkcjonariuszy DCK. To było w dużej mierze kupowane przez Rosjan. Dokładnie tak, jak u nas są na przykład w Polsce kupowane akty sabotażu w ten sposób, tak? Czy werbowanie ostatnio była duża sprawa z protestami ukraińskich migrantów we Wrocławiu, które były kupione przez Rosjan. ABW zatrzymała 10 osób, bodajże 7 Ukraińców i 3 Białorusinów, czy jakoś tak, którzy kupowali protesty antykorupcyjne tak zwane we Wrocławiu, po to, żeby pokazać ładny obrazek. I zdaje się, że nawet sam termin busyfikacja, na określenie właśnie wciągania ludzi do busów, ma swoje korzenie w rosyjskiej propagandzie. Tylko, że to się rozpowszechniło, bo jest zgrabne. A Ukraińcy mają dryg do takich właśnie określeń. Jest ich bardzo dużo. Zresztą osoby, które chodzą na opłacone protesty, są nazywane Majdanarbeiterami. Czyli więc tych terminów jest dużo i ci właśnie tych, którzy zostali kupieni we Wrocławiu i wypuszczeni na taki protest za tam, nie pamiętam, 100 zł czy 200 zł, można by nazwać właśnie Majdanarbeiterami.
1: Chciałam też przytoczyć ci, powołać się na tekst Aliny Michajłowej, która jest szefową służby medycznej batalionu Wolf, i ten jej wpis blogowy stał się taką bardzo cytowaną opinią na Ukrainie. Ona przekonuje, że problem jest szerszy, że państwo przez lata pozostawiała całą odpowiedzialność za mobilizację wojskowym, nie prowadząc uczciwej rozmowy ze społeczeństwem o zasadach poboru, rotacjach, demobilizacji czy sprawiedliwym podziale obowiązków. W efekcie to właśnie żołnierze TCK stali się twarzą wszystkich błędów państwa i celem społecznej frustracji, ale jednocześnie też autorka podkreśla, że przemoc niczego nie rozwiązuje i tylko pogłębia cały ten kryzys.
0: Pełna zgoda, to znaczy władza polityczna, pion polityczny spycha odpowiedzialność za niepowodzenia w mobilizacji na wojsko. Co więcej, Wołodymyr Zełenski miał taką wypowiedź swego czasu, która została zdementowana jeszcze wtedy, Wałęsa Załużny był głównodowodzącym. Mianowicie Zełenski powiedział, że wojsko poprosiło go o domobilizowanie 500 tysięcy ludzi, ale on odmówił, bo uważa, że to nie jest, że wojsko go nie przekonało, że to jest celowe. Wojskowych to zmroziło, dlatego że to był ultrapopulistyczny gest. Na zasadzie ja was chronię przed wojskiem?
1: Tak.
0: Załużny to zdementował, powiedział, że oni takich, że oni nie formułują tego typu oczekiwań, bo nie na tym to polega. Natomiast władze polityczne też przez liczne zaniedbania doprowadziły do tego, że dzisiaj funkcjonariusz TCK bywa dla części społeczeństwa, też nie ma co generalizować, ale bywa takim symbolem najgorszego możliwego zajęcia.
1: Ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy, że tak może być odbierany. Natomiast czy myślisz, że to, co się wydarzyło we Lwowie 2 dni temu, może być jakimś impulsem do zmian?
0: Teoretycznie te zmiany już są zapowiadane, dlatego że i to nastąpiło dosłownie parę tygodni temu. To znaczy władze zapowiedziały po pierwsze podwyższenie żołdu dla żołnierzy, a po drugie wprowadzenie różnych terminów demobilizacji. To znaczy pokazania perspektywy odejścia z armii po pewnym czasie odsłużenia. Rychło w czas, można by powiedzieć, natomiast tam jest kilka problemów z tym związanych, też finansowych. Nie wiadomo do końca, na przykład, skąd wziąć pieniądze na ten dodatkowy żołd. Trochę to rozwiązuje odblokowana przez Węgry pożyczka unijna dla Ukrainy, ale też nie do końca. Masa problemów, które będą tak naprawdę coraz trudniejsze, im dłużej ta wojna potrwa.
1: Bardzo ci dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Słyszymy się wkrótce, ale tak już po informacjach usłyszą się państwo z Przemkiem Pozowskim, który teraz zaprosi na jeszcze więcej sportu.
2: Tak, ze mną dzień dobry i z Mirosławem Żukowskim, wieloletnim szefem sportu Rzeczpospolitej. Wimbledon, mamy tam brytyjską sensację, mamy czeski finał. Wspomnimy też naszego znanego komentatora Karola Stopę, który odszedł.
1: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Brzeziński. Za chwilę informacje. My się z państwem słyszymy w poniedziałek. Pięknego weekendu. Anna Piekutowska.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
4: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung Crema Espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków PiS oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecnie już byli protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Do końca czerwca marszałkowi Senatu zgłoszono łącznie 56 kandydatów na ławników Sądu Najwyższego trzeciej kadencji. Połowę z nich zgłosił Komitet Obrony Demokracji. Senacka komisja ma zająć się poprawnością tych zgłoszeń 21 lipca. Ławnicy w Sądzie Najwyższym pojawili się w 2018 roku po wejściu w życie uchwalonej w czasach PiS ustawy. Ławnicy uczestniczą w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych. Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Główny Urząd Statystyczny ma problemy z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnienie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
20: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko
6: jako pomoc w wypełnianiu formularza.
19: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określeniu ubóstwa.
6: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
19: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok. Przed bielskim sądem okręgowym stanął Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli o produkcję metamfetaminy. Według prokuratury ze sprzedaży narkotyku mogliby uzyskać 8 milionów złotych. Mężczyźni posiadali też materiały wybuchowe oraz pirotechniczne. Śledczy oskarżyli obcokrajowców również o posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Dagestańczyk i Czech mogą trafić do więzienia na 20 lat. Wieczorem na wschodzie kraju możliwe deszcz i burze. Przelotnie może pokropić także na Śląsku. 25 stopni w Zielonej Górze, 24 w Opolu, 21 w Łodzi i Bydgoszczy, 19 w Warszawie, 14 w Suwałkach.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jak wspomniałem, dziś gościem Mirosław Żukowski, wieloletni szef sportu Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
20: Dzień dobry, kłaniam się.
2: I pierwsza dyscyplina, ta najbliższa sercu, to tenis, a teraz jest już etap półfinałów Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej mężczyzn. Właśnie sensacja tego turnieju, czyli Brytyjczyk Arthur Ferry gra i przegrał pierwszego seta z Aleksandrem Zwieriewem 6-7, w drugim jest po 10 minutach 1-1, a cały mecz trwa już godzinę i 3 minuty. To jest jedna rzecz. O tego Ferry'ego cię zapytam, czy on cię zaskoczył tak samo jak pewnie cały tenisowy świat. Będzie dzisiaj drugi też półfinał, czyli spotkanie Novak Djokovic kontra Jannik Sinner. No i znamy już też finalistki turnieju kobiet, ale to jest od czwartkowego poranka inny Wimbledon niż każdy dotychczas.
20: Oczywiście, no, niezależnie kto wygra i niezależnie jak to się dalej potoczy i od, niezależnie od tego, co już się stało i co jeszcze się stanie w mojej pamięci i w pamięci wielu polskich kibiców tenisa i nas, dziennikarzy, to będzie ten Wimbledon, podczas którego zmarka Rolstopa. Kiedy się o tym wczoraj dowiedziałem, byłem w absolutnym szoku, bo nie, jakiś czas temu, no nie, nie powiem, że kilka dni temu, ale kilka tygodni temu widzieliśmy się na kortach Spójni Warszawa. Grał z kolegami Debla na korcie sąsiednim. Potem przyszedł, był, wydawał się człowiekiem uśmiechnięty od ucha do ucha. Nie skarżył się być może, wiesz, no nikt się nie skarży tak otwarcie, ale wydawał się człowiekiem radosnym i pełnym planów. No co mogę jeszcze powiedzieć, no wielu moich kolegów starszych i nie tylko starszych dziennikarzy sportowych odeszło, żegnaliśmy ich dawno temu, kilkanaście lat temu pożegnaliśmy niezapomnianego partnera Karola od komentowania tenisa, czyli Dziśka Ambroziaka. Oni razem moim zdaniem wprowadzili w Polsce tenis pod strzechy. To oni mówili do ludzi o tym sporcie, uczyli ich tego sportu, uczyli ich kultury tenisowej, uczyli ich języka tenisowego. W momencie, kiedy ten sport stawał się telewizyjną codziennością. To oczywiście nie znaczy, że przed nimi nie było tenisa w telewizji. Był Wojciech Fibak, był Bogdan Tomaszewski, ale to było punktowo. Na co dzień tenisa wielkiego w polskiej telewizji nie było. A kibice sportu koncentrowali się głównie na tych bohaterach sportów olimpijskich, wielkich postaciach, nie wiem, Irena Szewińska i nie wiem, olimpijczycy z drużyny Górskiego, później siatkarze Wagnera. Natomiast tenis był pierwszorzędnym, drugorzędnym sportem. Nie dawał medali na igrzyskach. W związku z tym, nie licząc tego boomu fibakowego, to później no, zaczęło się, było dużo gorzej i nagle właśnie wraz z Nową Polską wybuchł tenis w telewizji i mieliśmy ogromne szczęście, że ten tenis do domów większości Polaków wraz z Eurosportem i początkowo z TVP wprowadzali właśnie Zdzisław Ambroziak i Karol Stopa. ich erudycja, ich głosy, ich połączenie, to co jest najistotniejsze w zawodzie komentatora telewizyjnego i nie tylko komentatora telewizyjnego, dziennikarza generalnie sportowego, to jest połączenie fachowości z erudycją. I oni obaj właśnie byli absolutnie, absolutnie niebanalni i ci, którzy pamiętają ich komentarze, to myślę, że nigdy ich nie zapomną. Pożegnaliśmy wiele lat temu Zdzicha, teraz będziemy żegnali Karola. No, katastrofa.
2: Ładnie też pożegnał Karola Stopę Dawid Olejniczak po wczorajszym meczu półfinałowym, gdzie Karolina Muchowa wygrała w genialnym super tiebreaku z Kokogo w 12-10. Powiedział, że to no, pierwszy taki fantastyczny mecz, który Karol obejrzał z góry, no bo rzeczywiście był to pewnie najlepszy mecz tak naprawdę tegorocznego Wimbledonu wśród kobiet. Czeski finał. Już przechodząc do wątków stricte tenisowych i zostawiając Karola.
20: Jeśli chodzi o kobiecy tenis, to z mojego punktu widzenia jeszcze przed tym czeskim finałem i nawet no, kilka dni temu był taki dzień, kiedy rano, inaczej nie rano, tak wczesnym popołudniem grały dwie Czeszki. Właśnie ta wspomniana przez siebie Muchowa i Barbora Krejcikowa. I był to z mojego punktu widzenia mecz genialny, bo obie są tenisistkami fantastycznymi, tak jak to czeska szkoła. Najlepsi gracze z czeskiej szkoły nie mają żadnych technicznych dziur, umieją wszystko. Było to pełne skrótów, zmiany rotacji. No, taki tenis tak ułożony, że jeśli ktoś na to patrzy troszkę od strony estetyki, to, no to jest naprawdę wzór Sevres, prawda?
2: Ja powiem jedno, jak ktoś nie widział tego meczu wczoraj Goff, czy tego super tiebreaka Goff kontra Muchowa, to niech sobie zobaczy jedną akcję tego voleja a la Boris Becker, tak, gdzie frunęła do piłki Muchowa. Tak. Coś niesamowitego.
20: Ale ja, jeśli pozwolisz, dokończę swoją myśl. I po południu albo pod wieczór tego samego dnia był mecz Sabalenki z Osaką. Znakomite tenisistki, najlepsze na świecie, ale jak ktoś obejrzał jedno i drugie, to mógł łatwo zauważyć, że to prawie nie jest ten sam sport. To jest tak różny sposób na wygrywanie, że ja, jak mówię, czułem się tak, jakbym znowu obserwował to, co mieliśmy okazję robić wspólnie Maję Chwalińską, prawda?
2: W Paryżu,
20: która wygrywała tak inaczej, niż gra zdecydowana większość kobiet dzisiaj, że to zwracało powszechną uwagę i budziło powszechny aplauz. No, ani Muchowa, ani Krejcikowa nie grają aż tak jak Maja Chwalińska, ale mimo wszystko jest to tenis kobiecy. W prawdziwym rozumieniu tego słowa, no to widać wyraźnie, że nie siła decyduje, prawda? I było to dla mnie pouczające i była to taka pocztówka z przeszłości. Jak się kiedyś grało i jak kiedyś można było wygrywać, a dziś już nie.
2: Muchowa w jednym finale wielkoszlemowego turnieju już grała i wtedy z siłą Igi Świątek się spotkała
20: Ale była blisko.
2: Tak.
20: Pamiętasz, byliśmy chyba też razem na tym meczu, bo o ile mnie pamięć nie myli.
2: Trzy setówka,
20: 4-4 w trzecim secie. Serwis Igi 30-0 dla Muchowej i Iga ten mecz wygrała. A pamiętasz, jaki był mecz ball w tym spotkaniu? Muchowa popełniła podwójny błąd serwisowy. I tutaj, pod koniec meczu z Kokogow, też widziałem no, pewnego rodzaju napięcie u Muchowej. Ona chyba nie do końca radzi sobie z tą presją przy naprawdę najważniejszych punktach.
2: Tak, łatwego woleja zagrała za krótko, potem się pośliznęła przy woleju, tak, też tak. Jedna
20: oczywiście
2: piłka wyrzucona.
20: Przedtem był ten niesamowicie popsuty mecz ball przez Coco Gauff, kiedy ona, będąc przy siatce, chciała zagrać, mogła zagrać woleja gdziekolwiek i by wygrała, a zdecydowała się na stop woleja, którego popsuła. Przez długi czas było tak, że jak nie miałeś swojego ulubionego zespołu w piłce nożnej, to kibicowałeś Brazylii. I ja mam podobne myślenie teraz w tenisie kobiecym. Jeżeli żadna z moich faworytek nie wygrywa, to ja kibicuję Muchowej, bo chciałbym, żeby ona wreszcie wygrała wielkiego szlema.
2: Ma szansę, jeżeli pokona swoją rodaczkę Lindę Noskową, o której, że jest utalentowana, to na antenie Radia Tok FM mówiliśmy od gdzieś jakiegoś 2022 albo 3 roku. W końcu jest w finale turnieju wielkoszlemowego.
20: I trawa ten talent bardzo powiększał, bo jej gra jest znakomita na trawę.
2: I świetnie serwuje też. Tak. Mężczyźni, Ferry zaskoczył cię?
20: No, niezwykle. Ferry to dla Brytyjczyków jest chwalińska Wimbledonu, prawda? To jest chłopak, który zrezygnował z natychmiastowego przejścia na zawodostwo po tym, jak mógł to zrobić. Wybrał karierę coraz częściej wybieraną przez czołowych tenisistów, czyli zaczął grać w uniwersyteckich rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych, których poziom jest naprawdę fenomenalny i tam dał się poznać. Jest to chłopak niewysoki, 1,75 m, więc w dzisiejszym tenisie prawie liliput, męskim tenisie. I chłopak z bardzo bogatej rodziny, zresztą i ojciec, i mama są Francuzami. On się urodził we Francji, ale wychował tuż obok Wimbledonu. I on się przy pomocy tenisa nie musiał piąć do dostatku. Nie, on skończył bardzo drogą prywatną szkołę i zresztą jak zaczyna mówić po angielsku, to wszyscy, którzy troszkę niuanse tego języka czują, widzą od razu, że to jest człowiek, który skończył public school, czyli wiadomo, elitarną, prywatną szkołę, a potem dobry uniwersytet, bo to słychać po trzech zdaniach. I teraz zaczyna właściwie tę karierę zawodową w wieku, w którym ci, którzy decydują się od razu na przejście na zawodowstwo po wieku juniora, już tak właściwie mają te pierwsze kroki dawno za sobą.
2: Tak, on zaczynał jako 114 zawodnik przed Wimbledonem, tak jak Maja Chwalińska przed Rolandem Garrosem, tak. Natomiast już jest w rankingu live 36 bodaj, natomiast też trzeba powiedzieć, skoro to jest program na żywo, to powiem, że już przełamany jednak też w tym drugim secie 1-3, więc ciężko będzie ze Zwieriewem. Zostawmy jeszcze sobie, bo mamy półtorej minuty, czas, tak, żeby powiedzieć o tym wieczornym meczu, w ogóle przełożonym tak naprawdę, bo wszyscy spodziewali się, że mecz Djokovicia z Sinnerem będzie tym pierwszym, on jednak jest wieczorem. Djokovic w drodze po 25 tytuł, ale Sinner jest po drugiej stronie.
20: Miał nieprawdopodobnie ciężki poprzedni mecz Djokovic, ponad 5-godzinny. Miał co prawda potem 2 dni przerwy, ale ja myślę, że to może być problem. Natomiast Sinner, nie ma co udawać, podczas tego Wimbledonu nie gra tak dobrze jak zwykle. Moim zdaniem gra słabiej, no ale przeciwko Djokovicowi to mobilizacja jest, jakby to powiedzieć, automatyczna. Nie ma co udawać, to jest mecz nazywany przedwczesnym finałem. I to jest mecz, na który czeka nie tylko tenisowy świat, bo takim meczem interesują się nawet ci, którzy na co dzień tenisa nie oglądają, tak jak kiedyś, nie wiem, grał Sampras z Beckerem, Sampras z Agassim, Federer z Nadalem czy z Murrayem. To jest ten moment, kiedy tenis staje się istotny nie tylko dla kibiców tenisa.
2: Ale patrz, mówimy, że przedwczesny finał, chociaż to z drugiej strony drabinki wchodzi zwycięzca Rolanda Garrosa, bo Zwieriew.
20: No tak. Ale jeśli chodzi o Zwieriewa, to on ma ogromny, jakby to powiedzieć, elektorat negatywny, nie tylko wśród
2: słusznie
20: kobiet.
2: Słusznie, tak.
20: I słusznie.
2: Mirosław Żukowski, to mówił wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
20: Dziękuję również.
2: Dzisiaj o Wimbledonie było, ale także wspomnieliśmy Karola Stopę, który odszedł w czwartkowy poranek wieloletniego komentatora tenisa. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował go Adam Brzeziński. Już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Wojciecha Muzala i Mariety Wiśniewskiej. My się natomiast usłyszymy w Mundial w TOK FM i to będzie po godzinie 18:20.
0: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Skitim. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Skitim. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Skitim lub kup online.
10: Skitim.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Na zegarach 16.
16: Pięć lat od pogromu Żydów w Jedwabnem. Pamięć ofiar uczcili dziś politycy, dyplomaci i duchowni.
15: A głos w tej sprawie zabrał również premier. Zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich, podkreślił Donald Tusk.
16: Marszałek Sejmu oczekuje
15: spotkania
16: koalicjantów w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia i nie ma wątpliwości, że do niego dojdzie.
15: Ale o spotkaniu liderów koalicji nic nie wie. Szefowa Polski 2050 ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co to nam mówi o sytuacji w koalicji? To będziemy sprawdzać za chwilę w podsumowaniu dnia.
16: A do zachodniej Europy wracają upały.
15: W 1/4 Francji obowiązywać będzie już od jutra najwyższy czerwony alert pogodowy. Zaczynamy TOK 360. Marietta Wiśniewska.
16: Witam.
15: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
16: Prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie, bo nie było takich planów, ale inny polski polityk wysokiej rangi będzie w Ukrainie w rocznicę rzezi wołyńskiej.
15: A wybiera się tam minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, by właśnie na Wołyniu oddać hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej w jej 83. rocznicę. Do tych planów wicepremiera dotarła Polska Agencja Prasowa.
16: A w studiu jest Maciej Kluczka.
8: Dzień dobry.
16: Maćku, nie wiadomo jednak, czy to spotkanie i te obchody odbędą się także z przedstawicielami ukraińskiej administracji.
8: Tak, bo plan wizyty wicepremiera to informacja sprzed kilkunastu minut, więc pewnie nowe informacje będą do nas spływać. Zapewne też są czynione starania, by któryś z ważnych polityków ukraińskich był wtedy obok wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Wiadomo, tak jak wspomniałaś, że do Ukrainy w ten dzień nie pojedzie prezydent Karol Nawrocki. To już było wiadome od wielu dni, bo jego relacje z prezydentem Ukrainy są napięte właśnie z powodu historycznego sporu na temat UPA, no bo jak wiemy, prezydent Zełenski zdecydował o swego rodzaju gloryfikacji żołnierzy z UPA właśnie.
15: Ale już nieraz przecież te wspólne obchody polsko-ukraińskie udawało się obchody rzezi wołyńskiej zorganizować.
8: I to dwa razy było tak za prezydentury Kwaśniewskiego. Wtedy spotkał się w Ukrainie z prezydentem Kuczmą, a prezydent Duda kilka lat temu z prezydentem Zełenskim. No w tym roku jednak to nie było możliwe, uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
17: Trudno wspólne obchody, jeżeli zupełnie niedawno pan prezydent Zełenski posunął się do tego, że ludobójców gloryfikuje.
8: A Andrzej Szejna, były wiceszef MSZ-u, poseł Lewicy, dodaje.
18: Chciałbym, żeby obchody i pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej, a przecież mówimy o ponad 100 tysiącach Polek i Polaków, w tym dzieci, przebiegły w sposób godny pamięci tych ofiar, a nie były znowu okazją do tworzenia konfliktów oraz paliwa politycznego do skrajnie prawicowych ugrupowań.
16: No więc prezydent Nawrocki do Ukrainy nie jedzie, ale plany na obchody tej rocznicy ma.
8: Tak, uda się jutro w sobotę do miejscowości Radrusz na Podkarpacie, by tam blisko polsko-ukraińskiej granicy oddać cześć i hołd pomordowanym.
15: O tym wszystkim mówił Maciej Kluczka.
16: Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem.
15: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. O szczegółach Jakub Medek.
19: Podobnie jak w ubiegłym roku skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych, towarzyszyła demonstracja skrajnej prawicy, która neguje ustalenie IPN-u w sprawie polskiego sprawstwa zbrodni. Zdaniem księdza Wojciecha Lemańskiego większość protestujących nie pochodzi z okolic, a te są do własnej historii w większości odwrócone plecami.
20: Ćwierć wieku w jakiś sposób stracone z racji na to, że nie udało nam się przeprowadzić akcji edukacyjnej, żeby młodzież, żeby nauczycieli z tych terenów w jakiś sposób zachęcić do takich po prostu osobistych, szkolnych, rodzinnych wypraw na to miejsce. To jest nasz błąd.
19: Równocześnie duchowny podkreślał, że tak jak część mieszkańców była sprawcami, tak dzięki pamięci innych odtworzono odczytywaną co rok wzruszającą listę żydowskich obywateli miasta, którzy nie przeżyli wojny. Rabin polski Michał Szudrich wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset jedwabieńskich Żydów. Odniósł się też do transparentów skrajnej prawicy, których autorzy domagają się ekshumacji w miejscu zbrodni. Porozmawiajmy, apeluje rabin.
21: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie. Ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadzić do jakiej rezy. I to jest szkoda.
19: Negujący polski udział w zbrodni mają nadzieję, że pełna ekshumacja wykaże, że Żydów z Jedwabnego zabili Niemcy. Żydzi mówią nie z powodów religijnych. Z Jedwabnego Jakub Medek, TOK FM.
16: Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego ze względów bezpieczeństwa. Jemu i innym politykom PiSu zakazali tego policjanci.
15: Prezes Kaczyński skrytykował to, mówiąc o, tu cytat, bojówkach rządzącej partii. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała działania mające na celu ukaranie polityka przez Komisję Etyki.
16: Lider PiSu wraz z grupą polityków tej partii oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim jak co miesiąc chcieli złożyć wieńca przed pomnikiem zmarłego prezydenta. Na miejscu obecni byli jednak protestujący, a porządku pilnowała policja.
15: Politycy PiSu nie zostali dopuszczeni przez funkcjonariuszy do pomnika, w związku z czym złożyli wieńce w pewnej odległości od niego.
16: Nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, zapewnił premier Donald Tusk po tym, jak agencja straciła dostęp do ponad 80% swoich przychodów z tytułu tzw. opłat trasowych.
15: Pieniądze zajął producent szczepionek na COVID-19, firma Pfizer, po tym, jak wygrała z Polską sprawę w związku z nieodebraniem przez poprzedni rząd aż 64 milionów dawek preparatu.
16: Państwo musi zapłacić Pfizerowi ponad 5,5 miliarda złotych. I na poczet zabezpieczenia tej kwoty firma wystąpiła o zajęcie środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
15: Dlaczego to właśnie agencja ma problemy, choć nie jest stroną sporu z Pfizerem? O tym opowie teraz Tomasz Fęska.
1: Sprawa wygląda z pozoru jak nieporozumienie, bo od razu rodzi się pytanie, co wspólnego mają Pfizer i sądowy spór z polskim rządem z pieniędzmi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jaśniej robi się po sprawdzeniu, gdzie zapadł wyrok pierwszej instancji w tej sprawie, a mianowicie w Brukseli. Belgijskie prawo pozwala na dochodzenie roszczeń jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku, a firma Pfizer skwapliwie z tego skorzystała, wnosząc o egzekucję wierzytelności od naszego państwa, co jest możliwe na przykład przez zajęcie pieniędzy należnych polskiej instytucji. No właśnie, z polskim państwem związanej. Taką instytucją jest PAŻP, która dostaje pieniądze od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej z tytułu wspomnianych opłat trasowych. Tym samym nasza Agencja Żeglugi Powietrznej właściwie z dnia na dzień straciła środki potrzebne jej na bieżące funkcjonowanie. Premier Donald Tusk zapewnił, że instytucja nie zostanie bez pieniędzy, a Polska złoży apelację od wyroku, ale sprawa może być trudna do wygrania.
2: Tak, to my wszyscy, państwo też będziemy być może musieli płacić. Chociaż cały czas nasze postępowanie i walka prawna trwa, ale to zagrożenie jest oczywiste.
1: Rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury, które nadzoruje PAŻP, Anna Szumańska, zapewnia, że zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania agencji to priorytet szefa jej resortu.
22: Ona odpowiada za zapewnianie ciągłej, bezpiecznej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast do naszego resortu nie docierają informacje, jakoby praca, działalność agencji została wstrzymana.
1: Sama agencja nie komentuje sprawy. W oświadczeniu poinformowała m.in., że nie ma ryzyka zwolnień pracowników ani zagrożenia dla bieżącej pracy. Przygotowuje też formalny sprzeciw wobec decyzji o zajęciu należnych jej środków. Tomasz Fęskę, TOK FM.
16: Szefowa Polski 2050, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nic nie wie o spotkaniu liderów koalicji. Tymczasem przewodniczący Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, niedawno przekonywał, że z pewnością do niego dojdzie.
15: A głównym tematem rozmowy premiera Donalda Tuska z koalicjantami miałyby być zmiany w ochronie zdrowia, a dokładnie w systemie wynagradzania i zatrudniania lekarzy. Takie zmiany zapowiedziała ministra Jolanta Sobierańska-Grenda po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
23: Zdecydowanie to jest taki moment, w którym koalicja powinna się zebrać. Przekonuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i z żalem dodaje, że liderzy obecnego obozu rządzącego dawno razem się nie spotkali.
24: Powinniśmy się jako liderzy koalicji spotykać regularnie. No tego niestety nie ma, natomiast akurat zdrowie i ta cała sytuacja to w ogóle się powinno zdarzyć maksymalnie ponad podziałami, a już trudno sobie wyobrazić, żeby poważna reforma ochrony zdrowia zdarzyła się bez jednolitego, takiego uzgodnionego frontu koalicji. No to jest oczywistość.
23: Tymczasem w środę, gdy ministra zdrowia przedstawiła swoje propozycje dotyczące zarobków i pracy lekarzy, lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił tak.
25: Będzie spotkanie koalicji w tej sprawie. Nie wiem kiedy. Myślę, że czas dojrzał do tego, żeby to zrobić. Im szybciej to będzie, tym lepiej. Myślę, że w tym tygodniu, najdalej w następnym się spotkamy.
23: Za to dziś na Wiejskiej całkiem głośno wybrzmiewało pytanie, czy przypadkiem do spotkania z premierem już nie doszło i czy nie wzięli w nim udziału jedynie niektórzy koalicjanci. Sejm, Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
16: Do zachodniej Europy wracają upały.
15: W 1/4 Francji obowiązywać będzie już od jutra najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatury przekroczą 35 stopni.
16: We Włoszech nadchodzi trzecia fala upałów. Termometry wskażą tam nawet 45 stopni.
15: Do tego tematu jeszcze będziemy wracali o godzinie 18 w TOK 360. Gościem podsumowania dnia jest teraz doktor habilitowany Krzysztof Malicki z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
15: To już jutro rocznica rzezi wołyńskiej, w związku z tym organizowane są obchody, ale nie wspólne, polsko-ukraińskie. Brakuje takich obchodów?
3: No nie wiem, czy w tym momencie w ogóle takie obchody są możliwe. Wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy z resetowania relacji w tej domenie, w tym obszarze symboliki i polityki historycznej, która w zasadzie będzie w tym momencie dopiero wykuwana na nowo. Więc w tym roku raczej nie spodziewałbym się jakichkolwiek wspólnych uroczystości oraz jakichś szczególnie zaawansowanych deklaracji.
15: A właściwie dlaczego nie ma tych wspólnych obchodów?
3: Panie redaktorze, znaczy my wszyscy jesteśmy generalnie tych rocznic 11 lipca rzezi wołyńskiej mieliśmy już wiele, natomiast nigdy do tej pory po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nie te uroczystości nieobchodzone były w takiej atmosferze, co jest powodowane tym, że przez kilkadziesiąt lat niestety prowadziliśmy bardzo, ale to bardzo błędną politykę historyczną w zakresie nie tylko upamiętniania Wołynia, ale także walczenia o prawdę o Wołyniu. Bo proszę pamiętać, że ofiary Wołynia były jedynymi, które w polskiej historii zostały złożone na ołtarzu tak zwanej polityki oraz tak zwanego pojednania z Ukrainą. W tym momencie okazało się, co ta polityka przyniosła. Znaczy to tak zwane pojednanie w tym momencie nie istnieje. Wszystkie te górnolotne hasła mówiące o tym, że Ukraina jeszcze nie jest na to gotowa, jeszcze nie czas, że powinniśmy te sprawy przesunąć na jakąś nieokreśloną przyszłość. W tym momencie wszystko to okazało się, że ta polityka była błędna. Po stronie ukraińskiej mamy teraz bardzo asertywną postawę, stojącą na gruncie gloryfikowania sprawców ludobójstwa. W związku z tym w tym momencie jesteśmy w momencie, można powiedzieć, wręcz opcji atomowej, to znaczy zresetowania, jakiego nie było do tej pory. W ostatnich kilkudziesięciu latach.
15: A czy to gloryfikowanie jest czymś nowym? Czy tu cokolwiek się zmieniło po stronie Ukraińców, czy też my się, no kolokwialnie mówiąc, trochę nakręciliśmy w tej całej sprawie?
3: Dlatego, że myśmy się nie nakręcili, myśmy w tym bardzo pomogli. Ja bardzo proponuję, żeby sięgnąć do starych zszywek, starych tekstów prasowych, na przykład z 60. rocznicy zagłady Polaków na Wołyniu. Każdy, kto weźmie sobie polską prasę z tamtego okresu, zobaczy, że w zasadzie w polskiej prasie dominowały, można powiedzieć, trzy podstawowe przekazy. Po pierwsze, że istniała tak zwana symetria ofiar. Po drugie, że Polacy mają winy za tak zwaną polonizację w stosunku do Ukraińców. I po trzecie, że Ukraina nie jest gotowa, nie czas. I w zasadzie przyjmowano taki bardzo paternalistyczną postawę, która mówiła, że w zasadzie powinniśmy tą sprawę, o tej sprawie nie mówić. I można powiedzieć, że przez ostatnie lata myśmy bardzo, ale to bardzo pomogli w tym, żeby Ukraina została zabudowana w pewnym sensie, jeżeli mogę użyć takiego porównania, po prostu pomnikami ludobójców, bo każdy, kto był na Ukrainie, ja nieraz byłem na Ukrainie, czasami powiem szczerze, to budzi przerażenie, kiedy widzi się, ja jeździłem po miejscowościach, gdzie ginęli Polacy i Żydzi i byłem czasami zdumiony, że miejsca, gdzie ginęli też masowo Żydzi, bo proszę pamiętać, że Polacy byli drudzy w kolejce. Najpierw wymordowano Żydów, potem dopiero Polaków. Tam najczęściej można spotkać pomniki oprawców, natomiast nie ofiar. I to jest przerażające, że przez dziesiątki lat myśmy po prostu to milcząco tolerowali w imię tak zwanej giedroyciowskiej polityki. No i w tym momencie zbieramy niestety owoce, a moim zdaniem to będą bardzo kwaśne owoce. Bo jeżeli mówimy już o tak zwanym pojednaniu, to żaden z warunków tego tak zwanego pojednania w tym momencie nie jest spełniony i prawdopodobnie przez bardzo długi czas nie będzie spełniony.
15: Chciałem zadać panu takie pytanie na wstępie właściwie naszego spotkania, gdzie my jesteśmy na drodze do zażegnania sporów historycznych, ale właściwie już pan odpowiedział, właściwie to, jeśli tak wsłuchując się w to, co pan mówi, to my nie byliśmy na żadnej drodze tak naprawdę.
3: Nie, nie byliśmy, ponieważ żeby dokonać jakiegokolwiek porozumienia, trzeba wyjść przede wszystkim po pierwsze do jakiegokolwiek konsensusu historyków. Ja nie jestem historykiem, ale wystarczy posłuchać wypowiedzi pana profesora Motyki, który bardzo dużo w ostatnim czasie mówił na temat, jak wygląda, można powiedzieć, historyczny obrachunek z przeszłością UPA i zagładą najpierw Żydów, potem Polaków ze strony ukraińskiej na Ukrainie. Tego praktycznie nie ma. W związku z tym, jeśli chodzi o konsensus historyków między Polakami i Ukraińcami, jego mimo prób, on znajduje się w powijakach. Po drugie, jeśli chodzi o upamiętnianie ofiar, doskonale wiemy, że pomimo postępującego procesu, on jest tak naprawdę na początku, ponieważ 90% miejsc, gdzie ginęli Polacy, ona nie jest upamiętniona, tam ciągle nie ma ekshumacji i wiele wskazuje na to, że zanim do nich dojdzie, to nie uda się tam już nic znaleźć. No i wreszcie po trzecie, tak zwana edukacja. I gdy ja mówię o edukacji, to mam na myśli nie tylko nawet szkołę, nie tylko pewne działania polityczne, ale mam przede wszystkim na myśli nieglorifikowanie sprawców. Te trzy warunki, o których mówię, w przypadku stosunków polsko-niemieckich, mimo że historia ciągle ciąży nad nami, umożliwiły to, że nie wiem, polscy i niemieccy żołnierze mogą wspólnie ćwiczyć, możemy wspólnie się wymieniać, podejmować wspólne inicjatywy. Wśród polskich historyków niemieckich nie ma tutaj żadnych istotnych rozbieżności. Natomiast w przypadku Ukrainy te wszystkie warunki, które wymieniłem, są w tym momencie tak naprawdę...
15: Musimy kończyć już, panie doktorze, ale czy właśnie ten brak konsensusu, czy to jest właściwy moment, żeby się nad tym zastanawiać w ogóle?
3: No zdecydowanie. Ja powiem tak krótko.
15: Bo mówię o trwającej wojnie w Ukrainie. Czy to jest właściwy moment do rozmowy o tym konsensusie, czy też nie powinniśmy odłożyć tego na potem?
3: Ale teraz jest wojna, a za chwilę, jak się wojna skończy, będzie po wojnie i tak naprawdę zawsze będzie jakiś argument, żeby nie mówić o tym.
15: Po wojnie chyba będzie argument, żeby wrócić do tematu.
3: No tak, tylko kiedy wrócimy do tematu? Znaczy, ja jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Znaczy, czasami słyszę o tym, że jest wojna, ale proszę zwrócić uwagę, żeby upamiętnić te ofiary, my nie domagamy się do Ukrainy, żeby wycofała, nie wiem, jakąś dywizję z frontu i skierowała na odcinek ekshumacyjny. Te rzeczy my zajmujemy się, żeby gloryfikowanie na przykład sprawców ukraińskiej powstańczej armii, to nie jest coś, co na przykład przeszkadza w wysiłku wojennym. Więc tak naprawdę my mówimy o działaniach, które mają znaczenie bardzo często symboliczne. Mają bardzo znaczenie symboliczne i naprawdę one nie spowodują, że załamie się front w Donbasie, że Rosjanie przełamią front i wkroczą do Kijowa. Ktoś, kto mówi, że nie należy o tym mówić, ponieważ front się załamie, moim zdaniem po prostu działa tutaj na
15: wystarczyła na iskra.
3: Niekorzyść.
15: Bardzo, bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Krzysztof Malicki z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego był z nami. Za chwilę o stawkach grzywien będziemy mówili po 16.20, po informacjach.
4: Autopromocja.
5: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
6: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko?
7: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
5: Piaski, laski i karaski. No.
7: Tak, tak.
5: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
12: Reklama.
26: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
27: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
28: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
27: A, no i merci bardzo.
29: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16:22, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W Warszawie mężczyzna zaatakował policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do ataku doszło przed siedzibą biura na Ursynowie. Jeden z policjantów z raną nogi został przewieziony do szpitala. Mężczyzna mówił, że jest przez policjantów z tego biura podsłuchiwany i prześladowany. Miał założone kastety, a w plecaku maczetę, przekazała rzeczniczka biura. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia funkcjonariuszy i gróźb karalnych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, poinformowała sprawująca prezydencję Irlandia. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami. Klaster będzie dotyczył polityki zagranicznej. W zeszłym miesiącu otwarty został pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych dotyczący spraw fundamentalnych. Wśród nich są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Tok 360. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało podniesienie dolnej i górnej stawki grzywny aż 10 razy. W tej sprawie łączymy się z naszym kolejnym gościem, adwokatem Pawłem Murawskim z Kancelarii Murawski i Marciniak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu.
10: Dlaczego aż 10-krotnie miałyby wzrosnąć stawki grzywny?
11: To pytanie, które powinien pan skierować raczej do ministerstwa, nie do mnie. Ja zakładam, że chodzi o działanie, które jest typowe dla przedstawicieli polityków większości frakcji parlamentarnych w naszym parlamencie. Czyli celem jest tak naprawdę pozorne zaostrzanie kar, które nazywamy my praktycy jako populizm penalny, czyli takie granie na emocjach społeczeństwa i podejmowanie działań, które, śmiem twierdzić, są dość pozorowane.
10: Oczywiście pana mecenasa nie pytam o intencje tych pomysłodawców, ale o takie obserwacje z życia na sali sądowej, które wskazują na to, czy jest taka potrzeba, czy też nie, żeby to był taki wzrost. Z tego, co pan mówi, rozumiem, że nie.
11: Ja mam głębokie przekonanie, że elastyczność, którą sądy mają obecnie w stosowaniu kar grzywien, a przypominam, że ta elastyczność jest bardzo duża, pozwoliłaby sądom na to, żeby orzekać kary sprawiedliwe w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Musimy pamiętać, że kara grzywny, która może być orzeczona obecnie, to jest kara grzywny prawie 2 milionów złotych, 1 800 000 złotych. To jest kara niezwykle dotkliwa. I zasadnicza większość osób, które stają przed sądem w Polsce, nie byłyby w stanie zapłacić takiej kary grzywny. A proponowane zmiany i 10-krotne podniesienie tych kar przy argumentacji, że jest to ich jedynie urealnienie no jest tak naprawdę no dążeniem do wywołania takiego wrażenia realnego działania, a problem jest kompletnie gdzie indziej.
10: Gdzie?
11: Moim zdaniem problem leży w efektywnym wykonywaniu orzeczeń w naszym kraju. Mierzymy się z wielkim problemem związanym z rzeczywistym wykonywaniem tych wyroków. Sądy nie mają dobrych, skutecznych instrumentów do tego, żeby egzekwować te kary, bo cały aparat państwa jest, chciałbym twierdzić, dość przestarzały w tym zakresie i nieefektywny. Co generuje dodatkowe koszty po stronie Skarbu Państwa.
10: Czyli załóżmy, obywatel Jan Kowalski jest skazany przez sąd i skazany jest na karę grzywny. Rozumiem, że nie zawsze się dzieje tak, czy też często się dzieje tak, że on nie płaci tej grzywny, czy tak?
11: Tak, tak, to jest częsty problem, z którym mierzą się sądy.
10: No to idzie do, tak ja się domyślam, znając pobieżnie tę materię, pewnie w sytuacji, gdy nie płaci, to idzie do więzienia.
11: Tak, no niestety bardzo, czy niestety, wartością samą w sobie w demokratycznym państwie prawnym jest to, żeby orzeczenia sądowe były wykonywane. Chodzi o wszystkie orzeczenia sądowe, w tym te, które są orzeczeniami, które nie pasują każdemu podsądnemu. Najczęściej jest tak, że podsądny, który staje w sprawie karnej przed sądem, ma poczucie

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: W jakiejś ikonce tej wyimaginowanej, żeby móc sprawdzić, czy dane orzeczenie jest zrealizowane, czy dana grzywna jest zapłacona. A gdy nie jest zapłacona, móc kliknąć w inne okienko, żeby zostało to ściągnięte poprzez aparat egzekucyjny naszego państwa.
2: Czyli przez komornika.
1: A tak nie jest. To wymaga wydawania orzeczeń. Dokładnie. A to wymaga orzeczeń, to wymaga zamiany, to wymaga podejmowania działań. I to jest nieefektywne.
2: Czego potrzebujemy zatem? Zmian w prawie, w ustawach?
1: Znaczy, na pewno potrzebujemy zmiany praktyki w zakresie dotyczącym funkcjonowania, wykonywania tych kar. Na pewno trzeba byłoby zmienić przepisy w tym zakresie, ale ta zmiana przepisów musi być związana ze zmianą całego systemu związanego z wykonywaniem orzeczeń i ze zwiększeniem liczby urzędników, którzy służą niejako sądowi pomocą w zakresie wykonywania tych orzeczeń. Mamy za mało kuratorów sądowych, mamy zdecydowanie za mało urzędników, którzy mogliby w sposób efektywny czynić pomoc sądowi, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem tej kary. Więc ja generalnie stoję na stanowisku, że nie da się zmienić rzeczywistości zmienianiem przepisów. Trzeba poważnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób to zmodyfikować i robić to w sposób w porozumieniu niejako z uczestnikami tego postępowania. Sama zmiana wysokości kary grzywny niczego realnie nie zmieni, ale na pewno będzie bardzo dobrym hasłem wyborczym w zbliżających się wyborach parlamentarnych w następnym roku.
2: Adwokat Paweł Murawski z Kancelarii Murawski i Marciniak był z nami w TOK 360. Naszym kolejnym gościem jest Michał Fischer, major rezerwy, pilot i ekspert wojskowy, dziennikarz, wykładowca studiów strategicznych na Uniwersytecie Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, nie jestem ekspertem.
2: No, chociaż pozwolę sobie za takiego pana uważać, jak pani ma nic przeciwko, ale oczywiście poprawiamy wizytówkę. Donald Trump przyleciał do Ankary na szczyt NATO nowiutkim Air Force One, a odleciał nie tą samą maszyną. Dlaczego tak się tutaj te wydarzenia potoczyły i o co tutaj chodzi w ogóle?
3: W obszarze zagrożenia od Bliskiego Wschodu, bo Turcja to już jest taki obszar troszeczkę mniej w pobliżu Syrii, wiadomo, Kurdowie i tak dalej, do Wielkiej Brytanii leciał na samolocie, który był w pełni zabezpieczony przed różnymi niespodziankami, znaczy w pełni. Ten samolot przede wszystkim jest odporny na impuls elektromagnetyczny, czyli jest jego systemy pokładowe... Są
2: tylko proszę doprecyzować, ma pan na myśli ten nowy Air Force One czy stary?
3: Nie, stary. Ja mówię o VC-25A, czyli tym starym samolocie, który jest na Boeingu 747-200, czyli z tym krótkim garbem za kabiną. I malowany na taki kolor niebieskawy, to znaczy on ma górę białą, a dół ma taki jasno-błękitny i napis oczywiście United States of America i tak dalej. I ten stary samolot, on ma terminale łączności dowodzenia systemami obrony strategicznej, których nie ma ten nowy samolot. To jest pierwsza rzecz. Czyli z pokładu tego starego można dowodzić siłami strategicznymi amerykańskimi, czyli bombowcami strategicznymi, pociskami i tak dalej. Można wydać komendy na odpalenie ich, podać kody i tak dalej. Z nowego nie można. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka i najważniejsza chyba, że stary ma systemy ostrzegające przed opromieniowaniem radarowym, opromieniowaniem laserowym, i ma system DIRCOM, który nie tylko ostrzega,

0: ostrzega przed odpalonymi w kierunku tego samolotu rakietami przeciwlotniczymi. On ma taki czujnik podczerwieni, który wykrywa charakterystyczny ślad płomienia odpalonej rakiety, ale on również ma silny laser, który powoduje, bo zakłada się, że ta odpalona rakieta, taka na przykład wrzuci na ramiony, jest skierowana na podczerwień. Bo to jest najczęstszy typ, jacy terroryści mogą użyć.
1: Panie majorze, tutaj jednej rzeczy brakuje w tej historii i już tutaj to nadrabiam. Być może to powinno paść na samym początku, ale tutaj właśnie ta zamiana samolotów, bo to chyba tak można powiedzieć, wynikała z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Otóż przylatuje Donald Trump do Ankary na szczyt NATO tym nowym Air Force One. Opuszcza szczyt także na pokładzie tej maszyny, ale dochodzi do zamiany na maszynę starego typu, bo w tym czasie się zrobiło niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Zgadza się?
0: On przyleciał starym do Ankary, a na nowy się przesiadł w Wielkiej Brytanii.
1: Aha, no to jeszcze pełniejszy mamy w tej chwili obraz.
0: Gdzie jest tym starym, czyli tym dobrze wyposażonym, w pełni latał tutaj w rejonie do Turcji, czyli blisko na przykład Syrii, blisko Iraku i tak dalej, a przez Atlantyk, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie ma już terrorystów, którzy mogą wyskoczyć z przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi, no to leciał już tym nowym. Mhm.
1: I dochodzimy do sedna sprawy, bo tak, tam gdzie jest niebezpiecznie, użyto starego, tam gdzie jest bezpiecznie, użyto nowego. Dobrze to odczytuję? No więc jak to jest, panie majorze, że Donald Trump, mając tego nowego Air Force One, ma w praktyce gorszą maszynę, mniej bezpieczną?
0: No to jest samolot komercyjny, on został wykonany dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, on chyba stamtąd je dostał w prezencie.
1: Zgadza się, prezent od Kataru.
0: Tak, przepraszam, od Kataru. Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To był samolot, który był używany przez emira Kataru. To była po prostu salonka. On nie był wyposażony według amerykańskich standardów do dowodzenia siłami strategicznymi USA, do samoobrony przed...
1: Ale Trump chciał go pokazywać i się nim chwalić po prostu, w swoim stylu.
0: A nie, no tak, no wiadomo. On jest w ogóle ten nowy VC-25B Bridge, on się nazywa. I taki pomost jakby. To on jest inaczej pomalowany, bo on jest pomalowany, te czerwone ma akcenty, a nie niebieskie, tak, ten stary. I ma długi gard za kabiną, bo to jest nowsza w ogóle wersja, to jest Boeing 747-400, a ten stary jest Boeing 747-200. I ta 400 z punktu widzenia nawigacyjnego, pilotażowego, to jest lepiej wyposażona, bo ona ma glas wbity i tak dalej, nie? Ale no nie ma tych systemów zabezpieczających przed zestrzeleniem z takich menpadsów, czyli tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Nie ma systemów ostrzegających przed opromieniowaniem radarowym, laserowym i tak dalej. To jest właśnie kluczowe.
1: Czyli Donald Trump, chcąc się pokazać w nowocześniejszym samolocie, trochę narobił tutaj kłopotu służbom Secret Service, prawda? Tutaj już na koniec, jednym zdaniem.
0: Tak, on powiedział, że cały personel bazy w Mildenhall, tam gdzie on miał to międzylądowanie i się przesiadał z jednego na drugi, chciał zobaczyć ten jego nowy samolot i on dlatego go tu przyprowadził.
1: Zero zaskoczenia w przypadku prezydenta Donalda Trumpa. Bardzo dziękuję. Major rezerwy Michał Fischer, były pilot wojskowy, był z nami w TOK 360. Po informacjach będziemy mówili o protestach antyimigranckich w RPA.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Citroën zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroën C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroën.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz. SkiTeam.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 16.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Belwederze powołano nowych członków Rady Narodowej Konstytucji przy prezydencie Karolu Nawrockim. To m.in. była prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, Przemysław Wipler z Konfederacji, Przemysław Czarnek z PiS czy Paweł Kukiz. Radę Nowej Konstytucji Karol Nawrocki powołał w maju. Jej zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji do 2030 roku. Poseł Szymon Giżyński został zawieszony w prawach członka PiS przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zawieszenie obowiązuje do czasu zakończenia postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego. Powodem są wypowiedzi posła z Częstochowy o angażowaniu się kierownictwa okręgu partii w referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Węgry dołączyły do prokuratury europejskiej, poinformowała Komisja Europejska, która zatwierdziła decyzję w tej sprawie. Prokuratura Europejska z siedzibą w Luksemburgu odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i doprowadzanie przed sąd sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Chodzi o zwalczanie korupcji, pranie brudnych pieniędzy czy transgraniczne oszustwa VAT.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: A my już powoli myślimy o naszych weekendowych audycjach. W tej chwili jest z nami Krzysztof Story. Dzień dobry.
18: Cześć.
1: Autor programu, który pojawia się w TOK FM w niedzielę. To jest globalne popołudnie, w którym tym razem ta lupa, jeśli tak można powiedzieć, będzie nad Republiką Południowej Afryki, a to w związku z tym, że tam są protesty antyimigranckie. Jak wygląda sytuacja w kraju w ogóle w tej chwili?
18: Po pierwsze, to RPA, żebyśmy mieli kontekst, to jest najbogatsze państwo na całym kontynencie i takie, które jest stosunkowo najlepiej urządzone, ale to nie znaczy, że jest wolne od problemów. Takimi problemami, którymi my się przyglądamy z Wojciechem Jagielskim, jest korupcja, jest taka nieudolność w zarządzaniu tym państwem, jest olbrzymie bezrobocie. Nie wiem, czy potraficie to sobie w ogóle wyobrazić, ale bezrobocie w RPA przekracza 40% i dotyka głównie młodych ludzi.
1: No, można sobie to trochę wyobrazić, pamiętając, jak w 90-tych latach w Polsce to było około 20 chyba. I to już była katastrofa takiego, społeczna. No. Mhm.
18: Ja pochodzę z Wrocławia i takim miejscem na Dolnym Śląsku dotkniętym najwyższą stopą bezrobocia był Wałbrzych i tam przekraczało 30% i to było przedstawiane jako coś dramatycznego i takie było. To teraz wyobraźmy sobie 60-milionowy kraj, w którym bezrobocie przekracza 40% jako w całym państwie.
1: No i co? Winni migranci zdaniem niektórych ruchów politycznych?
18: Zdaniem ruchów politycznych winni są migranci. Pytanie, czy to jest cynizm, czy to jest chęć zbicia takiej doraźnej korzyści politycznej, czy to jest prawda. Wszystkiego po trochu. Myślę, że najwięcej jest szukania głosów, rozhuśtania emocji wyborców i takiej doraźnej korzyści. I
1: skądśmy to znamy?
18: Kozła ofiarnego. No, nie chcemy w audycji szafować porównaniami, ale one się, myślę, nasuną same, jak posłuchacie w niedzielę globalnego popołudnia. Natomiast w RPA sprawa jest poważna, bo te ruchy antyimigranckie wystosowały ultimatum, które mówiło, że do końca czerwca wszyscy nielegalni imigranci mają po prostu opuścić kraj. I podkreślam, to ultimatum nie jest wystosowane przez władze, przez jakieś oficjalne organy, tylko przez po prostu takie ruchy obrony granic.
1: To też skądś, RPA. Tak, skąd się znamy. Wiem, że przygotowałeś tutaj na to nasze dzisiejsze krótkie spotkanie fragment rozmowy z Wojtkiem Jagielskim.
18: Tak, który opowiada między innymi o jednym z takich ruchów i o tym właśnie, czy naprawdę imigranci są temu winni i co by się mogło poprawić, gdyby nawet oni faktycznie zgodnie z tym ultimatum wszyscy nagle wyjechali. Okazuje się, że nie aż tak wiele.
2: W zeszłym roku sąd zabronił takiej najsilniejszej organizacji antyimigranckiej, która przerodziła się w partię polityczną, Operacja Dudula, nazywa się ta partia polityczna, a Dudula w języku zuluskim znaczy mniej więcej pozbyć się ich, wygonić. W każdym razie chodzi oczywiście o imigrantów i oni sobie za sposób walki upatrzyli patrole obywatelskie przed szpitalami, przed klinikami zdrowia, gdzie legitymowali wchodzących do szpitali, do klinik i nie wpuszczali ludzi, którzy nie mogli się wylegitymować południowoafrykańskim dowodem tożsamości. Więc sąd zabronił im to robić. Natomiast te ruchy imigracyjne są z każdym rokiem coraz bardziej butne. Myślę, że mieszkańcy południowej Afryki coraz bardziej niechętnie nastawieni do obecności imigrantów, bo w tej biedocie wydaje się, że gdyby nie ci przybysze, to chociaż troszkę by im się poprawiło, ale ta poprawa, to wyliczają statystycy, naprawdę byłaby nikła, bezrobocie byłoby mniejsze o 2-3%, kolejki u lekarza krótsze o 1-2 osoby, bo to nie imigranci, nie przybysze są główną przyczyną choroby południowoafrykańskiego państwa, tylko korupcja i nieudolność jego przywódców.
1: To był Wojciech Jagielski, którego Państwo w niedzielę w TOK FM usłyszą w takim szerszym wydaniu. Znaczy, to będzie po prostu cała rozmowa o RPA, o ruchach antyemigranckich, które są też, Krzysztofie, no, jakąś specyfiką tego kraju, bo chyba nie ma w innych państwach afrykańskich, to chyba że nie wiem, że się mylę, podobnych sytuacji.
18: Myślę, że RPA na pewno jest, w RPA na pewno ten temat jest najbardziej obecny z racji tego, że ponieważ to jest najbogatsze państwo na kontynencie, a te migracje są motywowane głównie jednak poszukiwaniem lepszej stopy życia, no to po prostu ludzie z sąsiednich państw no raczej ściągają właśnie do RPA. Nikt nie wybiera raczej migracji do Zimbabwe, Malawi czy Nigerii nawet, która jest oczywiście wielkim, potężnym krajem, ale jednak obarczonym dużo większymi problemami. o migracjach, to jest domena naszego zachodniego świata, który jest, tak często mamy tutaj takie przekazy, że to jest taka oblężona twierdza i wszyscy chcą do Europy, do Stanów, do naszego zachodniego świata. No, wszyscy chcą poprawić jakoś swoje życie, ale niekoniecznie właśnie myślą o Europie i okazuje się, że to nie jest tylko nasza rzeczywistość, tylko właśnie w RPA.
1: Co powiedziałbyś naszym słuchaczom o tym kraju, słuchaczom, którzy no, nie znają zbyt dobrze Republiki Południowej Afryki?
18: Powiedziałbym, że to jest taki kraj, który miał być cudem, miał być końcem historii. Kiedy w RPA w 1994 roku skończył się apartheid, czyli dyktatura i taki ustrój oparty na rasizmie, który był zapisany w konstytucji, to znaczy, że biała mniejszość rządzi czarną większością, a ta czarna większość sprząta pokoje u bogatych białych państwa co najwyżej. Kiedy to się skończyło, kiedy apartheid upadł, powiedzmy, że pokojowo, a w każdym razie bez wielkiej, brutalnej wojny domowej, to RPA miało być takim dowodem, takim ludem tęczy, dowodem na odrodzenie się i na tym, że teraz już wszystko będzie dobrze. No a my przyglądamy się temu państwu tak uczciwie, widząc i pozytywy, i negatywy. No i po tę opowieść pozostaje mi zaprosić na niedzielę po godzinie 16 do globalnego popołudnia.
1: Wtedy o tej mieszance kulturowej, bo chyba tak też można powiedzieć, państwo usłyszą i o aktualnej sytuacji, bo protesty dotyczące imigrantów, protesty antyimigranckie, to jest sprawa ostatnich tygodni, wciąż aktualna, prawda?
18: Prawda. One się toczą i będą się toczyć aż do wyborów w listopadzie samorządowych, które są w RPA zaplanowane, więc nie wiemy jeszcze, co się wydarzy. Będziemy obserwować.
1: Krzysztof Story był gościem TOK 360 podsumowania dnia i ponownie z tą historią państwo usłyszą Krzysztofa po godzinie 16 w audycji Globalne Popołudnie w TOK FM. TOK 360 to podsumowanie dnia w TOK FM. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Tak informuje katowicki oddział dyrekcji. Naszym gościem jest teraz Filip Grega, biegły sądowy w specjalności taktyki i techniki jazdy, serwis prawko.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A w tej sprawie chodzi o jazdę pod prąd. Pierwszy mój odruch, skojarzenie, tak myślę sobie, że kierowca to przede wszystkim powinien kierować się wiedzą o ruchu drogowym i znakami drogowymi, pionowymi i w drugiej kolejności poziomymi, czy tak?
12: No zapowiedź pana słysząc, już chciałem zaprotestować, ale nie wypadało przeszkadzać.
1: Ale to generalna dyrekcja.
12: No przerażające to jest twierdzenie, no bo to nie aplikacja powoduje, tylko to kierowcy powodują, tak? To kierowcy bezmyślnie wykonują manewry, których na pewno aplikacja im nie każe zrobić, to tak nie działa.
1: A może no, każe oczywiście. Właśnie, bo widzi pan, to jest, zazwyczaj mówimy o tym, przestrzegamy przed tym, żeby ślepo ufać nawigacji, ale tutaj jest to doprecyzowane, bo tutaj jest... Tunelowe przejście dwunawowe, jeśli dobrze tutaj próbuję w tekście teraz odnaleźć ten fragment. No w każdym razie to jest ta sytuacja, w której właśnie te samochody jakoś tak jeden po drugim błędnie manewrowały.
12: No słowo błędnie tutaj wydaje się być dalece niezasadne. No, to żeby się pomylić, to trzeba naprawdę nie mieć świadomości tego, co się dzieje. No, kierowca nie może się pomylić i w miejscu, w którym jest to niedozwolone, zawrócić, bo mu aplikacja kazała. No, to dalece nierozsądne tłumaczenie i nie zasługuje na jakąkolwiek akceptację. Oczywiście ma pan rację, że my postrzegamy tę aplikację jako niezwykle sprawne i zastępujące nasz rozsądek, tylko czy aby na pewno zawsze tak jest? No na pewno nie. One nam podpowiadają, pomagają, analizują na bieżąco, bo to jest bardzo ważna ich cecha. Natomiast to kierowca ostatecznie zawsze przyciska pedał hamulca, pedał gazu i on kręci kierownicą i on podejmuje ostateczne decyzje, więc powinny one być rozsądne i zasadne.
1: Ale policja edukuje kierowców. Generalna dyrekcja pracuje nad organizacją ruchu drogowego tak, aby sprzyjać bezpieczeństwu. państwu, bo też można by było, wie pan, ustawić znaki, które są mniej czytelne, mniej jasne, jest ich za dużo i to stwarza niebezpieczne sytuacje. To jest też kwestia zdecydowania się na coś pewnej dyskusji tutaj. To może właśnie kwestia tego, jaką odpowiedzialność mają mimo wszystko tutaj... Trochę będę drążył, ale ci twórcy nawigacji, może coś tutaj poszło nie tak.
12: No, pytanie, co jest źródłem prawa dla kierowcy, bo tutaj mamy ten problem ostatnio społecznie dostrzegany przeze mnie dość mocno, kiedy to trwa jakaś rozmowa, załóżmy w internecie, na jakichś portalach internetowych, forach i prześcigają się użytkownicy w cytowaniu prawa, ale najczęściej rzucają screeny i widać ewidentnie, że to nie są screeny z aktów prawnych typu dziennik ustaw, tylko to są jakieś opracowania a la dziennikarskie, jakichś portali. No i ten problem mamy. Źródłem prawa dla kierowcy jest znak drogowy i to, co on widzi na drodze, plus oczywiście zasady ogólne wynikające znowu z ustawy i z rozporządzenia, a nie ze smartfonu, z jakiejś tam aplikacji, która mu coś podpowiada. No, pytanie, czego kierowca ma słuchać? No, ma słuchać prawa i źródeł prawa, a nie byle czego. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że te aplikacje są byle jakie, bo one są świetne i sam z nich korzystam. Natomiast zdrowy rozsądek i ostatecznie odpowiedzialność za kierowanie pojazdem spoczywa na kierowcy, a on się ma opierać na tym, co jest jakby prawem chronione.
1: Wróćmy jeszcze do wypowiedzi Generalnej Dyrekcji, do komunikatu. Tutaj kierowca jadący od strony Bielska-Białej, który przeoczy zjazd od Węgierskiej Górki lub Przybędzy, może otrzymać sugestię zawrócenia na drodze S1. Jeśli zignoruje tę wskazówkę i pojedzie dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem przed kolejnym węzłem w rejonie Milówki. To właśnie tam dochodzi do przypadków niebezpiecznego zawracania przed tunelami. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie najczęściej nawigacja nas przecież prawidłowo prowadzi, a tutaj jest jakaś zbieżność pewnych, zbieg pewnych okoliczności. Czyli co?
12: Ja się zgadzam. Ja się zgadzam z tym twierdzeniem i tutaj Generalna Dyrekcja ma rację. Ta aplikacja będzie mówiła zawróć, ale zawróć nie oznacza zaciągnij ręczny, zawinij rogala i obróć samochód 180 stopni, jedź w przeciwnym kierunku, tylko zawróć, w sensie znać drogę możliwą, czyli zjazd z danej drogi i znajdź taką koncepcję, żeby zawrócić. Nie oznacza to wcale zawrócenie na danej jezdni, na danym pasie ruchu, czy na danym odcinku jednokierunkowym. No absolutnie nie.
1: Sam pan mówi, że korzysta pan z nawigacji. Jest pan absolutnie pewien, że za którymś razem odruchowo by pan nie pokierował się tym, co ona pokazuje, gdzie nie jest to, gdzie łamałby pan przepisy?
12: Zdarza się tak, zdarza się tak, że ona tak zaproponuje, nie zdarza się tak, że ja bym to zrobił. Natomiast dlaczego ona tak robi, trzeba też mieć tego świadomość. Aplikacje, które funkcjonują w tej chwili na rynku, w zasadzie wszystkie, one mają jedną cechę, która jest generalnie zaletą. One analizują ruch na bieżąco, na żywo, ruch naszych smartfonów, które jadą wraz ze wszystkimi innymi kierowcami i ta aplikacja też się tak akomoduje. Ona się uczy tego, co robią inni. Więc jeżeli w danym miejscu, nawet na zakazie, powiedzmy, jest strzałka kierunkowa w lewo bez możliwości zawracania, kierowcy mimo to zawracają, no to ta aplikacja się nauczy, że da się tak pojechać i będzie być może mogła w danym miejscu podpowiadać takie rozwiązanie. Dlatego, że nie jest tak, że właściciele aplikacji czy deweloperzy tej aplikacji znają dokładne zasady ruchu w danym miejscu. One się opierają na tym, co robią kierowcy. Więc jak kierowcy jeżdżą niezgodnie z zasadami, no to podpowiadają takie właśnie zachowania.
1: I dziękuję za wytłumaczenie tego, bo to też pomaga nam tutaj może pobudzić wyobraźnię, żeby naprawdę uważać. Filip Grega, biegły sądowy w specjalności taktyki i techniki jazdy, serwis praw.pl. Był razem z nami.
12: Wszystkiego bezpiecznego, dziękuję.
1: Dzięki,
12: bardzo.
1: Pozdrowienia. Maciej Kluczka, już teraz ponownie tutaj w studiu TOK 360 z zaproszeniem na wywiad polityczny. O czym dzisiaj?
15: Dzisiaj gośćmi będą Adam Bodnar, o 17:00 Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy, o 17:20 porozmawiamy m.in. o obchodach Rzezi Wołyńskiej. w kontekście trudnych i napiętych relacji Kijowa z Warszawą, ale też o tym, czy w prokuraturze jest klincz, jeśli chodzi o awanse prokuratorskie. Pisze o tym między innymi Gazeta Wyborcza, ale też porozmawiamy o tym, co w nowym tygodniu. Sejm ma dokonać wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich, a prezydent w końcu podjąć decyzję, bo termin się zbliża, w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: TOK 360 wraca do Państwa po 18.
19: Reklama.
20: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas

0: duszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Rosyjscy hakerzy przejęli w Holandii kamery przy wojskowych trasach logistycznych. Operacja miała umożliwić Rosji śledzenie transportu broni i sprzętu dla Ukrainy. Takie informacje podały holenderskie służby. Tamtejsze wywiady cywilne i wojskowe poinformowały, że Rosja prowadzi systematyczne operacje szpiegowskie wymierzone w kamery IP, czyli urządzenia podłączone do internetu i umożliwiające zdalny podgląd obrazu. Kwestie historyczne powinny być przedmiotem dialogu, a nie powodem do zrywania współpracy. Takie informacje podał Urząd Miasta Lublin, odnosząc się do słów polityków PiS-u. Wezwali oni bowiem ratusz do reakcji na pomysł upamiętnienia UPA we Lwowie. 6 lipca Komisja Kultury Lwowskiej Rady Obwodowej zaproponowała, żeby 2027 rok ogłosić rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Tam spalił się doszczętnie autokar. Nikomu na szczęście nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów Straży Pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Jutro bez większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie będą przelotne opady deszczu. Lokalnie burze z drobnym gradem. Głównie na wschodzie Polski. 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie, a chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, witam i zapraszam. Jak zawsze w piątki zapraszamy też do wysłuchania lub nawet obejrzenia najnowszego podcastu politycznego. Dzieje się między innymi w aplikacji mobilnej Tok FM, ale też na YouTubie naszego radia. A jest z nami też już nasz pierwszy gość, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Przyjeżdża pan do studia Tok FM prosto z uroczystości w Jedwabnem. Jak przebiegły? Bo oczywiście wszyscy patrzyli na to, czy skrajna prawica, która była tam obecna, między innymi Grzegorz Braun, dadzą radę przeszkodzić we wspólnej modlitwie pamięci, we wspólnym spotkaniu. Czy tak się stało, czy na szczęście nie, czy przebiegły uroczystości spokojnie?
13: Myślę, że przebiegły względnie spokojnie. Tutaj bardzo duży profesjonalizm policji i przygotowania całego terenu. Oczywiście byli obecni, znaczy mam na myśli skrajną prawicę. Natomiast myślę, że to, co trochę przeszkodziło w tym demonstrowaniu, to był bardzo intensywny deszcz i sytuacja pogodowa. Ale też przygotowanie całego miejsca uroczystości, które dawało szansę jednak na chwilę i modlitwy, i na wspomnienie pamięci ofiar w Jedwabnem. I też myślę, że to było, to co było bardzo ważne, to była bardzo wysoka reprezentacja państwa polskiego, no bo jednak był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, była pani marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, było kilku parlamentarzystów, był minister Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
12: Był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
13: Tak jest, także tu, no tam w ogóle przedstawicieli dyplomacji było kilka osób, także to dobrze, można powiedzieć, wyglądało, bo ja też pamiętam uroczystości 5 lat temu i wtedy miały one jednak trochę inną rangę, jeżeli chodzi o poziom reprezentacji państwa.
12: Też ksiądz Wojciech Lemański w wypowiedzi właśnie dla naszego reportera, który był na miejscu, o, widzę, że to nas przechodzi ten kaszel między nami, musimy uważać, panie senatorze, powiedział, że dobrze by było właśnie, żeby państwo wskazywało na to miejsce, by byli tam obecni najważniejsi politycy, bo niestety z jego obserwacji wynika, że mieszkańcy tamtych regionów raczej są wobec tej historii odwróceni plecami.
13: Tak, no dla mieszkańców to jest coś, co uderza bardzo głęboko w ich tożsamość i też prawdopodobnie no nieraz się spotykają z taką sytuacją, że jak mówią skąd są, no to zaraz się to w sposób odpowiedni kojarzy. Ale myślę, że dzisiaj taką dobrą wypowiedź miał pan premier Tusk, że na tym to polega, że pamięć historyczna polega na prawdzie. Nie polega tylko i wyłącznie na rysowaniu tych dobrych kart polskiej historii. Powiedział o pamięci o Polakach, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ryzykując swoim własnym życiem. Ale też no, są te czarne karty, które trzeba badać, trzeba rozpoznawać i no, niestety o nich nie zapominać.
12: Jutro kolejna trudna i ważna rocznica historyczna rzezi wołyńskiej, 83. rocznica. Jak się dowiedziała Polska Agencja Prasowa, na Ukrainę wybiera się szef MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. To dobrze, że będzie tam przedstawiciel Polski wysokiej rangi, bo wiemy, że prezydent się nie wybiera, prezydent Nawrocki, no ze względu na napięte relacje z Kijowem.
13: Ja myślę, że bardzo dobrze i myślę, że to jest taka bardzo konsekwentna polityka i droga ze strony pana premiera Kośniaka-Kamysza, no bo jednak jego środowisko polityczne od lat się upomina o pamięć, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne, to informacja, którą chyba zresztą nawet państwo dzisiaj rano podawali, że jest zgoda na dalsze ekshumacje, prawda? I to jest, wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, także polskiego, co ważne, IPN, że jednak te ekshumacje się odbywają i że no, przełamano pewien impas, który przez tyle lat nam towarzyszył w stosunkach polsko-ukraińskich.
12: A nastroje polsko-ukraińskie, szczególnie tutaj w Polsce, pana martwią? Bo wiemy o kolejnych przykładach, tak? No, chociażby to głośne wejście ludzi związanych z Braunem do firmy w Poznaniu, tropiących banderowców. Na szczęście zostali zatrzymani. Jak się okazało, jeden z nich już został zatrzymany przez ABW kilka miesięcy temu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Ale też w Warszawie była w zeszły weekend nieprzyjemna sytuacja do kobiety, która zaprotestowała przeciwko takiemu marszowi skrajnej prawicy. Zaprotestowała gestem i to nawet nieobraźliwym, po prostu skierowała 2 kciuki w dół wobec nich. No, napadnięto na jej galerię sztuki. Te przypadki są na szczęście jeszcze jednostkowe, ale bardzo głośne i bardzo bolesne.
13: Oczywiście mnie martwi, oczywiście powinniśmy budować nasze relacje w atmosferze przyjaźni i współpracy. Myślę, że te niedawne wydarzenia dotyczące upamiętnienia bandy UPA przez prezydenta Zełenskiego na pewno nie przyczyniły się do budowania tych dobrych relacji, ale wydaje mi się, że proszę zauważyć, że pan redaktor powiedział coś takiego, że szczęśliwie te osoby zostały zatrzymane, prawda? Takie sformułowanie pan redaktor użył. Proszę zauważyć, że każdy taki przypadek spotyka się z ostrą, jednoznaczną reakcją państwa polskiego. Ministra Kierwińskiego, ministra Żurka, przecież minister Żurek też stworzył ten zespół prokuratorów do ścigania przestępstw z nienawiści. Gdybyśmy mieli sytuację takiego swoistego powątpiewania ze strony państwa polskiego, gdzieś jakiegoś szukania jakiejś trzeciej drogi, kombinowania, mówienia na zasadzie, no ja rozumiem te emocje i może nie powinniśmy być tutaj
12: tacy. Słynna wypowiedź kiedyś posłanki Mazurek z PiS-u taka była w takim stylu.
13: To wtedy byłoby źle. Natomiast w sytuacji, kiedy państwo mówi jasno, że nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania, nie ma przyzwolenia na akty nienawiści, prawo musi być stosowane bezwzględnie i że co więcej mamy przepisy ku temu, to mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z tym radzić. Natomiast oczywiście politycy nie powinni dolewać oliwy do ognia w tej sytuacji.
12: Ale czy ewentualna, znaczy nie ewentualna, pewna kampania wyborcza, która może się rozkręci jesienią, a może na początku przyszłego roku, może podsycać takie wydarzenia? Czy jednak, ja usłyszałem dzisiaj w Sejmie od polityka lewicy takie zdanie, że nawet Konfederacja może uznać, że podgrzewanie takich spraw może nawet im nie służyć. Pan ma taką nadzieję, czy może być jednak gorszy scenariusz zrealizowany?
13: Ja myślę, że mamy konkurencję po stronie trzech partii prawicowych. Na środki wyrazu, na przebicie się na te słupki sondażowe i myślę, że w zależności od potrzeby one szukają dotarcia albo do tego bardziej umiarkowanego, albo do tego ostrzejszego elektoratu. Myślę, że wiele różnych momentów niestety nas czeka, a myślę, że Grzegorz Braun już bardzo konsekwentnie od dłuższego czasu buduje wsparcie dla swojej partii politycznej, dla swojej formacji poprzez właśnie ten radykalizm. Mam wrażenie, że ciuteńkę się uspokoił, bo jednak te sprawy sądowe już zaczynają ciążyć. To nie jest tak, że można sobie tak bezszelestnie przejść obok tego, że jednak się toczy jedna sprawa we Wrocławiu, jedna w Warszawie, druga we Wrocławiu, kolejne pewnie jest tam regularnie, tak się domyślam, wzywany, no bo te immunitety zostały pouchylane, ale to nie znaczy, że jego zwolennicy nie będą stosowali tego typu metod właśnie jaskrawych, ostrych, wyrazistych i budzących i słusznie nasze oburzenie.
12: A kończąc ten wątek, czy oczekiwałby pan jakiegoś głosu autorytetów, to może za trudne do zweryfikowania, kto takim autorytetem dla większości społeczeństwa jest, ale po prostu polityków jest głos duchowny, chociażby grekokatolickich, którzy przed rocznicą rzezi wołyńskiej proszą o modlitwę, o pojednanie narodów, o niepodsycanie właśnie nastrojów. Ale czy politycy powinni może wystąpić z jakimś przesłaniem? No prezydent Nawrocki ma ponoć jutro mieć stanowczą wypowiedź, jak to zapowiada minister Przydacz, ma wołać o prawdę, ale może też powinien wołać w tych dniach o wyciszanie nastrojów. Czy to jest w ogóle możliwe, czy prezydent Nawrocki nie posunie się do takiego wystąpienia?
13: Nie mam wielkiej nadziei w tym, że to akurat prezydent Nawrocki zainicjuje takie działanie. Niestety, no mówię z ubolewaniem, że tak jest, ale no jednak ta decyzja o odebraniu medalu rzucona tak od razu i prawda, no gdzieś w pewnym sensie utrudniła relacje i rozwiązywanie tego problemu na poziomie dyplomatycznym. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w Polsce jednak przebywa i pracuje i mieszka 2,3 miliona cudzoziemców, z tego chyba 78% to są obywatele Ukrainy, że nasze państwo i gospodarka, usługi, handel funkcjonują także dzięki zaangażowaniu pracowników z Ukrainy, że tak po prostu będzie przez najbliższe lata i musimy żyć w duchu pokojowej koegzystencji i współpracy i wszelkie tutaj mechanizmy nienawistne temu nie pomagają. I politycy też muszą brać za to odpowiedzialność.
12: W przyszłym tygodniu zaplanowane jest głosowanie Sejmu, ale jeszcze przypomnijmy, decyzja Senatu musi w tej sprawie zapaść nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzyma pan jako były rzecznik kciuki za Sylwię Gregorczyk-Abram, panią mecenas?
13: Ja myślę, że pani mecenas zostanie wybrana, ma poparcie klubu Koalicji Obywatelskiej. Ja osobiście się cieszę, że no, dopełniła takie duże zobowiązanie publiczne, a mianowicie przedstawiła na razie panu premierowi i kilku osobom te raporty z działalności Komisji do Spraw Badania Represji w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego. Mi bardzo na tym zależało, żeby ta praca była skończona. Te raporty zostały w zeszłym tygodniu rozesłane do tych właśnie osób, które są władne teraz podjąć decyzję o ich upublicznieniu i uważam, że zakończenie tego etapu kariery czy drogi pani mecenas Gregorczyk-Abram jest istotne z punktu widzenia tego właśnie, że teraz będzie mogła się prawdopodobnie podjąć nowej funkcji.
8: Będzie też niezależna i będzie też patrzeć na ręce obecnie rządzącym, bo w takim długim artykule Ewy Siedleckiej w Polityce padły pewne zastrzeżenia, że no, z tą władzą też współpracowała, chociażby pracując w kancelarii prawniczej, czyli wydając pewne opinie, chociażby dla ministra Bartłomieja Sienkiewicza, no to była, ja rozumiem, praca do tej pory. Teraz będzie inna praca. Ale pytanie właśnie, jak będzie realizować tą swoją misję? Czy w pełnej niezależności? Czy ma pan co do tego pewność?
13: Tak się akurat składa, że pan profesor Marek Chmaj przygotowuje taki zestaw komentarzy do Konstytucji i wreszcie znalazłem czas, żeby napisać i właśnie nad tym teraz siedzę komentarz do artykułów Konstytucji o Rzeczniku Praw Obywatelskich. No i tam jest taki jeden artykuł, 210 Konstytucji, który mówi o tym, że rzecznik ma być niezawisły w swojej działalności oraz niezależny od innych organów władzy państwowej. I proszę zauważyć, ta niezawisłość to nie jest tak, że to się tylko po prostu tak rzuca, prawda? To jest jednak wartość, to jest zasada i zobowiązanie konstytucyjne w stosunku do piastuna władzy, które przysługuje także i którego także wymagamy od sędziów. Wymagamy od Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta niezawisłość realizuje się w codziennych czynach, ale tym momentem powstania tego szczególnego zobowiązania jest złożenie przysięgi. I ja pamiętam ten mój moment przysięgi 9 września 2015 roku. To było dla mnie chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu i jestem przekonany, że jak przyszła prawdopodobnie Rzeczniczka Praw Obywatelskich złoży taką przysięgę, to będzie absolutnie niezawisła w tym, co będzie robiła. Ale dlaczego to jest ważne? Ponieważ żeby być tym niezawisłym, to trzeba wcześniej się czymś wykazać, mieć te cechy charakteru i pewien dorobek, a myślę, że tutaj ten dorobek kilkunastoletni działania na rzecz praw człowieka myślę, że daje dobrą podstawę do tego, żeby wierzyć, że taką niezawisłością pani rzeczniczka się będzie charakteryzowała.
8: A prawnicy też przypominają duże doświadczenie mecenas Gregorczyk-Abram, chociażby jeśli chodzi o przygotowywanie pism procesowych przed ETPC albo TSUE, a przecież to też może być zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? Takie kontakty z tym instytucjami są w ramach pracy w biurze RPO?
13: Panie redaktorze, to było tylko przygotowywanie. Nie no, pani mecenas występowała przed drugim trybunałem i walczyła o niezależne sądy i także chociażby prawa osób LGBT+. Oczywiście to się przydaje, ponieważ rzecznik ma dwie takie możliwości działania. Pierwsze to jest składanie opinii przyjaciela sądu, czyli taka strona trzecia w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i to już jest stała praktyka prowadzenia różnych postępowań i wspierania polskich obywateli. Ale druga rzecz jest taka, że jest taka szczególna możliwość i to zapoczątkował obecny ŁODO Mirosław Wróblewski, a później także kontynuował pan profesor Maciej Taborowski, kiedy ze mną pracował w biurze rzecznika, czyli obecny sędzia TK. A mianowicie można się przyłączyć do krajowego postępowania sądowego, w którym zostało zadane pytanie prejudycjalne Trybunałowi w Luksemburgu, czyli temu drugiemu Trybunałowi i w ten sposób rzecznik staje się stroną trzecią. I my to dość mocno eksplorowaliśmy w kontekście walki o sądy i w ten sposób naprawdę można wzmacniać argumentację na rzecz praw człowieka. Także to jest taki urząd, że on daje bardzo dużo takich możliwości prawnych i od wyobraźni, determinacji, pomysłów często zależy, jak można to wykorzystać na rzecz ochrony praw człowieka.
8: Na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Martwi pana klincz w awansach prokuratorskich w prokuraturze krajowej, regionalnej i tak dalej, bo według prokuratorów z Lex Super Omnia Waldemar Żurek zbyt intensywnie blokuje propozycję prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Brak tych awansów już jest ponoć bardzo odczuwalny w strukturach prokuratury.
13: Absolutnie mnie martwi. To znaczy to w ogóle cała praca i relacja pomiędzy prokuratorem generalnym i krajowym powinna się opierać na wzajemnym zaufaniu i takim wspólnym dążeniu do tego, aby osiągnąć jak najwięcej rezultatów w kontekście i ochrony praworządności i bezpieczeństwa obywateli, ale także w naszym polskim kontekście, także w kontekście rozliczeń. Dzisiaj jest ciekawy artykuł Ewy Iwanowej w Gazecie Wyborczej, który trochę przytacza tło i z tego, co ja słyszałem, to chyba faktycznie o to chodzi, że ten awans jest, ten brak awansów jest związany z tym, że pan minister Żurek promuje dwie konkretne osoby i
12: do prokuratury krajowej,
13: a które niekoniecznie
12: między innymi
13: budzą
12: prokuratorę Wełnę.
13: Tak, i panią prokurator Wełnę, i to nie budzi jakiegoś specjalnego entuzjazmu ze strony prokuratora Dariusza Korneluka. No z tego, co pani prokurator Wełnę przez wiele, wiele lat pracowała bardzo wysoko w strukturach jeszcze za czasów ministra Ziobry, a ostatni awans dostała w czasie tego dwutygodniowego rządu, kiedy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Marcin Warchoł. No i prawdopodobnie być może to jest jakaś przyczyna, że tego awansu...
12: W końcu nie ma. W końcu panowie powinni dojść do porozumienia? To nie może trwać już tak dłużej?
13: Powinni absolutnie, ponieważ faktycznie, jeżeli nie promuje się prokuratorów, no to się blokuje awanse na niższych szczeblach, blokuje się określone etaty, a to wpływa na skuteczność i efektywność pracy prokuratury.
12: Słyszałem taką opinię, że minister Żurek chętnie by rozstał się zawodowo z Dariuszem Kornelukiem, ale nie może tego zrobić, bo wie, że zgoda prezydenta musiałaby być potrzebna przy nominacji kolejnego, więc dlatego to jest wszystko takie w takim klinczu.
13: Ja myślę, że powinienem jedną rzecz powiedzieć, że jednak panowie mają i jeden, i drugi swoją własną kartę historyczną, 8 lat represji i 8 lat protestu przeciwko władzom Prawa i Sprawiedliwości. To powinno bardziej łączyć niż dzielić.
12: Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, senator KO. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za chwilę informacje, po nich Łukasz Michnik z Nowej Lewicy.
14: Autopromocja.
15: Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Wybitna podwójna biografia, monumentalna historia o miłości i politycznej historii Polski. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka, będzie gościem Pisarek i Pisarzy w sobotę po godzinie 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.

0: wtedy.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.22, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To, co jest ważne, to zgoda na dalsze ekshumacje, zwraca uwagę w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Odniósł się w ten sposób do ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i przypadającego na jutro Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W uroczystościach na Wołyniu ma uczestniczyć wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Adam Bodnar podkreślił, że zgoda na dalsze ekshumacje to spory sukces polskiej dyplomacji, historyków i IPN-u. Jego zdaniem doszło do przełamania impasu w tej sprawie. Ukraiński IPN poinformował dziś, że w poniedziałek rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrwają do 7 sierpnia. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michał Szudrych wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
13: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie. Ale tylko na banery i demonstracja to nie będzie poprowadzić do jakiej rezy. I to jest szkoda.
12: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z prowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów. Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
14: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
15: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
14: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
15: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
14: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią, jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście przez Świnicką Ławkę. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym i ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem, a TOPR-owcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Jutro głównie we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne deszcze i burze od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta po opadach deszczu w przeważającej części kraju jest dobra i bardzo dobra. Wszystkie stacje pomiarowe GIOŚ świecą się obecnie na zielono.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Wywiad polityczny TOK FM trwa. Z nami już za chwilę będzie rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. A zanim tę rozmowę rozpoczniemy, zajrzę do Gazety Wyborczej ze środy, ale z bardzo aktualnymi informacjami właśnie na temat Lewicy, bo Lewica rusza w trasę, uwaga, po kurortach. Więc szanowni państwo, jeśli macie ochotę w nadmorskich kurortach odpocząć od polityki, to jednak mimo wszystko proszę mieć oczy szeroko otwarte, bo gdzieś tam polityk lub polityczka Lewicy może państwa spotkać. No chyba, że chcecie właśnie państwo wykorzystać wakacyjny czas na rozmowę z posłami, ministrami, bo właśnie, jak pisze Tomasz Nyczka w Gazecie Wyborczej, w trasę mają ruszyć także ministrowie, bo jak też wynika z badań przeprowadzonych przez Lewicę, ministrowie są popularni, choć lubiani, choć nie zawsze znani szerszej opinii publicznej, ale jeżeli ktoś już takiego ministra rozpoznaje, no to raczej ocenia go pozytywnie. Lewica ma jednak niestety takie przeświadczenie, że nie wszystkie reformy, chociażby renta wdowia czy Państwowa Inspekcja Pracy, jest przez szeroką opinię publiczną, nie są przez szeroką opinię publiczną znane. Radio TOK FM to radio na żywo, więc Łukasz Michnik będzie za chwilkę, a teraz już łączymy się z gościem i rozpoczniemy rozmowę, którą mieliśmy zaplanowaną na godzinę 17.40. Z nami jest koordynatorka inicjatywy, nasz rzecznik Anna Duniewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję za gotowość rozmowy już teraz, a to zresztą będzie świetna kontynuacja poprzedniej rozmowy, bo przecież rozmawiałem z byłym rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem, którego pytałem o wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Państwo, pani Anno, przeprowadzili takie konsultacje internetowe z kandydatami na nowego rzecznika praw obywatelskich, popierany przez PiS

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Przełożyliśmy na 16 lipca, natomiast bardzo dużo się dowiedzieliśmy i mocno grillowaliśmy kandydatkę.
2: I też można efekty tych spotkań zobaczyć na Państwa stronie, naszrzecznik.pl. Każde spotkanie właśnie skonkretyzowane można się z nim zapoznać, bo faktycznie obszar tych rozmów był bardzo szeroki. Od edukacji przez środowisko, przez oczywiście prawo obywatelskie i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak, dokładnie. I jeśli jesteśmy przy prawach obywatelskich, bo też to jest ciekawy wątek, było takie spotkanie dotyczące praw osób uchodźczych, migranckich i mniejszości, które te osoby też mają do rzecznika prawo. Bo wbrew nazwie to jest rzecznik, który ma bronić praw każdej osoby przebywającej w Polsce, mieszkającej w Polsce. Wbrew swojej nazwie nie jest tylko dla obywateli i obywatelek. Także to jest taka świeżynka z dzisiaj. Ukazało się już na naszej stronie naszrzecznik.pl. Podsumowanie, zapraszamy do zapoznawania się z nimi, bo to jest rzeczywiście taki bogaty materiał na temat tego, w jaki sposób kandydatka, bo niestety z kandydatem nie udało nam się porozmawiać, widzi swoją rolę, wizję pełnienia urzędu, jak ustawia priorytety, czy odważy się ustawić te priorytety, czy raczej inaczej się do tego zabierze. Ten materiał będzie bardzo bogaty, bo cały czas go uzupełniamy i jeszcze pochwalimy się taką naszą inicjatywą, bo w ramach naszej kampanii na rzecz najwyższych standardów wyboru RPO także kandydatom wysłaliśmy bardzo obszerny formularz pytań, na które udzielą nam, mam nadzieję, oboje odpowiedzi do dzisiaj, bo dzisiaj upływa termin. Było tych pytań aż 70, także też je udostępnimy, jak tylko je otrzymamy, odpowiedzi na stronie naszrzecznik.pl. No i bardzo polecamy każdej osobie, która jest ciekawa tego, z czym kandydaci przychodzą i co chcą zrobić w naszych wspólnych prawach.
2: To jest bardzo potężna praca, którą Państwo wykonali, więc wszystkich oczywiście zachęcamy do zajrzenia do tych, można powiedzieć, raportów. Ale tak generalnie oceniając, według Pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, to dobra kandydatka, dobrze będzie wypełniać misję rzecznikowską?
1: Z tego, co zorientowaliśmy się podczas naszych wysłuchań, bo inicjatywa Nasz Rzecznik przyjęła taką strategię, że w tej kampanii my nie namaszczamy żadnego kandydata jako społecznego kandydata.
2: Tak było w przypadku Adama Bodnara.
1: Tak, i później Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Natomiast teraz też jesteśmy troszkę w innej roli jako ta duża koalicja, która współpracuje od 5 lat z Biurem Rzecznika. I też widzimy naszą misję teraz troszkę inaczej, jako tego strażnika standardów, które mają być na lata. I odpowiadając na Pana pytanie, bardzo nam się te odpowiedzi podobają. Tam, gdzie potrzebujemy mocno dopytać, robimy to. Bardzo nam na przykład zależy na niezależności kandydatki, bo Rzecznik Praw Obywatelskich to jest ta instytucja, która ma bronić każdego człowieka w starciu z aparatem państwa bardzo często, tak? I czy mówimy o osobach w drodze, tak? Osobach na granicy polsko-białoruskiej, wypychanych, tak? Pushbackowanych. Czy mówimy o osobach spośród tej diaspory ukraińskiej, tak? Osobach z doświadczeniem uchodźstwa, migracji. Czy mówimy o osobach w spektrum autyzmu, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy ludziach z małych miejscowości. Oni wszyscy muszą móc liczyć na bezstronnego rzecznika, który się nie waha tak tupnąć nogą i przywołać

0: dbać organy państwa do porządku, jeżeli dochodzi do łamania praw.
1: A no
0: Także
1: właśnie.
0: Na tym nam bardzo zależało.
1: Czy według pani, jeśli oczywiście Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nową rzeczniczką praw obywatelskich, będzie domagać się pokazania jakiegoś planu ze strony rządu na ciągle przedłużającą się historię prawną, która sprowadza się do wyłączenia prawa do azylu, żeby ograniczenia możliwości składania tego prawa przez osoby znajdujące się na polsko-białoruskiej granicy. Jeszcze obecny Rzecznik Praw Obywatelskich też zwracał uwagę na wątpliwą podstawę prawną, tak bardzo przedłużającego się tej sytuacji prawnej. Ona powinna być na określony tylko krótki czas, a staje się stałym prawem. Czy tu może być zdecydowany głos, pani mecenas?
0: Z tych deklaracji, które uzyskaliśmy, tak. Także polecam to ostatnie podsumowanie, bo tam bardzo zdecydowanie kandydatka się na te tematy wypowiada, także się wypowiada na temat bardzo wątpliwych medycznie i etycznie procedur, na przykład RTG nadgarstka osób młodych przekraczających granicę polsko-białoruską, które nagle stają się pełnoletnie jakimś cudem. Wszystkie mają nagle 18 lat i można je przerzucić na Białoruś. I do tego w Polsce cały czas dochodzi. Czyli mamy taką nadzieję, że na styku tutaj praw człowieka i przytaczanych przez rząd chętnie tak racji pod względem bezpieczeństwa, tak, kraju, że tutaj będziemy mogli liczyć na silny głos rzeczniczki, która się jednak tych naruszeń na pewno dopatrzy, jeżeli zostanie rzeczniczką.
1: Oczywiście.
0: Tak, bo o tym ma zdecydować Sejm, a potem Senat.
1: Dokładnie.
0: W przyszłym tygodniu być może.
1: A już w Sejmie we wtorek o 14:00 wysłuchanie publiczne obu kandydatów, ale to też państwa zasługa, tak? Domagaliście się od parlamentu, żeby takie wysłuchanie publiczne było zorganizowane. Rozumiem, że też przedstawiciele państwa inicjatywy wybierają się na to spotkanie.
0: Oczywiście, tak. Jak żeby inaczej. Myśmy o to apelowali od kwietnia, kiedy wyszły od nas pierwsze listy do marszałka Sejmu Włodzimierza Czyżastego i marszałkini Senatu. Wtedy apelowaliśmy o organizację wysłuchań publicznych i później podbijaliśmy tę prośbę po naszej konferencji prasowej inaugurującej cały ten proces kampanijny 21 maja. Dobrze, że do tego dojdzie, aczkolwiek to się nie nazywa wysłuchanie, tylko przesłuchanie. To wydarzenie 14 czerwca i chętnie też później, jeżeli będą państwo ciekawi, opowiemy o naszych wrażeniach.
1: Oczywiście, będziemy do tego tematu wracać. Musimy niestety kończyć, ale temat oczywiście w przyszłym tygodniu będzie obecny na antenie TOG FM. Anna Duniewicz, koordynatorka inicjatywy Nasz Rzecznik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pięknie dziękuję.
1: Za chwilę informacje, po nich Łukasz Michnik, Rzecznik Nowej Lewicy.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Tania maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraiński IPN poinformował dziś, że w poniedziałek rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrwają do 7 sierpnia. Ostatnie zgody na ekshumację to duże sukcesy w obustronnych relacjach Polski i Ukrainy, zwraca uwagę w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
4: Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to informacja, którą chyba zresztą nawet państwo dzisiaj rano podawali, że jest zgoda na dalsze ekshumacje. Prawda? I to jest, wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, także polskiego, co ważne, IPN-u. Przełamano pewien impas.
3: Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W uroczystościach na Wołyniu ma uczestniczyć wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków PiS oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni już byli protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Do końca czerwca marszałkowi Senatu zgłoszono łącznie 56 kandydatów na ławników Sądu Najwyższego trzeciej kadencji. Połowę z nich zgłosił Komitet Obrony Demokracji. Senacka komisja ma zająć się poprawnością tych zgłoszeń 21 lipca. Ławnicy w Sądzie Najwyższym pojawili się w 2018 roku po wejściu w życie uchwalonej w czasach PiS ustawy. Ławnicy uczestniczą w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych. Ławników wybiera w jednogłośnym głosowaniu Sejm. Senat. Przed belgijskim bielskim sądem okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli o produkcję metamfetaminy. Według prokuratury ze sprzedaży narkotyku mogli uzyskać 8 milionów złotych. Mężczyźni posiadali też materiały wybuchowe oraz pirotechniczne. Śledczy oskarżyli obcokrajowców również o posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Dagestańczyk i Czech mogą trafić do więzienia na 20 lat. Jutro głównie we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne deszcze i burze. Od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Gościem wywiadu politycznego TOK FM jest rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
5: Sondaż partyjny najnowszy, Opinii 24 dla TVN24. Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu, ale notuje niemal 3-punktowy zjazd. To już efekt Szpitala Południowego według pana?
6: Możliwe, że jest grono rozczarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej jednak sytuacją, która wydarzyła się w Warszawie, w Szpitalu Południowym, w ochronie zdrowia. Myślę, że trafna diagnoza, panie redaktorze.
5: Ale czy... A to jeszcze zostając przy sondażu. Lewica ma ponad 9%, więc już całkiem dobra pozycja, jeśli chodzi o pejzaż mniejszych partii, mniejszych koalicjantów, chociaż zapewne liczycie na jakiś dwucyfrowy wynik, ale czy to oznacza, że będzie bój w tych najbliższych wyborach, kto dostanie trzecie miejsce, czy lewica, czy skrajna prawica?
6: Oczywiście, że tak. Bez niezdecydowanych w tym sondażu to już jest 10%, więc pierwsza dwucyfrówka nam się tutaj pojawiła. I tak walczymy o podium, walczymy o większe wyniki. Czujemy, że jesteśmy silni, rośniemy, bo pracujemy, czujemy wiatr w żaglach, mamy sukcesy duże w tym rządzie. No, renta wdowia, która od teraz stycznia wzrośnie do średnio 600-700 zł dla seniora, ponad milion osób z tego korzysta. Mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy. 2/3 Polaków uważa, że to wzmocni ochronę ich zatrudnienia i rzeczywiście to jest największa reforma rynku pracy od lat. Mamy wolną wigilię wprowadzoną. Mamy aktywnego rodzica, czyli 1500 zł na żłobek dla dziecka. To sprawiło, że w Polsce żłobki stały się w praktyce po prostu bezpłatne. No mamy pełno sukcesów, z których jesteśmy dumni. Największy program mieszkaniowy w historii III RP, odpalony również przez Lewicę. W samym tym tygodniu.
5: No tak, odpalony, ale jeszcze efekty trochę
6: już
5: poczekamy.
6: W tym roku poczekamy, ale w tym roku zakontraktowano już 18 tysięcy mieszkań budowę, więc to jest duża liczba. W samym tym tygodniu mamy ustawę właśnie o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie. Mamy ustawę o mobbingu, dla mnie szczególnie ważną, bo też dużo interweniowałem jeszcze jako działacz społeczny właśnie w takich sprawach i widziałem, jak ta definicja mobbingu nikogo nie broni, przyjęta przez Senat bez poprawek. No i mamy rozporządzenie o upałach, o pracy w upałach.
5: Jaką decyzję podejmie prezydent w sprawie mobbingu chociażby. Ale wracając, bo tutaj ochrona zdrowia tak czy siak może być wyzwaniem w najbliższych miesiącach dla całej koalicji rządzącej, bo mimo, że oczywiście za Ministerstwo Zdrowia Lewica nie odpowiada, ale za rządzenie cała koalicja rządząca już tak. Czy ten pakiet zmian zaproponowany w tym tygodniu przez ministra Sobierańską-Grędę satysfakcjonuje Lewicę? Bo ja słyszałem bardzo różne opinie. Posłanka Wicha, pielęgniarka z wykształcenia, mówi, jest dużo dobrych pomysłów. Anna Maria Żukowska dzisiaj rano w TVP Info, no, kolokwialnie mówiąc, psy wieszała na tych propozycjach. I mówiła, że pani minister się nie sprawdziła, bo nie jest polityczką, tylko ekspertką.
6: Uważamy jako Lewica przede wszystkim, że zresztą mówiliśmy o tym już od wielu miesięcy, że system ochrony zdrowia to jest tykająca bomba i że trzeba wyjść szybciej z propozycjami reform. Wydaje się, że teraz nasi koalicjanci w końcu posłuchają tego głosu w obliczu tych wydarzeń Szpitala Południowego i afer związanych z zarobkami lekarzy.
5: No i tych szpitali jest o wiele więcej, jak się okazuje.
6: Tak, tych szpitali jest o wiele więcej. My jako Lewica uważamy, że ten pakiet zaproponowany przez ministra zdrowia jest krokiem w dobrym kierunku. Przyjmujemy go z optymizmem. Uważamy, że idzie on w stronę tego, co Lewica postulowała, bo sami postulowaliśmy przecież te kominy w wynagrodzeniach lekarzy, postulowaliśmy płacę maksymalną, teraz jest propozycja, żeby to było 240 zł. To jest ukrócenie patologii, która rozsadza lokalne szpitale i ich budżety, która powoduje, że wąska grupa, tak naprawdę lekarzy, ale nie wszystkich, to tych takich obrotnych trochę lekarzy cwaniaków, drenuje ten system, wyciągając z niego olbrzymie korzyści finansowe na siebie, kosztem pacjentów, kosztem inwestycji w sprzęt, kosztem inwestycji w personel pomocniczy, pielęgniarki. Znaczy, trzeba temu to ukrócić. No ten jednak koniec z tymi zawieraniem umów ze spółkami, to jest też dla nas dosyć dobry krok, bo to jest stop komercjalizacji.
5: Znaczy, ale rozumiem, że Lewica pyta swojego głównego koalicjanta, Koalicję Obywatelską, dlaczego nie 2 lata temu?
6: Przede wszystkim pytamy, dlaczego tak, dopiero teraz, ale nie tylko o to chodzi, bo to są dobre kierunki, ale wiadomo, że od pomysłu do wykonania jest jeszcze trochę czasu, więc mamy nadzieję, że i oczywiście też uważamy, że to nie jest wszystko. Znaczy, że to jest pewien wycinek, odpowiedź na doraźne patologie, ale to nie załatwia nam całego problemu reformy systemu ochrony zdrowia. Znaczy,
5: ale czy uważamy, tak, proszę dokończyć.
6: Uważamy, że trzeba zająć się na poważnie strukturą właścicielską szpitali. Znaczy, patologiczną sytuacją jest to, że mamy publiczny podmiot, który płaci szpitalom, które rywalizują pomiędzy sobą o zasoby, które tak naprawdę kształcimy, o ludzi, których kształcimy na publicznych uczelniach.
5: I tu akurat zgadzacie się z Polską 2050, która ten postulat zgłasza i która zaprasza na okrągły stół we wtorek w Sejmie w tej sprawie.
6: Uważamy, że powinien być jeden właściciel szpitali czyli państwo. To powinno być województwo, powinno być właścicielem wszystkich szpitali. Nie szpitale miejskie, nie szpitale powiatowe. Jeden właściciel, który potrafi dobrze rozdysponowywać środkami, który nie tworzy konkurencji pomiędzy różnymi szpitalami powiatowymi, na przykład o lekarzy, doprowadzając do wzrostu właśnie tych chorych, holendarnych stawek.
5: A wracając do okrągłego stołu pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ministra funduszu organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. To dobry pomysł? Lewica przyjmie zaproszenie?
6: Lewica, myślę, że to jest oczywiście decyzja klubu parlamentarnego. Ona chyba jeszcze nie została podjęta, ale wydaje mi się, że Lewica w jakiś sposób będzie obecna przy tym stole.
5: Bo w Sejmie słyszałem dzisiaj takie komentarze koalicjantów. Niech pani minister Pełczyńska-Nałęcz zajmie się swoją działką. Zresztą ostatnio ogłosiła sukces z realizacji 100% KPO, a niech Ministerstwo Zdrowia zostawi Jolancie Sobierańskiej-Grędzie.
6: Rozumiem, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szuka jakiegoś politycznego paliwa i chce być obecna w tej rozmowie. Ale ja szczerze mówiąc nie będę tutaj się wyzłośliwiał na panią minister, bo uważam, że każdy, kto chce rozmawiać o postulatach sensownej reformy ochrony zdrowia, no, zasługuje na wysłuchanie.
5: Ale to czasami taka krytyka z kolei Lewicy wobec ministry zdrowia, czy to ze strony wspomnianej przeze mnie Anny Marii Żukowskiej, czy też wicepremiera Gawkowskiego, który chciał już nawet dymisji prezesa NFZ-u. To jest takie przygotowywanie pola do dymisji tych dwóch urzędników, tak żeby ewentualnie Lewica wzięła odpowiedzialność za te instytucje?
6: Nam nie zależy na zmianach kadrowych, nam zależy na zmianach systemowych. Znaczy, jeśli minister Sobierańska-Grenda, jeśli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będą w stanie dowieść zmiany, które odczują pacjenci, bo wydaje mi się, że ta krytyka też Anny Marii Żukowskiej tego się odnosiła. Znaczy, że czasami w tym technokratycznym świecie po prostu góry Ministerstwa Zdrowia chyba traktuje się ten system jako tabelki w Excelu, jako słupki, jako diagramy, jako jakieś skomplikowane wykresy. No nie. Ochrona zdrowia to są ludzie i tych ludzi trzeba słuchać, tych ludzi trzeba szanować i wydaje mi się, że tutaj Ministerstwo Zdrowia miało olbrzymi problem właśnie w tym odsłuchu społecznym. Nie czuli wielu rzeczy, które przeszkadzały pacjentom, nie czuły ich problemów, nie czuli patologii, które tworzą się gdzieś pod stołem wśród lekarzy cwaniaków, więc wydaje mi się, że tu musi zdać fundamentalna zmiana i kiedy się wysłucha tego głosu społecznego, tam wejść z dobrymi reformami. Jeśli to się uda pani Sobierańskiej-Grędzie, super. Krzyżyk na drogę, naprawdę świetnie.
5: Ale krzyżyk na drogę to najczęściej już na do widzenia się daje, ale okej. Okay.
6: Przepraszam, nigdy nie byłem dobry w tych religijnych porównaniach.
5: Okej. Okay. W połowie tygodnia możemy się spodziewać decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Jeśli byłoby weto, a jest to prawdopodobne, to czy ustawę można jeszcze okroić, żeby próbować prezydenta przekonać? Bo prezydentowi nie podoba się pomysł z ustawy, zapis ustawy o wspólnym rozliczaniu podatkowym. I nieoficjalnie można usłyszeć, że PSL byłby skłonny wysłać jeszcze raz projekt bez tego. Co na to Lewica?
6: No chcielibyśmy przede wszystkim jako Lewica usłyszeć zdanie prezydenta. Katarzyna Kotula jest w kontakcie cały czas z kancelarią prezydenta.
5: Z ministrem którymś, tak? Szefernakerem, tak.
6: Nie chcę mówić o nazwiskach. Okay. Jest chyba z kilkoma osobami w tej kancelarii w kontakcie.
5: A to jest taki telefon co kilka dni z pytaniem halo, halo, czy już jest podpis albo weto?
6: Nie mam przy sobie billingów akurat ku ministry Kotuli, ale... Okay. Ale są w kontakcie.
5: No, i cały czas jeszcze liczycie na podpis?
6: Jeszcze chciałem
5: z tego
6: tylko właśnie skończyć, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, jako osoby, które od lat żyją razem, tworzą związek trwalszy niż wielu tutaj prawicowych orędowników moralności stałej polskiej rodziny, oni czekają na ten moment, aż będą mogli jakoś sformalizować swój związek w Polsce i dlatego wysłali pismo do prezydenta RP, żeby się z nim spotkać i porozmawiać właśnie, wytłumaczyć, o co chodzi właśnie w tej
5: ustawie. Ale spotkania
6: nie było. Nie było nawet odpowiedzi ze strony prezydenta. Więc my nie wiemy, co do końca prezydent myśli. Jeśli prezydent chce rozmawiać o tej ustawie, niech powie, co o niej myśli. I my, jeśli zobaczymy, co zostanie położone na stole, będziemy podejmować negocjacje lub nie. Jesteśmy za tym, żeby ustawa w jakiejś formie, o ochronie osoby najbliższej, o związkach partnerskich weszła w życie.
5: Okej, czyli gdyby prezydent, kolokwialnie mówiąc, przyczepił się do tego zapisu o rozliczaniu wspólnym podatkowym, to ja wyczuwam u pana rzecznika możliwość, skłonność do dyskusji jeszcze raz na temat tego projektu.
6: Tak jak mówię, to będzie decyzja klubu parlamentarnego, to będzie decyzja zarządu partii, to jest strategiczna, ważna decyzja. Ja uważam, że trzeba zrobić w tych warunkach wszystko, żeby poprawić po prostu jakość życia, poprawić bezpieczeństwo życia osób nie tylko w parach jednopłciowych, ale też właśnie milionów osób, które z różnych powodów nie chcą wchodzić w związek małżeński. Wydaje mi się, że prezydent tak długo zwleka z podpisem lub wetem tej ustawy, bo on wie, że to nie jest też dla niego łatwa sprawa. Wie, że jego wyborcy, on to widzi w badaniach, że jego wyborcy często oczekują, że on podpisze tę ustawę, bo dużo tych młodych wyborców, również prawicy, żyje w związkach partnerskich, po prostu mają dzieci i chcą w jakiś sposób zabezpieczyć finansowo siebie, mieć dostęp do informacji medycznej. Znaczy, że to jest ważne nie tylko dla środowiska społeczności LGBT. To jest po prostu ustawa ważna dla wielu Polaków, którzy niekoniecznie mają lewicowy.
5: Czekamy na decyzję prezydenta. Gdyby było weto, to rozumiem, że raczej ustawa nie trafi tak zupełnie do kosza, tylko może jeszcze będzie pytanie, co dalej. Zobaczymy, jaka może być odpowiedź na to pytanie.
6: Ja osobiście jestem za tym, żeby rozmawiać dalej o tej ustawie.
5: Mm-hmm. To na koniec poproszę pana o krótki komentarz na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj chciał, w związku z tym, że jest 10 lipca, a 10 kwietnia doszło do katastrofy smoleńskiej, więc kolejna miesięcznica, Jarosław Kaczyński chciał złożyć wieniec. Siemieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w centrum Warszawy, ale byli tam protestujący, którzy zgłosili swoją manifestację, więc mogli ją prowadzić, a policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS-u, był tam m.in. Zbigniew Boguski z Kancelarii Prezydenta, złożyć wieniec tuż przed tym pomnikiem. No i zaczęła się awantura. Jarosław Kaczyński nazwał policjantów bojówkarzami rządzącej partii, a szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych wysłała do Komisji Etyki wniosek o ukaranie posła Kaczyńskiego.
6: No to chyba smutny obraz tego, jak cyniczne i na potrzeby chwili politycznego momentu było tym murem za polskim mundurem, tak? Znaczy, że widać, że murem za polskim mundurem było wtedy, kiedy politycznie się opłacało, ale teraz to już są jacyś bojówkarze partii rządzącej. No nie, no policjanci wykonują rozkazy, przestrzegają prawa, jest zgłoszona manifestacja, oni mają obowiązek zapewnić jakieś bezpieczeństwo, oni mają obowiązek zapewnić jej ciągłość i możliwość po prostu do wyrażania jakiejś ekspresji swoich poglądów w ramach tej demonstracji.
5: A nie daj Boże, by doszło do jakichś rękoczynów, to byłoby pytanie, gdzie była policja.
6: Dokładnie tak, więc uważam, że gniew skierowany akurat pana Kaczyńskiego na policjantów jest chyba najgłupszym, na kogo można w tej sytuacji naprawdę ten gniew kierować, bo oni po prostu wykonują swoją pracę, za co ja jestem im ogromnie wdzięczny.
5: Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy, lewicy, która jest w trasie wakacyjnej.
6: Jesteśmy w trasie, spotkacie nas w wakacyjnych miejscowościach, na pomorskich plażach, mazurskich portach, w górach polskich. Naprawdę zobaczmy się, porozmawiajmy o Polsce.
5: W trasę wyruszają też politycy innych partii, więc można polityków na wakacjach spotkać. Pytanie, czy wyborcy tego oczekują, czy wręcz przeciwnie, ale to już pytanie do wyborców. Dziękuję za rozmowę, a wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Adam Brzeziński. O godzinie 18 wraca TOK 360, a polityczna debata tygodnia oczywiście w wyborach w toku o godzinie 9. Zapraszamy, polecamy. Maciej Kluszka dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 18.
13: Jutro rocznica rzezi wołyńskiej. Uroczystości, choć z udziałem polskiego wicepremiera, odbywają się w czasie pogorszenia relacji pomiędzy Warszawą a Kijowem.
12: Ale są też pozytywne sygnały w sprawie historycznego pojednania narodów. Gość Tok FM mówi o zgodzie na dalsze ekshumacje na Wołyniu.
13: Druzgocąca opinia naukowców na temat ośrodków w Gostyninie i Czersku. Miały one pomagać w zapobieganiu zachowaniom dyssocjalnym.
12: A w praktyce dochodzi tam do łamania praw człowieka, a standardy, jeśli w ogóle możemy o takich mówić, urągają zasadom państwa prawa.
13: Prezydent ma ostatnie dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
12: Co w sytuacji weta zrobi koalicja? To pytanie także padnie w podsumowaniu dnia. Na TOK 360 zapraszają Marietta Wiśniewska i Wojciech Muzal.
13: Przełamano pewien impas w kluczowej sprawie, jaką są ekshumacje, i to jest teraz najważniejsze, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
12: Nasz gość odniósł się w ten sposób do ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i przybadającego jutro Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.
14: Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to informacja, którą chyba zresztą nawet państwo dzisiaj rano podawali, że jest zgoda na dalsze ekshumacje. Mhm. Prawda? I to jest, wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, także polskiego, co ważne, IPN-u. Przełamano pewien impas.
13: Zgoda na dalsze ekshumacje to spory sukces polskiej dyplomacji, historyków i IPN-u, kontynuował gość wywiadu politycznego.
12: Ukraiński IPN poinformował dzisiaj, że w poniedziałek rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrwają do 7 sierpnia.
13: Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem list żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem.
12: Doszło do niego 10 lipca 1941 roku, tuż po zajęciu tych terenów przez Niemców. Sprawcami zbrodni na kilkuset jedwabieńskich Żydach byli, według śledczych IPN-u, ich polscy sąsiedzi.
15: Pasterze moim nie zbywa mi na niczym.
16: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać, dowód spokojnych prowadzi mnie.
17: Błogosławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą, lat 21, i Józefem, lat 15.
13: Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział dziś premier Donald Tusk.
0: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
12: Uroczystości w 85. rocznicę tych tragicznych wydarzeń były znacznie większe, miały większy tutaj rozmach czy też rozmiar niż zwykle. Udział wzięło w nich szereg ambasadorów, a także między innymi marszałkowie Sejmu i Senatu.
13: Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować negocjacje z Iranem, oświadczył dziś Donald Trump, ale ponownie podkreślił, że zawieszenie broni między oboma krajami zostało zerwane.
12: Wcześniej w tym tygodniu w Ankarze prezydent USA powiedział, że to od Teheranu zależy powrót do stołu negocjacyjnego.
13: W tym tygodniu obie strony kilkakrotnie wymieniły ogień. Teheran atakował statki handlowe, Waszyngton odpowiadał uderzeniami, a Iran atakował amerykańskie obiekty w krajach Bliskiego Wschodu za pomocą dronów i rakiet.
12: W cenach paliw na razie nie widać wpływu eskalacji na Bliskim Wschodzie, drożejącej ropy naftowej i słabego do dolara złotego.
13: Po ile kierowcy tankują swoje samochody teraz i jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach wakacji, o tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
3: Ostatnie dni przyniosły nawet trochę zaskakujący, niewielki cenowy ruch w dół.
18: Mieliśmy do czynienia nawet z niewielkim spadkiem cen, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową. Płacimy w tym momencie 6,78 zł. Diesel potaniał nam o 5 groszy w porównaniu z zeszłym tygodniem do poziomu 6,93, a autogaz kosztuje 3,20 zł i także tanieje wyraźnie w porównaniu z poprzednim tygodniem.
3: To oczywiście średnie poziomy w skali kraju, wylicza Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Rynek ropy z niepokojem patrzy na wydarzenia wokół Iranu, ale paniki na nim nie ma. Dlatego, choć kolejne dni mogą przynieść podwyżki cen gotowych paliw, to nie powinny być one duże. Wszystko będzie zależało od sytuacji w cieśninie Ormus, mówi ekspert.
18: Nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN. Takie jest nasze wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, przewidujemy ceny z przedziału między 6,78 a 6,92. Dla diesla natomiast 6,94, 7,05 to będzie ten poziom, który obejmie większość stacji. W przypadku natomiast autogazu oczekujemy cen na poziomie 3,16, 3,22 za litr.
3: To, co może jeszcze trochę podbijać ceny paliw, to słaby do dolara złoty, a to właśnie w dolarach rozlicza się ropę naftową kupowaną do produkcji benzyny i diesla.
12: O czym mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
13: Komitet Bioetyki PAN wydał druzgocącą opinię o krajowych ośrodkach zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym w Gostyninie i Czersku.
12: Eksperci wskazują, że placówki te stały się miejscem bezterminowej, prewencyjnej izolacji, gdzie dochodzi do łamania praw człowieka, a standardy urągają zasadom państwa prawa.
13: Ze stanowiskiem zapoznał się już minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
19: Ja byłem przeciwny tworzeniu takiego ośrodka, bo uważam, że po odbyciu kary osoba powinna albo opuszczać zakład karny, albo jeżeli ma zaburzenia, które zagrażają jej samej, bądź też innym osobom, to powinna być poddana leczeniu w odpowiednich oddziałach szpitali psychiatrycznych. Takie jest moje zdanie, ale wtedy stworzono taki ośrodek. To było w dawnych czasach, my dzisiaj musimy rozwiązywać jakoś ten problem.
12: Waldemar Żurek przyznaje, że decyzja o dalszych losach placówki nie zależy tylko od niego, ale też od resortu zdrowia.
13: Prezydent ma ostatnie dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
12: Rządowa ustawa jest projektem minimum, który gdyby wszedł w życie, pozwoliłby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także parom jednopłciowym, na zabezpieczenie swoich podstawowych praw.
13: Współpracownicy prezydenta przewidują jednak weto Karola Nawrockiego. Co w takiej sytuacji zrobi koalicja? Oto szefa klubu PSL-u Krzysztofa Paszyka pytał reporter TOK FM.
20: Czekamy na to rozstrzygnięcie. Co można było do końca zrobiliśmy.
21: Da się tę ustawę jeszcze okroić według PSL-u?
20: Zobaczymy. Na razie jeszcze pan prezydent nie ogłosił swojej decyzji. Czekamy do końca.
12: Prezydentowi nie podoba się zapis ustawy o możliwości wspólnego rozliczania podatkowego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że PSL byłby skłonny ten zapis z ustawy wykreślić.
13: Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni.
12: To już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości czekać będą dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
1: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kif Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
4: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
22: Będzie rzutnia do głazów.
4: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
1: I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
13: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, znika z krajobrazu Gdyni.
12: Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona od połowy ubiegłego stulecia przez jedną rodzinę, zostanie jeszcze w tym miesiącu zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele rozkładają ręce, tłumacząc, że to nie jest zła wola, ale po prostu starość zmusza ich do takiego kroku.
13: Małej historii, która wywołuje duże emocje, przyjrzał się trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
23: Te małe pomidorki poproszę, takie dwie gałązki, ładnego kalafiorka.
24: Ja jestem klientką państwa od dwóch pokoleń.
25: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
26: Od 58 roku.
23: Wspaniałe produkty, świeżutkie.
24: Dlatego tu wszyscy stoimy w kolejkach. Tak.
25: Aż szkoda, że będzie zamknięcie.
23: Jak to zamknięte? Naprawdę wielka szkoda.
24: Po tylu latach. Dobry Boże, przanią pęczek, rzodkiewek poproszę, bez tego zielonego jak można.
27: Zmęczenie materiału. Już jest, dlatego, nie?
26: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić. Nie? Ja jestem tutaj od małego chłopca. Pamiętamy dzieci, które się urodziły, już mają następne dzieci. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
27: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
28: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
12: I tego wszystkiego wysłuchał Paweł Radzewicz. A to jest podsumowanie dnia w TOK FM. TOK 360. Tematy dnia wybrała dla państwa Małgorzata Waszkiewicz. Jest z nami doktor habilitowany Przemysław Saganek, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
29: Dzień dobry, dzień dobry.
12: Firma Pfizer, poniekąd słusznie zresztą, domaga się od Polski dużych pieniędzy za szczepionki, które zostały zamówione, a nigdy nie zostały odebrane. To jest jeszcze sprawa z czasów poprzednich rządów. No i teraz pojawia się zajęcie na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Abstrahując od tej konkretnej sprawy, to proszę powiedzieć, jak to jest możliwe, że dochodzi do tego rodzaju sytuacji?
29: No właśnie, to znaczy możemy powiedzieć tak, że sprawa jest rzeczywiście wieloaspektowa, dlatego że tak, z jednej strony mamy kwestię zakupu szczepionek i w ogóle tego całego anturażu, prawda, czyli faktu negocjacji przez komisję i później wyrażania przez Polskę zapotrzebowań na poszczególne partie i kwestii zabezpieczania polskich interesów, a z drugiej strony mamy sytuację obecną, która rozumiem jest główną przyczyną jak gdyby naszej rozmowy, czyli fakt, że tego typu środki zostały skierowane w stosunku do czegoś tak newralgicznego jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, prawda? I tutaj akurat nasze myśli o bezpieczeństwie są jak najbardziej oczywiste i zrozumiałe, prawda? Dlatego, że bezpieczeństwo żeglugi powietrznej, no to jest sprawa, która wpływa na całe bezpieczeństwo państwa, prawda? Możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo musi być postrzegane całościowo, prawda?
12: No i właśnie, bo mamy, przepraszam, że tutaj przerywam panu, ale mamy rozmaite organy państwa. Narodowy Bank Polski. Podejrzewam, że, no nie wiem, rząd ma jakieś swoje konta bankowe i akurat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zajmują rachunek.
29: Możemy powiedzieć tak, że takim to niezbyt oczywistym łącznikiem pomiędzy jedną i drugą kwestią jest sprawa immunitetu państwa, czyli szerzej immunitetu państwa i różnych państwowych instytucji, jaką jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. I tu akurat sytuacja jest dość zróżnicowana. Znaczy pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o szczepionki, tu od razu państwu mówię, no większość prawników mówi tak, nie widzę umowy, nie dyskutuję, prawda? Na stronach komisji jest umowa, ale ona niestety jest wybiałkowana i nawet to, co znalazło się wśród jawnych części nie obejmuje klauzuli sądowej. Jest informacja o prawie właściwym, że jest to prawo belgijskie, no ale domyślamy się, wiemy skądinąd, że tym sądem właściwym jest sąd belgijski, prawda, który wydał orzeczenie. Z tego ja też opieram się tutaj na informacjach medialnych, że orzeczenie jest w pierwszej instancji, nie jest jeszcze ostateczne, prawda? Natomiast tutaj mamy sytuację taką, tu znowu bardziej się domyślamy, prawda, że ten immunitet został niejako zdjęty w tym znaczeniu, że Polska zgodziła się na to, żeby sąd belgijski rozpatrywał spory dotyczące szczepionek. Natomiast druga kwestia, no to jest zagadnienie immunitetu państwa polskiego, prawda, czy kwestii immunitetu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w odniesieniu do działań władczych, prawda? To jest immunitet, można by powiedzieć, dużo bardziej, jeżeli chodzi o państwo, dużo bardziej egoistycznie przestrzegany, prawda? Mhm. I tu rzeczywiście podstawowe pytanie jest tak, tutaj pan wspomniał właśnie o rachunkach Narodowego Banku Polskiego, tu moglibyśmy dorzucić, prawda, naszą ambasadę, prawda, w Belgii i tak dalej. One są świetnie chronione, prawda? Z drugiej strony mamy spółki, na które państwo ma decydujący wpływ, ale one nie są częścią państwa, prawda? Czy KGHM, czy Orlen, to są wszystko podmioty prawa prywatnego, do których no, nikt rozsądny roszczeń nie skieruje, prawda? I tutaj mamy coś takiego właśnie, że ktoś niejako sobie wyłuskuje, prawda? No, tutaj akurat no, przy prawnikach tak często bywa, no, prawnicy szukają tego zaspokojenia, prawda? I akurat nie pierwszy raz akurat ich wzrok padł na te środki, które Eurocontrol przeznacza dla poszczególnych Agencji Żeglugi Powietrznej. Z tego, co zdążyłem się zorientować, tutaj pewnego rodzaju jakieś precedensy już były, znaczy ja, ponieważ nie chcę tego chwalić, bo tu nie ma czego chwalić, prawda? I tu przesądzać, że Polska powinna się poddać, bo uważam, że Polska i sama Polska jako Polska i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, no nie powinny się poddawać, prawda? Zresztą akurat w czasie mundialu wszyscy oglądaliśmy mecz Egiptu i widzieliśmy, że Egipt raczej nie klękał, prawda? Jeżeli się rozstał z mundialem, no to powiedzmy z podniesionym czołem. I myślę, że tutaj akurat zadanie dla prawników dla państwa, jak rozumiem, państwo też tutaj nas dopingujecie, żeby się nie poddawać, prawda?
12: Panie profesorze, ma pan świetne wyczucie, bo za kilka minut po informacjach mundial w Sok FM u nas tutaj w podsumowaniu dnia. Ale jeszcze chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu konkretnemu tropowi. No bo dlaczego akurat tutaj rachunek agencji? To się pan wspomniał o tym, to Eurocontrol, to już się tutaj trochę wyjaśnia. To znaczy akurat te pieniądze, które od Eurocontrolu, który jest zarejestrowany tam w Belgii, tak? Dobrze to rozumiem? Akurat znaczy, te pieniądze
29: jest organizacją
12: można było,
29: jako
12: tak,
29: taką.
12: Ale akurat tamtędy przez Belgię pieniądze idą dla Polski i zwyczajnie z tego powodu można było na nich rękę położyć. Dobrze to rozumiem?
29: Tak jest, tak jest. To jest troszkę porównywalne, znowu nie chwaląc tego i wiadomo, że każde porównanie ma jakieś tam swoje ograniczenia.
12: Akurat
29: to jest
12: padło na agencję żeglugi. Tak, nie, w niczym ona nie jest winna tutaj, prawda?
29: Pracodawcy zabezpieczył roszczenie o wypłatę na części wynagrodzenia. Oczywiście te porównania mają swoje ograniczenia i prawda, i ja też mam nadzieję, że i Polska Agencja Żeglugi i Polska jako taka będą w stanie, prawda, uniknąć przynajmniej tych konsekwencji, no bo czy wygrają sprawę z Pfizerem, czy też ostatecznie ją przegrają, no na to nie mam żadnego wpływu, powiedzmy sobie uczciwie, prawda? Natomiast w chwili obecnej, jeżeli chodzi o kwestię, prawda, zablokowania wypłat na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, no to tak jak powiedziałem, no cóż, no powiedzmy firmy takie jak Pfizer zatrudniają najlepszych prawników i powiedzmy to sobie uczciwie, no znalezienie majątku państwowego, który nie jest objęty immunitetem, poza granicami danego państwa jest dość trudne, prawda? I akurat w pewnym momencie pojawiła się sprawa albańska, ktoś wpadł na pomysł, to może zabezpieczmy te właśnie opłaty przelotowe, czy jak one tam się nazywają, opłaty trasowe, prawda? Które przynależały temu właśnie agencji albańskiej. No i Polska to jest druga czy trzecia sprawa tego typu, prawda? Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj akurat jakieś tam możliwości prawne dają nam i sama umowa o tych opłatach przelotowych i sama konwencja o Eurocontrolu, prawda? Więc tutaj akurat, jeżeli prawda, mógłbym coś sugerować, no to żeby w Ministerstwie Infrastruktury i w Polskiej Agencji Żeglugi i w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, no mimo okresu urlopowego i mimo mundialu, no odbyła się jakaś burza mózgów, no i żeby się zastanowić, prawda, czy ruszyć z arbitrażem w takiej czy innej sprawie, prawda, czy ruszyć na dwa fronty, czy też na jeden front, no to już jest sprawa, że tak powiem, przy której, no sorry, panie redaktorze, ale nie zaprasza się niestety kamer, nie zaprasza się mikrofonów, tak. no bo to jest taka powiedzmy ta żmudna praca prawnicza.
12: Zobaczymy, no i panie profesorze, efekty. Tutaj warto podkreślić, że sama agencja żeglugi nie jest tu winna, na nią padło, że akurat do jej pieniędzy można się było dobrać, zaspokajać, powiem kolokwialnie,
29: tak jest, a dokładnie.
12: Rząd uspokaja, że finansowanie dla agencji będzie. Jak rozumiem, po prostu no, dosypią tu pieniędzy na ten czas. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Przemysław Saganek, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, był razem z nami. Informacje przed nami o godzinie 18.20, a po informacjach Mundial i raport Przemysława Pozowskiego.
2: Reklama.

0: tania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi, stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Energia elektryczna produkowana przez morskie farmy wiatrowe będzie stabilizować średnią krajową cenę energii na niższych niż dotychczas poziomie, oceniła ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że średnia cena energii przekłada się na kwoty widoczne na rachunkach gospodarstw domowych i firm. Dziś do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choszczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, budowanej przez Orlen i kanadyjską Northland Power. Nowa stacja należy do polskich sieci elektroenergetycznych. Czeska armia odebrała dziś ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4 zakupionych w Niemczech. Leopardy zastąpiły przestarzałe maszyny produkcji radzieckiej T-72. Tym samym czeska armia zakończyła przechodzenie z czołgów wschodniego typu na nowoczesne maszyny zachodnie. W Sanoku na Podkarpaciu oficjalnie otwarto nowy most imienia królowej Zofii na rzece San. Warty blisko 109 milionów złotych obiekt połączy rejon ulicy Rybickiego, Królowej Bony oraz przedłużenie ulicy Sobieskiego. Inwestycja ma usprawnić ruch w mieście i ułatwić dojazd do Muzeum Budownictwa Ludowego. Nowa przeprawa ma ponad 230 metrów długości.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
11: Czas na Mundial w TOK FM. Przemysław Pozowski jest w tej chwili już razem ze mną i razem z Państwem.
12: Dzień dobry.
11: Słuchaj, nie obraź się, że zdradzę pewne tutaj nie tajniki, tylko kulisy naszej pracy. Na jednym monitorze informacje dotyczące samego Mundialu, na drugim tenis i na żywo spotkanie, więc tutaj na każdym froncie trzymamy rękę na pulsie. Ale teraz...
12: 6-4-2-2 w meczu Jannik Sinner Nowak Dżokowicz, bo my znamy pierwszego finalistę Wimbledonu, to jest Sasza Zwieriew, Aleksander Zwieriew, no i Niemiec czeka właśnie na to, kto wygra pojedynek, no, tenisowej legendy Dżokowicza z światowym numerem 1, czyli z Włochem Sinnerem. Tak jak myślałem, bliżej jest Włoch na razie.
11: A jeśli chodzi o Mundial, to dzisiaj na 21 państwo kibicujący tutaj i obserwujący spotkania pewnie mają czas zarezerwowany, a to w związku z tym, że Hiszpania zmierzy się z Belgią. Hiszpania wzorowo w tych mistrzostwach, czy tak?
12: No, czerwony pasek, jakbyśmy mieli tak w szkolną iść terminologię, ale Hiszpania ma po pierwsze wyzwanie teraz, już na etapie ćwierćfinału, bo Belgia trochę taka niedoceniana na początku, bo oni się rzeczywiście męczyli w grupie, tam chociażby z Egiptem zremisowali, ale już na przykład rozbili Stany Zjednoczone 4-1 i pokazali, że tą moc ofensywną mają cały czas ogromną, z Romelu Lukaku chociażby, ale także De Ketelare, który strzelił dwie bramki Amerykanom, Belgowie, którzy byli tacy jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć zbyt nieładnie, no podkurzeni byli, o tak, bo grali ze Stanami, kiedy Donald Trump zadzwonił do Infantino i poprosił o anulowanie tej czerwonej kartki dla Baloguna, więc oni...
11: No to delikatnie rzeczywiście to ująłeś w takim razie. Mobilizacja...
12: Tak,
11: też...
12: zmotywowani byli. Mhm. Zmotywowani byli i będą oczywiście też zmotywowani, jeżeli chodzi o mecz z Hiszpanią o 21:00. Miejsce jego rozegrania to jest Inglewood pod Los Angeles i godzina przyjazna dla europejskich kibiców, bo 21:00, to znaczy, że tam będzie dość ciepło i pewnie dość słonecznie, no bo to będzie z kolei dość wcześnie, patrząc na amerykański czas. Ale jeśli Hiszpanom się uda Belgów pokonać, no to już wiadomo, że drabinka tak się układa, że trafiają na Francuzów. A Francuzi pokazali wczoraj jeszcze, żebyśmy się też odnieśli o tego, o czym żeśmy wczoraj nie zdążyli porozmawiać, bo ten mecz był o 22:00. No to Francuzi pokonali Maroko, więc ostatnia drużyna z Afryki odpadła. Ta drużyna poprzedniego mundialu. Tym razem się Francja z Marokiem spotkały na etapie nie półfinału, jak to było 4 lata wcześniej w Katarze, tylko ćwierćfinału. Wynik taki sam, bo 2-0. Ale kilka takich historii, które też można opowiedzieć, no bo Kylian Mbappé nie strzelający rzutu karnego. W ogóle pierwszy fragment meczu to był popis bramkarza reprezentacji Maroka, czyli Bono, bo on nie dość, że wybronił tą jedenastkę, to jeszcze potem obronił jeden bardzo groźny strzał, no ale sam tego meczu nie mógł wygrać. Marokańczycy w ogóle pierwszy strzał na bramkę, ale niecelny, bo to był rzut wolny i to był strzał obok słupka, oddali dopiero w 46 minucie, tak naprawdę już w doliczonym czasie pierwszej połowy z rzutu wolnego niecelnie strzelał Hakimi. No a mecz ustawiła tak naprawdę już bramka na 1-0. Też Kyliana Mbappé, on przepięknie przymierzył prawą nogą tuż przy prawym słupku, tak piłka zakręcona tuż obok obrońcy przeleciała, wpadła poza zasięgiem Bono właśnie wspominanego i od tego momentu już tak naprawdę mieli pod kontrolą ten mecz reprezentanci Francji. Potem jeszcze taka akcja, gdzie też Mbappé sporo roboty zrobił, bo on ściągnął obrońców, zaczynając taki sprint. W ogóle jak Francja dostaje piłkę, to wygląda jak w grze komputerowej trochę. Oni grają niezwykle szybko, są niezwykle niebezpieczni, czy ta akcja idzie z prawej strony, czy z lewej, czy środkiem. No, potencjał ofensywny jest gigantyczny. Tego gola na 2-0 strzelił drugi gwiazdor reprezentacji Francji, Ousmane Dembele. Miał piłkę na rękawicach Bono, ale też nie był w stanie temu zapobiec, więc pewne zwycięstwo Francji 2-0. I wracając do tego meczu Hiszpanów, no to pytanie, czy Hiszpania wygląda tak samo silnie jak Francja? Nie, ale Hiszpania jest jedyną drużyną, którą, wyobraź sobie, nie straciła bramki w tym mundialu.
11: Mhm. I dlatego jest faworytem w spotkaniu.
12: Z Belgią jest faworytem, myślę, nie dlatego, że nie straciła bramki, myślę, że jest faworytem, bo jednak ma piłkarski potencjał większy. No Lamine Yamal to jest jedno nazwisko, które tutaj musi paść, o którym trener De La Fuente mówi, że najlepszą wersję Yamala to kibice na Mistrzostwach Świata dopiero zobaczą. Myślę, że to nie jest takie, że to nie są przechwałki, tylko on wie, co widzi na treningach i zna potencjał piłkarza FC Barcelony, więc Hiszpanie są faworytem, myślę, z wielu powodów. Też oczywiście mamy jakieś historyczne odniesienia, no bo to są dwie drużyny, które się spotkały na etapie ćwierćfinału też na mundialu, też poniekąd w Meksyku. No teraz będzie mecz w Los Angeles, bo to jest teraz mundial goszczony przez trzy kraje. Natomiast w Meksyku w 1986 roku to się wszystko kończyło rzutami karnymi, bo był remis po 120 minutach, 1-1 i Belgowie wtedy wygrali 5-4, a to była bardzo silna reprezentacja Hiszpanii, więc to był taki dramat dla ówczesnych kibiców reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. To była drużyna, w której grał Emilio Butragueño, taki słynny napastnik Realu Madryt, grał Michel. Z kolei Belgowie mieli też świetne pokolenie, bo Belgowie wtedy zajęli w ogóle czwarte miejsce. Belgów zatrzymała na mundialu w Meksyku wtedy Argentyna i dwa gole Diego Maradony, ale Czerwone Diabły wtedy miały młodego Enzo Schifo. Tam grał Kulemans też, Faf, taki bramkarz, który bronił w Bayernie Monachium. A tak więc to były wtedy też, te 40 lat temu, dwie bardzo silne drużyny. No i tu się niewiele zmieniło. Belgowie od tego czasu raz skoczyli na podium mundialu, bo byli na trzecim miejscu w Rosji w 2018 roku i to był taki chyba szczyt ich tego pokolenia bardzo talentowanego. Niektórych z tych piłkarzy już nie ma, jeden Hazard chociażby. No ale wciąż mogą ten mecz wygrać. I trochę też tak mówi selekcjoner Belgów, że no okej, jakby on zdaje sobie sprawę z tego, jak gra Hiszpania, że nie straciła tutaj żadnej bramki, ale że pora to zmienić. Oczywiście też z takich jakichś pobocznych rzeczy, no to król odwiedził reprezentację Belgii, prawda? Jak nie premier, jak nie prezydent, to król i zawsze oni mówią to samo. Czyli tak, tak, wygracie, God bless you i tak dalej. No oczywiście to nie ma znaczenia, ale pokazuje to też, że jest klimat, że no Belgia ogląda mundial, Belgia żyje kilkoma dyscyplinami sportu, bo oni przede wszystkim żyją kolarstwem poza piłką nożną. A propos to Tour de France się też przecież odbywa i też, uwaga, Belg wygrał dzisiejszy etap Team Merlier, więc mają już swój sukces jeden. Dzisiaj pewnie chcieliby teraz to kolarstwo poprawić

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Sprawiają, że przyspieszają serca kibiców, no bo w Norwegii pewnie wielu, nie wiem, fanów futbolu się mogło zakochać podczas tego mundialu. Ja tutaj nawet dzisiaj w windzie prowadziłem rozmowę o Erlingu Haalandzie. No niektórzy się dopiero zapoznają z tym piłkarzem i dopiero teraz zaczynają mieć świadomość, skąd ta siła Norwegii. No a my mówimy dlatego, że my, mówię, ludzie śledzący piłkę nożną i sport na co dzień, że Haaland oczywiście to jest jakby jeden z tych bardzo ważnych elementów tej norweskiej układanki, absolutnie czołowy napastnik świata, od wielu, wielu lat utytułowany już, ale nie na poziomie reprezentacji, choć tam strzelił Haaland więcej goli niż ma występów w kadrze, rozumiesz? Mhm. To tak jakby, nie wiem, Robert Lewandowski strzelił 150 goli w 100 meczach. No, to naprawdę jest osiągnięcie. No, Haaland ma odpowiednio mniej, bo troszeczkę jest to młodszy i krócej gra. Swoją drogą wiesz, że Haaland, taki jeden ze swoich najbardziej spektakularnych osiągnięć, zrobił to podczas mundialu, który się rozgrywał w Polsce.
2: O,
1: zaskoczyłem się.
2: Tak.
1: Tylko to był mundial do lat 20 w 2019 roku i to był taki mecz, gdzie Norwegowie strasznie sprali Panamę i Haaland strzelił, żebym teraz nie powiedział źle, ale to było chyba 8 goli w jednym meczu. Także można było go w Lublinie, w Polsce zobaczyć, jak jeszcze mało kto o nim słyszał. Tylko trzeba było pojechać na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata.
2: Bo takie mistrzostwa się u nas odbywały, jak najbardziej.
1: A teraz już też ma tych goli no prawie tyle, co Messi i Mbappé. Zobaczymy, czy w sobotę, bo ten mecz jest w sobotę, Anglików z Norwegią doszusuje, no ale po drugiej stronie jest równie genialny piłkarz, bo Harry Kane, więc oczywiście siłą rzeczy ten mecz będzie zapowiadany jako spotkanie jakby Anglia-Norwegia, oczywiście z jednej strony. Swoją drogą to też taka grupa eliminacyjna była, gdzie myśmy mieli jako reprezentacja Polski w kwalifikacjach do mundialu w USA, tego z 94 roku, Polska grała i przeciwko Norwegii, i przeciwko Anglii. Taka była grupa eliminacyjna, tylko wtedy inni piłkarze tam, nie wiem, Solskjaer na przykład, czy Flo, ale to już naprawdę dawno temu. Norwegowie, przypomnę raz jeszcze, już po raz któryś w tym programie, że wrócili na Mistrzostwa Świata po 28 latach, bo oni grali w roku 94, 98 i potem przerwa. Nic. No a wśród Anglików to oczywiście Harry Kane, który tutaj też chyba pokazuje, że nawiązując do piłki nożnej lat minionych, że chyba przerósł Garego Linekera, nawet tego słynnego Garego Linekera, z którego jest ten cytat, że 22 piłkarzy zawsze biega po boisku, a Niemcy wygrywają. Oczywiście to jest już cytat nieaktualny, mocno przez ostatnie 3 mundiale, podczas których Niemcy odpadali szybko, bo albo w grupie, albo teraz zaraz po wyjściu z grupy, ale tak, myślę, że patrząc na Anglików, można też sobie tak, jak ktoś pamięta jeszcze Linekera, wspominać i porównywać. Czy ten Lineker, który zawsze Polsce strzelał ważne bramki, czy w latach 90., czy pod koniec 80., czy Harry Kane. I tak jak ja to oglądam, to mam wrażenie, że Kane jest już powyżej, więc pojedynek Haaland kontra Kane to jest sobota, no i wtedy jeszcze będzie jeden mecz, gdzie taka z kolei Leo Messi. Argentyna, Szwajcaria.
2: I to już wystarcza za reklamę tego, czy też polecenie państwu.
1: Mistrzowie świata grają. Mistrzowie świata z bardzo solidną europejską drużyną, na którą my się możemy trochę patrzeć, czy aby nie moglibyśmy grać tak jak Szwajcarzy, mając piłkarzy niekoniecznie z najlepszych klubów świata. Pewnie byśmy mogli, tylko trzeba by to wszystko jakoś sensownie poukładać. Może się uda Janowi Urbanowi. Argentyna będzie niestety w nocy mecz, bo to jest o 3:00 w nocy z soboty na niedzielę, to już wspominaliśmy. No i Argentyna, która nie, że się zerwała ze stryczka, bo to taka dość przenośnia, dość no, często używana, ale naprawdę mieli kłopoty, byli w opałach, bo 0-2 było z Egiptem w 79 minucie, 3 bramki strzelili. No a Szwajcarzy, żeby w ogóle wejść do etapu ćwierćfinału, to musieli wygrać rzuty karne z Kolumbią, co też uczynili. No i to jest oczywiście z meczu Anglia-Norwegia oraz Szwajcaria-Argentyna stworzy się jedna para półfinałowa, bo druga to jest, już wiemy, Francja, no i dzisiaj się dowiemy, czy Hiszpania.
2: No właśnie, czy Francja, ale z kim? Te polskie wątki, czasami się pojawiają jakieś, w tych mistrzostwach Szymon Marciniak jest takim...
1: O, widzisz, dobrze, że
2: wspominasz. Jest

0: jakby istotną postacią dla nas. Gdzie jest Szymon Marciniak w tej chwili?
1: No cały czas jest na kontynencie amerykańskim.
0: No dobrze,
1: tak
0: ale
1: powiem,
0: wiesz, w sensie mistrzostw.
1: Nie, no śmieję się oczywiście. Czekamy na informacje od FIFA. Czy dostanie jakiś mecz półfinałowy? Wiadomo, że nie sędziuje żadnego ćwierćfinału. Sędziował na razie tylko w grupie. Podczas ostatniego mundialu w Katarze sędziował doskonale finał Argentyna-Francja. Czy nadal jest tak wysoko w hierarchii, że FIFA go w cudzysłowie trzyma na te najważniejsze mecze? No de facto może teraz albo dostać któryś z półfinałów, albo mecz o trzecie miejsce. Coś zaczyna się przebąkiwać, że może znowu finał, ale to byłby jakiś precedens. Dwa razy finał z rzędu. Trochę mi się nie chce wierzyć. No i jest jeszcze scenariusz taki, że w ogóle żadnego meczu już nie dostanie. To byłaby katastrofa, ale myślę, że możemy się spodziewać jednak, że Szymona Marciniaka jeszcze na boisku zobaczymy w Stanach Zjednoczonych.
0: Przemysław Pozowski, to był Mundial w TOK FM. Bardzo ci dziękuję.
1: Serdeczne dzięki.
0: Informacje przed nami, te o 18.40 pojawią się za 4 minuty, a po informacjach jeszcze będziemy mówili o tym, czemu będzie poświęcony, jaki będzie temat dzisiejszego mikrofonu TOK FM po 20.00.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
3: Reklama.

0: Zależności od sklepu Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
13: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Uczta dla fanów prażynek.
12: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
15: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o umożliwienie rozpoczęcia służby prawnikom, którzy zdali egzamin sędziowski. Na powołanie czeka ponad 200 młodych prawników. Decyzję o powołaniu prezydent podejmuje w formie postanowienia, a indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk prezydenta i składają na jego ręce ślubowanie. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, poinformowała sprawująca prezydencję Irlandia. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami. Klaster będzie dotyczył polityki zagranicznej. W zeszłym miesiącu otwarty został pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych dotyczący spraw fundamentalnych, wśród których są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię, produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym.
17: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
16: Za 18 minut 19 to wciąż piątkowe podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Chociaż już coraz bardziej to tempo, znaczy zwalniamy i to tempo jest coraz mniejsze, bo weekend, proszę Państwa, ale w mikrofonie będzie temat, który, no nie wiem, weekendowy, Paweł Sulik.
19: Wakacyjny, dzień dobry, wakacyjny. Jest piątek wieczór i część z naszych słuchaczy i słuchaczek pewnie spędzi weekend na łonie przyrody. Część po prostu uwielbia spędzać czas i odpoczywać w przyrodzie. Zresztą w badaniach, o których będziemy mówili, Maureen Common zrobiła takie badanie, z którego wynika, że to jest nasza ulubiona forma spędzania wolnego czasów. Nie zawsze możemy, ale gdybyśmy mogli, to byśmy chcieli wśród przyrody. Ale w tym badaniu jest coś jeszcze. I to jest w sumie...
16: I żeby było dużo zieleni, dużo cienia.
19: Tak.
16: Najchętniej.
19: Ale jest coś jeszcze ważniejszego w tym badaniu, a mianowicie tam pada pytanie, z czego jesteś... Co jest najważniejszym źródłem dumy narodowej? I respondenci jako pierwszą podali rodzimą przyrodę. Dopiero później jest historia, później są jakieś sukcesy sportowe i tak dalej. To jest zdumiewające, dlatego że okazuje się, że poza podziałami politycznymi, bez względu na wiek, bez względu na miejsce zamieszkania, ludzie na początku mówią, jestem dumny, tak, z polskiej przyrody. Dlaczego to jest zdumiewające? Dlatego, że mówimy o tym w kraju, który właśnie miał smutną tydzień czy dwa tygodnie temu rocznicę, 25 lat i ani jednego nowego parku narodowego.
16: A były próby ostatnimi czasy chyba, prawda? Ale...
19: Dalej mamy sytuację, kiedy stosunkowo niski procent polskiej przyrody jest chroniony. Dalej mamy sytuację, kiedy mamy problem z zatruwaniem rzek. Ostatnio rzeka Bóbr, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi, a którymi będą profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Maria Witel, socjolożka, starsza specjalistka do spraw badań Maureen Common. Od 25 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy, chociaż to polska przyroda jest dla nas najważniejszym źródłem dumy narodowej.
16: I państwa głosy w mikrofonie TOK FM, jak zwykle. Paweł Sulik zaprasza. My już dziękujemy za podsumowanie dnia. Audycję wydawał Szczepan Maziarek, realizował Adam Brzeziński. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia, mówi Państwu Wojciech Muzal.
20: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. W piątek Sławek Paruszewski, środek wakacji, prawie, no może nie jakiś środek, początek wakacji. Witamy pięknie, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
21: Dzień dobry.
20: Sporo ciekawych informacji dzisiaj, na koniec tygodnia. Ja zacznę może od czegoś, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy. Jestem tego auta strasznie, ogromnie, przeogromnie ciekawy. Słyszeliśmy już o nim, mówiliśmy o nim wiele razy. Xiaomi SU7 to jest coś dobrego. To jest samochód, który w Chinach odniósł spektakularny sukces. I to nawet sukces to jest mało powiedziane szaleństwo, dlatego że oni zebrali 50 tysięcy zamówień w ciągu 30 minut, prawie 100 tysięcy zamówień w ciągu 24 godzin. Do lutego 600 tysięcy samochodów wyprodukowali i dostarczyli. To są naprawdę ogromne wyniki. No i w związku z tym, że ten rynek chiński został już trochę zaspokojony, idą dalej, idą do Europy. Natomiast jeszcze jedna wersja jest bardzo ciekawa, to jest SU7 1500 48 koni. My się tutaj Ferrari Luce, a tutaj niecałe 2 sekundy do setki, 200 w 5,9 sekundy, prędkość maksymalna 350. Ten samochód nawet Ferrari kupiło, czyli to SU7 Ultra, i testowali go, chyba wsteczną inżynierię robili przed wprowadzeniem swojej Luce. Już dość dawno temu, żeśmy o tym mówili. Prototypy europejskiej wersji SU7 są opracowywane w Niemczech. Tam firma Xiaomi ma jakieś nowe centrum rozwoju. Natomiast jeżdżą we Francji, po Polsce, po Holandii, po Słowacji. I już jeżdżą, już są testowane. No i prawdopodobnie te samochody pojawią się w sprzedaży w przyszłym roku. Mówiło się o tym, że być może jest szansa na to, że na początku przyszłego roku. Ile będą kosztowały? Wiesz co? Myślę, wczoraj testowaliśmy tego
0: Xpenga P7+.
20: Xpenga P7. No. Ja myślę, że to SU7 będzie w podobnej cenie, czyli ta cena będzie się zaczynała w okolicach 200 tysięcy złotych.
0: O, to było bardzo tanio, wiesz, jak on ma 5 metrów długości, ile tam koni mówiłeś?
20: Ale to nie jest bardzo tanio. Xpeng to właśnie, wiesz, przy Xpengu, Sławek, narzekamy na cenę.
0: Nie no, przy Xlantixie narzekamy na cenę. Przy Xpengu to już wiesz.
20: Ale to nie jest bardzo tanio. Okay, nie? Ten samochód w Chinach, zaraz ci powiem, za ile to sprzedają w Chinach.
0: Chciałbym, żeby tyle to kosztował. No.
20: 118 tysięcy złotych. 215 tysięcy w lokalnej walucie.
0: No i zobacz.
20: Około 118 tysięcy złotych wersja podstawowa. Wersja Pro albo wersja Max to 165-170 tysięcy. Wersja SU7 w przeliczeniu na nasze 290 tysięcy. Ale to jest, wiesz, jeden do jednego, tak? Nie mamy szansy na takie ceny. Wydaje mi się, że wersja Ultra będzie kosztowała około 500 000. Natomiast tańsze SU7 będzie kosztowało 200 tysięcy.
0: Możliwe, ten z napędem na tył, tak? No ale zobacz, jaki to podobny samochód. Bagażnik ma około 500 litrów, podobny do P7+. I to jest konkurent właśnie. 5 metrów długości, tak? 3 metry rozstaw osi. Konkurent Xlant XAS i tego P7+ chińskiego. No a z niechińskich, a mamy jeszcze tam, o którym chyba nie wiem, czy zdążyłem kiedyś powiedzieć, czy nie, mamy tam jeszcze podobny firma i podobne auto. To Zeekr 001, który też jest podobny rozmiar, też sedan, też elektryk. Zeekra jeszcze na razie w Polsce nikt nie zapowiadał. Ale ja tak płynnie, bo tak o sedanach elektrycznych bardzo dobrze mi się mówi. Chwilę jeździłem już na wiosnę tym Lucidem R, który jest świetnym autem, bardzo dobrze wykończonym, z ogromnym zasięgiem. Jakoś wszyscy się boją go oficjalnie do Polski wprowadzać, albo nikt się nie odważył, może to jest lepsze określenie. Myślę, że miałby szansę, chociaż ceny pewnie by były wysokie, bo te Lucidy są bardzo drogie w Stanach i gdziekolwiek są oferowane. Ale płynnie przechodzę przez Lucida od Xiaomi SU7, o którym ty powiedziałeś. Tak, SU7, bo jeszcze jest U7.
20: SU7. YU7 to jest SUV.
0: SUV, taki coupé nawet ładny, jak go oglądałem. Dobra, przechodzimy płynnie przez Lucida, który też jest sedanem elektrycznym, do Taycana. No Taycan już parę lat ma, to jest... Chyba przez wiele lat to był najmocniejszy samochód elektryczny, którym jeździłem i to było pierwsze Porsche elektryczne. Jeździłem w pierwszym roku pandemii sam, dobrze, że nam dali w ogóle na parę godzin te samochody. To była wiosna 2020, wtedy wszyscy się wszystkiego bali, nawet tankowanie było jakimś ryzykownym przedsięwzięciem. Tak, pojechanie na stacji i dotykanie czegokolwiek. No dobra, to było na szczęście elektryk, niczego nie tankowałem. Słuchaj, Taycan prawie też 5 metrów długości, podobna długość do tej SU7. Od razu dostałem pierwszy to był 760 koni z tym boostem, więc naprawdę to jeździło z napędem na obie osie bardzo. Jeździłem po Mazowszu bardzo delikatnie. Super auto. Dużo się zmieniło, doszły nowe, był facelifting. Półtora roku temu jeździłem tymi samochodami po faceliftingu też i na torze. Jeździłem też tą wersją, która ma 950 koni, 2,5 sekundy do setki. To jest naprawdę torowe auto. No ale przyszedł czas na kolejną modernizację. Właśnie ona w tej chwili, już chyba ta wersja, może jeszcze w Polsce, nie, no ale doszło do modernizacji. Właściwie to jest rok modelowy 2027. Wprowadzono nowinkę, którą jest funkcja wirtualnej zmiany biegów. Możesz 8 biegów sobie wirtualnie wrzucić i masz takie, trochę to ci przypomina jazdę samochodem spalinowym. Patrz, jednak wiedzą, że klienci Porsche to... spalinowi są w większości, czyli masz dźwięk pracy silnika, podobno ładny i takie szarpnięcia jak przy zmianie biegów. No nie wiem, nie jeździłem tym, oczywiście jeszcze jeździłem Taycanem miesiąc temu, tak jak mówię, na torze i to było super, te 950 koni, nie zmieniałem żadnych biegów, bo nie mogłem, natomiast było też nieźle. Zasięgi mają być powiększone, też 20 km, akumulator Performance Plus, co daje 700 km na jednym ładowaniu. Powiedz mi, a czy ty mówiłeś, czy ja coś przegapiłem o zasięgach tego SU7, czy nie podają, czy oni się nie chwalą? Nie mówią dokładnie, jakie tam zasięgi ma ten samochód?
20: To znaczy nie, no, specyfikacja jest znana od dość dawna. 500 kilometrów... nie, przepraszam. Dobra. SU7 standard. 720 kilometrów w chińskim cyklu, ale... oni mają inne.
0: Tak, to trzeba 20% odjąć. No.
20: Tak, więc tak realnie 550 pro 900 kilometrów, czyli realnie 700, max ta 673 konie, realnie 500 i ultra
0: no to realnie 400. Zobacz, jak rosną te zasięgi. Jak wsiadłem do Lucida R, to też miałem 700 kilkadziesiąt na dzień dobry, BMW 800 kilkadziesiąt na dzień dobry, w pełni doładowane samochody. No w każdym razie Taycan zmodernizowany, duża frajda. Mam nadzieję, że na jesieni nim pojeździmy sobie normalnie, a nie tylko na torze, bo Taycanem do Taycana z przyjemnością wracam. Parę lat temu, jeszcze przed modernizacją, on w zimie niestety, tak jak niektóre Audi, potrafił dużo prądu zużywać. Pamiętasz? To były jakieś dramatyczne sytuacje, ale w lecie okazało się inaczej. No i na koniec z mojej wypowiedzi tylko króciutko, płynnie przejdę do kolejnego samochodu usportowionego. Jeździłem na torze też. Nie, tylko na torze. Drift, tam jakaś płyta poślizgowa i takie rundki na torze. Ionikiem 6N, to jest zupełnie nowe, nie mylić z 5N. Mhm. Pamiętasz, 5N mieliśmy kiedyś w testach. 6N ma 650 koni, też ma wirtualne zmiany biegów, ma akumulator 85 kWh, ale w środku, jak wsiądziesz, to widzisz, że oni specjalnie chcieli zrobić coś, co cię powali na kolana. W tych mocnych, nawet najmocniejszych Taycanach czujesz się po prostu jak w mocnym Taycanie. Tam jest wszystko dość spokojnie w środku zaprojektowane. Nie ma jakichś takich smaczków bardzo czerwonych, zielonych, różowych. Tutaj masz trochę czerwonych jakichś fragmentów, przycisków. 3,2 do setki. 650 koni, tryb drift. Po raz kolejny sobie uświadomiłem, bolesne to było, że mistrzem driftu nie będę na płycie poślizgowej. Wiedziałem już to kilkanaście lat temu, Jacku.
20: Nie martw się, ja też.
0: BMW miałem. No,
20: ja to mogę tylko rozbić.
0: Wiesz, o co chodzi. Często samochód był podsterowny, a nie wpadał w drift, a zupełnie nie o to chodziło. Ale te rundki takie już, krótkie rundki na torze, powiem ci, tym samochodem, świetny dźwięk silnika, świetnie się trzyma drogi. Ogromne wrażenie zrobił na mnie Ioniq 6N. I wiesz, on jest zupełnie inny niż Taycan. Zupełnie inny. Ten Taycan jest takim wilkiem w owczej skórze. Po Taycanie nie widać, że to musi szybko jeździć, bo niektóre jeżdżą troszkę wolniej, inne troszkę szybciej. Ma tam duży wybór, jest mocy różnych, napęd na tył. A tutaj ta 6N, ona jest też dłuższa od zwykłej szóstki, o prawie 10 cm, ma 4,96, prawie 2 metry szerokości, rozstaw osi 2,90. Duża frajda, bardzo mi się ten samochód podobał. Mam nadzieję, że my go chyba będziemy mieli w testach na parę dni już, wiesz co, na przełomie lipca i sierpnia. No, to chyba dobra wiadomość. Pojeździmy obaj, nie tylko na torze. Czyli tak, mówiłem o zmodernizowanym Taycanie, którym jeszcze nie jeździłem. I mówiłem o Ioniqu 6N, który trochę jeździłem, którego widziałem i też robi świetne wrażenie. No, oni potrafią w Hyundaiu robić samochody elektryczne rzeczywiście od najmniejszych do największych, od najsłabszych do najmocniejszych.
20: Sławku, ja mam teraz na koniec szczegóły. One zaczynają się pojawiać tutaj. Volkswagen zaczyna sypać troszeczkę informacjami dotyczącymi hybrydy. Przezabawne jest to, że mamy rok 2026, koncern Volkswagena nie ma hybrydy. Ma miękką hybrydę i dumny napis hybrid 1.5 TSI, ETSI, czyli hybryda polega na tym, że są odłączane cylindry i to jest bardzo dobre rozwiązanie, że jest świetny system start-stop i to jest bardzo dobre rozwiązanie, natomiast ten samochód na samym prądzie nie przejedzie nawet pół metra. Natomiast wiesz, tak naprawdę też nie musi. Mówię, mamy Octavię pod domem, tą ETSI i to naprawdę pali nam 5-5,5 litra benzyny na 100 kilometrów i ultra przyjemnie się tym jeździ. Natomiast no musi być hybryda. Mają hybrydy plug-in, mają te hybrydy miękkie, natomiast nie ma tej hybrydy takiej zwykłej. Jak mają wszyscy dookoła i koreańskie firmy, i japońskie firmy, słuchaj, nawet koncern Stellantis
0: tak.
20: Też się obudził.
0: Ale też się obudził, też nie ma. Widzisz, to Renault się obudziło wcześniej. Ale
20: dopiero będzie, tak, dopiero będą mieli. Słuchaj, Volkswagen ma hybrydę, nazywa się ta hybryda, znaczy może inaczej, ona już pracuje w hybrydowym pluginie w Chinach, w Magotanie, czyli w Passacie. I jak będzie wyglądała hybryda Volkswagena, która pojawi się już niedługo i w niektórych samochodach, na przykład w Skodzie Octavii, zastąpi diesla. Więc będzie to hybryda szeregowo-równoległa, główny silnik trakcyjny, silnik elektryczny, a silnik spalinowy pracuje jako generator do 50 km na godzinę mniej więcej. Przy niskich prędkościach to silnik elektryczny jest tym silnikiem trakcyjnym. Przy wyższych prędkościach pojawi się wsparcie silnika spalinowego, mały akumulator 2 kWh, oczywiście odzyskiwanie energii i będzie podstawą będzie czterocylindrowy silnik 1.5 TSI. Ten moduł hybrydowy nazywa się TQ250 i to będzie silnik
0: 170 koni, ten mocniejszy chyba, prawda?
20: Tego jeszcze tam do końca nie wiemy.
0: No nie, wiemy, bo ja też już rozmawiałem ostatnio w Volkswagenie przy okazji ID Polo. 170 i 136 i tam będzie koni słabsza, mocniejsza, bateria 1,6 kWh. I wiem, że na jesieni już my nawet chyba pojeździmy i w Polsce to zdaje się równocześnie wejdzie i w T-Roku i w Golfie, wiesz, w ofercie. Mhm. No, to tyle wiemy. Coś tam wiem, no podpytuję się, bo czekam tak, jak czekam na tego Stellantisa hybrydowego, wiesz? Mhm. A wiesz, że była hybryda, pamiętasz? 1,470 koni w Jetcie gdzieś ponad 10 lat temu. I my chyba ją mieliśmy w testach w 2013 albo 2014 roku, bo kojarzę to z różnymi wydarzeniami. Taka tradycyjna hybryda w Volkswagenie Jetcie ponad 10 lat temu. 1,4, nie 1,5. Tak było?
20: Tak. No. Tak było. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy miłego weekendu, pięknej pogody. No i słyszymy się już w poniedziałek. Kłaniamy się nisko.
1: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś porozmawiamy o ruchu antyimigranckim w RPA. Wydawałoby się, że ruchy antyimigranckie są wszędzie na świecie do siebie podobne i w pewnym sensie jest to prawda. Ale konteksty ich działania mogą być zupełnie nieporównywalne i tak się właśnie dzieje w przypadku RPA, które ma problem z imigrantami, ale jest krajem o bardzo wysokim bezrobociu, co zasadniczo odróżnia ten kontekst społeczny i niezadowolenie społeczne związane z migracją zarobkową od sytuacji, którą mamy w Europie Zachodniej, starzejące się społeczeństwo, niedobór rąk do pracy. Państwa i moim gościem będzie Dobek Pater. Zapraszam po 19.
21: Reklama.
22: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
23: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
22: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: To tylko przy okazji.
22: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
25: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
26: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
28: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Treningowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nad zachodnią Europę nadciąga kolejna fala upałów. Bez kolejnych ataków na Bliskim Wschodzie, ale jak podkreśla prezydent USA, zawieszenie broni USA-Iran zakończyło się. Łódź chce poprawić bezpieczeństwo studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie. Między innymi zmieniają godziny pracy.
4: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
3: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał prezydent USA Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu. Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran po dwudniowej serii we wtorek i środę oraz w czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Wcześniej były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siły USA na Bliskim Wschodzie. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
5: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
6: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
5: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
7: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
5: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: W wyniku reakcji chemicznej, do której doszło w basenie miejskim w Katalonii w prowincji Tarragona, do szpitali trafiło 10 osób, w tym 5 nieletnich. 7 osobom została udzielona pomoc na miejscu. Służby ratownicze przeprowadziły ewakuację basenów i wyznaczyły strefę bezpieczeństwa. W związku ze zdarzeniem władze gminy poleciły mieszkańcom pozostanie w domach oraz zamknięcie drzwi i okien. W informacjach to wszystko. Za chwilę informacje sportowe.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w 3 setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni trwający mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. W nim Włoch wygrał pierwsze 2 sety 6-4, 6-4, a w pierwszym gamie przełamał Serba. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W 6 meczach odnieśli 6 zwycięstw. Jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
10: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku. W przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i z Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Jutro bez większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie będą przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie zagrzmi i tam też będzie padać deszcz z gradem. To się wydarzy głównie we wschodniej połowie kraju. 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Na chłopski rozum pewne zjawiska gospodarcze nie powinny współistnieć. Jak jest wysoka inflacja, to nie ma recesji gospodarczej, a jak jest wysokie bezrobocie, to nie ma imigracji zarobkowej. Tak by się wydawało z poziomu przedszkola. W rzeczywistości bywa dużo gorzej. Stagflacja jest faktem i bardzo trudno z niej wyjść, o czym przekonały się Stany Zjednoczone w latach 70., a całkiem niedawno na przykład Japonia. A imigracja zarobkowa w krajach z dużym bezrobociem też, jak się okazuje, może się przytrafiać i tak się dzieje obecnie w RPA. W teorii wydawałoby się, że jeśli masz duże niewykorzystane zasoby siły roboczej, nie ma sensu, żebyś szukał pracowników poza granicami. Ale to jest tylko teoria. Jeśli lokalna siła robocza niewiele umie, to może się zdarzyć tak, że sprowadzenie pracownika z zewnątrz będzie najsensowniejszym rozwiązaniem. Ale to nie musi być tylko taki przypadek. Może się też okazać, że nawet do najprostszych, najgorzej płatnych prac lepiej zatrudnić gastarbeitera niż szukać wśród lokalsów. Bo na przykład nie chcą ani takiej pracy, ani takiej płacy, bo mieszkają za daleko, bo nie opłaca im się dojeżdżać, bo jakoś sobie radzą, mimo że biedują. Brzmi dziwacznie, ale bardzo często tak właśnie jest. Obie te sytuacje, zarówno łatanie zasobów siły roboczej wysoko wykwalifikowanymi ekspatami, jak i tworzenie nieatrakcyjnego dla lokalnej ludności podrynku prac fizycznych, usług, niskopłatnych zawodów, zawsze jest argumentem przeciwko władzom i twórcom lokalnych polityk. Jeśli nie masz dobrej siły roboczej, to musisz ją wykształcić. Jeśli zaś dumping płacowy skutkuje ściąganiem z zewnątrz siły roboczej, to musisz go zatrzymać. Kontrolami zatrudnienia, uszczelnianiem polityki wizowej itd. W przeciwnym wypadku rośnie frustracja, niezadowolenie społeczne, a w skrajnej sytuacji wybuchają protesty. Także i takie, w których symboliczny lub realny nielegalny imigrant może stracić życie. I tak się właśnie dzieje w RPA. I choć hasło "imigranci zabierają nam pracę" zawsze ma w sobie element jakiegoś fałszu, bo zwykle robią po prostu to, czego z jakichś powodów my sami nie możemy albo nie chcemy robić, to jednak sytuacja dużej nadpodaży rąk do pracy budzi zrozumiałą złość w tym kontekście. Coś tu nie gra. I tak jesteśmy w samym środku polityczno-społecznej tragedii greckiej. Ludzie wściekli na utrzymujące się latami skandalicznie wysokie bezrobocie znajdują ujście dla swojej nienawiści w atakowaniu innych ludzi, którzy świadczą takie czy inne usługi, bo był na nie popyt, bo oni sami okazali się wystarczająco zmotywowani. I choć w teorii ruchy antyimigranckie w RPA biorą za cel imigrację nielegalną, w rzeczywistości ich modus operandi polega także na nękaniu i plądrowaniu mieszkań i biznesów tych, których status pobytowy nie budzi najmniejszych wątpliwości. Często są to na przykład uchodźcy wojenni, którzy sytuację walenia w drzwi, wdzierania się do mieszkań i zwykłego rozboju znają doskonale z własnych przerażających doświadczeń. Ale ruch antyimigrancki w RPA ma też o tyle skandaliczny wydźwięk, że w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym. Ataki na imigrantów, plądrowanie ich sklepów, salonów fryzjerskich, niszczenie ich mienia, okradanie zdarzało się i w 2015, i w 2019, tak jak się dzieje teraz, tylko na większą skalę. To, co się zmieniło, to właśnie przesuwanie się tej nienawiści ze społecznych marginesów do centrum. To jest umasowienie niechęci, a może nawet nienawiści. Nie jej zaskakująca czy nagła erupcja. Do tego dochodzi warstwa symboliczna. To przecież RPA postapartheidowskie, tęczowa nacja, która miała dopuszczać do głosu i dawać równe prawa ludom rdzennym. Miała być budowana na modelu braterstwa czarnoskórej Afryki. Chyba jednak się nie udało. Albo coś poszło bardzo, bardzo nie tak. A cenę za to płacą jak zwykle nie ci, którzy powinni.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
4: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
5: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
3: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
12: Team. Marian, a gdzie mogę kupić
13: ten... Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
15: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Dobek Pater, mieszkaniec Johannesburga, czyli Republika Południowej Afryki, ekonomista. Dzień dobry.
16: Bardzo miło, dzień dobry, uczestniczyć w programie.
15: A będziemy rozmawiali o protestach antyimigranckich, które trwają w Republice Południowej Afryki już od, no właśnie, od ilu? Od 2 miesięcy?
16: To znaczy, te najnowsze trwają od 2 miesięcy. Tak naprawdę to trwają w jednym przypadku organizacji March and March od ponad roku. A w przypadku innych organizacji, takich jak operacja Dudula, no już 5 lat trwają. Pojawiają się takie epizody właśnie parę, kilka razy do roku protestów.
15: To zacznijmy właśnie od pytania w ogóle o rolę imigrantów w gospodarce Republiki Południowej Afryki, bo jeżeli mamy protesty antyimigracyjne, o których jeszcze za chwilę więcej powiemy, no to takim pytaniem, bez którego nie pójdziemy dalej, jest pytanie o to, czy rzeczywiście ta gospodarka się na pracy imigrantów opiera. To znaczy, ilu imigrantów tak procentowo w RPA jest. Ja znalazłem jakieś statystyki, że to jest mniej więcej 4% siły roboczej, więc to naprawdę nie jest dużo. Czy można powiedzieć, że to jest jakiś problem, który ktoś wytworzył, czy to jest problem, który jest widoczny, odczuwalny, zauważalny?
16: Rola imigrantów w gospodarce RPA jest złożona, także to są różni imigranci. Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych, tak zwanego białego kołnierzyka, są to często ekspaci, którzy są sprowadzani przez firmy prywatne do Republiki. Są to albo firmy międzynarodowe i po prostu w ramach rotacji swoich pracowników już z innych części krajów to sprowadzają, albo są to firmy miejscowe, też, które po prostu na miejscowym rynku nie potrafią znaleźć wystarczającej ilości osób z odpowiednimi umiejętnościami, wykształceniem i tym podobnym. Także to jest tam powiedzmy bardziej na szczycie tej piramidy i to są tak zwani ekspaci uregulowani oficjalnie w Republice Południowej Afryki. A potem jest całe grono osób, które albo tu przyjechały też w ramach zakładania biznesu albo mieszkania i są na różnego typu wizach, albo w znacznie, powiedzmy, prawdopodobnie w dużej części osoby przebywające w RPA nielegalnie, które przekroczyły granicę przez ostatnie 20 lat, bo po upadku apartheidu i za czasów pierwszych rządów Afrykańskiego Kongresu Narodowego granice zostały praktycznie otwarte, bo wtedy rząd twierdził, że wszyscy Afrykańczycy są czarnymi braćmi, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, więc nie będzie rząd im zabraniał przyjeżdżać do RPA jakoś szczególnie, jeżeli zechcą. Potem się jeszcze nałożyły inne problemy w niektórych państwach, takich jak Zimbabwe, które po prostu spowodowały na większą skalę migrację do RPA. Oficjalnie takich osób nieurodzonych w RPA, migrantów, jest według Biura Statystycznego RPA około 3 milionów. Oni mają taką rozpiętość od około 2,5 do trochę ponad 3, czyli tak jak pan powiedział, około 4% ludności RPA aktualnie. Ale inne dane z różnych instytutów badawczych twierdzą, że prawdopodobnie może tych imigrantów być około 7 milionów. Niektóre osoby twierdzą, że nawet do 10. Także gdzieś nikt tak naprawdę nie wie, no bo oni też często się sami nie ujawniają z oczywistych względów. Także na pewno jest więcej niż 4%, może nawet bardziej około 10%, czyli 6, 5 do 7 milionów na przykład.
15: A czy to jest, jest migracja, którą widać? To znaczy, widać, słychać, to znaczy, nie wiem, idąc...
16: Widać, słychać, tak jest. Na przykład, popularnym zawodem takim, który nie istnieje, powiedzmy, w krajach bardziej rozwiniętych w Europie, w Ameryce Północnej, jest stróż na parkingu i takich stróżów na parkingu przed centrum handlowym, duży parking, tych stróżów tam może 10 albo kilkunastu się kręci, niby pilnują samochodów. Trochę te różne firmy, biznesy, sklepy, które działają w takim centrum handlowym, zrzucają się, żeby ich opłacać teraz, ale też oni żyją w dużej części z napiwków, które ludzie dają za to pilnowanie samochodów, które jest mniej lub bardziej skuteczne, ale na przykład gdy się przechodzi często koło takich strażników i do nich zagada, oni zwykle zaczepiają, pozdrawiają, między sobą często mówią po francusku na przykład, to są migranci z Konga, z Demokratycznej Republiki Konga. Wielu ogrodników w zamożniejszych dzielnicach i domach w Południowej Afryce, ludzie często mają dosyć duże ogrody, najmują ogrodników na stałe albo tak dorywczo. To są często osoby z Malawi, taką sobie wyrobiły niszę, gdzie pracują jako ogrodnicy i tak dalej. Także słychać, spotyka się człowiek z nimi na co dzień praktycznie, jeśli wychodzi z domu. I widać. I jeśli chodzi o tych nielegalnych, nieudokumentowanych migrantów, oni przede wszystkim pracują w takich pracach, zawodach, które nie wymagają większego wykształcenia. Także są to właśnie, jest to zwykle praca fizyczna. Na budowach są często najmowani do takich prac fizycznych przez mniejsze i większe firmy, szczególnie przez te mniejsze firmy, bo większe to raczej starają się przestrzegać przepisów, bo wiedzą, czym nieprzestrzeganie grozi. Ale ze względu, że inspekcje do tej pory rzadko się dosyć odbywały pod tym względem, teraz to się zaostrzyło przez ostatni kilka tygodni. Mniejsze firmy często najmują nielegalnych migrantów, bo po prostu są tansi. Nie trzeba im na przykład płacić oficjalnie minimalnej stawki, która obowiązuje na godzinę przepisową i bardzo chętni do pracy. Także jest to odczuwalne i pod tym względem odbierają częściowo pracę potencjalną obywatelom i stałym mieszkańcom RPA.
15: No właśnie to odbieranie pracy
16: prowadzi tego konfliktu.
15: To odbieranie pracy, no to jest to jedno z haseł, haseł ruchu antyimigranckiego, o którym za chwilę jeszcze więcej powiemy, ale zanim do tego przejdziemy, to wyjaśnimy, jaka jest sytuacja na rynku pracy dla samych mieszkańców RPA. To jest kraj, który się zmaga z niedoborem pracowników, czy właśnie sytuacja jest bardziej złożona i bardziej paradoksalna?
16: Sytuacja jest złożona, także z jednej strony zmaga się z niedoborem określonych pracowników, z drugiej strony jest ich nadmiar. Także właśnie, jeśli znowu powrócimy do tej analogii piramidy, w pracach umysłowych, biurach jest niedobór pracowników, szczególnie w takich branżach jak finanse na przykład, i takie branże ścisłe, inżynieria, dosyć mało jest szkolonych tego typu kształconych ludzi w RPA, a ci, którzy są wykształceni w RPA i nie tylko biali, ale też nie biali z pochodzenia azjatyckiego, Hindusi i nawet osoby czarne często szukają pracy poza RPA i emigrują z kraju, po prostu zarobki są lepsze, na przykład w Emiratach Arabskich, na Bliskim Wschodzie, czy w Australii, Nowej Zelandii, no i bezpieczniejszy klimat ogólnie. Także wyjeżdżają i to jakby natęża ten niedobór. Z drugiej strony na tym dole tej piramidy społecznej, społeczno-gospodarczej jest nadmiar rąk do pracy. RPA niestety, mimo tego, że może zacznijmy od stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia jest bardzo wysoka, wynosi około 33% prawie. I tak z kwartału na kwartał oscyluje, ale mniej więcej te 33% wynosi. Jest to wskaźnik osób, które starają się szukać pracy, ale jej nie znajdują. A jeśli się weźmie pod uwagę rozszerzony zakres bezrobocia, czyli osoby, które już się poddały, nie szukają pracy, wynosi 44%, a wśród młodzieży do 24 roku życia ponad 60%. I w niektórych prowincjach, takich jak północna prowincja Limpopo, Werpa, do 70%. Także jest to w sumie na granicy katastrofalnej już. I to wszystko mimo tego, że rząd RPA przekazuje około 20% budżetu rocznego na cele edukacji. Tyle, że ta edukacja niestety nie spełnia wymogów zapotrzebowania, wymogów przede wszystkim sektora prywatnego, ale też różnych biur rządowych i organizacji. I ogólnie w szkołach publicznych, bo mamy około 90% uczniów uczęszcza do szkół państwowych, około 10% do prywatnych. Prywatne mają bardzo wysoki poziom, prawdopodobnie jeden z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o edukację, natomiast państwowe, mimo przekazywania tej ilości pieniędzy, produkują osoby na bardzo niskim poziomie wykształcenia. Na przykład przykładowo 80% według niektórych badań uczniów w czwartej klasie nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To znaczy, że potrafią czytać, odczytają zdanie, ale nie mają pojęcia, co to zdanie znaczy praktycznie. Nie potrafią sobie tego jakoś przyswoić i ułożyć, o co chodzi w tym tekście napisanym. I tego typu osoby też często potem jeszcze przechodzą na dalsze wykształcenie wyższe. No i niestety rezultat jest taki, że osoby wypuszczane na rynek pracy często nie spełniają wymóg firm, które chcą te osoby nająć do pracy. Także tam oczywiście oferują dodatkowe kursy dokształcania się i tak dalej, ale w dużej mierze niestety jest, obie strony się nie spotykają. Także jest duża ilość osób chętnych do pracy, ale nieprzygotowana do pracy. A z drugiej strony, i to właśnie wynika w niedoborze w pewnych sferach sektora i prywatnego i pracy, a z drugiej strony niestety na tych niższych szczeblach jest nadmiar osób skłonnych do pracy, ale niestety miejsc pracy jest znacznie mniejszym. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że RPA nawet nie celowo, ale tak ze względu na prowadzoną politykę, no i zmuszona też rozwijającą się technologią wszędzie na świecie, zaczęła przesuwać się w stronę automatyzacji większej w przedsiębiorstwach, w zakładach produkcyjnych, w sektorze kopalnianym, na przykład górniczym. Także tych rąk do pracy, takich do pracy fizycznej też jest coraz mniej potrzebnych.
15: Warto też tutaj powiedzieć dla naszych słuchaczy, zrobić taki wtręt, że w Polsce Polsce w latach 90. rekordowy poziom stopy bezrobocia to było, zdaje się, 17%. I przypomnijmy sobie, ci, którzy jeszcze mogą to w ogóle pamiętać, jaki był wtedy dramat i jak bezrobocie było elementem, które właśnie niszczyło, można powiedzieć, nawet, nie wiem, świadomość społeczną, takie samopoczucie wielu obywateli. Spróbujmy to zestawić z tymi statystykami, które pan przywołał, czyli 30% to jest w ogóle niewyobrażalne. Jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła teraz. Domyślam się, że ci, którzy kończą te świetne szkoły, też w RPA nie zostają.
16: Także część zostaje, bo po prostu albo ma możliwość, jeśli na przykład ma wykształcenie finansowe, to bez problemu zwykle pracę znajduje. I wiele osób decyduje się zostać, bo to po prostu to jest dom, tu im dobrze, tu się dobrze czują i nie chcą opuszczać kraju, ale wiele osób, jak mówiłem, wyjeżdża, bo albo ma lepsze oferty gdzieś poza RPA, albo po prostu czuje, że chce mieszkać w kraju, gdzie stopa przestępczości na przykład jest niższa i gdzie świadczenie usług przez sektor publiczny, przez państwo stoi na znacznie wyższym stopniu. Jeżeli chodzi o takie prace bardziej, powiedzmy, zawody bardziej konkurencyjne, powiedzmy typu marketing, gdzie jest więcej kandydatów nadających się do pracy, do wypełniania pełnych stanowisk, obowiązuje w RPA formalnie, oficjalnie są przepisy, które dyskryminują przeciw białym osobom, także preferowane są osoby czarne ze względów historycznych. Z czasów apartheidu, gdzie były odwrotnie czarne dyskryminowane, także te osoby białe, które po prostu tam studenci świeżo upieczeni raczej zaczynają pracy szukać poza granicami kraju, bo wiedzą, że mają z doświadczenia też wiedzą, że mają ograniczone możliwości dostania pracy na miejscu jakiejś sensownej. Także czasami nawet się nie starają, tylko od razu szukają poza granicami kraju. Tym bardziej, że na świecie ogólnie jest niedobór na niektóre zawody, także bez problemu zwykle znajdują zawody pracę w innych krajach. Jeśli chodzi o staranie się jakoś zapobiegnięcia temu, naprawienia tego schizmu między osobami, powiedzmy, poziomem wykształcenia i nadawaniem się do pracy, a tymi miejscami pracy i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Rząd stara się pewne reformy wprowadzić, aczkolwiek jeśli chodzi o szkolnictwo państwowe, to dosyć wolny proces. Jednym z problemów są dosyć mocne związki zawodowe, które ogólnie są w takim... współpracy z Kongresem, Afrykańskim Kongresem Narodowym, który jest największą partią w rządzie i popierają kongres i często członkowie są i członkami związków zawodowych i partii, i kongresu. No i niestety nie są ci członkowie związków zawodowych za bardzo zainteresowani zmianami większymi, co by oznaczało, że niestety znacznie większy by nacisk był kładziony na jakość nauczycieli na przykład, którzy często też mają bardzo niskie kwalifikacje i to się nakłada na to, że nie potrafią przekazać wiedzy, wyszkolić kolejnego pokolenia młodych południoafrykańczyków w szkołach. Sektor prywatny bardzo jest zaangażowany w różne takie inicjatywy szkolenia, już po ukończeniu albo matury, szkoły średniej, albo nawet po studiach wyższych. Na przykład w tym roku, też w tym uczestniczyłem, opracowaliśmy strategię na gospodarkę, rozbudowywanie gospodarki cyfrowej w RPA, która ma wpłynąć pozytywnie na rynek pracy, na stworzenie miejsc pracy, na wzrost PKB na przykład. I w ramach tego jest duży nacisk kładziony na edukację, która właśnie ma na celu stworzyć pewną grupę ludzi, którzy będą mogli funkcjonować w tej gospodarce cyfrowej, w stronę której cały świat pokracza większym czy wolniejszym tempem. I właśnie w tym zakresie jest bardzo dużo inicjatyw, organizacje całe są stworzone, które od kilku lat działają. Starania się wyszkolenia dodatkowo osób, które potem nadawałyby się właśnie do tych prac w takiej gospodarce cyfrowej. Także postępy są, ale niestety wolne.
15: No i teraz spróbujmy przywołać te...

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Tak samo jeśli chodzi o opiekę zdrowotną za bardzo niską opłatą albo darmowo nawet mają usługi świadczone w szpitalach państwowych. Także ta operacja Dudula zaczęła się zajmować właśnie takim fizycznym blokowaniem i nagonką na osoby, które oni uznawali, że są, przebywają w kraju nielegalnie. Natomiast bardziej znana teraz organizacja March and March powstała w roku 2025 w marcu i był tu taki jednorazowy jakby marsz, ogromny protest zorganizowany w mieście, w Durbanie, na południowym wschodzie w zasadzie RP nad morzem, w prowincji KwaZulu-Natal. Ale potem doszli do przekonania, że jednak tego typu protesty należy powtarzać i tak jak pan stwierdził, zauważył, od paru miesięcy zaczęło to się natężać. Także mniej więcej od marca tego roku ponownie zaczęli być bardziej aktywni i protestować już regularnie. A jeśli chodzi o ostatnich kilka tygodni, to wyznaczyli termin 30 czerwca, termin, do którego teoretycznie wszystkie osoby nielegalne powinny opuścić RPA. No i mieli jeszcze tam szereg innych wymogów wobec rządu. I niestety nie świadczy to najlepiej o rządzie krajowym RPA, który w zasadzie jest organizacją, która powinna tego typu rzeczy kontrolować, a się okazuje, że nagle organizacje cywilne, społeczne narzucają rządowi swoją wolę i zmuszają rząd do działania, co w pewnym sensie jest pozytywne, bo to galwinizuje rząd. Rząd zaczął w końcu coś bardziej intensywnie w tym kierunku robić, żeby sprawę trochę uregulować, no ale niestety świadczy to o tym, że rząd sam w sobie jest na tyle słaby, że tego typu organizacje społeczne mogą zacząć dyktować państwu, jak się państwo ma w pewnych sprawach zachowywać.
2: To powiedzmy o tym, jak te protesty wyglądają. Czy one są rzeczywiście groźne? Czy można powiedzieć, że tam panuje taka atmosfera konfrontacji i jakiejś, nie wiem, zemsty na migrantach?
1: Są groźne, nie zawsze są brutalne, chociaż też potrafią być, co niestety ogólnie charakteryzuje protesty w jakiejkolwiek sferze w RPA taką pewnego typu brutalnością, na przykład jak są protesty przeciw niskiemu poziomowi świadczenia usług przez państwo czy miasto, na przykład pociągi podmiejskie się spóźniają i utrudniają dostanie się do pracy rano i powrót do domu po południu, to tacy protestujący potrafią spalić kilka pociągów, żeby ukazać swoje niezadowolenie, co oczywiście potem przekłada się na to, że jeszcze mniej jest pociągów, które mogą klientów obsłużyć. Także tak samo jest z protestami antyimigracyjnymi. Często są to po prostu takie przechody, marsze bojowe, gdzie protestujące osoby śpiewają, pewne hasła wykrzykują, są uzbrojone, nie zawsze w broń palną, może rzadziej, ale w bardziej tradycyjną, mają jakieś pałki, dzidy i tak dalej, którymi też mogą szkodę na ciele wyrządzić. No niestety, szczególnie przez ostatnich parę miesięcy były przypadki, się wydarzały, że doszło do przemocy, także imigranci legalni lub nielegalni, ale nie południoafrykańczycy, którzy prowadzą często małe biznesy, sklepiki w takich dzielnicach uboższych, zwykle zamieszkiwanych przez obywateli czarnych RPA, mają te sklepy, są wypraszani, mają te sklepy zamykane przymusowo, demolowane, rozkradane. W czerwcu doszło do zabicia od 3 do 5 osób. Jeszcze nie jest potwierdzone dokładnie, ile osób zginęło, ale tego typu przypadki też się zdarzały i też pewna ilość osób, która odniosła jakieś obrażenia na ciele, została spałkowana na przykład. Także niestety są to protesty na tyle niebezpieczne, że sporo imigrantów, szczególnie tych nielegalnych, jednak zdecydowało się opuścić RPA, także teraz do około prawie 30 tysięcy wyjechało. Za pośrednictwem albo rząd południoafrykański deportował, transport zapewniał, albo niektóre kraje Afryki, takie jak

0: Nigeria, Kenia, Ghana samoloty wysyłały, żeby wywieźć swoich obywateli z RPA, którzy chcieli kraj opuścić.
1: Czyli w zasadzie na zasadzie pewnej ewakuacji, jeśli można tak to zinterpretować.
0: Dokładnie. Pewnego typu ewakuacji. Podstawiły samoloty i zaoferowały wyjazd osobom, które po prostu zdecydowały się RPA opuścić, bo stwierdziły, że staje się tutaj niebezpiecznie. Aczkolwiek znaczna większość tych nielegalnych migrantów jednak pozostaje w RPA nadal. Po prostu widzą tutaj nadal postrzegają lepsze warunki niż u siebie w domu, gdzie tam prawdopodobnie żadnej pracy by za bardzo nie mogli wykonywać, bo tych miejsc pracy nie ma na tym poziomie. No i mają nadzieję, że cały ten obecny ruch trochę ucichnie przez następnych kilka miesięcy, szczególnie po wyborach, które się zbliżają, wyborach miejskich na początku listopada tego roku. I przeżyją, powiedzmy, i sytuacja się ureguluje trochę, chociaż jest to wątpliwe, bo jeśli chodzi o rząd, to rząd jednak porozumiał się i porozumiewa się z tymi ruchami demonstracyjnymi, takimi jak March and March, i będzie raczej wprowadzał teraz taką politykę zaostrzenia kontroli tych migrantów nielegalnych. Na przykład powołuje dodatkowych 10 tysięcy inspektorów w Ministerstwie Pracy, którzy będą chodzić po zakładach i sprawdzać bardziej intensywnie, czy zakłady pracy najmują osoby, które są nieudokumentowane, nie mają statusu uregulowanego w RPA.
1: A jeżeli byśmy wrócili do tych protestów, kto jest ich twarzą? Kto jest tą postacią, czy tymi postaciami, które są najbardziej rozpoznawalne, jeśli chodzi o ruch antyimigracyjny?
0: Jeśli chodzi o ruch na przykład March and March, przywódcą jest pani, która się nazywa Jacinta Ngobese z Zuma. Ma takie same nazwisko jak były prezydent Jacob Zuma. Nie jest spokrewniona, ale konkretnie z rodziną prezydenta byłego. Ale partia, która została założona przez były prezydenta Zumę, Nkontowe Sizwe, bardzo wspomaga ten ruch. Także pewne partie mniejszościowe, które nie są aktualnie w rządzie, ale nawet i część, które są w takim rozszerzonej koalicji dziesięciopartyjnej, aktywnie popierają tego typu ruchy antyimigracyjne. Są nawet pogłoski, że ten ruch konkretnie March and March jest możliwe nawet popierany przez Rosję, ale to nie zostało do tej pory udowodnione, a wynikałoby to z tego, że z pewnej chęci destabilizacji RPA, powiedzmy na korzyść Rosji. Ale tak jak mówię, to nie zostało udowodnione. Aczkolwiek te mniejszościowe partie mają nadzieję, że mniejszościowe i populistyczne często, że wspierając tego typu ruchy po prostu pozyskają więcej zwolenników, popleczników i głosów w nadchodzących wyborach i uda im się polepszyć swoją pozycję na platformie miejskiej, a z czasem do następnych wyborów w 2029 roku krajowych, również na skalę krajową.
1: Ja tutaj bym dodał może dla naszych słuchaczy takie wytłumaczenie, takie wyjaśnienie, że Jacob Zuma to jest bardzo specyficzna postać w RPA dzisiaj, dlatego że to jest prezydent, którego trzeba było jakby taką wewnętrzną rebelią w łonie ACN-u, czyli Afrykańskiego Kongresu Narodowego, tej najważniejszej, największej partii RPA, która rządzi nieprzerwanie, trzeba było jakby go usunąć ze stanowiska prezydenta. On ostatecznie złożył rezygnację w 2018 roku. To był szalenie skorumpowany prezydent. Zarzucano mu między innymi taką bardzo silną kooperację na poziomie prywatnym z rodziną ultrabogatych przedsiębiorców indyjskich, czyli z rodziną Gupta. I Jacob Zuma dalej jest obecny w polityce RPA, no ale bardziej jako taki, powiedziałbym, synonim pewnego złamania czy załamania standardów w rządzeniu. Przynajmniej ja to tak widzę. Nie wiem, czy pan się z tym zgadza. Więc to, że Jacob Zuma wspiera te protesty, No to dużo znaczy.
0: Bardzo dużo i oczywiście zgadzam się z panem. Teraz następna taka drobna afera się wyłoniła, bo właśnie były prezydent Zuma był w Indiach niedawno, może nawet jeszcze tam jest, bo to w ubiegłym tygodniu się wyłoniło i między innymi spotkał się z tymi braćmi Gupta, którzy pomagali mu okradać państwo RPA, gdy on był prezydentem. Jest to tak, osoba, która jest bardzo tradycyjna w swoim myśleniu, afrykańsko-tradycyjna i najchętniej prawdopodobnie powróciła do pewnego typu i nawet otwarcie tak mówi, jeśli gdyby został, na przykład jego partia wygrała i on by ponownie prezydentem został, co raczej jest mało możliwe. Pragnąłby takiego powrotu do wartości czysto afrykańskich, jak to nazywa, czyli na przykład zredukowanie dosyć takie ogólne demokracji i powrót do pewnego typu autokracji, dyktatury przez wodza jednego wielkiego. Jest to, wywodzi się też z tradycji zuluskiej, bo plemię Zulu dominowało tutaj pewne tereny, część obecnej RPA, powiedzmy wschodnio-południowe przede wszystkim i wschodnie tereny, szczególnie zaczęli się rozprzestrzeniać za swojego króla Shaka Zulu na początku XIX wieku. No i prezydent Zuma tak, ma takie zamyślenia w tej tradycji, że jako członek największego plemienia w RPA i jako osoba prominentna i były prezydent tego typu rolę sobie wyobraża. Oczywiście jest on, ma już ponad 80 lat, także tego nie dożyje, ale niestety jego ruch jest szczególnie bardzo populistyczny pod tym względem i w samej prowincji KwaZulu-Natal, która jest drugą najliczniejszą w RPA, jest dosyć popularny i ma wsparcie.
1: Powiedzieliśmy o tej postaci Jacinty Zuma, znaczy jej drugie nazwisko jest Zuma, Manobeze Zuma, tak. Czy można powiedzieć, że ona ma jakieś szersze, większe ambicje polityczne?
0: Niewykluczone, także już była prezenterka w jednej z takich regionalnych stacji radiowych, ale niewykluczone, że właśnie może też sobie przygotowuje podłoże do jakiejś spełnienia ambicji politycznych w ramach tej, prawdopodobnie w ramach tej partii, albo nawet stworzy kolejną partię, która się wyłoni z tego ruchu z czasem, ale mi się wydaje, że w pewnym stopniu jest to po prostu też jakby zdała sobie sprawę, że jest wystarczająco nastrojów tego typu sprzyjających antyimigracji w RPA, że po części są to nastroje, które można zrozumieć, bo jakby to nie było, no to jednak miejscowi obywatele RPA, ludzie tutaj przebywający na stałe, do pewnego stopnia cierpią na tym, że jest dosyć dużo nielegalnych imigrantów i że ta sytuacja nie jest uregulowana. I oprócz na przykład konkurencji o miejsca pracy na tych niższych stanowiskach jest też kwestia przestępczości. Po prostu niektórzy jest to, nie jest to statystycznie udokumentowane, ale anegdotycznie dosyć jawne, że szczególnie obywatele czy migranci przybywający z Zimbabwe i Mozambiku często biorą udział w czynnej przestępczości w RPA. Gdy się na przykład prowadzi rozmowy z policjantami i twierdzą, że teraz przez ostatnie te 2-3 tygodnie, jak zaczęto interweniować i zamykać w obozach deportacyjnych te osoby nielegalnie przebywające w RPA, poziom przestępczości w niektórych miejscach, rejonach miast znacznie spadł. Także to takie twierdzenie z ich strony, to co oni zaobserwowali. Z drugiej strony na przykład obywatele Nigerii przybywający w RPA mają taką niezbyt schludną reputację, że zajmują się często handlem narkotykami i żywym towarem. I to jest udokumentowane, że policja jakieś tam, powiedzmy, gangi przestępcze rozpracowała i rozbiła i okazało się, że Nigeryjczycy przetrzymują z kolei 20-30 migrantów z Etiopii, których tu sprowadzili nielegalnie w domach, aby potem handlować tym żywym towarem. Także taka pani jak Jacinta Ngobese Zuma na tym podłożu ma popularność, bo wie, że wiele osób w RPA po prostu postrzega to jako sytuację, która zaczyna się wymykać spod kontroli, jeżeli chodzi o ilość osób przebywających nielegalnie w RPA i na jakich poziomach trzeba z tymi osobami albo konkurować, albo jakoś sobie z nimi dawać radę.
1: Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, bo powiedział pan o tej dacie 30 czerwca, kiedy właśnie ten ruch, którego ona jest przywódczynią, no postawił takie ultimatum, że do tego dnia migranci o nielegalnym statusie mają się wynieść z RPA. Były te ewakuacje, tak, o których powiedzieliśmy. Co się dzieje teraz?
0: Także teraz, jeśli chodzi o działania rządowe, te ewakuacje nadal trwają. Został stworzony obóz już bliżej, nie przy Johannesburgu, ale blisko przy granicy z Zimbabwe, żeby tam przetrzymywać te nielegalne osoby i móc dosyć szybko wywieźć z kraju, głównie autobusami. Także z jednej strony rząd zaostrza jakby przepisy i wprowadza nową ustawę, prawdopodobnie przez następny rok, dwa lata ta ustawa wejdzie w życie, gdzie też zostają zaostrzone przepisy przeciw pracodawcom w RPA najmujących osoby nielegalnie przebywające w kraju. Z drugiej strony sam ruch Marching March zapowiedział, że przez następne 3 miesiące będzie intensywnie, praktycznie raz w tygodniu, co czwartek, tego typu protesty miał w dużych miastach i jest to, pokrywa się w pewnym sensie z tymi miesiącami, które prowadzą do następnych wyborów miejscowych na początku listopada. Potem sytuacja może się zmienić, zależy od tego, jak ta sytuacja z nielegalnymi migrantami się rozwinie, jeśli chodzi o działalność samego rządu. Ruch March and March zapowiedział, że nie poprzestanie, dopóki rząd tego wszystkich jakichś wytycznych i wymogów nie spełni. Także praktycznie zmusi rząd do pozbycia się wszystkich nielegalnych imigrantów przebywających w RPA, zmusi do opuszczenia kraju. No ale jak sytuacja się potoczy, to się okaże. W każdym razie przez następne 3 miesiące ten ruch ma zamiar być bardzo aktywny. A potem w zależności od tego prawdopodobnie, co się będzie dalej działo i czy będą mieli nadal fundusze, które będą ich wspierać, sytuacja może trochę się uspokoić bardziej, jeśli chodzi o taką aktywność społeczną, ale wydaje mi się, że z ramienia rządu jednak będzie kontynuacja, żeby starać się tą sytuację jakoś poprawić i uregulować. I nowe przepisy wizowe też będą wchodzić w życie, także już będzie, miejmy nadzieję, znacznie trudniej przylecieć czy przyjechać do RPA, czy nawet przepłynąć przez rzekę Limpopo z Zimbabwe i przebywać tutaj latami bez ponoszenia żadnych konsekwencji nielegalnego pobytu.
1: Ale tutaj zadajmy sobie jeszcze takie pytanie odnośnie sytuacji, którą ten ruch tworzy dla RPA na, powiedziałbym, szerszym polu, na szerszej arenie, czyli w kontekście Afryki. No, RPA uchodziło za, czy dalej uchodzi za jeden z takich motorów gospodarczych, motorów rozwoju w ogóle, powiedziałbym, cywilizacyjnego, ale też takiej pozytywnej transformacji. Powiedzieliśmy o tym początku lat 90., kiedy RPA no, właśnie eksportowało taką koncepcję no, czarnych braci, pewnej otwartości na społeczność afrykańską, otwartości granic. Nic z tego nie zostało właściwie dzisiaj. Dzisiaj zostało bardzo nieudolnie zarządzane państwo, które jakby odpuszcza kolejne pola no właśnie swojej aktywności i odpowiedzialności za to, co się dzieje społecznie. No i pozwalające na tego rodzaju, na to, żeby takie zjawiska się szerzyły. Ja nie wiem, czy nie jestem w tej chwili zbyt surowy, ale to jest obraz, no, który siłą rzeczy nasuwa się właściwie każdemu obserwatorowi.
0: Nie wiem, mi się wydaje, że jest to dosyć akuratne odzwierciedlenie sytuacji. Niestety, jeśli chodzi o naszą, czyli południoafrykańską politykę zagraniczną, rząd też sobie coraz słabiej z tym radzi, jeśli chodzi o jakieś inicjatywy, które popiera, zamiast bardziej popierać politykę, która sprzyja rozbudowie RPA jako kraju przewodniego tutaj na południu i w Afryce subsaharyjskiej nawet, szczególnie na południu od równika. I niestety pola walki oddajemy kolejne, na przykład Nigerii, która twierdzi, że już ma większą gospodarkę od RPA, jest znacznie większym krajem niż RPA, ale mimo wszystko jednak gospodarczo sobie zaczyna radzić lepiej, jeśli chodzi o rozwój tej gospodarki. Maroko ostatnio też, jeśli chodzi o przemysł, Kenia na przykład bardzo mocno rośnie, także RPA traci na tym polu jakby swój wpływ i swoją pozycję po części, poniekąd, a z drugiej strony również jeśli chodzi o takie stosunki bardziej polityczno-dyplomatyczne i społeczne z innymi krajami Afryki, to tego typu wydarzenia w RPA, nagonka na migrantów, szczególnie nielegalnych migrantów, no zrażają inne kraje do jakiejś bardziej ścisłej współpracy z RPA. Jest to w pewnym sensie paradoks, bo te kraje oczywiście albo nie biorą pod uwagę, albo nie publicznie nie ogłaszają faktu, że czasami ci obywatele, którzy do RPA przyjeżdżają, przybywają tutaj nielegalnie i mogą nawet angażować się w jakąś aktywność przestępczą. No ale to tak na stronie. Także RPA ma strategicznie zamiar rozbudowywać własną gospodarkę opartą na bardziej zawiązanym handlu z innymi krajami Afryki w ramach umowy AFCTA, ale może to się okazać trochę trudne czy trudniejsze niż w pierwotnym założeniu, jeśli niestety tego typu wydarzenia w RPA będą zrażać inne kraje do ściślejszej współpracy z RPA na tym polu.
1: No i na koniec jeszcze powiedzmy parę zdań o odpowiedzialności Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli tej partii, która rządzi nieprzerwanie, jest nieprawdopodobnie skorumpowana, wewnętrznie podzielona i w zasadzie można by sobie zadać pytanie, czy ona nie jest w ogóle dysfunkcyjna jako ten wehikuł, który ma podejmować pewne decyzje odnośnie dalszego rozwoju kraju. No RPA właściwie miało taki szczyt, powiedziałbym, sławy, chwały i mocy w 2010 roku. I oczywiście w kontekście mistrzostw piłki nożnej o tym mówię, na arenie międzynarodowej i właśnie od tamtej pory następuje taka systematyczna degradacja i te protesty, mam wrażenie, to jest jakiś kolejny etap.
0: Afrykański Kongres Narodowy wystartował dobrze po 1994 roku, nie idealnie, ale w miarę dobrze. Ale niestety nałożyło się, niektóre takie wydarzenia międzynarodowe się nałożyły na degradację, na przykład kryzys finansowy w roku 2008-2009, potem kolejne kryzysy gospodarcze, światowe, które zawsze są podawane jako wymówka na własny brak, powiedzmy, jakiejś przedsiębiorczości ze strony kongresu. No i potem, jak już wspominaliśmy, prezydent były Jacob Zuma w 2008 roku przejął prezydenturę i od tej pory zaczęła się taka już bardziej szybsza degradacja kraju ze względu nie tylko na korupcję, która jest bardzo powszechna, brak umiejętności, bo na wysokie pozycje na różnych tam szczeblach partyjnych w miastach i prowincjach i na szczeblu państwowym są usadowane osoby, które są towarzyszami tak zwanymi aparatczykami politycznymi, a które niekoniecznie mają merytorycznie możliwość spełniania swoich funkcji. Oprócz tej korupcji, w zasadzie na tych wszystkich szczeblach, takiej ewidentnej jest też polityka prowadzona przez kongres, która niestety nastawiła się od samego początku na podział dobrobytu, czyli to, co zostało wytworzone powiedzmy przed 1994 rokiem, nastawić się na podział tego między wszystkich obywateli, czyli rozdanie jak za Robin Hooda tego, co biali mieli czarnym, żeby też byli podnieść ich na wyższy poziom, zamiast nastawić się na rozbudowywanie gospodarki po to, żeby tego dobrobytu było więcej, wtedy wszyscy mogliby się podzielić nim trochę bardziej równo i wszystkie sfery społeczności by na tym zyskały. Także jeśli chodzi o taki rozwój społeczny, to niestety kraj cofa się już od jakichś 15 lat, jeśli chodzi o PKB na głowę w RPA, też tracimy na tym, także z roku na rok w zasadzie społeczność staje się średnio uboższa niż w poprzednim roku i niestety Kongres Narodowy nadal tworzy większość rządu, mimo że był zmuszony do wejścia w koalicję z innymi partiami i nadal stara się zmusić tych innych partnerów koalicyjnych, aby bardziej zastosowywali ich pogląd i politykę na świat, taką powiedzmy tradycyjnie socjalistyczno-komunistyczną niż bardziej rozwojową. Ale wygląda na to, że kongres traci na poparciu w zasadzie z roku na rok i z miesiąca na miesiąc teraz. Także w tych nadchodzących wyborach oczekuje się, że jeszcze więcej straci głosów, mniej popularny się stanie. a w roku 29 w krajowych wyborach prawdopodobnie stanie się jedną z partii mniejszościowych, jeśli swojego takiego kursu politycznego nie zmieni. I partie takie jak Sojusz Demokratyczny, który jest największym partnerem aktualnie w rządzie, będzie mogło wprowadzać bardziej politykę taką sprzyjającą społeczno-gospodarczemu rozwojowi kraju. No ale do tej pory mamy jeszcze kilka lat, więc zobaczymy, co wyniknie z tego.
1: Dziękuję bardzo. Dobek Pater, ekonomista mieszkający w RPA, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Za nami dłuższa rozmowa Kuby Janiszewskiego, a za 5 minut informacje Radia Tok FM. Po informacjach po godzinie 20 mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Dziś, proszę Państwa, będziemy wspólnie pochylali się nad pewnym paradoksem. A ten paradoks dotyczy naszej rzeczywistości, a skoro są wakacje, a rozpoczyna się weekend, to w ogóle nawet taki dotykalnej rzeczywistości, bo ktoś pewnie pojedzie na łonie przyrody odpoczywać albo już tam jest. Od 25 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy. Z jednej strony. Z drugiej, kiedy Polaków się pyta, co jest ich najważniejszym źródłem dumy narodowej, to oni mówią przyroda. Nie, nie historia, nie bohaterskie czyny, nie jakieś cechy naszego społeczeństwa, tylko po prostu przyroda. Jesteśmy najbardziej dumni z naszej przyrody. I pewnie część z Państwa powie, no, jesteśmy dumni z przyrody, bo mamy ją przepiękną. No ale czy rzeczywiście to nie stoi w jakiejś sprzeczności z tym, że właśnie tydzień temu cała Polska mówiła o katastrofie ekologicznej na rzece Bóbr? Dyskutowaliśmy przecież bardzo wiele o tym, że Park Narodowy Dolnej Odry nie powstanie, niestety, albo powstanie, ale w takiej formie, która pewnie nas nie satysfakcjonuje. Nie dyskutowaliśmy nad tym ostatnio, ale rzeczywiście kwestie ochrony przyrody stoją na pierwszym miejscu tych wszystkich podstawowych problemów, kiedy patrzymy na rankingi. I na przykład w jednym z takich najpopularniejszych międzynarodowych widzę, że naszymi największymi słabościami, jeśli chodzi o ochronę przyrody i środowiska, jest gospodarka wodna i ściekowa. Stan czystości polskich rzek oraz retencja wody wciąż pozostawiają wiele do życzenia, ale najbardziej dumni jesteśmy ze swojej przyrody. I czy to jest paradoks, czy też nie? To jest coś, co bardziej jest paralogizmem, że Państwo znajdą taką konstrukcję myślową, która pokaże, że tu się wszystko zgadza. Naszymi gośćmi będą profesor dr habilitowany Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Maria Witel, socjolożka, starsza specjalistka do spraw badań w firmie More in Common. I będziemy rozmawiali o ochronie przyrody i środowiska w Polsce.
3: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Mamo, czemu nie dozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Donald Trump ostrzega Iran. Jeśli dojdzie do zamachu na jego życie, zapowiada zmasowany atak. Rosja zrzuciła bomby na Ukrainę. Tym razem uderzyły one w obwód Doniecki. Znamy już finalistów tenisowego Wimbledonu. Aleksander Zwieriew zagra z Jannikiem Sinnerem. Minuta po 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump wydał wojsku instrukcję zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej, gdyby coś mu się stało w wyniku irańskiego zamachu. Poinformował o tym sam prezydent USA podczas wywiadu dla New York Post. Zaprzeczył przy tym doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowymi planami zamachu ze strony Irańczyków. Bezpieczeństwo prezydenta stało się przedmiotem dyskusji ze względu na decyzję Białego Domu, by wracając ze szczytu NATO w Ankarze, nie użył on przynajmniej w pierwszej części podróży nowego Air Force One podarowanego przez Katar. Według m.in. New York Timesa stało się tak, bo nowa maszyna nie posiada takich samych środków ochronnych i przeciwrakietowych jak starsza wersja. Wojska rosyjskie zrzuciły 7 bomb w obwodzie donieckim w Ukrainie. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 13 zostało rannych, poinformował szef władz regionu Wadym Fiłasz. Bomby spadły na Kramatorsk i miejscowość Biłękie. Jedna z nich uderzyła w wielopiętrowy budynek, jedna w sklep, a pozostałe w zabudowę prywatną. Bieżące kwestie bezpieczeństwa i dalsza współpraca dwustronna były tematami pierwszych konsultacji polsko-francuskiej grupy sterującej do spraw współpracy nuklearnej. Jak przekazało polskie MSZ, podczas rozmów określono również zakres dalszych, szczegółowych ustaleń. W maju ubiegłego roku premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali w Nancy traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Dotyczy on kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada m.in. wzajemne gwarancje bezpieczeństwa oraz współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych. Nie wszyscy w ten weekend będą zadowoleni z pogody. Z poprawy będzie cieszyć się jedynie część Polski, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
22: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
21: Natomiast po weekendzie mają do nas powoli wracać letnie temperatury. We wtorek i środę w niektórych regionach termometry znów pokażą 30 stopni. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
23: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju, czyli Brytyjczyka Artura Ferriego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie Jannik Sinner. Lider światowego rankingu pokonał w trzech setach 6-4, 6-4, 6-4 Nowaka Dżokowicza. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma w dorobku już jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi zaś tak.
0: She's a great player.
1: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale 2 lata temu na Igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy 4. miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
0: Get to know each other.
24: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie 100 metrów przez płotki w dzisiejszym meetingu diamentowej ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
2: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
24: Główna część meetingu w Monako właśnie się zaczyna. Pia pobiegnie o 20:49. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar, a na drugim miejscu ze stratą ponad 2 minut jest Duńczyk Jonas Winigo. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
23: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
21: Noce na zachodzie i w centrum kraju zapowiada się pogodna. We wschodniej części nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na Podlasiu do 15 na Pomorzu i zachodzie.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maria Andrzejewska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. I Filip Wejcher, który będzie go realizował. A w studiu Radia Tok FM profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: I łączymy się z Marią Witel, socjolożką, starszą specjalistką do spraw badań More in Common, tak się firma nazywa. Dobry wieczór.
25: Dobry wieczór.
3: Zacznijmy proszę od tego postawienia tego pytania, tego paradoksu, który kilka minut temu... O, to pani Maria Witel zgeneruje te dźwięki, podejrzewam, bo ani profesor, ani ja tego nie robimy, bynajmniej. Ale tak, zacznijmy od pewnego paradoksu, który wydaje mi się dobrym otwarciem w ogóle dzisiejszej rozmowy, kiedy się zestawi dwa obrazy tego, co my jako społeczeństwo myślimy, ale też robimy. Więc z jednej strony... Nasi przedstawiciele, czyli politycy, przez ostatnie 25 lat, to ze 2 tygodnie temu to była rocznica, przez ostatnie 25 lat nie udało im się stworzyć kolejnego parku narodowego, czyli już mamy 25 lat bez żadnego nowego parku narodowego w Polsce. To jest jedna rzecz i to jest, może być taki bardzo skrótowy obraz tego, w jaki sposób my dbamy, chronimy o środowisko naturalne. Z drugiej strony, kiedy patrzę na badania More in Common, to widzę, że tym najważniejszym źródłem dumy narodowej dla nas nie jest historia, nie są powstania, bitwy, nie jest Maria Skłodowska-Curie, tylko nasza przyroda. Że my jesteśmy najbardziej dumni z naszej przyrody. I ktoś może, widząc te dwie rzeczy obok siebie, pomyśleć, coś tu z czymś nie pasuje, coś w tej układance jest nie tak. W kraju, gdzie mamy tak olbrzymi problem z gospodarką ściekową, gdzie jeszcze tydzień temu o tej porze rozmawialiśmy o zanieczyszczeniu rzeki Bóbr i katastrofie ekologicznej, gdzie nie mamy właśnie żadnego parku od 25 lat, no w tym społeczeństwie nie może być tak, że jesteśmy najbardziej dumni z przyrody. Chyba, że da się to jakoś wytłumaczyć. Pani Maria Wittels opowie o tym, co de facto Polacy i Polki powiedzieli o tej dumie, bo to państwo zrobili te badania i państwo pytali o to. W sumie to, co to znaczy?
25: Tak, to z pozoru może się wydawać paradoksalne. I ja nie ukrywam, że ten aż tak wysoki wynik dotyczący właśnie dumy z polskiej przyrody, bo tutaj muszę podkreślić, że 90% naszego społeczeństwa powiedziało, że z polskiej przyrody jest dumna. I to były osoby z szerokiego spektrum politycznego, osoby w różnym wieku, osoby o różnych poglądach. właśnie wskazały, że tym największym źródłem narodowej dumy jest przyroda. Było to dla nas niejako zaskakujące, że ten wynik był aż tak wysoki. Z drugiej strony w pewnym sensie się go spodziewaliśmy, a spodziewaliśmy się go dlatego, że my już od dłuższego czasu, badając różne tematy, rozmawiając z Polkami i Polakami o polskości, o wspólnotowości, czy o tematach związanych z klimatem, słyszeliśmy na temat polskiej przyrody bardzo dużo takich słów właśnie o tym, jak ona jest ważna. Bardzo silnie wybrzmiewało to w różnych grupach, także w takich grupach, które gdzie w debacie publicznej często uchodzą za mniej zainteresowane być może przyrodą i ekologią, czyli wśród osób najstarszych, czy wśród osób przywiązanych do konserwatywnych wartości. A my słyszeliśmy właśnie, że ten temat przyrody, temat natury ma bardzo duży potencjał i stąd w ogóle to badanie powstało. Natomiast też oczywiście widzieliśmy i widzimy tutaj pewne paradoksy, to znaczy widzimy to, że ten deklaratywny poziom przywiązania do przyrody, konieczności ochrony jest bardzo wysoki, a z drugiej strony no, widzimy, że ta ochrona przyrody, o czym mówią specjaliści, kiedy ich słuchamy, bardzo w Polsce kuleje. I to jest coś, co próbowaliśmy rozwikłać w drugim etapie naszych badań. To znaczy pierwsze to były badania ilościowe, gdzie właśnie zadawaliśmy te wszystkie pytania, czy ochrona przyrody jest ważna, z czego jesteśmy dumni.
3: Wie pani co, przerwimy może połączenie i wróćmy za chwilę i uda nam się połączyć jeszcze raz i wtedy ja mam taką nadzieję, że jakość będzie wyższa. Panie profesorze, jak pan słyszy, że 90% z tego, co usłyszałem, z nas jest dumny z polskiej przyrody, to jak pan interpretuje te informacje?
4: No, ja myślę, że bardzo jesteśmy dumni z tych równo wystrzyżonych trawników przed domem, prawda? Z parków, gdzie jest wszystko pod linijkę i są takie tabliczki szanuj zieleń, prawda, co nas w tą dumę wielką wbija, albo jesteśmy dumni z przyrody, takich pomników przyrody, czyli takich właśnie rzeczy jak Dąb Puszcza Białowieska, wielki Dąb Bartek, prawda, no tego typu historie, symboliczne w pewnym sensie.
3: Czyli takie pomniki przyrody, tutaj malutki wtręt, ale on jest ważny, bo kiedy Mickiewicz w panu Tadeuszu pisał drzewa jak pomniki, to mało kto wie, że on tą metaforę zaczerpnął od Humboldta, z którym się kontaktował. Oni razem rozmawiali, znali się. I to Humboldt mu powiedział, że warto chronić te najcenniejsze okazy konkretnych...
4: Ale aż absolutnie. Tu nie ma dyskusji.
3: Natomiast... Tak, tylko mało kto wierzy w panu Tadeuszu, to się wzięło stąd, prawda? Że no tam to, przyrodnik powiedział, no Adamie, właśnie. To jest
4: taki związek tak nauki z literaturą.
3: Ale pan mówi o trawnikach, panie profesorze. To jest trochę oczywiste, bo jednak przyroda...
4: Ale wie pan, ogródek, no pomyślmy sobie o takim typowym polskim ogródku, prawda? To znaczy, co robi ktoś, kto dba o przyrodę wokół własnego domu? Tu przytnie, tam posadzi, tutaj podsypie, tutaj zrobi. To jest taka przyroda, ale taka pełna kontrola nad tą przyrodą. Albo idziemy do lasu, w zasadzie do plantacji drzew. Oczywiście ja nie neguję w ogóle tutaj gospodarczej roli leśnictwa, żeby było jasne, to ona jest istotna i nie o to tutaj chodzi, tylko nam się ta przyroda taka uładzona, czy łatwo dostępna, czy właśnie ikoniczna, tak dobrze kojarzy. Natomiast przyroda w sensie ekosystemów, miejsc, które trzeba oddać naturze, czasem niedostępnych, takich miejsc, gdzie nie można dojechać, których nie oglądamy, to już nie tak bardzo, prawda? Popatrzmy, jakie mamy konflikty z przyrodą teraz, jak coraz więcej zwierząt nie ma tych swoich siedlisk, bo one zostały kompletnie zniszczone i próbują trochę migrować do miast i osiedlać się w miastach. Więc to są takie bardzo, bardzo kontrastowe sprawy.
3: Ale dobrze, to wrócimy proszę do tego tematu jeszcze. Co mamy na myśli, mówiąc przyroda albo ochrona przyrody, bo jest już z nami Maria Wittels i chyba się słyszymy. słyszymy, tak? Dobry wieczór jeszcze
5: tak,
3: raz.
5: Tak, ja Państwa słyszę, Panów słyszę, nie wiem, czy teraz już...
3: Tak, świetnie już się słyszymy. To chciałbym poprosić tylko o doprecyzowanie. Czy te 90% ludzi, którzy powiedziały, że są dumni z polskiej przyrody, czy to są ludzie, których dało się w tym badaniu albo w innych badaniach, przepraszam za sformułowanie, dopytać, co oni w zasadzie mają na myśli, znaczy to jest duma z czego dokładnie, albo Państwo mają intuicję, co mieli na myśli ci ludzie?
5: Tak, to znaczy nie dopytywaliśmy konkretnie tych ludzi, ponieważ osobno prowadzi się badania ilościowe, osobno jakościowe. Mhm. Natomiast później właśnie, żeby jakby lepiej zrozumieć tę dumę z polskiej przyrody, ale też lepiej zrozumieć właśnie to napięcie, które się pojawia między tym, co deklarujemy, między tym, że ta przyroda właśnie w tych badaniach ilościowych wychodzi, że jest dla nas tak ważna, a tym, co widzimy często w rzeczywistości. To zaprojektowaliśmy też drugą część badania, to były badania jakościowe, gdzie właśnie prowadziliśmy wywiady z przedstawicielami różnych grup naszego społeczeństwa. No i właśnie tam wychodziło, że tak, że jesteśmy dumni z tej przyrody, bo jest ona przepiękna, jest wyjątkowa. Słyszeliśmy takie głosy, że ludzie, którzy jeżdżą po świecie, jeździmy po świecie, ale wracamy do Polski i tutaj, że naprawdę jest najpiękniej i mamy się czym pochwalić i powinniśmy o to dbać. Mhm. No ale z drugiej strony, i to jest ten trochę smutniejszy wniosek z naszego badania, był taki, że zupełnie oddzielaliśmy tę ochronę przyrody od kwestii politycznych. To znaczy mamy jako społeczeństwo takie przekonanie, że ta przyroda będzie chronić się sama.
3: Ale widzi pani, wywołała teraz jeden z najbardziej gorących tematów, bo ten spór, ta debata, czy ochrona przyrody, myślenie o klimacie powinno być apolityczne, zostawmy to naukowcom, czy też nie zostawiajmy tego tylko naukowcom, bo to jest i zawsze był polityczny temat, bo się wiąże ze wszystkimi możliwymi sferami ludzkiego życia. To ja rozumiem, że część osób myśli, że to jest polityczne, a część nie. Czy bez względu na swoje sympatie polityczne oni tak myślą? Co to znaczy?
5: Większość myśli jednak, że to nie jest temat polityczny.
3: To nie jest.
5: Tak, że nie jest to temat polityczny. No i my widzimy tutaj, ja tutaj widzę zarówno dobre, jak i złe strony tego myślenia. No złe są takie oczywiście, że po pierwsze zupełnie nie bierzemy pod uwagę przyrody, kiedy idziemy do urn wyborczych. Pytaliśmy o to i to się spotykało z takim pewnym wręcz zaskoczeniem, ale jak to? Przecież politycy w ogóle o tym nie mówią. Mówią o innych rzeczach, więc skąd ja mam wiedzieć, którzy politycy będą dbać o przyrodę? To chyba nie jest temat, który w ogóle ma tu jakieś znaczenie. Druga rzecz jest taka, że dużo mniej rozumiemy działania przez to organizacji przyrodniczych, organizacji pozarządowych, bo wydaje nam się, że skoro zajmują się ochroną przyrody, to powinny przede wszystkim na przykład sprzątać las, a nie zajmować się właśnie polityką, pisaniem, próbami zmian ustaw czy przepisów. Natomiast ta druga strona medalu, która jest pozytywna, jest taka, że jesteśmy przekonani, że ta przyroda może nas łączyć i że niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, chcemy tę przyrodę chronić. Co też tutaj jest ciekawe, że osoby o poglądach konserwatywnych częściej przypisują troskę o przyrodę osobom o odmiennych przekonaniach, niż dzieje się to w drugą stronę.
3: Ojejku, to ciekawe, zatrzymajmy się, żebyśmy wszyscy zrozumieli. Czyli spada polaryzacja, kiedy rozmawiamy o przyrodzie w kierunku, ale tylko w przypadku osób, którzy są konserwatywni, tak?
5: Nie, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, natomiast częściej osoby konserwatywne powiedzą, że nie ma znaczenia, jakie mamy poglądy polityczne, to czy dbamy o przyrodę, niż osoby liberalne.
3: Super. Jak to pani wytłumaczy? Ja mam swoją tezę, ale ja się nie znam, w związku z czym na koniec ją podam i to jest taka teza, może niedobrona nawet. Państwo jak się zastanawiali, jak dostali taki wynik? Że to
5: Ja myślę, że to jest bardzo często też przez osoby o poglądach bardziej progresywnych i liberalnych podnoszone, że to my jesteśmy trochę, mówią, że to my niejako my mamy wiedzę lepszą, jak chronić przyrodę, że to nam zależy, że być może więcej takich osób jest w organizacjach przyrodniczych, więc to jest jedna z moich tez, dlaczego tak jest. Druga to jest język. I to też jest bardzo ważne, bo język, którym mówimy o przyrodzie, przekłada się też na to, jak ludzie do tej przyrody podchodzą i jak o tym mówią. To w poprzednich naszych badaniach, kiedy pytaliśmy, jak powinna wyglądać idealna Polska, i na to, że powinna być ona ekologiczna, wskazywało wśród osób konserwatywnych, wśród osób starszych znikomy procent. Wśród osób liberalnych jednak trochę więcej. Natomiast kiedy pytaliśmy, czy środowisko naturalne jest ważną częścią dziedzictwa narodowego Polski, no to już mieliśmy niemal 90% zgodności w tych właśnie konserwatywnych grupach.
3: No widzi pani, człowiek się uczy całe życie.
5: Język też jest taką odpowiedzią.
3: Pani teraz dostarczyła słuchaczom i słuchaczkom bardzo dobrej, bardzo takiego chyba skutecznego środka do tego, żeby się dogadywać nawet z ludźmi o różnych poglądach. Po pierwsze, nie używać określenia ekologia, ekologiczny, tak? Bo nie wiem, jakie ktoś ma poglądy.
5: Tak, myślę, że w ogóle zwracać uwagę na język po prostu.
3: Przyroda, ochrona środowiska, to jest neutralne, tak?
5: Tak, jak najbardziej. Te określenia są bardziej neutralne. Ekologia jest, wydaje nam się, obca, kojarzy się wielu osobom z czymś właśnie niezrozumiałym, może trochę narzuconym, z czymś, no właśnie, jak podajemy to hasło, to często się pojawia od razu skojarzenia takie przyczepne, jak nie wiem, te denerwujące nakrętki w butelkach, czy coś takiego. A jak już mówimy środowisko, to te skojarzenia pojawiają się zwykle właśnie bardzo dobre i takie, że jest to coś, co jest naszą wspólną, ogromną wartością.
3: To zatrzymajmy się tu na chwilę i zapytam pana profesora, jak pan widzi te wyniki. To znaczy, jeśli tak jest, i te badania to potwierdzają, że tu język przesądza, to jak, o czym mówimy, to, a czy środowisko naukowe nie ma sobie czegoś do zarzucenia w takim razie przez te ostatnie 30 lat, że można było pewne rzeczy inaczej opowiadać, w tym sensie, że używać innych słów i okazałoby się, że pójdziemy do przodu z ochroną przyrody, środowiska, myśleniem o klimacie?
4: Ja myślę, że to jest działa dwie strony, to znaczy, ponieważ te słowa nie były nadużywane i zbyt eksploatowane, no to właśnie została ta przyroda, natomiast ekologia dostała tą polityczną łatkę. Obawiam się, że gdybyśmy opowiadali inaczej, to ta łatka zostałaby przypięta, bo tutaj język jest ważny, ale ważne są też moim zdaniem odczucia ludzi i no, sam pan powiedział, że parki narodowe to nie jest ekologia, to jest ochrona przyrody, prawda? I nie udało nam się po prostu z tą ochroną troszeczkę większego fragmentu Polski. No, Park Narodowy to jest coś, co powinniśmy być dumni według tego wyniku badania.
3: No, nie, to świetny jest przykład, panie profesorze, bo to w ogóle rozbija tę logikę, dlatego że tam jest przymiotnik narodowy i teoretycznie prawda? W naszej społeczeństwie przymiotnik narodowy
4: więc coś,
3: daje
4: coś,
3: nam...
4: co jest tym pomnikiem, co powinno być wzbudzać nas dumę. Natomiast jak przychodzi do konkretów, to się okazuje, że to jest taka strasznie deklaratywna i oderwana od wiedzy i zrozumienia taka postawa. Takie mam niestety wrażenie.
3: A co z klimatem w takim razie? A przepraszam, Maria Witels, czy to do pani pytanie. Czy państwo w ogóle pytali na przykład o klimat, katastrofę klimatyczną, a może używali państwo jakiegoś określenia typu globalne ocieplenie? Czy takie się pojawiły chociażby na tych badaniach nie ilościowych, tylko jakościowych? Co jeśli chodzi o klimat?
5: Pozwolę sobie za chwilkę do tego klimatu wrócić, tylko chciałam jeszcze dwa słowa komentarza do tego, co pan profesor powiedział a propos parków narodowych. To znaczy, mi się wydaje, że to, że nie udało się z tym kolejnym parkiem narodowym i że już tyle lat czekam na ten park narodowy, no to jest kwestia jednak bardzo mocno polityczna. Natomiast myśmy też o same parki narodowe pytali i pytaliśmy też w wcześniejszych badaniach o park właśnie Doliny Dolnej Odry i zdecydowana większość uważała, że ten park powinien powstać. I uważała tak zdecydowana większość społeczeństwa i również osób właśnie z różnych elektoratów różnych partii politycznych. Dlatego wydaje mi się, że my po prostu też w tych kwestiach środowiskowych często jako społeczeństwo wyprzedzamy po prostu polityków, którzy może nie patrzą wcale na to, czego my...
3: Przepraszam, możemy się o to pokłócić, zanim przejdziemy do klimatu, ale moim zdaniem też jest możliwa druga interpretacja. To znaczy wpadliśmy w takie błędne koło, to znaczy jako społeczeństwo, z tych badań to wynika, uważamy, że ochrona środowiska, ochrona przyrody, ekologia jest poza może ekologia jest, ale ochrona środowiska przyrody jest niepolityczna, pozapolityczna. To, co pani powiedziała na początku, idziemy na wybory, ale nie wiemy, który z polityków, która partii chce chronić przyrodę, więc nie, dla nas jest to neutralne politycznie. Ergo, nic w Polsce się nie dzieje. To znaczy gdybyśmy jako społeczeństwo uważali, że to jest polityczne, to przynajmniej raz na 4 lata któraś partia by robiła bardzo dużo. Jest taka interpretacja jeszcze możliwa, chyba.
25: Ja się niestety z panem nie pokłócę, bo się zgadzam z tym w 100%. To też jak najbardziej tak, to znaczy, że...
3: Czyli to jest, jednak... pani sądzi, że to jest temat polityczny? Ochrona środowiska, ochrona przyrody.
25: Znaczy, ja osobiście uważam, że to jest temat polityczny, na tym i że jakby tak, no jakby to nie było przedmiotem naszych badań.
3: Ja wiem, ale to się kłóci tak, z takim bardzo tak, często ja powtarzaną tak uważam, frazą w mediach, że jeśli, to jest apolityczne, tak, no nie jest apolityczne.
25: Jeśli społeczeństwo bardziej wiązałoby właśnie konkretnie rozwiązania polityczne, prawne z ochroną środowiska, to ta ochrona na pewno na pewno wyglądałaby inaczej, że to jest jakby duża działka, na którą teraz trzeba się zająć, co ludzie żeby mówią, uświadomić te połączenia. Tak.
3: Co ludzie mówią, czy cokolwiek mówili o klimacie, globalnym ociepleniu, nie, katastrofie klimatycznej, jakie frazy tu padają?
25: Tak, znaczy myśmy akurat w tym badaniu chcieliśmy zupełnie odciąć to badanie od kwestii klimatu, dlatego że myśmy dużo wcześniej badań dotyczących właśnie klimatu, postrzegania klimatu i polityk klimatycznych robili, więc tu chcieliśmy się skupić na samej przyrodzie, bo też chociaż klimat w wielu kwestiach łączy, też ponieważ jest jednak tematem bardzo politycznym i to wszyscy dostrzegają, to pojawiają się, im bardziej jest on głośny medialnie, tym większe pojawiają się podziały. A tu chcieliśmy się przyjrzeć jednak mocniej tym aspektom, które nas łączą związanym z przyrodą. Jak się mówi, co mówimy o klimacie? No myślę, że ważne jest przede wszystkim to, że zdecydowana większość społeczeństwa, to jest 93% jest przekonana o tym, że klimat się zmienia. I już jakby ten taki denializm klimatyczny mówiący o tym, że nie ma zmiany klimatycznej w zasadzie nie istnieje.
3: A rolę człowieka, natomiast, ile osób w tym widzi? Ile
25: procent? Natomiast wciąż jest 1/3 około społeczeństwa, która twierdzi, że człowiek nie ma wpływu na zmianę klimatu. No i tu już widzimy pewne też różnice właśnie, jeśli chodzi o poglądy polityczne. To znaczy, że szczególnie to widać w momencie, w którym te tematy są gdzieś gorące i obecne medialnie, że na przykład jeśli politycy danej partii mówią coś, to częściej coś na przykład o tym, że klimat się nie zmienia, to częściej wyborcy, no tak, ich wyborcy mówią, że faktycznie być może człowiek nie ma na to wpływu. Te pewne, to nie są jeszcze duże różnice, większość jednak jest przekonana, że człowiek ma wpływ, ale im bardziej politycy, jakby im głośniejszy jest ten temat, tym częściej widzimy tutaj jakieś zawirowania też w odpowiedziach.
3: Rozumiem. Profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski jest z nami, przypominam, gdyby ktoś teraz włączył radio. Muszę pana zapytać, czy z pana perspektywy to dobrze się dzieje, czy to jest gdzieś błąd założycielski, grzech w ogóle pierworodny, że pomiędzy tym, jak wpływamy na klimat, a tym, jak wpływamy na nasze otoczenie, środowisko, jest taka zasadnicza różnica, wręcz przepaść. Ochrona środowiska jest pozapolityczna, walka z globalnym ociepleniem jest stricte polityczna. Ta jedna jest popierana przez wszystkich, ta druga już jest spolaryzowana. A czy to nie jest sztuczne rozdzielenie tych dwóch tematów, które nosiły rzeczy, jak się patrzy, jak świat jest skonstruowany, one są ze sobą...
4: No oczywiście, że tak jest, natomiast z punktu widzenia polityki zupełnie czym innym są na przykład opłaty za emisję, ETS, a zupełnie czym innym jest... No właśnie sprawa jakichś parków narodowych. To nie kojarzymy tych rzeczy ze sobą. Tutaj mamy ogromną ilość różnego rodzaju problemów, które są ze sobą związane. Natomiast jest taki piękny wierszyk Tuwima o mieszkańcy, o tych strasznych mieszkaniach, co wszyscy wszystko widzą osobno. I tak jest oczywiście to dużo łatwiej sprzedać. I tak toczy się ta debata polityczna, że my rozdzielamy rzeczy, które są ze sobą powiązane. To ma potem bardzo dużo różnych konsekwencji, bo na przykład rozwiązania, które proponujemy w wielu przypadkach nie mogą być skuteczne, bo one działają i tu w różny sposób, tak? No mamy piękny przykład na przykład walki ze smogiem. Przykład walki ze smogiem jest taki, że zamieniamy kopciuchy na piece gazowe, prawda? Mhm. Czyli krótko mówiąc, tak, poprawiamy sobie emisję pyłów i różnych związków, które są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia, natomiast wydajemy ogromną kasę, żeby nadal w równym stopniu szkodzić klimatowi, bo cały czas spalamy te paliwa kopalne i emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery. Spokojnie można byłoby to na przykład wydać na docieplenia budynków, na właśnie energooszczędność, po prostu, żeby jednocześnie zmniejszać i emisję tych szkodliwych dla zdrowia substancji i emisję gazów cieplarnianych za jednym razem, za jedne pieniądze. Ale widzimy rzeczy po kawałku. No i z przyrodą

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 20.34, słuchamy Radia TOK FM. W studiu profesor dr habilitowany Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, jeszcze raz.
13: I Maria Witel, socjolożka, starsza specjalistka do spraw badań Maureen Common. Jeszcze raz dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak nasze społeczeństwo, a zresztą nie tylko nasze, bo to się powtarza w bardzo wielu różnych miejscach na świecie, sprytnie jest dumne ze swojej przyrody, z drugiej strony to samo społeczeństwo no nie potrafi wywrzeć na politykach takiego wpływu, żeby oni realnie znacząco tą przyrodę chronili. Diabeł tkwi nie w szczegółach, tylko diabeł tkwi w języku. Ja zaproponowałem, żeby zastanowić się nad tym, jak to się stało, że skoro Maria Wittels mówi, inaczej Polacy mówią o katastrofie klimatycznej, inne mają poglądy, zaczepione w innym światopoglądzie, a inaczej o ochronie przyrody, o ochronie środowiska. To drugie jest raczej terenem zgody, powszechnej zgody. Chronimy przyrodę, chronimy środowisko, jesteśmy z tego dumni. To pierwsze już jest uwikłane w spór polityczny. Ale ktoś może słuchając nas zapytać zaraz, ale to kiedy to się nam rozsunęło na te dwie sfery, te dwa osobne światy, skoro praktycznie wszystko, co ma związek z ochroną przyrody i środowiska, pośrednio albo bezpośrednio, jednak ma związek z wpływem na klimat. No, ostatnio, jak był u nas profesor Wiktor Kotowski, to opowiadał, no, że tam, gdzie mamy duże rozlewy

0: urwiska, torfowiska, tereny bagienne, to my tą gospodarkę z emisjami dwutlenku węgla zupełnie inaczej widzimy niż tam, gdzie mamy silnie zindustrializowany krajobraz. I to się, rozumiem, że to się da policzyć. W ogóle to tak jakby jest zgoda naukowców, że...
1: Coś... Tak, tutaj ogromna, ogromna liczba rzeczy jest po prostu... znana nauce i nie są to jakieś bardzo skomplikowane rzeczy w wielu wypadkach.
0: Ale to oczywiście... kiedy nam się ten język podzielił na dwa światy, że widzimy jeden jako spolityzowany,
1: Bo jednak nauka jest troszeczkę odsunięta od takiego chłopskiego rozumu i chłopskim rozumem właśnie widzimy te różne rzeczy osobno, a nauka to jest... patrzenie na związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie i na wzajemne zależności.
0: A panie profesorze, przepraszam, może będę nieuprzejmy, ale być ktoś słuchając pana może powiedzieć tak, ale to może naukowcy zajmujący się klimatem, fizyką, geofizyką za rzadko spotykali się z naukowcami, którzy zajmują się socjologią, filozofią, językiem, behawiorystami. Za mało było wspólnych spacerów po trawniku przed kampusem
1: uniwersytetu.
0: I wtedy filozofowie by powiedzieli, za moment jak nie zmienicie języka, rozsypie się wam świat na klimat spolaryzowany politycznie i globalne ocieplenie i na drugi świat ochrony przyrody.
1: To nie jest takie proste, bo są różne, powiedziałbym, że nauki społeczne i nauki przyrodnicze mają trochę różny język, różne narzędzia i różny, że tak powiem, stopień prezentacji danych i uwiarygodnienia danych. Po prostu z natury rzeczy w naukach społecznych jest to trudniejsze. I tutaj wyniki, czy właśnie te, o których dyskutujemy, one w dużo większym stopniu zależą od sposobu zadania pytania, potem od interpretacji danych. Tam na przykład potem w tym badaniu Marine Common jest jakaś segmentacja wprowadzona, prawda, jak jakieś różne grupy społeczne różnie widzą pewne obszary zagadnienia. Te różnice między tymi segmentami są dosyć sztuczne i można je sobie wyobrazić w dosyć różny sposób. Te odpowiedzi są bardzo przydatne w wielu wypadkach, ale one wcale nie rozwiązują wielu problemów.
0: Nie przekonał mnie pan, panie profesorze, przepraszam, że przerwam, ale nie przekonuje pan, panie profesorze.
1: Ale jeszcze raz, ale my pracujemy z nimi.
0: No, ale to wspólnie w takim razie nie wpadliście na taki genialny pomysł, jak na przykład, nie wiem, jak Grecy wymyślili, że coś może być niepodzielne i nazwali to atomos niepodzielne, to zrobiło karierę, także 2,5 tysiąca lat później dalej mówimy o atomach. Ale mogliśmy na to mówić inaczej.
1: Mnóstwo rzeczy nam się udało zrobić i wprowadzić. Na przykład w takiej najprostszej wersji z grupą kolegów wprowadziliśmy do języka polskiego pojęcie nauki o klimacie zamiast klimatologii, prawda? No tak. Że po to, żeby właśnie podkreślić tą przyrodniczą jakby wiedzę na ten temat. Ale z drugiej strony, jak pan popatrzy sobie na język polski i na przykład na język angielski, to tam czym innym jest science, nauki przyrodnicze, a czym innym są humanities czy social sciences. U nas jeden i drugi jest naukowiec i ci, co siedzą na uniwersytecie i wykonują pracę umysłową, proszę zobaczyć, nauczyciel, uczeń, naukowiec, jak pan popatrzy w innych językach, tych różnic, czy ktoś przekazuje wiedzę, czy ktoś odbiera wiedzę, jest bardzo dużo. My jakoś mamy kłopot z tym naszym polskim językiem, że tutaj mnóstwo tych elementów unika i umyka, przepraszam, nam
0: ale to nie zdejmuje z nas odpowiedzialności, bo słucham pana profesora.
1: Absolutnie
0: i właśnie
1: nie zdejmuje.
0: Jak pan profesor powiedział o tym pozytywnym przykładzie, czyli nauka o klimacie, jeśli będziemy promowali to określenie, każe nam trochę inaczej, z innym nastawieniem w ogóle traktować dane, które do nas przychodzą.
1: Ale my mamy na przykład na Uniwersytecie Centrum Badania Ryzyka Systemowego, czy mamy różnego rodzaju właśnie na Politechnice Warszawskiej różnego rodzaju grupy właśnie działań interdyscyplinarnych. Nawet ten komitet do spraw kryzysu klimatycznego, tak, któremu przewodniczę, no to są specjaliści ze wszystkich dziedzin, łącznie z Marcinem Napiórkowskim od kognitywistyki, który nam pomaga zredagować część komunikatów, prawda? Więc to, co pan, no tak, pan mówi, to nie jest prawda, że my ze sobą się nie komunikujemy.
0: Ale ja nie twierdzę, że to jest państwa wina. Ja tak nie mówię. Ja tylko mówię, że my jako społeczeństwo, używając takiego, a nie innego języka, w pewnym momencie podzieliliśmy sobie świat na świat przyrody i środowiska i mamy do niego inny stosunek, i na świat klimatu i do niego mamy inny stosunek w zależności od afiliacji politycznej. Ja podam przykład. Gdybyśmy na przykład, bo to jest też nasza wina, gdybyśmy od początku na przykład w mediach pilnowali tego, nie, ale nie mieliśmy powodu, żeby to zaraz o tym rozmawiamy. Podam panie profesorze prosty przykład. Klimat, czyli emitowanie dwutlenku węgla i dajmy na to wyrzucanie śmieci do lasu, to jest dokładnie, albo produkowanie opakowań, które zostają w środowisku, to jest dokładnie ta sama fraza. Ona brzmi: zanieczyszczający płaci. W pierwszym przypadku zanieczyszczający dwutlenkiem węgla atmosferę płaci. Firma produkująca butelki z jakiegoś niedobrego plastiku płaci. Tak? Tylko myśmy w mediach nie mieli takiego pojęcia, że prędzej czy później dojdzie do sytuacji, o której opowiada Maria Wittels, tak, dzisiaj nam. Czyli, że mamy społeczeństwo, które o klimacie to w ogóle najlepiej nie gadać, bo się pokłócimy, a środowisko kochamy wszyscy. A to jest jedno i to samo.
1: To tak.
0: Przepraszam, pani Maria Wittels jest przecież z nami. Pani Maria, przepraszam, proszę mówić.
2: Jakbym mogła tylko właśnie doprecyzować, to nie jest też tak, aż tak być może jak to wybrzmiało, czy jak pan to podkreślił z tym klimatem, że to jest temat, na którym się zawsze będziemy kłócić i który nas tak bardzo dzieli. I tutaj to znowu nie jest tak czarno-białe i to jest bardzo dużo niuansów. I znowu bardzo dużo rzeczy sprowadza się do języka. Ja podam taki przykład. Jesteśmy przekonani jako społeczeństwo i zgadzamy się niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, znów niezależnie od wieku, że transformacja energetyczna jest nam potrzebna. Tu nie ma żadnych wątpliwości, kiedy odpowiadamy. Natomiast kiedy jesteśmy przekonani, że ona jest nam potrzebna i że przyniesie nam korzyści finansowe, że wszyscy na niej koniec końców zyskamy. Natomiast kiedy zapytamy o to, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej przyniesie nam korzyści finansowe, to zaczynamy widzieć ogromne podziały właśnie i polityczne, i dużo większą niepewność i uważamy, że jednak na polityce klimatycznej Unii Europejskiej w większości stracimy. To się może wydawać paradoksalne, prawda? Bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej między innymi opiera się właśnie na tej transformacji energetycznej. Ale to pokazuje właśnie, jak bardzo te niuanse są ważne w tych komunikatach. Ja myślę, że tu w ogromnej mierze jednak jest problem nie po stronie naukowców, ale po stronie polityków i tego, jak ten język jest wykorzystywany. I też jest problem w tym, jak polityki są projektowane i były projektowane, to znaczy, że one, że ten, że zmieniało się to, co politycy mówią na ich temat na przestrzeni czasu. Pan profesor przed jakąś chwilę temu mówił o gazie, o tym, że wymienia się kotły, stare kotły i piece na gazowe. No i właśnie jakby przez długi czas ta wymiana na ten gaz była w naszej polityce oczywista. Nie mówiło się zupełnie o tym, o czym pan profesor powiedział, to znaczy o tym, że kotły gazowe może nie emitują szkodliwych substancji, szkodliwych dla powietrza, jakby tego, co
1: oddychamy. Dla naszych płuc.
2: Tak, dla naszych płuc, natomiast są szkodliwe dla klimatu. I teraz ludzie mówią, kiedy słyszą, że właśnie powinniśmy odchodzić od gazu, mówią, ale jak to? Słyszymy w badaniach naszych, ale jak to? Przecież mówiliście, że gaz jest dobry, a teraz nagle jest zły? To coś się zmieniło? Czy nas oszukiwaliście? Więc to, że też te polityki nie były spójne, nie było od początku jasnego przekazu, powoduje to, że ta nieufność do polityk klimatycznych może spadać.
0: Teraz to jest świetnie, że pani o tym powiedziała i pokazała ten fenomen i dokładnie tego w zasadzie dotyczy list, który naukowcy zaprezentowali naszemu parlamentowi. I ja sobie fragment, panie profesorze, pozwolę, bo pan świetnie zna ten list, no bo pan jest współautorem, ale fragment pozwolę sobie zacytować, bo państwo tak jakby żerują tu politykom coś, co oni powinni wziąć sobie w ręce. Brzmi to tak. Bardzo skąpe opady, znacznie niższe od średniej wieloletniej, rekordowa susza hydrologiczna i rolnicza niszczą uprawy rzepaku. Późne przymrozki ograniczające produkcję sadowniczą i warzywniczą, gwałtowne burze, trąby powietrzne powodujące błyskawiczne powodzie i niszczące budynki mieszkalne i inwentarskie. Wreszcie fala gorąca powodująca przedwczesne zgony, wzrost ilości interwencji medycznych, wprowadzające chaos komunikacyjny i zniszczenia w infrastrukturze. Czego jeszcze potrzeba politykom, aby wreszcie zrozumieli, że polityka klimatyczna to nie ideologia, ale kwestia bezpieczeństwa narodowego. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, to pewnie jak część słuchaczy, która dopiero teraz to usłyszała, bo to trochę jest jak apokalipsa świętego Jana w Nowym Testamencie. Znaczy jest tych czterech jeźdźców apokalipsy i oni najeżdżają świat i koniec z tym światem. To jest niesamowita ta wizja, no jak z obrazów Boscha, po prostu taki płomienie,
1: ale,
0: ludzie.
1: Ale patrzę na zdjęcia satelitarne i widzę właśnie to właśnie widzę.
0: Sąd ostateczny jest taki Hansa Memlinga, no, w Gdańsku można obejrzeć. Te ciała, płomienie. Nie.
1: Tak, więc w pewnym sensie to po prostu widać w danych, widać w tym, jak
0: apokalipsa.
1: To jest nasza ludzka.
0: Ale państwo, naukowcy...
1: Ziemia sobie poradzi. Przyroda się odrodzi. Tak. Natomiast
0: dla nas to będą te obrazki.
1: Dla nas to są właśnie te obrazki, które są tutaj bardzo, bardzo...
0: Tak. Ale przypomnijmy, trudne, to jest dość specyficzna sytuacja, że naukowcy... korzystają z takiej narracji właśnie apokaliptycznej, wysyłają to politykom i jeszcze na końcu pana profesora, no jako dziennikarz może zapytać, czy w ogóle jest odpowiedź ze strony polityków, jak przeczytali to.
1: No tak, właśnie, ponieważ wydaje mi się, że to było zrobione we właściwym momencie, bo sam pan przyzna, że po prostu jak była ta fala upałów, to co by tam nie mówić o tej dezinformacji tam w tych mediach społecznościowych, że tam gorąco zawsze było, a poprzedni tam rekord to było prawie 100 czy ponad 100 lat temu, prawda, i to w ogóle nic się nie zmienia, to jednak ludzie zauważyli, że coś jest nie w porządku. I w tym momencie to zaczyna być temat polityczny, bo politycy też jednak biorą pod uwagę to, co ludzie zauważają, no, w społeczeństwach demokratycznych. No i była odpowiedź, bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Myślę, że tą debatę na temat adaptacji do zmiany klimatu, do antropogenicznej zmiany klimatu, a tak naprawdę debatę o bezpieczeństwie klimatycznym będziemy mieli. Mam nadzieję, że ona będzie w takiej formie, że my, to znaczy ta strona naukowa, będzie w sposób przystępny i prosty, przedstawiając, no właśnie, będzie przedstawiać rozwiązania tych problemów, bo ja nawet nie chodzi o to, żeby straszyć ludzi, tylko chodzi o to powiedzieć, żeby w wielu wypadkach możemy mnóstwo rzeczy poprawić i to nawet niekoniecznie wydając jakieś potwornie wielkie pieniądze. Więc będziemy się na ten temat starali wypowiedzieć i zwrócić na to uwagę.
0: Ale nauka na przyszłość zostaje. W sensie tak, że za 5, 10, 15 lat jacyś naukowcy chcący zwrócić uwagę klasy politycznej na jakiś problem, mając twarde dane, że to jest problem, który narasta, oni mogą sobie powiedzieć, słuchajcie, a 15 lat temu, pamiętacie ten list z takimi scenami apokaliptycznymi? To zadziałało.
1: Mówiłem, że tak będzie, tak.
0: Ale musimy zapytać Marię Wittels, na ile chyba emocje, tak? Bo to albo inaczej. Czy jak pani słyszy przed chwilą użyte przez profesora Malinowskiego takie określenie bezpieczeństwo klimatyczne, czy to według pani w ludzi działa w ten sposób, że na hasło bezpieczeństwo klimatyczne większa część ludzi intuicyjnie, szczególnie w naszych czasach, odpowie tak. Jesteśmy za działaniami, które zwiększają bezpieczeństwo klimatyczne. Ale czy to nie jest też z drugiej strony jakiś wytrych? Jak pani sądzi? Czy może państwo zapytają w jakimś badaniu o bezpieczeństwo klimatyczne? A czy 100% ludzi mówi tak, chcemy być bezpieczni? Jak pani to widzi?
2: Ja myślę, że jak najbardziej to bezpieczeństwo jest bardzo dobrym tutaj tropem. Takiego sformułowania jak bezpieczeństwo klimatyczne myśmy nie sprawdzali do tej pory. Natomiast regularnie na przykład pytamy Polki i Polaków o najważniejsze kwestie, którymi powinien zająć się polski rząd. I widzimy, że kwestie związane z bezpieczeństwem zawsze są wśród pierwszych trzech najważniejszych kwestii.
0: A z tego nie wynika, że klimat albo przyroda jest w tej kategorii bezpieczeństwa?
2: Właśnie niestety nie jest, bo właśnie klimat zwykle jest gdzieś na miejscu 14, klimat i przyroda, więc daleko w tyle, ale dla nas wnioskiem nie jest to, że to znaczy, że tych rzeczy się nie da połączyć. Dla nas wnioskiem jest to, że właśnie absolutnie należy je łączyć, tak jak w tym przykładzie, to znaczy, że w momencie, kiedy pokazujemy, że kwestie klimatyczne są też kwestią naszego bezpieczeństwa, zdecydowanie większe możemy uzyskać poparcie społeczne dla tych działań, bo czujemy, że to jest coś, co jest ogromnie ważne. Bezpieczeństwo energetyczne niezmiennie jest też wśród pierwszych pięciu najważniejszych dla nas wszystkich właśnie priorytetów. I tutaj też widzimy właśnie, że wszystkie działania, które mają zmierzać na przykład do bezpieczeństwa energetycznego, w związku z tym też działania zmierzające do rozwoju odnawialnej energetyki są bardzo wysoko popierane, nawet przez osoby, które być może niekoniecznie powiedzą to samo w kwestiach klimatu, ale powiedzą, okej, rozwijajmy energię solarną, rozwijajmy energię z wiatru, dlatego podda nam to bezpieczeństwo i to jest bardzo ważne i rząd powinien się tym zająć.
0: Doszliśmy do paradoksalnej sytuacji. W ogóle to dzisiaj jest ten dzień. Świetnie, że pani o tym powiedziała, o tym bezpieczeństwie energetycznym. Dzisiaj historyczny dzień. Pierwszy raz popłynął prąd z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. To dziś, proszę państwa, się stało. Ta pierwsza instalacja to 4 terawattogodziny, czyli bardzo dużo, no nie wiem, kilkaset tysięcy gospodarstw domowych można z tego zasilić, ale to dziś...
1: Jak wieje?
0: No tak, ma pan absolutnie rację, ale jak nie wieje, to może słońce świeci.
1: A w nocy?
0: A w nocy może zmniejszmy, zmniejszmy używanie prądu.
1: To jest ta zagwozdka tej transformacji energetycznej, że musimy zgrać mnóstwo rzeczy, które znowu nie są ze sobą, nie są takie oczywiste i ja jestem absolutnie za tymi rozwiązaniami, tylko jestem przeciw właśnie temu, o czym pani już wspominała, to znaczy zbyt prostemu przedstawianiu rozwiązań, prawda? Tak jak mówiliśmy o tych piecach i o tej wymianie, żeby za kilka lat się nie okazało, że po prostu namieszaliśmy i teraz nie możemy zdobyć poparcia dla rozwiązań, które są naprawdę bardzo potrzebne.
0: A istnieje jakaś uniwersalna rada, co robić, żeby nie namieszać? Bo w takim prostym, jasnym komunikacie, kiedy rząd mówi, popatrzcie na Ukrainę, rozproszone źródła energii są lepsze niż scentralizowane. Niezależne od dostawców ropy, gazu z Zatoki Perskiej, źródła energii, tylko zależne od wiatru i prądu polskiego, są lepsze. To tutaj tak jakby te komunikaty wydawać by się mogło, że są. Co to możemy zrobić źle, co za 10-15 lat powiemy, że to był błąd?
1: Znaczy, nie myślę, że powiemy, że to był błąd, ale diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy, ile z wiatru, ile z fotowoltaiki, ile, że tak powiem, tych uzupełniających źródeł energii, ile podstawowych z energetyki jądrowej. I na to nie ma prostego rozwiązania, bo to wszystko zależy na przykład od miejsca. Inaczej będzie u nas, inaczej będzie w Kalifornii, inaczej będzie w Hiszpanii, inaczej będzie w Skandynawii. I natomiast my próbujemy robić te proste przekazy, które, że tak powiem, wszystko wkładają do jednego worka i mówią, patrzcie, OZE, tak, super.
0: No, my w mediach szczególnie, no bo mamy mało czasu, żeby krótko poinformować o czymś, więc im prostszy przekaz, tym lepiej, więc dlatego jeszcze raz zapytam pana.
1: Dlatego mówię o bezpieczeństwie energetycznym.
0: To byłby ten wspólny mianownik, bezpieczeństwo energetyczne.
1: Tak. Transformacja wspólnie z bezpieczeństwem. No i pytanie jest takie także, czy państwo wolą tanią energię, czy mieć bezpieczne dostawy energii? Bo to często też jest dylemat.
0: Albo czy państwo wolą mieć tanią energię, czy też droższą, ale która mniej szkodzi światu i przyrodzie?
1: A to jest jeszcze bardziej skomplikowane, prawda?
0: No to są bardzo skomplikowane. Ale to w kwestii, musimy powolutku kończyć, więc Maria Witelsk, krótko chciałem panią zapytać o, gdyby pani mogła w największym skrócie powiedzieć, Czy z pani perspektywy, badawczej perspektywy, narracja na temat bezpieczeństwa klimatycznego, ochrony przyrody w Polsce, według pani przed nami są jakieś zmiany? No bo i tu prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum. Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadzi do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii? Z drugiej strony mamy wiatraki na Bałtyku, dziś pierwszy prąd z nich popłynął. Jest bardzo wiele zmiennych. Według pani, które z nich są istotne? Zmienią nastawienie naszego społeczeństwa do kwestii, o których dzisiaj całą godzinę rozmawialiśmy? Maria Wittels.
2: No ja myślę, że na pewno te zmiany będą, ale mam jednak przekonanie, że w takim dłuższej perspektywie czasowej tych zmian tak mocnych nie widzimy. I to przekonanie, że właśnie że o przyrodę należy dbać, o bezpieczeństwo klimatyczne należy dbać, nie będzie się zmieniać. Być może jeśli będziemy to sprawdzać tuż na przykład po jakimś apelu prezydenta, te wahania będziemy widzieć, ale myślę, że w takiej dłuższej perspektywie to się nie będzie zmieniać, ale na pewno musimy bardzo mocno zastanawiać się nad tymi komunikatami i ja też widzę w tym ogromny problem jak jednocześnie połączyć to, co pan profesor powiedział. Bardzo skomplikowane tematy, o które rozmawiamy przeszło godzinę i mam wrażenie, że jeszcze bardzo dużo moglibyśmy rozmawiać, żeby choć trochę lepiej to rozwikłać i połączyć to z tym, że większość osób ma 30 sekund uwagi na TikToku, żeby o tym posłuchać, bo więcej po prostu zajmują ich inne
0: tak,
2: sprawy.
0: Tak, deficyt czasu.
2: To jest
0: czasu,
2: ogromnie skomplikowane i myślę, że...
0: Rozumiem. Deficyt czasu spowodował, że pan profesor ma dosłownie 45 sekund na ostatnie słowo.
1: No przepraszam, jesteśmy po jednej stronie i ja chciałbym tylko powiedzieć, nie upraszczajmy zbytnio. Natomiast oczywiście przekaz musi być uproszczony, więc tu jest ta sztuka, prawda? Sztuka przekazu informacji. To nie jest proste i to nie jest klepanie tylko tych samych formułek, co bardzo często uprawiamy.
0: Profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja też dziękuję.
0: Maria Wittels, socjolożka, starsza specjalistka do spraw badań More in Common. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Za 3 minuty 21. Informacja Radio Tok FM, a po informacjach słuchacze i słuchaczki odpowiadać będą na pytanie. Od 25 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy, chociaż to polska przyroda jest dla nas najważniejszym źródłem dumy narodowej. Jak rozumiesz ten paradoks? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044.
3: Autopromocja.
4: W najbliższym programie Wspólna Sobota zastanowimy się, czy 1000 zł za muzyczny koncert to duża kwota?
5: Hit Me Baby One More Time, Britney Spears, to bym zobaczył za takiego tysiaka, ale ona już nie koncertuje, natomiast porozmawiamy o jej fenomenie.
4: Przyjrzymy się także wielkim produkcjom filmowym, ponieważ na ekrany wchodzi długo wyczekiwana Odyseja.
5: Wspólna Sobota. Zapraszamy od godziny 10.
4: Anna Sobańda
5: i Przemysław Pozowski.
4: Do usłyszenia.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W

0: 3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nadchodzą nowe amerykańskie sankcje na Rosję. Senat zawarł porozumienie z Donaldem Trumpem. Propozycje zmian w ochronie zdrowia pojawiły się za późno, twierdzi Włodzimierz Czarzasty. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy. Jeden z kultowych punktów znika z mapy Gdyni. Mieszkańcy nie zrobią już zakupów w ulubionym sklepie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Grupa amerykańskich senatorów zawarła porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Dotychczasowe wysiłki senatorów były blokowane przez prezydenta. Politycy nie zdradzają jednak szczegółów nowego projektu. Wcześniejsza propozycja zakładała m.in. możliwość nałożenia sankcji na sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy Rosji. Dodatkowo na towary z państw kupujących rosyjską ropę, miały być nakładane cła w wysokości do 500%. Projekt ten zyskał podpisy łącznie 80 ze 100 senatorów, lecz do tej pory nie został poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw Białego Domu. Sam Trump, pytany o to, czy zamierza zwiększyć presję na Rosję, jeśli Kreml nie będzie skory do zawarcia porozumienia pokojowego, odparł, że Rosja już znajduje się pod presją. Twierdził też, że warunki stawiane przez Rosję zmieniają się na korzyść Ukrainy. Rosja tymczasem wstrzymuje ruch statków na kanale łączącym Don z Morzem Azowskim. To reakcja na ostatnie ataki sił zbrojnych Ukrainy na rosyjskie okręty handlowe, w tym tankowce floty Cieni. Decyzja Moskwy znacząco ograniczy eksport rosyjskich zbóż, nawet o 25%. Dowództwo ukraińskiej armii poinformowało, że w nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie zaatakowały 18 rosyjskich statków, w tym 13 tankowców floty Cieni. Dobę wcześniej Ukraińcy zaatakowali na Morzu Azowskim 12 tankowców, a także holownik i drobnicowiec. Koalicja rządząca temat ochrony zdrowia schrzaniła, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił lider Nowej Lewicy, trzeba to naprawić, bo inaczej przegramy wybory. Jego zdaniem propozycje zmian zostały przedstawione zbyt późno. Ministra zdrowia zaprezentowała je w tym tygodniu. W nadchodzących dniach odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W przyszły czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Maciej Kluczka.
4: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
4: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
6: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
7: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
4: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Od wczesnej wiosny polscy sadownicy są w trudnej sytuacji. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówił w TOK FM prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
8: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy susze, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
3: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. W Sejmie trwa szacowanie strat, a Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, mieszkańców znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele rozkładają ręce, tłumacząc, że to nie zła wola, ale po prostu starość zmusza ich do takiego kroku.
1: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
9: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
10: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
11: Naprawdę wielka szkoda.
12: Po tylu latach. Dobry Boże, pszonią pęczek, rzodkiewek poproszę bez tego zielonego jak można.
13: Zmęczenie materiału już jest, dlatego, nie?
9: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić, nie?
13: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
3: Małej historii, która wywołuje duże emocje, przyjrzał się nasz reporter Paweł Radzewicz. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Weekend tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju zapowiada się słoneczny. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 22 4 4 0 44. Od 25 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy. Chociaż to polska przyroda jest dla nas najważniejszym źródłem dumy narodowej właśnie. Jak rozumiesz ten paradoks? A może to nie? Może państwo, tak jak ja, mają wrażenie, że duma z przyrody jest gdzieś zakodowana w naszej kulturze. Stefan Żeromski, wstrząśnięty tym, że trwała masowa wycinka w Puszczy Jodłowej lasu, napisał Puszczę Jodłową. I tam jest ten właśnie fragment, który państwu chcę zacytować. Las nie jest tylko zbiorowiskiem drzew. Las jest wielkim, żywym organizmem, w którym wszystko ze sobą współżyje i od siebie zależy. No, a nasz Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, czwarta księga, pisze w ten sposób. Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym wrócił oglądać was, przyjaciele starzy. Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie? Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dzieci? Proszę państwa, kilkanaście takich cytatów znalazłem. I to z rzeczy, które są znane większości z nas, albo przynajmniej słyszeliśmy o nich, albo czytaliśmy, no bo trudno znaleźć w zasadzie twórcę, znanego polskiego twórcę, twórczynię literatury, który nie odnosił się do przyrody, jej piękna, jej znaczenia, który nie odnosił się do tego, jak to jest ważne dla naszej tożsamości. Zresztą, jeśli państwo się zastanowią tak naprawdę, dlaczego mówimy o tych najcenniejszych przedstawicielach danego gatunku pomnik przyrody, czemu tam jest tabliczka z godłem, dlaczego ta fraza na tabliczce brzmi pomnik przyrody prawem chroniony, to okazuje się, że da się opowiedzieć w ogóle dużą część polskiej tożsamości w związku, głębokim związku z przyrodą. Skąd paradoks? No stąd, że od 25 lat nie mamy żadnego nowego parku narodowego. Rezerwaty co prawda powstają, ale to ostatnio tak naprawdę powstało i to kilka z nich takich, które są warte nazwania ich takimi, które rzeczywiście nasze dziedzictwo chronią. Niektóre z nich całkiem pokaźne, jak ten, o którym mówiliśmy w Radiu Tok FM, właśnie w Górach Świętokrzyskich. Ale gospodarka wodna i ściekowa, stan czystości polskich rzek, retencja wody, szczególnie istotna dla rolników przecież, no to tutaj mamy olbrzymie zaniedbania. Wpływ rolnictwa na środowisko. Kiedy patrzy się na międzynarodowy, jeden z najważniejszych raportów o jakości środowiska, Environmental Performance Index, to okazuje się, że co prawda podskoczyliśmy ostatnio do góry ze względu na masowe instalowanie sobie odnawialnych źródeł energii na dachu, fotowoltaiki. Ale okazuje się, że zbyt wysokie zużycie pestycydów i nawozów sztucznych po prostu w Polsce do gleby, a później do wód dostaje się zbyt wiele pestycydów. No i sam fakt, że nie zwiększamy znacząco terenów chronionych, co prawda tłumaczymy się i poprzedni rząd, i obecny rząd, że zaraz policzmy wszystkie Natura 2000, rezerwaty, parki narodowe, spróbujmy pokazać to wszystko razem i wyjdzie nam prawie 30%. No tak, tylko że akurat chociażby ten indeks, o którym Państwu przed chwilą mówiłem, Environmental Performance Index, no, tworzą naukowcy, którzy dobrze patrzą na dokumenty, które Państwa przysyłają, jak chronią przyrodę, patrzą na te oficjalne, ale również mają taką metodę, że za pomocą zdjęć satelitarnych sprawdzają, czy rzeczywiście w tych rejonach, które Państwa deklarują, że chronią przyrodę, nie powstają nowe fabryki, nowe fermy, nowe budynki, nie powstają nowe drogi itd., itd. Więc mamy do czynienia z pewnym pęknięciem w naszym widzeniu naszego kraju i naszego stosunku do naszego kraju, jeśli pod hasłem kraj zrozumiemy też środowisko naturalne, przyrodę, czy to dziedzictwo, które powinniśmy chronić. Pod numer 22 44 044 pani Anna z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
15: Dobry wieczór.
14: Słuchamy.
15: Czy słychać mnie?
14: Tak, świetnie. Słuchamy.
15: Więc tak, zaczyna się wszystko od kształcenia. Mianowicie, przedmiot przyroda jest tylko na początku edukacji w szkole podstawowej, w niższych klasach. Potem zaczyna się właśnie, jak w tym wierszu Tuwima, widzenie wszystkiego osobno. Mhm. Czyli osobno jest biologia, osobno jest chemia, osobno jest fizyka, geografia i tak dalej. Mhm. I jednym słowem dzieci, a potem dorośli ludzie, nie umieją nazwać ani roślin, które wokół nich rosną, najprostszych drzew, krzewów, nie umieją nazwać ptaków, w ogóle nic nie umieją. I to jest, a poza tym kiedyś w okresie międzywojennym po prostu umiłowanie przyrody, może używam archaicznych pojęć, ale takich się wtedy używało, oznaczało patriotyzm. W dzisiejszych czasach patriotyzm został ośmieszony, przyroda została ośmieszona, bo to jest zasób, z którego trzeba tak długo korzystać, aż się go skonsumuje, a jak już nic nie będzie, to pojedziemy na swoją działkę albo za granicę.
14: A pani Anno, bardzo radykalny pogląd pani wyraża. Proszę mi jedną rzecz powiedzieć. Czy pani w ten sposób na przykład rozmawia ze znajomymi albo z kimś z rodziny? Czy pani toczy dyskusję właśnie o przyrodzie, o tym, co się z nią w Polsce dzieje, w jakim ona jest stanie?
15: Nie, dyskusji nie toczę. Aha. Ja praktycznie się tym zajmuję.
14: Czyli?
15: I sadzę rośliny na podwórku.
14: Aha, legalnie czy nie?
15: Nie, ja to uzgodniłam z administracją. Ona nie ma nic przeciwko, bo ja jestem bezpłatną ich pracowniczką.
14: Aha. Pani Anno, ale to myśli pani, że to jest jedyna perspektywa? To znaczy, pani zaczęła od tego, że edukacja nie spełnia tej roli, jeśli chodzi o świadomość ochrony przyrody. Nasze myślenie jest w kategoriach zasobów, czyli zostaje to, co robić to, co pani robi. Tak po prostu sadzić rośliny w mieście, tak?
15: Nie, pozostaje zmienić sposób kształcenia, dlatego że jeżeli nie wyrobi się przekonania w ludziach, że to stanowi wartość, a w dzisiejszych czasach się ośmiesza tych, którzy zajmują kwiatkami i rabatkami, prawda? To są ludzie, którzy się zajmują rzeczami bezwartościowymi. Poza tym,
14: Zaraz, pani Anno, ja mam wrażenie, że sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Na pewno jest tak, jak pani powiedziała, ale też jest tak, że wszyscy pamiętamy, że nie wiem, bardzo wiele osób pojechało bronić Doliny Rozpudy, ludzie w lesie...
15: Ale to są bardzo specyficzne środowiska, bardzo wąskie.
14: Aha.
15: I poza tym jeszcze jest podział na tych, którzy według tej angielskiej zasady not in my backyard. Czyli nie obok mnie.
14: Nie
15: czyli
14: na moim podwórku, tak.
15: Tak. Można po co śmieci sortować? Przecież wysypisko jest daleko, tak? My tu w Warszawie nie mamy wysypiska przed swoim domem, więc nie musimy sortować. Poza tym...
14: Pani Anna, ale zaraz, ale to musi pani jakimś światełkiem w tunelu zakończyć tą, bo pani mówi w sposób, który po prostu jest dla części słuchaczy pewnie przygnębiający. Sądzi pani, że to jest kwestia, nie wiem, prawnych rozwiązań, czy to jest kwestia, bo pani mówi o edukacji, ale w tej edukacji na razie nic się takiego nie szykuje, co by nas uwrażliwiło na przyrodę.
15: Nie, jak długo nie będzie się szykowało to, żebyśmy umieli nazwać chociażby drzewa, które wokół nas rosną i ptaki, które na tych drzewach siedzą, dopóty będziemy mieli do tego obojętny stosunek. Jak nie umiemy nadać imienia, to jest to anonimowe, czyli żadne.
14: Aha, w tym sensie. No, pani Anno, dajmy...
15: Tak, tak. Nie możemy podchodzić do wszystkiego jak do zasobu, który można wykorzystać, a potem przejść dalej, jak w supermarkecie. Jeżeli będziemy tak postępować, a u nas niestety tak jest, że dopiero wszystkie kraje unijne muszą butelki skupować, żeby Polska jako ostatnia się tym zajęła.
14: No tak. Pani Anno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Anna z Warszawy była z nami, z bardzo krytycznym głosem. Pod numer 22 44 044. Pani Maria z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Mario.
16: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja chciałabym powiedzieć swoje zdanie. Mimo wszystko może troszeczkę odbiegające, znaczy nie do końca odbiegające od tematu, bo to się wszystko wpisuje. Słyszałam tamtych przedstawicieli nauki. I tutaj ja jestem bardzo dumna jednak mimo wszystko, że mamy parki narodowe. Jest tego za mało, ale widzę, że ja nie zgadzam się z tą panią, bo ja znam wiele osób, które bardzo kochają przyrodę, koło bloków zakładają ogródki, pielęgnują, starają się i naprawdę nikt lekceważąco się o nich nie wyraża. Natomiast ja tutaj bardzo pana proszę, żebym mogła pewną rzecz wtrącić. Aha. Z moich obserwacji widzę, że po prostu wojny, to co się dzieje, jest nieprawdopodobnym zanieczyszczeniem środowiska.
14: Tak, to prawda.
16: Na całej kuli ziemskiej. Mhm. I dla mnie jedno tutaj jest jakieś małe ale w tych wszystkich wypowiedziach. Dlaczego tego się nigdy nie porusza? Dlaczego tego się nie bierze pod uwagę? Że na pewno gdyby... Ja nie wiem, no ale może tutaj jakaś utopia z mojej strony w tym momencie.
14: Ale gdyby co, proszę dokończyć, bo to o czym pani mówi rzeczywiście
16: gdyby
14: jest...
16: Gdyby nauka zwróciła większy, jak gdyby bardziej zaakcentowała to wszystko. Do jakiego stopnia wojny, drony, to wszystko co się dzieje, bomby, wybuchy, działają na atmosferę w ogóle tam wyżej, ponad nami. Przecież są nawet w kosmosie zakładane takie, no
14: ale
16: powiedzmy.
14: Ale pani Mario, ale to sądzi pani, że wtedy wszyscy bylibyśmy pacyfistami i rzucili się pomagać Ukrainie, żeby odeprzeć rosyjski atak?
16: Nie, o to mi chodzi.
14: W imię ochrony przyrody?
16: Gdyby ludzie, nie, ja to inaczej chciałam powiedzieć, gdyby właśnie naukowcy mówili o tym, do jakiego stopnia wojna i zanieczyszczenie spowodowane tym wszystkim, jak to działa. Rzucimy się na pomoc
14: Mario, dobrze,
16: a to Ukrainie, żeby odeprzeć wojska rosyjskie.
14: Nie, rozumiem, że gdyby się stało tak, jak pani mówi, pani Mario, to efekt byłby taki, że Władimir Putin powiedziałby, o nie, nie napadnę Ukrainy, bo to zniszczy środowisko. No,
16: nie, on tam napadł kiedyś, ale gdyby dojść do jakichś uzgodnień już w tym momencie, oni na pewno wiedzą, jak to niszczy. Ja to chciałam tylko wtrącić, żeby po prostu może nauka większą wagę przywiązywała do tego,
14: rację,
16: żeby była mowa na ten temat.
14: Są badania o tym, myśmy kilkakrotnie w Radiu Tok FM zresztą przedstawiali badania na temat zniszczenia środowiska naturalnego.
16: Natomiast jeżeli chodzi o przyrodę, to tak, z jednej strony powinniśmy być bardzo dumni ze swoich po prostu zasobów naturalnych, parków narodowych i powinniśmy starać się o to bardzo, ale ja na przykład jestem zasmucona, bo w rejonie, w którym ja w tej chwili mieszkam, no jest taka sytuacja, jakiś lasek tam, który był bardzo podniszczony, bo tu stawiano bloki, no i tutaj jak są głodne, te dziki podchodzą i ten, usłyszałam, bo jestem z Krakowa, że ma być jakiś odstrzał dzików, a widziałam kiedyś takie obrazki, to było w zimie, gdzie stworzono jakby takie malutkie rezerwaty dla tych dzików, gdzie dokarmiano, gdzie normalnie, i to wszystko mnie się wydaje powinno być w jakiejś takiej harmonii. Ja wiem, że ja tak mówię dość chaotycznie i to, co mówię, jest może bardzo utopijne, ale mnie się wydaje, że
14: pani
16: to
14: Mario,
16: wszystko jedno z drugim się łączy.
14: Ma pani pełne prawo mieć takie zdanie. Dziękujemy za pani głos, pani Maria z Krakowa. To wszystko powinno być w jakiejś harmonii. No oczywiście, że powinno być w harmonii, bo kiedy profesor Malinowski mówił, że mamy taką tendencję, państwo słyszeli to, do upraszczania tego, my w mediach również, no to okazuje się, że przestajemy rozumieć rzeczywistość, a przyroda właśnie taką rzeczywistością jest. Bardzo dziękujemy za ten głos. A przy okazji wątku wywołanego przez naszą słuchaczkę panią Marię z Krakowa, bardzo polecam państwu aplikację Tok FM i tokfm.pl. Kilkakrotnie rozmawialiśmy o niestety fatalnym wpływie na środowisko konfliktów wojennych, głównie wojny w Ukrainie. Zresztą pomimo wojny część badaczy w Ukrainie bada skutki środowiskowe. Ja przypomnę tylko, że jednym z największych no, tragicznych eksperymentów było wysadzenie tamy w Nowej Kachowce, kiedy okazało się, że uregulowana rzeka zaczyna się rozlewać na cały obszar, olbrzymi obszar. I co wtedy się dzieje z przyrodą, pomimo tego, że jest tam niebezpieczne i ten kraj odpiera agresję, to część naukowców właśnie się tym zajmuje, o czym pani Maria mówiła. I myśmy o tych badaniach mówili, także mogą państwo wyszukać to w aplikacji do KFM na tokfm.pl. Pan Łukasz z Pomorza jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
17: Dziękuję za temat audycji, dziękuję panu za takie prowadzenie wspaniałe i paniom za takie mądre rzeczy, przedmówczynią. Ja jestem z wykształcenia przyrodnikiem, ale miałem rok socjologii i rok makroekonomii na studiach. I muszę coś przeczytać, mogę przeczytać? Dwie sentencje.
14: Tak.
17: Pan profesor, doktor habilitowany Michał Maciej Kostecki napisał książkę, to jest profesor z Kanady i ze Szwajcarii, Homo economicus, aforyzmy, maksymy, sentencje. I on napisał na temat konferencji o ochronie środowiska tak. Uwierzę w dobre intencje o konferencji o ochronie środowiska, gdy ich uczestnicy przestaną podróżować samolotami i wybiorą transport pieszy. I druga sprawa jeszcze. Ochrona środowiska winna być hymnem pochwalnym lenistwa, bo środowisko chroni się najlepiej, gdy nic się nie robi. I teraz widzi pan, to tak myśli 99% społeczeństwa, których pan profesor jest przedstawicielem. Czyli jeżeli chcesz chronić środowisko, to najlepiej chodź boso do pracy i pracuj w lesie.
14: Panie Łukaszu, wydaje mi się, że
17: muzyką.
14: Przede wszystkim dzisiaj nic takiego pan profesor nie powiedział. Z publikacji, które znam pana profesora, też to nie wynika. Z innych wypowiedzi i wywiadów też to nie wynika. Nie wiem, panie Łukaszu, skąd ten wniosek.
17: Nie, no to jest książka z Warszawa 2011, aforyzmy, maksymy, czyli wie pan, według ekonomii, ja powiem tak, jak ja widzę sprawę Parku Narodowego w Polsce.
14: Tak.
17: Nikt nie policzył, ile warty jest park, Tatrzański Park Narodowy. Gdyby w radiu raz w tygodniu podawano cenę wartościowania elementów przyrody, czyli wie pan, na przykład zbiorników 5 stawów. Ile kosztuje 5 stawów na przykład?
14: Bo podaje no, to się, do czego mieszkań, by nas to doprowadziło według pana, panie Łukaszu?
17: No, do tego, żebyśmy zaczęli szanować wartość przyrody, a tak jak powiedziała ta pani.
14: A jeśli okazałoby się, że gdzieś musimy chronić przyrodę, dziedzictwo przyrodnicze i to dużo kosztuje i to jest na minusie, to pan by wtedy tego nie chronił?
17: Nie, wie pan, jeżeli ja mam park narodowy, który jest warty powiedzmy 100 miliardów, a miałaby powstać fabryka produkcji taniej odzieży warta 2 miliony, no to wolałbym, a są ludzie w gminach różnych, wie pan, politycy, którzy tak jak ekonomiści myślą, wie pan, nie patrząc na cenę wartości tak by stworzenia Bożego, tak, czyli drzewa, czyli zbiornika wodnego, bagna, dla nich to jest nieużytek, coś, co trzeba wykorzystać. Ja jako oceanograf patrzę na morze jako bezcenny dar od przyrody, tak? Czyli
14: a, to świetnie, że pan do nas zadzwonił, panie Łukaszu. Dzisiaj jest ciekawy dzień, bo pierwszy raz płynie prąd z farmy wiatrowej na Bałtyku. Ale jak pan to traktuje? A nie potraktuje pan tego jako ingerencję, jakieś metalowe konstrukcje w żywe ciało naszego Bałtyku?
17: Ja byłem kiedyś z liceum, z pierwszym liceum z Gdańska na wymianie z technikum ekonomicznym handlowym w Danii i pojechaliśmy na wycieczkę, gdzie był protest przeciw budowy mostu między Danią a Szwecją, który niby zniszczy transport, zniszczy ekosystem, wie pan, bo ekolodzy są zawsze trochę przewrażliwieni, a ekonomiści są zawsze trochę, wie pan, jakby no, przymrużają oko i myślą o biznesie. Także
14: czyli każdy jest przewrażliwiony na swój sposób.
17: Tak, a według mnie kwestią właśnie, ogromną rolą, zaletą pana jest to, że pan próbuje łączyć tematy.
14: Ale
17: i jeżeli takich dziennikarzy
14: Łukaszu,
17: byłoby więcej w mediach, nie tylko tych, którzy myślą, wie pan. Bo ja pana spytam, czy pan ma samochód?
14: Tak, od 2 tygodni mam.
17: No widzi pan, i teraz jeżeli pan powie do ekologa, że dlaczego ty masz samochód, jesteś ekologiem, albo dbasz o środowisko, no wiesz, no bo to jest wygodne, bo lubię się wozić, nie, wie pan.
14: Ale panie Łukaszu, pan ucieka od tematu, bo to jest tak.
17: Nie,
14: jeśli,
17: nie.
14: Jak...
17: Bo chodzi o to, my chcemy mieć przyrodę. Chcemy mieć przyrodę czystą, wspaniałą, wartość narodową, ale
14: to czemu
17: nie
14: to się
17: chcemy
14: nie dzieje?
17: Myśleć, że ona jest wartościowa, tak jak na przykład mieszkanie, tak jak samochód. Nie chcemy myśleć, że każde drzewo kosztuje, że bagno kosztuje. Dlaczego tego nie mamy wycenionego?
14: Panie...
17: Gdybyśmy wiedzieli, że na przykład, powiem panu tak. Wydma Łącka w Łebie. Ja tam jeździłem na wycieczki z młodzieżą. Wie pan, ile to kosztuje? Nikt nie wie, ile to kosztuje, bo to jest bezcenne. dobro narodowe. A gdyby powiedzieć, że to kosztuje 100 miliardów dolarów?
14: Nie, nie wiem. Panie Łukaszu, nie wiem, jakie niesłuchacze na to zareagują, no, ale bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękuję za te przykłady za te pytania. Pan Łukasz z Pomorza był z nami. Ile kosztuje wydma Łęcka w Słowińskim Parku Narodowym? No, przecież za chwilę ktoś z państwa zadzwoni i powie zaraz. To jeśli się okaże, że... A Wawel? Ile kosztuje Wawel? Czy nie wiem? No to... Jest coś niezwykłego, co pan Łukasz zrobił, a mianowicie w pewnym sensie nie wprost pan Łukasz tak jakby mówi dziedzictwo przyrodnicze, to znaczy co masz na myśli mówiąc dziedzictwo przyrodnicze? Kto to ustali i kto to wycenia? Jeśli tego nie wycenimy, to mamy problem. Bardzo to jest ciekawe. Pani Mariola z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Mariolu.
18: Dobry wieczór. Słuchamy. Bo czemu jesteśmy dumni i jednocześnie nie powstał żaden park narodowy?
14: Tak. Jak pani odpowie na to pytanie?
18: No bo jesteśmy dumni, bo to jest przecież nasza przyroda narodowa i w ogóle. A park narodowy nie powstał, dlatego że przecież trzeba żeglować. I tak długo, jak długo będziemy się trzymać jakichś ramot i staroci, no bo ramot i staroci, no bo Odra była żeglowna po prostu 50 lat temu, no. Taka jest prawda.
14: Ale to proszę powiedzieć inaczej, pani Mariel. Czy pani sądzi, że ktoś po prostu zarabia i straciłby zarobek, gdyby powstał park narodowy, tak? To o to chodzi.
18: To znaczy nikt nie zarabia, ponieważ w Dolnej Odrze są w zasadzie tylko chaszcze i gdzieniegdzie agroturystyka.
14: To dlaczego?
18: Ale, ale mógłby zarabiać.
14: Mógłby.
18: No. Mógłby zarabiać.
14: Pani Mariola, ale tak naprawdę jak pani rozmawia ze znajomymi czy z kimś z rodziny, to takie podejście jest do przyrody, że wyciąć, sprzedać, zaorać, wydobyć, wykopać, sprzedać. Nie, przecież jesteśmy dumni z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy dumni właśnie. Przed chwilą słuchacz dzwonił, opowiadał o Słowińskim Parku Narodowym.
18: To znaczy ja akurat jestem takich znajomych, że jak powiedziałam jednemu koledze, że drugi kolega sobie kupił domek w Lubuskiem nad jeziorem, to tamten kolega usiadł i powiedział, ojej, tam jest tak pięknie, tak pusto, dziko i naturalnie. No. Także to jest kwestia tego, że ja akurat mam takich znajomych, natomiast Tatrzański Park Narodowy chyba nie jest za dobrym przykładem, bo teraz chyba jakby się zmierzyło tarysy i kasprowy, to one by chyba kilka metrów niższe były, tak są udeptane.
14: No ale ktoś może powiedzieć, wyobraźmy sobie, że tam nie ma parku narodowego.
18: No, to było jeszcze gorzej w ogóle. Nie, ja uważam, że takie miejsca, które są unikalne, jakieś wydmy, właśnie góry, Puszcza Białowieska, te puszcze takie tam na Podkarpaciu, gdzie są ponad stuletnie buki czy jodły, to powinno być absolutnie chronione. Po prostu dlatego, że tego się nie da odbudować. No po prostu nie da się tego wziąć i zrobić, no.
14: Pani Mariolu, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Domek nad jeziorem w Lubuskiem, gdzieś tak pięknie, bo jest dziko. Tak znajomy powiedział. Ale pani Renata z okolic Mińska Mazowieckiego jest z nami. Dobry wieczór, pani Renato.
19: Dobry wieczór.
14: Słuchamy.
19: Przysłuchuję się tak naprawdę i nasuwa mi się takie pytanie. Po co nam ten park narodowy? Ale nie w negatywnym znaczeniu, tylko zastanawiam się, czy społeczeństwo rozumie, po co są parki narodowe. I tutaj pani mówiła przed chwilą o teatrach. I ludzie tam jeżdżą na chwilę, żeby odpocząć tak naprawdę. Ale z drugiej strony, jak idziemy po tych szlakach, to ile tam jest śmieci? Zakładamy, że ludzie tam jeżdżą, żeby się pozachwycać. I teraz nawet w swojej okolicy wychodzę do lasu, jest niedaleko takie bagno Pogorzel, rezerwat, ale tuż obok są śmieci. Przecież wszyscy w okolicy wiedzą, że jest to rezerwat. I tak naprawdę każdy powinien chronić przyrodę na swoim poziomie, tak? To nie chodzi o to, żeby tutaj od razu obwoływać parki, bo to wydaje mi się, że należy do rola państwa, żeby te cenne przyrodniczo elementy przyrody chronić. Ale my powinniśmy chronić to, co mamy wokół siebie. I tak naprawdę panie tutaj w mieście mówią, że uprawiają te ogródki między blokami. Okej, ale zobaczcie, co robią deweloperzy. Jak deweloperowi nie pozwolili wyciąć drzew, to on je wykopał. I mimo, że jest w tej chwili okres ochronny i tak dalej dla ptaków, zrobił to po prostu. Tak. On zapłaci, zapłacą za to przyszli mieszkańcy, ale z drugiej strony, czy ten mieszkaniec, który kupuje to mieszkanie, że tak powiem, ma czyste sumienie, kupując to mieszkanie?
14: Pani Renato, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Dziękuję za pani głos. Pani Renata z okolic Mińska Mazowieckiego. Jest z nami pan Cezary z Warszawy. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
20: Dobry wieczór panu. Już udało mi się na działkę właśnie dojechać w tak zwanym międzyczasie. Dla mnie temat, tak jak powiedział pan profesor, jest bardzo skomplikowany i tkwi w szczegółach, tak? Mhm. Tak jak powiedziałem na samym początku, pani, która odebrała telefon, że niestety to politycy decydują o tym, co się w naszym kraju dzieje i nie tylko, tak? W związku z tym, jeżeli społeczeństwo nie będzie

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Osoby, które się tym interesują i przekazują społeczeństwu, niech przejrzą, na co fundusze wojewódzkie ochrony środowiska wydają pieniądze. Na straże pożarne, na ogródki przykościelne, no na tego typu rzeczy.
2: No tak, tak, tak. Tylko panie Czarku, czy puentą pana wypowiedzi jest to, że pan widzi, że w tym społeczeństwie, w którym ludzie nie będą naciskali na polityków, a nie będą według pana, w zasadzie...
1: Politycy nic nie zrobią. Pół roku przed wyborami politycy się uaktywniają. Potem wchodzimy na utarte ścieżki i się nic nie zmienia. To
2: ale
1: mamy
2: zaraz, ale to nie
1: w każdym
2: pan...
1: aspekcie życia.
2: Tak, tylko...
1: Ale nie, pan... nie, politykom nie wierzę. Politykom
2: ja
1: nie wierzę.
2: Ale proszę powiedzieć, czy jeśli jest taki mechanizm, o którym pan powiedział, czy to oznacza, że pół roku przed wyborami nagle wybiegnie na scenę jakiś polityk i powie, stworzymy kolejny park narodowy
1: za naszej kadencji. Zagłosuj na mnie, tak.
2: I wierzy pan
1: ci wszystko
2: wierzę.
1: Inaczej. Duża część ludzi w to uwierzy.
2: Aha.
1: Że on to zrobi. Ale ile mieliśmy już przez te 30 czy parę lat obietnic? Co się miało zdarzyć w tym kraju?
2: Mhm.
1: Przyroda niestety bije nas tyłek, tak? My to odczuwamy na każdym kroku. Jest to problem, tak? Tylko społeczeństwo tego nie widzi.
2: Panie Czarku, bardzo przygnębiające rzeczy pan mówi, ale rozumiem, że...
1: Nie, według mnie prawdziwe.
2: Dobrze. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Czarek z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy. Chociaż z Warszawy, ale pan Czarek już powiedział, że w trakcie programu dojechał na działkę. Miłego, spokojnego pobytu życzymy. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie Mikrofon Tok FM. Bardzo dziękuję w imieniu Marii Andrzejewskiej, która program przygotowywała i wydawała. W imieniu Filipa Wejchera, który program realizował. Za 6 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Magdaleny Parys, Floren, czyta dla państwa Mariusz Bonaszewski. A o 22 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
3: Dobry wieczór, w piątek, a zatem mamy czas na podsumowanie politycznego tygodnia w Polsce i na świecie. No oczywiście na świecie chyba to najważniejszy był szczyt NATO, tak? Na świecie, w sensie w rozumieniu dla świata. No i wnioski, jakie z niego wynikają, ważne, istotne i oby trwałe. Porozmawiam również z naszym gościem o relacjach polsko-ukraińskich, które nie tylko były istotne w bezpośrednich rozmowach polsko-ukraińskich, ale też zajął się tym Parlament Europejski. Będzie też o Marine Le Pen, która startuje w wyborach prezydenckich, kiedy sąd jej w końcu na to pozwolił. No a w Polsce służba zdrowia, nowe sondaże, to wszystko w dzisiejszej audycji na samym początku, kiedy podsumowujemy sprawy krajowe. Zaczynamy tuż po informacjach o 22. Zapraszam.
2: A po godzinie 23 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
4: Dzisiaj w audycji Między Słowami spotykamy się z Anną Andrzejewską, która już jest ze mną teraz tutaj w studiu.
5: Witam serdecznie.
4: Anna Andrzejewska to jest, proszę państwa, jeden z moich ulubionych wokali, jakie znam na polskiej scenie muzycznej. Annę Andrzejewską znają państwo i z płyty Haśka, o której rozmawialiśmy w 2024 roku. Ta rozmowa jest zresztą w naszych podcastach. To są też utwory, których mogliśmy teraz wysłuchać na naszej antenie. I polecam państwu swoją drogą też tę płytę, żeby ją sobie odświeżyć i przypomnieć. Znają też państwo Annę Andrzejewską z utworu Kuby Kawalca w utworze Zdechłam. Tam również się gościnnie pojawiła. I to jest zresztą utwór, dzięki któremu poznałem Annę Andrzejewską z tym bardzo charakterystycznym, przepięknym głosem. No i Anna Andrzejewska wraca z nowymi utworami, a konkretnie z nowym jedynym utworem, z utworem Dobrze Mi, którego sobie i posłuchamy, i o którym sobie porozmawiamy, ale zdradzę państwu, że w ogóle będziemy bardzo obszernie rozmawiać, tak więc...
5: Ja się będę dużo jąkać chyba.
4: Nie będziesz, ale proszę państwa...
5: Silne emocje.
4: Będą silne emocje, przypomnimy sobie też i Haśkę swoją drogą w audycji Między Słowami, więc będziemy też słuchać muzyki, przypomnimy sobie też utworu Zdechłam, Kuby Kawalca. Gorąco zachęcam, bo będzie bardzo ciekawie tuż po informacjach o 23 w audycji Między

0: ze słowami z Anną Andrzejewską. Serdecznie zapraszamy.
1: Za 3 minuty 21:40 i książka na głos, a jutro rano, jak Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Jutrzejszy poranek poprowadzi Aleksandra Karasińska. Po godzinie 7:00 przegląd prasy zagranicznej, a po 7:20 Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. Rozmowa dotyczyć będzie tego, jak wyjść z kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich, a po 7:40 Aleksandra Saczuk z Fundacji PZU i Wawrzyniec Smoczyński z Fundacji Nowej Wspólnoty. I ciekawy temat, co to znaczy być dziś mężczyzną w Polsce. Po 8:20 Mikołaj Lizut, znany Państwu z anteny Tok FM, doktor Anna Materska-Sosnowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bo to część publicystyczna jutrzejszego poranka, w którym będą komentowane aktualne wydarzenia w naszym kraju i na świecie. Jutrzejszy poranek prowadzi Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
4: Magdalena Parys. Florent.

Nie rozumiem, dlaczego panią minister finansów zajmuje tak bardzo temat cyberataku, dziwił się Balu na Valar. Czy kryje się za tym coś jeszcze? Dziwi mnie, że pana to dziwi. Dilar Habib rzuciła mu ostre spojrzenie. Każdego w tym kraju, nie tylko rządzących, takie zdarzenia powinny niepokoić. Też tak uważam, poparła ją nieoczekiwanie Dworzakowa. Czy w sprawie cyberataku pojawiły się jakieś nowe fakty? Zapytała szybko Dagmara Bosch, przewiercając Habib spojrzeniem. Minister powtórzyła to samo, co Elke Roland relacjonowała już podczas konferencji prasowej. Mówiła tak przekonująco, że kanclerz byłaby skłonna jej uwierzyć, gdyby nie to, że nadal tak naprawdę nic konkretnego nie wiedzieli. Doprawdy Habib ją dzisiaj zaskakiwała. Dzwonek komórki wyrwał Elkę z zamyślenia. Kanclerz z niezadowoleniem spojrzała na wyświetlacz, na którym już drugi raz tego wieczoru pokazał się anonimowy numer. Niewielu ludzi odważyłoby się dzwonić do niej o tej porze, a już na pewno nie z anonimowego numeru. Kiedyś tajemnicze numery lub obrazki na wyświetlaczu mogły oznaczać tylko wiadomości od Paula, ale Paul nie żyje, a nawet jeśli żyje, nie ma go tutaj. W ostatnich kilku latach było tyle niebezpiecznych sytuacji. Rachunek był prosty. Nie zjawił się, więc nie żył. Tym samym program bezpieczeństwa, jedna z najbardziej tajemniczych organizacji w historii Niemiec, przestał istnieć. Czy żałowała tego? Nie. Czy brakowało jej Paula? Tak. Można zniszczyć państwo bez oddania jednego strzału, mówił Paul, bandażując jej nogę krótko po tym, kiedy brat księcia zastrzelił jej sekretarza, a ją ranił. Dlatego twoim obowiązkiem jest zachowanie spokoju. I nawet jeśli się boisz, powinnaś sprawiać wrażenie, że masz wszystko pod kontrolą. Nawet jeśli nie wiesz, co się dzieje, masz sprawiać wrażenie, że wiesz. Chce ci się płakać, masz się uśmiechać. Chce ci się krzyczeć, masz się uśmiechać. Bo w momentach największego zagrożenia wszystkie oczy będą zwrócone na ciebie. Jej myśli znów krążyły wokół Paula, a tym samym wokół programu bezpieczeństwa. W szoku, gorączce, na środkach uspokajających, w zaminowanym bombami gabinecie i ze świadomością, że obok leży ciało sekretarza, przemawiała więc do społeczeństwa tak, jak Paul jej kazał i uspokajała, że wszystko jest pod kontrolą, że nic się nie stało. Kiedy oglądała to nagranie później, ze zdumieniem stwierdziła, że uśmiechała się, kiedy trzeba. Robiła krótkie przerwy, kiedy trzeba i wypadła bardzo przekonująco. Często zadawała sobie potem pytanie, czy Paul, zmuszając ją do tego występu na żywo, zdawał sobie sprawę, że to ich ostatnia rozmowa i że więcej już się nie zobaczą. To był ten jedyny raz, kiedy zwracał się do niej na ty. Długo nie mogła uwierzyć, że Wilhelm von Hessler, legenda Bundeswehry, pomysłodawca programu bezpieczeństwa, to faszysta, dewot i rodzinny kat. Po niedoszłym puczu księcia wiele nieprzespanych nocy kosztowała ją myśl, co zrobić z dokumentami o strasznej rodzinie Hesslerów. Czy powinny zostać zniszczone, czy raczej spocząć gdzieś na dnie archiwum BND? Zdecydowała się na to drugie z adnotacją, że odtajnić je będzie można najwcześniej za 80 lat. Jasny i wyraźny głos Habib górował nad innymi, sprawiając, że Elke Roland znów pomyślała o cyberataku. Dilar Habib w niczym nie przypominała dzisiaj pani minister finansów. Mówiła jak minister spraw wewnętrznych. Mówiła tak, jak Elke Roland powinna działać. A zatem, czy zanim odejdzie, powinna stworzyć nowy program? Coś, co chronić będzie nie tylko kanclerza, ale przede wszystkim struktury demokratycznego państwa, nad którymi pracowało tyle pokoleń. Tak, powinna powołać coś nowego. Ale co? Początkowo zamierzała porozmawiać o tym z przyszłym kanclerzem. W końcu jednak z tego zrezygnowała. Rządziła ponad 12 lat i sama wiedziała najlepiej, jakiej ochrony to państwo potrzebuje. Zdarzenia sprzed 2 dni zmuszały do działania. 2 opancerzone limuzyny, najlepsi ochroniarze i kordon policyjny w niespokojnym kraju, w niespokojnych czasach, to za mało w walce z cyberatakiem zorganizowanym przez nie wiadomo kogo. Bo wciąż nikt się do niczego nie przyznawał.
Nawet ci, którzy zwykle natychmiast podczepiali się pod każdy atak, tym razem milczeli. Ta cisza napawała ją lękiem. Musi powołać coś nowego, nowoczesnego, coś jak zmodyfikowana Magna Carta, ale dla odmiany napisana nie dla uprzywilejowania uprzywilejowanych, lecz do zabezpieczenia państwa. To ostatnia ważna sprawa, której musi się podjąć, ale nie dzisiaj. Zasłużyła na ten wolny wieczór. Zasłużyła jak nikt inny w tym kraju.

Szeleściły liście poruszane przez wiatr. Wierzba płacząca uderzała gałązkami w szyby. Spojrzała na księżyc, biały i nabrzmiały na tle ciemniejącego nieba. Nagle dziwny kształt w ogrodzie przywołał w pamięci twarz zamordowanego sekretarza. Mimowolnie przeniosła wzrok na drzwi do gabinetu, w którym Christian M.D. go zastrzelił. Wiele miesięcy upłynęło, zanim znów mogła przejść przez ten próg. Świdrujący dźwięk komórki wyrwał ją z zamyślenia. Spojrzała na wyświetlacz. Sekretarz, jej nowy sekretarz. Tak nazywała go w myślach, nowy. Czasem asystent, jakby bardziej osobista relacja i imię były zarezerwowane tylko dla tego, który nie żył. Słucham? Powiedziała, starając się strząsnąć z siebie makabryczne wspomnienie. Profesor Kreber próbuje się z panią skontaktować. O tej godzinie? Próbował już wczoraj i przedwczoraj. Kanclerz wydobyła z pamięci obraz niewysokiego człowieka w kapeluszu. Profesor Kreber, archeolog, miłośnik Orientu czy Azji, nie pamiętała. Wiedziała tylko, że stał na czele komisji naukowej zajmującej się badaniem archiwum Federalnej Służby Wywiadowczej. Oczywiście drobną jego cząstką, którą po długich naradach z szefem BND postanowili udostępnić komisji dla świętego spokoju. Mogę się z nim spotkać w przyszłym tygodniu, odparła ziewając. Wydaje mi się, że to coś pilnego. Niech powie ci, o co chodzi, i zobaczymy. Westchnęła i natychmiast zapomniała o Kreberze. Naciągnęła kołdrę pod brodę i z ulgą zamknęła oczy. Ktoś zapukał cicho do drzwi. To ja, usłyszała naglący głos Asterixa. Co się dzieje? Zapytała z rozdrażnieniem. Sekretarz się do pani dobija. Dobiegło ją przez szparę w drzwiach. Wejdź, powiedziała po chwili wahania i uniosła się na łóżku. Za plecami Asterixa dostrzegła sekretarza i stojącego w pewnym oddaleniu mężczyznę w kapeluszu. Profesor Kreber zdjął kapelusz i zaczął szybko mówić. Natychmiast mu przerwała. Proszę nas zostawić samych, zwróciła się do swoich pracowników. Zarzuciła szlafrok, ujęła profesora pod ramię i zaprowadziła do łazienki. Puściła wodę i postawiła w oknie niewielki przedmiot, który dostała kiedyś od Paula. Kreber usiadł na sedesie, otarł spocone czoło i długo mówił. Kiedy skończył, zażądała, by przekazał jej wszystkie dokumenty związane z tą sprawą. Wszystko, powtórzyła. Ze względu na powagę sytuacji zdeponowałem dokumenty w banku, odparł profesor pewnym tonem. Kurwać! Zaklęła kanclerz i uderzyła pięścią w ścianę. To natychmiast wzbudziło czujność ochroniarzy. Gdyby nie otworzyła drzwi Asterix i Świstak, wyważyliby je. Jest pan pewien, że to Magnus? Dziadek przyszłego kanclerza? 100%. Elke Roland, wychodząc z łazienki, z impetem kopnęła w stołek. Kreber wstał przestraszony z sedesu i podążył za nią. Czy mogę już iść? Spytał cicho. Wyglądał na kogoś, kim był. Na kogoś, kto przekazał chiobowe wieści i teraz chce już tylko ujść z życiem. Nie, odparła stanowczo kanclerz, grzebiąc niecierpliwie w szufladzie biurka. Wreszcie znalazła to, czego szukała i zapaliła pierwszego od lat papierosa. Przeszukajcie go, rzuciła do zaskoczonych ochroniarzy. Już. Pół godziny później, ledwo żywego ze strachu Krebera, odwieziono do domu, a kanclerz zapatrzyła się w okno i próbowała sobie wmówić, że nic się nie stało. Właściwie nie wiedziała, co dalej. Naprawdę nie wiedziała. Poza jednym. Musi z kimś porozmawiać. Inaczej zwariuje.

Najpierw zza rogu wyłonił się olbrzymi pies, potem ciemnowłosa dziewczynka. Na koniec pojawił się Czapieski na wózku. Elke Roland poczuła dziwny ucisk w żołądku. Nigdy nie byli przyjaciółmi, ale kiedy Bulldog pełnił funkcję szefa berlińskiej policji, spotykali się i współpracowali. Po wypadku nie odwiedzała go często. Nie dlatego, żeby go nie ceniła. Po prostu chciała jak najszybciej zapomnieć o sprawie księcia, a on się z nią kojarzył. Kiedy zastanawiała się, czy już teraz podejść do Czapieskiego, nagle podjechał samochód i wysiadł z niego Kowalski. Opędzając się od oszalałego z radości psa, ruszył w kierunku dziewczynki, ale ta wyjęła coś z plecaka, rzuciła tym w nadkomisarza i pobiegła w stronę domu. Kowalski i pies za nią. Elke Roland przez dłuższy czas wpatrywała się to w Czapieskiego, to w furtkę, za którą zniknęli Kowalski z dziewczynką. Ten widok kompletnie ją zaskoczył. Wróciła do samochodu i opadła ciężko na fotel. Co robimy? Spytał Asterix. Wracamy. Dwóch ochroniarzy wymieniło spojrzenia. Od 24 godzin nie poznawali swojej kanclerz. Czapieski nie zwróciłby uwagi na niepozorny samochód, gdyby nie wyjechały za nim dwa SUV-y i motocykl. Nie spuszczał ich z oczu, dopóki nie zniknęły w uliczce. Wyciągnął z kieszeni marynarki wymiętą paczkę papierosów, którą kupił kilka lat temu w kiosku na Friedrichstrasse. Nie zapalił. Pomiętosił ją tylko w palcach i skierował wózek w stronę domu. — Ty widziałeś? — spytał Kowalskiego, który wyszedł przed furtkę zapalić. — Ta. A widziałeś, kto siedział w środku? — Widziałem. — Nic z tego nie rozumiem. Czapieski podrapał się po łysej głowie. — Może to ma związek z cyberatakiem. — I z Beatą — dodał posępnie Kowalski. — Może — odparł Czapieski. Kowalski spojrzał w okno facjatki i westchnął ciężko. Zostaw ją, powiedział zaskakująco łagodnym tonem Czapieski. Przejdzie i zobaczysz. Ale dlaczego jest zła na mnie? Spytał nadkomisarz. Jest zła na cały świat. Milczeli. Przez kilka minut słychać było tylko bzyczenie pszczół. To idę rozpakować zakupy. Kowalski ruszył do samochodu. Bulldog wjechał do ogródka i wyciągnął z kieszeni wózka gazetę, którą rzuciła Jagoda. Przez całą drogę ze szkoły była smutna i milcząca. Zamieszanie wokół Beaty P. przeczytał. Kanclerz była wściekła. Nic nie szło po jej myśli. Chciała pogadać z Czapieskim, z kimś bezstronnym, z kimś, komu ufała. Ale przecież nie mogła rozmawiać z byłym szefem policji w asyście Kowalskiego. Beata Panke dopiero co podczas cyberataku wędrowała z transparentem przed urzędem kanclerskim. I nawet jeśli nie współpracowała z hakerami, to kto wie, jaką odgrywała w tym rolę. I w ogóle, co Kowalski robił Czapieskiego, akurat teraz? Weszła do gabinetu wypełnionego kartonami i pierwsze, co zobaczyła na biurku, to najnowszy numer tygodnika, który wciąż jeszcze czytała w wersji papierowej. Przekartkowała go w pośpiechu i zatrzymała wzrok na artykule Alf Magnus, nowy kanclerz. Uśmiechnięty, opalony, zadowolony. I niczego nieświadomy, pomyślała cierpko.

Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment książki Magdaleny Parys. Florem. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Reklama. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12 osób zginęło w pożarze w Andaluzji. Lokalne władze twierdzą, że większość to cudzoziemcy. Słowa prezesa NBP zaszkodziły złotemu. Ceny zagranicznych urlopów pójdą w górę. Łódź zadba o bezpieczeństwo studentek. Przy szpitalu uniwersyteckim dochodzi do niepokojących sytuacji. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Większość z 12 ofiar śmiertelnych pożarów w Los Gallardos w hiszpańskiej prowincji Almeria to cudzoziemcy, podał Antonio Sanz, minister zdrowia w rządzie Andaluzji. Dodał, że wciąż trwa identyfikacja zwłok. Pierwsza czteroosobowa grupa ofiar zginęła w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym służby zakładają, że chodzi o obywateli brytyjskich. Lokalne władze informują również, że wśród ofiar mogą być obywatele Belgii. Kolejne 7 osób zginęło idąc pieszo po opuszczeniu swoich pojazdów w poszukiwaniu drogi ucieczki. Rząd Andaluzji poinformował, że 23 osoby wciąż są poszukiwane, a 8 odniosło obrażenia. Przyczyną pożaru, który wybuchł w czwartek późnym popołudniem, była awaria prywatnej linii energetycznej. Ogień rozprzestrzenił się na odległość 15 km w ciągu kilku godzin. Pożar strawił już ponad 3000 hektarów. Do jego gaszenia wysłano około 150 strażaków i ponad 200 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej do spraw kryzysowych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, poinformowała sprawująca prezydencję Irlandia. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami. Klaster będzie dotyczył polityki zagranicznej. W zeszłym miesiącu otwarty został pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych dotyczący spraw fundamentalnych. Wśród nich są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach. Ceny diesla na części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do tego samego pułapu. Pakiet obniżek obowiązywał do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
13: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
14: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
13: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Prezes Narodowego Banku Polskiego podtopił złotego. Nasza waluta spadła do najniższego od dawna poziomu. Po słowach Adama Glapińskiego, że nie wyklucza kolejnego spadku stóp procentowych już wkrótce, co może ucieszyć kredytobiorców, ale trochę podniesie nam ceny zagranicznego urlopu. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
15: Dlatego, że na te słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o stopach procentowych
16: nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25.
15: Złoty dość mocno zareagował, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
17: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźnie.
15: Euro jest najdroższe od 2 lat, a dolar od roku, czyli waluty na zagraniczne wyjazdy kupimy drożej. Za to kredytobiorcy w takim scenariuszu możliwej obniżki stóp mogliby liczyć na jeszcze trochę niższe raty. Wojciech Kowalik, TOK FM.
13: Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna Koalicji Obywatelskiej i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
18: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowali. Wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
13: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta. Dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z Koalicji Obywatelskiej,
19: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
13: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W dzień termometry pokażą tam 24 stopnie Celsjusza. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie maksymalnie zobaczymy 18 stopni na plusie. We wschodniej części Polski sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dobry wieczór. W piątek, 10 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Z pewnością jedno z nich łączy te dwie perspektywy, bo z jednej strony szczyt NATO w Ankarze był bardzo ważny dla całego świata, ale z drugiej mieliśmy tam spotkanie dwóch prezydentów, Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. No i bardzo jest ważne, żeby odnotować to cenne wydarzenie. Prezydent Polski informował potem, że wraz z ukraińskim partnerem dyskutowali kurtuazyjnie. Choć w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw porozumienia nie ma. Co na pewno należy zauważyć, to wola dialogu i zgoda, że mamy wspólnego wroga, czyli Rosję. Czy to może ostudzić nieco rozpalone głowy wszelkiej maści narodowców po obu stronach granicy? I to tuż przed jutrzejszymi uroczystościami w związku z kolejną rocznicą rzezi wołyńskiej? Spytam o taką perspektywę naszego pierwszego gościa, którym będzie pani dr Jovanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też komentarza do zaproponowanej przez ministra zdrowia reformy, przynajmniej w tych obszarach, które wywołała afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, a potem w kolejnych częściach Polski. A w drugiej części audycji wrócę już z kolejnym gościem, czyli Jędrzejem Bieleckim z Dziennika Rzeczpospolita do szczytu NATO, ale właśnie w tym międzynarodowym ujęciu. Będzie też o stanie konfliktu Stany Zjednoczone-Iran i o szansach Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji po decyzji sądu, który umożliwił jej w nich start. Jędrzej pojawi się za około 20 minut, a teraz już czas na część pierwszą. Zapraszam. No i jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pani dr Jovanka Jakubek-Lalik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
20: Podsumowujemy tydzień, ale chyba zacznę jednak od wydarzenia z dzisiaj, które no, początkowo wydawało się, że może będzie jednym z kolejnych podobnych wydarzeń, ale jednak przybrało taki mocniejszy, powiedziałbym, wymiar, a chodzi o dzisiejsze uroczystości na Placu Piłsudskiego przy okazji kolejnej miesięcznicy. No i tam jak zawsze doszło do tarć między tymi, którzy też chcą składać wieńce i przedstawiają, że tak powiem, no, inną wersję niż liderzy Prawa i Sprawiedliwości katastrofy smoleńskiej. No i w związku z tym kolejnym napięciem, jakie się tam pojawiło, pan prezes Jarosław Kaczyński, no można powiedzieć, poruszony brakiem interwencji policji, przynajmniej tak jak on by sobie to wyobrażał, użył sformułowania: mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie policją. I dodał, że trzeba niestety będzie wszystko budować od początku. Trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana. Także ci z policji, którzy pozostaną w niej, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki. No i mamy na to reakcję od premiera Donalda Tuska, który mówi: przykre, że lider opozycji atakuje polskie służby. Użył też pan premier sformułowania, nie wiem czy ja powinienem oceniać, ale wydaje mi się, że niepotrzebnie tak mocnego. Powiedział, że pan prezes zachowuje się jak klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. Również no, można by powiedzieć, że z obowiązku ministerialnego Marcin Kierwiński, któremu policja podlega, również mocno skrytykował słowa pana prezesa Kaczyńskiego. No w każdym razie znowuż miesięcznica stała się powodem, pretekstem do ostrego konfliktu politycznego. I już oddaję pani głos.
21: Gdyby Jarosław Kaczyński nie był tak doświadczonym politykiem, to może moglibyśmy takie słowa zrzucić na karb emocji, które mu pewnie towarzyszyły w dzisiejszym dniu, ale to by było zbyt proste. Tego typu pomysły są naprawdę szalenie niebezpieczne, bo podważanie autorytetu, zaufania do policji, dlatego że nie interweniuje zgodnie z oczekiwaniem, a to oczekiwanie właśnie prawdopodobnie było nadmierne i policja jest po to, żeby pilnować bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nie spełniać oczekiwania czasami rozgoryczonych obywateli. Ale w ogóle pomysł, żeby powołać coś na kształt Gwardii Obywatelskiej, no mi się osobiście kojarzy z Niemcami międzywojennymi, gdzie powstawały różnego rodzaju jednostki alternatywne wobec funkcjonujących formacji państwowych. Na początku to było przecież SA, czyli Sturmabteilungen, te jednostki, które tworzono jako właśnie taka alternatywa, której partia mogła ufać. Oczywiście ja wiem, że argumentum ad Hitlerum nie jest dobrze widziane w sporze politycznym, czy też w debacie, ale no warto sobie zadać pytanie polegające na tym, czemu miałyby służyć takie nowe jednostki i w jaki sposób one miałyby funkcjonować w państwie. Nawet takie niby mimochodem rzucone hasło traktowałabym z dużą ostrożnością. No i obok tego edukacja, edukacja, edukacja. Cały czas jakby uczenie, pokazywanie obywateli, po co są nam służby państwowe, po co nam są służby mundurowe, jakie są ich zadania i że wszelkie próby tworzenia alternatywnych rozwiązań, czy też może dzisiaj jeszcze o tym porozmawiamy, próby właśnie podszywania się pod nich, kontrolowania obywateli innych krajów, czy też wykonywania jakichkolwiek czynności, które naruszają ten monopol państwa na sprawowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego są niezwykle niebezpieczne.
2: Tylko właśnie jest pytanie, no, czy i jak długo będziemy mieli do czynienia właśnie z niemal no, co miesiąc z tymi no, przykrymi chyba dla wszystkich tak na marginesie zajściami. Przypomnę przecież, że te przepychanki z przedstawicielami no, tych środowisk, które mają właśnie no, inny obraz katastrofy smoleńskiej niż Prawo i Sprawiedliwość, trwają od lat w zasadzie. Nawet w związku z tym, że te ich wieńce były albo im wyrywane w trakcie próby położenia, albo zabierane tuż po tym, jak się uroczystości kończyły. Przecież znalazło to miejsce w sądzie i mieliśmy no, wyrok albo wyroki nawet w tej sprawie, no, z których wynika, że w miejscu publicznym każdy obywatel realizując swoją wolność ma prawo do tego, żeby taki wieniec kłaść, a zabór takiego wieńca no, jest w jakimś sensie, jak mówi jeden z adwokatów osoby oskarżanej właśnie o niegodne zachowania, że to zabieranie wieńców to grabież, a właściwie to już rozbój, bo z użyciem przemocy. No więc niby mamy w tej kwestii jakieś rozwiązania prawne, ale widać, że to właściwie nic nie daje.
21: Otóż to. Przede wszystkim na pewno Prawo i Sprawiedliwość bardzo eksploatuje pamięć katastrofy smoleńskiej i te niekończące się miesięcznice na pewno nie przynoszą no, niczego dobrego, w takim sensie, że jeszcze głębiej polaryzują emocje polityczne, jeszcze bardziej budzą w pewnych środowiskach niechęć, a w innych pewnie jakiś tam rodzaj zjednoczenia. Pamięć o osobach zmarłych chyba najlepiej kultywować w miejscach, gdzie są pochowane, w sferze prywatnej, bo takie po prostu nadmierne epatowanie tym i prowokowanie wręcz właśnie innych osób no, do niczego dobrego nie prowadzi.
2: No to wróćmy już teraz do innych wydarzeń mijającego tygodnia. No na pewno z dużymi oczekiwaniami czekaliśmy na konferencję prasową pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. No i taka konferencja miała miejsce w środę. Razem z panią minister był prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. No i dowiedzieliśmy się, że przynajmniej w tych obszarach, które w ostatnim czasie w związku z tak zwaną aferą Szpitala Południowego zostały ujawnione, ministerstwo ma pewne pomysły. No, stawka 240 zł brutto za godzinę jako maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego, jak to mówiła pani minister. Mamy poza tymi maksymalnymi poziomami wynagrodzeń pomysły na likwidację zjawiska tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy pracują w wielu placówkach jednocześnie bez stałego zatrudnienia, no i że teraz właśnie mamy tam kilka pomysłów, tak, dotyczących właśnie no, tych spółek kontraktowych, jakie szpitale zawierają i tak dalej, i tak dalej. Czy pani zdaniem te propozycje, na razie dość też sceptycznie odebrane przez środowisko medyczne, one no, w jakimś sensie pozwolą rządzącym wyjść z tego kryzysu w miarę obronną ręką? Na razie widzimy, że pani minister zachowała swoje stanowisko, a przecież też były takie głosy, że może je stracić.
21: Rzeczywiście próba takiej kompleksowej reformy ochrony zdrowia na półtora roku przed wyborami jest dość karkołomna, a problemy się narastwiają nie od 3 lat, ale od wielu lat. To już co najmniej od kilkunastu, jeżeli jeszcze nie więcej lat. Na pewno ostatnie wydarzenia bardzo mocno nadszarpnęły zaufanie obywateli do tego, w jaki sposób działa ochrona zdrowia i jak pracują lekarze. Wiele z tych afer, no po prostu dla na przykład pacjenta, który czeka na wizytę u lekarza przez wiele miesięcy i nie bardzo wie, w jaki sposób się w tych meandrach opieki zdrowotnej polskiej poruszać, no to na pewno musiało być wstrząsające odkrycie. A takie informacje na pewno też przekładają się na to, w jaki sposób obywatele oceniają rząd, który przecież powinien tę sytuację nadzorować, kontrolować i sprawić, żeby warunki i dostępność do świadczeń medycznych były jak najlepsze. Tak jak wspomniałam, mało jest czasu, żeby zrobić taką prawdziwą przebudowę sposobu zarządzania systemem, tego się obawiam, więc pani minister próbuje stworzyć taką listę tak zwanych owoców, które nisko wiszą i można je po prostu zerwać i w jakiś sposób zabezpieczyć takie najbardziej krytyczne punkty systemu, gdzie no, te niedociągnięcia są najbardziej widoczne. Oczywiście te pomysły same w sobie nie są złe. No, przede wszystkim zwiększenie transparentności dostępu do świadczeń, lepsze wykorzystanie instrumentów cyfrowych, czyli żeby obywatel na swoim portalu e-pacjenta nie tylko otrzymywał e-receptę czy e-skierowanie, ale także mógł śledzić kwestie kolejek i dostępności do świadczeń. Na pewno trzeba większą jawność też jakości świadczeń medycznych zapewnić, czyli także kwestia wyników leczenia, liczby powikłań czy readmisji. Ale największa bolączka polskiej ochrony zdrowia, czyli na przykład to, że opieka długoterminowa jest praktycznie w katastrofalnym stanie, w pełni sprywatyzowana, to, że cały czas mamy tak naprawdę system taki szpitalocentryczny, zamiast skoncentrowany na POZ-ach, które powinny koordynować opiekę nad pacjentami. Dlatego pacjenci właśnie szukają pomocy na SOR-ach, zamiast często u lekarzy pierwszego kontaktu. No to już jest głębsza przebudowa i też należy ją jak najszybciej wykonać. Ale czy będzie to zrobione w najbliższych miesiącach, to bardzo wątpię.
2: No, wspomniała pani o jednym z obszarów, który już jest w zasadzie jak sprywatyzowany, ale właśnie w komentarzach ze strony samorządu lekarskiego pojawia się również właśnie takie ostrzeżenie, że niektóre z proponowanych reform mogą sprzyjać prywatyzacji systemu ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju. I ja rozumiem, że tutaj chodzi o te sytuacje, które dzisiaj były, no można użyć to może w cudzysłowie, ratowane właśnie przez tych lekarzy na walizkach. Innymi słowy, jeśli w jakimś powiatowym szpitalu brakowało lekarzy, a wiemy, że ich brakuje, no to wówczas ten szpital właśnie podpisywał umowę z takim lekarzem, który tam przyjeżdżał na jeden dzień czy dwa w tygodniu i wykonywał różnego rodzaju procedury medyczne. No i dzięki temu wszyscy byli zadowoleni, bo szpital dalej miał ten oddział, a pacjenci nie musieli jeździć gdzieś tam daleko. Jeżeli teraz to podróżowanie lekarzy będzie ukrócone i do takiego szpitala tacy lekarze nie przyjadą, no to prawdopodobnie rynek od razu się pojawi, tak? I będzie możliwość skorzystania z pomocy medycznej prywatnie. No a hasło prywatyzacji służby zdrowia, myślę, że mogłoby wysadzić w powietrze niejedną formację polityczną, która by chciała się pod czymś takim podpisać.
21: Ja to podobnie odczytuję, panie redaktorze, czyli przede wszystkim wskazanie na to, że ograniczenie liczby godzin, czas pracy lekarzy plus ograniczenie możliwości wynagrodzenia za godzinę, jak proponuje pani minister, no budzi taką reakcję w środowisku lekarskim, że wtedy taki lekarz będzie po prostu przyjmował prywatnie, a prywatnie pacjent będzie musiał za taką wizytę zapłacić z własnej kieszeni, a nie poprzez swoje składki na NFZ. Więc to rzeczywiście tak wygląda. Ja spojrzałam na dane, jeśli chodzi o liczbę lekarzy w Polsce i w 2023 w Polsce było 3,9 praktykującego lekarza na 1000 mieszkańców, a w średniej UE to jest 4,3. Czyli tutaj nie odbiegamy aż tak bardzo od średniej dla państw Unii Europejskiej. Znacznie bardziej kryzysowo jest z pielęgniarkami, bo mamy 5,9 pielęgniarki przy średniej 8,5. I jeszcze drugi problem polegający na tym, że to są już osoby w dużej mierze w starszym wieku, po 50. W związku z tym też naturalny proces przechodzenia na emeryturę będzie niedługo je obejmował, a zastępowalności w zawodzie pielęgniarki jakiegoś bardzo dobrego nie ma, pomimo tego, że warunki pracy pielęgniarek poprawiły się w ostatnich latach, ale widocznie niewystarczająco, żeby do tej pracy przyciągać rzesze chętnych. A co jeszcze ciekawe, mamy 1,7% wydatków zdrowotnych, które trafia na profilaktykę wobec średniej 4% w Unii Europejskiej. Czyli mało inwestujemy w profilaktykę, no a już katastrofalna sytuacja, jak wspomniałam, jest w opiece nad osobami starszymi i w opiece długoterminowej, gdzie praktycznie to jest zepchnięte w pełni na barki rodzin, no z małymi tam wyjątkami, gdzie państwo odrobinę próbuje to wspierać. A ten system w obliczu starzejącego się społeczeństwa no po prostu będzie tworzył coraz trudniejsze, kryzysowe sytuacje.
2: No to zobaczymy. 16 lipca jakieś kolejne jest spotkanie w szerszym gronie, gdzie o tych poszczególnych rozwiązaniach będzie dalej mowa. No i oczywiście czekamy na przekładanie tych pomysłów na projekty ustawowe, no bo to będzie dopiero jakiś konkret. No a teraz temat, który już się ciągnie od wielu tygodni, ale są jego kolejne odsłony. Doszło podczas szczytu NATO w Ankarze do nawet dość długiego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Ładne zdjęcia z tego spotkania do nas dotarły. Panowie uśmiechnięci. No i jeszcze ważniejsze zapewnienia, że niezależnie od tych spraw, które nas różnią w kontekście przeszłości, mamy świadomość, kto jest naszym wrogiem, jest nim Rosja, i że tutaj ta współpraca no po prostu jest niezbędna, więc jak to chyba zostało powiedziane, pozostajemy ze sobą w dialogu. Czy pani zdaniem to jest jakiś sygnał dla głównie tych środowisk, dla których prezydent Karol Nawrocki jest ważną postacią, żeby nie eskalować, żeby rzeczywiście rozumieć geopolitykę, geografię i nie doprowadzać do sytuacji, w której nasze relacje po prostu będą coraz trudniejsze.
21: Tak też odczytuję to spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim. Prezydent najwyraźniej pokazał, że nie zamknął kanału dialogu z prezydentem Zełenskim, aczkolwiek też no, nie wycofał się z krytyki ukraińskiej polityki historycznej i tego, co się wydarzyło. Mnie już od dłuższego czasu towarzyszy taka refleksja, że w takich momentach wspólnej polsko-ukraińskiej historii, gdzie wygrywały po obu stronach, czyli po polskiej i po ukraińskiej stanowiska skrajne nacjonalistyczne, najwięcej wtedy traciliśmy i często przegapialiśmy albo niweczyliśmy historyczne szanse na porozumienie i na zbudowanie czegoś trwalszego. Czy to był wiek XVII, czy to była początek XX wieku. Więc jeżeli po obu stronach sporu wygrywają takie skrajne stanowiska, które głośno często krzyczą, które są bardzo emocjonalne, które pomimo często mniejszej liczby potrafią zdominować debatę publiczną, to to jak najgorzej wróży dla obu naszych krajów. Oczywiście możemy zastanawiać się, kto obrywa bardziej na takiej sytuacji, czy Ukraina, czy Polska, ale to jest moim zdaniem mniej istotne, bo na pewno obrywają obie strony sporu, a mamy naprawdę wspólne interesy, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Identyfikujemy tak samo nasze zagrożenia i trzeba szukać takiego sposobu, żeby współdziałać, żeby właśnie współtworzyć tą architekturę bezpieczeństwa, a nie skupiać się na takich tematach, które w dużej mierze prowadzą do konfliktu. Przy czym chciałabym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bo błędem jest też przyjęcie jednej z takich dwóch skrajności. Jedną skrajnością jest mówienie, że właśnie spór historyczny absolutnie unieważnia tutaj polski interes istnienia niepodległej Ukrainy, że powinniśmy Ukraińców po prostu no, absolutnie potępiać tylko i wyłącznie i najlepiej to z nimi w ogóle zerwać relacje, o czym mówią niektórzy skrajni polscy politycy. Ale też błędem jest przyjęcie takiej narracji, że każda krytyka Ukrainy jest rosyjską propagandą i absolutnie nie wolno nic, nie wolno się na nic tutaj obruszyć, ani pokazać, że mamy inne stanowisko, inną interpretację. I tutaj taką drogą środka jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w mojej ocenie, która została przyjęta przedwczoraj, a która dotyczy postępów Ukrainy w drodze do członkostwa Unii Europejskiej. Więc jakby miała ona mieć taki bardziej techniczny charakter, ta rezolucja, ale do niej dołączono poprawkę, którą przypuszczającą większością głosów w Parlamencie Europejskim przegłosowano, która wspomina o tym, że no niepotrzebnie prezydent Zełenski ten konflikt wywołał i no tak naprawdę powinny tego typu sytuacje budzić no, potępienie. Nie powinna właśnie taka nacjonalistyczna formacja, która w Polakach budzi uzasadniony opór, jeśli chodzi o wnoszenie jej na sztandary, być właśnie wykorzystywana w Ukrainie.
2: Do tej rezolucji parlamentu jeszcze wrócę w drugiej części audycji w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim, bo tam oczywiście też się pojawia ten szerszy kontekst, zarówno jeśli chodzi o kwestię w ogóle przygotowania Ukrainy do członkostwa, ale również kwestia otwierania kolejnych klastrów, czego chce i prezydencja irlandzka, i szef Rady i tak dalej. No a właśnie tutaj niektóre środowiska przeciwko temu protestują. No dobrze, tylko jeszcze trochę trzymając się tego wątku. Mieliśmy w tym tygodniu dwa sondaże. Jeden to Ibris dla Rzeczpospolitej, który się ukazał w środę. I drugi, chyba dzisiaj rano, żeśmy go poznali, pracowni Opinia 24. I co jest istotne, to że w sondażu Ibrisu Konfederacja ma 13,3, a Konfederacja Grzegorza Brauna 11, co już daje ponad 24%. To jest łącznie więcej niż ma Prawo i Sprawiedliwość, które ma w tym sondażu 23,2. Koalicja Obywatelska 29,1. I w jednym i w drugim badaniu zwraca się uwagę, że Koalicja Obywatelska można powiedzieć wyraźnie straciła, bo ma w sondażu, teraz mówię, Opinia 24, 31,3, ale to jest o 2,8 punktu mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość 22,8, o 1,4% mniej, ale obie konfederacje mają wzrost notowań. Niewielki, bo Konfederacja 0,8, a Konfederacja Brauna 0,5, no więc to może jest nawet jakiś tam błąd. No, na koniec jeszcze tylko dodam i poproszę już panią o komentarz do tych badań. W tym drugim badaniu Lewica ma 9,2 i to jest wzrost notowań o 1,7, więc taki bardzo, bardzo wyraźny.
20: No i czy to teraz nie pokazuje nam trochę właśnie takiej polaryzacji, bo lewica na pewno nie jest za jakby antagonizowaniem Polski z Ukrainą, jest za właśnie deeskalacją i tak dalej. No ale z kolei znamy stanowisko obu konfederacji w tej sprawie, które no, zyskują ewidentnie na tej całej historii, no więc co z tym robić?
21: Rzeczywiście, no, w przypadku sondaży to zawsze warto oprócz tych ostatnich, które są wykonywane, patrzeć na trendy, czyli jak one się kształtowały w ostatnich tygodniach i miesiącach. I niewątpliwie te dwie partie skrajnej prawicy utrzymują swoje poparcie na bardzo wysokim poziomie w stosunku do tego, co jeszcze było na przykład rok temu czy dwa lata temu. I one są też bardzo sprawne, jeśli chodzi o umiejętności, powodują, że ludzie bardzo są zainteresowani i w jaki sposób czują się czy podburzeni, czy wystraszeni. No to są niestety takie czy tematy, czy emocje, które są co do zasady negatywne, bo to nie są konstruktywne pomysły, jak poprawić te polityki publiczne, które nie do końca dobrze działają.

0: No nie wszyscy chcą przejść prawdopodobnie do koalicji obywatelskiej, więc Lewica, szczególnie jeśli chodzi o program socjalny czy mieszkaniowy, który był jednym z takich flagowych pomysłów Polski 2050, może wyglądać na bardziej atrakcyjną opcję, a tam rzeczywiście też jest elektorat, który nie jest antyukraiński, tylko właśnie ma bardzo, bardzo umiarkowane, a wręcz proukraińskie nastawienie.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę i za komentarz. Przypomnę, była z nami pani dr Jowanka Jakubek-Lalik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru.
1: No i jest z nami już drugi zapowiadany gość, Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczpospolita, komentator spraw międzynarodowych. Dobry wieczór, Jędrzku.
2: Dobry wieczór, miło mi bardzo.
1: Jak ty oceniasz ten szczyt NATO, bo przez pierwszy dzień to właściwie wszyscy tylko chodzili na palcach, żeby nie drażnić Trumpa, który łajał wszystkich jak tylko mógł, a potem nieoczekiwanie zgodził się na bardzo ważne również z naszego punktu widzenia konkluzje, że NATO się zobowiązuje do obrony na mocy artykułu 5, że to Rosja stanowi niebezpieczeństwo dla obszaru euroatlantyckiego. Wreszcie, że trzeba pomagać Ukrainie. To chyba też ważny sygnał w momencie, kiedy my się licytujemy, kto mniej pomaga Ukrainie.
2: No więc rok temu, kiedy był szczyt w Hadze, była taka nadzieja, że jeżeli zostanie spełniony podstawowy postulat Donalda Trumpa wobec Europejczyków, czyli gwałtowne zwiększenie wydatków na obronę, no to wtedy Trump będzie zadowolony i wypłyniemy na jakieś takie bardziej spokojne wody. Teraz te kilka zdań, które wypowiedziałeś, od razu pokazuje, że tak się nie stało, że jak gdyby z Trumpem nie da się dojść do porozumienia trwałego, no i że poziom tych ambicji europejskich musi znacznie zostać obniżony. No i tak się rzeczywiście stało na tym szczycie w Ankarze, dlatego że to, czego Europejczycy oczekują w tej chwili, to że jeżeli ma dojść do takiego rozwodu z Ameryką, to niech ten rozwód przynajmniej będzie uporządkowany. Niech Amerykanie powiedzą, co wycofują, w jakim terminie. No krótko mówiąc, dadzą czas Europejczykom na przygotowanie się na to. No i tutaj powstaje bardzo duży znak zapytania, czy to jest w ogóle możliwe, dlatego że to jest administracja oparta na kaprysach, można powiedzieć, jednego człowieka, która czy w ogóle jest zdolna do określenia takiego planu, no może mieć bardzo poważne wątpliwości. No i tutaj to, czego byliśmy świadkami pierwszego dnia we wtorek na szczycie w Ankarze, no to było wprowadzenie takiego planu B, dlatego że sekretarz generalny Mark Rutte ogłosił, że tego tylko jednego dnia podpisano kontrakty przez Europejczyków i Kanadyjczyków na 50 miliardów dolarów. Kontrakty fundamentalne pokazujące, że Europa chce, ja i Kanada, bardzo szybko uzupełnić to, co na razie jest monopolem amerykańskim, takie jak na przykład pociski dalekiego zasięgu, precyzyjne. To jest kolejny program ogłoszony zresztą następnego dnia przez Keir Starmera, także w Ankarze, na kolejne 50 miliardów dolarów, takie konsorcjum z Amerykanami, z Niemcami, z Francuzami, no ale też na przykład systemy transportowe, okręty podwodne, to Kanadyjczycy, bezprecedensowa decyzja, zawarli takie porozumienie z Niemcami. Krótko mówiąc, to jest po prostu bardzo forsowne przygotowanie się na ewentualność, kiedy Ameryka w ogóle da sobie z tym wszystkim spokój. Zresztą sam Donald Trump powiedział, że jeżeli wracając, on powtórzył te słowa, wracając z Ankary, no że jeżeli nie zostaną spełnione jego warunki, jeśli chodzi w szczególności o Grenlandię, no ale także udział Europejczyków w kampanii irańskiej, no to on w ogóle może wycofać wszystkie wojska z Europy. Więc budowanie na tym jakiegoś porozumienia jest niesłychanie trudne. Ja tylko jeszcze powiem, że wiarygodność sojuszu opiera się na dwóch rzeczach. No jedna to są to, czy on dysponuje tą bronią, ale druga, czy w ogóle można liczyć na to, że w razie czego przyjdzie na odsiecz, na przykład, nie wiem, Litwie czy Polsce, czy Ameryka przyjdzie na odsiecz. Tutaj były badania opinii publicznej prowadzone między innymi przez European Council on Foreign Relations, bardzo duża próba w Europie. No i tutaj opinia publiczna europejska po prostu uważa, że nie, że Ameryka nie przyjdzie z pomocą.
1: No to w takim razie, czy ta informacja, która była przekazywana również przez ukraińskie media jako wielki sukces prezydenta Zełenskiego, uzyskanie zgody od Stanów Zjednoczonych na produkcję w Ukrainie pocisków do patriotów, czyli mówiąc krótko, no, uzyskanie licencji, że to też tego nie należy traktować jako, że to już jest załatwione?
2: Oczywiście tutaj muszą być porozumienia techniczne i pod jakimkolwiek pretekstem Trump może wstrzymać to.

0: Ja nie chcę umniejszać znaczenia tego, dlatego że w tej chwili Ukraina nie jest w stanie obronić się przeciwko pociskom balistycznym ze strony Rosji. Wielu uważa, że Trump lubi zwycięzców i jeżeli widzi, że to teraz Ukraina jest górą, no to on chętniej po stronie tej ukraińskiej występuje, więc to absolutnie można tego lekceważyć. Niemniej jednak ja bym tylko przedstawił troszkę pewną perspektywę. Przypominam szczyt w Bukareszcie 2008, kiedy George Bush był gotowy przyjąć w ogóle, rozpocząć proces akcesji Ukrainy i Gruzji. To stanęło na deklaracji z powodu oporu kanclerz Merkel i prezydenta Sarkoziego. No i tutaj w ogóle nawet mowy nie było o tym w Ankarze, więc jak gdyby, owszem, sukces taktyczny niewątpliwie, natomiast no, w perspektywie tego Bukaresztu, no to tutaj nawet mowy nie było o tym, że kiedykolwiek Ukraina mogłaby dołączyć do sojuszu.
1: A czy Turcja wyszła z tego szczytu wyjątkowo wzmocniona? Zwraca się uwagę, że poprzedni taki szczyt miał miejsce w 2004 roku, no a więc dość dawno temu, za też prezydenta George'a Busha. Wtedy Erdogan też rządził, był premierem. No bo to, że to jest druga armia NATO, to wiemy, tak? To, że jest to ważne państwo w regionie, to wiemy. No ale też te wszystkie poklepywania właśnie przez Trumpa, Erdogana, że to taki fajny gość, i że w ogóle gdyby to spotkanie nie było w Turcji, to on może by w ogóle nie przyleciał na ten szczyt.
0: Tak.
1: No to czy na podstawie takich wypowiedzi można powiedzieć, że Turcja zyskuje też w tym sojuszu, w tym regionie na znaczeniu?
0: Znaczy Turcja zyskuje przede wszystkim na tym, że jest absolutnie niezbędnym elementem, żeby ten katastrofalny kryzys związany z kampanią irańską jakikolwiek sposób dało się rozwiązać. Jeżeli Trump nie będzie miał po swojej stronie Erdogana, no to w ogóle może o tym zapomnieć. I tak nawet z Erdoganem bardzo trudno będzie to zrobić, nie bardzo wiadomo, jak by miało to być. No ale ta wymiana pocisków, prawda, wymiana uderzeń w trakcie samego szczytu w Ankarze przypomniało, jak geostrategicznie ważna jest Turcja, także w relacji z Rosją i tą wojną. No tutaj nie tylko mieliśmy jednak tą deklarację, prawda, że Trumpa, że on tylko dlatego przyjechał, że to Erdogan to zorganizował, no, ale mamy też decyzję pozytywną w sprawie udziału Turcji w programie F-35 myśliwców najnowszej generacji, więc to jest niesłychanie ważne. Też moim zdaniem jest bardzo ważne to, że Turcja, która no, coraz bardziej idzie w kierunku takiego autorytaryzmu, gdyby prześladowań dla opozycji, no jednak nie była przedmiotem jakiejś krytyki, czy w ogóle żadnej w tej chwili już chyba krytyki ze strony krajów europejskich. Oczywiście to nie oznacza, że ona w ogóle ma jakiekolwiek szanse wejścia do Unii Europejskiej, no, ale o tamtym w ogóle zapomniano. No jeszcze niedawno były jakieś rozważania, że może jakieś sankcje wobec tego Erdogana, może teraz w tej chwili nie było, więc zdecydowanie na pewno można powiedzieć, że Turcja no wyszła zwycięsko z tego, absolutnie.
1: No to może od razu dorzućmy do teraz wątek irańsko-amerykański, no bo Turcja mówi się przecież i słusznie, że jest ważnym graczem w tym regionie, no a w czasie tego szczytu Amerykanie, którzy też wcześniej, no Trump się chwalił, że doprowadził do porozumienia z Iranem, rozpoczęli znowuż ataki na ten kraj. No oczywiście oni to tłumaczą, że to jest skutek działania władz irańskich, ponieważ mimo porozumienia wojska irańskie ostrzeliwują statki w cieśninie Ormuz. Donald Trump nazywa te akcje aktami terroru, no a na terror oczywiście nie można pozwolić i stąd te ataki. No to właściwie mamy to porozumienie, czy nie mamy? Znowuż nie wiadomo, co z tą ropą. Znowuż analitycy myślą źle o inflacji, gospodarce. To się jakoś poukłada, twoim zdaniem?
0: Znaczy, na pytanie, czy mamy porozumienie, czy nie, to trzeba powiedzieć, że nie mamy, dlatego że zapisy tego zawieszenia broni są zupełnie inaczej interpretowane przez Irana, zupełnie inaczej przez Stany Zjednoczone. Tam jest taki zapis, że Iran zobowiązuje się, że zniesie przeszkody dla swobodnego przepływu przez cieśninę Ormuz, w szczególności miny, które miały blokować. To Iran zrozumiał to, czy zainterpretuje bardzo wygodnie dla siebie, to jako uznanie przez Amerykę, że tak, ta cieśnina Ormuz, no to jest część wód terytorialnych Iranu, cała w zasadzie, i że oni po prostu, oto Ameryka uznała, że to jest rzeczywiście odpowiedzialność Iranu. Natomiast Ameryka rozumie ten zapis zupełnie inaczej. Ona rozumie to jako zobowiązanie do powrotu do stanu sprzed w ogóle początku tej kampanii, sprzed końca lutego, no i po prostu przywrócenia tej swobody żeglugi. No i w momencie, kiedy okazało się, że Amerykanie część tankowców przeprowadzają przez drogę koło Omanu, czyli znacznie jakby spoza tej kontroli irańskiej, no to Iran zareagował, no bo po prostu ten główny atut, który odkryli Irańczycy, czyli że mogą prowadzić niesłychanie silną presję na Stany Zjednoczone, blokując tą cieśninę Ormus, oni się nie pozbędą tego. No to jest ich as w rękawie. No i w związku z tym na pytanie, czy w ogóle jakieś porozumienie jest, czy nie, no to jest 90% całej tej kwestii w tej chwili i tutaj porozumienia absolutnie nie ma. I moim zdaniem trudno być tutaj optymistą, dlatego że na coś podobnego Donald Trump pozwolić nie może. No tutaj wspomniałeś o cenach ropy. Zbliżamy się do listopadowych wyborów do Kongresu. Coraz większe jest ryzyko dla Republikanów, że stracą większość już nie tylko w Izbie Reprezentantów, ale także w Senacie. No i po prostu Trump musi coś zrobić, no żeby po prostu tą sprawę rozwiązać. Więc na razie moim zdaniem jest pat.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do też w jakimś sensie relacji polsko-ukraińskich, ale w kontekście szerszym. No bo ważne, że doszło do spotkania w tejże Ankarze prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Zełenskim. Panowie, jak to zostało powiedziane, w kwestiach historycznych nie uczynili żadnego postępu, no ale właśnie podkreślają, że kto jest głównym wrogiem i że powinno się myśleć o dalszej współpracy. Natomiast w tak zwanym międzyczasie mieliśmy sesję Parlamentu Europejskiego i dla niektórych dobrze się stało, że wykorzystując fakt, iż Komisja Europejska przygotowała jak zawsze i jak co roku taki raport o przygotowaniach poszczególnych państw do członkostwa w Unii Europejskiej, przygotowała też raport o Ukrainie. No i taki raport zawsze jest opracowywany przez Parlament jako taki, wyznaczony jest taki poseł sprawozdawca, jak to byśmy powiedzieli. Tym razem był to Michael Galler z Komisji Spraw Zagranicznych, z Europejskiej Partii Ludowej, niemiecki polityk. No i on przygotowywał właśnie takie stanowisko parlamentu wobec tej opinii, którą przygotowała komisja, jak tam Ukrainie idzie w przygotowaniach do członkostwa. I wtedy polscy politycy pomyśleli, że trzeba do tego parlamentarnego stanowiska dorzucić poprawkę, która będzie właśnie nawiązywała do tego polsko-ukraińskiego konfliktu historycznego. No i tam między tymi polskimi delegacjami pojawił się spór co do ostrości tejże poprawki. Natomiast co jest istotne, ta, która została przyjęta, ona mówi wyraźnie o złej decyzji prezydenta Zełenskiego w sprawie nadania tej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Przypomina, że UPA to organizacja, która doprowadziła do ogromnej liczby ofiar, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo na Wołyniu. No i że To tak po prostu nie może być w sytuacji państwa, które chce kandydować do Unii Europejskiej, żeby tego typu bohaterowie byli u nich na sztandarach. No i ponieważ ja tam byłem na tej sesji i dużo rozmawiałem na ten temat, no to wszyscy się cieszyli, że skoro ta poprawka uzyskała poparcie 600 ponad osób, to też znaczy, że ten problem relacji polsko-ukraińskich w kontekście Wołynia się zeuropeizował, że teraz już właściwie wszyscy w Europie wiedzą, że był Wołyń i że była UPA i że to coś tu jest nie tak. No a jednocześnie i Rada ustami Antonia Koszty i wiele innych rządów uważa, że należy, Irlandia, która przejęła przewodnictwo, że należy otwierać dalsze te klastry negocjacyjne z Ukrainą. Tymczasem tu wyraźnie się zwraca uwagę, że dopóki Ukraina się z tym nie upora jakoś, tak, to ciężko będzie właśnie te kolejne rozdziały otwierać. Według ciebie dobrze, że wykorzystano tę sytuację w Parlamencie Europejskim, żeby jeśli nie umiędzynarodowić w skali świata, to przynajmniej zeuropeizować ten problem, tak aby też inni rozumieli postawę polskich polityków, w tym też polskiego rządu.
0: Znaczy moim zdaniem to nie jest dobra strategia, dlatego że to, co w tej chwili jest w żywotnym interesie Polski, nawet trochę dziwnie, że musimy o tym mówić, bo to wydaje się oczywiste, ale w tym kontekście, który przedstawiłeś, no to chyba nie do końca jest to oczywiste. No jest zwycięstwo Ukrainy z Rosją, raz. Dwa, taka pozycja Polski w tej wojnie, która umożliwi nam jakikolwiek wpływ na ostateczne porozumienia pokojowe. Trzeba powiedzieć, że oczywiście tutaj nikt nie będzie debatował nad tym, że ta inicjatywa prezydenta Zelińskiego była błędem, ona wynika z pewnego kontekstu, ale usprawiedliwiać jej nie można, jeśli chodzi o to nadanie tej jednostce nazwy UPA. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest polityk absolutnie wybitny, który doprowadził do czegoś, czego nikt się nie spodziewał, czyli postawienia na nogi armii ukraińskiej i sprowadzenia do defensywy Rosji. I moim zdaniem w tej chwili jest czas na to, żeby ten spór uciszyć i żeby postawić właśnie na to wsparcie dla Ukrainy i na ten udział Polski. W tej chwili tego absolutnie nie widać, ponieważ Trump jest coraz bardziej zaangażowany w ten konflikt irański i nie wspiera Ukrainy finansowo. Owszem, dał to pozwolenie, o którym wspomniałeś przed chwilą, na produkcję elementów do patriotów, ale generalnie wspiera, no to na plan pierwszy wychodzą Europejczycy, a konkretnie trzy kraje w ramach takiego formatu E3, czyli Niemcy, Francja i Wielka Brytania. I to one są coraz bardziej zaangażowane, a jeszcze bardziej w ramach tej trójki, przede wszystkim Niemcy, na ich pozycję finansową, wielkość wsparcia dla Ukrainy i tak dalej. I to one będą, przede wszystkim Niemcy jeszcze raz, miały wpływ na finalne porozumienie, jeżeli do niego dojdzie, nie wiem, może w tym roku, miejmy nadzieję, nie wiadomo, pokoju. I to będzie decydowało także o bezpieczeństwie Polski na dekady, może na pokolenia. I to jest fundament. Natomiast wiadomo doskonale, że te negocjacje będą trwały, negocjacje akcesyjne, negocjacje o przystąpieniu Ukrainy do Unii będą trwały wiele, wiele lat i momentów, czasu na to, żeby zawetować, nie wiem, zamknięcie jakiegoś rozdziału, czy kiedyś w ogóle finał tych negocjacji z powodów historycznych, o których mówimy, będzie bardzo wiele i miejmy nadzieję, że wtedy Ukraina będzie w zupełnie innej sytuacji, będzie już państwem wolnym od tej wojny, będzie mogła na to spojrzeć jak gdyby inaczej. Jak trudno jest rozliczyć
1: się... ale tu się mówi, że teraz akurat otworzono ten pierwszy klaster, który dotyczy właśnie takich spraw jak poszanowanie, prawda, różnych wartości, które są zapisane w unijnych traktatach, no i że trudno sobie wyobrazić, żeby państwo negocjowało kwestię poszanowania wartości, umieszczając organizację odpowiedzialną za ludobójstwo, bo ono jest przynajmniej w Polsce określane to jednoznacznie, tak, ta tragedia wołyńska, ludobójstwo, żeby oni teraz budowali panteon z ludźmi, którzy za to ludobójstwo odpowiadali, no.
0: To jest oczywiście prawda, jest oczywiście moment też zamknięcia tego rozdziału, tutaj to też można zawetować. Wiadomo, że że nic nie jest zamknięte, jeżeli wszystkie rozdziały nie są zamknięte, jest kolejny moment. Kolejny aspekt, tutaj ja nie zamierzam jak gdyby w żaden sposób relatywizować zbrodni wołyńskie, ale wielokrotnie byłeś w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, doskonale wiesz, że 300 mniej więcej metrów od tej siedziby stoi wielki pomnik Leopolda II, który jest odpowiedzialny za śmierć 10 milionów Kongijczyków. Belgia jest od przeszło 70 lat członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym pytanie, jak można to rozwiązać? Nie ma tutaj automatu. No wiele krajów ma z tym problemy. To, o czym mówię, to, że tych momentów, żeby to rozwiązać, żeby skłonić Ukrainę do innego spojrzenia, będzie jeszcze wiele i w znacznie korzystniejszym momencie. Teraz i tak z tego nic się nie zrobi, dlatego że Zeleński nie cofnie się. To nie są te okoliczności. Moim zdaniem, zresztą to o tym mówił wczoraj, w czwartek minister Sikorski. On zwrócił uwagę na jedną rzecz. Póki co, kto na tym korzysta? Wskazał, że w poparcie w sondażach dla prezydenta Zeleńskiego skoczyło 8 punktów procentowych, poparcie dla prezydenta Nawrockiego skoczyło 5 punktów procentowych. Czy ten interes polityków jest zbieżny z interesem daleko księżnym obu państw? Moim zdaniem nie.
1: Marine Le Pen może startować w wyborach prezydenckich i kiedy się to okazało, to oczywiście za chwilę już potwierdziła swoją wolę startowania. Jest już właściwie, można powiedzieć, w kampanii, ale tuż obok niej stoi Jordan Bardella, który, on może akurat jest zawiedziony, że ona startuje, bo wszystko wskazywało na to, że to on będzie prowadził zgromadzenie narodowe w wyborach i że je wygra. No i teraz pytanie, bo różnego rodzaju oceny Bardelli były takie, że to jest dużo lepszy kandydat dla tej partii, no bo młody, 30-letni, bo taki otwarty na świat, jednak bardziej kojarzony no właśnie z takim nowym typem polityka prawicowego we Francji. No a przede wszystkim nie ma tych obciążeń, które ma Marine Le Pen, zarówno jeśli chodzi o jej ojca, negującego komory gazowe, ale też ona sama no, ma na sobie, że tak powiem, nosi taki, taki symbol porażki. No, chociażby w ostatnich wyborach, kiedy właściwie może nie w ostatnich wyborach, tylko w tych wyborach, w których Macron został po raz pierwszy prezydentem na pierwszą kadencję, no to była przegrana jednak dosyć taka dla niej chyba mocna. No i czy w związku z tym dla Zgromadzenia Narodowego to dobra wiadomość, albo powiem inaczej, czy to dla nas wszystkich nie jest dobra wiadomość, że ona startuje, bo może znowu jej nie wyjdzie?
0: Znaczy Bardella oczywiście miał pewne atuty. No, jednym z nich na przykład był to, że on jest bardziej liberalny ekonomicznie, próbował się dogadać z wielkim biznesem francuskim. Jakby był bardziej strawny dla zerwania, czy łatwiej byłoby zerwać ten kordon sanitarny i pod jego przywództwem uzyskać ten historyczny sojusz golistów, czyli republikanów w tej chwili ze skrajną prawicą. No ale też miał bardzo wiele wad, a zasadniczo jest to, że on był kompletnie zielony, to znaczy to jest człowiek, który nigdy nie sprawował żadnych funkcji zarządczych, nie miał skończonych studiów, on trochę występował jak taki cyborg, powtarzając formuły, no tak się nie przejdzie kampanii wyborczej. No ale odpowiedź trochę na twoje pytanie, przynajmniej na razie, no to są te sondaże pierwsze po tej decyzji Sądu Wyższej Instancji w Paryżu, no bo Marine Le Pen odzyskała od razu tą różnicę 2-4 punktów procentowych, które ją dzieliła od Bardel jeszcze niedawno. W tej chwili w pierwszej turze mówi się o 36-37%, ale przede wszystkim w drugiej turze na razie ona wygrywa ze wszystkimi. To jest oczywiście efekt takiej nowości, no w tym sensie, że nie spodziewano się, że ona jednak jej się uda kandydować, ale też narracji niezwykłej. Ona na plakatach w tej chwili pojawiających się na ulicach francuskich, ona mówi o tym, że to jest odrodzenie, renesans, że ona jak gdyby, jak taki feniks, no wyrasta, mimo że te elity, prawda, próbowały ją zatrzymać. I to jest narracja, tutaj mówi się trochę o takim scenariuszu, jak z powieści Aleksandra Dumas, książę Hrabia Monte Cristo, przepraszam. I to jest narracja, która jest uważana przez politologów, ekspertów za niesłychanie trudna do obalenia, za niesłychanie silna, dlatego że mówimy o kraju, który jest bardzo sfrustrowany, który oczekuje wyboru.

0: że w tej chwili opozycja cała, establishment, główne partie polityczne są kompletnie podzielone. No nie ma żadnego polityka, który mógłby stanąć naprzeciw niej. Na przykład były premier, Edouard Philippe, były premieru Macrona, no musi rywalizować z innymi kandydatami, takimi jak lider republikanów Retailleau, czy na przykład inny premieru Macrona, Gabriel Attal, nie mogą się dogadać co wspólnej kandydatury. Podobnie jest na lewicy, gdzie kandydatów jest coraz więcej. No i w związku z tym nie ma, ja trochę to porównuję, tą sytuację Francji obecnej do 56 roku, do momentu, kiedy no, bardzo trudna wojna w Algierii dla Francji, Czwarta Republika jest kompletnie sparaliżowana, no i wtedy był ten mąż taki, który zbawczy, mianowicie no, odwołano się oczywiście do generała de Gaulle'a, który miał no nie tylko za sobą tą piękną kartę II wojny światowej, ale przede wszystkim koncepcję odrodzenia Francji. W tej chwili na 9 miesięcy przed wyborami absolutnie kogoś takiego nie ma. No i to powoduje, że Le Pen ma bardzo duże szanse moim zdaniem w tej chwili wygrać i że ten... No i ona też bardzo... Ona taką miała trudną rozmowę z nim, dosyć długą z Bardelą tuż po ogłoszeniu tego wyroku. No i on się podporządkował. No tutaj widać, że uśmiech zszedł z jego twarzy. Rzeczywiście no na pewno to są trudne chwile dla niego, ale po prostu na TikToku, gdzie on jest królem TikToka, ma ponad 2 miliony followersów tam, no po raz pierwszy pojawiły się w ostatnich 2-3 dniach filmiki z Marine Le Pen. Do tej pory był tylko on, więc chyba po prostu musiał swoje ambicje schować do kieszeni, tak?
1: Bardzo wszystko ciekawe. No i ciekawie opowiadał nam o tym Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczpospolita. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Miło mi. Dziękuję.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Państwu życzę dobrego weekendu. Usłyszymy się najpierw w magazynie europejskim po 13.40 w poniedziałek. Do usłyszenia.
2: Kłaniamy się nisko.
3: Anna Andrzejewska
2: i Kamil Wróblewski. Za kilka minut, tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23, będziemy z Państwem w audycji Między Słowami. Będziemy rozmawiać o powrocie Anny Andrzejewskiej.
3: Bo i o dzisiaj... życiu.
2: I o życiu oczywiście. Będziemy rozmawiać też o tym, jak może być dobrze. I będziemy rozmawiać o odczarowywaniu i zaczarowywaniu świata.
3: I że jak jest źle, to potem na pewno będzie dobrze.
2: Właśnie. Dobrze mi, to jest najnowszy utwór Anny Andrzejewskiej, który już dzisiaj właśnie się ukazał, jest dostępny. My oczywiście też go sobie posłuchamy, ale też przypomnimy sobie płytę Haśka i przypomnimy też sobie jeszcze jeden utwór, jaki, proszę nas słuchać, będziemy z Państwem za kilka minut po informacjach TOK FM.
3: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Pierwsze radio informacyjne.
3: Stany Zjednoczone uderzają w fundusze Iranu. USA nałożyły sankcje na finansistę, który miał kierować funduszami przywódcy Teheranu. Polak aresztowany w Ekwadorze miał przemycać kokainę do Europy. Viktor Orban z wizytą w Polsce później niż zapowiadano. Były premier Węgier przyjedzie do naszego kraju dopiero jesienią. Jest 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański resort finansów nałożył sankcje na finansistę Alego Ansariego. Według USA ma on nadzorować środki nowego najwyższego przywódcy Iranu, Mocztaby Chameneiego, oraz innych członków elit. Jest to reakcja na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus. Odrębnie sankcjami objęto trzy irańskie kantory przekazujące rocznie miliardy dolarów w obcych walutach na rzecz objętych sankcjami irańskich banków. Jest to już kolejna odpowiedź administracji USA na wznowienie przez Iran ataków na tankowce i inne statki płynące przez cieśninę Ormus po trasach innych niż te wyznaczone przez Iran. Wcześniej resort zniósł tymczasowe wyłączenie z sankcji pozwalające na handel irańską ropą naftową. Po tym nastąpiły też dwa dni ataków na irańskie cele. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z 16 innymi osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to przestępstwo od 7 do 10 lat więzienia, a kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami. Według prokuratury grupa działała od 2019 roku i utrzymywała związki z mafią albańską i polską oraz z organizacjami zbrojnymi w Kolumbii i grupami przestępczymi w Ekwadorze. Miała przemycać narkotyki do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Pacjenta nie interesuje, ile lekarz zarabia, mówił w TOK FM prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak. Gość Wojciecha Muzala odnosił się do propozycji Ministerstwa Zdrowia na zmiany w systemie.
4: Rzeczywiste skrócenie kolejek. To jest podstawowy element, który jest dla pacjenta najbardziej ważny. Jeśli pacjent będzie miał to świadczenie w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości, wtedy będzie się czuł bezpiecznie.
3: I w tym celu resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie systemu elektronicznych kolejek do lekarzy. Każdy pacjent będzie wówczas dostawał informacje, gdzie najszybciej może otrzymać dostęp do świadczeń. Ministerstwo chce ustalić też maksymalne zarobki dla medyków w wysokości 240 zł brutto, a także wprowadzić wymóg zatrudnienia na co najmniej pół etatu. Nie w ten weekend, a dopiero we wrześniu były premier Węgier Viktor Orban odwiedzi Polskę, ale jesienią, twierdzi rzecznik Fideszu, cytowany przez portal Index. Wcześniej pojawiały się informacje, że jutro dojdzie do spotkania Orbana i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, Tomasz Orchowski.
5: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że szef partii z chęcią spotka się z liderem Fideszu. Zastrzegł jednak, że spotkanie już w sobotę jest mało prawdopodobne. Antyrosyjski PiS i Orbana poróżniło podejście do Ukrainy. Węgier obrał zdecydowanie promoskiewski kurs, ale ostatnio PiS zaczął oddalać się od Kijowa, co może ułatwić kontakty z Orbanem. Pytanie, czy jest to teraz atrakcyjny partner? Zdecydowanie przegrał kwietniowe wybory. Orbanowski model nieliberalnej demokracji mści się na jego autorze. Nowy premier Peter Modzior prowadzi operację Oczyszczający ogień. W jej ramach między innymi zmienia konstytucję, żeby zlikwidować orbanowski system. Fidesz skarży się na autokratyczne rządy. Tomasz Szczkowski, TOK FM.
0: Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
6: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
0: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta. I na koniec jeszcze doniesienia sprzed chwili ze świata sportu. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 i oficjalnie awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach, a teraz jeszcze pogoda. Noc na zachodzie i w centrum będzie pogodna. We wschodniej części kraju nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na Podlasiu do 15 na Pomorzu i Zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. W każdy czwartek i w każdy piątek spotykamy się na falach TOK FM o godzinie 23, tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23 i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na dużych platformach typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro itp. itd. Tam również można posłuchać audycji Między Słowami. Dzisiaj, proszę Państwa, gościni wyjątkowa w audycji Między Słowami, bo jest z nami Anna Andrzejewska. Witaj.
8: I witam bardzo serdecznie. Strasznie mi miło, że się taka okazja przydarzyła, że możemy się zobaczyć.
7: Okazja, proszę Państwa, niesamowita. Zdradzimy tę okazję.
8: Ależ proszę, bardzo jaka, to ty, może ty.
7: Jaka jest historia tego, proszę Państwa, bo z uwagi na to, że liczba już audycji Między Słowami jest ograniczona, ponieważ no, ja już tutaj już parę razy to o tym powiedziałem, że z końcem lipca rozstaję się z Radiem TOK FM po 23-letniej fantastycznej, w ogóle przepięknej przygodzie. I z uwagi na to, że akurat jedno nagranie, które było umówione na czwartek, no musiało się odwołać. No tam wypadek jakiś tam po prostu losowy. Gościa, w zasadzie gościni, która była umówiona, musiała odwołać spotkanie. I wieczorem w czwartek, proszę Państwa, bo my się oczywiście nagrywamy...
8: Ja bym to nazwała bardziej nocą.
7: Nocą, tak, proszę Państwa, nocą w środę jeszcze, ja nawet, czyli 8 lipca.
8: To... Ja nawet Państwu zrobię bardziej szczegółowy obrazek. To była 23.25, bo ja takie rzeczy pamiętam.
7: Pamiętasz, godzina 23.25. Ja jeszcze wieczorem coś tam sobie po prostu przeglądałem w internecie i zobaczyłem, że jest nowy singiel Anny Andrzejewskiej, który wychodzi w piątek.
8: Tak.
7: W piątek, czyli 10 lipca. A ponieważ Anna Andrzejewska to jest jeden z najpiękniejszych głosów, i mówię to nie dlatego, że chcę być miły, ale to też wielokrotnie o tym mówiłem w Radiu TOK FM, że Anna Andrzejewska to jest jeden z najpiękniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej. Kropka. jesteś wśród tych moich faworytek razem z Natalią Kwiatkowską, też na przykład zespołu Chip Tobacco. Anna Andrzejewska, fantastyczny, bardzo charakterystyczny głos. Rozmawialiśmy na początku 2024 roku, kiedy ukazała się twoja płyta Haśka. To jest też płyta, która... nowy materiał, wiem, że powstał z Woja z HZG.
8: Dokładnie, bo to tak naprawdę ty rozmawiałeś już z Pawłem o tej płycie.
7: Tak?
8: Ja słuchałam tego wywiadu.
7: Bo my się spotkaliśmy jakoś właśnie w zeszłym roku z Pawłem. Ta rozmowa jest oczywiście w naszych podcastach. Więc ja stwierdziłem, że napiszę do Anny na zasadzie ryzyk fizyk, słuchaj, akcja spontan, czy...
8: Tak jak lubię najbardziej.
7: Tak jak lubię najbardziej. Czy będziesz w stanie wpaść właśnie do studia na nagranie, zdradzę państwu tam w czwartek koło 15, tak? Bo wtedy umówione. Stwierdziłem, potrzymam to studio, żeby ewentualnie jeszcze z kimś innym się umówić. I ja pomyślałem sobie, że no dobra, że się po prostu ewentualnie tam złapiemy właśnie w czwartek w ciągu dnia, a ja kompletnie zapomniałem o tym, że Anna nie mieszka w Warszawie.
8: Tak, obecnie mieszkam w Częstochowie.
7: I co się wydarzyło?
8: No co się wydarzyło?
7: Było późno. Ja stwierdziłem, że napiszę do ciebie, że pewnie masz powyłączone nagrywanie, że się ewentualnie złapiemy rano.
8: A albo, mi skoczyły nawet rano, emocje.
7: Albo że rano w ogóle przeczytasz tę moją wiadomość, bo nie chciałem być jakoś tak też wyskakiwać w SMS-ie. Tymczasem ja rano wstaję w czwartek. Widzę serię wiadomości nieodebranych połączeń na Instagramie.
8: I... No bo co, mi skoczyły emocje. Mówię, jeju, to jutro, Boże, premiera, piątek, ale super. No ale mówię, kupię bilety
7: ale
8: i co okaże się, czy ja na pewno dobrze to zrozumiałam, że to by było zbyt duże szczęście, jakby mi się tak udało, żeby akurat w dniu premiery, żeby była premiera również piosenki, bo słuchaj, to będzie premiera piosenki w radio.
7: Więc to
8: jest dla mnie...
7: Ale płyta już też w internecie hula, tak? Od północy.
8: Płyta, nie.
7: Piosenka.
8: Czy piosenka. Spokojnie, budujemy napięcie.
7: Ja i właśnie mogę zacytować.
8: A cytuj.
7: I ja napiszę, hej, poczekaj jutro. Hej, ja nie mieszkam w Warszawie, ale przyjadę, tylko muszę szybko kupić bilet. Daj znać, że pewne i kupuję bilet. A ja już spałem, proszę państwa, w tym czasie. Patrzę, połączenie głosowe. Nieodebrane połączenie głosowe. Dobra, kupuję bilet, bo jak emisja w najbliższy piątek, czyli czwartek, jutro jestem. I dziękuję, że mnie pomyślałaś. I rano się budzę, czytam.
8: A ja już prawie w pociągu.
7: A Ania już prawie w pociągu, więc proszę państwa.
8: Ale jeszcze był stresik, bo ja patrzę, jeden pociąg, zero miejsca, zero. Jeszcze były prace techniczne, w ogóle nie wiedziałam, że są jakieś prace techniczne, do 0:30, więc czekałam do 0:30 i myślałam, że dlatego nie ma żadnych miejsc.
7: Aha.
8: Patrzę, żadnych miejsc, jeden pociąg, drugi pociąg, żadnych miejsc. Także słuchajcie, no w gwiazdach to było zapisane, że się jednak udało.
7: Będę to pamiętał, bo jestem niezwykle wdzięczny, bo proszę państwa...
8: Nie, znowu ci muszę poprawić cię po raz kolejny, tak jak ci pisałam, nie, to ja jestem wdzięczna.
7: No i teraz będziemy się przebijać, kto jest bardziej wdzięczny, to już sobie możemy ewentualnie zostawić poza anteną, ale proszę państwa tak, no z mojego punktu widzenia to jest tak, że po prostu ja Ani napisałem o tej rozmowie, że okej, wyjdzie albo nie wyjdzie, bo to jest akcja spontaniczna, późno, w nocy w sumie właśnie i bach, ja już dowiaduję się, że Ania kupiła bilet i przyjechała. Przyjechała wraz z najnowszym utworem, o którym sobie za chwilę porozmawiamy zresztą.
8: Wspaniale.
7: Ale cały czas też mam... cały czas też mam w pamięci naszą rozmowę właśnie z 2024 roku, kiedy to rozmawialiśmy o twojej płycie Haśka i swoją drogą mówiłaś też wtedy o tej więzi z Haliną Poświatowską, bo to jest płyta z utworami, z tekstami Haliny Poświatowskiej. Jaka jest dzisiaj ta twoja relacja?
8: No, to jest bardzo bliska relacja, bo gdyby nie płyta Haliny Poświatowskiej, gdyby nie te wszystkie wiersze, gdyby nie jej biografia, gdyby nie jej odwaga mówienia o emocjach, ona wiedziała, że ma czas, raczej ma go mniej niż więcej. No i ona w ogóle nie miała krępacji w mówieniu, co czuje. I ja po tej płycie, płyta wyszła w grudniu 2023 roku, a w styczniu już powstał pierwszy utwór na nową płytę. Pierwszy, także z którego w ogóle to akurat był taki utwór, bo niektóre wymagały więcej czasu, ale to był taki utwór jeden, gdzie spotkałam się z Pawłem na pierwszej sesji. Pierwszą przegadaliśmy.
7: Okej, okay, no tak.
8: Słuchaj, ale gadaliśmy z 4-5 godzin. Dosłownie tak jak, wiesz, wymianka, energie nam się spotkały i na drugiej sesji powstał po prostu pierwszy numer.
7: Już?
8: Tak. I on, tak jak powstał wtedy, jest nieruszony.
7: I to jest ten utwór, którego będziemy dzisiaj słuchać?
8: Nie, nie, nie.
7: Nie. Bo ty już wtedy właśnie podczas tej rozmowy mówiłaś, że już pracujesz nad nowym materiałem, ale nie znasz jeszcze ostatecznego brzmienia.
8: Ja sobie tak pisałam już rzeczy, bo zanim, jak już płyta była zamknięta, to jeszcze minęło troszkę czasu, zanim ona już trafiła do wszystkich. Ale ja wtedy miałam jakiś taki wstyd w sobie, czyli tą najgorszą emocję, jaką można mieć. Halina Poświatowska mi z tego wstydu się pomogła wyleczyć. Oczywiście to był proces, bo ja też to nie tak, że ja od razu weszłam do Pawła i byłam taka silna, ale to, że on był tak też otwarty na mnie, to, że on właśnie mi tak ufał, że ja zobaczyłam, że to ja muszę wiedzieć, że on mi nic nie... Każdy z nas miał swoją działkę. Oczywiście to tak wszystko naturalnie szło, myśmy się w ogóle na nic nie umawiali, ale ja widziałam, że z czym ja przychodzę, on mówi, okej, okay, tak czujesz, tak świetnie. I wiesz, i to, ta pewność siebie z każdym tym utworem zaczęła mi tak wzrastać. No i też ta ulga, że ja powiedziałam to, co dokładnie czuję i to, co dokładnie chciałam powiedzieć, no to właśnie budowało tą pewność siebie i teraz, no także ja o Halinie Poświatowskiej nadal często myślę.
7: To jest też bardzo ciekawe, bo w tej naszej poprzedniej rozmowie powiedziałaś, wciąż jestem za słabo osadzona w tym, co ja w sobie uważam. Co ja o sobie uważam,
8: oho,
7: przepraszam.
8: Oho, a jestem, teraz?
7: Jak to jest teraz? Bo wiesz, to jest bardzo ciekawe się spotkać z tymi słowami po czasie.
8: Tak.
7: I spojrzeć na to,
8: no
7: nawet
8: to
7: na tę myśl,
8: pionę.
7: Na to zdanie. Przybijasz sobie pionę.
8: Przybijam sobie pionę, bo nawet ostatnio gadałam na Instagramie, co też w ogóle, ja takich rzeczy nie robię. Ja się w ogóle wstydzę gadać do telefonu i ostatnio coś się we mnie odblokowało. I uważam, że to właśnie dlatego, że ja po prostu przestałam szukać potwierdzenia swojej wartości w innych ludziach.
7: Jak zaczęłaś pracować nad sobą? No bo wiesz, to wiele osób tak ma.
8: I ja w ogóle uważam, że to jest... Znaczy jak? No ja w ogóle, wiesz, to ostatnie 10 lat tak naprawdę ja... nie wiem, czy schodzić na ten temat, ale ja wiele terapii w swoim życiu przeżyłam. Różne... miałam takie swoje wyzwania życiowe, które musiałam się z nimi zmierzyć. Musiałam sobie... w jakiś sposób do nich wrócić i to ja nie kończę, nie? Ja w ogóle teraz, w tym momencie, kiedy ja jestem w najlepszym w ogóle chyba moim momencie, to ja teraz już wiem, że w ogóle bym się... nie szłabym do takiej tezy, że doszłam do tego, nie? No bo umówmy się, ktoś sobie pomyśli, że teraz ja jestem taka... Nie, mam też dzień, kiedy czuję się beznadziejna dalej, ale z drugiej strony wiem, że to jest dzień. Że jest jakaś baza, nie? Że jest jakiś fundament mój, że ja, no też akurat te dwa lata ostatnie były dla mnie prywatnie też dość dużym wyzwaniem i to się wszystko jakby nałożyło na siebie. I w tym nagle, ja na tej płycie tak naprawdę o tych rzeczach, co się wydarzyły, piszę, że tam jest parę piosenek takich moich pozytywnych, które sobie napisałam, żeby się dobrze poczuć, że ja chciałam sobie... wymyślić jakąś bardziej pozytywną rzeczywistość. I właśnie to jest taka piosenka Dobrze mi, która miała mnie podnieść na duchu i ona mnie w ogóle teraz na nowo jej słucham, jak już ta premiera nadchodzi i przypominam sobie ten czas, w którym to pisałam, to w ogóle no ja zaklinałam rzeczywistość.
7: Zaklinałaś rzeczywistość?
8: No bo ja wiedziałam, że mnie coś, Kamil, dobrego czeka, rozumiesz? Ja, mimo że miałam dużo pytań, na które w ogóle nie byłam w stanie sobie odpowiedzieć, czy będzie dobrze... Już miałam prawie płytę skończoną, nie było szans na żadnego, nikt mnie nie odpisywał na maila, nikt nie był zainteresowany. I ja w pewnym momencie mówię dość. I po prostu ja mówię, ja wiem, na co ja zasługuję. I to też, co zrobiłam, jakby te utwory, które miałam, potem jak już miałam całą płytę, ja mówię, to jest świetne. Cię wiesz, o co chodzi? Ja pierwszy raz tak w życiu mam coś takiego, że mi się ta płyta tak podoba, że ja potem jak, no już tam miałam po drodze przeprowadzkę i taka byłam naprawdę załamana i ja chodziłam, to była zima, bo ja się właśnie przeprowadziłam do tej Częstochowy, kiedy to był listopad. Ja chodziłam na takie mega długie spacery w śniegu i ja non-stop słuchałam tej płyty. I ona mi dawała taki drive do działania, że mimo, że nic na to w ówczesnym czasie nie wskazywało, że będzie dobrze, no to ja wiedziałam, że będzie. Tylko wiedziałam, że to jest wiesz, challenge.
7: Słuchaj, brzmi to trochę tak, jakbyś zachęcała do pisania tekstów piosenek.
8: Ja zachęcam do tworzenia generalnie.
7: Do tworzenia. Ale właśnie, żeby może sobie pewne rzeczy wypisać po
8: oczywiście,
7: prostu. I może
8: oczywiście.
7: Się one staną. Trochę Coelho
8: dokładnie.
7: Tutaj trochę może
8: dokładnie.
7: Zlatywać.
8: Mało tego, ja te złe rzeczy nawet se, wydaje mi się, że sobie właśnie je nawet, nie, znaczy złe. Ja czułam, że ten moment takiego kolaps, nie wiem jak to upadł. Za wstyd, Jezu, przepraszam. Kolaps. Upadku. Ten moment upadku ja przeczuwałam zanim on nadszedł. I o tym też są piosenki.
7: No, jak spotkaliśmy się, to właśnie też zapowiadałaś, że chcesz się zmierzyć z tym, co masz w środku i chcesz napisać autorskie teksty.
8: Tak.
7: Więc tak. Ten pierwszy publiczny autorski tekst teraz.
8: Nie, no ja już tam miałam swoje próby, utwory. Ale nawet uważam...
7: Mówimy o nowym rozdaniu.
8: Tak, to jest nowe rozdanie, bo ja już w ogóle... no tak, ja się bardzo nie mogę doczekać, aż to wszystko pójdzie do ludzi.
7: Bo
8: i bardzo się cieszę, płyta będzie, płyta jest na jesień.
7: Ale w sensie jest nagrana.
8: Tak,
7: ona czeka.
8: I w ogóle już ona już bardzo długo czeka.
7: No Paweł już mówił, że jak się spotkaliśmy...
8: W lutym powstały, styczeń, luty tego roku, tak, tego, nie...
7: Zeszłego.
8: Zeszłego, Boże, przepraszam. No widzisz, tak ten czas leci, no. Bo to właśnie ludzie sami muszą zdawać sprawę, że no to tyle wszystko trwa. I ja też w pewnym momencie zrobiłam sobie, właśnie jak się przeprowadziłam i cały czas nikt mi nie odpisywał na maile. Tu wysyłaliśmy...
7: Odzywała się, rozumiem, do artystów? Z
8: nie, no do wytwórni, posłuchajcie mojej płyty, pomóżcie mi to wydać, tak? I wiesz, wysyłaliśmy te numery i tak, kurde...
7: Nic się nie działo?
8: Mało tego, ja patrzę, a tam się na playce naszej nie zmieniają liczby i ja mówię, Paweł, kasuj playlistę. Mówię, koniec. Ja mówię, ja już więcej odrzucenia w moim życiu nie, do mnie przyjdzie. Ja mówię, ja mam teraz, muszę sobie prywatnie poukładać, ja się przeprowadziłam, znaczy tak sobie do siebie mówiłam, ale tak. Kazałam Pawłowi skasować, bo tyle maili poszło, że wiesz, mówię, dobra, to jest moje w ogóle dziecko, to jest moja cała krwawica i mówię, koniec, kasuj playlistę, to nie jest ten czas. Ja nie jestem w tym stanie mentalnym właśnie, żeby do mnie przyszło coś, co wiedziałam, że coś się musi zmienić najpierw we mnie.
7: Aha.
8: I pół roku nic. I ja miałam z tym luz. Ja wiedziałam, że to przyjdzie, nie? Tylko, znaczy może pół roku, no takie to było parę miesięcy na pewno, że ja całkowicie przestałam się prosić. Mówię, nie chcę już tej energii proszenia się. Teraz się zajmuję bardzo przyziemnymi zadaniami, uczę, bo ja uczę dzieciaki, odbudowuję swój świat własny, bo nie do końca mi się podobał ten świat, z którym próbuję walczyć. Więc sobie tworzę swój własny, w którym sobie wzrastam i no jakąś tam rekonwalescencję odbywam. No i co? I któregoś dnia dzwoni telefon, i Shaped by Society zadzwonił Hubert. I co? No i robimy razem płytę. W ogóle Hubertów jest dwóch, bo mam dwóch wydawców. Hubert Błaszczyk i Hubert Misiaczyk. Także i sobie tak robimy. I co? No i to jest dla mnie taka wyjątkowa sytuacja, bo ja chciałam, żeby ta płyta powstała z zajawki, z dobrej energii, z przyjaźni. I ja liczyłam głęboko, że takich ludzi spotkam. Bo ja wierzę w taki świat, wiesz, że może być tak, że ludzie się nawzajem wspierają, ludzie sobie kibicują, ludzie są teamem. No tutaj w ogóle jestem w cudowną sytuację mamy. Już widzisz, już się podjaram, już się jąkam. Wszystko jest w obrębie wytwórni. Kręcimy klipy, zdjęcia, wszystko, jesteśmy samowystarczalni, więc to jest wspaniałe, że tworzymy wspaniały team i no i co? No i sobie wymanifestowałam właśnie taką sytuację.
7: Proszę państwa, Dobrze mi.
8: Dobrze mi, tak. Puśćmy, żebym ochłonęła.
7: Puścimy teraz, wyemitujmy państwo ten utwór. To jest najnowszy utwór Anny Andrzejewskiej, który powstał razem z Wuja HZG, który go znają państwo z wielu przedsięwzięć, bo to też jest człowiek bardzo aktywny.
8: Człowiek orkiestra.
7: Człowiek orkiestra, no ale no myślę, że przede wszystkim to EAPST, prawda, tak. Zespoły Błoto, no to z tych przedsięwzięć między innymi oczywiście jest znany, bo on też jest bardzo aktywny w różnych takich współpracach.
8: A ja mogę się wtrącić, przede wszystkim Wuja HZG, czyli Paweł, jest cudownym człowiekiem, wrażliwym, o złotym sercu. I to w ogóle, i to jest dla mnie taka jego pierwsza wartość.
7: Proszę państwa, teraz utwór Dobrze mi, a my do rozmowy z Anną Andrzejewską wracamy za chwilę.
9: No i fajnie.
8: No ja tak jeszcze niepewna jestem.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami, a w niej Anna Andrzejewska. Ten przepiękny głos, który właśnie Państwo przed chwilą słyszeli. Miałem rację. Jak pięknym wokalem dysponuje i pięknie go też wyśpiewuje, wykorzystuje Anna Andrzejewska, która jest gościnią audycji Między Słowami. Utwór Dobrze Mi, który zapowiada płytę. I teraz...
1: Ja mogę poprosić, żebyście Państwo może sobie zajrzeli na YouTube i obejrzeli teledysk też i posłuchali. To dla takiego artysty, który wciąż sobie buduje swoją drogę i pozycję, to jest największa wartość, jakbyście jednak tam zajrzeli tu i ówdzie i troszeczkę mnie wsparli jakimś lajkiem, udostępnieniem, albo nawet chociaż tym obejrzeniem czy przesłuchaniem.
0: Zachęcamy też do obserwowania.
1: Oczywiście, tak? Błagam.
0: Czy to na YouTubie, no bo co, też na Instagramie?
1: Wszędzie, jestem wszędzie. Wszędzie.
0: To gorąco zachęcamy do tego. Opowiedz w tej sytuacji o klipie, no bo, bo my się spotykamy no, w dniu, kiedy jeszcze tego teledysku nie ma.
1: Tak, więc ja w ogóle mogę opowiedzieć o piosence.
0: Sobie o tej piosence porozmawiamy, ale skoro już powiedziałaś o tym YouTubie, co takiego jest właśnie w tym teledysku?
1: Radość.
0: Radość.
1: Radość jest w tym teledysku. Ja w ogóle też pisząc... piosenkę między innymi Dobrze Mi. I w ogóle po Haśce miałam taką emocję, że jak graliśmy te utwory haśkowe, to przy Haśce to połączenie takie, nie tylko patrzcie na mnie, śpiewam balladę, smucę się, tylko że ta Haśka w momencie wykonywania, ona mnie łączyła z tymi ludźmi w tej emocji takiej radości.
0: Aha.
1: I ja mówię, o kurczę, że... Ale fajnie jest dawać ludziom radość. A ja... Część życia byłam bardzo taka melancholijna i dalej jestem, żeby nie było, ale jednak to było jakieś takie nowe uczucie dla mnie. I ja po prostu chciałam je odtworzyć. A piosenka Dobrze Mi to jest właśnie moja... To jest taka moja próba przypomnienia sobie, czym jest zakochanie.
0: No tak, no. To jest zabujanie.
1: Ale wiesz co, bo ja jeszcze mam taką fantazję, takie marzenie, bo no mam różne tam historie za sobą, tak? Że tam się coś nie udało, no znaczy tu dużo lekcji miałam, że tak powiem. Znaczy dużo, niedużo. No jakieś miałam lekcje, które można by powiedzieć, że były nieudanymi związkami, no czy tam, że się rozpadły. I zawsze żałowałam, że... Znaczy, no nie żałuję, no ale takie pierwsze, wiesz, taka emocja po rozstaniu, że się odsłoniło ten miękki brzuszek.
0: Tak.
1: że ktoś jakby chciał, to wiedziałby, gdzie cię tam. A jeszcze nieczęsto się zdarza tak na końcu związku, że ktoś cię akurat tam ukuje, gdzie boli najbardziej, bo cię zna, nie? No bo się gdzieś tam człowiek otwiera z taką nadzieją, że może, że to jest bezpieczna przestrzeń. I potem związek się kończy i sam mówisz, Jezu, po co ja mu to powiedziałam, że to w ogóle to nie jest osoba, która powinna ten klucz dostać.
0: No to potrafi zamykać człowieka.
1: No i właśnie się zamykamy. I ja właśnie zostałam trochę z taką myślą. Ja się bardzo zamknęłam. Ja przyznam do tej pory jeszcze z tym w jakiś sposób walczę. Dużo dość pracuję. Bardzo mało mam jakichś w ogóle nie mam za bardzo takich prywatnych, zamknęłam się, powiedzmy. Dopiero teraz, jak idzie ta płyta, ta premiera Dobrze Mi, to ja tak nagle dostałam jakiegoś takiego życia, że jednak to jest ten moment, który ja właśnie tak wiele razy sobie wyobrażałam. No i piosenka Dobrze Mi jest właśnie o tym momencie, że ja się otwieram przed kimś, takie moje gdzieś. Nie to, że teraz bym potrzebuję takiego, bo właśnie nie do końca potrzebuję, ale gdzieś może z tyłu głowy fajnie by było jeszcze kiedyś otworzyć się i że to nie będzie zły moment i zły wybór i zła osoba i że ja będę mogła być sobą. I o tym jest piosenka Dobrze Mi. Tam jest taki kocham zawsze trochę mocniej, znów się poddam, nigdy nie umiałam dobrze się rozglądać.
0: Pokaż wszystko, co przede mną jeszcze chowasz.
1: I to jest chodzi, żeby poznać, że nie tylko pokazać się komuś, bo to wiesz, jak to się z piórka stroszy, kogoś poznaje, tylko te najlepsze, a żeby właśnie Że i taka sytuacja mi się marzy, gdzie ja pokazuję też tą swoją słabość. A ja mam dużo bardzo słabości. Ja jestem w ogóle ulepiona ze słabości i dziś na przykład zaczynam widzieć w tym moją siłę, bo przestaję się tego wstydzić i wręcz widzę, że to czyni mnie wyjątkową w sumie. No i może kiedyś znajdzie się ktoś o trochę takim bliźniaczym sercu, nie?
0: Tylko ci życzę.
1: Więc o tym jest ta piosenka. Ale wiesz, co sobie myślę jeszcze? Właśnie sobie tak myślałam, jak wczoraj sobie tworzyłam posta, że kurczę, miłość jest wszędzie. I ja się czuję chyba teraz najbardziej zakochana, jak byłam do tej pory, tak będąc w ogóle.
0: Sama w sobie jesteś zakochana też.
1: Nie, po prostu...
0: Egocentryzm,
1: Nie. To chodzi o to, że... Właśnie
0: miłość do siebie jest niezwykle ważna.
1: Ja jestem zakochana w takiej akceptacji rodzącej się we mnie. Na różne sytuacje. Właśnie na to, że na przykład przez jakiś czas nie miałam wydawcy i nic się na to nie zanosiło,

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Tam przy haśce jeszcze się kąpałam w melancholii, jak wiesz, jak w kąpieli z pianą. No, ale nie będę mówić, no na tej płycie też są takie utwory, gdzie ja tam się... Gdzie będzie tam też, gdzie sobie łezkę otrzeć, wydaje mi się. Tylko już... Tylko wydaje mi się, że to, co jakby odmienia wszystko to, co robiłam dotychczas, to, że nawet jak te utwory są o rzeczach smutnych, to ja w nich czuję bardzo dużo siły. Mhm. I ja w ogóle uważam, że to też słychać w moim głosie. Ale to takie moje jest. W ogóle dużo z tych wokali to są pierwsze wokale.
2: Tak, pierwsze podejścia.
1: No, w takim sensie, że nie wszystkie tam były, a niektóre to za drugim razem na przykład. I w ogóle w większości na setkę, czyli nie, że tniemy. I w ogóle stwierdziliśmy, że tam były rzeczy, które trzeba było poprawić, bo na przykład stwierdziłam, że jednak zmienię tekst. Ale są utwory, gdzie jest wokal taki, jak był za pierwszym razem nagrany, to on został, bo ja też tymi utworami opisywałam, większością tych utworów opisywałam rzeczywistość. Więc ja pisałam, śpiewałam w tym stanie, w którym pisałam i nie wszystkie te wokale są takie idealne, ale na przykład są utwory, gdzie mi się podoba, że one nie są idealne. I mi się nawet podoba, że gdzieś tam jest nawet tak, no... A kurczę, nie będę się sprzedawać, no zobaczysz.
2: Tak?
1: No tak, no że jest tak... Jest ta płyta bardzo szczera. Ja słucham piosenki i wiesz, ja w głowie mi latają sytuacje. Pamiętam... Każdy moment tworzenia wszystkiego, każdy dzień i to wszystko nie zależało mi, znaczy, żeby nie było, my poświęciliśmy kupę czasu na tą płytę i tam nikt, nie chodziło o to, żeby nie chce nam się nagrywać wokali. Po prostu czasem właśnie to szczere, ale nie idealne jest lepsze niż najczystsze, najświetniej zaśpiewane, bo to jest... Ja uważam tą płytę za mój pamiętnik i ja naprawdę słuchałam tej płyty tyle razy i ona mi się nie nudzi, bo ja słuchając jej, ja właśnie widzę tą drogę, którą przeżyłam. Widzę całą tą historię tych ostatnich lat i a może właśnie słuchanie tej płyty, no plus inne rzeczy się nałożyły na to, że jestem w takim miejscu, kiedy właśnie już sobie pożegnałam tą... Nie szukam tej walidacji po prostu. Ja jakby już mam sukces. Mimo, że tej płyty jeszcze mało kto ją słyszał, to ja już sobie piątkę przybiłam. Wiadomo, chcę, żeby trafiła do ludzi, chciałabym grać i tak dalej, ale ja już jestem bardzo usatysfakcjonowana. I jeżeli ktoś mi powie, nie podoba mi się ta płyta, jest okej. Okay. I ja słyszę, no tam czasem komuś, czy przyjaciółce, czy mamie, komuś coś puszczam i słyszę, że każdy ma inną ulubioną piosenkę. Każdy, wiesz, ja jestem w takim punkcie, że wiem, że każdy z nas ma swoją soczewkę. Każdy z nas patrzy na wszystko przez swoją własną soczewkę. I w momencie, kiedy...
2: Każdy ma swój wachlarz doświadczeń, wrażliwość indywidualną.
1: Tak, dokładnie.
2: Oczywiście, tak.
1: Ale jeżeli ty nie masz... Ja tak wcześniej niestety nie miałam takiego ugruntowanego jestestwa swojego z taką pewnością, że nie to, że ja wiem lepiej niż ty, ale ja wiem, że to mi się podoba, no to jest ciężko. Bo nagle ty słuchasz tych głosów i cię tak buja na boki mnie już na boki nie buja, nie? Że ja sobie słucham, co ktoś mówi, ale to jest opowieść o kimś.
2: Oczywiście, no nie? Każdy też to wszystko filtruje przez właśnie swoje przeżycia, doznania i też wiadomo, jakieś wrażliwości. Jeden bardziej woli w tę stronę, drugi ktoś inny woli w inną stronę. To jest naturalne.
1: Ale wiesz, to nie jest takie ładne. No to jest oczywiste, tak jak się o tym gada, to jest oczywiste.
2: No.
1: Ale w sensie, ale no dla mnie nie było.
2: Dla ciebie nie było.
1: Dla mnie nie było.
2: To są rzeczy, które

0: Z czasem przychodzą, tak? Ja też pewne rzeczy się musiałem z czasem nauczyć. Też pewne rzeczy, na które w pewnym momencie zacząłem po prostu ignorować, tak? Albo zacząłem, stwierdziłem, że są nieistotne właśnie, tak? Ale widzisz, to jest też bardzo ciekawe, bo ty to, jak ty to opowiadasz, to ja mam wrażenie, że to jest wszystko takie bardzo mocne i intensywne.
1: No jest. No jest, jest, bo ta płyta...
0: Bo ja to jestem mega cała, ciekaw to tej jest, płyty.
1: Wiesz, to jestem po prostu cała ja i ja naprawdę miałam te ostatnie 2 lata, to były dla mnie pod wieloma względami bardzo trudne lata. Jakby robienie tej płyty i ta płyta to była moja taka... takie koło dmuchane na środku oceanu, rozumiesz?
0: Okej.
1: Okay. Że po prostu jestem na środku oceanu, nie widzę żadnego statku, żadna latarnia nie miga i ja tylko się unoszę na tej płycie po prostu. I ta płyta była drogowskazem. Ja wiedziałam, że energia i całe moje serce, które tam zostawiłam, ja wiedziałam, że to do mnie wróci. Że ja wiedziałam, że skoro jest tak źle, wiesz, życie to sinusoida, nie?
0: No życie, jak to śpiewał Ryszard Rynkowski, życie jest nowelą i jak napisał to Jacek Cygan,
1: dokładnie,
0: oczywiście.
1: Dokładnie, więc ja mówię, kurde, jak jest tak źle, to co będzie, jakby jak ta sinusoida w ogóle nagle wystrzeli do góry, czyli jakby czeka mnie coś wspaniałego, bo równowaga musi być w przyrodzie.
0: Tak.
1: Więc mimo, że było bardzo źle, było mi pod wieloma względami, każdymi, nawet najbardziej przyziemnymi, typu hajs, miałam dużo wyzwań. I nagle wszystko zaczęło się... Oczywiście to nie tak, że ja sobie siedziałam i czekałam, nie? Tylko wzięłam sprawy w swoje ręce, ale właśnie dlatego, bo wiedziałam, że mam coś, co muszę chronić, że mam skarb ukryty.
0: I ten ukryty skarb, to też jest twoja tajemnica, jaki to skarb.
1: No i to wiesz, no to po prostu, tak jakbym serce swoje po prostu trzymała w skrzynce i musiała uratować z tego wszystkiego. I ja wiedziałam, że ja to dowiozę. Tylko właśnie, że muszę se tam tu pozałatwiać, tam se pozałatwiać. Jeszcze miałam w sobie troszkę za dużo złości, żeby do mnie przyszło coś miłego. Musiałam sobie, ja w ogóle jestem myśliciel, nie? Więc ja wiele musiałam sobie przemyśleć. Musiałam wiele sobie wytłumaczyć, co się wydarzyło, co mnie co nauczyło, żeby tą złość, jakieś takie poczucie właśnie, wyjść w ogóle z roli ofiary. O, to mnie bardzo, że jakby, że ja sobie teraz w ogóle cały ten okres takiego, no, nieciekawy, to ja w ogóle uważam, że to jest błogosławieństwo. Jeju, to jest moja właśnie, no, droga. Droga do tego miejsca, w którym sobie siedzę dzisiaj i wiesz, i się dzisiaj jąkam i pewnie gadam jakieś, wiesz, ja w ogóle się aż boję, co ja tu gadam. Ale właśnie trochę, no...
0: Taki też
1: niech
0: jest
1: ludzie słyszą.
0: Zapis ciebie.
1: Niech ludzie
0: z
1: słyszą.
0: Z tego haju
1: że...
0: też, bo ja mam wrażenie, że jesteś na takim haju.
1: Tak, no bo ja czekałam, długo czekałam. No tak jak mówię, no już płyta rok była skończona, tak? Więc oczekiwanie i to, żeby się nie złościć na to, tylko wiedzieć, że wszystko się dzieje w swoim czasie. I czasem mi te emocje skaczą, że już bym chciała coś szybciej, już mi coś tamtego. A potem mówię, nie, ta sytuacja mi coś chroni mnie, że to ma być dokładnie ten moment. Więc ja staram się ufać. Ufać, że wszystko dzieje się tak, jak się ma dziać. I to zaufanie czasem mi ciężej przychodzi, ale generalnie prowadzi mnie naprawdę w ciekawe miejsca.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, jaka będzie ta płyta, bo ja pamiętam, że raz wróciłaś na story na Instagram jakiś fragment, jak
1: tak,
0: ty
1: chyba,
0: śpiewasz.
1: Tak, chyba akurat utworu...
0: Nie, bo to był bardziej
1: inny,
0: taki...
1: Z bitem.
0: Tam chyba. Było coś bardziej takiego jazzowego, bym nawet powiedział. Bardziej
1: to jest jeden taki, bo jest jedna ballada. Z kilkunastu piosenek jest jedna ballada, zresztą gra tam na saksofonie Olaf Węgier.
0: Tak.
1: No i to jest taki piękna ballada... piękna ballada i ona jest właśnie taka jazzowa, trochę taka komedowa nawet. Jak to Paweł powiedział, że ta melodia mówi, o kurczę, taką melodię zrobiłaś a la komeda. No,
0: dlatego ja właśnie tym bardziej jestem ciekaw, bo ja też mega cenię to, co robi Paweł, czyli właśnie wuja HZG. Cenię też to, co ty wykonujesz i przecież ta Haśka była świetna.
1: Paweł, to jak Paweł pracuje i Paweł bardzo mnie muzycznie otworzył. Bardzo. My w ogóle kupę godzin przegadaliśmy o muzyce, przesłuchaliśmy muzyki i właśnie w ogóle nie mieliśmy referencji, co jest ciekawe. Zero. Zero. Gadaliśmy sobie o życiu, o naszych tam różnych ześwirowanych zachowaniach. Słuchaliśmy sobie, co każdy coś puszczał, co mu się spodobało. No i, Paweł sobie coś tam wrzucił sobie beat, ja już tam sobie w notatkach zaczynałam pisać tekst. Nawet nikt w ogóle nie gadał ze sobą, co kto robi. Na drugi dzień się przychodzę. Ja w sumie to napisałam to. Dobra, no to lecimy, a ja w sumie to. No i nagle, wiesz, i nagle piosenka. Ja w ogóle nie wiem, jak to się działo. No zero problemów. My w ogóle, ja to nie chciałam kończyć tej płyty, no ale już trzeba było.
0: Bo kiedyś trzeba ją zamknąć, skończyć. A ile, to ile utworów macie na płytę?
1: 13.
0: 13.
1: W ogóle wczoraj tak sobie siedziałam. Jak to ja lubię się czegoś czasem... Mówię, 13, czy to dobrze? 13, tak. Ale może dobrze, ja mam czarnego kota, to...
0: Czarnego, ja też.
1: O, no. Ale wiesz, że podobno czarne koty są najzdrowsze? Że są, mają najsilniejsze organizmy?
0: No, akurat z kotem, akurat moja żona była wczoraj u weterynarza, więc... Okay. Ale ogólnie się trzyma, tak? Nie, okay. Że jakiś tam...
1: A ile lat ma?
0: 6.
1: Okej.
0: Okay, 6 okay. lat. Nie, że jakieś duże problemy,
1: a to
0: ale...
1: powiem że ci, że moje im są starsze, tym nie trzeba chodzić.
0: Tym nie trzeba chodzić. Prawie, nie, ogólnie się trzyma świetnie. Po prostu tam jedna rzecz, po prostu, która tam jest do sprawdzenia po prostu i tyle. Ale akurat tak wiesz, jak mówisz, że najlepiej się trzyma, najzdrowsze, to jako właśnie moja żona babcia jest właśnie z naszym kotem.
1: No ale nie
0: przenoszą
1: nieszczęścia, to jest pewne.
0: Nie, oczywiście, że nie. Bardzo mądry kot, w ogóle bardzo potulny i... Chociaż ja też tak słyszałem, że takimi największymi kosmitami są koty białe podobno. Że
1: to, no ja mam biało-czarną i to jest kosmitka. Ona spadła w ogóle z 5. piętra i się jej nic nie stało. To miałam taki parę lat temu taki incydent, że spadła i słuchaj, no ja byłam pewna, że to...
0: Koniec.
1: Koniec. Ani zadraśnięcia, kumasz?
0: No, spadła na 4 łapy, jak to kot.
1: No, ja potem obejrzałam taki dokument, że kurczę, one mają takie skrętne kręgosłupy i przez ogon i przez wąsy one są w stanie wyczuć,
0: Jak mogą upaść
1: tak, na kosmitki.
0: Oczywiście też, jeśli ktoś mieszka wysoko, to ja u siebie, my akurat u nas w mieszkaniu mamy to osiatkowane wszystkie okna, więc to też zachęcam, bo to... Jest,
1: no ja już teraz niziutko, ale wtedy tak.
0: Tak, no to jest, wtedy to tak, jest obowiązkowe. To proszę państwa, przeniesiemy się do internetu, bo czas antenowy nasz się kończy. Wiadomo już, kiedy się ukaże płyta?
1: Tak, ja teraz zapowiem. Teraz wychodzi Dobrze Mi 10 lipca. Potem w sierpniu wychodzi drugi singiel bez klipu, ale też taki bardzo wakacyjny. I to jest też taka moja właśnie, taka pocieszajka. Pocieszajka, że będzie dobrze. Także utrzymujemy pozytywny vibe.
0: Dobra.
1: A potem już idziemy bardziej w stronę moich wspomnień właśnie, ale nadal w ogóle beat. Beat nas tutaj przytula. Jest sierpień singiel, wrzesień singiel, październik singiel i od razu.
0: Czyli późną jesienią płyta.
1: No generalnie na jesień album, tak. Ale już teraz zapraszam bardzo. No cóż, no wiesz, no trzeba troszeczkę szumu narobić.
0: Oczywiście, że tak. Proszę państwa, chciałbym jeszcze nawiązać do płyty Haśka i teraz sobie posłuchamy na koniec jeszcze w tej części antenowej dwóch utworów. Utworu Chciałabym, to jest utwór, który otwiera tę płytę i jest fantastyczny, tytułową Haśkę, a na koniec utwór Kuby Kawalca z gościnnym udziałem Anny Andrzejewskiej. To jest ten utwór, dzięki któremu ja poznałem twój głos, utwór Zdechłam. Z płyty Ślepota. To jest... strasznie żałuję, że ta płyta ma taki los, a nie inny, bo przepadła po prostu.
1: Ale powiem
0: strasznie
1: ci jedno,
0: to
1: że to jest niesamowite, bo teraz graliśmy te koncerty z Happy Sedem i my dopiero po tylu latach zagraliśmy z Kubą na żywo. Także...
0: O tym sobie, proszę państwa, porozmawiamy
1: jeszcze
0: w internecie. Tak jest, ale zdradzę państwu, że 22 sierpnia akurat w Warszawie w Parku Sowińskiego Anę z Happy Sedem będzie
1: tak,
0: można
1: zapraszamy.
0: Posłuchać i zobaczyć. Anna, w tej części antenowej bardzo ci gorąco dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki, bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję. Ja bardziej. Anna Andrzejewska była gościnią audycji Między Słowami. Uciekamy do internetu.
1: Słuchamy piosenki.
0: Słuchamy piosenki, oglądamy teledysk oczywiście i obserwujemy
1: no
0: na Instagramie.
1: No i lajkujcie mi tam, bo kurde, to...
0: Wiecie, jak, autory,
1: jak, wiecie,
0: te
1: jak to jest. No jak nie dostanę serca, to nie idzie dalej. No.
0: Tak, to jest wszystko skonstruowane.
1: Ja dałam serce, wydajecie serce.
0: O, serce za serce. Uciekamy do internetu na tok.fm.pl i do aplikacji mobilnej oraz Spotify, Apple Podcast. Tam już teraz znajdą państwo dłuższą wersję naszej rozmowy. Do usłyszenia. Kamil Wróblewski.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Autopromocja.
3: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
4: Pewnie. Pomyślmy.
3: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
4: Prosimy o listy.
3: Komentarze.
5: Gołębiem.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Delegacja USA rusza do Bejrutu. Zapewni wsparcie w negocjacjach Libanu z Izraelem. Setki osób uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnym. Uroczystości były większe niż zwykle. Hiszpania melduje się w półfinale mundialu. Kolejnym rywalem Francja. Minęła północ, jest sobota 11 lipca. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańska delegacja wojskowa ma przybyć do Libanu, by wesprzeć wdrożenie porozumienia pokojowego z Izraelem. W opinii Bejrutu negocjacje utknęły w martwym punkcie. Prezydent Libanu, Joseph Aoun, miał poprosić ambasadora USA, Michaela Isse, o wywarcie presji na Izrael. Jak relacjonują media, Izrael nie respektuje zawieszenia broni w wojnie z proirańskim Hezbollahem. Mimo rozejmu, w poniedziałek 4 osoby zginęły w izraelskim ataku w mieście Nabatija na południu Libanu. Delegacja dowództwa centralnego armii USA ma odwiedzić Bejrut przed rozmowami negocjatorów Libanu i Izraela, które mają się odbyć w przyszłym tygodniu w Rzymie. W stolicy Włoch na szczeblu technicznym wypracowywane będą szczegóły ramowego porozumienia pokojowego podpisanego 26 czerwca. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnym. Doszło do niego 10 lipca 1941 roku, tuż po zajęciu tych terenów przez Niemców. Sprawcami zbrodni na kilkuset jedwabieńskich Żydach byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
7: Nie zbywa mi na niczym. Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Do wód spokojnych prowadzi mnie.
8: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
6: Uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń były znacznie większe niż zwykle. Wzięło w nich udział szereg ambasadorów oraz m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha sam zrzeknie się immunitetu. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek w sprawie uchylenia immunitetu politykowi Koalicji Obywatelskiej w związku z opublikowaniem przez niego agitującego wpisu w czasie ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. Wiceminister przypomina, że przyznał się do tego, przeprosił za swój, jak to ujął, głupkowaty błąd i od samego początku zapewniał, że nie będzie chował się za immunitetem.
9: Wielokrotnie o tym zapewniałem, jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
6: Zgodnie z kodeksem wyborczym, za naruszenie ciszy grozi kara grzywny. Podkarpacie doczeka się w końcu nowoczesnego szpitala onkologicznego. W Rzeszowie zapadła pierwsza konkretna decyzja w sprawie budowy nowego szpitala uniwersyteckiego. O szczegółach Marcin Starzec.
0: Po latach porozumień i wizualizacji inwestycja w Świlczy koło Rzeszowa wchodzi w fazę realną. Do wbicia łopaty jeszcze daleka droga, ale na pewno przyspieszy to umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej dla kliniki onkologii, mówi dyrektor szpitala Marcin Rusiniak.
5: Jesteśmy na kolejnym takim zakręcie dziejowym, który mam nadzieję posłuży kolejnym pokoleniom co do tego, że to będzie pewno najnowocześniejszy i najlepszy szpital onkologiczny tutaj na Podkarpaciu.
0: Teraz w końcu można mówić o konkretach, dodaje rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Adam Reich.
10: Chcielibyśmy tą łopatę wbijać od razu, jak już dostajemy pieniądze.
0: Nowy szpital położony tuż przy trasie S19 ma być gotowy do czerwca 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
6: Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka nas starcie Argentyny ze Szwajcarią. Do Polski wracają letnie temperatury. Musimy jednak na nie jeszcze chwilę poczekać, bo zawitają do nas dopiero po weekendzie, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni. Głównie na zachodzie oraz południu kraju będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
6: A pod koniec przyszłego tygodnia pojawi się więcej słońca. W informacjach to wszystko, a teraz sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas dzisiaj. Sobota tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju zapowiada się słoneczna. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co się udało przeczytać w gazetach. Wracam do trudnej sprawy i bardzo, bardzo, bardzo polecam Państwu w dzisiejszej Gazecie Wyborczej stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 2 lipca w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Brzmi okropnie, chodzi o dwa więzienia dla podejrzanych o to, że mogą popełnić jakiś straszny czyn. Więzienia niedosłownie, ośrodki podlegają formalnie ministrowi zdrowia, ale jak was tam zamknął, to już nikt was nie wypuści. To jest pewna wiadomość. Jak mnie tam zamknął, też już nikt mnie nie wypuści. Przerażony mój wydawca patrzy, tak. Nie ma na to żadnego sposobu. Stamtąd się po prostu nie wychodzi. A codziennością są tortury. Tak, to nie jest moja opinia, to jest opinia cytowana przez Komitet Polskiej Akademii Nauk za Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale także za raportem Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. Sprawa jest bardzo poważna, miejsce istnieje, niestety cały czas istnieje. Zastanawiam się właściwie, przeczytajcie Państwo to stanowisko. Jest to dobre 10 minut czytania, ale warto i przeczytajcie zalecenia, bo to jest coś niesamowitego. My tu mówimy o demokracji, praworządności, sądach, prokuraturze, że neosędziowie, paleosędziowie i co tam jeszcze sobie chcecie. A takie bezprawie dzieje się legalnie w Polsce, chociaż istnieje tego typu miejsca, tak działającego, narusza wszystkie standardy konstytucyjne i standardy praw człowieka. Więc warto to przeczytać. Naprawdę dziękuję Komitetowi Bioetyki za to, że to stanowisko tak jasno, precyzyjnie i naprawdę w sposób dający do myślenia sformułował. I bardzo bym chciał, żeby pan Żurek, który ma przecież taką wrażliwość na praworządność, żeby się ten nareszcie poważnie zajął wraz z panią Sobierańską Grędą, której przecież tak zależy na dobru obywateli. Kropka. To w Gazecie Wyborczej, bardzo polecam. Tortury w świetle prawa i tak dalej. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, bardziej przewidywalna. Wielki test dla Polski i Ukrainy. Kolejna rocznica rzezi wołyńskiej powinna być dla Polski i Ukrainy przestrogą, a nie okazją do rozkręcania skrajnych emocji, na których zyskuje wyłącznie putinowska Rosja. Nasz wspólny wróg, podpisze Roman Imielski. No, trudno to powiedzieć lepiej, ale może można, może by się dało. Dodałbym jeszcze jedno. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Przed II wojną światową średnio inteligentni generałowie, którzy po śmierci Piłsudskiego przejęli w Polsce władzę, doprowadzili do pacyfikacji ukraińskich wsi w województwach wschodnich, palenia cerkwi, niszczenia mienia i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, napędzili w brutalny i głupi, nikomu niepotrzebny sposób konflikt polsko-ukraiński. Robili też wiele innych rzeczy. Osadnictwo wojskowe, to co prawda początek II RP na Wołyniu i tak dalej. Zakaz funkcjonowania Uniwersytetu Ukraińskiego, niewykonanie postanowień traktatowych, które dały Polsce te tereny po I wojnie światowej, polegających na obowiązku stworzenia autonomii na terenach rusińskich i tak dalej. I teraz potem ten konflikt eskalował, wybuchł w postaci rzezi wołyńskiej. Teraz co się dzieje teraz? Napędzamy przez polityczną głupotę niechęci, które też kiedyś wybuchną. To nie jest tak, że ta zła energia znika. No, wyobraźcie sobie, dziś w Polsce zdarza się coraz częściej, że Ukraińcy są bici, prześladowani, wyśmiewani, poniżani z powodu tego, że są Ukraińcami. Czy chcecie, żeby po drugiej stronie granicy to samo spotykało Polaków, tam gdzie stanowią mniejszość? Żeby Polacy we Lwowie byli tak traktowani jak Ukraińcy w Warszawie? Chcecie tego? Tego chcą polscy nacjonaliści, którzy chodzą do biur ukraińskich w Polsce i przysłuchują. Widzieliście pewnie państwo to zdjęcie, albo te zdjęcia, albo znacie to z opowiadań. No trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że emocje krążą, że one nie lecą w kosmos. I to, że to służy Putinowi, oczywiście jest bardzo ważne. Ciekawy na ten temat w Polsce de Orlen tekst rozmowy z doktorem Łukaszem Adamskim. Rosja nie wymyśliła Wołynia, ona tylko dolewa benzyny do ognia, który już płonie. Rosja dolewa? Może Rosja, ale rękami Polaków. Znacie te nazwiska, znacie te twarze. Polityka, strategia putinowska, rosyjska, ich rękami się w Polsce realizuje. To nie Ruscy to robią, to my sami sobie to robimy, chociaż może niektórzy za ruskie pieniądze. W Superekspresie pełnego porozumienia nie było. O rozmowie pana prezydenta Nawrockiego z panem prezydentem Zeleńskim. Fantastycznie, że ona się odbyła i cudownie, że nie doszło do awantury takiej, jaką kiedyś Zeleński miał w Białym Domu. Może trochę się pan prezydent Nawrocki też zrozumiał, że eskalowanie nie ma sensu, że jest przeciwko polskim interesom. Może pan Zeleński trochę lepiej zrozumie wrażliwość i łatwość, z jaką Putin wykorzystuje wątek wołyński przeciwko Ukrainie i przeciwko Polsce. W Rzeczpospolitej ciekawy tekścik Marka Kozubala, więcej o kozakach niż o Wołyniu. Rzeczywiście ten obraz relacji polsko-ukraińskich w prasie, w książkach, w podręcznikach szkolnych jest dość łagodny, taki można powiedzieć, no nie idylliczny, ale jak na emocje dzisiejsze to spokojny, ale za jaką cenę? Za cenę przemilczania problemu kolonizowania terenów rusińskich, ukraińskich teraz, przez Polskę, no przynajmniej od XVII wieku. I zasadnie nie nazywania tego kolonializmem, którym to cały ten proces był, właśnie zaczynając od tam księcia Wiśniewieckiego, o którego ostatnio sobie politycy przypominają, a kończąc na pacyfikacjach robionych przez II Rzeczpospolitą. Ja myślę, że ten brak prawdy o krzywdach, które Polacy zadawali innym narodom przez wieki, w tym Ukraińcom, jest jedną z przyczyn, dla których tak łatwo jest te anielskie nasze dusze, nieskażone żadnym poczuciem odpowiedzialności, z wyjątkiem jedwabnego, popchnąć do awantury o to, że nas wciąż krzywdzą. Mamy wiele niezabliźnionych ran, to także w Rzeczpospolitej prezydent Kwaśniewski. Bardzo ciekawa rozmowa, Państwu bardzo polecam. No i ciekawy komentarz Bogusława Chraboty, rzeź Wołyńska będzie dzielić. Tak, Bogdan, będzie dzielić rzeź Wołyńska, ale tylko wtedy będzie dzieliła szkodliwie, kiedy będziemy wypominali Ukraińcom rzeź Wołyńską, nie będziemy potrafili swoich własnych historycznych win wobec Ukraińców pamiętać, przynajmniej pamiętać, jeśli nie przypominać, a powiem szczerze, także przeprosić, bo o ile rzeź Wołyńska była nieregularna, była dokonana przez nieregularne oddziały, o tyle pacyfikacje robione w II Rzeczpospolitej były dokonywane przez brutalne spalenie cerkwi i tak dalej, były dokonywane przez regularne oddziały polskie z orzełkami na czapkach. Z innych tematów, o których Państwo na pewno dużo już słyszeliście, służba zdrowia, tylko jeden tytuł z Super Express, z faktu dzisiejszego przytoczę. Tusk zapłaci za tę decyzję, mówi Rafał Chwedoruk o pozostawieniu pani Sobierańskiej-Grendy na urzędzie. Boję się, że nie tylko Tusk. Mamy już połączenie z Januszem Krasaniem, głównym inspektorem pracy. Dzień dobry, gratulować czy współczuć?
13: Dzień dobry, panie inspektorze.
12: Redaktorze.
13: Przepraszam. Dzień dobry, panie redaktorze.
12: Już mam drugi tytuł, niedawno zostałem premierem. Teraz inspektorem też może być.
13: To przez to, że od kilku dni najczęściej używam tego słowa. Czy współczuć, czy gratulować? Ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania i całe życie miałem takie podejście. W związku z tym chyba jednak gratulować.
12: No dobra, bo to gratuluję. Razu powiem, co mnie zaniepokoiło. Proszę, jak panu oczywiście wręczano powołanie w gabinecie marszałka Sejmu, to pan marszałek Czarzasty mówił tak. Osoba nowego głównego inspektora pracy, Janusza Krasonia, gwarantuje współpracę i rozsądne korzystanie z nowych rozwiązań, jakimi dysponują inspektorzy pracy. Dobra, to jedno. A potem pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zwracam się z prośbą, by każdego dnia towarzyszyła panu troska o przestrzeganie prawa pracy, o polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców, a także o życie i zdrowie pracowników. To właściwie, przepraszam bardzo, panie inspektorze, pan ma egzekwować prawo, czy elegancko go nie egzekwować, żeby nie szkodzić gospodarce?
13: Panie redaktorze, ja nie widzę tutaj sprzeczności w tych wypowiedziach i zaraz to panu postaram się wytłumaczyć. Po pierwsze, w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z występowaniem znamion stosunku pracy, czyli tych wszystkich cech, które charakteryzują stosunek pracy, będzie oczywiście interwencja inspektora pracy. Nie wyobrażam sobie dzisiaj w XXI wieku, w 1/4 tego nowego wieku, w państwie, w którym mamy 20. gospodarkę na świecie, że będziemy po prostu kosztem pracownika, kosztem jego życia, kosztem jego zdrowia, kosztem jego urlopu,
12: składek budować sobie na ZUS i
13: NFZ.
12: I
13: budować
12: tak dalej.
13: budować gospodarkę. 25 lat temu być może trzeba było dokonać takiej liberalizacji, aby polska gospodarka mogła ruszyć z kopyta, aby mogła stworzyć się grupa przedsiębiorców i mniejszych, i średnich, i większych. I to uelastycznienie rynku pracy było rozsądne. Dzisiaj w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z cechami stosunku pracy, będziemy interweniować. Nie Dobra. Wyobrażam sobie, Pytanie żeby konkretne. 8 lat pracując na taśmie można było po prostu dostawać umowę zlecenie. A druga sprawa jest taka, wszędzie tam, gdzie funkcjonują umowy cywilnoprawne i one są umowami cywilnoprawnymi, oczywiście nie będziemy interweniować. My chcemy po prostu w realnej sytuacji doprowadzić do praworządności tam, gdzie po prostu to jest oczywiste. Super. Z punktu widzenia inspektora pracy.
12: Super. Wchodzi Janusz Krasoń do lekarza, tak. A lekarz na B2B. Tak. Przy nim siedzi sekretarka, obsługuje go rejestracja, no i tak dalej, i tak dalej. I co Janusz Krasoń robi? Wyciąga legitymację i mówi, zamienimy to na umowę o pracę? Czy udaje, że nie widzi?
13: O nie. U lekarza i w każdej innej firmie będziemy postępować zgodnie z przyjętą metodologią i wytycznymi, które kilka dni temu podpisałem i będzie polegało to na tym, że sprawdzimy stan faktyczny.
12: No dobrze, stan faktyczny jest taki. Lekarz pracuje w godzinach, w wyznaczonym miejscu, w strukturze, bo rejestracja do niego kieruje, pielęgniarka go obsługuje i tak dalej. Spełnia wszystkie warunki zatrudnienia etatowego, prawda?
13: Tak jest.
12: Czyli wtedy Janusz Krasoń co zrobi?
13: Pracodawcę wydaje polecenie, aby został zatrudniony na umowę.
12: To będzie dotyczyło 100 tysięcy lekarzy w Polsce, czy więcej, pana zdaniem?
13: Nie sądzę.
12: Bo to jest
13: B2B. Nie sądzę, żeby to dotyczyło... Tak, ale nie sądzę, żeby dotyczyło to 100 tysięcy lekarzy w Polsce, dlatego że w większości sytuacji, jak sądzę, ci lekarze prowadzą praktykę na zasadach typowej dla działalności gospodarczej, czyli innymi słowy po prostu. Te godziny są narzucone przez tego lekarza, on korzysta albo dzierżawi sprzęt, albo korzysta z tego sprzętu,
12: nie,
13: albo
12: normalnie
13: wynajmuje.
12: Przychodzi, panie inspektorze, normalnie przychodzi do roboty, siada, myje ręce i przyjmuje pacjenta.
13: Mamy w tym przypadku sytuację, w której będziemy, jeszcze raz mówię, będziemy badać wszystkie te okoliczności.
12: No dobra, to drugie trudne pytanie, bo widzę, że troszkę pan... Przychodzi Janusz Krasoń do studia TVP.
13: Tak.
12: Naprzeciwko niego siedzi osoba zatrudniona na B2B. Co Janusz Krasoń robi?
13: Panie redaktorze, no myślę, że jeśli jest to pracownik techniczny, który przychodzi codziennie...
12: Nie, dziennikarz, gwiazda.
13: Nie ma zielonego pojęcia, jak pan jest zatrudniony.
12: No ja tam nie pracuję akurat, ale większość kolegów jest zatrudniana na umowę o dzieło albo B2B, tak? I teraz... zaatakuje pan telewizję publiczną i służbę zdrowia nowymi przepisami i swoimi kompetencjami, czy jak mówił marszałek, będzie pan rozsądnie korzystał z nowych rozwiązań?
13: Będziemy podchodzili do sprawy bardzo rozsądnie, bardzo rozważnie. Nie będziemy robić żadnej nagonki. Nie wytypowaliśmy żadnej po prostu z branż. A żeby uspokoić pana i radiosłuchaczy, powiem w ten sposób. Do takich kontroli celowanych, do kontroli planowanych przystąpimy dopiero od nowego roku, kiedy dokonamy oceny ryzyka i zobaczymy, czy sprawdzimy w praktyce, jak to wygląda. Dzisiaj chcemy reagować głównie na skargi, więc jeśli lekarz pracujący w tej przychodni, o którym pan mówił, zwróci się do nas z taką skargą, z taką prośbą, jego sprawę rozpatrzymy.
12: No, nie zwróci się, oczywiście, że się nie zwróci, bo on wspólnie i w porozumieniu ze swoim szefem oszukuje budżet państwa, nie płacąc składek i płacąc niższe podatki. I to jest zmowa, więc on z niej nie wyjdzie nagle. Wyjdzie kierowca może wyjdzie jakaś sprzątaczka, tak?
13: Być może w pierwszej kolejności, natomiast proszę mi wierzyć, że podczas realizacji kontroli w placówkach ochrony zdrowia także będziemy się temu przyglądać, niezależnie czego ta kontrola dotyczy. Czy jest to kontrola skargowa, czy to jest kontrola planowana według planu pracy. Będziemy także przyglądać się tym zagadnieniom.
12: Pytam dlatego, że może pani ministra niesłusznie się tak męczy, próbując to wszystko jakoś poszywać w oparciu o dotychczasowe formy zatrudniania lekarzy, bo za chwilę z urzędu musi tam przyjść inspekcja pracy i powiedzieć, te formy są nielegalne, musicie to zmienić.
13: Jeśli te formy są nielegalne w realnej sytuacji, będą musiały być zmienione. Natomiast nie chcę dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, bo każda sytuacja jest inna. Naprawdę, proszę mi wierzyć, każda sytuacja jest inna.
12: Ja wiem, pan ma trudną rolę, ale ja też mam swoją trudną rolę i muszę pana dodręczyć. No to właściwie na czym panu zależy teraz? Na tym, żeby szybko ucywilizować stosunki pracy, a więc także funkcjonowanie branż, także konkurencyjność w polskiej gospodarce, czy na tym, żeby nie robić wstrząsu?
13: Panie redaktorze, po pierwsze, na pewno Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna generować, czy nie powinna swoją działalnością powodować kolejnych niepokojów społecznych, zakłóceń w gospodarce, bo to nie jest nasza rola. Naszą rolą jest ochrona człowieka w procesie pracy, tego słabszego człowieka w procesie pracy. Więc proszę mi wierzyć, że w Polsce mamy tak potężną grupę ludzi, którzy oczekują tego, aby godnie żyć, aby mieć urlop, aby mieć to, o czym mówi pani ministra, aby mieć umowę o pracę, aby dożyć spokojnej starości.
12: No tak, ale jest też grupa cwaniaków, którzy nie płacą podatków i składek, oszukują nas wszystkich i państwo.
13: Natomiast jeśli pan, bo rozumiem, że drąży pan do tej służby zdrowia i tak dalej.
12: No nie tylko, właśnie do tych branż takich bardziej zaawansowanych intelektualnie, bym powiedział, prawda? Media, informatycy, służba zdrowia czy ochrona zdrowia. Tam jest ogromny problem.
13: Tak jest, więc myślę, że tutaj trzeba się temu przyjrzeć, trzeba zobaczyć, jak wygląda realna sytuacja i po kilku miesiącach formułować określone opinie i strategie.
12: Na kiedy się umawiamy? Wyznaczmy sobie jakąś datę. Trzeci, piątek stycznia na przykład.
13: Ale proszę uprzejmie.
12: Dobra, jesteśmy umówieni. Kuba, zapisujesz. Trzeci, piątek stycznia, 7:40, pan główny inspektor pracy Janusz Krasoń, który był z nami, i bardzo, bardzo panie inspektorze, dziękuję. Strasznie jestem ciekaw, co będziemy wtedy mogli naszym słuchaczom wspólnie opowiedzieć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
13: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia rado słuchaczom.
12: Do 15 stycznia. I mam już połączenie z profesorem Jackiem Siewierą, Akademia Marynarki Wojennej, Atlantic Council Europe Center i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
12: Czy Zachód się wreszcie ogarnął, sądząc z tego, co się wydarzyło w Ankarze?
14: No nie tylko wreszcie. Ja myślę, że Zachód rozumiany jako wspólnota euroatlantycka już od jakiegoś czasu przechodzi bardzo głębokie przemiany i są one jak na warunki zachodniego świata zaskakująco szybkie. One dotyczą i sfery przemysłowej, i organizacyjnej, ale przede wszystkim tej sfery mentalnej i takiej świadomości roli Zachodu oraz naszej pozycji w świecie.
12: Jaka ta pozycja i rola dzisiaj jest? Powinniśmy czuć się bezpiecznie, czy jak dzisiaj pisze Wiktoria Bieliaszyn w Gazecie Wyborczej, albo duża wojna, albo negocjacje na temat Ukrainy. Ta duża wojna jest realna, czy nie?
14: Duża wojna rozumiana jako inwazja lądowa z wtargnięciem wojsk, z przełamaniem granicy, z wydaniem bitwy granicznej w takim konwencjonalnym wydaniu i wtargnięciem wojsk w natarciu, no to jest dzisiaj niewykonalne tak długo, jak długo Ukraina walczy. Jeśli Ukraina padnie, to jest więcej niż prawdopodobne. Nie dlatego, że Putin będzie miał armię, tylko dlatego, że Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu, ludźmi, którzy byli gotowi ginąć za flagę ukraińską na ramieniu, i on ich zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby te wojska, mówiąc brzydko, wytracić, żeby tą siłę żywą wytracić.
12: Czyli chwileczkę. Pana teza jest taka, że w przypadku przegranej Ukrainy w tej wojnie armia ukraińska byłaby skierowana przeciwko NATO przez Putina?
14: A to w jakikolwiek sposób szokuje pana redaktora?
12: W ogóle tak nie myślałem.
14: Bo historyków, którzy znają sposób prowadzenia wojen przez Federację Rosyjską, to nie szokuje w żaden sposób. Podobnie zresztą żołnierzy. Proszę spojrzeć, kto walczył w pierwszej fazie na Donbasie czy na wschodniej Ukrainie. Najczęściej byli to ochotnicy, rozumiani jako zapisał się do wojska, podpisał kontrakt wojskowy, bo była groźba uwięzienia, represji czy mordu na rodzinie w okupowanych terytoriach. Jeśli jest możliwość wykorzystania siły żywej na froncie, w drodze przymusu, a proszę mi wierzyć, że wojsko, zwłaszcza wojsko po mobilizacji, to jest organizacja pod względem dyscypliny i rygoru gorsza niż więzienie. Jeśli jest możliwość wykorzystania takiego zasobu, to w Federacji Rosyjskiej on zostanie wykorzystany bardzo skrzętnie.
12: Czyli chwileczkę.
14: I zostanie skierowany po eliminacji czynnika politycznego i dowództwa wojskowego generalicji, tak jak miało to miejsce w przypadku Polski w Katyniu. Pozostałe elementy sił zbrojnych Ukrainy, w momencie, gdy ona upadnie, zostaną skierowane na kierunek zachodni, bo będą stanowiły ogromne ryzyko destabilizacji okupowanego terytorium, wielkiego terytorium. Wybór jest bardzo prosty, można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich, ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
12: Czyli na tym polega ryzyko, jak rozumiem, że Rosja dziś nie jest w stanie nas zaatakować własnymi siłami, ale jak będzie miała siły ukraińskie po swojej stronie, to nas musi zaatakować.
14: Nawet nie będzie miała za bardzo wyboru.
12: No tak, no to...
14: Z jej perspektywy.
12: Wie pan, myślę, że wprowadził pan nowy wątek, o którym do tej pory nie rozmawialiśmy i dziękuję.
14: To ja się nie zgodzę, panie redaktorze, bo ja w momencie, gdy odszedłem z BBN-u, udzieliłem wywiadu zaraz po wyborach prezydenckich, w którym w TVN-ie wyjaśniłem, jak bardzo różni się moje spojrzenie na kwestię wsparcia Ukrainy od spojrzenia, które dzisiaj obserwujemy, bo ono było widoczne już w kampanii wyborczej. I dokładnie w tym wywiadzie użyłem dokładnie tej argumentacji, tego wyjaśnienia.
12: O kurczę, umknęło mi, wie pan, przepraszam. Ale no to wracam do tego. I to jak powiedziawszy to i myśląc w taki sposób... co pan myśli o politykach, którzy dziś prześcigają się w tym, kto mniej pomógł Ukrainie?
14: Przede wszystkim ja pamiętam, wspierałem i dalej będę wspierał dobrą politykę, którą realizował poprzedni rząd i którą dzisiaj realizuje aktualny rząd.
12: No to ale znaczy w dużo mniejszym stopniu, prawda? Tam mieliśmy 15 miliardów, a tutaj półtora, więc to...
14: Mówimy pomocy, o wycenie
12: o pomocy donacji wojskowej, tak.
14: Nie, no poprzedni rząd bez wątpienia, jeśli chodzi o sumaryczną wartość pomocy, udzielił pomocy znacznie większej. I powiem coś, co pewnie w środowiskach lewicowych czy środowiskach Gazety Wyborczej będzie ekstremalnie niepopularne, ale ja nie jestem politykiem, więc pozwolę sobie to powiedzieć. Pamiętam czasy, gdy te decyzje podejmował minister Błaszczak, podejmował je szybko, bez wahania i były to decyzje dobre, na wielką skalę, we właściwym momencie. Jeszcze przekonywał pozostałych ministrów obrony w Europie do tego, żeby dokonywać donacji. To, gdzie popełniliśmy błąd i wtedy ja byłem sceptyczny do tego, by ukrywać ilość udzielanej pomocy, dlatego że i strona francuska, i strona niemiecka, i pozostałe państwa bardzo dumnie eksponowały wartości udzielonej pomocy, liczby donacji sprzętowej.
12: Tak, każdy
14: czołg, nie robili,
12: każdy hełm był pokazywany i obwożony, ofiarowany.
14: Polska, która dokonała wielkich rzeczy w tamtym czasie miała szansę przejść do historii, dzisiaj tą historię próbuje wygumkować, co jest wbrew interesowi bezpieczeństwa państwa, I wbrew no, takiej podstawowej ciągłości myśli politycznej państwa.
12: Jak to elegancko panują. No dobrze, a jaki był wtedy argument za tym, żeby ukrywać te donacje, żeby ich nie publikować?
14: No, argument był dosyć prosty. Jesteśmy

0: w przestrzeni publicznej zaczęła podbijać, żeby tu rozbrojono polską armię, rozbrojono
1: polską armię. Czyli częściowo słusznie nie mówiliśmy o tym, ile dajemy, no aż do tej pory, aż do tej decyzji Kosiniaka-Kamysza.
0: Nie wiem, czy słuszna w tamtym czasie. Ja uważałem, że należy te informacje podawać do opinii publicznej, tak jak robili to Niemcy przez Kiel Instytut, czy Francuzi, którzy ostatecznie dokonali donacji, Francuzi, mniejszych aniżeli Holandia na przykład. A w Europie to ma znaczenie, bo dzisiaj dyskutujemy o tym, kto udziela pomocy. Warto... Jak widać, Parlament Europejski to jednak pamięta, kto tej pomocy udzielił w największym stopniu wtedy, gdy ona była krytyczna.
1: Gdy była dzisiaj najbardziej potrzebna.
0: Jedynie Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, został z tym problemem sam. Jak rozumiem, ma wsparcie premiera do tego, by odtajnić listy donacyjne i uważam, że jest to uzasadnione. Zwłaszcza w obliczu tych debat i no, tej formy języka, która zaistniała dzisiaj w przestrzeni publicznej.
1: No dobrze. Chciałem jeszcze na chwilkę wrócić do spraw związanych z Ankarą i z tym błyskawicznym szczytem NATO. To coś nowego się pojawiło w takiej przestrzeni publicznej, to transfer technologii do Ukrainy i do państw NATO europejskich, amerykańskich technologii umożliwiających tam robienie rakiet do patriotów i tak dalej. Tak. Teraz, czy to, jak zaczniemy produkować te rakiety w Polsce, czy w Europie, to zniknie ten argument, że Amerykanie mogą je unieruchomić, jeżeli nie będą chcieli, żebyśmy ich użyli, który jest często podnoszony przy wielu rodzajach amerykańskiej nowoczesnej broni?
0: Nie zniknie. Jeżeli zakładamy taki scenariusz, w którym producent uzbrojenia, główny producent uzbrojenia na świecie, wyłączy komuś uzbrojenie, co byłoby samobójstwem dla jego przemysłu zbrojeniowego, bo nie znalazłby klienta nigdy później. Ale jeśli zakładamy, że taki scenariusz w ogóle w jakikolwiek sposób jest brany pod uwagę, to od strony technicznej pewna forma wyłączenia lub nie... Ona jest zrobiona trochę bardziej subtelnie.
1: Nie wsparcia.
0: Nie wyłączenia, tylko uniemożliwienia wykonania targetingu albo przyjęcia danych do targetingu, czy przyjęcia danych do przechwycenia pocisku, w dalszym ciągu będzie możliwa, dlatego że własność software'u, własność oprogramowania, systemu C2, integracji z radarem, własność co do radaru, a to on jest kluczowy, my się skupiamy na wyrzutni i na rakiecie. Ona jest oczywiście zaawansowana, skomplikowana i tak dalej. Natomiast to radar jest głównym narzędziem, które rozumie i przekazuje w niezwykle skuteczny sposób dla systemu Patriot współrzędne celu, wysokość tego celu, lokalizację, prędkość, z jaką się porusza i możliwe manewry. Także to przechwycenie jest możliwe. I jest jeszcze jeden element. Każdy pocisk, który będzie tu produkowany, ostatecznie będzie wymagał kontrolera, takiego modułu elektronicznego, którego wątpię, by tutaj produkcja była zlokalizowana. Jak na tyle, na ile znam ustalenia, które słyszę gdzieś ze strony przemysłowej amerykańskiej, czy od partnerów europejskich w środowisku po tej stronie bardziej przemysłowej, to koncepcja jest taka, by komponenty i montaż ostateczny głowic odbywał się na Ukrainie, dlatego że tam dzisiaj dużo prościej jest również pod względem formalnym dokonywać eksportu uzbrojenia na licencjach europejskich, brytyjskiej i amerykańskiej i tam dokonywać finalnego montażu. W krajach europejskich bardziej skomplikowana, bardziej wysublimowana produkcja sterowników, napędów, usterzenia pocisków, ale przede wszystkim na Ukrainie montaż pocisków PAK-3 nie w wersji MSE, czyli nie w tej, która umożliwia przechwytywanie pocisków subhipersonicznych i hipersonicznych o charakterystyce lotu balistycznego.
1: Aha. Czyli te oryszniki słynne w dalszym ciągu będą latały, gdzie
0: będą
1: chciały.
0: One są nadal w ogóle niemożliwe do przechwycenia najprawdopodobniej. Aha. A przynajmniej Europa nie dysponuje na dzień dzisiejszy środkami przechwytywania nawet amerykańskiej produkcji, która jest w stanie w sposób skuteczny przechwycić pocisk typu oresznik.
1: Czyli Rosjanie mogą nas teraz szantażować, że w razie wojny jesteśmy bezbronni.

0: pole walki oparte o pociski balistyczne, czy pociski typu międzykontynentalnego, a zwłaszcza pociski pośredniego zasięgu, takie jak Oresznik, zawsze zakładają i zakłada skuteczne trafienia. Nawet przy saturacyjnych atakach, które wymagają wielu pocisków i wiele z nich jest przechwytywanych. Oresznik jest niezwykle skomplikowanym i drogim pociskiem. Mimo że nie mamy możliwości jego zbadania w szczegółach, to wiemy, że prace nad tym pociskiem zaczęły się wiele, wiele lat temu. To jest stary, ale w warunkach rosyjskich zaawansowany i dość kosztowny, albo bardzo kosztowny.
1: Czyli nie mają ich dużo i to nas może pocieszać.
0: Pocisk. Dokładnie tak. Warto zwrócić uwagę na to, jaka była sekwencja zdarzeń. To znaczy, w momencie, gdy Amerykanie zaczęli instalować elementy tarczy antyrakietowej, która ma możliwość przechwytywania pocisków międzykontynentalnych czy pocisków balistycznych, również wycelowanych w obszar europejski, z Bliskiego Wschodu i z Federacji Rosyjskiej, wówczas także przyspieszyły finalizację prac i certyfikacji pocisku typu Oresznik, bo jest to jedyny pocisk, który jest w stanie... Nigdy nie mieliśmy do czynienia z konfrontacją, więc ale tego w 100% nie wiemy, ale jest w stanie próbować omijać czy penetrować tarczę antyrakietową amerykańską.
1: No dobrze. Bardzo mnie pan nie pocieszył, prawdę mówiąc, tą rozmową, ale rozumiem, że po Ankarze możemy się czuć troszkę lepiej w każdym razie.
0: Przede wszystkim, panie redaktorze, musimy się trzymać własnej, dobrej, skutecznej ciągłości myśli strategicznej państwa. Ona została obrana prawidłowo w pierwszych latach wojny i bez względu na narrację partyjną i partyjniacką, bezwzględnie w sprawach bezpieczeństwa narodowego mamy obowiązek trzymać się myśli i ciągłości myśli strategicznej państwa.
1: Hołk, powiedział profesor Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ogromnie dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nadchodzą nowe amerykańskie sankcje na Rosję. Senat zawarł porozumienie z Donaldem Trumpem. Propozycje zmian w ochronie zdrowia pojawiły się za późno, twierdzi Włodzimierz Czarzasty. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy. Jeden z kultowych punktów znika z mapy Gdyni. Mieszkańcy nie zrobią już zakupów w ulubionym sklepie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Grupa amerykańskich senatorów zawarła porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Dotychczasowe wysiłki senatorów były blokowane przez prezydenta. Politycy nie zdradzają jednak szczegółów nowego projektu. Wcześniejsza propozycja zakładała m.in. możliwość nałożenia sankcji na sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy Rosji. Dodatkowo na towary z państw kupujących rosyjską ropę miały być nakładane cła w wysokości do 500%. Projekt ten zyskał podpisy łącznie 80 ze 100 senatorów, lecz do tej pory nie został poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw Białego Domu. Sam Trump, pytany o to, czy zamierza zwiększyć presję na Rosję, jeśli Kreml nie będzie skory do zawarcia porozumienia pokojowego, odparł, że Rosja już znajduje się pod presją. Twierdził też, że warunki stawiane przez Rosję zmieniają się na korzyść Ukrainy. Rosja tymczasem wstrzymuje ruch statków na kanale łączącym Don z Morzem Azowskim. To reakcja na ostatnie ataki sił zbrojnych Ukrainy na rosyjskie okręty handlowe, w tym tankowce floty Cieni. Decyzja Moskwy znacząco ograniczy eksport rosyjskich zbóż, nawet o 25%. Dowództwo ukraińskiej armii poinformowało, że w nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie zaatakowały 18 rosyjskich statków, w tym 13 tankowców floty Cieni. Dobę wcześniej Ukraińcy zaatakowali na Morzu Azowskim 12 tankowców, a także holownik i drobnicowiec. Koalicja rządząca temat ochrony zdrowia schrzaniła, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił lider Nowej Lewicy, trzeba to naprawić, bo inaczej przegramy wybory. Jego zdaniem propozycje zmian zostały przedstawione zbyt późno. Ministra zdrowia zaprezentowała je w tym tygodniu. W nadchodzących dniach odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W przyszły czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Maciej Kluczka.
2: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
4: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
5: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
2: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Od wczesnej wiosny polscy sadownicy są w trudnej sytuacji. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówił w TOK FM prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
6: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
1: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. W Sejmie trwa szacowanie strat, a Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, mieszkańców znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele rozkładają ręce, tłumacząc, że to nie zła wola, ale po prostu starość zmusza ich do takiego kroku.
7: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
8: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
9: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
10: Naprawdę wielka szkoda.
11: Po tylu latach.
12: Dobry Boże, przonią pęczek, rzutkiewek, poproszę bez tego zielonego jak można.
13: Zmęczenie materiału już jest, nie dlatego, nie?
8: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić, nie?
13: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
1: Małej historii, która wywołuje duże emocje, przyjrzał się nasz reporter Paweł Radzewicz. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Weekend tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju zapowiada się słoneczny. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Doktor Marek Baliński, były minister zdrowia i członek Prezydenckiej Rady Ochrony Zdrowia. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry.
14: Ja się nazywam Jacek Żakowski, 3 minuty po 8 poranek w TOK FM. Jak pan słuchał konferencji prasowej pani ministry zdrowia, to miał pan, ja przynajmniej miałem takie poczucie. Oho, i to jest ostateczny triumf lobby dyrektorskiego nad lobby ordynatorskim. Menadżerowie definitywnie przejmują kontrolę nad lekarzami. Te zarobki, tam 240 na godzinę, 40 miesięcznie i tak dalej. Wielka afera. Ani słowa o tym, że taka skromna menadżerka lokalnych szpitali, jak obecna pani ministra, zarobiła 750 tysięcy w ciągu pół roku. Prawda? I żadnej próby skontrolowania tego, ile pieniędzy naszych pochłaniają zarządy szpitali wynagradzane w taki sposób, który na przykład pani Sobierańskiej Grendy widzieliśmy. Miał pan też takie wrażenie?
15: No trochę tak, ale przede wszystkim miałem wrażenie takie, że premier Tusk kilka dni wcześniej powiedział, że oczekuje przedstawienia propozycji realnej naprawy systemu opieki zdrowotnej.
14: To jest, a dostał?
15: Dosłownie cytat. Na ten temat nie było nic. Było kilka punktowych propozycji fragmentarycznych.
14: Czyli to na zasadzie jest taki, dziecko mówi chce bułkę, a mama mówi o zobacz ptaszek, tak? I to zrobiła pani Grenda panu premierowi.
15: I jeszcze na dodatek dość zręcznie zostały wrzucone dwa konkrety. Jak przez te ostatnie dwa dni przeglądałem i słuchałem różnych komentarzy, to było duże skupienie na tym 240 zł, ale skąd się te 240 zł wzięło? Nie wiemy, bo ta ustawa, która ma nam pokazać rzeczywiste przychody w powiązaniu z PESEL-em lekarzy, jeszcze nie ukazała się w Dzienniku Ustaw i dopiero jesienią mają być.
14: Ja myślę, że to wynika chyba z porównań międzynarodowych, bo jak pamiętam z danych OECD, to mniej więcej, żebyśmy byli na poziomie średniej europejskiej w stosunku do średniego dochodu krajowego, to około właśnie 210-250 zł by wypadało na lekarza.
15: No tak, ale większość lekarzy i tak zarabia mniej, ale jakbyśmy wzięli tego słynnego młodego lekarza bez specjalizacji, doktora Kacprzyka, jak on te ponad 300 godzin pracował, no to i tak wychodzi 1 000 000 zł rocznie. Więc ja myślę, że ta kwota została rzucona po to, żeby komentować, żeby się zastanawiać, czy to będzie dobre rozwiązanie. I już mamy komentarz.
14: To jest ptaszek, tak? Dla nas ptaszek.
15: Tak jest, bo w niektórych, dla większości lekarzy to jest kwota wyższa, ale w niektórych przypadkach ta kwota może spowodować poważne problemy. I teraz, czy ona ma dotyczyć rezydentów, czy ma dotyczyć lekarzy bez specjalizacji, czy ma dotyczyć tej wąskiej grupy lekarzy o wyjątkowych kwalifikacjach, no tego pani minister nie powiedziała, więc to było tak, to podyskutujcie, tak samo te pół etatu. No ale dla nas kluczowe jest to i nawiążę do tego zdania premiera, o którym mówiłem na początku, potrzebna jest realna naprawa systemu. wiemy.
14: Tam żadnego parametru nawet się pani ministra nie zająknęła o tym, jakie będą efekty leczenia po tej reformie. Prawda? Czy na przykład długość życia się wydłuży, albo długość życia wyższej jakości się wydłuży. To w ogóle nie skrócą
15: się, bo tam pani...
14: Pacjent znikł.
15: Tak, jeszcze tam była e-kolejka, e-rejestracja. Tylko co mi po e-kolejce, jak spojrzymy z perspektywy pacjenta, jak ta kolejka, tu przyniosłem wydruk, taki barometr Watch Healthcare, jak ta kolejka regularnie się wydłuża. Nakłady rosną od...
14: No
15: jak,
14: z poziomu 2% w 2012 roku do poziomu...
15: To jest dwa miesiące...
14: Dwóch miesięcy do poziomu 4 miesięcy, czyli dwukrotnie
15: średnia przez 20 kolejka.
14: Lat.
15: A nakłady, jak ja spojrzałem na dane z 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i realna wartość nakładów na opiekę zdrowotną dzisiaj, to ona jest trzykrotnie większa.
14: Realna,
15: czyli po uwzględnieniu inflacji.
14: Bo to jest po prostu najgorzej zarządzane przedsiębiorstwo w Polsce, mam wrażenie.
15: No i w związku z tym powstaje pytanie. Jakie są przyczyny, jaka jest diagnoza, nie usłyszeliśmy, no i jakie mechanizmy trzeba wprowadzić, żeby ten system...
14: Populizm jest przyczyną chyba i to wystarczy. Wie pan, jak patrzę ja na przykład na kolegę, niech mi pan powie, bo mi się wydaje, że jak ktoś jest chory, to jest albo troszkę chory, albo bardzo chory, albo strasznie chory, albo umierający, prawda? Każda choroba ma swoje stadia, tak? I teraz... Wszyscy ludzie, z wyjątkiem tych nagłych przypadków, to tam sory i tak dalej, znajdą się w tej kolejce. I będą w niej czekali tak samo długo ci, którzy nie dożyją, jak ci, którzy w ogóle może nawet niekoniecznie muszą z tej usługi skorzystać, prawda? Ale mają jakiś symptom.
15: No to jest wynik jednego z dzisiejszych poważnych problemów do debaty, do rozstrzygnięcia sposobu finansowania świadczeń. Jeśli mamy fee for service, a tak to jest dominująca
14: czyli
15: metoda...
14: zatrześnięcie drzwiami opłata jak w taksówce.
15: Tak, czyli opłata za pacjenta, dokładnie, znaczy za procedurę, za świadczenie, no to mamy... W wyniku takiej zasady płacenia więcej świadczeń, więcej konsultacji specjalistycznych niż średnio w Europie, a ciągle nakłady publiczne mimo tego trzykrotnego wzrostu są poniżej poziomów
14: średniej europejskiej.
15: Tak. I w związku z tym ci, którzy rzeczywiście potrzebują szybko, mogą w tej kolejce dłużej czekać, a niekoniecznie wszyscy,
14: no tak,
15: którzy...
14: Ale dziś, jak rozumiem, lekarz może podjąć decyzję, to ja pana wstawię na początek kolejki, bo pan nie dożyje. Tak? A rozumiem, że jak wejdzie ta centralna e-rejestracja, to już takiej możliwości nie będzie. To wpisuje pana na rok 32, ale już wtedy nie będzie pan żył.
15: To mechanizm, jaki dzisiaj mamy, bo mamy dwa stany. Stan stabilny, kiedy można trochę dłużej czekać, i stan pilny, kiedy ten czas oczekiwania powinien być.
14: Ale oba to są kontinua, trzeba powiedzieć.
15: Ale
14: tylko lekarz to wie.
15: Ale wiem, co się podziało, no, że większość stanów dzisiaj to są stany
14: CITO.
15: Pilne.
14: No wszystko tak, jest na CITO, bo inaczej w ogóle nie ma.
15: Czyli jedno mamy...
14: Czyli to się zradykalizuje, jak rozumiem. Racjonalność...
15: Czyli sposoby płaceń, sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych, to jest jedno z kluczowych spraw. Zrobiliśmy eksperyment, dzisiaj oczywiście nie starczy nam czasu, żeby o tym mówić. W przypadku opieki psychiatrycznej odejście od procedur, czyli płacenie za całość opieki nad jakąś populacją, na przykład mieszkańców powiatu.
14: A nie za zastrzyk.
15: A nie za poszczególne wizyty. I co się okazało? Paradoksalnie liczba leczonych się zwiększyła, wyrównał się dostęp między dużymi miastami, gdzie zawsze był większy dostęp i duże mieszkańcy dużych miast.
14: Czyli jest, wiadomo, bo wie pan, ja od lat obserwuję naukę o zarządzaniu opieką zdrowotną na świecie. To jest niezwykle ciekawa dyscyplina. I przecież na te wszystkie dylematy są odpowiedzi. Wiadomo. Po czym wychodzi pani Grendę, nie odpowiada na te dylematy, tylko rzuca jakieś kwoty, które są wyssane nie wiem z czego.
15: No, ja spytałem sztuczną inteligencję, skąd te 240. Pierwsza odpowiedź to poziom napięcia w sieci elektrycznej Wielkiej Brytanii.
14: Tak. No ale nie możemy żartować, bo to jest jakaś straszna, ludzie będą umierali od tego niereformowania.
15: Ale to zdrowia. Ja myślę, że to ta propozycja została podana, żebyśmy dyskutowali, ale ostatecznie zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co wyjdzie z tej ustawy.
14: No i co wyjdzie,
15: pan? Ale poza płaceniem, sposobem finansowania, to co ostatnio się ujawniło, brak skutecznego nadzoru, zwłaszcza nad szpitalami. no to, co w Warszawie wyszło, no to fikcja nadzoru, mimo że w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego było dwóch wiceprezydentów.
14: No właśnie dlatego, bo oni się tym nie znają przecież.
15: Teoretycznie ład korporacyjny to powinna być ich specjalność, skoro takie funkcje zajmują. Więc brak skutecznego nadzoru. Ale jak ma być ten skuteczny nadzór wprowadzony, skoro mamy ponad 300 właścicieli szpitali, a szpital to jest złożona, skomplikowana instytucja. Byłem dyrektorem szpitali i wiem, jak to wygląda. Ponad 300 instytucji, które będą skutecznie nadzorować szpitale, przecież to jest niemożliwe.
14: Stąd... To tak samo nie mają o tym pojęcia, jak panie prezydentki Warszawy, które sprawowały ten...
15: No i teraz mamy powiat. Jak ten urząd starosty ma nadzorować?
14: Słyszałem u nas chyba rozmowę z kimś z powiatu bytowskiego, który właśnie opowiadał o tym, że to mały powiacik, biedny, mało ludzi.
15: Ale duże,
14: tak jest. I musi to utrzymać. No ja nie wiem, z czego on to utrzymuje, pewnie z długów i tak dalej, ale...
15: No czyli to oczekujemy od pani...
14: To jest dom wariatów.
15: Od pani minister, która zresztą zarządzała dużą spółką, mającą kilka szpitali, szpitale pomorskie, że tu będzie jakaś propozycja, że być może, i takie wielu ekspertów w tym kierunku zmierza, żeby szpitale skupić w jednym ręku na poziomie województwa. To w Polsce da się stworzyć 16 profesjonalnych, odpartyjnionych zarządów, które będą skutecznie nadzorować szpitale. Trzecia rzecz. W Konstytucji mamy napisane w artykule 68 ust. 2, że władze publiczne mają obowiązek zapewnienia dostępu, równego dostępu do świadczeń. Jaka władza publiczna w województwie mazowieckim odpowiada za całościowo za opiekę zdrowotną dla mieszkańców? Prezydent Warszawy? Nie, on mówi, ja jestem właścicielem szpitali, ale nie mam ani złotówki na ich bieżące finansowanie. NFZ mówi, no to szpitale należą do wielu właścicieli, my tylko finansujemy. Wojewoda mówi, ja tylko zatwierdzam inwestycje w ramach takiego...
14: Marszałek.
15: Marszałek mówi, on tylko swoje szpitale. W efekcie mamy kilkadziesiąt polityk zdrowotnych na Mazowszu, a w Polsce kilkaset.
14: No tak, jeszcze do tego mamy szpitale akademickie
15: i resortowe. No więc trzeba przywrócić jakiś ład na obszarze, moim zdaniem, województwa, bo to jest ten właściwy poziom organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Jedna władza publiczna powinna odpowiadać.
14: Pani Grenda z szefem NFZ-u dadzą radę, czy to nie te kapelusze?
15: To ja, jak tylko pani minister Grenda została powołana, którą znałem wcześniej z kilku konferencji, powiedziałem, to jest bardzo dobry menedżer w szpitalach pomorskich, ale do pełnienia funkcji ministra jakieś kompetencje polityczne i zaplecze są potrzebne. I to pokazała rzeczywistość.
14: Że się nie dało.
15: Czyli sposób rozwiązywania kryzysu obnażył.
14: Powinien teraz pan premier znaleźć nowego ministra, który z nową energią przygotuje reformę. Już jej nie przeprowadzi, bo zmarnowaliśmy 2,5 roku, poszło. Ale przygotuje przynajmniej warianty reformy? Czy kto to powinien zrobić?
15: Wprowadzić reformę można na początku kadencji, nie rok.
14: Ale przygotować można w drugiej połowie?
15: Ale przygotować dzisiaj trzeba.
14: I kto to powinien zrobić? Prezydent, rząd, minister, Sejm, Senat? No ktoś musi...
15: Kompetencja rządu. Ale jakbyśmy mieli się odwołać do jakichś przykładów europejskich, no to spójrzmy na Holandię. Holandia ma dość niezły system opieki zdrowotnej. To w Holandii już jakiś czas temu powołano komisję Dreckera, która przygotowała polityką propozycje rozwiązań zmian w systemie opieki zdrowotnej. Drecker to zresztą z biznesu przyszedł, to ekspert. Kilka osób, znane nazwiska, zadanie. I tego ja bym oczekiwał od premiera, że dzisiaj nie wprowadzimy reformy. Jakieś rozwiązania doraźne, to jasne, że są potrzebne, ale zbudujmy fundamenty do tego, żeby po wyborach znowu 2 lata nie marnować i nie czekać na ten telefon od lekarza, tak jak to było w kampanii wyborczej, tylko zacząć wprowadzać sensowne zmiany.
14: Panie ministrze, wiem, że nie zdążył pan przeczytać całego stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym, czyli mówiąc krótko, Wielkiego Ośrodka Tortur Bezterminowych, gdzie się ludzi przetrzymuje bez wyroku, tylko dlatego, że mają orzeczenie, że mogą być niebezpieczni i nikt się nie odważa ich wypuścić stamtąd. Latami w strasznych warunkach określanych jako tortury przez instytucje międzynarodowe, ale także przez Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy coś się z tym da zrobić w ogóle? Pan jest doradcą prezydenta. Może prezydent powinien wziąć sprawę w swoje ręce?
15: No tak, ale z drugiej strony doradcą prezydenta nie jestem, członkiem rady.
14: Członkiem rady, tak, no czyli tak, tak, doradza pan.
15: Ale to jest, to, no ja pamiętam, jak to było wprowadzane za czasów ministra sprawiedliwości.
14: Pierwszy wielki atak populizmu, bestii tak, i tak, tak dalej.
15: Wtedy wygasały te wyroki 25-letnie dla niektórych sprawców, no bardzo niebezpiecznych.
14: Drastycznych przestępstw.
15: To było kilka osób i wtedy z tego powodu ten ośrodek.
14: Ale dzisiaj pan, jak się patrzy nawet na zdjęcie tego, to jest całe osiedle, to już jest miasteczko więzienne.
15: Ale wtedy środowiska eksperckie, zresztą ja również byłem w to zaangażowany, protestowaliśmy, nawet w Radiu Tok FM brałem udział w debatach, że takich rozwiązań nie wolno wprowadzać. Bo to...
14: No ale niech pan zobaczy, ile to już trwa.
15: No i ile trwa, ile 20 jest, ile jest okresowych ocen, raportów czy niepokojów zakończonych tym stanowiskiem Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Miejmy nadzieję, że to stanowisko wstrząśnie władzą publiczną i to jest kompetencja ministra zdrowia, a przede wszystkim ministra sprawiedliwości i to jest też coś, co adresujemy.
14: A czy to przede wszystkim ministra zdrowia, bo jej podlegają te ośrodki oba.
15: Mimo, że tam ta terapia jest iluzoryczna, tak? Jak jest w tym stanowisku.
14: No właśnie, ale co my możemy, co pan może zrobić w tej sprawie?
15: No to jest w ogóle pytanie, jak już wchodzimy w obszar zaburzeń psychicznych, jak w Polsce jest traktowany problem zaburzeń psychicznych? Jedną z takich miar, no można powiedzieć nawet obiektywnych.
14: Są nakłady?
15: Są nakłady. I my przeznaczamy na opiekę psychiatryczną w Polsce z tego tortu, jaki przeznaczamy na opiekę zdrowotną, dwa razy mniejszy kawałek, proporcjonalnie, bo bezwzględnie to jest dużo mniej, dwa razy mniejszy niż średnia w Unii Europejskiej. My przeznaczamy 4,5%, w Unii Europejskiej średnia jest 8,7%.
14: No i może dlatego taki jest stan emocjonalny, że się tak wyrażę, tego społeczeństwa też.
15: Ale też o czym to świadczy? W sensie takim cywilizacyjnym, dojrzałości.
14: O dzikości.
15: O tym, że ciągle jeszcze pewnych standardów nie uzyskaliśmy, że te grupy, które mają słabszą siłę polityczną, w tym przetargu, ośrodki, no inne specjalności wygrywają, to wtedy o nich zapominamy. I muszę powiedzieć z pewnym zmartwieniem, że propozycje zakończenia pilota i wyciągnięcia wniosków, które ministerstwo przedstawiło w projekcie rozporządzenia w ostatnich dniach, potwierdzają tę tezę, że psychiatrię dyskryminujemy i spychamy na margines, bo one są po prostu niedobre.
14: Jesteśmy dumnym narodem i u nas takich problemów nie ma. Tylko na serce chorujemy czasami. Bardzo dziękuję. Doktor Marek Baliński, były minister zdrowia i członek prezydenckiej Rady Ochrony Zdrowia, był z nami. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. 27 minut po 8 zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Mateusz Macini są z nami. Witajcie, bardzo dziękuję, że
11: zabraliście
14: o świcie. Jestem pod wrażeniem tego, co mi nareszcie wytłumaczył do końca profesor Jacek Siewiera. Mówiąc, o co chodzi, dlaczego to nieprzegranie Ukrainy jest dla nas tak krytycznie ważne. Bo jego zdaniem wtedy Ruscy
11: zmobilizują Ukraińców.
14: Wezmą armię ukraińską, która już istnieje, gigantyczna, ostrzelana, uzbrojona po zęby przecież. Wezmą ją i skierują ją na nas, żeby mieć święty spokój z Ukraińcami na przyszłość, żeby się nie awanturowali w Ukrainie. No jak sobie to wyobraziłem, to pomyślałem, że rzeczywiście stawka jest większa, bo mi się wydawało, że stawka jest dłuższa okresowa, że to chodzi o to, że oni połkną Ukrainę i będą silniejsi strategicznie dzięki temu i za 10 lat, no i tak dalej. A tutaj to jest jakaś bardzo bliska w gruncie rzeczy perspektywa i przerażająca rzeczywiście. Realistyczna waszym zdaniem, Mateusz?
5: Nie wiem, czy jest realistyczna na tyle, żeby myśleć w takich kategoriach zero-jedynkowych, że dojdzie do jakiegoś upadku momentalnego państwa ukraińskiego i cała ta bardzo zaawansowana technologicznie ukraińska armia zostanie wcielona pod komendę rosyjską. Myślę, że to nie jest jakaś perspektywa.
14: Znaczy, po dekapitacji, prawda?
5: Po dekapitacji ja to rozumiem, tylko że z drugiej strony my pamiętajmy, że
16: Ukraina będzie miała znacznie większą sprawczość i znacznie większą podmiotowość nawet w przypadku i porażki tej wojny, w tej wojnie, niż miałaby w poprzednich latach. To jest trochę tak, jakbyśmy teraz zaczęli rozmawiać
14: o... będzie ważną częścią Rosji, jeżeli będzie częścią Rosji. Tak
16: no jeżeli będzie częścią Rosji, to nie będzie literalną częścią Rosji, dlatego że Rosja też jest inna, Ukraina jest inna. My mówimy o armii, która ma prawie 500 000 ludzi, jest zaawansowana technologicznie, ale też jest szalenie zdecentralizowana, bo ja bym chciał się zapytać profesora Siewiery, co to znaczy, że ukraińska armia zostanie wcielona do Rosji, jeżeli jak się uprę, to powiem, że nie ma ukraińskiej armii, tylko są ukraińskie oddziały, które są szalenie zdecentralizowane, które mają bardzo krótki obieg innowacyjny, bo współpracują bezpośrednio w krótkim cyklu feedbackowym z producentami na przykład dronów. Wiele z tych podmiotów w razie czego po prostu odmówi złożenia broni i nie jest to moim zdaniem taka binarna historia. W sensie ja nie mówię, że ona się nigdy nie wydarzy, ale...
14: Czy uspokoiłeś słuchaczy oraz nas?
16: Dajmy sobie wszyscy prawo do niuansu.
11: Aha. Też wydaje mi się, też jak słuchałam tej rozmowy twojej z Jackiem Siewierą, to zaskoczyło mnie to, co on powiedział i nie jestem przekonana. Też naprawdę Ukraina się bardzo zmieniła.
14: Pamiętaj, że on się jednak na tym trochę zna. W odróżnieniu od nas, którzy się znamy, bardzo trochę.
11: To prawda, więc ja mam ogromny szacunek dla ekspertów i słucham ich z zaciekawieniem, ale też myślę, że Ukraina się naprawdę zmieniła i jeżeli coś bardziej bym, czegoś bardziej bym się bała, to nie wojsk ukraińskich, które wjadą do Polski pod flagą rosyjską, tylko wojsk rosyjskich, które wjadą do Polski pod flagą rosyjską.
14: No, na razie muszą walczyć z tymi Ukraińcami, z tymi 500 000 Ukraińców, więc nie wjeżdżają z tego powodu, między innymi Romek.
17: No, teza jest ciekawa pana Siewiery, ale bardzo nieprawdziwa. To znaczy dzisiaj jest sytuacja taka, że to Rosja się musi obawiać, czy z tej wojny wyjdzie w ogóle jako jedno państwo, ponieważ problemy rosyjskie są dużo większe dzisiaj niż ukraińskie, paradoksalnie. I to chodzi o nie tylko problemy gospodarcze, być może za chwilę również problemy związane z niezadowoleniem społecznym. Rosjanie już dzisiaj mają problemy z uzupełnianiem swoich jednostek na froncie.
14: No Ukraina też.
17: Poczekaj, to jest jednak inna sytuacja. Mówimy o państwie z jednej strony, które pewnie dzisiaj na terytorium Ukrainy jest jakieś 30 milionów ludzi, może trochę, nie no, trochę
14: mniej, trochę,
17: wie, tak? Natomiast Rosja, no ciągle jest to państwo, które niby ma 125 milionów ludzi, miało mieć nieprzebrane zasoby mięsa armatniego, które wysyła na front. Okazało się, że tak nie jest. I ten rok
14: szczególnie... Oni też kryzys demograficzny mają od tam dwóch dekad.
17: No nie tylko i społeczny i tak dalej. Ja zresztą jeżdżąc tam cyklicznie na te tereny przyfrontowe i współpracując z jednostkami wojskowymi, które są na pierwszej linii frontu. Pierwszy raz dopiero w tym roku oni powiedzieli, że widzą właśnie, że te braki po rosyjskiej stronie są bardzo poważne. To znaczy, o ile wcześniej te wszystkie straty były właśnie szybko pokrywane i te fale ludzkiego mięsa, prawda, atakował pozycje ukraińskie. Dzisiaj zupełnie
14: mają wakacje w większości oddziałów.
17: Oczywiście, że Ukraińcy mają też swoje problemy. Mówimy tutaj, a ta armia nie jest półmilionowa, ona jest zdecydowanie większa. Około 1,5 miliona ludzi jest dzisiaj w ogóle pod bronią w Ukrainie, w różnych jednostkach.
11: A zaangażowanych we wspieranie tych jednostek i w tworzenie...
17: No, jest taka teza, ja zresztą, to nie jest teza, nie wiem, czy ją pan Siewiera wymyślił, ale ja rozmawiałem wiele miesięcy temu z Oksaną Zabłuszko i ona mi tłumaczyła, jak z perspektywy jej wyglądała ten imperialny plan Rosji. No oczywiście dekapitacja elit, no bo to jest oczywiste, żeby przejąć takie państwo jak Ukraina, zresztą jej zdaniem niecałe, a drugie to jest właśnie ten zasób ludzki, który Moskwa uważa za kluczowy dla rozwoju swojego państwa, żeby było ciągle mocarstwem, dlatego że przyrost naturalny w Rosji jest, tylko nie jest w tej części, jak to Rosjanie często mówią, białej Rosji, tylko tej Rosji azjatyckiej, ale do Czeczenia, Kaukaz i tak dalej, więc Ukraina okrzepła i nie ma takiej możliwości, żeby to państwo upadło. Znaczy, oczywiście może tam dojść do jakiegoś, nie wiem, kolejnego Majdanu, gdyby była jakaś nierozsądna polityka władz, bo mieliśmy już taki przykład malutkiego bardzo Majdanu, kiedy Wołodymyr Zełenski chciał de facto odebrać niezależność organom
14: antykorupcyjnym.
17: I się przestraszył. I się bardzo przestraszył, bo ludzie mieli...
14: Dzięki Bogu, bo miałby problemy z pieniędzmi z Unii Europejskiej, z NATO i nie wiadomo, z czego by w ogóle żyli.
16: Tak, ale ja trochę się jednak chyba będę musiał oportunistycznie zapisać do teamu Siewiera w tej rozmowie, dlatego, że rozmawiamy o tym, że Rosjanie mają problemy. No ja się nie zgodzę z tym, że Rosjanie mają większe problemy niż Ukraińcy. Rosjanie mają inne problemy niż Ukraińcy, bo my rozmawiamy o tym, że Rosjanie mają problemy czy niedobory jednostkowe w zaopatrywaniu swoich jednostek frontowych. Tylko że Rosjanie naprawdę mogą ogłosić jakąś przynajmniej częściową mobilizację, a Ukraińcy są pod ścianą. W tej chwili sytuacja demograficzna...
17: Rosjanie nie mogą tego ogłosić.
16: Mogą, mogą. Roman, mogą. Ukraińcy w tej chwili żyją...
11: przyznać, że toczą wojnę.
16: Ale po pierwsze już się przyznali, już się przyznali, przyznaje się Ławrow i przyznają się kolejne elity. Sytuacja demograficzna państwa i narodu ukraińskiego wygląda w tej chwili w ten sposób, że na każde 3 zgony przypada jedno nowonarodzone dziecko. To jest kraj, któremu się kończy pas startowy, jeśli chodzi o własną przyszłość demograficzną. Oni są pod ścianą. Rosjanie, jak się naprawdę uprą i będą chcieli rękami Putina doprowadzić do ostatecznego starcia, ostatecznej konfrontacji, to zrobią. Prawda jest taka, że w tej chwili...
14: Zwerbują jeszcze z 50 tysięcy Afrykańczyków albo 100 tysięcy Afrykańczyków.
16: Czy Filipińczyków, czy Nepalczyków, czy kogokolwiek innego. No i pamiętajmy o tym, że to się może w każdą stronę jeszcze przechylić. Są dwa elementy drabiny eskalacyjnej, które Putin ma jeszcze w stosunku do Ukrainy, z których nie skorzystał, bo są radykalne. Pierwszą jest masowa mobilizacja, bo pamiętajmy, nie ma, nie było od początku wojny w Rosji żadnej mobilizacji, to są pobory i żołnierze kontraktowi, a druga to jest taktyczna broń nuklearna. Oba rozwiązania są jeszcze radykalne, ale to nie znaczy, że one się w żadnym scenariuszu nie spełniają.
17: Znaczy jest oczywiście cały czas ten scenariusz straszenia bronią taktyczną nuklearną, której oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo. Moim zdaniem bardzo niewielkie, że w sytuacji skrajnej Putin mógłby się z niej użyć, ale byłoby to przekroczenie absolutnie wszystkich czerwonych linii i przede wszystkim wywołało bardzo duże niezadowolenie w Pekinie, bo to Pekin jest głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o to, czy Putin tę wojnę będzie prowadził, czy nie. Druga sprawa, mobilizacja. Rosyjskie społeczeństwo oczywiście jest bierne, wierne, może wierne to mniej, ale bierne.
14: Ale wkurzone też.
17: Nie może Putin ogłosić tej mobilizacji, bo gdyby mógł ogłosić tę mobilizację, to by ją już zrobił. On się dramatycznie tej mobilizacji boi. Znaczy ja czytałem Z-blogerów rosyjskich, czyli takich najbardziej, nazwijmy to, oszalałych blogerów. Oni wprost oskarżają Putina o zdradę. Właśnie, że nie, tej mobilizacji nie było. Tylko Putin doskonale sobie zdaje sprawę, że mobilizacja musiałaby objąć tereny europejskie i dużych miast typu Moskwa, Petersburg, Kazań, tam gdzie są rozumiem to elity rosyjskie i to mogłoby być naprawdę tym lądem podpalonym, który spowoduje eksplozję.
14: I wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Mateusz Pacyni i Roman Imielski są z nami. I teraz lądujemy w Polsce. I
17: w Polsce mieszkam, tu, jak śpiewał Kasi.
14: Na Miodowej konkretnie. Byśmy wylądowali i... porozmawiajmy chwilkę o tej konferencji, która była, tak mi się wydaje, taką erupcją tyłu...
17: Której konferencji?
14: Konferencji namiotowej. Pan minister zdrowia oczywiście. No jedna była konferencja w tym tygodniu.
17: Nie, no wiele było konferencji w tym tygodniu.
11: A ta była najważniejsza.
14: To była trzecia konferencja.
17: Konferencja nad konferencją.
14: Tak jest. No i to była, wydaje mi się, największym historycznym triumfem lobby dyrektorskiego nad lobby ordynatorskim, czyli menadżerów szpitali nad lekarzami. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Jakieś półtorej godziny było o tym, jak dużo lekarze zarabiają, ani słowa o tym, ile zarabiają dyrektorzy szpitali. A przykład mieliśmy fantastyczny parę dni wcześniej, kiedy się okazało, że pani Sobierańska-Grenda, zanim została ministrą, zarobiła ile? 735 tysięcy, czy coś takiego? Mogę się mylić, zaznaczam. Ale kwotę, która jakby ją pomnożyć na cały rok, to by mogła z doktorem Kasprzykiem spokojnie konkurować.
17: Aczkolwiek ja tutaj muszę zrobić, sama kwota, wysoka, no, bardzo wysoka oczywiście. I
14: ale to poza dyrektorem jest wicedyrektor, wiceprezes.
17: Nie, ja chciałem o czymś innym powiedzieć, że częścią chyba tej kwoty, dobrze pamiętam, było prawie 200 tysięcy pieniędzy, znaczy takiej odprawy z tytułu zakazu konkurencji.
16: Odszkodowania wręcz.
17: Odszkodowania za zakaz konkurencji.
14: To pokazało skalę, prawda? Bo czy ona zarobiła w ciągu roku 1 600 000 czy 1 200 000, to tak powiem, co do wymowy nie ma znaczenia.
17: Ale ilu mamy dyrektorów w Polsce, a ilu lekarzy?
14: Każdy szpital ma dyrektora, przynajmniej wicedyrektora, prezesa, dyrektora medycznego i
11: ktoś musi toczyć tę wojnę o tych lekarzy, tak, których brakuje.
16: Ktoś musi chodzić na konferencję.
17: Musi te rozliczenia z NFZ-em robić.
14: I długi szpitali. Napędzać i zawierać umowy ze spółkami swoich kolegów. I chciałem was zapytać, no dobrze, czy macie tak jak doktor, tak jak ja, wrażenie, że to po prostu lobby dyrektorskie sobie załatwiło, żeby kosztem lekarzy się dalej paść? Czy to jest taka sytuacja, że o jakiej mówi dr Bajski, że po prostu jest nie na temat, bo miała być reforma służby zdrowia, a jest naszywanie pojedynczych łatek, które niewiele zmieni z punktu widzenia pacjenta. Jak jest wasze rozumienie, Agnieszka?
11: To jest pomieszanie takich dwóch porządków, mam wrażenie. Z jednej strony ten porządek mówiący, tutaj działają prawa rynku. Takie prawa, w których mamy jakieś wyceny, żebyśmy mieli te usługi, mogli świadczyć w naszym szpitalu, no to musimy na tym wolnym rynku zdobyć tego lekarza, więc a on jest drogi albo nie chce, musimy mu bardzo dużo zaproponować. Tu są właśnie ci dyrektorzy, o których mówisz. A z drugiej strony to jest system, to publiczny system ochrony zdrowia, który powinien

0: dłużej z pacjentem, będą się nim mogli dłużej opiekować i tak dalej. To jest właśnie myślenie o tym, okej, jak te procedury, jak te wszystkie usługi, jak te wszystkie, ten cały proces leczenia wpływa na poprawę zdrowia i niepoprawę zdrowia, no ale to jest właśnie myślenie o publicznym systemie, w którym najważniejszy jest właśnie, wszyscy politycy bardzo lubią to powtarzać, że najważniejszy jest pacjent, ale tu się okazuje, że na koniec najważniejsze są te tabelki w Excelu. I ten, jak wymyśli taki system? I jeżeli myślisz o tym, że cała reforma systemu ma się sprowadzić do tego, że trzeba może inaczej opisać to, ile lekarze będą zarabiać, inaczej te wyceny, znaczy wszystko musisz sprowadzić do tego jakiegoś ekonomicznego przelicznika, ale nie myślisz o tym, dobra, ale po co jest ten system? Jaki jest cel działania tego systemu? Czy celem działania tego systemu jest to, żeby mamy mało pieniędzy, mamy mało pieniędzy na ten system, więc musimy się jakoś zmieścić w tym ciasnym budżecie i teraz będzie poprzesuwać w Excelu. I to będzie cała reforma.
1: Nawet gorzej, bo tutaj się zbiegają dwie logiki, które moim zdaniem są całkowicie wobec siebie sprzeczne i przeciwstawne, dlatego że z jednej strony, no to jest trochę tak, jak ty, Jacku, powiedziałeś, że mamy rynek usług i rynek zdrowia i mamy logikę rynku i mamy logikę dobra publicznego i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie to ze sobą pogodzić. No ja mam nieodparte wrażenie, że nie jesteśmy, dlatego że bardzo, moim zdaniem bardzo dobrze to zilustrował były minister Sośnierz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej wczoraj czy przedwczoraj, w którym powiedział, jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście, tak jak pani minister powiedziała, wprowadzić górne limity wynagrodzeń godzinowych czy stawek godzinowych, to musimy z lekarzy zrobić urzędników państwowych w kitlach. Tak jak policjantów, tak jak strażaków.
2: Nie, nauczyciele też mają takie limity.
1: Roman Giertych, który nadał nauczycielom status urzędnika państwowego?
2: Ale słuchaj, no sanitariusze też już mają status funkcjonariusza publicznego.
1: No ja rozumiem, ja mam nieodparte wrażenie, że ta dyskusja o pieniądzach w służbie zdrowia jest rozmową zastępczą, bo ona się koncentruje na bardzo klikalnych, głośnych, kontrowersyjnych liczbach i takich przypadkach jak pan radny, który miał Porsche w wieku 20 kilku lat i okazuje się, że wyłudził z jednego czy drugiego szpitala, czy obu szpitali pieniądze. Natomiast to nie jest kwestia, to nie jest takie dokładnie, Agnieszka powiedziała, to nie jest rozmowa na temat tego, jak ten system powinien działać. To nie, ty mówisz bieganie z pustą taczką, ja mówię, nie można być trochę w ciąży. No, trzeba się zdecydować, czy się w niej jest, czy się w niej nie jest, czy się otwiera ten system na pełną rywalizację, czy się ten system jednak bardziej reguluje.
2: Ale rywalizację, jak wiemy z teorii gier, można bardzo różnie zaplanować, prawda?
3: Dzisiaj i mogą być konstrukcją gier, tak? Nie wiem, grasz
2: coś? Wiesz co, bo mi się wydaje, że żeby zrozumieć epokę sztucznej inteligencji, trzeba sięgnąć do teorii gier.
3: Ja powiem tak, bo mówimy tutaj o wielu patologiach, gigantycznych patologiach, które polską służbę zdrowia dotknęły i dotykają. To szczególnie okres popandemiczny to wprowadził. Nie mówię, że wcześniej było lepiej, ale na pewno nie było aż takich patologii. I ostatnie afery, myślę, że otworzyły oczy wielu Polkom i Polakom, które zdawały sobie sprawę, jak te patologie wyglądają. Nawet one dla mnie były zaskoczeniem, chociaż u nas wizyta patologa to pisze...
2: Płacowych patologii.
3: Raczej systemowych, bo płacowe, to one są
0: one
3: wynikiem
0: są efektem
3: systemu.
0: Tego systemu,
3: który został wprowadzony. I też jakieś tam nieważne. Ale ja ciągle przypominam, że według badań tam OECD czy jakichś innych, polska służba zdrowia ciągle to jest całkiem dobry europejski średniak. Nie, żebym się cieszył z tego,
2: jeżeli
3: bo
2: chodzi
3: jestem...
2: o efekty, tak.
3: Tak. Druga rzecz, przywołanie tutaj Andrzej Sośnierz. No, ja już jestem starym człowiekiem, zaczynałem pracę dawno temu w oddziale w Katowicach, kiedy Andrzej Sośnierz był lekarzem wojewódzkim. Wtedy były kasy chorych. Ja pamiętam, jak Andrzej Sośnierz zrobił taką reformę, wprowadził karty. Indywidualne plastikowe karty dla każdego pacjenta, tak. Żeby wykrywać, bo uważał, że to bardzo uszczelni system wydawania pieniędzy. Natychmiast okazało się, że jest strasznie dużo właśnie właśnie takich patologii i tak dalej, tam różni lekarze i tak dalej musieli i tam spółki lekarskie musiały oddawać pieniądze i tak dalej, on to uszczelnił. Była wielka afera. W środowisku w ogóle też politycznym i lekarskim, żeby, no nie, jak tak można w ogóle i tak dalej. Przyszedł szybko 2001 rok, rząd Leszka Millera, co pierwsze zrobił? Zlikwidował kasy chorych. One były odpowiedzią na to właśnie, żeby zacząć walczyć o pacjenta. O pacjenta. Nie, żeby walczyć o to, żeby system wykorzystać, tylko o pacjenta. No i mamy NFZ, mamy jak teraz. I teraz wracając do konferencji minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ja nie jestem specjalistą od służby zdrowia. Tutaj dużo rozmawiam z Judytą Watową, której teksty bardzo polecam w Gazecie Wyborczej. Między innymi właśnie rozmowę ostatnio z Andrzejem Sośnierzem.
2: Ale mało mu stawiała na te jego konfederackie tezy, to muszę powiedzieć, że była bardzo wyrozumiała. Bardzo.
3: Judyta się długo zna z Andrzejem Sośnierzem. Ale chcę powiedzieć, rzeczywiście, tam nie, no, jest tak, jest ogromna afera. Jest ogromna afera.

0: Więc musi wyjść pani minister i coś powiedzieć.
1: Miała być reforma systemu, pan tutaj zamówił reformę systemu.
0: Ja właśnie chcę...
2: Ale reforma systemu w 5 dni...
0: Ja się o tym powiedzieć. To jest sztukowanie. No oczywiście, że to jest sztukowanie. No, po pierwsze na 12, ile, może 14 miesięcy przed wyborami, który rząd się zdecyduje na wielką reformę?
3: Ponieważ wszyscy siedzą i rozmawiają o zarobkach lekarzy.
0: Ja mówię o cynizmie politycznym.
1: Ale cynizm polityczny i tak. Jak chcesz rozwiązać problemu, powołujesz komisję. Ja bym powołał 3 komisje.
0: Więc rzucono najbardziej
2: i mieć jakieś szanse.
0: Najbardziej taki chwytliwy i bulwersujący aspekt całej tej sytuacji, którą mamy w służbie zdrowia, czyli de facto zarobki lekarzy i to, jak oni
1: najbardziej bulwersujące jest to, że umierasz w kolejce, a nie to, że lekarz dużo
0: nie zarabia. Ja mówię dla opinii publicznej, bo dla opinii publicznej dzisiaj, no dla mnie też oczywiście, ale dla opinii publicznej. No bo powiedzmy sobie szczerze, czy te pomysły, które dzisiaj ogłosiła pani minister Sobierańska-Grenda, są nowe? Większość z nich w ogóle leżało, czy też było pomysłami nawet poprzedniczki Izabeli Leszczyny. Mieliśmy mieć nowe otwarcie w ogóle w Ministerstwie Zdrowia. Pamiętajmy, że pani minister jest osobistym projektem Donalda Tuska. To Donald Tusk powiedział, nie będzie politycznego Ministerstwa Zdrowia, weźmiemy fachowca.
1: Dobrze, i na tym polega problem. Dlatego nie może zwolnić Sobierańskiej Grendy, że musiałby zwolnić siebie.
0: Dokładnie.
1: On wziął za nią całą odpowiedzialność.
0: O tym właśnie mówię. No, mówię o takim politycznym.
1: Miliony polskich pacjentów mają płacić za to, że premier
2: powiedział, że to się najłatwiej zawiera w znanym cytacie, który powiedział były premier Luksemburga i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. To jest odpowiedź, Jacku, na twoje frustracje. Wszyscy wiemy, co mamy zrobić. Jedyne, czego nie wiemy, to jak wygrać reelekcję po tym, jak już to zrobimy.
1: Ale Tusk ma 68 lat, tak jak ja, i wystarczy. On już nie musi wygrywać reelekcji.
0: Inna sprawa, że to jest pójście na starcie.
1: Juncker gdzieś się jednak...
0: Pamiętajcie, że to jest pójście na starcie z ogromnym lobby też lekarskim. A co ukrywać? No przecież
1: oczywiście,
0: Naczelna Izba Lekarska, czyli pan prezes Łukasz Jankowski, to przecież otwarcie grozi rządowi, chociażby w sprawie tej ustawy, która ma dać
1: obraz zarobków pojedynczych lekarzy.
0: Ja nie bardzo rozumiem.
1: A izby skarbowe nie mają tych danych? Oni PIT-ów nie wypełniają?
0: Nie jestem właśnie pewny.
1: Nie kapuję tutaj. Bo...
0: Znaczy są służby specjalne, które mogą to robić, ale nie wiem, czy to jest zgodne z prawem.
1: Ale mi się wydaje, że to może wystarczyłoby wykorzystać to. Bo tu oni...
2: Ale charakterystyczne.
1: Ja nie mówię, żeby mnie to pokazywało.
0: Ale charakterystyczne były te upublicznione, które użyje światłodzienne, te wymiany zdań na komunikatorze, tam gdzie był właśnie też prezes Jankowski, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. No i to jest takie przeświadczenie, że żaden rząd nie wygrał z lekarzami, no bo zawsze mogą grozić, że wyjadą.
1: Kaczyński
0: i tak
1: wygrał i wyjechali, no.
0: No tak, czyli przegraliśmy, no.
1: Ale Kaczyński wygrał.
0: Być może. Więc skomplikowana materia, jak mówię, nie widzę tu specjalnie pomysłu na jej poprawę. Nie wierzę w to, że przed wyborami się dokona jakakolwiek poprawa. Oczywiście w idealnym świecie, gdyby była taka sytuacja, to zostałby powołany po pierwsze w parlamencie ponadpolityczny. Nie mówię o panelu, ale jakimś naprawdę realnym, tym, który może przygotować ustawy bez kopania się po prostu i okładania pałkami politycznymi, że to jest dobre, to tamto złe i tak dalej. Bo chodzi o zdrowie wszystkich Polek i Polaków. To jest zasadnicza sprawa. To jest kluczowa sprawa.
1: Wyobrażam tę kolejkę. To jest taka scena, którą...
0: E-kolejkę.
1: Bareja mógłby nakręcić. Pan premier dostaje gwałtownego bólu głowy. Jedzie na SOR. Czas oczekiwania 26 godzin.
0: Ale
1: nie skończyłem.
0: No dobra.
1: Czas oczekiwania 26 godzin. Jest poniedziałek wieczór. W związku z czym Rada Ministrów zbiera się w poczekalni na SOR-ze i tam obraduje, oczekując, aż zakończy się triaż pana premiera. No... Mi się wydaje, że ten populizm, który jest, że wszyscy mamy takie same prawa, wszyscy mamy być tak samo w kolejce i tak.
0: Nie, mają być przez są objęte, no szef rządu.
1: No nie, teraz to ma się skończyć. No właśnie, słyszę, jedna e-kolejka dla wszystkich.
3: Ale to nie jest tylko kwestia tego, jakie mają tam VIP prawa czy nie prawa, ale bo w praktyce później tak wygląda to i to wiemy przecież, że jak jest długa kolejka, to ci, którzy znają, to jest ta znana teza, znaczy po czym sprawdzić, że że jesteś z wyższej klasy średniej, że masz wśród znajomych prawnika i lekarza po prostu. I że,
0: prawnika i trzech lekarzy.
3: Że musisz tam, że nie stoisz w tej samej kolejce, co cała reszta.
0: Oczywiście. I to nie tylko mówimy ale o VIP-ach teraz... politycznych, ale również zwykłych obywatelek. Też kombinujemy, żeby obejść te
2: też
0: kolejki.
2: Też w VIP-ach.
1: No. Tak, no ale teraz to nie będzie możliwe. Właśnie jestem ciekaw, jeżeli nie będzie się stosowało do pana premiera, to czy do jego żony będzie się stosował, której będzie towarzyszył? A jeżeli tak lub nie, a co z wojewodą, który, a co z szefem sztabu generalnego? No i tak dalej. Czy mi się wydaje, że
0: teraz to już trzeba, mówisz skrajności. Wiadomo, że takie osoby będą objęte specjalnie.
1: Porzucić populistyczny język i wrócić do rozwiązywania problemów, czego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję moim dzisiejszym komentatorom, Agnieszce Wiśniewskiej, Mateuszowi Maciniemu i Romanowi Mielskiemu.
2: Dziękujemy.
1: Także Maciejowi Jarząbowi i Kubie Żebrowskiemu, którzy poranek wydawali. Realizował go Krzysztof Olesiewicz. Dzięki, Krzysiek.
4: To jest powtórka.